0: przewlekłe powikłania po tym po prostu no, robią z tych osób, no, mogą zrobić dużo złego. No i teraz można, może tak, w komentarzach ja tutaj wystawiłem odpowiednią notatkę i będzie, zaczerpnąłem to z Polskiej Agencji Prasowej, jak i część materiałów z biuletynu Polskiego Związku Niewidomych numer 8 przez 2020. Tylko jeszcze powiem, że numery diabetofonu są przypisane do dyżurującego eksperta. W poniedziałki i soboty to numer 665 720 807, w czwartki i w niedzielę 507 674 410, we wtorki 602 537 211, a w piątki 668 252 022. To są numery.
1: Numery i tak podamy, bo
0: one będą tak jak najbardziej. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że ten diabetofon jest czynny od 18 do 20 codziennie. No wiadomo, pod innymi numerami, ale od między 18 a 20. I te porady są jak najbardziej za darmo. Również jest tak zwany często powtarzające się pytania, frequently asked questions, tak mi się jakoś to kojarzy, i te odpowiedzi na te pytania można znaleźć na Facebooku Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, które to ten diabetofon uruchomiło. Podamy oczywiście stosownego linka w komentarzu. No i chyba tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Może coś jeszcze, jakieś pytania to... Ale mam nadzieję, że w miarę się z tym streściłem.
1: Tak, też mi się wydaje. Dobra, to przechodzimy dalej do części już takiej typowo technicznej. I pierwszy news, który mnie bardzo ucieszył, bo ja trochę czekałem na coś takiego. Znaczy miałem nadzieję, że ktoś coś takiego wprowadzi i trochę miałem nadzieję, że to będzie Lidl. To właśnie... Lidl wprowadza bardzo ciekawą usługę zakupów nie do końca internetowych, ale nie do końca takich stacjonarnych, tylko takich tak. Pośrednich, hybrydowych.
2: Ja też uważam, bo to ja chyba.
1: Tak.
2: Czy ktoś jeszcze?
1: A nie wiem, ty tu jesteś wpisana.
2: To ja w takim razie. Tak, ja też uważam, że funkcja jest bardzo fajna, bo... Nie ma chyba, to nie jest miłe, kiedy chodzimy po sklepie z z jakąś tam asystentką, która została wyrwana ze swojej roboty przy kasie, albo nie wiem, mycie jakieś sprzątanie i ona nagle dowiaduje się, że my chcemy makaron takiej firmy, ciastka takiej. I mi się już zdarzyło nie raz i nie dwa, kiedy właśnie niezbyt zadowolone były panie, które musiały mi pomagać. A tutaj siedzimy sobie u siebie w domu przy biurku, wybieramy sobie poprzez sieć online produkty. One zostają dla nas zapakowane i w ten sam dzień, powiedzmy, nie wiem, wracamy z pracy i wieczorem sobie podchodzimy pod Lidl i otrzymujemy już nasze zakupy spakowane. Możemy je po prostu sobie już wziąć ze sklepu, zapłacić za nie. Uważam, że to jest bardzo fajna funkcja, bo on właśnie tak jak mówię, różnie to jest z asystentami, trzeba na nich czekać. Oni też nie są do końca, mam wrażenie, przekonani do tego, żeby nam pomagać i tak.
1: No właśnie, to jest w ogóle ciekawa funkcja, no podejrzewam dla wszystkich, bo to podejrzewam ma bardziej, no właśnie coś, ma mieć coś takiego, że, znaczy ma mieć, to bardziej podejrzewam chodzi o to, że powiedzmy wracamy gdzieś tam skądś i zamiast jeszcze iść przez godzinę po sklepie, no to proszę bardzo, wpadamy do sklepu, bierzemy zakupy, płacimy, do widzenia. A przy okazji podejrzewam, że no to też może troszkę nas czasami uchronić przed jakimiś sytuacjami typu albo nie ma. Pewnie nie zawsze, ale czasem pewnie coś takiego może. Jestem ciekaw, jak jest z produktami mrożonymi chłodzonymi, które muszą
0: jak być. Jak to zrobić w praktyce?
1: Trzeba chyba wejść na stronę rezerwujlidl.pl. Tam jest konto, staje się, tylko nie, to jest chyba to konto Lidlowe, tak mi się wydaje. Nie wiem, co dalej, ale muszę to sprawdzić, bo ostatnio mam kilka takich rzeczy, które chciałbym w Lidlu kupić. Zresztą podejrzewam, że teraz można by robić jakieś takie, że tak powiem, no zrzutki, typu parę osób, parę sąsiadów, powiedzmy, gdzieś tam chce coś kupić w Lidlu, jeden idzie samochodem, proszę bardzo, to dla ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie.
2: Ja jestem tylko ciekawa, ponieważ niestety ja już się zaczynam trochę bać tego. Dlatego, że fajne wszystkie rozwiązania powstają właśnie w tej dobie koronawirusa. Ja jestem ciekawa, czy to przetrwa.
1: Część przetrwa.
3: Takie no, rzeczy to są, mogą.
2: No,
1: bo zobacz, to już zostało zrobione. Zapłacili firmie, która im zrobiła stronę. Ta firma wzięła pieniądze, zrobiła tę stronę. No im się musi... Podejrzewam, że to jest jakiś projekt pilotażowy, który albo chwyci, albo nie chwyci. Jak chwyci, no to jak będzie im to jakieś tego, korzyści.
3: Dużo takich rozwiązań. Mówię, że akurat to, bo o tym wiem niewiele, ale dużo tego typu rozwiązań to były rozwiązania, które gdzieś tam ktoś tam planował, ale one były po prostu na dole listy priorytetów i były ważniejsze rzeczy, a nagle jak się pojawił koronawirus, to rzeczy, które i tak oni chcieli zrobić, tylko powiedzmy zrobić za rok, dwa, trzy, albo może kiedyś, jak będą na to pieniądze, jak będzie na to czas, nagle zyskały priorytet i zostały zrobione teraz. Czyli po prostu realizacja pewnych projektów była przyspieszona i to sobie tak zostanie po tym koronawirusie, bo to i tak kiedyś miało po prostu być.
4: Ja tymczasem zaglądam na Facebooka, tu mam dwie wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź, której autorem jest Roberto, do Moniki, która przed chwilą dzwoniła. Ze sklepu Play jak najbardziej można wgrać do telefonów Samsung jakąkolwiek aplikację do płacenia kartą, na przykład Google Pay. To jest taka jedna informacja od Roberta.
2: Tak,
4: ja coś,
2: tylko
4: ja
2: coś że Monika
4: kojarzę.
2: Zrozumiała...
4: Dobrze, Kasiu, dokończ.
2: Monika zrozumiała, że ja mam zegarek Samsunga,
4: aha,
2: a nie
4: ale,
2: telefon.
4: Ale ja powiem tak, ja coś kiedyś słyszałem o problemach niektórych aplikacji bankowych na przykład na Samsungach i jakieś z tym kłopoty były, ale to już chyba jest pieśń przeszłości, więc no miejmy nadzieję, że tak istotnie jest i że teraz już nie ma faktycznie z tym problemów. Natomiast tu mamy jeszcze pytanie od Krzysztofa i to chyba bardziej do Mikołaja, chociaż może i Paweł coś nam tu powie. Pawle, czy te filmy na Apple są z audiodeskrypcją po polsku?
3: Nic o tym nie wiem, żeby jakiekolwiek no były.
5: No,
3: tyle.
5: To może jest ten problem. Nie wiadomo. Tak. Raczej nie będą po polsku.
4: Tam
5: będą.
4: Chyba gdzieś coś, jakiś jeden tytuł kiedyś był, ale to nie jest tak,
3: tak
4: że... Tak, ale to nie dokładnie. Jest tak, żeby jakoś było tego bardzo dużo.
3: W Polsce to DZDN głównie, jeżeli już... bo tam dużo tego znajdziemy. Względnie kiedyś też coś na TVP.pl było, podejrzewam, że nadal to tam jest, ale tego było raczej niewiele. Względnie niektóre i to
2: nie
3: takie
2: pociąg.
3: Ciekawsze filmy, tak, ale to ZZN dostaje. Też niektóre ciekawsze takie rzeczy były na VOD bodajże Onetu, ale tu z zastrzeżeniem, że trzeba szukać konkretnie wersji z audiodeskrypcją. Był na przykład Claire jako Claire i Claire jako Claire wersja z audiodeskrypcją jako dwa osobne filmy, za które osobno musieliśmy płacić, więc na to też warto uważać. Ale na przykład, no bo z racji, że to film był dość popularny swego czasu, jeżeli ktoś by sobie chciał obejrzeć to gdzieś tam na VOD Onetu, jeżeli on jeszcze tam jest, ale podejrzewam, że jest, to można sobie poszukać i znaleźć. Chyba jakieś 10 zł, czy coś koło tego na 48 godzin on tam był.
4: No to co, to może by, tak sobie myślę, przejść dalej.
1: Tak, możemy sobie przejść dalej. No to w takim razie do ciekawego programu, który się może przydać tym ludziom, którzy chcą robić prezentacje różnych programów na Windowsa z kolei.
5: Tak, więc jakbyście mieli takie pragnienie, żeby w tym okresie na przykład jakiś podcast dla nas nagrać, to możecie od tego tak naprawdę zacząć. Program nazywa się Cockfree MP3 Recorder i jest bardzo fajny, bo nagrywa, przede wszystkim ma bardzo prosty interfejs, bo w oknie głównym mamy tylko start, pole edycji z jakąś tam chyba ścieżką nagrywania, czy z jakimiś logami, view logs przycisk i jakieś tam ustawienia. I w momencie, kiedy naciśniemy start, nagrywa się zarówno nasz głos, jak i dźwięk z naszego komputera. Czyli jeżeli chcemy nagrać na przykład, jak obsługujemy jakiś program, albo jak nawigujemy po jakiejś skomplikowanej stronie, no to możemy to zrobić i będzie słychać naszą syntezę. Oczywiście wtedy też będzie słychać różne inne dźwięki i odgłosy z komputera, więc warto sobie to poprzekierowywać na różne karty, jeżeli mamy taką możliwość. No ale do takiej prostej prezentacji mamy możliwość zrobienia tego tym programem za darmo w MP3, bez używania stereo miksu, jakichś wirtualnych audio kabli. Jak ktoś tego nie umie ustawiać, chce po prostu włączyć, nagrać i mieć, to jak najbardziej program jest do tego stworzony.
4: Pawle, a czy w tym programie można wybrać urządzenia, na przykład z których chcemy korzystać, czy to po prostu wszystko na domyślne urządzenia systemowe?
5: Można wybrać urządzenie, z którego chcemy my mówić, zdaje się. Muszę to sprawdzić za chwileczkę w programie, to dam nowe wieści. Natomiast można wybrać, czy chcemy nagrywać tylko nasz głos, tylko dźwięk z komputera, czy i nasz głos,
4: i jedno, i
5: dźwięk
4: i drugie
5: z komputera. I możemy też rozdzielić głos i dźwięk z komputera na dwa różne kanały, na lewy i prawy na przykład. Jeżeli chcielibyśmy sobie tak na okrętkę zrobić nagrywanie ścieżkowe i zrobić potem dwie ścieżki, jedną z naszym głosem, drugą z dźwiękiem komputera, to tak można potem rozdzielić sobie w jakimś projekcie, w edytorze wielościeżkowym.
4: No tak, to może być wtedy przydatne, żeby coś tam gdzieś poucinać, jakieś dłużyzny w wygodniejszy sposób.
1: O, dobrze, teraz mnie chyba słychać.
4: Słychać.
1: To znowu Kasia. Znaczy, o tym już poniekąd troszeczkę było wspomniane, bo teoretycznie aplikacja Obiektyw dostaje nową funkcję.
5: Można zdaje się, że chodzi o skanowanie tekstu, prawda?
1: Tekstu ze zdjęć, tylko
2: tak,
1: chyba w ogóle
2: chodzi
1: ten
2: o obiektyw Google i...
1: On jest tak chyba mniej więcej w ogóle dostępny, więc ja nie wiem, tak.
4: Słychać.
1: Ciekaw jestem w ogóle, jak to dostępne, bo...
2: Znaczy, ja wyobrażam sobie taką sytuację. Powiem najpierw, o co chodzi. Google Obiektyw dostał właśnie taką nowość, że robimy zdjęcie, powiedzmy, ja dam przykład. Ktoś nam robi zdjęcie swojej notatki. I to zdjęcie możemy teraz bezpośrednio skopiować poprzez przeglądarkę na komputer PC. Tylko teraz jeden jest warunek taki, że trzeba być zalogowanym na to samo konto w najnowszej przeglądarce Chroma. Czyli nie może być tak, że mamy, nie wiem, dwa konta i każde jest inne, bo to wtedy się nie synchronizuje, bo to po prostu przechodzi przez synchronizację. No i wyobrażam sobie właśnie taką sytuację, kiedy to będzie potrzebne, że na przykład, nie wiem, jestem w szkole, gdzieś mam jakąś notatkę, ktoś ją mi napisał albo, nie wiem, przyniósł i wydrukował i muszę ją mieć na teraz, bo powiedzmy jest mi potrzebna. No więc żeby jej nie drukować i tak dalej, no to robię właśnie, ktoś mi robi to zdjęcie i ja jestem w stanie to sobie na laptopa w jakiś sposób przekopiować. Dla widzących to jest też fajna sprawa, dlatego że mogą zrobić dany obszar kartki, na przykład jedno zdanie, jedno słowo i tak dalej, i podczas kiedy ono jest w innym języku, no to jakby zgłasza się nam synteza tego danego języka, żeby właśnie pokazać nam, jak to się wymawia. To bardziej właśnie dla widzących. No a dla nas to właśnie, ja jestem bardzo ciekawa tego kopiowania. Czy to rzeczywiście jest w stanie... Znaczy, ja mam doświadczenia trochę, ponieważ moja asystentka właśnie też robi zdjęcia i mi przesyła. Ona chyba jakoś robi w ogóle na okrętkę, bo robi przez tłumacza Google. I on tam ma kilka swoich takich błędów, że na przykład jest diakrytyki, powiedzmy EU, jest bardzo często zamieniane na T. I ma kilka takich swoich rzeczy, które nie do końca mu się fajnie wszystko synchronizuje, ale generalnie jesteśmy w stanie to odczytać, ponieważ to przychodzi, przynajmniej to, co ona robi, w tekście.
4: Swoją drogą, zobaczcie, taka refleksja mnie naszła, do jak wielu rzeczy można wykorzystać taką aplikację jak tłumacz Google. Tak jak jakiś czas temu to Tomek, zdaje się, wspominał o dyktowaniu z poziomu komputera, że można wykorzystać do tego tłumacza, tak, że można wykorzystać tu tłumacza do robienia jakiegoś OCR-a. Ciekawe, kto jeszcze wpadnie na jaki pomysł i do czego wykorzysta tłumacza Google'a.
1: No nie... Bo to jest jakaś taka aplikacja, która rzeczywiście potrafi różne rzeczy robić. Ale ja już słyszałem kiedyś na którejś z tych list naszych, że niektórzy wykorzystywali właśnie tłumacza do robienia zdjęć. Także no, to są różne rzeczy. Takie
3: wszystko
1: fajne.
3: Fajnie, tylko mi w tych aplikacjach brakuje jednej rzeczy. Mówienia, kiedy mamy dobrze ustawioną kamerę, bo te aplikacje wychodzą z założenia, że my jesteśmy widzący i my sobie ustawimy. Mhm. I to jest jak dla mnie największa przewaga Void Dream Scannera, czy Sting AI, czy KNFB Readera nad aplikacjami tego typu.
1: To znaczy, z tego co wiem, to jest to samo.
2: No tak, ale
1: API,
2: jak masz na przykład tablicę, więc... która jest gdzieś, powiedzmy, nie wiem, pod skosem i tak dalej, no to nawet jak będziesz miał tego voice dreama, no to też jakby mam wrażenie, że super nie trafisz w tą tablicę
3: tak,
2: i
3: tak,
2: w
3: tak,
2: tekst
3: tak,
2: na
3: okay.
2: tej tablicie, tablicy. Albo na rzutniku.
1: Nie, bo ja wiem o co Mikołajowi chodzi, że aplikacje dedykowane dla niewidomych, one mają w sobie teoretycznie, przynajmniej mogą mieć, hipotetycznie, znaczy, wychodzą z założenia, że użytkownik nie bardzo wie, czemu robi zdjęcie, więc aplikacja musi poprawić. To jest trochę tak samo jak dyktafon dla, powiedzmy, osoby słyszącej, która wie, co nagrywa, i jakieś rozpoznawanie mowy, i rozpoznawanie mowy dla osoby niesłyszącej, która jeszcze musi zadecydować jakby za osobę, co ona chciałaby usłyszeć i co ona chciałaby mieć przetłumaczone i czy w ogóle. I tak dalej. To tak, są trochę dwie różne.
2: Trochę tak jest też w aparatach słuchowych.
3: Jeżeli mamy kartkę, to przydaje nam się informacja trochę w prawo, jak nam to na przykład Sing AI powie, że lewa krawędź niewidoczna. A dobra, to trochę w lewo musimy przesunąć, żeby ta lewa krawędź była widoczna. Bo powiedzmy, nie do końca dokładnie podniesiemy tego iPhone'a i nie jesteśmy tego świadomi jako osoba niewidoma. A właśnie na przykład tekst grabber czy tłumacz Google, no zrób zdjęcie, przycisk i sobie wycentruj kartkę tak, żeby była ładnie na ekranie.
4: Bo w końcu widzisz to na podglądzie.
3: Dokładnie.
1: To...
2: Ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę, to ja pamiętam jak kiedyś nawet na Tyflo podcaście był prezentowany któryś właśnie ze skanerów, takich czytników, który też miał właśnie chyba no po prostu zrób zdjęcie i on robił to zdjęcie i też nie miał powiedziane, nie wiem, że bardziej w prawo, bardziej w lewo, przesuń nad kartkę i tak dalej. Więc nawet takie rzeczy rzeczywiście są pomocne i nawet ich czasem nie ma w takich specjalistycznych sprzętach, mam wrażenie.
4: To ja myślę, że to jest po prostu kwestia rozwoju techniki, inaczej. Bo do tego, żeby to wykrywać, to też trzeba było pewne mechanizmy opracować i algorytmy.
3: I inna sprawa jest też taka, że często te czytniki, typu na przykład, nie wiem czy ClearReader akurat, ale jakby tego typu urządzenia, mają jakieś takie miejsce i jakąś konkretną pozycję, gdzie my tę kartkę mamy ułożyć. I wtedy jakby nie ma takiej... Gdzie względem tego czytnika to ma być jakiś statyw, coś takiego.
4: Jakaś półeczka pod tym, stolik taki mały.
2: Aha, okay.
3: I wtedy nie za bardzo jest potrzeba, żeby taka funkcja w ogóle istniała. I to jest nawet lepsze, bo nawet jeżeli ta funkcja by miała zawieść, to my i tak wiemy, że ta nasza kartka jest tam, gdzie ona ma być, bo my po prostu fizycznie czujemy, że my umieścimy ją tak, żeby to się znalazło na tej półeczce, a kamera jest po prostu tak wykalibrowana, żeby ona wtedy złapała całą zawartość kartki. No a jeżeli mamy smartfona i trzymamy tego smartfona w ręce i możemy gdzieś nim trochę przesunąć niechcący w tym czy w innym kierunku, no to wtedy taka funkcja jest bardzo przydatna, bo ona nam powie, że prawy dolny róg niewidoczny i przesuń trochę, bo przesunąłeś nie tam, gdzie trzeba.
2: Ja rozumiem.
4: To teraz będziemy co, odszumiać i pozbywać się hałasów, tak w kontekście następnego
1: tak,
4: newsa.
1: Teraz będziemy pozbywać się hałasów, ale chyba zawitał ktoś do nas, tylko mi się wydaje.
4: No ja nie widzę, ja nie widzę.
1: Dobrze, to mi się chyba coś...
4: No chyba.
1: Tak, Nvidia stworzyła proces do usuwania różnych niechcianych rzeczy z nagrań. Usuwania automatycznego. No może nawet nie to, że z nagrań, tylko z tego, co mówimy sobie tak w tym momencie. To znaczy działa to w ten sposób, że mówię sobie do mikrofonu, program instaluje swoją kartę, tak jakby wirtualną kartę dźwiękową, na którą wysyła no prawie w czasie rzeczywistym, tam jest jakieś tam opóźnienie rzędu no ćwierć sekundy mniej więcej i no jeżeli potem chce to nagrać, no to jakimś programem, który nagrywa, przechwytuje dźwięk z karty tej jakby wirtualnej i dźwięk się teoretycznie powinien nagrywać już odszumiony. Program teraz tak, program oficjalnie jest dla kart graficznych z serii RTX. To są takie dość nowe i mocne karty
3: potężne
1: graficzne.
3: I
1: tak, potężne i drogie, ale oczywiście nie ma tak, żeby coś nie działało, jak ktoś chce, żeby działało, a nie ma. No i ktoś zrobił jakieś obejście, tam coś się gdzieś wpisuje i wtedy działa teoretycznie na wszystkim. Nie wiem z jakimi konsekwencjami, ale no ja testowałem to u siebie, ja nie mam karty RTX i jako żywo to działa. I rzeczywiście, program wie, co jest tekstem, co jest szumem. Znaczy szumem, to nawet nie tylko chodzi o szumy. Jeżeli będę coś mówił,
4: hałasy,
1: klaskał, pisał na klawiaturze, program spróbuje oddzielić moją mowę od pisania na klawiaturze. Problem tylko w tym...
2: A jeżeli... Jeśli mogę. Jeżeli mamy na przykład taki problem, że nie mam mikrofonu jakiegoś na zewnętrznego i mamy...
4: No i...
2: Jak jest z tymi wentylatorkami, które nam chłodzą proces?
1: To znaczy... Nie, no takie szumy jak wentylator to oczywiście też odszumia, tylko problem jest taki, bo jakby zanim tu się wszyscy rzucą na to, żeby w ogóle tworzyć super podcasty i świetne prezentacje bez szumów i super czysne, to niestety tu jest nawet nie łyżka dziegciu, bo tego jest dużo więcej. Bo ten program robi to w sposób bardzo inwazyjny. To znaczy bardzo słychać to, że to zostało pozbawione tych różnych rzeczy i ta mowa jest dość mocno bulgotliwa. I moim zdaniem to muszą być bardzo specyficzne warunki, żeby było to lepsze od tego nieotrzymionego. To na pewno nie jest coś takiego, że biorę starą książkę nagraną na kasecie, przepuszczam przez to i jej sobie pięknie słucham. To nie. Bo ta książka będzie ewidentnie widać, że to jest właśnie taka ostro potraktowana czymś. Więc jedyne, co udało mi się gdzieś tam zrobić coś takiego, że moim zdaniem było to trochę, no, że to pomogło, to były wywiady z Rechy którejś, jak był szum ludzi dookoła, była mowa kogoś, kto stoi sobie przed mikrofonem, i jeszcze gdzieś są jakieś kawałki muzyki, kawałki czegoś i rzeczywiście to te resztki mowy zostawił, te szumy wywalił i no dało się zrozumieć to, co tam się mówi, powiedzmy.
4: To były nagrania, Tomku, z ostatniej Rechy, które przygotowali Kasia i Piotr. I pamiętasz, że zresztą w ogóle ten algorytm, bo my to testowaliśmy gdzieś tam, ja miałem okazję się temu przysłuchać, i ten algorytm różnie lubił różne głosy. Na przykład głos Kasi, tak, to ten algorytm lubił bardzo i on sobie z nim dobrze radził, jeżeli chodzi o filtrację. Ale już na przykład inne głosy traktował gorzej i tam było więcej tego bulgotu, tak, albo po prostu więcej jakiegoś tła, albo ten dźwięk już był gorszy. Ale generalnie właśnie w takim zgiełku, hałasie, gdzie coś byśmy chcieli odfiltrować, na zasadzie tę ludzką mowę i chcielibyśmy ją jakoś uwypuklić, to jest chyba jedyne jak na razie zastosowanie tego algorytmu, które ma sens.
1: Ja jeszcze widzę drugie rozwiązanie. Tak mi się wydaje, ale to by trzeba sprawdzić. I jeżeli czegoś słucha osoba bardzo słabo słysząca, który musi

0: dla takich osób może być to rzeczywiście rozwiązanie, nie wiem czy fajne, ale no, polecałbym się przyjrzeć temu rozwiązaniu. Jeżeli ktoś nas słucha, kto ma im większe problemy ze słuchem, tym większą uwagę może poświęcić.
1: Jeszcze są na takie ten urządzenia do aparatów, które traktują poniekąd aparaty jako słuchawki.
0: Tak.
1: I tak, i tutaj też jakby rzeczywiście, no bo to mi się nasunęło, jak mówiłeś o implantach ślimakowych, które są jakby wewnątrz. No bo jakby wtedy te aparaty przesyłają ten dźwięk do wewnątrz ucha, a nie za uchem jakby do mikrofonów. Czy tylko jakby, nie wiem jak to wytłumaczyć,
0: tak, że
1: po prostu...
0: można zrobić coś, że nie przykładasz słuchawkę do mikrofonu aparatu, tylko dźwięk wędruje bezpośrednio do aparatu,
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: Odtwarzany wewnątrz i to czasem może też się przydać. W każdym razie tak, to na pewno nie jest algorytm dla ludzi ze słabymi komputerami. Ja go sobie załadowałem, ten program, i na dzień dobry, jak go włączyłem, żeby zaczął procesować, no 800 mega w ramie poszło sobie do tego programu. Nie wiem, co się dzieje dalej, ale chyba, że jak ja to testowałem, to się nie zmieniało. Jak tam działa karta graficzna, nie wiem, bo nie mam narzędzi do badania zużycia, że tak powiem, karty graficznej.
2: Ale jakoś nie było chyba zbyt mocno słychać, żeby się wiatraki zaczęły kręcić.
0: Nie, natomiast u mnie w ogóle tego nie słychać. Ja mam taką kartę no niezbyt mocną, więc... No, znaczy niezbyt mocną. To jest GTX 750, zdaje się. Ti chyba. Więc taka karta, powiedziałbym, już niezbyt mocna na początku i teraz tym bardziej jakaś nie bardzo...
2: Więc,
0: ale dała
2: to
0: radę,
2: może
0: także,
2: być,
0: no...
2: więc to może być jakiś jeden z powodów, po co niewidomym może w przyszłości być dobra karta graficzna. Ale to
0: tak.
2: Podejrzewam, że no, w dalekiej, dalekiej przyszłości.
0: Czy ja wiem, z drugiej strony tych sieci neuronowych jest coraz więcej, a do takich sieci karty graficzne to mówią,
2: to
0: że...
2: się przydają, owszem.
0: Się bardzo przydają, także...
3: Mówi się o syntezie.
0: Tak, mówi się o syntezie.
3: Ja już słyszałem na YouTubie przykłady... jak dwóch polityków, co prawda jeszcze nie w polskim, ale to dojdziemy do tego, dwóch absolutnie
0: tak.
3: Gdzieś tam przeciwnych sobie frakcji wyznaje sobie miłość, których oczywiście oni tego absolutnie nie zrobili, ale podrzucono po prostu wszelkiego rodzaju algorytmy udające głos ludzki i...
2: No, to już jakiś czas temu Adobe, zdaje się, tak Tomku? Ty pokazywałeś
0: to
2: nam to.
0: To w ogóle było ciekawe. Adobe stworzyło VOCO, jakaś taka technologia, oni to nazywali Photoshop do audio, do głosu, że dałeś nam załadować jakąś wypowiedź, jakieś coś i dało się zmieniać tekst tej wypowiedzi, że on jakby ładował tę wypowiedź.
1: Wow.
0: Pisał to, co tam było nagrane i można było zmieniać te litery w dowolny sposób i on to
2: i można
0: sam
2: było tworzyć zupełnie nowe słowa.
0: To w ten sposób, żeby można było tworzyć nowe słowa. Ciekawe jest to, że oni to pokazali pod koniec 2017 roku i słuch o tym zaginął. Więc albo
1: ale nie
0: oni...
1: miałeś tego, jakby nie testowałeś tego, nie bawiłeś
0: nie,
1: się tym,
0: bo,
1: czy to jest...
0: bo to zostało pokazane na jakiejś prezentacji jednej, drugiej, po czym no tyle. Z drugiej strony no na YouTubie widziałem kilku użytkowników, którzy że niby coś z tym zrobili, ale to jest kilku użytkowników, więc to jest albo jakaś technologia, która jest pod inną nazwą i jest fragmentem czegoś większego i o tym się nie mówi, albo zostało to powiedzmy utajnione z jakichś przyczyn.
1: No na przykład
0: albo,
1: etycznych.
0: Na przykład albo po prostu firma sobie stwierdziła, może inaczej nie stwierdziła, albo to był jakiś projekt, który się nie bardzo udał, oni przygotowali super prezentację na prezentację, a tak naprawdę to nie bardzo działało w takim realnym może świecie. Nie wiem, trudno powiedzieć. I chyba mamy słuchacza.
2: Mamy słuchacza, jest z nami Marcin. Halo?
4: Dzień dobry, słuchasz mnie?
2: Oj, i to bardzo głośno. I...
4: A teraz może lepiej?
2: O, teraz lepiej zdecydowanie.
4: Za bardzo blisko miałem mikrofon. Cześć wszystkim, Marcin z tej strony.
2: Cześć Marcinie.
4: Mam krótką informację odnośnie nowej usługi Firefoxa. Firefox

0: Send się usługa nazywa, czyli nowy sposób przesyłania plików udostępniany przez Firefoxa.
1: Już chyba nawet nie taka nowa, bo ona w stadium beta to już była od jakiegoś czasu, ale może oni jakoś bardziej zaczęli ją teraz promować.
0: Dzisiaj dostałem aktualizację i stąd jakby zauważyłem w nowościach po prostu.
1: I co tam ciekawego z tą usługą?
0: Jedna osoba, jeden użytkownik bez zalogowania może wysłać do 1 giga, a w przypadku, kiedy jest zalogowany, do 2,5 giga może przesłać dane. W ustawieniach przesyłu można sobie jeszcze ustawić liczbę ściągań, ściągnięć przez kolejnego użytkownika oraz i przez ile dni ma być aktywny link. To sobie możemy zdefiniować. A jeżeli jesteśmy zalogowani, to oczywiście sami sobie możemy ten plik usunąć. Adres strony to jest send.firefox.com. Send przez D na końcu.
1: Fajna sprawa, to dla WeTransfera jakaś taka konkurencja, ale no, tych serwisów tego typu jest całkiem sporo. Notabene...
2: No kiedyś też to było, tylko że mało się można było, mało można było przesyłać.
1: Notabene właśnie tak a propos, to Web Wormhole okazał się, o którym mówiliśmy w poprzednim Tyflo-przeglądzie, niestety nie okazał się... nie okazał się być tak skuteczny, jak myśleliśmy, bo testowaliśmy, prawda, Robercie? Przesyłanie, dokładnie. Ile ty tam chciałeś przerzucić?
2: 5 giga chciałem przesłać. 5-gigowy plik i niestety Web Wormhole się zaciął.
1: Tak,
2: znaczy więc... ja widziałem przesyłany plik, ale odbiorca już nie widział odbieranego pliku.
1: Natomiast połączenie jak najbardziej było, bo testowaliśmy na mniejszych plikach i przechodziły, no ale niestety tam zdaje się, to jest chyba po prostu problem, mam wrażenie, przeglądarek, że one jeszcze sobie nie do końca z tym radzą.
0: Ja dla testów wrzuciłem tekst, znaczy plik 2-gigowy, filmu i przyjęło bez problemu, bez żadnej przerwy i potem pobierało się też bez problemu z moim łączem 50 megabitów, szło bardzo sprawnie.
1: No to super, to fajnie, że jest kolejna, fajnie, że jest taka kolejna usługa. Dzięki, Marcinie.
0: Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się.
1: Pozdrawiamy cię również serdecznie, do usłyszenia. A ja teraz zaglądam na nasze komentarze facebookowe, bo tu Sylwester napisał: jako osoba słabowidząca przez chwilę bawiłem się Google Lens i jest to przydatna funkcja. Zrobiłem zdjęcie treści w języku angielskim i wybrałem opcję przetłumacz i dana treść została przetłumaczona na polski. Bez błędu w wyrazach się nie obyło. Wykonałem przykładowe zdjęcie bambusowego długopisu i w wyszukiwaniu znalazł jako papierowa zapalniczka. No cóż, moim zdaniem brakuje jeszcze dokładności w Google Lens. No rzeczywiście, to może być problem z tą dokładnością. To jest wszystko sztuczna inteligencja, prawda? To nie są rzeczy takie gdzieś tam rozpoznawane ręcznie, ale dobrze, że takie opcje są i jak będzie tego więcej, no to podejrzewam, że no po prostu będzie się to rozwijało, tak? Te wszystkie sieci będą się uczyły.
3: Ja nie do końca wiem, czy to jest kwestia Google Lens, ale wiem, że jak się na przykład zrobi zdjęcie danego przedmiotu, to potem przeglądarka od razu podsuwa nam konkretny przedmiot, który ona znalazła u nas na zdjęciu. Czyli powiedzmy, jeżeli...
1: Bo to jest to tak zwane, fotografii... to jest to tak zwane, Kasiu, chyba wyszukiwanie obrazów też działa na podobnej zasadzie w Google.
4: Chyba tak. To znaczy inaczej, nie, bo wyszukiwanie obrazów to wpisujesz nazwę i on ci szuka obrazów, tak jakby nie.
1: Ale nie. Możesz
4: linków.
1: Kliknąć chyba też prawym przyciskiem myszy, jak ci się uda, na jakiś obraz i wyszukać podobne. I to jest chyba tylko po wyglądzie.
3: Robisz zdjęcie czegoś z telefonu.
4: Nie, ja wiem.
3: Powiedzmy,
4: ja wiem, o co
3: robisz zdjęcie
4: Kasi.
3: Telewizora.
4: Chodzi o to, że robisz właśnie zdjęcie, załóżmy telewizora. I on ci szuka na przykład ten telewizor, co się nazywa tak, on kosztuje w sklepie tyle, a w ogóle to ma takie funkcje.
1: Owszem,
3: tak,
1: natomiast przypuszczam, że to...
3: Wyskakuje.
1: Tak, tylko przypuszczam, że to właśnie na podobnym algorytmie musi działać
4: tak.
1: To wszystko. O to mi chodziło.
4: Tylko przynajmniej jak ja to patrzyłem i nawet dzisiaj sobie to sprawdziłem w czasie audycji, to ta opcja jest... Znaczy w ogóle ten obiektyw Google to jest taki dla nas... średnio fajny. Tam się masa rzeczy zmienia. Pływa to wszystko. I to nie jest takie fajne. Także no niestety troszeczkę tu jest problemów. No i... No...
3: Chociaż to się zapowiadało naprawdę na całkiem fajny produkt.
4: A to się wiesz, ile rzeczy zapowiada. Znaczy inaczej, algorytmy do rozpoznawania obrazów no nadal są takie, powiedzmy, to nie jest OCR, który w tej chwili, no w zasadzie można tu czytać jakieś różne rzeczy, tylko to naprawdę trzeba mieć sporo szczęścia, żeby rzeczywiście można było tego używać w jakiś taki sposób taki rzeczywiście produktywny. Przynajmniej z naszego punktu widzenia. Nie ma chyba jeszcze czegoś takiego, że idę sobie powiedzmy ulicą i patrzę sobie, nie wiem, gdzie jest barierka. No ewentualnie ten super sens. Bo na przykład OCR, to ja dzisiaj znalazłem już kilka rzeczy z super sensem. Znalazłem sklep. Nikogo w ogóle nie było na dworze. Z nawigacją dotarłem w jakieś tam miejsce i potem szukałem napisu z tym.
1: Z szyldu.
3: Z szyldem.
4: Z OCR-em, tak. Znaczy no, szyldu. I jakkolwiek to trochę potrwało, chyba z 5 minut, to go znalazłem. I nie było naprawdę nikogo na dworze. Zresztą wcześniej też znalazłem i to w ogóle bez większego problemu. Znaczy szedłem sobie wzdłuż pasażu jakiegoś handlowego i no, byłem w stanie dowiedzieć się, jakie są sklepy. Może niekoniecznie się dowiedziałem wszystkich informacji, ale się dowiedziałem, że to jest sklep kosmetyczny, a to jest jubilerski, a to jest muzyczny, a to jest taki, a to jest siaki. A obok jeszcze śniadania na wynos.
3: Mhm.
4: I jakkolwiek, no mówię, nazwy może niekoniecznie były tak przeczytane, ale szedłem wzdłuż sklepów. To nie było tak, że zatrzymywałem się, robię... Nie, szedłem wzdłuż sklepów. Program mi czytał, co mijam.
1: Wiadomo, to nie jest obarczone jakimiś literówkami i tak dalej, ale żeby się zorientować,
4: to masą
1: co tam
4: literówek,
1: jest,
4: ale da to, się, to już da się jest. Sprawdzić, koło czego idę przynajmniej, a z obrazami to tak dobrze jeszcze nie ma, także no i to pewnie jeszcze chwilę potrwa, zanim to będzie. Znaczy to chyba są potrzebne dużo większe moce obliczeniowe jednak. Moce obliczeniowe, to się dzieje mimo wszystko w chmurze, podejrzewam, ta baza jest jeszcze ogromna, także to musimy jeszcze trochę poczekać, aż te urządzenia pewne, mobilne zwłaszcza, rzeczywiście no, dostaną jakieś dużo większe ilości miejsca i procesory dużo lepsze.
1: Trzeba nam też, trzeba nam też czekać na coraz lepszą łączność. Zobaczymy, czy 5G w tym pomoże, tak? Te nadajniczki niskiej mocy, których będzie więcej, będzie większe zagęszczenie tego typu urządzeń.
4: Tak, to a propos przejmowania, to tu mamy jedno przejęcie, które nam ostatnio wypełnia czas różnymi dyskusjami.
1: Tak,
4: używamy
1: i się
4: usługi
1: tak, bo używamy usługi tak. jednej i używamy usługi drugiej, co jest w ogóle tak. ciekawe. Ale pytanie, czy to nam wszystkim wyjdzie na dobre w kontekście tej usługi, która została przejęta. I prawdopodobnie niekoniecznie, ale
4: no zobaczymy.
1: Tak, zobaczymy.
4: W każdym razie,
1: Keybase został przejęty przez Zooma. O Keybase mówiliśmy wam jakiś czas temu i to chyba nawet kilka razy mówiliśmy. Aplikacja, która jest aplikacją dość mocno rozbudowaną, bo tam możemy wysyłać sobie wiadomości, możemy tworzyć grupy użytkowników, możemy sobie tam udostępniać pliki, możemy zapewniać sobie naprawdę dość silne szyfrowanie, ale dla nas, jako dla osób niewidomych, tak. przede wszystkim istotne jest to, że dostajemy zupełnie za darmo zintegrowany z naszym eksploratorem plików dysk o pojemności, tam zdaje się 250 gigabajtów.
5: Chyba 250.
1: Tak. I to jest zupełnie za darmo. Wrzucamy tam sobie pliki albo prywatnie, albo publicznie,
4: czyli
1: albo
4: takie
1: grupie.
4: Takie coś jak Dropbox,
1: tak,
4: Google Drive,
1: tak.
4: tylko że nie 2 giga czy 15,
1: tylko 250. No i w zeszłym tygodniu pojawiła się informacja zarówno na blogu Zooma, jak i na blogu Keybase'a, że doszło do przejęcia. Co to oznacza dla Zooma? Dla Zooma oznacza to kolejny krok, jeżeli chodzi o wzmocnienie szyfrowania. I tu przynajmniej tak mówi się o tym, że zostanie jeszcze dodana dodatkowa opcja, którą tak jak z opisu czytałem, to będzie prawdopodobnie właśnie polegało na tym, że będą wykorzystane jakieś mechanizmy podobne do tych Keybase'owych, czyli że użytkownicy będą ustalali sobie własne klucze i to nie serwer będzie generował te klucze i to nie nawet aplikacja kliencka, tylko sami chyba użytkownicy będą odpowiedzialni nawet za stworzenie tych konkretnych kluczy. I to ma być taka opcja silnego szyfrowania. To będzie opcja, która nie będzie kompatybilna z wszystkim, bo na przykład nie będzie się do takiej rozmowy można wdzwonić telefonicznie. Nie będzie można tam wejść przez przeglądarkę internetową. Będą jeszcze różne pewne obostrzenia, ale jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której się stawia jakby tę moc szyfrowania i poufność transmitowanego komunikatu przez sieć ponad to, żeby było wygodnie. Jak na przykład mamy jakieś spotkania biznesowe albo różnego rodzaju spotkania rządowe. No przecież to nawet i różnego rodzaju dyskusje rządowe były używane. Przecież mówiono, że Boris Johnson z Zooma bardzo chętnie korzysta. Więc ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że ten komunikator ze względu na swoją popularność jest również i w tego typu miejscach dość mocno używany i w takich sytuacjach to szyfrowanie nie jest bez znaczenia, a w związku z tym, no jak obecnie Zoom dostaje taki trochę czarny PR przez rzeczy, o których mówiliśmy wiele razy, więc może już nie będę powtarzał, to po prostu, no oni chcą coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o Keybase'a, twórcy oczywiście, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, są mocno podekscytowani, czekają na wspaniałą przygodę, jeżeli chodzi o współpracę z Zoomem, natomiast gdzieś tam takimi małymi literkami jest dopisane, a jest takie, w sumie oni odpowiadają na pytania, które zapewne wielu im postawi. A co dalej z Keybase'em? Na razie nie wiemy i na razie będzie działał, ale jakby coś, gdyby aplikacja miała zniknąć, to was o tym powiadomimy. Więc ja się niestety obawiam, że za jakiś czas to ten Keybase tam może zniknąć.
4: Tak, bo prędzej po prostu, czy później, ale
1: tak,
4: jednak.
1: Bo ktoś tam stwierdzi, że jednak no, proszę państwa, ale tu trzeba jednak rozwijać coś, za co wam dajemy pieniądze, a tam nie jakiś Keybase, który tak robicie sobie po godzinach. Więc prawdopodobnie to kiedyś może zniknąć. Nie będzie to prawdopodobnie za miesiąc, dwa. Będzie, tym bardziej, że mają w planach wypuszczenie niedługo nowej wersji Keybase'a, ale trzeba się z tym liczyć i nie ma co się jakoś bardzo mocno do Keybase'a przyzwyczajać, bo po prostu w obecnych czasach jego przyszłość zwyczajnie jest niepewna.
4: Tak. I zastanę chyba ostatni news na temat pomocy w zakupach, bo to się rzeczywiście może przydać. Tutaj
1: i to Robert.
2: Już. Informacja o zakupach jak najbardziej może się przydać i Tomku też dla ciebie, dlatego że fundacja, która to organizuje, jest z Piaseczna.
4: Tak, z mojego
2: prezesem
4: miasta.
2: Jest, tak, Paweł Cholewa. No i według informacji, które zaczerpnąłem właśnie z BIP-u 8.2020, to osoby, które, znaczy fundacja generalnie obsługuje osoby z całego kraju, mają jakąś siatkę wolontariuszy. No i co trzeba zrobić, żeby można było tak uczestniczyć w tych zakupach, że tak powiem, bo to jest dla seniorów i dla osób w potrzebie, między innymi też dla osób niepełnosprawnych, niewidomych i tak dalej. Trzeba napisać do fundacji lub wejść na stronę www.pomagamypotrzebującym.org w zakładkę koronawirus i tam wypełnić odpowiedni tam formularz, co byśmy chcieli i tak dalej, lub zadzwonić pod numer 22 118 32 40, mam nadzieję, że nie pomyliły, 118
4: no, 42 będzie,
2: 30,
4: tak.
2: 118 42 30 można zadzwonić i tam porozmawiać. No i generalnie odbywa się to tak, że my mówimy lub piszemy, co chcemy, aby nam zakupiono, po czym fundacja już ustala, czy mamy za to zapłacić przelewem. W okolicach Piaseczna i Warszawy, z tego co wiem, możliwe jest zapłacenie przy odbiorze kartą lub telefonem. Wszystkie zakupy są robione przy użyciu zabezpieczeń epidemiologicznych i według wszelkich reguł ustalonych. No więc myślę, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę, spróbować można, skoro się deklarują, Nie wiem, czy obsługują takie malutkie miasteczka, ale na pewno takie trochę większe. Myślę, że można, można spróbować. Pomagamy potrzebującym.org i w zakładkę tak. Koronawirus można zajrzeć.
4: Podobno są w całej Polsce. Tak, a propos jeszcze dostaw różnego rodzaju, to mówiliśmy o Glovo, że to Glovo to tak, zobaczymy co z tym będzie, bo to tak nie wiadomo jak to się rozwija. No i na przykład u mnie Glovo nie działało jeszcze niedawno, teraz już działa. W związku z powyższym warto sobie te Glovo pobrać i sprawdzać co jakiś czas, bo by tak rzec, nigdy nie wiesz, kiedy to zacznie działać u ciebie. O, powiem tak. Co prawda u nas na razie jest tylko jedna restauracja w tym Glovo i nie ma innych ani sklepów, ani niczego, ale to można wpisać. Chcę kupić trzy mleka i dwa piwa, powiedzmy, i to się i gdzieś tam, powiedzmy, tak? I podobno to ma być. Także zobaczymy. W każdym razie...
5: To się w ogóle wszystko rozwija, bo na przykład u nas w takiej dość małej mieścinie, nawet nie miasto, jakaś taka wioseczka bardziej, na przykład działa od niedawna pyszne.pl, co w życiu bym się nie spodziewał, a gdzieś tam z okolicznych miast, z okolicznych restauracji jak najbardziej dostaliśmy dowozy, więc to widać ewidentnie, że w obliczu tego koronawirusa, w obliczu tej epidemii się te usługi rozwijają i naprawdę w miejscach, gdzie wydawałoby się, że nic absolutnie nie ma, nagle się okazuje, że coś jednak jest.
4: Tak, ja w ogóle się próbowałem właśnie zarejestrować na tym rezerwujlidl.pl i mam informację, że sprawdź w jakimś walidatorze coś, bo tam albo w historii logowań, bo coś jest nie tak.
1: Aha.
3: No podejrzewam, że dużo ludzi próbuje też z tego korzystać.
4: To po angielsku.
2: Natomiast też nie wiem, czy to nie jest po prostu też przez aplikację Lidl Plus obsługiwane. Muszę to sprawdzić, bo dostałem jakieś zmiany regulaminu na
4: tak,
2: moją skrzynkę na Google.
4: Właśnie, także może coś.
2: Może
4: no,
2: to będzie przez to obsługiwane.
3: Stokrotka. Też sieć taka marketów Stokrotka też właśnie ma taki pomysł dokładnie podobny do Lidla, z tym, że no nie wiem, nawet nie wiem, czy Stokrotka też ma swoją taką stronę internetową, ale no musi mieć, skoro właśnie też
4: skoro chcą zrobić coś takiego.
3: Tak. Także.
4: No, zobaczymy.
1: Ja tu jeszcze mam pytanie od Aha. Krzysztofa. Który chciałby się dowiedzieć, jak, jeżeli chodzi o rozpoznawanie obiektów i tego typu rzeczy, działa Envision.
4: Znaczy, w ogóle mam wrażenie, że Microsoft troszeczkę lepiej działa od Google'a.
6: No tak, ale mimo wszystko chyba ja tak kojarzę,
4: ale
6: że to
4: jest
6: tam
4: nadal
6: było...
4: przynajmniej rozpoznawanie obiektów.
6: Okna,
4: to znaczy tak,
6: drzwi,
4: mamy, tam. Jak mam jakieś zdjęcia zrobione przez, że tak powiem, profesjonalistów, to takie zdjęcia ewidentne to są rozpoznawane całkiem nieźle przez Microsoft. Typu, że nie wiem, dałem mu jakieś zdjęcie ze ślubu, czy z czegoś takiego i powiedział, że to jest rzeczywiście panna młoda, w jakiejś tam sukni, nawet powiedziało, że to może mieć tyle lat tak mniej więcej i coś tam jeszcze. Natomiast jak to są zdjęcia robione przez nas, różnie to bywa. Zresztą jak są robione zdjęcia nieco bardziej skomplikowane, że to nie jest powiedzmy twarz osoby, tudzież osoba na tle, tylko jakiś cały pejzaż, no to różnie to z tym bywa. Choć rzeczywiście nieraz jest w stanie coś nam... No tylko to też jest troszkę tak, że on próbuję rozpoznać i dać jakieś jedno czy dwa zdania na temat tego, co na tym zdjęciu jest. A na przykład nas interesuje, jakiego koloru jest stół w jadalni. A nam powie, że to jest jadalnia, siedzą przy stole cztery osoby na przykład. Tak?
1: A o tym kolorze akurat zapomnę.
4: A mnie interesuje zegar na przykład w tym czymś.
5: To jest cały problem z audiodeskrypcją jakąkolwiek.
4: Tak.
5: że my nie zawsze uzyskamy informacje, które nas interesują. I
1: tak.
5: To jest ciekawe, jak się czasem rozmawia z widzącymi, na przykład o filmach. No wiesz, no ten, co zawsze w zielonym chodzi, albo ten, co ma ciągle kapelusz przekręcony na głowie, a deskryptor uzna to za mało ważny detal i my się o tym nie dowiemy.
4: Tak. Także no to jest problem i ja trochę właśnie mam kiedyś nadzieję, że będą takie, jak się te algorytmy rzeczywiście poprawią, to będzie można sobie, ale taką audiodeskrypcję w pewnym sensie
3: personalizowaną trochę.
4: Tak, spersonalizowaną w pewnym sensie. To, o co nam chodzi, to będziemy mogli dopytać, spytać i tak dalej. Ale ciekaw jestem, czy i
3: albo
4: jak to się
3: jest takie, nie wiem, okienko
4: rozpozna.
3: Albo jakiś taki checkbox i na przykład co mam ci mówić, tak sobie zaznaczasz. Że to nawet, tak, tamto nie i tak
4: znaczy,
3: dalej.
4: To tego za dużo, bo
3: ile
4: bo tego, no bo co? Niektórzy będą chcieli mówić, jak wyglądają pociągi.
1: Ja myślę, Tomku, że to po prostu jakieś profile co najwyżej mogą być wtedy, że profil szczegółowy, ogólny i nie wiem, i jakiś tam jeszcze, i jakiś tam jeszcze. I po prostu w tym profilu zdefiniowanych kilka takich
4: wiesz
1: rzeczy.
4: Wiesz co? Ja nawet myślę, że to mogło być jeszcze inaczej. Ja trochę mam nadzieję rzeczywiście, że wejdą te wszystkie wirtualne, rozszerzone rzeczywistości i że będzie sobie można wiedzieć, a to, co to jest, co tutaj trzymam w ręce.
1: Jest taka opcja.
4: Jakby w tych jakichś rękawiczkach czy czymś.
5: Marzy. I to byłoby jak najbardziej do zrobienia przy obecnej dzisiejszej technologii, żeby audiodeskrypcja działała tak, że w ogóle ścieżka deskrypcji jest osobną ścieżką w filmie, można sobie ją ściszać, zgłaśniać, ustawiać w innym języku niż film i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i że powiedzmy dostajemy w pewnym momencie dźwięk, że oto tutaj mamy więcej informacji o danej postaci i na przykład możemy sobie zatrzymać film i jeżeli chcemy, to kliknąć i on nam ją całą dokładnie opisze, a jeżeli nie, to sobie słuchamy dalej. Albo nie wiem, jakiś skrót typu opisz bieżącą scenę, że jak powiedzmy słyszymy dialog, a nie do końca rozumiemy, kto jest w tym pokoju, to żeby on po prostu dla każdej sceny wiedział mniej więcej, że aha, tu jest w pokoju Adam i tu jest w pokoju Wojtek i on nam powie, że to jest jakiś tam chociażby krótki opis, żebyśmy my się zorientowali, gdzie my jesteśmy, jeżeli nie do końca ogarniamy.
4: Ale właśnie ciekaw jestem, czy kiedyś nie będą mogły tego robić te automatyczne algorytmy i że będziemy mogli sobie właśnie oglądać i różne szczegóły w jakiś sposób no, badać ten cały obraz, tylko no to będzie ogromne wyzwanie, jak to robić rzeczywiście, no, bo to jest trudne, żeby te wszystkie informacje przekazać.
1: Ale bądź co, bądź jest to jakaś przyszłość.
4: Tak.
1: Prawdopodobnie.
4: To co, mamy coś jeszcze, bo notatek, koniec.
1: Tyle.
6: Chyba tyle.
2: Już pytań nie ma z Facebooka.
1: Jak jeszcze przed chwilą sprawdzałem, to nie było, natomiast mogę sprawdzić jeszcze raz i już patrzę i nie ma. Nie ma pytań z Facebooka.
4: Natomiast ty chyba, Pawle, no, nawet przetweetowałeś w czasie audycji. Widziałem, że podobno
6: tak,
4: Logic jakiś tam
6: Logic ma usprawnienia dostępności. Ja musiałbym się w to wczytać, ja też zresztą nie jestem najbardziej wykwalifikowaną osobą, żeby o tym mówić, ale jest aktualizacja Logic.
4: Nie znam.
6: Exa 10.5, tam przy wpisywaniu nut są poprawki, przy różnych innych rzeczach. Ja się mogę z tego bardziej przygotować na następny raz, ale tak, jakby jest...
4: A czy inaczej, bo ten Logic no też jest taki trochę program dla kogoś, kto się zna troszkę, więc ja myślę, że fajnie zasygnalizować, że to jest, no i już, no. Myślę, że jak ktoś tego używa, to pewnie i tak dostanie ten update, no i
6: tak.
4: Już.
1: I będzie łatwiej mógł używać.
4: Zachęcamy też, jeżeli jest ktoś, kto nas słucha i Logitycha używa, to może napisze tam w komentarzu albo zadzwoni podczas następnej audycji i może coś jeszcze powie na temat tego, co się tam zmieniło. A tymczasem chyba rzeczywiście będziemy się żegnać, bo 23.12 zdaje się tu na zegarach, widnieje. No i co? Dzisiaj prawie w komplecie Piotrka Malickiego nie ma, ale tak to jesteśmy wszyscy. Jest Kasia Ślipek, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz,
6: trzymajcie się.
4: Robert Łabęcki, Michał Kisz i ja, czyli Tomek Grzecki. Chyba nikogo nie pominąłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i do usłyszenia za tydzień.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać o programie Window Eyes w najnowszej wersji polskiej, wersji 8.2. Mówi Michał Kasperczak. Moimi gośćmi są Damian Przybyła, Michał Molek oraz Robert Łabęcki. Witajcie.
9: Witamy.
10: Dobry
9: wieczór. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry. Za około 20 minut uaktywnimy nasz Skype tyflopodcastowy oraz numer telefonu. Na początek chciałbym zapytać, od kiedy używacie programu Window Eyes i czy jest to wasz główny screen reader, czy jeszcze macie doświadczenie w używaniu jakichś innych programów udźwiękawiających komputer?
9: No to tak, w kolejności jakiejś takiej, skoro mnie wymieniłeś jako pierwszego, Michale, to pozwolę sobie jako pierwszy odpowiedzieć. Ja używam programu Window Eyes od wersji 2.0, ponieważ jestem, mogę powiedzieć chyba o sobie śmiało, że jestem pierwszym w ogóle polskim użytkownikiem programu Window Eyes, jaki kiedykolwiek w Polsce był.
8: A jak to się w ogóle stało, że się zainteresowałeś na właśnie Eyesem, a nie DOSem na przykład?
9: To znaczy powiem w jakimś sensie, bo ja równolegle poznawałem te programy. Pojechałem do Stanów Zjednoczonych, tam Polski Związek Niewidomych miał jakiś taki pomysł na przeszkolenie polskich niewidomych w amerykańskich technologiach, tam różnych technikach rehabilitacyjnych. Posłano nas na półroczne szkolenie w celu przeszkolenia. Mieliśmy tutaj w Polsce coś robić. Tutaj był pomysł założenia jakiegoś chyba centrum rehabilitacyjnego na wzór amerykański. Rzecz się rozmyła i rozbiła o pieniądze, możliwości, brak możliwości, wszystko jedno, decyzje polityczne czy jakiekolwiek inne, to nie jest nieistotne, to było dawno, dawno temu. No
8: tak. To był ten czas 90., który pewnie
9: 97 rok.
8: No właśnie, a PZN, jak pamiętamy, potem miał ogromne problemy w tym 98
9: tak,
8: roku.
9: Tak jest, korupcyjne i inne. Tak. Także to już mniejsza o to. Tam prokuratura wręcz wkroczyła. Dość na tym, że wtedy w ramach tych szkoleń miałem okazję poznać równolegle program JAWS z Windowsem 3.1 i 3.11, bo wtedy jeszcze takie były, tudzież z Windowsem 95, który był absolutną nowością. I program Window Eyes, miałem takiego kolegę z Chicago, który właśnie miał go jako jedyny i był w ogóle uważany za strasznego odszczepieńca, bo przecież wszyscy używają JAWS-a. Był JAWS dla systemu MS-DOS i był Window Eyes Vocal Eyes, przepraszam, to się nazywało dla systemu MS-DOS. Dlaczego zacząłem używać Window Eyes'a wtedy? Ano z bardzo banalnego powodu. JAWS nie umiał obsługiwać Norton Commandera, a Window Eyes umiał. To znaczy nie Window Eyes, tylko Vocal Eyes umiał obsługiwać tego Norton Commandera. I uznałem, że skoro GW Micro zrobiła w moim odczuciu lepszy program dla DOS-a, no to pewnie ten program dla Windowsa też będzie lepszy. I to był powód, a poza tym mnie się on podobał. Miał bardzo taki przejrzysty interfejs, prosty, w odróżnieniu od JAWS-a to wszystko było na wierzchu, łatwe, intuicyjne, nie wymagało w ogóle nauki. Ja nie lubię się uczyć tysiąca gorących klawiszy, mnóstwa komend i innych podobnych rzeczy. I dlatego no, nie miałem ochoty po prostu się w to wszystko bawić i w związku z tym wszedłem w Window Eyes. A poza tym on był malutki. On się mieścił w tej chwili na jednej dyskietce się mieścił w tej pierwotnej wersji 3,5-calowej. I instalacja była prosta, łatwa i przyjemna. I to mnie przekonało wtedy. No i zacząłem używać. A potem jak już zacząłem, no to poszła wersja tam 3 i kolejne i tak dalej. Do dziś dnia. Nie jest to mój jedyny screen reader, ponieważ ja tak no, interesuję się wszystkim i w związku z tym oczywiście NVDA też używam od czasu, kiedy już się stał sensowny. Oraz oprócz NVDA jeszcze ćwiczyłem Linuxa i w związku z tym Orkę pod Linuxem. O, i to jest moje doświadczenie i teraz już dla kolegów, bo ja już za dużo powiedziałem.
8: Kończąc, rozumiem, że JOS-a dalej nie używałeś już potem tak szczególnie.
9: Próbowałem, ale JOS był strasznie skomplikowany. Żeby tam coś zrobić, w Windowsie mnie przekonywała wtedy koncepcja wirtualnej myszki.
8: No tak, to jak wiem, pozwoliła mi to jest taka rzecz, która...
9: Cały ekran w JOS-ie to tam niby było, ale nigdy sensownie to nie działało.
8: I te
9: tam
8: dwa niezależne jakieś... kursory pewnie, tekstowy i myszki, które jakby osobno można sobie
9: tak, śledzić. I w ogóle no, te możliwości Windowsa właśnie takie... łatwego i prostego, a poza tym w Windowsie mnie to przekonywało, że JAWS wymagał jakichś specjalnych skrótów klawiszowych, komend, żeby to, tamto zrobić, a Windows opierał się generalnie na tym, co daje system, tam gdzie to tylko możliwe. I to było dla mnie przekonywające.
8: Mhm. Dobrze, to teraz może Robert.
2: Aż tak? No dobrze, może w kolejności. U mnie się zaczęła przygoda z Windowsem akurat i z Outspokenem jednocześnie. Dwa programy naraz, troszeczkę z JOS-em, ale to niewiele. Ale to był Windows 3.11, czyli już później rok 99, żeby nie było. Wtedy już pierwszy swój własny komputer homerowski, wtedy zakupiony za strasznie duże pieniądze, ale jednocześnie taki, który trzeba było spłacać. Bo teraz te dotacje to są tylko dotacje, kiedyś to były pożyczki. Trzeba było to spłacać w jakiejś formie. No i co mnie w Windowsie ujęło co do innych programów? Na przykład to, że rzeczywiście on wymagał bardzo mało ustawień, żeby to wszystko działało tak, jak mi się to podobało. Tak? Bo w JAWSie jednak trzeba mnóstwo rzeczy ustawiać do dziś dnia tak naprawdę.
8: No tak, prawda.
2: Żeby to tutaj się instaluje prosto, oprócz prędkości mowy praktycznie nic nie trzeba więcej ustawiać.
8: Skąd inąd podobna myszka do Outspokena.
2: Tak, natomiast co mnie jeszcze ujęło w Windowsie? Wtedy na tamte czasy bardzo dobra obsługa internetu. Ja byłem zachwycony, że ja mogę ściągnąć sobie magazyn komputerowy Chip. To była taka audycja, co prawda wtedy się łączył człowiek przez modem, taki dial-up, to 56 kilo, prawda, w ogóle. Ale ja to mogłem sam zrobić, ja mogłem sobie ściągnąć. Ja ściągałem tę audycję 10 minut, no ale ja mogłem to sobie ściągnąć. Żadnym Outspokenem, żadnym webformatorem, żadnym JOS-em nie było to możliwe.
8: W 99 roku nawet webformatora nie było. Jeszcze webformator to do Outspokena się pojawił przynajmniej w polskiej dystrybucji przez Harpo dopiero później, w 2000 chyba bodajże pierwszym nawet roku.
2: Tak,
8: więc to
2: ale chciałem tylko zaznaczyć, że ta tak, obsługa internetu przez Windowsa, ona była długo bardzo dobra i no i to tak praktycznie no ale to może już powiedzmy tam później i
9: no właśnie Windows nie wymagał webformatora nigdy i to było
2: tak nie wymagał i to zawsze działało i wszystko można było zrobić później nawet jak zrobiono flasha to też potem jakoś zrobiono tego flasha
9: że no Windows jako pierwszy czytnik ekranu w ogóle obsługiwał flasha. Bo GW Micro wymyśliła, jak obsłużyć flasha. Tego nikt nie mówi, ale taka jest prawda.
2: No tak.
8: Powiem tylko, że uaktywniliśmy tyflopodcastowy Skype. Można dzwonić i pytać się o program Windowsa właśnie korzystając ze Skype'a tyflopodcast.net i można również skorzystać z numeru telefonu w krakowskiej strefie numeracyjnej 123 834, 835.
2: No i właśnie tak było i Windows właśnie obsługiwał te technologie i właśnie obsługiwał to dobrze. Ostatnio, że tak powiem, do wersji praktycznie siódmej gdzie potem zaczęła być Java i już był problem, ale to już tam że tak. Ale jeśli się pytałeś, dlaczego używałem to mówię.
8: Tak, no jak wolisz coś, tylko powiem, chociaż oczywiście wiem, że to nie jest temat audycji i nie chcę tutaj, tylko to myślę, że aż tak nie będziemy pewnie już potem jakoś tego porównywać, ale w tamtym czasie JOS też bardzo dobrze obsługiwał internet i taka chyba rewolucja, ja nie jestem użytkownikiem Windowsa i patrzę na to jakoś tam z zewnątrz, ale taka też rewolucja i to w obsłudze internetu chyba była, przynajmniej tak też mówiły osoby związane z Windowsem, mocna rewolucja była w 2003 roku, kiedy się pojawiła wersja 4.5 bodajże. To ona tak dużo wniosła.
9: Później. Wersja 4.5 owszem, ale tak naprawdę wersja 5.0 była przełomowa.
8: W obsłudze internetu, tak? Właśnie.
9: Tak, bo wersja 5.0 to była ta wersja, która wprowadzała obsługę Flasha. W wersji 5.0...
8: No tak, ale Flash, ja jednak obstaję, że, przepraszam, że przerwałem, obstaję, że Flash to jednak nie jest rzecz najważniejsza w obsłudze internetu w ogóle.
9: Nie, wbrew wszelkim pozorom, wtedy znaczyło to, przeczytam stronę albo nie przeczytam, dlatego że były strony, które bez możliwości zawieszenia aktywności flashowych odświeżały się non-stop. Jak na przykład miałeś pocztę, to chcąc przeczytać maile przez stronę, jest na stronie, nie
2: tam przed... Damianie, coś się dzieje z twoim
8: łączem.
9: To się tego nie da.
2: Damianie, coś się dzieje z twoim internetem. Że tak powiem.
8: Oj, halo, czy chyba...
9: Jestem, słychać mnie.
2: O, dopiero teraz może byś powtórzył jednak kwestię, bo coś się stało.
9: Mianowicie chodziło z grubsza o to, że możność... Słychać mnie dobrze?
8: Tak, teraz tak.
2: Teraz już tak, bo było źle.
9: Możność korzystania z tego zawieszania wydarzeń Flash była o tyle istotna, że na przykład pozwalała na niektórych portalach na czytanie poczty przez stronę internetową, prawda? Czy w ogóle na przykład na czytanie newsów na Onecie, gdzie on się odświeżał w sposób straszliwy zupełnie wtedy, pamiętam.
8: Rozumiem, czyli to wersja 5.0. Dobrze, to już...
2: Natomiast to jeszcze co innego. Mhm. Ja bym powiedział tylko tyle, że tak naprawdę JOS dobrze obsługiwał internet dopiero od wersji 7. Ja nic nie chcę mówić, ale ja poprzednimi wersjami nie mogłem na przykład ściągnąć wersji magazynu komputerowego tych audycji.
8: No nie wiem, ja obsługiwałem JOS-a bez problemu wcześniej, ale to nie jest temat tej audycji i nie mówię tego, jakby nie wierzę, to by nie kwestionuję absolutnie.
9: Współpracy z Firefoxem, nie?
8: O tak, to też, bo to wtedy jeszcze...
9: Windows współpracował bez problemu, to było zawsze porównywalne.
8: Dobrze, tak. to teraz czas. To teraz, Michał, od kiedy używasz Windowsa, jakie są twoje doświadczenia z tym programem?
10: Ja używam Windows od wersji 3.1. To był koniec października 2000 roku. Wtedy rozpocząłem korzystanie z Windows i korzystam z niego do dziś. To jest to mój główny program odczytu ekranu.
8: Używam... A co sprawiło, że wybrałeś Windowsa akurat właśnie?
10: Windowsa trafił do mnie jako czytnik ekranu mojego pierwszego komputera, który miałem w domu. I to się stało na podstawie tego, że takiego czytnika używałem w szkolnej pracowni komputerowej. A potem przy nim po prostu pozostałem. Spodobał mi się. Nigdy się nie przekonałem do JOS-a. Na początku takie pierwsze moje doświadczenia z JOS-em jako porównawcze, no to było kwestia spolszczenia. To znaczy pierwszy raz się zderzyłem z JOS-em, kiedy on nie był tak kompletnie spolszczony jak Windows. I to było takie pierwsze zderzenie, a potem to już były funkcjonalności, to znaczy no na początku, kiedy jeszcze się nie używało tego komputera w tak sposób, znaczy no, ja nie używałem, tak, jako początkujący użytkownik w tak zaawansowany sposób, żeby sobie różne rzeczy dostosować samemu, no to domyślna konfiguracja w Windows bardziej mi się po prostu podobała niż ta w JOS-ie. pewne no, jakieś tam reakcje na działania użytkownika. W Windows mi się bardziej podobały. No poza tym specyfika no, działania właśnie tej myszki, emulacji myszki w Windows no, bardziej do mnie trafiała. Zawsze. I do dziś tak pozostało po prostu. Poza tym no, taka główna rzecz to właśnie był podręcznik też dla mnie bardzo istotny, wbrew pozorom.
8: No tak, bo wtedy rzeczywiście Windows był dobrze, był spolszczony, znaczy nie, teraz też pewnie jest, ale wtedy to było tak, że rzeczywiście JOS był późno spolszczany. Częściowo pewnie wynikało to z polityki Freedom, firmy Freedom Scientific, częściowo z jakiejś takiej organizacji dystrybutora, a Windows rzeczywiście bardzo szybko był w języku polskim i z polskim rzeczywiście podręcznikiem.
10: Później mnie tak bardzo uderzyło takie coś, że no, aż tak po dzisiejsze czasy to jest. W późniejszych latach coraz więcej się spotykałem z różnymi użytkownikami różnych programów, niekoniecznie czytników ekranu. No i zawsze była taka taki dystans, to znaczy oczywiście mniej lub bardziej przełamywany, ale zawsze był ten dystans, żeby no jednak czytać ten podręcznik, tak? Ja pamiętam, że podręcznik Windows przeczytałem od deski do deski wtedy, od początku do końca i był to pierwszy program, pracujący pod Windowsem, który znałem w całości. To znaczy nie miał przede mną tajemnic już po dosłownie kilku miesiącach od po prostu przybycia do mnie, tak, sprzętu komputerowego. Potem dopiero poznawałem inne programy, to znaczy oczywiście korzystałem z innych programów, ale to nie było pełne korzystanie. To było korzystanie no, w zakresie podstawowym, na domyślnych ustawieniach itd. Windows, tak jak mi się spodobał na początku, w swoich domyślnych ustawieniach, tak, no po tych kilku miesiącach już umiałem, jeśli zaszła taka potrzeba, już sobie coś zmieniać i umiałem zmienić wszystko potencjalnie. No później powstało NVDA, to znaczy tak, z NVDA jest tak, że używam go wtedy, kiedy no, jest to konieczne, to znaczy to nie jest w żadnym wypadku mój screen reader ani codzienny nawet, nie mówiąc o podstawowym, bo podstawowym jest Windows, ale nawet nie, to jest bardzo rzadko używany program, tylko jest wtedy używany, kiedy mam okoliczności krytyczne, czyli po instalacji systemu jest potrzeba odpalenia czegoś natychmiast, po prostu z pendrive'a. No wtedy no wygrywa, że tak powiem, NVDA w kolejności, ponieważ no, Windows trzeba zainstalować. Więc
9: znaczy, można mieć wersję mobilną, ale to jest
8: no właśnie, o tej wersji portable też powiemy, jak to na obecne czasy wygląda.
9: Ale to dopiero w tej chwili tak naprawdę no tak. Jest no, działająca wersja od początku, nie? I umożliwia tam jakoś.
10: Umówmy się, że no, po prostu jeśli już się coś ma się przygotowane od tych kilku lat, tak, na tym pendrive, no to odruchowo się włącza to przygotowane, a ta wersja mobilna Windows no, wymaga pewnych jeszcze wyrzeczeń.
8: Zabiegów.
10: Autoryzacja jest tym ograniczeniem, tak, w tej chwili.
9: No tak, tak, zdecydowanie tak.
10: No miejmy nadzieję, że to się również kiedyś zmieni, ale no, bo należy mieć nadzieję na rozwój generalnie technologii, tak? Natomiast no, w tej chwili jest tak, że korzystam.
8: Słyszę ciszę teraz.
2: Michał się urwał. Michał się urwał, słuchajcie, Tyfloradia.
10: Bardzo, bardzo przepraszam.
8: O, już dobrze.
10: Niestety zapomniałem o specyfice mojego sprzętu audio, który się włącza. Więc Tylko w takim bardzo podstawowym zakresie używam NVIDIA. Generalnie moim podstawowym czytnikiem ekranu jest Windows i tak jest do dziś. I właściwie nic nie wskazuje na to, aby to miało się zmienić. To znaczy, to jest taka silna więź, że no nie wyobrażam sobie w tej chwili, żebym miał przestać jego używania. Nie widzę w tej chwili na rynku istniejących programów odczytu ekranu czegoś, co bym miało...
9: Konkurencji nie widzisz.
10: Go przebić, tak. No chyba, że
9: ja się zastanawiam, czy konkurencją nie stanie się narrator.
10: Na razie dla mnie nie jest on konkurencją, natomiast należy pamiętać, że no wtedy by należało mieć ten system odpowiedni, tak?
8: No być może dla tych aplikacji Metro to tak się stanie, ale będą jeszcze pewnie inne aplikacje, więc pewnie może tak być, że dla tych podstawowych kiedyś narrator się stanie, a pewnie Windows Eyes zostanie jako program, no, którego, jak mówisz, skoro używasz tyle lat i go bardzo dobrze znasz i masz opracowany szereg zachowań już z tym programem, no to pewnie przy nim zostaniesz. Po tym takim trochę historycznym wstępie proponuję, żebyśmy przeszli do omawiania poszczególnych funkcji programu Windows Eyes w najnowszej polskiej wersji, która się niedawno ukazała w Polsce. Producent deklaruje i opisuje w Windows Eyesie nowym takie funkcje, nowe funkcje jak syntezator Vocalizer, jak nowa, ulepszona znacznie obsługa standardów internetowych i nowych przeglądarek internetowych, jak obsługa aplikacji pisanych w Javie, obsługa trybu awaryjnego i jeszcze kilka, ulepszona pomoc zdalna i jeszcze kilka pomniejszych. No i oczywiście Windows 8, o którym też na pewno sporo powiemy, tym bardziej, że wiele komputerów z tym Windowsem się pojawia. To może zaczniemy od syntezatorów, od syntezatora, od Windows Eyes przychodzi do nas teraz z syntezatorem SMP, który jak rozumiem jest nie w SAPI, tylko taki jest wbudowany, tak? Dobrze mówię? I syntezatorem, Vocalizer.
10: To jest sterowanie bezpośrednie syntezatorem SMP.
2: A to zależy.
8: No tak,
10: ale znaczy oczywiście
9: jest software'owy SMP, o tym mówię.
2: Tak, tak, ale chodzi o Vocalizera.
8: Tak, tak.
9: Tym Vocalizerem to jest, no tak, jest Vocalizer polski, zdaje się, chyba w wersji 8.2. Wiecie panowie, ja nie wiem, w tych betach się zagrałem i ja już nie wiem, co użytkownicy naprawdę dostali.
2: Ja wiem, jak jest. Użytkownik, który teraz kupi Windows Eyesa, dostaje Vocalizera, ale użytkownik, który go upgrade'uje, ma RealSpeaka.
8: I może dokupić Vocalizera.
2: Może tak, dokupić.
9: Vocalizera można dokupić.
8: Czy ktoś w ogóle z was
2: w ogóle
8: używa...
2: To jest tak, że użytkownik, który kupi teraz Windows Eyesa, dostaje Vocalizera i w wersji Compact i Standard.
10: Właśnie, to nie jest tak, że w ogóle nie dostaje.
2: Właśnie, właśnie.
9: Nie, no dostaje, dostaje.
10: Jest tych wersji 4 czy 5?
9: 5 no, w tej chwili.
10: 5? Może 5.
9: Bo w tej chwili jest jakaś taka najnowsza wersja Vocalizera. Nie pytajcie mnie, słowo mi wyleciało, nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa. Expressive chyba. To jest ta najnowsza wersja Vocalizera, która obok bardzo dobrej, wręcz lektorskiej jakości głosu daje nam możliwość sygnalizowania na przykład zmiany dużej litery zmianą wysokości tonu, której wersja premium nie ma.
8: A, czyli z poziomu syntezy samej. Nie chodzi, że to umożliwia czytnik ekranu, tylko sama jakby synteza, tak? Umożliwia,
9: znaczy,
8: to rozumiem?
9: Znaczy inaczej, syntezator, znaczy sam TTS ma wbudowaną taką możliwość i sterownik syntezatora może ją, znaczy sterownik czytnika ekranu może wykorzystać tę możliwość. Tak już mówiąc ściśle technicznie, jak to wygląda.
8: No, no ale czym to się różni w praktyce? No bo to już od dawna każdy czytnik ekranu właściwie mógł taką opcję mieć, że...
9: Tak, tylko TTS-y, czyli same, że tak powiem, same głosy, głosy syntetyczne miały możliwość wypowiadania tego w ten sposób lub nie, w zależności od tego, jak zostały napisane. I na przykład Vocalizer kompaktowy i standardowy ma możliwość zmiany wysokości tonu w reakcji na dużą literę. bo da się i czytam intonowania w ten sposób, że zmienia wysokość tonu, jeżeli tak nim posterujemy. Natomiast Vocalizer Premium takiej możliwości nie ma. Ma jedną, możemy sobie regulować w czytniku ekranu wysokość tonu, jak się nam podoba, syntezator nie odpowiada na te zmiany, ponieważ nie posiada takiej możliwości. Prawda. Natomiast właśnie w wersji tej najnowszej znowu jakby dorobiono ten szczegół do tej bardzo dobrej jakości, dorobiono ten szczegół zmiany. No i Vocalizer zachowuje się bardzo przyzwoicie. Ja to testowałem, jest bardzo okej. Okay. Jest to
8: jak oceniacie responsywność Vocalizera?
4: Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, jako realizator, bo do mnie przychodzą wiadomości wszelkie na Skype'ie i tak dalej, i tak dalej.
8: To prosimy o wiadomości.
4: Tak, i tutaj mam właśnie jedną wiadomość. Nie jest to prawda, że JAWS działa z internetem od wersji 7, bo tak naprawdę działa z internetem prawidłowo od wersji 9 wzwyż.
9: No, nie będziemy polecić.
8: Nie. To
2: będziemy
8: podpisować.
2: Jeszcze gorzej to oni świadczy.
8: O JAWS-ie. JAWS działa z internetem od wersji... Znam osoby, które w pełni korzystały z internetu z JAWS-em od wersji 3.0. Ja używam JAWS-a od 2002 roku, od wersji 4.2. I wówczas z Outspokenem, znaczy po Outspokenie to była po prostu, to było niebo a ziemia. To było coś rewelacyjnego, możliwość czytania internetu z JAWS-em.
9: Tak.
2: Natomiast i tak to działało źle, ale już nie mówmy, bo to nie ten temat audycji.
9: Mniejsza o to, no to działał. Ja używałem z Windowsem 3.1 JAWS-a i z internetem i pamiętam Internet Explorera w wersji 3.0 i też się dało używać i Real Playera w wersji jakiejś tam, pamiętam, tak, słuchałem tak. W Stanach Zjednoczonych trzeciego programu Polskiego Radia i byłem przeszczęśliwy i to się też dało obsłużyć z JAWS-em. Bolało, ale chodziło. Jak ktoś chciał, to obsłużył.
2: Natomiast o czym było
8: Windows? O Vocalizera. Jakie wrażenia z responsywności i używania jeszcze?
2: Moim zdaniem responsywność jest genialna, bardzo szybko.
10: Może właśnie podkreślmy, że to właśnie te sterowniki od syntezatorów, które te zmiany, które są dokonywane, to znaczy dodawanie syntezatora SMP oraz syntezatora Vocalize do Windows jako nie SAPI, tylko ze sterownikami bezpośrednimi, ma na celu właśnie zwiększyć tam responsywność. Responsywność jest rzeczywiście bardzo dobra.
8: A jak na przykład, zaraz odbierzemy, bo słyszę, że mamy rozmowę na Skype'ie, zaraz połączymy, ale jeszcze tylko chciałem się zapytać, jak jest ustawione echo klawiszy jest włączone, to przynajmniej w JAWS-ie jest tak, że ten Vocalizer jednak taki tak mocno intonuje, jest taki jak piszemy, to jednak jest takie wrażenie, że Vocalizer nie nadąża nad tym, co piszemy. Jak to jest w Windowsie? Wie ktoś może?
2: No nie ma takich problemów w ogóle.
8: Nie ma tego problemu.
10: Nie ma tego problemu.
8: Są takie ułamki sekund, bo to też pewnie
2: nie,
8: dla większości jest... osób, ale rozumiem. Nie
2: tak jakbyś ze Spikiem pracował, albo nawet jeszcze lepiej.
8: Rozumiem.
10: To jest dosyć nawet niesamowite, że ten syntezator, który znaliśmy kiedyś jako Real Speak na Scansoftu, to jest ten sam syntezator, który teraz mam jako Vocalizer. Tak? To jest takie niesamowite odczucie, że tak, to nie brzmi jak to samo. Nie brzmi jak to samo.
8: Już. Dobrze, proponuję, żebyśmy odebrali teraz telefon. Proszę o...
2: Halo?
11: Dzień dobry. Witam. Piotr Drogowski. Ja chciałbym powiedzieć właśnie, że ja Windowsa używam też od dosyć dawna. Używałem go właśnie już w szkole w wersji, tam była wersja chyba 4.211 czy jakoś tak. Ale mimo wszystko uważam, w tej chwili jak Windowsa korzystam, że to nie jest screener, który jakoś mi przypadł do gustu, dlatego że mi jako użytkownika w miarę zaawansowanego zależy na responsywności, na szybkości pracy. A taką mi zapewnia tylko NVDA w tej chwili. bo mam jakieś też problemy z działaniem Windowsa, coś mi się ciągle zacina, przecina z tym trybem przeglądania i w ogóle jakieś dziwne jazdy się dzieją. Mam
8: a miałeś możliwość, miałeś możliwość poużywania tego Windowsa najnowszego i Vocalizera? Może to by rozwiązało problem? Oj, chyba coś niestety chyba nie słychać.
2: Użytkownik nam się chyba rozłączył.
8: Chyba rozłączył.
2: Coś albo coś niestety użytkownika rozłączyło.
11: Nie, za coś tam się stało, ale już jest jesteśmy. Nie, bo ja nie, już nie mam jeszcze jak kupić Windows 7 tego najnowszego. Mam wersję 7.2, która no jakoś chciałem z nią popracować, ale ja nie byłem w stanie. Ciągle coś mi się tam działo. Nie chciałbym, żeby mi w internecie
2: chodzić. I tu się zaczyna.
9: I tu się zaczyna, ponieważ wersja 7.2 to jest prehistoria prawie.
11: Nie chciał mi się internet w tryb przeglądania wchodzić.

0: tak delikatnie powiem, obsuwę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie.
1: Coś ale... kolega zniknął chyba trochę.
2: Nie, ja słucham, tylko wy to mówicie, no i...
1: Nie, ja wiem, tylko inny kolega zniknął, który mówił, że ja mam tutaj się
0: no
1: wypowiedzieć.
0: No tak, bo ja nie zniknąłem, tylko powiedziałem, że według mnie GW Micro miało troszeczkę obsługę 7541 i ja wiem, że to jest prehistoria w tej chwili, tylko że...
1: To znaczy, rzeczywiście była tak...
3: O, chyba znowu.
0: Oj, teraz Damian tutaj.
3: Nie słychać.
0: Zniknął. Mam nadzieję, że za chwilę wrócisz. Damianie.
1: Halo?
0: O, teraz właśnie. Może o, zniknąłeś tam? Tak.
1: Oho. Coś z tym internetem jakoś dzisiaj to dziwnie się dzieje. Może to te burze, deszcze, powodzie i wszystko razem. Dość, że to jest tak. Przebudowa, która się odbywa jakby we wnętrzu tej aplikacji, powoduje niestety niekiedy zjawisko regresji, które jest potem poprawiane, eliminowane i na przykład sami chyba powiecie, że wersja ósma no usuwa te pogorszenia, które się pojawiły w wersji 7.5.41.
2: No ja chciałbym zapytać, czy, bo ja na tego Linuxa chciałem się przesiąść, bo tak trochę eksperymentalnie, czy to, że mam problemy z ładowaniem trybu przeglądania z nowszymi wersjami Firefoxa w Windowsie 7.2, jak mam załadowane NVDA najpierw, a Windowsie odpalam, czy to jest, czy ja mam coś zepsute, czy to naprawdę się chrzani w Windowsie 7.2?
1: Uczciwie powiem, nie wiem, no to by trzeba było obejrzeć system, tam mogą być różne...
2: Trzeba Windowsa 64 bity w tej chwili.
1: Systemy 64-bitowe mogą mieć swoje specyficzne narowy i problemy, ponieważ cała architektura Windowsa jest generalnie 32-bitowa, a to, że on funkcjonuje w wersji 64-bitowej, zawdzięczamy pewnym takim niejako plikom, które to umożliwiają, ale on jakby natywnie i podstawowo jest aplikacją 32-bitową.
2: Nie, no tak, wiele aplikacji jest takich, ale musimy niestety... lepiej działają na 64-bitach, więc...
4: I musimy dodatkowo...
5: A tymczasem mamy jeszcze drugi telefon. Dobrze, to ja to... Musimy Piotrze rozłączyć, bo mamy...
3: Chyba wy coś jeszcze, to proszę o pytanie, potem odpowiem.
2: Powiedzieć, może dzwonię za chwilę.
5: Już nie dzwoni.
2: No, ja jeszcze powiem szybko, że ja powiem szczerze, że już tak, może nie o tym screenerze, ale już tak porównujemy, to porównujmy. Ja żałuję, że w NVDA nie ma filozofii myszki Windowsowej, bo chyba...
3: No rozumiem, czy jeszcze masz jakieś pytanie odnośnie Windowsa, do którego byśmy się mogli odnieść?
2: Chyba raczej, no nie, bo mówię, na NVDA się przesiadłem, Windowsa z tych względów...
0: To dziękujemy
2: nie
0: ci,
3: dziękuję bardzo,
0: w razie, bo
3: proponuję, żebyśmy odebrali czekają następną rozmowę.
2: Dobrze, dziękuję, do widzenia.
0: Natomiast a propos, jeszcze dokończę, a propos tych 64 i 32 bitów, w wersji 8.2, i to mogę powiedzieć z całą stanowczością w tej chwili, bo mam system 64-bitowy, w wersji 8.2 dopiero ten Windows Ice z Internet Explorerem 64-bitowym, mogę powiedzieć, że chodzi lepiej niż 32.
3: Czyli już można używać spokojnie 64 bitów.
0: Tak.
3: Dobrze,
0: tak.
3: To teraz proponuję, żebyśmy odebrali następną rozmowę.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kłaniamy się.
1: Kłaniamy się.
6: W studiu i słuchaczy, internetu słuchaczy. Z tej strony Darek Włoskowicz.
3: Dzień dobry.
6: Chciałbym się tutaj ustosunkować do dwóch rzeczy, które nie zostały powiedziane do końca. Może... ponieważ mamy Piotra Rakowskiego, też chyba jeszcze na linii.
3: Nie, już Piotr
6: nie
3: się
6: mamy,
3: rozłączył.
6: Ale mam
4: niestety jednocześnie.
6: Mozilla, czyli producent Firefoxa, zastrzega sobie coś takiego, że ich wsparcie dla screenreadera działa wtedy prawidłowo, jeżeli Mozilla jest uruchamiana w momencie, kiedy chodzi już screenreader. Czyli w sytuacji, kiedy mamy uruchomione NVDA, potem Mozilla, potem zamkniemy NVDA, a uruchamiamy Windowsa, no to wtedy Firefox jest ustawiony na współpracę z NVDA i nie współpracuje dobrze z Firefoxem.
3: I z DOS-em jest dokładnie tak samo, powiem szczerze.
6: Dlatego, że to jest cecha Firefoxa. Także

0: Tutaj niestety na to nic nie poradzimy, bo tak jest. Po prostu Firefox się ustawia do pracy z tym screenreaderem, którego zastanie, jak się uruchamia. I nie zmienia tego w trakcie. To jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Natomiast czy coś jeszcze tutaj w tej materii wyjaśniać?
1: No i ja bym mógł dodać jeszcze, że no musimy pamiętać niestety o tym, że jeśli chodzi już nie o samego Firefoxa, ale również o każdą dowolną przeglądarkę, no możemy się zawsze spotkać z taką sytuacją, kiedy nowsza wersja przeglądarki nie będzie kompatybilna wstecznie ze starszą i musimy pamiętać o tym, że mając daną wersję programu odczytu ekranu Windows Eyes, możemy się spotkać z tym, że jeżeli będziemy chcieli koniecznie użyć najnowszej wersji danej przeglądarki, no być może będziemy musieli również zaktualizować naszego Windows Eyes.
0: No tak też niestety jest, bo w przypadku Windows Eyesa 7.2 to mi się wydaje, że on najlepiej to współpracuje z Firefoxem 6. A to co wyżej, to już może budzić problemy. Natomiast druga rzecz, do której chciałem wrócić, o która była mówiona wcześniej, to jak to jest z tymi syntezatorami i w nowej wersji Windows Eyes. Na płycie Windows, znaczy tak, jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, czy ktoś w tej chwili kupi nową kopię Windows Eyes 8.2, czy upgrade'uje kopię, którą już miał wcześniej. Dlatego, że syntezator Vocalizer jest dodawany do Windows Eyes zamiast syntezatora Realsky. Jeżeli ktoś kupił wcześniej, to w cenie programu był syntezator RealSpeak. Jeżeli ktoś kupuje teraz, nie ma RealSpeaka, jest Vocalizer. Teraz jak to wygląda? Na płycie są oba syntezatory, natomiast wersja 8.2, żeby działać z danym syntezatorem, musi mieć autoryzację na ten syntezator zainstalowany. W momencie dokupowania autoryzacji na Vocalizera dostaje się mały pliczek, który po prostu doinstalowuje do Windows Eyesa plik autoryzacyjny i on wtedy zaczyna widzieć tego Vocalizera, który w sobie ma. Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie syntezatorów. Sprawa tego najnowszego Vocalizera, który na wszystkich jakościach głosów ma możliwość regulacji wysokości tonu, to jest na razie sprawa jeszcze przyszłości. To co w tej chwili jest dołączane do Windows Eyes, to jest Vocalizer, który tylko na głosach tych niższej jakości ma możliwość regulacji wysokości głosu, natomiast na tych premium takiej możliwości nie ma. I na płycie syntezator Vocalizer to jest znany wszystkim głos Agaty. Od dawien dawna, już nie wiem ile ona może mieć lat.
2: Oj, nie wiem, z 10 na pewno.
3: Tak, około 10-9, 2003-2004 rok były początki. Tak ogólnie.
0: Bo ten głos jeszcze funkcjonował jako SAPI 4 przed 4.2. Także to było już dosyć dawno. W ogóle historia tego syntezatora jest dosyć burzliwa, bo zrobili go Belgowie, potem wykupili Amerykanie, potem tamtych Amerykanów inni Amerykanie wykupili. I właściwie dopiero teraz on się zaczyna trochę zmieniać, chociaż ta podstawa, cała ta baza jest cały czas ta sama. Dopiero teraz zaczynają jakoś optymalizować interfejs do tego. Już to stąd się wiążą wszystkie problemy tego, że Agata zawsze była ustawiona tak, jak była ustawiona i żeby coś na niej wymóc, no to trzeba było najczęściej oszukiwać ją i wysyłać jej coś innego. Stąd na przykład niektóre programy, w niektórych aplikacjach ona ciągle ma duże M, powie 1000. I tam, gdzie nie jest to ominięte. Ale to już to w historię może tak nie wchodźmy. Natomiast jest 5 jakości tego głosu, Agata, w syntezatorze Vocalizer. Trzy słabszej jakości, które są bardziej kompaktowe, syntezatory są na płycie. Dwa, premium można dociągnąć z internetu za darmo, zainstalować i również będą chodzić. W cenie jeszcze tak, dokupywać do Windowsa można Vocalizer polski, ale można też każdy pojedynczy głos dokupić spośród całej szerokiej palety, tam jest ze 40 tych języków dostępnych Vocalizera. Można też kupić, jeżeli chcemy mieć dwa albo trzy języki, to już zdecydowanie opłaca się kupić wszystkie, bo to jest tak. I może tyle, co bym chciał dodać do tego, co było do tej pory, i może oddałbym głos rozmówcom.
3: Dziękuję bardzo za telefon. To może jeszcze króciutko, bo czas leci, zanim przejdziemy do internetu, to ja jeszcze bym prosił coś, może rozumiem, że o tych vocalizerach i o ich responsywności powiemy, a jak się rzecz ma z SMP, z tą syntezą SMP dedykowaną Windowsowi? Jak to wygląda? Używacie tego na co dzień?
1: Z SMP jest bardzo podobnie, z tą różnicą, że w SMP występuje tylko jeden wariant głosu.
3: A co to jest szybsze, SMP czy vocalizer? Bardziej responsywne, może nie tyle szybsze, ile
2: to jest porównywalne, moim zdaniem.
4: Porównywalne.
1: Jest porównywalne. Ja osobiście korzystam z SMP, bo go po prostu lubię jako głos. Na przykład. Hmm. Ale myślę, że responsywność porównywalna, no i obydwa też warto, myślę, to podkreślić. Właściwie nie obydwa, tylko nawet trzy, bo RealSpeak się również do tego dołącza. A RealSpeak, Vocalizer i SMP, ten właśnie w wersji tej bezpośrednich sterowników, potrafi przełączyć się na inną kartę dźwiękową. Można go przypisać inną kartę dźwiękową.
3: Czy z Windowsem jeszcze otrzymujemy jakieś angielskie głosy, jakieś eloquency?
1: Eloquency jest zawsze i to też jest na tej
2: tam
1: zasadzie.
2: Jest chyba 9 języków, czy nie wiem ile dokładnie, już nie chcę.
1: Tam jest
2: głupstwo opowiadać, ale tych języków, które jest dość dużo.
1: Które były dodawane do SAPI. Kiedyś były w formie SAPI.
2: Ja zresztą używam angielskiego na co dzień, tego eloquency w wersji angielskiej używam, bo. Tak się przyzwyczaiłem i tak go używam. Próbowałem głosów ze Scansoftu, angielskich i rosyjskiego, także Scansofta próbowałem, ale na przykład rosyjski Scansoft jest dla mnie nie do zniesienia. Jak to kolega powiedział, to zwucit jak pijana dziewuszka na wokzalie, że tak zacytuję mojego kolegę z Moskwy. Znaczy ten głos Scansoft Katerina brzmi jak pijana pannica na dworcu.
4: No cóż.
2: I coś jak, w tym jest.
3: A pokrótce kropnie. Jeszcze jakieś, jak SAPI 4, SAPI 5 syntezatory? Jakieś problemy, na coś trzeba uważać? Czy tutaj wszystko działa poprawnie, jeżeli czegoś używacie takiego?
1: Właśnie jest taka sprawa, że działają te syntezatory, to znaczy ja nie spotkałem się z żadnymi głosami o problemach. Być może o czymś nie wiem, ale ja nie spotkałem się ani osobiście, ani z nikim, kto by narzekał na to, że coś nie działa. W SAPI 4, w SAPI 5. Mój dojść po prostu sobie z tym radzi.
3: To proponuję teraz, żebyśmy przeszli.
4: To znaczy ja nie wiem, czy usunięto te błędy w SMP, bo ty, Michale, bardziej się na tym znasz. Na przykład znalezione, on mówił znalezione w tych starszych wersjach tego Directa, albo...
1: Nie trafiłem na to znalezione, wiesz, dlatego nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy jest...
4: Możesz usunięto to, bo fakt, że ja...
2: Trudno mi powie, ja nie sprawdzałem.
1: Nie zwróciłem uwagi, żebym...
4: Ja używam hardware'u, preferuję hardware i właśnie Windows obsługuje SMP hardware'owe póki co, czyli sprzętowy, stary syntezator.
1: Ja już od bardzo dawna właśnie używam syntezatora.
2: Ja tak zapytam, jak ty to robisz, że używasz tego sprzętowego z nowym komputerem? Masz jakąś przejściówkę taką, com USB, czy jest może jakiś taki, nie wiem, patent?
4: Jest płyta... do kupienia, to się nazywa, to jest kontroler w pierwszym lepszym sklepie.
2: Dobra, już wiem. Okay.
4: Firmy Moschip, przynajmniej u mnie to tak jest. To jest wrzucane w PCI-a i w sterowniczki do tego są i to wszystko działa prawidłowo. Jest tam LPT i dwa komy.
2: Aha, No tak.
1: Ale myślę, że warto podkreślić to, że no, jednak ta responsywność na kablu zawsze będzie niższa.
4: I to znaczy...
1: No bo kabel tak, robi swoje.
4: Ale tu jakby też, o co innego chodzi. Ta responsywność na kablu jakby jest niższa, ale on jest niezależny, bo on ma swój bufor i jest niezależny od oprogramowania i tego, co się tam dzieje w komputerze tak, wewnątrz. I to, ja na to bardzo
2: patrzę. W tej chwili troszkę to tak, chyba troszkę nie ma takiego znaczenia.
1: Troszkę bufor, troszkę to, że kom, to, że to jest podszeregowy.
5: Pytanie.
1: Tak.
5: Na czacie tym razem, od Patryka. Pytanie dość zaczepne, niemniej jednak warto o to zapytać. Czy syntezę SAPI 4 mogę przekierować na inną kartę? Jeśli nie, dlaczego rozwiązania darmowe, zarówno jak i konkurencyjne, oferują mi to bez problemu?
2: SAPI 4, zaraz, coś tu chyba się koledze... No, nie wiem. Znaczy nie wiem, może któryś z kolegów jest informatykiem, ja nie jestem, więc nie będę się...
3: Znaczy, SAPI 4 i inna karta.
1: SAPI chyba jako specyfikacja, no sam decyduje, na którą kartę to wyślę i wysyła Windows na kartę domyślną.
5: Ale tu już muszę rzeczywiście potwierdzić, że rzeczywiście...
3: Rozumiem, domyślam się, o co chodzi.
5: Ale da się takie SAPI 4 nie raz i nie dwa przekierowywać. To akurat już wiem z autopsji.
1: Dobrze, w takim razie w Windows można przekierować tylko te syntezatory, o których powiedzieliśmy, że można.
3: Czyli te wewnętrzne, to znaczy które powstają z tych wewnętrznych sterowników.
1: Eloquence, RealSpeak, Vocalizer...
4: Direct, Direct.
2: Wszystkie te tak zwane directy no można, tutaj mamy też tutaj sterownik.
5: Pytanie, dlaczego zatem NVDA to potrafi?
3: No bo jest innym programem, po prostu, no, jeden potrafi, drugi nie, no, tak myślę.
2: No to SAPI 4 to już jest standard odchodzący, no ludzie, no już może, nie można też być do bólu backward compatible, bo powiedzmy maczugi do zabijania zwierząt już się dość dawno nie używa, więc może... Ale są nowsze to... techniki, nie?
3: Znaczy nie, no, jeżeli ktoś muszę... w zasadzie... Jest synteza, która
5: komuś... się muszę wtrącić z jednego prostego powodu. Niestety jest jeszcze kilka syntezatorów w niektórych, powiedzmy, kręgach dość popularne, które powstały tylko i wyłącznie na standard SAPI 4.
2: No ja wiem, oczywiście. Jest na jeszcze przykład o Syntoku,
5: którego dosyć sporo osób używa jeszcze.
2: Ja rozumiem.
1: Niestety to jest ten problem, o którym mówiłem przy przeglądarkach internetowych, no to jest ta kwestia tej kompatybilności wstecznej. Myślę, że no niestety tutaj mamy
2: koszta
1: problem.
2: Koszta postępu musimy ponosić niestety, tak. Proszę Państwa. No taka jest prawda.
1: Niestety teraz... no, tu jak gdyby no, tym, który powinien gonić, znaczy powinien, no nie goni, tak? To jest syntezator, który nie goni programu odczytu ekranu, który nie wspiera nowszych rozwiązań, no, które są rozwijane w czytniku ekranu.
2: No bo powiedzmy sobie, pozwólcie, że ja powiem taką proste prawo można sformułować. Pierwszej ważności czynnikiem jest środowisko pracy dla wszystkich, widzących, niewidomych i jakich tylko chcecie. Na drugim poziomie ważności znajduje się technologia udostępniająca, czyli czytnik ekranu. A ten element realizujący, prawda, audio z tego czytnika ekranu jest najmniej ważny. W związku z tym naprawdę, no jak wiadomo, zasoby są ograniczone. Rozwija się system, czytniki ekranu za nim próbują nadążać, no a te wszystkie audio, różne rzeczy, syntezy mowy, to jest rzecz, jak powiedziałem, trzeciego rzędu, więc no niestety...
3: Znaczy, no nie, oczywiście rozumiem, o co chodzi, to też trochę nie temat tej audycji, ale synteza jednak to dla wielu osób jest rzecz pierwszego rzędu. No zobaczmy, ile osób ciągle używa Apolla. Nie dlatego, że przecież on technologicznie nie wiadomo, co może, nie dlatego nawet, że na kablu on działa, choć też, czyli że jest zewnętrznym urządzeniem, ale dlatego, że po prostu ludzie się do niego przyzwyczaili, to jest jedyna rzecz, którą rozumieją, a trudno jest zmienić takie słuchowe przyzwyczajenia związane właśnie z pracą na komputerze przy pomocy syntezy mowy, ale też oczywiście rozumiem, o co chodzi.
1: Ja zachęcam, żebyśmy tak podsumujmy ten temat, że no jest tak, jak jest, tak, to znaczy mamy w tej chwili dostępne zmiany w directach, które są obsługiwane przez bezpośrednie sterowniki z Windows Eyes, mamy możliwość zmiany karty. No, myślę, że tak warto to podsumować, a przejść do tego mnóstwa
3: tematów, kolejnego, które mamy... kolejnego tematu, którym jest obsługa internetu. Już troszkę o tym zaczęliśmy mówić, to też duży temat. To powiedzmy może co, bo tam mówiło się właśnie o tej wersji 7.7.5, że tam były różne problemy, czyli teraz co się zmieniło, co zostało poprawione i jak obecnie najnowszy Windows Eyes działa w internecie, z którymi przeglądarkami
2: i jak? Automatyczna obsługa formularzy, to jest najnowsza taka, prawda, czyli no to co było wcześniej w JOSie, Windows Eyes dogonił JOSa, tutaj można tak powiedzieć, wprowadzając właśnie to automatyczne przełączanie z trybu przeglądania w tryb wpisywania, umownie to tak powiedzmy nazwijmy, że jeżeli sobie lecimy tabulatorem po stronie internetowej i trafimy na pole edycyjne, to nam się tryb przeglądania automatycznie wyłączy w tej chwili, prawda? Czy na inne obiekty, które wymagają sterowania nimi poza trybem przeglądania, Windows Eyes się w tej chwili automatycznie przełącza.
3: Jak to działa? Tak lekko, stabilnie, tak fajnie? Tak, masz tak, daje to komfort pracy taki sensowny jest, jak waszym zdaniem?
2: Znaczy, mogłoby działać lepiej, jako użytkownik powiem. Mogłoby działać lepiej i prace nad tym, jak sądzę, trwają. Natomiast no, działa to. Powiedzmy, działa to. Da się tego używać. Jako beta tester powiem, trwają intensywne prace nad poprawieniem tej funkcjonalności. Więcej mi nie wolno powiedzieć, natomiast tyle powiedzieć mogę ogólnie.
1: Ja mogę dodać, że jako taka no, druga skrajność, znaczy drugi rodzaj obsługi pewnych elementów jest taki, że no, bardzo mamy unowocześnione odświeżanie bez przeładowywania bufora trybu przeglądania.
3: No właśnie, bo zawsze się, przedtem się właśnie mówiło, były takie zarzuty, nawet znam takiego użytkownika, no, który używał długo przecież Windows Eyesa i nagle jednak przeszedł na JOSa, bo stwierdził, że Windows Eyes nie nadąża nad tymi nowymi stronami internetowymi, które się właśnie dynamicznie odświeżają.
4: Bo nie nadąża.
3: I nie nadąża dalej. Ale coś się zlepia trochę niż było.
1: Ja pewnie. Chciałbym powiedzieć, że na przykład ja ostatnio uczestniczę w projekcie, w którym należy między innymi napisać w JavaScriptie pewne rzeczy, które wykonują takie operacje jak dodawanie tagów, znaczników do strony internetowej, usuwanie ich, modyfikowanie ich treści. No, u mnie to działa bardzo ładnie, to znaczy ja rzeczywiście mogę podmienić treść dowolnego znacznika, mogę zmodyfikować w ogóle zawartość strony, usunąć znacznik, dodać znacznik i u mnie to się odświeża w sposób automatyczny, to znaczy dynamicznie podczas... No, bez przeładowania trybu przeglądania, podczas gdy on jest załadowany, no, widzę po prostu zmiany. Mogę aktywować to na przykład przyciskiem, taką modyfikację, no i poniżej tego przycisku mam ją zrealizowaną. Bo na przykład no, mam jakiś tam raport, który ma mi się wyświetlić na skutek przycinienia przycisku pod przyciskiem, no to mam ten raport po prostu. I to działa.
4: Tak, ale musisz go aktywować przyciskiem, natomiast...
1: Ale przycisk nie wyłącza trybu przeglądania, bo mogę go aktywować po prostu spacją.
4: Nie, mi nawet nie o to chodzi, czy wyłącza, czy nie wyłącza. W tym momencie to nie ten. Natomiast chcę wszystkim powiedzieć wszem i wobec, że jeżeli na przykład pobieracie coś z takiego popularnego portalu jak SendSpace, załóżmy, gdzie musicie poczekać na coś minutę, żeby się zaczęło pobierać.
3: Tak, i tam się odświeża ta informacja.
4: Mhm. I NVDA i wspomniany inny program JOS radzi sobie z tym bez problemu i strzałkami widzę, jak mi się to zmienia. W Windows Eye się zapomni. Trzeba odświeżać cały czas insert backslash.
2: To jest niestety prawda.
4: Dokładnie, więc nie
3: ma, że przeglądarka, któraś coś obojętnie, czy Explorer, czy Mozilla.
4: Nie,
3: nic nie ma to znaczenia.
2: To znaczy, można zrobić to, powiedzmy, tak, też niekoniecznie insert backspace, czasami na niektórych stronach to jest tak, że wystarczy wyjść z tego okna, prawda, alt-tabem i wejść z powrotem i ono się wtedy nam pokaże już jako odświeżone. Na niektórych stronach tak mi to działało, no ale rzeczywiście jest to problem.
4: Tak, tym niektóre linki, które są jako linki, widziane są jako tekst, niestety. Ja tutaj panu Darkowi mnóstwo stron podsyłam i to stron nie jakichś prywatnych, tylko stron gminnych, szpitali, powiatów.
3: Ale z czego to może wynikać?
1: Ja chciałbym podkreślić właśnie, z czego to wynika.
2: Znaczy,
1: chciałbym
2: podkreślić,
1: że takie problemy w Windows Eyes najczęściej wynikają z tego, że strona jest zrobiona niezgodnie z standardami.
2: Ze specyfikacją.
1: I jest, po prostu są porobione zagnieżdżenia linków. Linki są pozagnieżdżane w znacznikach, w tagach, w których nie powinny być zagnieżdżane.
4: Michale, mogę się z tobą zgodzić, ok, natomiast wtedy, kiedy inne programy też by sobie z tym nie radziły. Niestety na razie...
3: Inne programy są bardziej chytre po prostu.
1: To znaczy, obsługują rzeczy, które są na wyrost nad specyfikację, tak? To znaczy, tu Windows jak gdyby... Jeśli czegoś nie obsługuje, to nie dlatego, że jest coś źle, że jest źle coś w Windows, tylko dlatego, że właśnie jest taka sytuacja. Jeśli coś takiego zgłosimy, może mieć nadzieję, że być może w przyszłych wersjach zostanie.
2: Często jest tak, że na takie akurat sytuacje pomaga ręczne wyłączenie trybu przeglądania i czasami te linki, które wyglądają nam, że się nie da ich obsłużyć, czasami udaje się je obsłużyć właśnie poza trybem przeglądania,
1: tak.
2: Tudzież w niektórych sytuacjach jest tak, że takie linki lub takie przyciski, których nie widać, a są, daje się obsłużyć wirtualną myszką. Mimo iż wygląda jako tekst, ale jak powiem, jako doświadczony użytkownik, czasem wiem, że ten kawałek tekstu kliknięty wbrew logice i rozumowi nagle uaktywnia coś. To się czasem zdarza.
1: Tak zwany Focus obsługuje przeglądarki internetowej Focus, obsługuje te łącza, natomiast tryb przeglądania Windows jest podstawę swoją ma, napisany jest na specyfikacji.
2: Jest napisany.
4: Tak. To się zgadza. Jest napisany dawno temu i...
1: Jest napisany na specyfikacji, tak? I co najwyżej może być rozszerzany o te obserwacje błędnie działających niektórych stron, po prostu zrobionych niezgodnie z tą specyfikacją. No i już.
2: Poza tym to jest... To zgłaszać też, tutaj są różne, że tak powiem, jest wiele zmiennych. To znaczy, niektóre strony, w zależności od tego, jakiej przeglądarki używamy, będą inaczej się zachowywać.
3: No właśnie, a czego lepiej używać? Explorera czy Firefoxa?
2: To zależy do której strony. Najlepiej mieć dwie i umieć dwie używać i zobaczyć, która strona z czym lepiej chodzi. Taka jest prawda.
5: Najlepiej mieć jeszcze
2: Chroma, bo niektóre, wbrew wszelkim pozorom, jak Chroma nie lubię osobiście, googlowskiego, tak, niektóre strony właśnie z tą przeglądarką działają fajnie i dobrze.
3: Czyli już rozumiem, że mamy
5: wiadomość na Skype'ie od Patryka. A propos specyfikacji, czy Windows Eyes dalej stosuje prewencyjną politykę nieużywania MSA, gdy możliwe UIA dla aplikacji, które nie posiadają...
2: To nie jest polityka prewencyjna, może od tego zacznijmy.
5: Ilu stosują rozszerzone dokumenty MSA?
2: Może od tego zacznijmy. Nie jest to polityka prewencyjna. UIA jest modelem docelowym, że tak powiem, Microsoftu. Generalnie rzecz polega na tym, że Microsoft odchodzi jako w systemie Windows, odchodzi stopniowo od MSAA. To jest standard przeszłości, który przestanie być wspierany w miarę rozwoju systemu Windows. MSAA to jest coś, co jeszcze jest na zasadzie kompatybilności, ale generalnie od MSAA się odchodzi. I za jakiś czas, 5 lat czy ileś, MSAA w ogóle nie będzie. Od tego trzeba zacząć. W momencie, kiedy HTML5 wejdzie już jako normalny standard na przykład i tak dalej, no odejdziemy od MSA. To jest pieśń przeszłości.
1: Ja bym chciał tak wyważyć troszkę jeszcze, zostać przy tej teraźniejszości, nie uciekając ani w historię, ani w przyszłość. Bo chciałbym powiedzieć o takim tym zachowaniu w różnych przeglądarkach. To znaczy, to wynika z tego, że mamy dostęp do treści strony bezpośrednio przesyłany od przeglądarki. To nie jest odczyt z ekranu, tylko z jakiegoś tam interfejsu, który udostępnia przeglądarka. I teraz tak, jeżeli mamy taką obserwację, że na jednej stronie coś wygląda inaczej, w jednej przeglądarce coś wygląda inaczej na tej samej stronie i w innej przeglądarce wygląda inaczej na tej samej stronie, to wynika z tego, że coś innego dostaliśmy od przeglądarki. A taki jeszcze przykład właśnie, że na przykład jedna przeglądarka potrafi to samo źródło strony internetowej wyświetlić inaczej, a inna przeglądarka potrafi źródło wyświetlić inaczej. I to jest tak samo właśnie z programami odczytu ekranu, że one mogą, tak jak źródło może być inne, tak one mogą dostać co innego od tego interfejsu przeglądarki. No i dlatego mamy takie zachowania, że musimy nieraz dobrać przeglądarkę pod stronę.
3: Czyli można używać Firefoxa najnowszego, rozumiem, Explorera 10 i jeżeli ktoś chce, to eksperymentalnie z tego Google Chrome też może użyć, spróbować.
4: Z tym jest różnie.
2: Ale można próbować.
1: Ale udaje się nam. Znaczy nie jest to, że tak powiem, u wszystkich.
4: Nie ustaliliśmy, dlaczego u niektórych działa, a u niektórych nie działa.
3: Czyli aż tak, że może zadziałać, może być to związane z systemem 32/64, może 7/8, coś takiego, że w 8 działa albo nie działa, albo odwrotnie.
1: Ja sprawdzałem pod większą ilością kopii systemu operacyjnego i rzeczywiście nie udało się, zabrakło czasu po prostu ustalić, co jest przyczyną, ale pod niektórymi rzeczywiście po prostu działa, pod niektórymi nie działa. To znaczy nie działa.
3: Czy coś jeszcze o przeglądarkach jest, czy i o obsłudze internetu powinniśmy powiedzieć, o najnowszych standardach?
4: Tak, mogę powiedzieć tyle, że w tej chwili, znaczy sprawdziłem ostatnio to i rzeczywiście Windows Eyes lepiej działa moim zdaniem z internetem Explorerem 64-bitowym niż 32-bitowym. Tak akurat się składa, że w systemie 64 mamy dwie te przeglądarki, w wersji 32-bitowej i 64-bitowej. I rzeczywiście, o ile w poprzednich wersjach, nawet w wersji 8, wersja 32-bitowa działała lepiej, tak teraz wersja 64-bitowa działa lepiej, to raz. I co jeszcze poprawiono obsługę, znaczy poprawiono. Uważam, że całkiem nieźle to działa, obsługa Java w końcu.
2: Tak, jest, znaczy no po prostu, bo to było tak, historycznie Windows Eyes korzystał ze swojego skryptu do obsługi Javy. Człowiek, który ten skrypt tworzył, no niestety, że tak powiem, nie wiem, czy on jeszcze żyje, ten człowiek, ale był bardzo ciężko chory, z tego co pamiętam, i dlatego przestał rozwijać to środowisko. No w związku z czym niestety, no ponieważ wszystkie czytniki ekranu pod Windows, czyli i JAWS, i NVDA, korzystały z programu Java Access Bridge. No więc Windows Eyes po prostu twórcy Windows Eyesa, nie mając innego wyjścia, musieli po prostu też korzystać z tego sposobu na dostęp do Javy. O, może tak to ujmijmy.
4: Ale w końcu zunifikowano to, dlatego że w wersji nawet 8.0, przed 8.2, było takie coś, że jeżeli coś działało pod, coś z Javy działało pod Windows Eyesem i działało pod NVDA, to nie działało pod JAWSem. I tak samo, i to było, i się gryzło. W tej chwili już nie ma tych problemów. Zarówno można używać tych trzech screen readerów. Tutaj nie ma już, tutaj uważam, że całkiem wszystko poprawione i to wszystko jest pola typu security warning, typu różne takie sprawiające problemy. Teraz są obsługiwane bez problemu. Ja tak uważam z mojego doświadczenia.
2: Nie sprawdzałem. Ja miałem kłopoty swego czasu z właśnie security warning na takiej stronie websdr.org. z Firefoxem miałem kłopoty z tym security warning, to znaczy był Windows mi czytał przycisk, ale nie było wiadomo, znaczy etykiety tych przycisków były absolutnie nieznane i nie do odgadnięcia praktycznie. Także można było na ślepo klepnąć w ten przycisk, który się wydawał tym, o który nam chodzi, i to wtedy działało. Natomiast etykiety były nieodczytywane na pewnym etapie. Nie testowałem tej strony jakiś czas, to znaczy, bo to było na pewno przed wersją 8.2, to co mówię. Być może to już jest w tej chwili dobrze.
3: Przypominam, że można się z nami kontaktować za pomocą komunikatora Skype tyflopodcast.net oraz przy pomocy numeru telefonu 123-834-835. Czyli z przeglądarek internetowych, rozumiem, możemy przejść do Javy, do aplikacji.
1: Nie, właśnie ja chciałbym
3: czy jeszcze coś o
1: przeglądarkach? Jeśli można.
3: Tak, proszę.
1: Jeśli można, to jeszcze są dwie rzeczy, które warto chyba wspomnieć. Po pierwsze, oczywiście ARIA, znaczniki. Właśnie. ARIA, nowe znaczniki, które obsługujemy. Obsługujemy w Windows no, tak zwane latmarki, tak? Które
2: tak,
1: są nazwane miejscami orientacyjnymi. Mamy nowy gorący klawisz, znaczy dwa gorące klawisze. Poprzednie miejsce orientacyjne, następne miejsce orientacyjne. Mamy również, a propos gorących klawiszy trybu przeglądania, dostosowany układ klawiszy do intuicyjnych nazw polskich. Też warto to podkreślić.
5: Jeszcze mogę dopowiedzieć, że Rafał pisze, że Robert ma rację i dobrze mówi.
1: Mamy na przykład W, tak, w pole wyboru, chyba. R, lista
2: rozwijana
1: jeśli czegoś nie pokręciłem.
2: Słuchaj.
1: No i kolejne przyciski intuicyjnie wskazują na pierwsze litery nazw polskich. To znaczy, no, mamy wsparcie spolszczenia dla również gorących przycisków trybu przeglądania. Co może... No, szczególnie pewnie początkującym i nieznającym HTML-a specyfikacji użytkownikom pomóc.
4: To tyle. Natomiast chciałem, żeby nie było tak wesoło, chciałem powiedzieć a propos ARII. Ta ARIA też jest, jakoś działa, ale nie do końca działa tak jak trzeba. Wystarczy odpowiednią stronę tutaj taką testową zapodać i Windows Eyes pada. Po prostu.
3: Ale jakby tak podsumowując ten internet, te przeglądarki, rozumiem, że waszym zdaniem działa już po tych problemach z wersją 7 Windows Eyes na tyle dobrze, że można spokojnie nim generalnie obsługiwać internet.
2: Tak,
4: można.
2: To jest to, co było, te jakieś problemy, one się zdecydowanie zmniejszyły. I
4: fakt jest stabilniejszy przede wszystkim.
2: Jest stabilniejszy, zdecydowanie poprawiono jego stabilność.
1: A jeszcze może tak chciałbym podkreślić fakt, że bardzo często się przewija temat na przykład banków, logowania do banków. No, osobiście mogę powiedzieć, że tam, gdzie na przykład jest logowanie takie, które wymaga wpisywania znaków, niektórych znaków hasła.
3: Hasło maskowane,
1: dłuższego hasła, tak. To jest wskazywane w sposób zupełnie prawidłowy. Jeśli taka strona jest zrobiona tylko w sposób dostępny, to na pewno nie będzie żadnych problemów, aby zorientować się, które pole dotyczy którego znaku hasła i je po prostu wprowadzić. I automatyczne przenoszenie z pola do pola również jest wspierane. Także zostaniemy przeniesieni oraz poinformowani, który znak hasła musimy wpisać. No byleby dobrze wpisać, tak?
4: To działa prawidłowo, tak. Natomiast chciałem powiedzieć, bo dużo osób pisało na Tyflo liście odnośnie Allegro i sprawa taka, że wybranie na przykład innego adresu to nie jest już problemem, to wszystko działa, natomiast w dalszym ciągu nie działa wystawianie komentarzy.
2: Słuchajcie, z Allegro, pozwólcie, że powiem. Z Allegro to nie jest w tej chwili, Allegro nie jest dobrym tematem na naszą audycję. Dlaczego? Dlatego, że od niedawna strona Allegro została zmieniona i to w taki sposób, że widzący użytkownicy Allegro ciężko przeklinają te zmiany. I to nie ma nic wspólnego z czytnikiem ekranu. Allegro jest praktycznie w najnowszej wersji nieużywalne. Jest to tak nieprzyjazna w tej chwili strona, i to nie tylko, to ona jest nieprzyjazna nie dla niewidomych, tylko jest to po prostu wredna strona dla wszystkich.
3: My tutaj nie mówimy o nieprzyjazności funkcjonalnej, tylko o tym.
2: Dlatego nie, ja tylko mówię, że
3: ja rozumiem.
2: Może by się nie pojawiły problemy, że ja mam teraz problem z Allegro taki czy inny, ponieważ wprowadzono coś, co się nazywa nowe Allegro, co generalnie powoduje, że nie należy używać Allegro, chyba że człowiek naprawdę musi i bardzo go boli.
3: Ja nie używam Allegro bardzo dawno, ale wiem, że przedtem też były problemy z tymi komentarzami, tylko NVDA kiedyś tam, to już dawno temu był problem.
4: I teraz jest tak dalej, NVDA tylko to obsłużysz.
1: I chciałbym powiedzieć, że to też jest kwestia tylko zagnieżdżenia znaczników.
5: No właśnie, to jest ciekawe, bo ja w sumie, jak wyszło to nowe Allegro, to ja akurat używam NVD od jakiegoś czasu, no to będę przesiadłem się z Winowaja. Ale w każdym razie dla mnie ta strona, owszem, jest inna, ale ja wiem, czy mniej czytelna?
2: Znaczy, mnie się czasem po niej nawet źle bardziej nawiguje, ponieważ brak, przedtem było wygodniej, można było przeskoczyć w pewne miejsca łatwo, bo były nagłówki w różnych miejscach, w których teraz ich nie ma. Teraz na przykład jest przymusowe oglądanie tony czegoś, tam oczywiście można komendą znaleźć, przeskoczyć, można sobie, prawda, pozakładać znaczniki na stronie, ale to tak nie do końca będzie działało tak, jak my chcemy.
5: Znaczy właśnie,
2: ta strona się zrobiła nieprzyjemna.
5: Tylko w jednym miejscu, jak dla mnie te nagłówki są źle zrobione, w zasadzie w dwóch, ale w zasadzie oba te miejsca, znaczy jedno z tych miejsc i tak już było w starym Allegro. Ale to są takie szczegóły.
4: Natomiast mi nie o to chodzi. Dobrze, chodzi o to, że nie wystawimy komentarza i to akurat wystawianie komentarza się nie zmieniło, tak, przynajmniej od
2: komentarza nigdy nie działało z Windowsem.
1: Dobrze, żeby nie było, że Windows nie potrafi wspierać nietypowych problemów, to chciałbym dodać, że Windows posiada jeden z dodatków, który potrafi, przy pomocy którego możemy włączyć oglądanie znaczników,
2: tak zwanych ukrytych elementów na
1: stronie, no, takich tych znaczników, które zawierają właśnie pewne fragmenty strony, które są ukryte, tak, które są ukryte, które mają odpowiednie
2: atrybuty. No i to zdecydowanie poprawia obsługę, to masz rację.
1: Właśnie chciałbym powiedzieć o specyfice tego. To jest tak, że jeżeli ktoś ma problem z jakąś stroną, na której czegoś nie widzi, to poprawia stronę i należy to sobie po prostu korzystać z tego. Natomiast należy pamiętać o tym, że wiele stron napisanych dobrze po włączeniu tego znacznika, po włączeniu tej funkcji,
2: tego dodatku,
1: uaktywnieniu obsługi ukrytych fragmentów stron internetowych,
2: zaczyna wyglądać gorzej.
1: Zaczyna wyglądać po prostu przeładowane jest. Zaczyna wyglądać gorzej, jest przeładowane i możemy mieć na takiej stronie na przykład sprzeczne komunikaty. Taki przykład. Mamy formularz i mamy pod nim na przykład stertę komunikatów. Adres e-mail jest nieprawidłowy, adres, nie wiem, formularz został przesłany, następnie hasło jest złe i mamy wszystkie komunikaty możliwe dla obsłużenia tego
2: formularza. Wywalone na wierzchu, tak.
1: Nie wiadomo, który w tym momencie nas obowiązuje. Także należy pamiętać o tym, że przeładowanie, jeśli natrafimy na jakąś stronę, kiedy mamy włączony ten dodatek, na której mamy jakieś sprzeczne komunikaty, należy się upewnić, czy właśnie ten dodatek jest koniecznie potrzebny tej stronie. Ja na przykład jestem użytkownikiem, który korzysta z wersji wyłączonego tego dodatku, a włącza wtedy, kiedy musi. No, są użytkownicy, znam takich użytkowników, tutaj w naszym gronie chyba właśnie też mamy użytkowników takich, którzy domyślnie mają potrzebę korzystać z takich stron internetowych, na których mają problemy.
4: Ja mam to włączone i dlatego, że ja nie wiem, co jest na danych stronach.
2: Ja wyłączam, kiedy strona jest przeładowana, dokładnie. Domyślnie mam to włączone, natomiast jak coś się dziwnego takiego dzieje...
1: Ja korzystam z bardzo dużej liczby stron internetowych, które właśnie mają, są przeładowane.
3: Czy coś jeszcze o internecie? Jakieś jeszcze na coś trzeba uważać, albo jakieś bardzo usprawnienia, coś istotnego na temat obsługi internetu?
2: Mogę powiedzieć tak. Prawdopodobnie bardzo wielu użytkowników Windows i nie tylko używa w tej chwili programu takiego dodatku aplikacji, która występuje jako dodatek do Windows, chociaż tak naprawdę jest niezależnym programem, mam na myśli GW Connect. Dla tych, którzy jednakowoż z różnych pobudek chcieliby używać Skype'a, normalnego, zwykłego Skype'a takiego, nie Skype'a dla niewidomych, tylko Skype'a, wiadomość mam taką, że najnowsza wersja Skype bardzo dobrze sprawuje się ze starym, nierozwijanym już skryptem do Skype'a. To chodzi bardzo dobrze. Jeżeli się ten skrypt uaktywni, ten VCOM.exe, czyli ten dodatek, który tam dobija się o to, żeby mu pozwolić ze Skype'a korzystać, jeżeli jest włączony i działa ze Skype'em, można z najnowszego Skype'a bardzo ładnie z Windowsem korzystać. Pięknie to działa, lepiej niż wszystkie starsze wersje, ponieważ Microsoft jest w tej chwili właścicielem Skype'a i dostępność Skype'a została radykalnie poprawiona.
1: No to jak już dodajmy jeszcze programy pocztowe, tak? Które obsługujemy Windows.
4: Jeszcze odnośnie Skype'a powiem, bo rzeczywiście to jest prawda. Ja używam w tej chwili właśnie Skype'a. Jedno mnie irytuje, to co się pojawia, że GW Micro has discontinued Skype.
2: A tak, chętnie bym wypruł tą linię ze skryptu, gdybym wiedział, gdzie to trzeba zrobić i co trzeba wybrać.
4: Właśnie, to jest w ogóle...
2: To jest to denerwujące, a
4: bo to wszystko działa prawidłowo. Natomiast jeśli chodzi o GW Connecta, gdybym się z wami połączył w tej chwili GW Connectem, by się nie mogli mnie słuchać po prostu w ogóle.
1: Ja jestem z GW
4: Connecta. Nie daję sobie rady z połączeniami konferencyjnymi.
1: Ja jestem z GW Connecta.
4: No to jestem...
2: Ja używałem w konferencyjnych połączeniach i mi działało.
3: Mi też, o ile pamiętam.
4: Mi działa. Jak stópki po prostu.
5: Ja do GW Connecta mam dwa takie główne.
4: Aha.
5: Pierwsze to jest brak wideo. Chcieli zrobić, ale nie zrobili.
2: Dlatego, że Skype nie pozwala, to znaczy API Skype'owe.
5: Skype pozwala.
2: Nie, jest, właśnie o to chodzi, że jest problem.
3: Aha.
2: Oni chcieli to zrobić i to miało pozwolić na coś tam, ale GW Micro twierdzi, że... znaczy może teraz już Skype pozwala, ale w czasie, kiedy rozwijano GW Connect...
5: wersje tego Skype Kit. Z wideo i bez wideo.
2: Możliwe. No tam ten Skype.
3: A może to są kwestie licencji, może jakieś koszty, nie wiem, takie, że to.
5: W każdym razie jest jeszcze druga rzecz. Czyli to, że Skype Kit prawdopodobnie, który jest tutaj zaimplementowany, to bardziej chyba nawet niż GW Connect, ale nie wiem. W każdym razie problem jest taki, że ja używam karty, która ma wejście mikrofonowe i wejście liniowe. Teraz Skype Kit mi automagicznie przestawia na wejście mikrofonowe. W tym momencie, jak ja mam przez mikser to wszystko przekroczone, to się robi jeden wielki przester.
1: No zaraz, ale...
2: Zaraz,
1: ja nie jestem pewny, bo ja mam w tej chwili podłączone przez wejście liniowe. Ale nie wiem, czy mówimy o tej samej sytuacji sprzętowej.
5: Nie wiem, w każdym razie ja próbowałem to robić i przy każdej rozmowie Skype, GW Connect mi przestawiał automatycznie wejście na mikrofonowe.
3: Dobrze, ja proponuję, żebyśmy o tych programach pocztowych teraz powiedzieli troszkę jeszcze kończąc temat internetu.
1: Windows ma, obsługuje lub poprzez dodatki lub sam z siebie, może inaczej, obsługuje i dodatki usprawniają to. No właściwie wszystkie najpopularniejsze programy pocztowe chyba, myślę, tak można powiedzieć.
3: Czyli Windows znaczy... Mail, Windows Live Mail, Thunderbird, tak, Mozilla.
2: No dobra, tak. Może Thunderbirda to ja bym może Państwu oszczędził, to znaczy da się używać. Owszem, ale no, lista zastrzeżeń związanych z obsługą tego programu jest tak długa, że gdybyśmy zaczęli się tam dobierać i lista zmian i prób, że tak powiem, zmuszenia obu tych programów, żeby ze sobą dobrze współpracowały, jest bardzo długa i no, to jakoś tam współpracuje, ludzie tego używają, ale to boli.
4: To znaczy, boli w jednym przypadku, jak dla mnie, bo ja używam Thunderbirda i mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy ktoś napisze źle kodowane, znaczy napisze coś takiego, że w Thunderbirdzie wyświetla to się jako źle zakodowany mail, czyli no, te polskie literki się wyświetlają inaczej i...
2: Jako krzaczki.
4: Tak, dokładnie. Wtedy Windows tego nie przeczyta.
2: No znaczy... i poza tym kwestia jest wirtualizacji, prawda, tych wiadomości HTML-owych, które tam podobno z różnym szczęściem się otwierają i czytają.
4: Nie, jest wszystko dobrze, czytają. Dlatego że tam trzeba było, to pan Darek właśnie, który do nas dzwonił, mówił, co trzeba zmienić, gdzie trzeba wpisać odpowiednią linię w Thunderbirdzie, tam coś po angielsku.
2: W tych plikach konfiguracyjnych.
4: Tak, tak. I to
1: akceleracja tam... sprzętowa, tak? To było to?
4: Akceleracja sprzętowa w Mozilli, ale w Thunderbirdzie to
3: coś
4: było...
3: Coś tam innego, coś było, nie pamiętam.
1: A nie odpowiednik? To było tak jakoś, że w Mozilli to była...
4: To Mozilli była to prostu... było pole wyboru do odhaczenia, tak. A w Thunderbirdzie...
1: A to było w konfiguracji, ale to było to chyba to samo. Tylko, że po prostu trzeba było wpisać je ręcznie w pliku konfiguracyjnym.
4: No, coś tam trzeba było wpisać.
1: Po prostu nie było tego w opcjach, tylko no, trudniejszy sposób wykonania tego samego.
4: Thunderbirds jest o tyle fajnym programem, że go można przenosić między komputerami bez nowych konfiguracji i to działa. Dlatego ja już nie pamiętam. Raz to konfigurowałem, siedziałem nad tym chyba z 5 godzin.
1: O ile pamiętam, mieliśmy odpowiedni właśnie komunikat od pana Darka na GW Polska. Mieliście dyskusję.
3: Tak, było coś takiego. Ja tego nie śledziłem, bo jak mówię, nie używam na co dzień Windows, ale rzeczywiście taki mail kiedyś, nie tak dawno temu.
1: O ile pamiętam, to właśnie to było na tej zasadzie, że tu po prostu to było to samo, tylko tu łatwiej, tu trudniej było to uzyskać. W sensie konfiguracji.
3: Czy możemy już przejść do Windowsa 8? Myślę, że...
1: Ja bym chciał jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo tak o tych programach pocztowych miałem nadzieję, że przejdziemy jeszcze przez Office'a.
3: Dobrze, to możemy o Office'ie opowiedzieć trochę.
1: Bo tam oczywiście występuje również no, klient poczty.
3: Tak, Microsoft Outlook,
1: ale należy podkreślić, że mamy na bieżąco Windows jest aktualizowany po to, aby obsługiwać najnowsze wersje na pakietu całego Office.
2: Tak, i w tej
5: chwili. Ja bym jeszcze chciał wrócić
2: do 2013.
5: Dostaliśmy jeszcze jedną wiadomość od właśnie Dariusza. Ta długa lista rzeczy, o której mówił Damian, to służy raczej upodobnieniu obsługi Thunderbirda... momencik... obsługi Thunderbirda do Outlook Expressa. Jeszcze raz, druga wiadomość. Jedynie sprawa używania myszki wymaga wspomnianej ingerencji w opcję... No właśnie.
2: W opcję Thunderbirda, tak. Tak,
1: ta akceleracja sprzętowa. Czyli po prostu można wszystko robić, ale żeby przeczytać coś myszką, zarówno w Firefoxie, jak i no, w Thunderbirdzie należy włączyć akcelerację sprzętową i wtedy można... No, ten sam problem właśnie będą mieli użytkownicy Firefoxa, o którym muszę pamiętać, że żeby myszka czytała wszystko, to no to trzeba włączyć sobie akcelerację sprzętową.
3: Tak, ja się obawiam, że to jest problem bardziej właśnie Mozilli niż konkretnego czytnika ekranu, bo ta myszka w innych programach, w innych czytnikach ekranu też tam różnie z tą myszką było w Thunderbirdach i tak dalej, więc to tak, to może...
1: W razie problemów zapraszamy na listę dyskusyjną GW Polska i pomożemy.
3: A Office?
1: W wypadku problemach czytania myszką. Office. No właśnie mamy klienta poczty, który jest wspierany oczywiście i mamy cały czas aktualizację do najnowszych wersji Office 2013.
3: Używa ktoś z was 2013 Office'a?
1: Ja osobiście nie używam. Ja osobiście...
2: Nie, ja słyszałem o kolegach ze Stanów, którzy używają ze zmiennym szczęściem i twierdzą, że im to nawet działa. Nie wiem...
3: Ja się zatrzymałem na 2007 i już nawet nie wiem, co w tej dziesiątce tak ogólnie i co w 13.
2: Używałem Office'a 2010 przez rok i powiem tak, na poziomie podstawowym, ja nie jestem jakimś nie wiadomo jakim zaawansowanym użytkownikiem Office'a, potrafię napisać prosty dokument w Wordzie i odrobinę więcej powiedzmy, ale nie jakoś bardzo wiele. Więc na tym podstawowym poziomie Office 2010 działał mi to wystarczająco dobrze i to nawet 64-bitowy, bo taki miałem w pracy, innego tam nie było, więc nawet ten Office działał powiedzmy w miarę poprawnie. No ja nie mówię o korekcie tekstu i tam jakiś, bo to tam różnie bywało z poprawianiem pisowni już. I tam były różne oczywiście problemy, natomiast na poziomie napisz, przeczytaj, czy jest w miarę dobrze napisane, ustaw jakąś tam wielkość czcionki i tam takie inne, te podstawowe zupełnie rzeczy, no to działało. Excel też na tym na poziomie zrób sobie prostą bazę danych, prawda, kilkukolumnową i tam sobie odnotowuj to, co ci trzeba, to mi działało, czytało i w tym Office 2010.
1: A wstążki to jest inny temat i możemy też chyba...
3: No taki jak najbardziej ofisowy, bo to jednak głównie, no tak, nie tylko, ale głównie to jest ofisem.
1: To jest taki temat, który już
3: teraz przejdzie... Teraz przechodzi dalej w Windowsy, tak. Wiadomo, 8, ale no zaczęło się od ofisa, nie?
1: Narrator plików, no obsługiwany jest chyba dobrze, po prostu. Po prostu
3: nie, kto rozumiem, używacie i
4: na
3: i
4: poziomie tak, podstawowym ten Office, tak jak Damian mówi, jest obsługiwany nieźle, poza tym, że Office 2010 muli strasznie komputer, ale to już inna kwestia.
1: Się używam starego Office'a dla warunków osobistych, domowych, natomiast widziałem lacerów testowych Office zainstalowane na różnych laptopach, po prostu jako wersje demonstracyjne. No, Office 2010 przede wszystkim widziałem i po prostu też to działa, tak? I chciałbym przypomnieć, że w Office mamy w Windows do dyspozycji szereg gorących klawiszy, które wspierają ten nasz dostęp. Mamy możliwość gorącymi klawiszami przeglądać błędy bez otwierania okna błędów. Mamy możliwość czytania linia po linii ze wsparciem specjalnym dla Office. I jeszcze mamy zmiany, tak? Chyba? Poprzednią i następną zmianę. Możemy odczytać.
4: Tak, jeśli chodzi o biurówkę, tutaj uważam, że Windows jest już jest naprawdę nieźle.
3: Co rozumiecie, bo nie zrozumiałem tego czytanie linia po linii, to znaczy, że...
1: Już mówię, to znaczy Windows posiada dodatkowo... Znaczy, możemy czytać oczywiście tekst strzałkami, ale wtedy nasz punkt uwagi w dokumencie Office będzie przenoszony tam, gdzie przenosi na przykład nas Word. Tak?
3: No tak, tak jakbyśmy, tak normalnie jak edytujemy tekst.
1: Jeżeli mamy, nie wiem, dokument, który ma bardzo zagmatwaną specyfikę, na przykład kolumn. No tu jest jedna kolumna, tu dwie kolumny, tu znowu trzy, tu znowu jedna i tak dalej.
2: To się pogubić można łatwo.
1: Jeżeli będziemy iść strzałką w dół, to Office nas może przerzucać w różne losowe miejsca, pomijając niektóre elementy. Jeżeli skorzystamy z gorących klawiszy, poprzednia, następna linia, będziemy przenoszeni tak, jakbyśmy przeglądali to, to nie jest wchodzenie w tryb przeglądania, ale w taki bardzo specyficzny sposób, jak na stronie internetowej, po znacznikach, które są zawarte w dokumencie. To znaczy po pierwszej kolumnie na pewno będzie druga kolumna, jeśli jest kolumn więcej koło siebie, na przykład. I na pewno niczego nie ominiemy. Po prostu warto wtedy chodzić tymi gorącymi klawiszami poprzednia, następna linia, zamiast klawiszami pionowo strzałek, góra-dół. Wtedy, kiedy wiemy, że dokument jest bardziej skomplikowany i nie Windows, tylko Word, na przykład Word, może nam robić psikusy w stylu...
2: Skacząc po prostu po dokumencie.
1: Tak. Tak. No i oczywiście w Exteru mamy również szereg jakichś udogodnień, gorących klawiszy i specyficznych opcji dla dokumentów. W ogóle dla dokumentów Office'a są specyficzne opcje, to znaczy dla PowerPointa również można...
2: Uważam, że na uwagę zasługuje to, co się stało w tej chwili z obsługą Microsoft Outlooka. Tu nastąpiła poprawa, powiedziałbym, gwałtowna i ogromna. Oczywiście ktoś mi zaraz powie, że nie, nieprawda, bo ten skrypt nie działa, znaczy ten dodatek, przepraszam. Oczywiście, że nie działa, jeśli nie są zainstalowane pewne komponenty systemu Windows, które trzeba po prostu zainstalować. Ale w tej chwili jest o tyle dobrze, że Windows, jeżeli tych komponentów nie ma, przynajmniej u mnie to tak się stało, że on mi z automatu zgłosił, że należy te komponenty pobrać z internetu i pokazał mi od razu link na właściwą stronę.
5: To ja mam jeszcze jedną rzecz, jeszcze jest jedna wiadomość. Mówiliście o dostępności stron z Javą, a jak bym chciał zapytać o aplikacje zaimplementowane w tym języku?
3: O, to może sobie tą Javę omówimy jeszcze przed Windowsem 8.
5: To czy tak jak w JOSie albo NVDA będzie też to możliwe w Windows?
1: Dobrze, ja proponuję wziąć na tapetę bardzo popularną rzecz ostatnio. Ona

0: alternatywne oprogramowanie i to jest no, taka z chyba popularniejszych aplikacji jawowych, która jest, którą mają ochotę wykorzystywać osoby, które no, mogą potencjalnie używać Windows. Polega to na tym, że Windows po uruchomieniu takiej aplikacji jawowej może albo po prostu ją obsłużyć, albo wykryć, że potrzebuje zrobić no, skan, pewnego rodzaju specyficzny skan etykiet dla Javy i generuje w tym celu sobie dodatkowy, chyba katalog to był obok, tak? Obok pliku wykonywalnego exe aplikacji. Chyba generuje dodatkowy katalog, w którym jest odpowiedni plik wspierający obsługę danego programu.
1: No oj, Michale, namieszałeś.
0: Tak, tam.
1: Namieszałeś, ponieważ aplikacja, o której mówisz, jest w Qt, a nie w Javie. Od tego trzeba zacząć.
2: Właśnie, to nie chodzi o Javę, tylko
0: oj,
2: o Qt.
0: Przepraszam.
1: O w Qt. Natomiast jeśli chodzi o Javę, to już mogę powiedzieć, ja sprawdzałem to na takiej aplikacji jak JDownloader, która nie była dostępna, a teraz już można z tym jakoś pracować. To tak a propos, bo to jest aplikacja javowa JDownloader. Ona była dostępna dla innych, a dla Windowsa nie. Teraz już jest to w miarę dostępne. Nie programuję
3: w takiej wersji, chyba pomyliłeś technologię wspierania.
2: Tak, pomyliłeś oczywiście. Mówiłeś o Qt, a tak nie to, o Javie.
0: To wyjaśniamy, że no Qt w takim razie no,
3: też jest wspierany?
0: W ten sposób jest wspierany.
3: Natomiast Java wiem, że też tak a propos OpenOffice'a ktoś, bo to mi się jakoś tak kojarzy.
1: Tak, OpenOffice.
2: Można używać OpenOffice'a z Windows. Da się.
1: Da się, da się.
2: Ściszyłem, próbowałem, da trzeba się, tylko tak włączyć tam dostępność w tym OpenOffice'ie i to działa.
1: Dokładnie.
3: Tak się zawsze mówiło, to taka troszkę dygresja.
1: A nie działało. A nie działało, tak, żeby nie było.
0: Kiedy instalujemy Windows, mamy instalowane natywnie no, środowisko jak gdyby pośredniczące. Na końcu instalacji naszego Windows zostanie zainstalowane środowisko natywnego no, wspierania Javy.
2: Bo ja mam Access Bridge, tak.
3: Kiedyś tak też się mówiło.
0: Nie musimy tego instalować oddzielnie. Od razu nam w naszym na ekranie startowym, tak? Aplikacji startowych gdzieś tam w programach w nowym Windowsie.
2: Tak.
0: Można potem to natywne wspieranie Javy zainstalować, odinstalować z właśnie programów w menu start.
3: W sumie ten Open Office to troszkę taka dygresja, ale kiedyś się no, mówiło, że tam tak nawet niektórzy myśleli, że jak ten Office mają ludzie problemy ze wstążkami w Microsoft Office, że może jakoś ten Open Office się bardziej przyjmie, ale tak mam wrażenie, że ogólnie wśród niewidomych nie przyjął się Open Office tak masowo. Nie, nie znam nikogo, kto by tak realnie na stałe jednak używał go.
1: Dlatego, że obsługa OpenOffice'a jest na poziomie, bym powiedział, podstawowo średnim, natomiast obsługa Office'a tego zwykłego jest na bardzo zaawansowanym poziomie zrobiona. Tak bym to powiedział, tak? Nie wiem, czy zgodzicie.
2: Tak, oczywiście, a poza tym są problemy z kompatybilnością. To znaczy, jeżeli ktoś da nam jakiś dokument w Microsoft Office'ie i on będzie jakoś tam sformatowany, a my go zaczniemy w OpenOffice edytować i nawet go zapiszemy jako Word, to te formatowania czasami będą poprawnie, ale nie zawsze. Tutaj no, będą problemy z kompatybilnością. Niestety musimy się z tym liczyć. I jeszcze w dodatku, nie dość, że będą problemy, to jeszcze my jako niewidomi, którzy generalnie po niewidomemu formatowanie dokumentu i kontrola nad nim no, nie jest to najłatwiejsza rzecz na świecie, To jeszcze dodatkowo to się może posypać, a my nawet nie będziemy za bardzo o tym wiedzieli. Mnie się kiedyś zdarzyło, jak próbowałem, że nagle kolega mi zwrócił uwagę, że mam wszystkie czcionki w jakichś przedziwnych zupełnie kolorach i w ogóle krój mi się zmienił i nawet nie wiedziałem, że coś takiego się w ogóle wydarzyło. I to dopiero musieli potem w Wordzie odkręcać i robić jakieś rzeczy, bo coś tam, jakieś ustawienia tego OpenOffice.
3: Czy coś jeszcze o samej Javie? Ktoś z was jeszcze używał aplikacji jakichś innych właśnie w Javie? Czy nie mieliście takiej jakiejś potrzeby, żeby tak bardziej to w praktyce sprawdzić?
2: Ja używałem Javy na stronach internetowych.
1: No właśnie, bo to najczęściej.
0: To jest takie
2: to najczęściej, jak mówię, no, jako krótkofalowiec korzystałem z tak zwanych odbiorników radiowych, internetowych.

0: to po polsku mówiąc web transceivers, prawda? To są takie aplikacje, które udają panel zaawansowanego odbiornika radiowego, czy ewentualnie w niektórych przypadkach jest to panel urządzenia nadawczo-odbiorczego. I tutaj w tej chwili po poprawieniu tej jawy wszystkie przyciski są pięknie czytane, wszystkie kontrolki, jakie tam na tych urządzeniach się znajdują, są pięknie obsługiwane. Także to jest zdecydowanie w tej chwili dobrze.
1: Czyli teraz możemy przejść do Windowsa 8. Używa się na co dzień 8?
2: Jeszcze tylko tak, że mamy już kolejnego, jak by to powiedzieć, rozmówcę?
0: No to dawaj.
2: Ale w ogóle w konferencji.
3: Witam, pozwoliłem sobie poprosić o dołączenie do grona dyskutantów. Ja nie będę się wtrącać długo, będę raczej się przysłuchiwać, ale chciałbym kilka rzeczy uzupełnić. Darek Włoskowicz w ogóle. Witam jeszcze raz.
4: Witamy.
1: Witamy. I cieszymy się z dołączenia.
5: No. Dodajmy, że przedstawiciel dystrybutora firmy ECE, dystrybutora Windowsa.
0: No ale Darek, tu chyba, nie wiem, ty występujesz tu oficjalnie, Darku, jako przedstawiciel, czy jako, że tak powiem...
1: Jako ekspert od Windowsa.
0: Czy że tak powiem, jako życzliwy człowiek, który się zna na rzeczy, o.
3: Nie mam żadnych pełnomocni na piśmie od firmy, w związku z tym występuję prywatnie ze studia garderoba, żeby dzieci nie było za bardzo słychać na antenie. Chciałem natomiast... dodać kilka drobiazgów, jeśli chodzi o Office'a. Jest takie coś jak Office Starter, instalowany jako darmowa aplikacja na nowych komputerach i trzeba powiedzieć, że wsparcie tego dla screen readerów jest na poziomie takim jak WordPada. Dlaczego? Dlatego, że ten Office w swoich ograniczeniach nie pozwala uruchamiać żadnych dodatków. A dodatek instalowany do Office'a jest niezbędny dla Windows, ale także i dla innych screen readerów.
1: Nawet LVDA z nim ma problemy z bardziej skomplikowanymi tekstami, sobie nie radzi, który jakby nie potrzebuje żadnych, wiadomo, tam zewnętrznych skryptów, a nawet on ma problemy z tym starterem, więc...
3: Wynika to jakby z technologii, jak to działa, ponieważ wsparcie dla Office'a takie dobre, jakie jest, jest zapewnione dzięki współpracy na poziomie DOM, czyli Document Object Model, a bardziej po polsku, chociaż nie wiem, czy bardziej po polsku, obiektowy model dokumentu. To jest troszeczkę tak jak z trybem przeglądania, czy z trybem MSAA we wcześniejszych wersjach Windows, gdzie czytnik ekranu dostaje informację bezpośrednio od programu o tym, co program dopiero zamierza wyświetlić na ekranie, a nie czyta bezpośrednio z tego, co zostało na ekranie wyświetlone. W związku z tym on nie musi zgadywać, że to jest nagłówek, bo jest pogrubioną czcionką, tylko on wie, że to jest nagłówek, bo to jest nagłówek w dokumencie. Jeżeli tego nie ma, no to mamy wsparcie na poziomie WordPada. I tak właśnie jest w przypadku Office Startera.
0: No albo nawet i gorzej, bo w WordPadzie to się chociaż czytało wszystko sensownie, a tutaj ja pamiętam, bo używałem z konieczności przez kilka miesięcy Office'a Startera i miałem niezłe scysje w pracy z tego powodu, że nie potrafię tego, tamtego i owego wykonać w Office'ie, bo do nikogo nie docierało, że Office Starter z czytnikiem ekranu nie bardzo.
3: No więc niestety nie bardzo.
1: No to takie ostrzeżenie dla słuchaczy i dziękuję za tę informację, za te przypomnienie, bo rzeczywiście no wiele teraz laptopów mam domyślnie Office Starter i właściwie wszystkie, i to by się wydawało, że no to fajnie, to właściwie starczy, nie trzeba nic więcej kupować. No niestety starczy może do przeglądania, do obejrzenia, do otwarcia jakiegoś prostego tekstu, ale czasem i to nie wystarczy.
3: Tak samo smutna prawda jak Fine Reader Sprint, prawda, który no działa, tylko że nie pozwala obsłużyć skanera z poziomu normalnego interfejsu, uruchamia jakiś graficzny od sterownika skanera. I dlatego niewidomi muszą korzystać z FineReadera pełnopłatnego. Podobnie jest z Office'em. I teraz jakby rozwijając jeszcze tę myśl, sprawa OpenOffice'a w tym kontekście. OpenOffice jest aplikacją hybrydową, opartą po części na Javie, ale nie tylko. Współpraca z Windowsem najnowszym za pomocą zapłaty z Bridge. Natomiast znowuż nie jest to współpraca na poziomie takim, jaki zapewnia dokument w Microsoftie. Nigdy nie będzie, no chyba, że taka implementacja zostanie zrobiona w OpenOffice jakby oddzielnie. Ale na razie się na to nie zanosi. Także z OpenOffice'em to działać będzie, ale nie będziemy mieli takich możliwości, żeby na przykład skakać od jednej zmiany recenzenta do drugiej zmiany recenzenta i szybko ją akceptować z menu kontekstowego, tak jak to jest możliwe w Wordzie na przykład, przy bardziej zaawansowanym korzystaniu z edytora. Może tyle, ja się usunę w cień i
5: proszę. Jeszcze wiadomość od słuchacza mamy, bo tak tutaj do mnie napisali. Jak jest, korzystając z obecności pana Darka, jak jest z tym Eclipse? Może pan Darek coś wie?
0: Eclipse, co mi się z Linuxem kojarzy, ten Eclipse nieszczęsny.
1: Z jakimś środowiskiem programistycznym.
0: No dobrze, dobrze, tak, tak czy inaczej.
5: No to jest wiadomość od słuchacza, nie?
3: No, nie bardzo.
4: Użytkownika nie mamy, który by mógł powiedzieć tak, coś więcej.
5: Ja wiem, że swego czasu były skrypty do tego, ale teraz nie wiem, jak to tam z tym jest. Nie wiem, ja nie programuję. Ja
0: nie tylko jestem programistą, tak samo, że nie wiem.
5: Ja wiem, że JDownloader jakoś działa, bo
4: ja korzystam raczej ze środowisk z Microsoftu, więc...
3: Nie mam doświadczeń z tym żadnych. Mhm. Jak dotąd, ale poszukam.
5: O, natomiast ja jeszcze tutaj gwoli obecności pana Darka się zapytam, jak będzie z instalacją, jak jest, czy jak będzie, bo w tej chwili wersja się ukazała 8.2, ale chodzi mi o wersję tę na płytach. Chodzi mi o to, żeby w tej chwili korzystać z pomocy, nowej pomocy alternatywnej, trzeba dociągnąć Microsoft Net Framework w wersji pełnej, tak to nazywam, bo w
0: tak,
5: systemie...
0: Tak, to nie tylko dotyczy pomocy alternatywnej, ale także poprawnego działania rozszerzonego wsparcia dla Microsoft Outlooka. Ono też będzie działało tak naprawdę w pełni poprawnie, przynajmniej jeżeli chodzi o Windows Vista, jeżeli dociągniemy ów Net Framework.
5: Momencik.
1: To tylko najpierw prosimy o odpowiedź, a potem odbierzemy, tak, telefon.
5: Dlatego, że to pobranie tego Microsoftu to nie jest taka łatwa sprawa. Mi się cały czas pobiera na przykład instalator w wersji web, którego nie można zainstalować i trzeba pobrać wersji full, a to trzeba troszkę się nagimnastykować nad tym. Ten link bezpośredni i moje pytanie, czy w wersji tej 8.2 na płytach będzie przynajmniej choć plik instalacyjny do tego Net Frameworka, żeby to trochę uprościć. Bo z systemem to się nie instaluje, niestety. I to...
3: No możemy go dołożyć.
5: Czyli tego nie ma.
3: Myślę, że... Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to jest, czy nie. Chciałbym sprawdzić, mam to na innym komputerze niż ten, z którego rozmawiam, także nie mogę w tej chwili na żywo sprawdzić.
5: Nie, w systemie, ja wiem, że tego nie ma. W systemie, jak się postawi system...
0: Ale nie, daleko się o płycie.
3: Czy będzie na płycie. Postaram się, żeby było.
0: No to jest rozsądne, myślę. Jeszcze idealnie byłoby, gdyby sprawdza, czy to jest w systemie i ewentualnie proponuje instalację, ale to już...
5: No tak, tak jak GW Access Bridge.
3: Przepraszam, warunkiem tego, żeby to było na płycie, że licencja na to pozwala Microsofta.
0: No tak, pytanie, czy pozwala.
3: To możemy umieścić, jeżeli... jest to, sprawia to jakiś problem prawny, no to niestety nie może.
1: Dobrze, słyszę, że słyszę, że mamy słuchacza, to może odbierzemy rozmowę teraz od słuchacza.
6: Dobry wieczór, witam wszystkich
4: gości. Dobry wieczór.
6: A korzystając z obecności tutaj pana Darka, ja mam jeszcze takie malutkie pytanie. Chodzi mi o kwestię, która tutaj dzisiaj przez sekundę była poruszana, ale jakoś nie było to do końca wyjaśnione. Jak jest z tym dynamicznym przeglądaniem stron? Czy faktycznie w przyszłości będzie można to robić nie odświeżając ich w kółko? No to takie krótkie pytanie moje.
3: Jeśli chodzi w ogóle o przeglądanie internetu z Windowsem, to my jesteśmy jeszcze cały czas w drodze. Ta droga jest dosyć długa i kręta i musi omijać takie przeszkody po drodze jak Windows 7, Office 2010, Windows 8, Office 2013. Ale ta przebudowa internetu się cały czas dokonuje i jeszcze nie jest całkowicie zakończona. Jak będzie zakończona, będzie to najlepsza obsługa internetu na rynku. No, powiem tak, jak by przystało na pracownika firmy w tym momencie, ale to rzeczywiście ma być dobre.
4: No i ja mogę tylko przypomnieć, że no, opowiadałem o tej sytuacji, że ja pisząc jakiś skrypt w JavaScriptie, który modyfikuje zawartość strony, bez problemu mogę zaobserwować zmiany, które zostały dokonane i umieścić taki skrypt na przykład we wtyczce do Firefoxa, który będzie sobie działał i nie będzie wymagał przeładowania strony, żeby to móc przeczytać. To działa na tym poziomie w każdym razie.
3: Bo może przybliżmy... Przepraszam, może...
0: Proszę, Darek chciał coś powiedzieć.
3: Przepraszam bardzo, ja tak trochę jestem pierwszy raz i się wcinam. Chciałem powiedzieć, że może przybliżmy trochę, co się kryje pod tym magicznym skrótem ARIA. Otóż jest to znowuż rodzaj takiego standardu, czy zaleceń, czy ubogacenia języka opisującego strony internetowe używanego do tej pory, który pozwala autorom stron internetowych wpływać bezpośrednio na to, jak zachowuje się klawiatura przy nawigacji po stronie, jak zachowują się czytniki ekranu. Windows na przykład obsługuje takie coś, co się nazywa Live Regions. To jest coś takiego, że można na stronie zdefiniować pewien obszar jako właśnie taki żywy region i wymusić na screen readerze odczytywanie wszystkiego, co twórca strony będzie tam wpisywał dynamicznie, przesyłając z serwera.
0: Czyli innymi słowy, czaty na stronach internetowych teoretycznie powinny działać, jeżeli zostaną odpowiednio napisane.
3: Tak, ale tutaj jest też właśnie kwestia tego, że tak samo jak te miejsca orientacyjne, czyli landmarks, to są rzeczy, które wstawia autor strony internetowej po to, żeby wspomóc nawigację osobie niewidomej. Czyli on zaznacza, gdzie na stronie się zaczyna menu, gdzie się zaczyna treść, gdzie zaczyna się jakiś formularz i tak dalej. To jest jakby rozwinięcie, nie wiem, nagłówków powiedzmy, w sposób taki bardziej tematyczny, ale cały czas jest to narzędzie w ręku twórcy strony, które pozwala mu tą stronę zrobić lepiej dostępną dla użytkownika.
1: Tak, oby lepiej, bo jeszcze problem jest taki, że jak źle zastosujemy ARIA, to tak naprawdę możemy zablokować tym pracę czytnika ekranu w pewien sposób.
3: No niestety tak, ponieważ to jest nowa technologia, więc tutaj mogą być wszelkie, że tak powiem, warianty, że twórca strony jeszcze nie wie, jak to użyć, a kolejny screen reader jeszcze nie obsługuje czegoś, co ten twórca strony wymyślił niedokładnie zgodnie ze specyfikacją.
1: Tak, na przykład mamy dwa tabulatory, OK, anuluj jakieś tam dwa przyciski, wszystko działa dobrze, a nie możemy w trybie przeglądu, i to obojętnie jakim czytnikiem ekranu, sprawdzić co, tak naprawdę co klikamy i o co chodzi w danej informacji. I to jest,
4: tak, to jest troszkę tak jak jest. Z okienkami dialogowymi, które pod punktem uwagi fokusem mają przyciski OK, anuluj, a żeby odczytać ponownie, no to musimy mieć to pobrane po prostu z no, jakiegoś OSM, tak? Jakiegoś obiektowego modelu ekranu, bądź z, po prostu z podmyszki.
1: No tak.
5: Natomiast ja czy mamy jakiś telefon?
1: Czy właśnie
2: telefonu nie mamy. Natomiast
5: jakieś pytanie? Tylko...
2: Tak, jeszcze jest jedno pytanie. Cytuję, zresztą zaraz zacytuję. Jak jest z myszką? Czy została poprawiona?
4: Źle, bo ja tak nie bardzo.
1: Myszka chyba zawsze.
0: To znaczy, tak, zgłaszają niektóre osoby problem, że jak się uruchomiło Windowsa i coś tam się z nim robiło i potem się uruchomiło JAWS-a, bo czegoś tam Windows nie obsługuje, a potem się wróciło do Windowsa, to myszka nie działa. Spotkałem się z takim zjawiskiem. No to więc być może w takich niestandardowych sytuacjach rzeczywiście z tą myszką jest kłopot. Jest to możliwe. Natomiast no, ja powiem tak, no, to są sytuacje niestandardowe, prawda?
4: Myszka to jest tak narzędzie, które się opiera na sterownikach wideo, tak? Na tych sterownikach, które nie są w stanie, znaczy inaczej, cała reszta jest do obsłużenia na zasadzie wyciągania z systemu operacyjnego danych etykiet. Natomiast, no żeby myszka widziała układ całego ekranu, potrzebuje no, wykonać sobie poniekąd, Windows potrzebuje wykonać taki tak zwany obiektowy ten model ekranu. No i myszka z tego korzysta. I jeżeli to jest czymś zaburzone, te sterowniki, jakiś inny screen reader przechwyci, czy też wyłączy, czy cokolwiek z nimi zrobi, popsuje w jakiś sposób, no wtedy zaczyna być problem właśnie z myszką.
3: No to może
5: to ja... właśnie, to może pan jeszcze tego, i potem ja jeszcze swoje wtrącę, bo skoro pan jest obecny, to już tak będziemy trochę na hura, ale...
3: Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście myszka opiera się na modelu ekranu, który zbuduje sobie Windows na podstawie dostępnych informacji ze sterownika ekranu i z różnych innych miejsc. I to jest bardzo czuły i newralgiczny twór, w którym przy każdej wersji zawsze znajdzie się coś, co można poprawić. W związku z tym ja mogę powiedzieć tyle, że no, ta myszka powinna chodzić lepiej niż w poprzednich wersjach. Natomiast na tak ogólnie postawione pytanie jest trudno odpowiedzieć. No, trzeba po prostu konkretną sytuację poznać, zobaczyć, co tam się dzieje, czy to jest na tamtym komputerze słuchacza, który zadał pytanie, czy to jest na wszystkich komputerach, czy to jest w systemie 64-bitowym i tak dalej, i tak dalej. I w końcu dojść do sedna, dlaczego to tam nie działa, a może już teraz rzeczywiście z tą nową wersją będzie działać. Ja może jeszcze powiem w tym momencie, że jest dostępna na stronie wersja demo 8.2. Także tutaj do Piotra, który wcześniej dzwonił, może pobrać, odinstalować
0: i popróbować
3: starą wersję i popróbować tą nową.
5: Mhm. To korzystając...
1: jest w pełni polska wersja, tak? To już jest w pełni polska wersja, ta demo.
3: Polska wersja demo.
5: To ja jeszcze korzystając z pana obecności chciałem zapytać się, czy ponieważ Windows oferuje tak zwaną obsługę w trybie awaryjnym, po włączeniu odpowiedniego w skrypcie... odpowiedniej opcji. Powiem szczerze, mi się to nie udało, a próbowałem.
4: Mi się to też nie udało, natomiast to działa tylko z niektórymi kartami sprzętowymi, znaczy z niektórym sprzętem, tak? To znaczy nie z każdą kartą dźwiękową to musi zadziałać, bo to jest jak gdyby symulacja.
5: Mam dwie, z żadną nie działało.
4: Sterowników Windows dla karty dźwiękowej.
3: Są tutaj dwa ograniczenia. Jedno ograniczenie jest takie, że zabezpieczenie przed kopiowaniem nie ma możliwości sprawdzenia, czy wersja jest aktywowana, czy nieaktywowana w trybie awaryjnym. W związku z czym działać w tym trybie awaryjnym mogą tylko wersje z zabezpieczeniem przez aktywację internetową i tylko jako demo. Wersje z kluczem sprzętowym nie będą mogły działać, bo również klucza nie można zobaczyć w tym
5: trybie
3: awaryjnym. A wersja z kluczem sprzętowym bez klucza się w ogóle nie uruchamia, ponieważ wózek jest zaszyfrowany. Więc fizycznie nie ma takiej możliwości. Natomiast drugi warunek, i to jest warunek taki dosyć płynny, i od razu odpowiadam, że nie umiem powiedzieć w tej chwili, nie umiem dać odpowiedzi na pytanie, które, z którymi kartami dźwiękowymi i w jakich okolicznościach to będzie działać, z którymi nie. Warunkiem koniecznym, żeby to działało, jest możliwość uruchomienia usługi audio w trybie awaryjnym. Co w Windows...
0: To nie zależy od Windowsa, tylko zrobić. Od...
3: Tak, to zależy po prostu od sprzętu i od sterowników. Natomiast przed próbą uruchomienia Windowsa w trybie awaryjnym należy z menu dodatki znaleźć tam ulepszenia Windows i tam jest opcja do włączenia obsługi. Tak, tak, ale ja mówię, ponieważ no, słuchają nas oczywiste, także ci, którzy jeszcze tego nie próbowali.
4: Nie mieli doświadczeń.
3: Także...
1: A to może jak już przy tym jesteśmy, to proszę powiedzieć pokrótce, na co nam umożliwia ta obsługa, czy to jest taka normalna obsługa Windowsa w tym trybie awaryjnym, jak to w ogóle się odbywa, jakie są obostrzenia, ograniczenia, o co w tym chodzi, jak to wygląda? Myszka, tak?
3: Jest to obsługa bez sterownika wideo, w związku z czym upośledzone są takie funkcje jak poruszanie się myszką po elementach ekranu. Natomiast działa to na poziomie no, nie gorszym niż narrator w tym trybie awaryjnym. W trybie awaryjnym tak naprawdę my nie musimy specjalnie długo działać, dlatego że to jest kwestia albo uruchomienia jakiegoś skanowania dysku czy defragmentacji, a potem reszta dzieje się już sama. Ewentualnie może to być kwestia nie, odinstalowania antywirusa uszkodzonego czy czegoś takiego.
0: Do instalowania jakiegoś pliku, który został uszkodzony i trzeba go drugi raz tam coś.
3: Generalnie ta obsługa do wykonania tych rzeczy powinna wystarczyć. Natomiast nie mam zbyt dużych doświadczeń w tej materii.
4: Niestety,
3: że nikt tutaj u nas jeszcze dużych doświadczeń nie ma, chociaż jesteśmy akurat w takim gronie, które podejrzewam ma największe. No.
0: Nie, no, niestety, ja trybu awaryjnego Windowsa używałem ze 4 razy w życiu, może nie.
3: Ja znaczy, też używam rzadko.
4: Niestety w tej temacie jesteśmy na takim etapie, że nie polecamy ufać temu bez... Znaczy, nie czekać, kiedy będzie konieczne użycie trybu awaryjnego i nagle komputer nam wystartuje w tym trybie, tak? Bo to trzeba
5: próbowałem, bo czasami muszę tego użyć z różnych względów. Choćby nawet takich, czasami mi się tam podepnie jakaś polska policja i trzeba tam zrobić pewien szachermacher w systemie. To dla znających temat, to wiadomo, o co chodzi. Natomiast nie udało mi się tego zrobić. Wiadomo, kopia zabezpieczenia, ale to wciskamy OK, jest demo version, ale nie udało mi się uzyskać dźwięku. Niestety, ni razu.
0: To może być kwestia karty, kwestia sterowników.
1: Dobrze, czyli ja proponuję, żebyśmy teraz przeszli w końcu do tego Windowsa 8, tak? I o Windowsie 8 trochę porozmawiali, bo to no, nowe komputery teraz już tylko, właściwie, no nie tylko, ale w dużej mierze z Windowsem 8 wy używacie na co dzień?
5: Ja jeszcze chwilkę tylko, oprócz Windowsa 8. Już mówię, Michale, to nie jest tak, jak myślisz. Windows 8 dlatego się tylko troszkę spopularyzował, ponieważ była tak zwana promocja Microsoftu, że można było to kupić za naprawdę niewielkie pieniądze. Jeśli chciałeś to kupić jako tam nowy użytkownik, to kupowałeś to za 120 zł. Jak kupowałeś komputer w przeciągu tam ostatnich 3 czy 4 miesięcy, to miałeś cenę tam 59 zł za tego Windowsa czy jakoś tak. Tylko że tak naprawdę tak ludzie klną na ten Windows 8 i na cały ten interfejs. To nie tylko niewidomi tam
1: nie widzą. Różnie ludzie mówią. Niektórym się bardzo podoba. Ósemka jest, że jest taka właśnie podobna trochę do takiej znanej gdzieś tam z tabletów, że jest szybka. Różnie ludzie mówią i tak pół na pół myślę jest.
5: No ale generalnie ja jest tak, że w wersji 8.1 aktualizacji Blue ma wrócić przynajmniej w pulpit klasyczny i jakiś tam przycisk start.
1: Znaczy przycisk, no, ale nie męż, więc to też tak.
4: Na ten temat właśnie coś ciekawego się...
5: Natomiast ja bym się tak nie zachwycał, że to jest takie genialne.
1: Ja tego nie powiedziałem. Natomiast nie, no jest to taka prawda, że no obecnie kupując no szczególnie laptopa, no raczej jesteśmy skazani na tę ósemkę.
0: W tej chwili wszystko, co jest sprzedawane, nowe, to idzie z Windowsem 8. Wiem, bo przymierzam się do zakupu komputera dla dziecka i w tej chwili jestem na etapie poszukiwania. Praktycznie zakup sensownej maszyny z Windowsem 7 jest w tej chwili niewykonalny.
1: Chyba, że jakiś biznesowy. Droższy z downgrade'em, jakieś
0: Lenovo, tak.
4: Ewentualnie można kupić samego Windows chyba jeszcze, tak? Jeszcze z jakichś starych zasobów.
0: Jeszcze jedna rzecz, która zwraca uwagę. Otóż Windows 8 to jest pierwszy system Microsoftu, który ja czytałem recenzję Windowsa 8 napisaną przez pana Davida Pogue z New York Timesa. To jest facet, który w ogóle napisał taką jakąś książeczkę na temat Windowsa 8, popularyzującą ten system jakoś tam i w ogóle, także no wie co mówi. To jest pierwszy system Microsoftu, w którym pan, który o nim pisze, mówi, że jest to system, w którym pomyślano o osobach niepełnosprawnych. Jest to system, w którym zbudowano wreszcie czytnik ekranu, który w ogóle na takie miano zasługuje, ponieważ w odróżnieniu od wcześniejszych tego typu rozwiązań, ten system już ma czytnik ekranu, który w ogóle, z którym da się pracować.
1: Tytułem zapowiedzi tylko powiem, że za niedługo się, już mamy właściwie nagrany, ukaże się w serwisie Tyflo Podcast nagranie Rafała Kiwaka i szczegółowo raportujące pracę z Windowsem 8 właśnie i z tego co wiem, to no, Rafał mówi, że właśnie z tymi aplikacjami Metro, czy tam Modern UI, Narrator działa najlepiej, że NVDA, a potem, bo Rafał używa NVDA i JOSa, no to właśnie Narrator, a potem na drugim miejscu NVDA, a póki co w Windowsie 8 najgorzej JOS. Czyli JOS. Na szczęście ten Narrator Microsoftu no, postępy robi.
0: Ogromne postępy, nie tylko ponieważ Microsoft no, stworzył swój standard, ten UIA tak zwany, i wszystko chce przepychać przez ten nowy standard wymiany informacji, prawda, między aplikacjami i tak dalej. No i Narrator jest z tym standardem zgodny.
4: Myślę, że w momencie, kiedy zaczynamy używać Windows 8, no to jeśli ktoś ma taką sytuację, że no, zacznie używać tego Windowsa i używał do tej pory Windows a jako drugi awaryjny portable screener przenośny NVDA, no to w tej chwili może NVDA być zakwalifikowane poprzez Narratora. Tak?
0: Narratora. W Windowsie 8 myślę, że jest to prawdopodobne.
1: A jak Windows się zachowuje z Windowsem 8?
4: No już było to wspomniane, to menu start, czyli ekran aplikacji startowych, które budzi niezadowolenie w Windowsie 8. Ma ono być przywrócone klasyczny widok, możliwość włączenia klasycznego widoku po aktualizacji Windowsa, ale póki co mamy to, co mamy, a Windows oferuje alternatywę dla tego widoku. Mamy gorący klawisz, o ile dobrze pamiętam, Ctrl, Insert, Tab, przy pomocy którego możemy wywołać widok drzewa, który nam ten widok elementów startowych ustawi
0: po prostu
4: jako drzewo. Tak.
1: A da się odczytać? Bo wiem, że inne programy z tym mają problem i to, nie, to jest jakaś taka po prostu właściwość właśnie nowej organizacji ekranu i tego dostępu, który jest w Windowsie 8. Czy da się przeczytać zawartość innego okna, będąc w innym oknie na ekranie, jeżeli chodzi o myszkę, i czy da się tytuł okna przeczytać?
4: Mnie się nie udało odczytać tytułu okna, natomiast bez problemu jestem w stanie wyjść za okno. To znaczy właśnie były takie pytania kierowane właśnie też również w moim kierunku, czy potrafię przy pomocy Windows wyjść poza okno przy pomocy Windows 8. Potwierdzam, że można to zrobić. Oczywiście nie da się zrobić tego wtedy, kiedy nie ma gdzie wyjść. To znaczy jeśli nic nie widać, ale jeżeli widać, to ja umiem wyjść na przykład na pulpit. Poza okno, nie wiem, notatnika, tak?
0: Aplikacji jakiejś aktywnej.
4: Mhm. Także to mogę oczywiście zrobić pod Windowsem 8 bez problemu.
1: A obsługa aplikacji właśnie tych w nowym standardzie, tym modern, jest to wykonalne, jest to w ogóle funkcjonalne, czy zdecydowanie nie polecalibyście z Windowsem?
4: Funkcjonalne chyba nie. Znaczy ja się nie przekonałem. Ja się nie przekonałem do tych aplikacji. Powiem znaczy, tak, ja powiem dla używania.
0: Ja powiem tak, że generalnie to jest, ja myślę, że tak, że tak długo, jak długo nie pojawią się komputery, w sensie laptopy z ekranem dotykowym i jak długo nie pojawi się wsparcie dla tych ekranów dotykowych,
1: czy narrator już to wspiera, o tym będzie w podcaście właśnie, tak tylko sygnalizuje. Mówimy o Windowsie,
4: ale musimy mieć powszechnie dostępne te
0: laptopy z ekranem dotykowym. To jest na razie rzadkość. No, tych laptopów jest odrobinę, prawda? Jak długo to się nie upowszechni,
1: więcej już.
0: To nie mamy się w ogóle co tam tym zajmować, bo to nie zasługuje na uwagę. Może tak. To jest jedna rzecz. I ja bym jeszcze chciał, żebyśmy jeden temat wrzucili sobie, jak już porozmawiamy o Windowsie 8, nie wiem, czy się zgodzicie.
1: Mianowicie, oczywiście, czyli to coś jeszcze o tej ósemce, czy już generalnie, ale polecalibyście, czy raczej...
4: Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że żeby ktoś się nie wystraszył. W Windowsie 8 no jest taka specyfika, że niestety niektóre elementy Windowsa samego nie są przetłumaczone na polski. Niestety to, co było na przykład, znaczy już pomijając to, że to, co niektóre elementy były, nie były po polsku w Windowsie 7, są po angielsku w Windowsie 8, no chociażby wiersz poleceń, ale niektóre elementy nowe nawet w Windowsie 8, które zostały dodane w związku na przykład z, nie wiem, wstążkami w eksploratorze Windows, mamy niektóre pomocnicze jakieś etykiety nieprzetłumaczone i niestety nasz czytnik ekranu Windows Eyes może je odczytać po angielsku, to znaczy może je odczytać, no jeśli mam polski
0: syntezatorem po angielsku.
4: Jeśli mam polski syntezator, to może przeczytać po angielsku, ale to nie pochodzi z Windows Eyes, żeby ktoś się nie wystraszył. Prawdopodobnie to, jeśli ktoś natrafia na etykietę angielską, prawdopodobnie oznacza to, że tak jest po prostu zrobiony Windows.
0: No tak.
1: Dobrze, czyli Windows 8 możemy temat zamknąć.
5: No coś Damian chciałem jeszcze.
0: Natomiast tak, ja chciałem powiedzieć ważną rzecz, która mi się wydaje, że może dla użytkownika bezpośrednio jest mało istotna, w każdym razie nie w pierwszym i bezpośrednim zetknięciu z programem. Otóż dlaczego ja jednak jestem zwolennikiem Windowsa? Otóż dlatego, że jest to czytnik ekranu, który dzięki swojemu mechanizmowi skryptowemu jest w jakimś sensie platformą otwartą. Nawet nie w jakimś sensie, tylko tak po prostu jest platformą otwartą w odróżnieniu od i jednocześnie platformą zintegrowaną z systemem, w odróżnieniu od innych tego rodzaju programów dla systemu Windows, prawda? Windows używa systemowego mechanizmu skryptowego. To jest bardzo istotny element, bo właśnie jako jedyny chyba czytnik ekranu, tutaj nie ma żadnej swojej warstwy skryptowej, tylko używa tego, co daje nam system. Jednym słowem, przynajmniej potencjalnie wydaje się być narzędziem, które mogło być w pełni zintegrowane z systemem. To jest ważne. Pamiętajmy, od wersji 7. Prawda? I druga rzecz, która za tym idzie, to jest ta otwartość. W przypadku JAWS-a co mamy? Mamy specyficzny dla JAWS język skryptu i specjalne środowisko, w którym trzeba te skrypty pisać i tak dalej, i tak dalej. Dla Windows istnieje przynajmniej teoretycznie możliwość, że na przykład w jakimś tam, nie wiem, sklepie internetowym, banku czy czymkolwiek, ktoś sobie na stronie umieści skrypt pod tytułem ułatwienia dostępności dla niewidomych użytkowników naszej strony i ten skrypt będzie na przykład wykrywał Windowsa i wykrywając uruchamiał stronę w taki sposób, żeby niewidomemu na tej stronie było łatwo. Jest to możliwe, przynajmniej potencjalnie, jeżeli wymagałoby tylko dobrej woli. Żaden inny czytnik ekranu tego nie daje.
4: Pamiętajmy, że Windows dodatki, czyli te skrypty, no, ta stara nazwa, skrypty, nowa wersja, dodatki, można podzielić jak gdyby no, ich interfejsy, czy też ich może no, sposób działania na dwie kategorie. Pierwsze, co wspierają, to wspierają właśnie komunikację z Windows i no, po prostu mogą z nim współpracować, korzystając z tego, co on odczyta, lub ewentualnie kazać mu odczytać coś, co one uzyskały. I to mogą być zwykłe no właśnie skrypty poniekąd wpisane w JavaScriptie, pisana w Visual Basic.
0: Czym chcemy praktycznie. No,
4: natomiast drugi właśnie ten sposób pisania dodatków to jest po prostu pisanie programów wykonywalnych exe. I one również mogą współpracować z Windows, ale przede wszystkim one po prostu mogą być aplikacjami współpracującymi. Po prostu niezależnymi, ale współpracującymi z naszym programem odczytu ekranu. I to właściwie wydaje potencjał, to mogą być aplikacje napisane w dowolnym języku i to właściwie daje potencjał nieograniczony. Po prostu.
0: No, i mnie się wydaje, że jeżeli bym ja miał sugerować coś twórcom czy dystrybutorom Windows, to byłyby działania w kierunku niejako promocji tego faktu wszędzie tam, gdzie mogłoby to być to istotne dla nas niewidomych. Jest to, mi się wydaje, wykonalne i dałoby duży potencjał, dałoby duże możliwości rozwoju. Praktycznie w tej chwili ja nie znam przypadków, żeby ktoś poza środowiskiem niewidomych czy poza bezpośrednio zainteresowanymi rozwijał w ogóle jakiekolwiek dodatki. A przecież przestrzeń cyfrowa to jest przestrzeń publiczna i niewidomi potykają się o te przysłowiowe trzy schody, tak jak prawda, ludzie na wózkach mają te swoje podjazdy i tam te różne inne takie, tak my w przestrzeni cyfrowej nam się po prostu niejako z racji rozwoju społeczeństwa należy wsparcie w tej przestrzeni cyfrowej. I Windows jest to ze względu na swoją otwartość umożliwia nam domaganie się takiego wsparcia w różnych dziedzinach tego cyfrowego życia. Ponieważ nikt nie może powiedzieć, że to się nie da, ponieważ to generuje dodatkowe problemy, jakieś niesłychane koszta związane z Bóg wie czym. No bo właśnie system jest otwarty na działania z zewnątrz, na działania dostosowujące środowisko jakoś zewnętrzne do niego, na działania umożliwiające nam jakieś tam funkcjonowanie lepsze.
4: No. I teraz wyobraźmy sobie taką specyficzną formę rozszerzenia no, grupy czy ekipy programistów Windows w tym sensie, że tak naprawdę mając do dyspozycji dodatki, które mogą być plikami wykonywalnymi exe, po prostu aplikacjami, programami, możemy tak naprawdę zrobić modułowy, wielomodułowy program odczytu ekranu, który będzie się składał z Windows plus kilku innych programów odczytu ekranu, które po prostu będą zwiększały potencjał no, całości.
0: Tak, to jest jak najbardziej możliwe. Możliwe są różne inne jeszcze prawdopodobnie rzeczy. I no, ja uważam, że w tej chwili, bo tak, generalnie mi się wydaje, że podsumowując, trzeba by, jak tak śledziłem różne czytniki ekranu i w różnych systemach operacyjnych i powiem tyle. Obecnie doszliśmy do takiego poziomu rozwoju tych wszystkich technologii, że te czytniki ekranu lepiej lub gorzej mniej więcej są na porównywalnym poziomie. Jeden tam z tym ma kłopoty, drugi z czymś innym, ale jakbyśmy tak je w jakichś skalach punktowali, to wszystkie mniej więcej są na zbliżonym poziomie udostępniania nam tej cyfrowej rzeczywistości. Zbliżonym do siebie, to jest tam rozrzut, nie wiem, 10% powiedzmy. I teraz Windows ze względu, jak mówię, na swoją otwartość, ja bym się trzymał Windowsa. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na właśnie otwartość architektury, większą niż cała reszta, przynajmniej jeżeli chodzi o system Windows, daje on możliwość przejścia od etapu chwalenia się, czy aplikacja XYZ jest obsługiwana, do etapu, który jest dla niewidomych użytkowników o wiele bardziej istotny, mianowicie do etapu podejścia zadaniowego. Przecież słuchajcie, niewidomego użytkownika nie interesuje, czy aplikacja o jakiejś wydziwnej nazwie, wszystko jedno, czy taka aplikacja istnieje, czy nie. Ktoś się będzie chwalił, że tam mój czytnik ekranu obsługuje mi okna, klasy, typy, czegoś tam, obiektów, takich, innych. Zarzuci nas toną informatycznych terminów. Wszystko świetnie. Tylko nic z tego nie wynika, bo niewidomy powie, a ja jestem adwokatem i czy ja mogę tutaj mieć dostęp do bazy danych zawierających jakieś tam przepisy prawne w dziedzinie takiej czy innej, albo inny powie, ja jestem maklerem giełdowym i chcę obsłużyć rynek taki, a taki i czy mi te transakcje będą się obsługiwały. Niestety w tej chwili wygra ten czytnik ekranu, który przejdzie od myślenia w kategoriach obsługa aplikacji do myślenia w kategoriach obsługa zadań. Obsługa zadań to jest coś, ktoś kto zrozumie, że tak naprawdę trzeba pracować nie nad obsługą takiego czy innego programu, tylko nad konkretnymi zadaniami, które dotyczą użytkowników. No dobrze, Windows ma ten potencjał. Ja to chciałem tutaj
1: powiedzieć. W takim razie pytanie, skoro jest tak jak mówisz, a pewnie jest, że Windows może jakby też, że mogą być tworzone takie niejako aplikacje środowiska pracy, które w jakiś sposób mają w siebie wszczepioną modyfikację ułatwiającą pracę z Windowsem, to dlaczego, no już nie mówię o polskim rynku, ale to dlaczego jakoś GW Micro no, na rynku amerykańskim nie słyszymy
0: działań marketingowych odpowiednich.
1: No właśnie, i dlaczego to się jeszcze nie udało, więc tak się zastanawiam, dlaczego.
0: Z bardzo prostego powodu. Ludzie w GW Micro uważają, że wszyscy się tego domyślą i że rynek niejako sam to, ludzie na to sami wpadną z zewnątrz i zaczną to sami, jakoś się to zrobi samo. A to się samo nie zrobi. To się samo nie zrobi. Dlaczego JAWS jest dominującym czytnikiem ekranu na rynku? Dlatego, że kiedyś dawno temu twórcy tego programu, prawda, mieli slogan. Slogan, który się na polski przekładał, praca poprzez mowę syntetyczną, prawda? Tak to można powiedzieć.
1: Job access with speech, to jest to, tak?
0: Tak, job access with speech, dokładnie. I w tej chwili no można to przejąć. Można to przejąć i należy, ponieważ Windows, jak mówię, ma ogromny potencjał, piękną, otwartą platformę z naprawdę wielkimi możliwościami.
1: Słyszałem też... Tak, proszę.
0: No i mówię, teraz po prostu tylko trzeba zrobić działania marketingowe, trzeba pójść na uniwersytety, trzeba napisać grant do Unii Europejskiej, żeby zdobyć pieniądze na przykład na projekt, nie wiem, niewidomy makler giełdowy, niewidomy agent ubezpieczeniowy, niewidomy, nie wiem, adwokat, niewidomy księgowy, niewidomy tłumacz i stworzyć całe środowiska pracy. Dzięki któremu myślę,
1: to, to jest też takie, takie trochę ryzyko, bo ja oczywiście rozumiem, o co chodzi, tylko to jest trochę ryzyko takie, że jakąś, że ja albo jakaś konkretna aplikacja dostosuje się do Windowsa, albo Windows się dostosuje do jakiejś aplikacji, a przyjdzie nowa wersja albo nowy system
0: ja
1: i to
0: wiem.
1: I to jest tak jak z QR-tekstem kiedyś udźwiękowionym, że fajnie, fajnie to było, że ktoś udźwiękowił QR-teksta, program ogólnie dostępny, był ten Syntek czy tam Rez, jak to tak zwał, wiadomo o co chodzi. I to działało do pewnego momentu rewelacyjnie, no a potem jak już wszystko padło, to padło.
0: Ja wiem, tylko że tak jak mówię, no te rzeczy można...
1: Pogodzić,
0: prawda? Właśnie dzięki temu, że tutaj jest, że nie chodzi o to, żeby zrobić aplikację typu udźwiękowionej wewnętrznie aplikacji, tylko właśnie, żeby skorzystać z otwartego systemu wymiany informacji między aplikacjami i wtedy na ekranie różne rzeczy mogą się zmieniać, graficznie różne rzeczy mogą wyglądać inaczej, a pod spodem, że tak powiem, bebechy się ze sobą będą dogadywać. I Windows takie możliwości daje. Tylko że teraz zadaniem, i to nie jest zadanie dla użytkowników Windows, ale dla dystrybutorów, dla twórców, zadaniem jest właśnie promocja tej idei. Jeżeli się tego nie będzie robić, to Windows przegra konkurencję ze wszystkimi. Dlatego, że tak, no bo ludzie mają swoje przyzwyczajenia, bo coś tam, a tutaj można naprawdę wygenerować niesamowite rzeczy, tylko po prostu no, trzeba niestety działań marketingowych, których w ogóle nie ma. Najsłabszą stroną GW Micro jest marketing, jest promocja własnego produktu. Jest to po prostu położone totalnie, beznadziejnie i GW Micro naprawdę moim zdaniem przegrywa na rynku z powodu absolutnej indolencji marketingowej.
1: No zobaczymy, co będzie dalej. Tak, tak.
2: Natomiast mam tu jeszcze wiadomość od Patryka. Należy tworzyć środowiska pracy oparte możliwie często na oprogramowaniu otwartym. NVDA jeszcze nie wspiera dostatecznie pakietów biurowych, ale jest to w jej zasięgu.
0: No tak, zgadzam się i dlatego NVDA jest realną konkurencją dla Windows, bo jest także aplikacją otwartą. Właśnie ma podobny potencjał, tylko Windows w odróżnieniu od NVDA ma ludzi z długoletnim doświadczeniem. Jest to produkt komercyjny, który ma stabilny kod i ma, że tak powiem, mechanizm wypracowany i doświadczenie i technologie wypracowane przez wiele, wiele lat. W odróżnieniu od NVDA ma zgromadzony...
1: Ile osób pracuje w GW Micro, tak plus minus?
0: Nie wiem, to...
5: Nie jest wiem, jeszcze pan Darek?
3: Jestem, słucham.
5: A to nie, bo właśnie... Jeszcze...
3: Znaczy GW Micro to jest około 10 osób, prawda?
0: To jest malutka firma.
3: Znaczy ja nie wiem nawet ile dokładnie. Program oczywiście jest ciutkę mniej niż cały personel. Natomiast rdzeń pracuje no, od dawien dawna nad tym programem.
4: Jeszcze w ogóle... chciałbym...
1: Tak, słuchamy.
4: Nie, bo ja jeszcze chciałem tak wrócić historycznie do właśnie skupienia się nad zadaniami, bo dodatki, no to jest kwestia wersji Windows 7. No ale wcześniej zauważmy, że nie mieliśmy tych dodatków, ale programistycznie Windows zawsze dążył ku
0: otwartości. Tak
4: otwartości, dlatego że zauważmy na przykład taka chociażby myszka, tak? W Windows mieliśmy zawsze no, coś specyficznego, co wygląda jak obsługa po prostu myszki. Gorące klawisze z klawiatury, które no, symulują strzałki w lewo, tak, w prawo, tak. Góra, dół. Ale je również mogliśmy skakać w kąty, możemy dalej oczywiście, skakać w kąty ekranu, w rogi. Możemy tą myszką no, oczywiście klikać, no ale...
0: A do czego zmierzasz?
4: Do tego, że nie musimy się na tą myszkę w żaden sposób przełączać. Kiedy używamy komputera z klawiaturą, widząca osoba używa komputera z klawiaturą i myszką, ona
0: tak,
4: nie musi
0: też się nie musi przełączać, czyli to środowisko jest jakby... Wirtualizacja myszki daje niewidomemu z grubsza możliwości prawie takie jak widzącemu.
4: Tak, to znaczy... Tak. To, To nie jest tak, że musimy myśleć o tym, co robimy. Tak, to na przykład to był przykład, ale taki
1: znaczy,
4: przykład,
1: to wszystko zależy, bo to z jednej strony
4: czy do ekranu jest charakterystyczny.
1: Tak, to jest oczywiście, to jest jedna z takich cech właśnie, która, za którą myślę, ludzie bardzo lubią Windows, że nie ma tego, jak powiedzmy w JOSie, tam ten PC kursor, myszka kursor, coś tam. Natomiast to ma dwie strony, bo z jednej strony oczywiście to jest bardzo dobre, ale na przykład agro, sam wiem, no i po sobie, ale nie tylko. Jednak sporo osób niewidomych ma kiepską orientację taką w przestrzeni. I tutaj myślę, że taka myszka wcale nie jest do końca dobra i wtedy klawisze, jakieś tam nauczenie się różnych kombinacji klawiszy albo latanie strzałkami, tabem, shift tabem, podejrzewam, dla gro osób będzie po prostu łatwiejsze. To oczywiście nie jest argument przeciw myszce, tylko zwracam uwagę na dwie strony tego medalu myszki. Tak jak
4: to Windows akurat nie jest programem jednocześnie oczy do ekranu i powiększającym, ale współpracuje z, można współpracować z jakimś innym programem, który będzie powiększał ekran, no i może go używać osoba słabowidząca, która chce korzystać również z syntezy mowy. No i dla takiej osoby używanie myszki fizycznej będzie czymś czasem naturalnym, czasem będzie w stanie skorzystać z fizycznej myszki, ale jeżeli się dowie, że w takim programie odczytu ekranu myszkę się nie obsługuje poprzez to, że trzeba przełączyć jakąś kombinacją klawiszy strzałki, tylko się dowie, że wystarczy, że spojrzy na klawiaturę numeryczną jak na coś, co jest, co mapuje strzałki poniekąd dla myszki, co umożliwia jej skakanie po nawet rogach ekranu, a nie tylko jakiś taki bardzo mało naturalny sposób, no po prostu tak jak kursor. Tak jak nie udaje kursora fokusowego punktu uwagi, tylko kursora tekstu, tylko po prostu no, daje naturalny odruch poruszania się myszką po ekranie. No to chętniej chyba skorzysta z takiego rozwiązania niż konkurencyjnego.
1: Jest to bardzo możliwe. Ja jeszcze mam znaczy, pytanie.
3: Mogę coś wtrącić?
1: Tak, bardzo proszę.
3: Znaczy tak, jedna rzecz. Obsługa myszy za pomocą Windows innego Windowsa to tak naprawdę należy, nie należy rozumieć przez to, że poruszamy się w górę, w dół, w lewo, w prawo, na skos czy jak i co tam po drodze przejedziemy nad czym. Tylko ta myszka skacze nam po obiektach, które na ekranie są. Ona się nie zatrzymuje na pustych miejscach. Ona się zatrzymuje tylko tam, gdzie coś jest. Kierunek i orientacja tutaj przestrzenna jest w zasadzie tylko umowna. No, góra, dół. Poprzednia linia, następna linia. W zasadzie zaczynamy działać tą myszką tak jak z kursorem. Tyle, że przesuwamy wskaźnik myszy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że Windows ma teraz taki dodatek również na wyposażeniu, który się nazywa klawisze z insertu. To się może tak nazywa trochę dla niepoznaki, ale to jest włączenie tego dodatku, uaktywnienie go sprawia, że my w Windowsie mamy klawiszologię taką jak plus i NVDA z przełączaniem kursora na PC kursor i kursor myszy i obsługą tego strzałkami. I generalnie z klawiszologią z innych programów odczytu ekranu, że przestawienie się jakby na Windows z czegoś innego jest jeszcze łatwiejsze.
0: Tak, nie ma tak problemu z migracją.
4: W tej pierwszej kwestii o tym skakaniu po obiektach, no kwestia na przykład ikon, mamy taką możliwość w menu Windows ustawienia w konfiguracji, żeby zmienić chociażby wielkość tak ikon, które będziemy ignorować. No ale to już jako taka specyfika.
1: Ja jeszcze chciałbym, jako kończąc temat tych, bo tak trochę przeszliśmy niepostrzeżenie do tych nowych, do tych skryptów, dodatków, chciałbym zapytać, bo spotkałem się i to również od osób długo używających Windows z takim powiedzmy kłopotem, zarzutem, że jednak sporo tych skryptów, jak to woli dodatków, jest średnio stabilnych, że jednak to sprawia, że program przez to jest o wiele znacznie gorzej stabilny i że no wiadomo, że nie można porównywać tego z plikami konfiguracyjnymi, bo to jest inny kaliber, jakby inna technologia, inne możliwości, ale właśnie spotkałem się z, i to mówię od osób dość doświadczonych w pracy z Windows, z takimi kilkoma opiniami, że nowe te skrypty, no niektóre owszem fajne, ale że jednak stanowią spory problem. I teraz chciałem zapytać po pierwsze, jak to jest waszym zdaniem, a po drugie, czy używacie rzeczywiście i czego byście, co byście polecili z takich istotnych właśnie skryptów rzeczywiście, które są niejako konieczne dla użytkownika, który zaczyna używać obecnie Windowsa?
0: Mogę? Ja używam skryptów domyślnych, szczerze powiedziawszy, z małymi wyjątkami.
1: No właśnie, to znaczy, o te wyjątki pewnie chodzi najbardziej, bo to, co zrobi GW Micro, to zakładam, że będzie no jakoś tam sprawdzone.
0: Tak,

0: Jakby to wywalić, nie mam pojęcia. Chętnie mi się tego pozbawić.
1: Ja on to czyta co jakiś czas? Wywalił, czy to, to się
0: przy każdym starcie Escape'a.
1: Ach, tylko, myślałem,
2: przy każdym starcie. Jest to rzeczywiście bez sensu, bo ten skrypt bardzo poczciwie w tej chwili z najnowszym Skype'em działa. I tak naprawdę to ja uważam, że jest to antyreklama dla GW Micro, to, co zrobiono z tym skryptem w tej chwili. Jest to działanie szkodliwe przeciwko firmie. Jest to strzał we własną stronę.
1: To może pewnie chodzi o to, żeby kupić ten GW... Chociaż nie, to nie trzeba kupować. To jest darmowy dla Windowsa przecież.
2: Jest darmowy, tylko to nie. Znaczy tak. Jest darmowy, tylko wtedy dostajemy go z reklamami, tam reklamą GW Micro, potencjalnie z reklamami innych produktów dla niewidomych, bo jest taki pomysł, żeby czy tam jakichkolwiek innych produktów, ponieważ tam jest po prostu platforma reklamowa zaszyta i teoretycznie można by zarabiać na tym w ten sposób, że tam, żeby tam jakoś no, tym niewidomym użytkownikom czy w ogóle użytkownikom dostarczać reklamy w pewnych odstępach czasowych. Ten program ma taki mechanizm. No i wersja płatna, która jest tych reklam pozbawiona, prawda? Tak to wygląda.
3: Znaczy to wygląda tak, że GW Connect jest produktem za darmo dla użytkowników, którzy mają Windows 7 i wyżej na tym samym komputerze zainstalowany, co GW Connect. Nie wyświetla on reklam, tylko jednorazowo powinien wyświetlić podziękowanie za to, że się ma Windows. Natomiast dla tych, którzy tego Windowsa nie mają, wyświetla reklamy. No, tak jak mamy pocztę darmową z reklamami. Na takiej zasadzie można wykupić abonament na to, żeby na przykład przez rok tych reklam nie były wyświetlane. No, ale to jest na zasadzie też nie kupna tego produktu na stałe, tylko jakby wykupienie abonamentu, żeby on działał bez reklam. Zdarzają się sytuacje awaryjne, kiedy ta reklama się komuś tam wyświetli. Akurat dwa tygodnie temu była taka awaria, że się ludziom wyświetliły te reklamy, mimo że nie powinny, ale dzieje się to rzadko.
1: A wracając do skryptów dalej i do tych dodatków.
3: Znaczy ja będę chciał jeszcze powiedzieć o dodatkach parę słów, ale może najpierw rozmówca.
4: Jeśli można, to ja w momencie, kiedy pojawiło się pytanie o te dodatki, jakich ewentualnie używamy, teraz uświadomiłem, że ja chyba dodatków użyłem w taki sposób, o jakim trochę już mówiliśmy w tym temacie zadaniowości, to znaczy nieco staram się traktować jako coś przezroczystego. Ja osobiście, dodatki potencjalnie poza tym, że umożliwiają szerokie rozszerzenie możliwości Windows, to potencjalnie umożliwiają właściwie, co za tym idzie, właściwie nieskończone dodawanie gorących klawiszy. Co w zasadzie, można by powiedzieć, że może przerosnąć potencjalnego użytkownika. Mnie osobiście przerasta to, jak ja bym sobie miał wyobrazić, że znam wszystkie gorące klawisze moich wszystkich zainstalowanych dodatków. Dlatego staram się raczej traktować dodatki jako coś, co uzupełnia w sposób taki przezroczysty, taki niewidzialny program odczytu ekranu, udoskonala coś, że coś mi jest automatycznie odczytywane w danej aplikacji, coś, co by bez tego dodatku nie działało, bądź by działało gorzej. Ewentualnie jakoś tam w ogóle, jeśli jakiś dodatek jest na przykład takim czymś jak GW Connect, to po prostu korzystam z tego, tak, jako programu, jako aplikacji zupełnej. Natomiast z takich dodatków, które rzeczywiście jakoś tam jestem gotowy użyć z powodu tego, że mają dodatkowe gorące klawisze, to chyba lubię taki dodatek, który umożliwia przeglądanie list po kolumnach. To jego lubię.
1: Ale taki list w sensie jakiś eksplorator Windows, tak?
4: Jeżeli,
1: w tym sensie list?
4: Jeśli widok listy posiada wiele kolumn, to znaczy na przykład w poczcie jest to, nie wiem, nadawca, tak? Od kogo przyszło, temat, data jakaś. No to można sobie przy pomocy inserta, o ile pamiętam, i strzałek przejść na konkretną kolumnę.

0: skakał pionowo przeglądać książkę tylko, po czym wybrać po prostu żądany element i na nim się znaleźć. No i to należy zaznaczyć, że to działa dużo bardziej jest responsywne, dużo bardziej dynamicznie działa, można powiedzieć, sprawniej niż przewijanie fizycznej listy po ekranie, ponieważ to się odbywa na zasadzie wirtualnego przewijania i przeglądania tej listy, a na element przechodzimy dopiero w momencie, gdy tego chcemy, przy pomocy tam insert, enter, o ile dobrze pamiętam, gorącego klawisza, i wówczas przechodzimy na ten element. To jest taki pierwszy dodatek, którego używam, jeśli chodzi o takie konkretne jego wykorzystanie przy pomocy już nawet jego gorących klawiszy. Natomiast myślę, że warto polecić generalnie dodatek w ogóle do obsługi programu pocztowego, takiego, którego
1: dana osoba... Używamy na co dzień.
0: Tak.
1: Nie? To o to chodzi.
0: Tak.
1: No, dla mnie kluczowym dodatkiem jest przełącznik głosów. Ja pracuję jako tłumacz poniekąd często i dla mnie wielojęzyczność jest bezcenną sprawą. Także dla mnie, ja dużo czytam po angielsku, trochę czytam po rosyjsku i potrzebuję łatwo się przełączać między językami.
0: I zdaje się, że właśnie to w tym dodatku mam możliwość również wybrania, albo w innym, ale w którymś z dodatków mam możliwość wybrania głosu dla innego głosu lektorskiego dla...
1: To jest inny dodatek, ale jest taki.
0: Do czytania do końca, tak? Że
1: tak,
0: możemy po prostu
1: tak.
0: Nasz szybki, ulubiony syntezator mowy używać do codziennej pracy, a jak będziemy czytać książkę czytaniem do końca...
1: To sobie można lektorski
0: Lektorski syntezator, bez przełączania syntezatora.
2: To z czego to w sumie wynika, że tak też wiem, że jest taki dodatek, tak mi się skojarzyło, to może być niektórym osobom chyba przydatne, to co w JOSie już było dawno, w NVDA tego nie ma, że można w Wordzie czytać tak jak w HTML-u, zwirtualizować takie włączenie.
1: W Windowsie jest taki dodatek.
2: No właśnie, więc to też takie... Ja tak się zastanawiam, bo oczywiście to są bardzo fajne funkcje, ale z czego to wynika, że nie można było ich zaimplementować od razu w Windows? No bo taka rzecz jak przełączenie syntezatorów i języków, to się wydaje, że to jest kwestia jednego klawisza i w zasadzie pewne rzeczy, tak mi się wydaje,
0: może
2: można...
0: Ja jako użytkownik, jakie mam odczucie? Mam odczucie takie, że w Windows dało się zrobić z tych rzeczy wszystko, ale w danej sytuacji wymagało to wykonania większej ilości czynności. Tego typu dodatki, o których powiedziałeś, po prostu redukują ilość wciskanych klawiszy podczas wykonywania danych czynności. Poniekąd są swoistymi makrami.
2: Mhm. Czyli rozumiem, bo tak rzeczywiście teraz sobie kojarzę...
3: Mogę się wtrącić?
2: Tak, bardzo, bardzo prosimy.
3: To znaczy generalnie wprowadzenie tych dodatków. Halo, słychać mnie?
0: Halo, tak, słychać.
1: Tak, słychać.
3: Wprowadzenie tych dodatków pozwoliło oderwać pewne funkcjonalności od samego Windowsa. To znaczy przedtem, żeby wprowadzić taką funkcjonalność, trzeba było wypuścić nową wersję Windowsa. Natomiast w tej chwili, żeby wprowadzić taką funkcjonalność, można wypuścić nowy dodatek.
1: Co jest łatwiejsze?
3: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, istnienie dodatków sprawia, że screen reader zaczyna mieć budowę modułową. To znaczy, w momencie, kiedy jesteśmy zaawansowani wystarczająco, to my sobie dobieramy, że to nam nie jest potrzebne, to odinstalowujemy. To nam jest potrzebne, to dociągamy i instalujemy. I tworzymy sobie screen reader, który pasuje do naszych potrzeb. Nie ładujemy wszystkiego do pamięci, do komputera, nie obciążamy wszystkim, co akurat nam nie jest potrzebne. Myślę, że tutaj jest to. Poza tym otwarcie tego na zewnątrz pozwala, żeby nie tylko GW Micro...
1: to jest właśnie to, o czym mówiłem, Dark.
3: Rozwijać ten screen reader. Wiąże się to, tutaj się odniosę też do tego pytania, które wcześniej padło, wiąże się to z pewnym ryzykiem, że dopuszczenie szerszego grona do jakby sterowania tym, co Windows mogli, może spowodować jakimiś niestabilnościami. Oczywiście.
1: Ale to jest cena.
3: Odsyłanie dodatków musi być z głową. Mimo, że tak, że instalujemy wszystkich 250 par dodatków i to nam wszystko siada. Musimy wybierać to, co nam jest potrzebne. Jeżeli nam jest niepotrzebne, to instalujemy. Tutaj znowu robi się uwagę.
0: Niestety zanika nam połączenie chyba.
3: Zanika?
0: Chyba że u mnie.
4: Bo ktoś pisze na klawiaturze i to zagłusza.
2: To ja przepraszam bardzo.
3: Mianowicie Windows, cała filozofia dodatków. Zresztą w ogóle dlaczego została zmieniona nazwa ze skrypty na dodatki w pewnym momencie. Na dodatki zostało to zmienione w języku polskim. W języku angielskim zostało to zmienione ze script na apps. Dlaczego apps? Dlatego, że w Stanach bardzo, bardzo popularne jest iPhone, iPad, cała seria produktów Apple, łącznie ze sklepem, w którym za darmo albo za małe pieniądze można dociągać mnóstwo komponentów dodatkowych, które dodają nowe funkcjonalności, gadżety, pomocy do różnych rzeczy właśnie do takiego iPhone'a i one nazywają się apps. Stąd się wzięła ta nazwa apps. My się zastanawialiśmy, jak to na polski tą zmianę odzwierciedlić i jednak zdecydowaliśmy się też wprowadzić i nazwać to nie skryptami, a dodatkami. Dlaczego?
1: No myśmy, pamiętasz, Darku, dlatego dyskutowali, czy to mają być wtyczki, czy dodatki w końcu.
3: Dlaczego? Dlatego, że dla przeciętnego użytkownika to nie jest w ogóle istotne, że to jest skrypt, że to jest jakiś program napisany w jakimś tam VB skrypcie, czy JavaScript skrypcie, czy nie wiadomo czym. Dla niego to jest moduł, który on w bardzo łatwy sposób wchodzi w jego posiadanie. Nawet nie potrzebuje do tego zaglądać do przeglądarki internetowej. Dlatego, że w programie, w menu dodatków jest taka pozycja jak pobieranie dodatku, która uruchamia notabene też dodatek ściągający z centrali skryptu, z centrali dodatków listę wszystkiego, co tam jest i prezentująca to normalnie w okienku dialogowym, w którym można wyszukiwać, przeglądać, zobaczyć, jakie są komentarze, ba, nawet
0: filtrować,
3: jeżeli ma się założone konto w tej centrali skryptów, można również oceniać i komentować dodatek.
2: Ja przepraszam, troszeczkę będę przyspieszał, bo już prawie 3 godziny rozmawiamy i pewnie będziemy powoli już kończyć, ale oczywiście skończymy wszystko to, co zaczęliśmy. Nie wiem, czy jeszcze z takich istotnych rzeczy o tych dodatkach coś byśmy słuchaczom chcieli przekazać takiego ważnego, jakieś ważne nazwy dodatków, coś takiego istotnego bardzo?
3: Trzy rzeczy. Znaczy pierwsza, chcę skończyć tę myśl. Windows w stosunku do konkurencji jest o wiele łatwiej pobrać dodatek, bo one są wszystkie w jednym miejscu, a nawet jeżeli nie są i ktoś nam przesyła, dodatki są dystrybuowane w postaci pojedynczego pliku ze specjalnym rozszerzeniem WEPM, które z niczym innym nie może być pomylone. Ściągnięcie takiego pliku i otwarcie automatycznie instaluje dodatek w Windows. Odinstalowanie jest równie proste, wchodzi się w dodaj, usuń dodatki, usuwa się.
1: I już.
3: No niech mi ktoś powie, czy nie wiem, w JOSie czy w NVDA można to tak prosto zrobić.
2: I w NVDA już teraz tak, w JOSie na pewno nie.
0: I może warto dodać, że w tej paczce mogą być również zwyczajne pliki konfiguracyjne.
3: Tak jest, to jest wszystko. I to jest kojarzone, co trzeba tam, gdzie trzeba, wgrywane w ten katalog, który trzeba. Nic nie trzeba, żadnych dodatkowych konfiguracji robić. Jest zainstalowany i już. Oczywiście tak jak aplikacja w iPhone. I teraz dwie pozostałe rzeczy, to są dwa dodatki, na które chciałbym zwrócić uwagę. Jeden to jest wirtualizacja. Bardzo pożyteczny dodatek, jeżeli chcemy z okienka, które jest wyświetlone jakiegoś bogatszego w tekst, wyciągnąć coś, nie wiem, nazwę sterownika, czy coś, to zresztą jest znane też z JOS-ów. wciska się klawisz Ctrl-Alt-V i można wtedy zwirtualizować albo okienko, albo bieżącą kontrolkę. I wtedy w polu tekstowym mamy cały tekst, który się tam znajduje. Możemy z niego wybrać jakąś część, skopiować do skopka, wkleić do maila. Bardzo pożyteczne, zwłaszcza w kontakcie z jakąś pomocą techniczną, czy żeby komuś coś przekazać, sprawdzić. Na przykład, nie wiem, jakąś konkretną nazwę procesora w oknie właściwości systemu w Windows 7, czy dosyć rozbudowane okno i przeczytanie tego znak po znaku i przepisanie byłoby kłopotliwe.
0: Dodatkowo tam mamy informację o typie kontrolki, z której odczytujemy to.
3: Tak jest. Tam są również jeszcze dodatkowe też informacje w tej chwili w najnowszej wersji tego dodatku również o wersji programu dokładnej, który wyświetlił to okno i tam jeszcze. Ale to jest powiedzmy nieistotne. Sedno jest takie, jak powiedziałem. Drugi bardzo ważny dodatek, który jest mało rozreklamowany, to jest hotspot. To jest rzecz, to jest bardzo mocne narzędzie, które pozwala tworzyć rodzaj makropoleceń Windows'owych, typu na przykład wyszukaj jakiś tam tekst w okienku, sprowadź tam mysz, potem skocz do następnego słowa, przeczytaj to słowo, albo kliknij, albo coś zrób. I przypisanie do tego gorącego klawisza i uruchamianie danego hotspota tylko w jakiejś konkretnej sytuacji, na przykład jeżeli tytuł okna kończy się na jakieś tam słowo. To naprawdę bardzo wiele rzeczy można przy pomocy tego dodatku sobie usprawnić i udźwiękowić. No, na przykład przykład życia wzięty tuner radiowy, który ma graficzne przyciski, chcemy kliknąć, żeby jedynka kliknęła nam myszką przycisk numer 1, dwójka w przycisk numer 2, trójka w przycisk numer 3. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Potrzebne jest tylko albo ściągnięcie myszki do tej grafiki odpowiedniej, jeżeli wiemy, która to jest, albo skorzystanie z pomocy osoby widzącej, która ustawi myszkę, a resztę robi się z klawiatury. Polecam gorąco, że tak powiem, zapoznanie się z tym, przyjrzenie się temu. Takiego hotspota można potem wyeksportować do pliku INI i wysłać znajomemu, który mając taką samą aplikację i Windows.
1: Istniała nawet sugestia, żeby te hotspoty gromadzić na stronie GW Micro i upubliczniać na zasadzie takiego, tylko że z tego chyba nic nie wyszło.
2: To by nie było głupie, myślę.
1: Żeby zrobić coś w rodzaju bazy takich hotspotów dla różnych aplikacji, troszeczkę, zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych, bo to może być tak, że to jest cały łańcuch tych hotspotów i tam one mogą się wzajemnie inicjować, wyłączać i tak dalej, to tam jest dość, naprawdę to jest mocne narzędzie, to co Darku mówisz, to jest prawda.
3: To jest jakby rozwinięcie mechanizmu konfiguracji, gdzie w Windows pewne rzeczy można było przy pomocy okienek dialogowych definiować, podczas gdy na przykład każda taka funkcjonalność w JAWSie wymagała napisania skryptu, znajomości praktycznie tego języka pisania skryptu. To również tworzy jakby, wykorzystuje te mechanizmy, które mogą wykorzystywać skrypty, natomiast pozwala ich używać również użytkownikowi, który nie programuje.
2: Czyli rozumiem, że to tyle o skryptach, tak? O dodatkach. Czyli tak, ja...
3: Znaczy myślę, że to jest jakby tutaj sedno. Znaczy łatwość instalacji tych skryptów plus właśnie znajomość tego, co już jest standardowo dodane do Windows. Jako te, które są dodane do Windows, są generalnie w podręczniku udokumentowane.
2: Chciałbym
3: zbliżać... Zwracam uwagę na hotspota, tak.
2: Chciałbym, zbliżając się do końca audycji, zapytać, czy jeszcze o czymś ważnym nie powiedzieliśmy odnośnie najnowszej wersji Windows. Nie wspomnieliśmy, ale to chyba już za dużo, to już chyba byłoby na dzisiaj za dużo o pomocy zdalnej, ale to nie wiem, czy to gdzieś temat, bo to obawiam się, żebyśmy, to by było pewnie kolejny dłuższy czas, więc chyba nie ma sensu nie wiem, tego tematu.
4: No pomoc zdalna została udoskonalona, ta nowa, o tak powiem.
1: No jest, można krótko powiedzieć, została udoskonalona, działa znacząco lepiej, daje duże możliwości.
3: Z mojego punktu widzenia dużo łatwiej mi jest w takiej sesji nowej pomocy zdalnej operować myszką na zdalnym komputerze, ponieważ ja widzę i korzystam z tej myszki. No i jest możliwość przesyłania plików również z jednego komputera do drugiego w czasie sesji.
4: I kolejna rzecz jest taka, bo tamta stara, to chciałem nadmienić, bo to jest ważne, stara pomoc wymagała tego, że jeżeli, że nie można było być, nie mogło dwóch użytkowników być zanatem, żeby to działało. Nie miała czegoś takiego jak przekierowania portów czy UPnP. Tutaj, znaczy tutaj to nie ma tej opcji, żebym tam ten, ale tutaj nie ma tego problemu. Znaczy może być dwóch użytkowników za routerem i on się połączy tak jak przez Skype'a. Przynajmniej z moich małych doświadczeń tak wynika. Co nie było możliwe w starej pomocy zdalnej.
2: Jeszcze taką nowością w Windows 8 z tego co czytałem jest taka funkcja, która to jest bardzo praktyczne i może się rzeczywiście osobom całkowicie niewidomym przydać. Jeżeli jest wyłączony w systemie dźwięk systemowy, znaczy głośność dźwięku jest wyciszona, to po uruchomieniu Windows ten dźwięk nam włączy.
0: Do 50% głośności, tak? Chyba jakoś tak.
2: Tak, chyba coś takiego.
1: Tak, i to jest rzeczywiście bardzo przydatne, bo czasami się zdarza, że ktoś sobie przypadkiem, na przykład niechcący, to wyłączy. Znam takie przypadki.
0: Szczególnie w multimedialnych klawiatur.
2: No właśnie.
0: I klawisza wyciszającego w pobliżu jakichś często używanych.
3: To jest tak zwana mała rzecz, a cieszy.
4: Natomiast ja chciałem jeszcze jedną rzecz, bo nam to umknęło, wrócić do Windowsa 8 i chciałem zapytać, czy polecacie. Bo ty, Michał, zapytałeś, to gdzieś umknęło. Dla mnie to było dość ważne pytanie, ponieważ no, u mnie ten system leży niezainstalowany i nie wiem, czy go instalować po prostu.
1: Lubisz przygody intelektualne?
4: Średnio, nie bardzo mam czas.
0: Ja powiem w inny
1: sposób. Jak nie bardzo masz czas, to daj sobie spokój. A jak lubisz przygody intelektualne i chcesz się uczyć nowych rzeczy, to oczywiście polecam.
0: Ja powiem w inny sposób. Ja mam przekonanie, że znaczy ja powróciłem do codziennej pracy na Windows 7. Windows 8 mam po prostu jako drugi system zainstalowany. Tak po prostu. Do celów bardziej doświadczalnych, testowych, czy też zdobywania nowych doświadczeń. Natomiast mam przekonanie, że powróciłem do Windows 7 nie ze względu na Windows, tylko ze względu na sam system. Więc z punktu widzenia Windows, chyba polecam.
2: I tym samym, tym sposobem doszliśmy do końca dzisiejszej audycji, dzisiejszego spotkania, w którym omawialiśmy program Windows w najnowszej polskiej wersji językowej, oznaczonej numerem 802.
3: 82,
2: przepraszam. 82. Dziękuję gościom. Tym razem od końca dziękuję panu Dariuszowi Włoskowiczowi z firmy ECE.
3: Ja również dziękuję za umożliwienie się włączenia.
2: I dziękuję Robertowi Łabęckiemu, Michałowi Morkowi i Damianowi Przybyle.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jutro o godzinie 19 kolejna audycja na antenie Tyflo Radia. Ala Witek będzie miała gości, z którymi będzie rozmawiała na jakieś społeczne tematy. Tyflo społeczne, uściślając. A ta audycja, jak i pozostałe, będzie do pobrania ze strony internetowej serwisu Tyflo Podcast pod adresem www.tyflopodcast.net. Michał Kasperczak, dziękuję.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, w kalendarzu dziś mamy 23 dzień września 2014 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. No i dziś taka muzyka, która się przed tą audycją pojawiła, tak sobie myślę, że chyba nawet... to może i dobrze,
1: Nastrojowa, tak. Nastrojowa, w pewnym sensie.
0: Wiesz co, akurat nastrojowa to ona była w żadnym sensie, tak przynajmniej mi się wydaje, ale na pewno skutecznie obudziła naszych słuchaczy, czyli zrobiła to...
1: O co nam chodziło.
0: Tak, to o co nam chodziło, aczkolwiek dziś będziemy mówić o przeciwieństwie przebudzenia, czyli właśnie będziemy mówić o śnie. A nie przywitaliśmy się. Michał Dziwisz z tej strony.
1: Magdalena Rutkowska z tej.
0: Tak, aczkolwiek słychać nas w mono. Witamy serdecznie. No i cóż, dziś będziemy właśnie rozmawiać o snach z dwóch stron jakby, czyli z jednej strony to o takiej kwestii technicznej związanej ze snem, no bo przynajmniej część osób niewidomych, do których no muszę powiedzieć, że osobiście ja się zaliczam, to z tym snem ma różne problemy, chociażby, żeby się jakoś sensownie wyspać. Natomiast...
1: Zdefiniujemy to
0: tak,
1: spokojnie.
0: Tak, zdefiniujemy, oczywiście o tym wszystkim będziemy rozmawiać. A oprócz tego będziemy też mówić sobie o snach osób niewidomych. To też myślę, to bardziej w ramach takiej ciekawostki i...
1: To jest bardzo ciekawe. Tak. To jest niesamowicie ciekawe. Ja tutaj mocno liczę na udział słuchaczy.
0: I tu przy tej okazji...
1: Wykryłam różne fajne badania na ten temat.
0: O, no to się na pewno podzielisz z naszymi słuchaczami tymi informacjami, do których dotarłaś. Natomiast właśnie a propos snów, to też ja się bardzo często spotykałem z takim pytaniem, no, szczególnie zadawanym przez osoby widzące. A jak niewidomy śni? Jak to wygląda? Czy wtedy na przykład w trakcie snu widzi kolory? No i o tym sobie wszystkim poopowiadamy, to myślę, że taka audycja zarówno ciekawa dla osób bezpośrednio zainteresowanych Tyflo podcastem oraz dla tych, którzy no, gdzieś tam być może natrafią na tę audycję i będą zaciekawieni, jak te osoby niewidome postrzegają sny i jak to w ogóle wszystko wygląda. Oczywiście...
1: Taki aspekt integracyjny troszkę.
0: Swoją drogą dotarła do mnie taka śmieszna informacja zakulisowa, że tak powiem. Czy mi płacą za to, że ja podaję co 10 minut namiar kontaktowy do nas, do studia? Nie płacą mi za to, ale podam, bo to się może przydać. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie. Piszemy tyflopodcast.net. To są nasze namiary. Telefon być może nawet jeszcze nie jest aktywny, ale jeżeli nawet nie jest, to za momencik będzie. A teraz przejdźmy do kwestii zasadniczej, czyli po prostu do tych snów. To co można na dobry początek powiedzieć o śnie? Jesteś w stanie go w ogóle w jakikolwiek sposób, Magda, zdefiniować?
1: Tak, jest nawet trudna definicja, taka medyczna, nie będę jej w całości przytaczać. Mniej więcej wiemy, o co chodzi, przesypiamy mniej więcej 1/3 swojego życia. Chodzi o to, że zarówno nasz mózg, jak i reszta ciała no po prostu popada w inny stan, spowalnia swoją pracę, następuje zwiotczenie ciała. Są oczywiście różne fazy, bo tak naprawdę sen dzieli się na dwie takie zasadnicze fazy. Non-REM, czyli ta faza snu wolnofalowego, takiego stopniowo pogłębiającego się aż do całkowitego pogłębienia, gdzie te fale mózgowe są bardzo, bardzo, bardzo powolne. Nawet do 1 herca, kiedy pobudzony mózg działa z częstotliwością 20-30, a zrelaksowany 10, tak dla porównania to podaję. I to jest faza, w której po kolei oczywiście etapami zasypiamy. Czyli tak naprawdę relaksujemy się, mamy zamknięte powieki. No, raczej ludzie tak śpią. Chociaż podobno słyszałam, że nie wszyscy. Ale owszem, to jest od razu pytanie też często zadawane przez osoby widzące. Czy osoby niewidome śpią z zamkniętymi oczami? Tak. Tak. Śpią z zamkniętymi oczami. I oczywiście stopniowo ta fizjologia się wycisza, następuje pogłębienie snu, w pewnym momencie już całkowite takie zwiotczenie organizmu, jak i też właśnie spowolnienie myśli. Praktycznie się wyłączamy. I to trwa mniej więcej w pierwszej fazie, może być nawet 70-80 minut, bo tak naprawdę śpimy w cyklach. I ten pierwszy cykl, półtorej godzinny, zawiera również fazę drugą, czyli REM, czyli właśnie ten etap, kiedy mamy sny, marzenia senne, kiedy występują szybkie ruchy gałek ocznych. I wtedy śnimy. Chociaż najczęściej nie pamiętamy tych pierwszych cykli, bo pierwsze trzy cykle, takie półtorej godzinne, są głównie skoncentrowane na tym śnie pogłębionym. Częściej pamiętamy, no chyba że się wybudzimy akurat w tej fazie REM, częściej pamiętamy raczej te kolejne cykle, które w następnych godzinach nocnych, czyli te nie pierwsze tam 4,5 godziny, jak można policzyć, 5 godzin, tak? Tylko kolejne najczęściej już są sny nad ranem, które nas nawiedzają, które jesteśmy w stanie zapamiętać. Mówię tyle mniej więcej fizjologii, a bezsenność, bo tutaj Michał zacząłeś o tym mówić. I jak naprawdę się diagnozuje tę bezsenność, bo oprócz oczywiście takiej przygodnej, że no dobra, zdarzyło się coś, wyjeżdżamy, denerwujemy się, coś nam się przytrafia i po prostu zwyczajnie nie możemy zasnąć. Jest też krótkotrwała, czyli jeżeli te zaburzenia trwają, no nie dłużej niż miesiąc, ale jeżeli to już występuje ze 3 razy w tygodniu, dłużej niż miesiąc i są to różnego rodzaju zaburzenia, bo tak naprawdę no, mamy i problem z zasypianiem, mamy problem z wybudzaniem się w ciągu nocy wielokrotnym. Mamy problem ze wczesnym budzeniem się, że na przykład zasypiamy i budzimy się o 4, 5, nie możemy zasnąć. I jeszcze jedna jest też fajna. No, fajne takie zjawisko. No, nie oczywiście nie dla tych, którzy na to cierpią, ale wielokrotnie zarzuca się ludziom. No jak to, no śpisz 7-8 godzin, niewyspany jesteś, ale jest też takie zjawisko, czyli nasz sen jest na tyle lekki, na tyle mało daje nam wypoczynku i regeneracji, że tak naprawdę czujemy się zmęczeni. Wszystkie te 4 zjawiska występujące, no albo razem, albo osobno, jeżeli trwają dłużej niż miesiąc, przynajmniej ze 3 razy w tygodniu, to już no, można uznać, że zaczynamy mieć problem z tą bezsennością. Należałoby się ewentualnie z kimś skonsultować. Oczywiście będziemy tutaj też mówić, jak można sobie samemu radzić, no bo nie od razu, nie wszystko trzeba leczyć, chociaż no, niewidomi pewnie mają tutaj całe mnóstwo różnych doświadczeń, dlatego że większość z nas jednak cierpi na różnego rodzaju problemy ze snem. Oczywiście długość snu to też jest, słuchajcie, taka sprawa bardzo indywidualna, bo co z tego, że przyjmujemy, że tam 6-8 godzin do 10, różnie, bardzo różnie bywa. Natomiast przeważnie jednak wszyscy mamy z racji pracy, swojego trybu życia jakąś tę deprywację snu, później odsypiamy w weekend. Poza tym ludzie, którzy się urodzili z kowronkami bądź sowami, nie są w stanie przestawić się. Oczywiście można się zdyscyplinować i ja będąc sobą jestem w stanie sprężyć się, nastawić sobie budzik, wstawać o 5-6 rano, ale ja nigdy nie będę szczęśliwa z tego powodu. Dlatego najlepiej sobie ułożyć życie tak, żebyśmy jednak mogli troszkę dłużej sobie pospać, żeby to było bardziej fizjologiczne, takie no dla nas, bo tak naprawdę rodzimy się z tym i do końca życia nigdy się nie przestawimy. Możemy w pewnym sensie to zwalczyć, troszkę o godzinę, dwie zmienić, ale no, całkowicie nie poradzimy sobie z tym problemem.
0: To wiesz co, ja kiedyś słyszałem taką informację, właściwie wyczytałem ją na jednym z tych portali tak zwanych lifehackingowych, które podają różnego rodzaju złote środki na to, jak pracować bardziej efektywnie, jak w ogóle być bardziej efektywnym i jak sobie gdzieś tam w życiu radzić. Konkretnie to był właśnie Lifehacker, ten taki największy, lifehacker.com. Wyczytałem tam taką jedną poradę, ale szczerze mówiąc, zabrakło mi silnej woli, żeby ją stosować. Radzili mianowicie, że jeżeli musimy przestawić się na wstawanie wczesne, to żeby nie ograniczać się, jeżeli na przykład nie możemy usnąć, no to dobrze, to śpimy sobie, to powiedzmy, siedzimy sobie do tej drugiej, trzeciej w nocy, nie chce nam się spać, okej, okay, nie zmuszamy się, bo to i tak nam nic nie da. Ale z konsekwencją wstajemy codziennie tak, o tej samej tak. godzinie i to się ponoć wszystko w ciągu tygodnia do dwóch jakoś naprawia. I jakoś to działa. Nie wiem, to czy...
1: Szczerze, mnóstwo osób chodziło do pracy, do szkoły rano i czy się to komuś naprawia? Oczywiście lepiej jest nie leżeć w łóżku, bo to jest podstawowy błąd, czyli... zajmujemy się czymkolwiek. Ja teraz mam fantastyczną sytuację, bo mam sypialnię osobno, a mam swoją pracownię, gdzie jeżeli nie mogę zasnąć, wstaję, przychodzę, siadam do komputera albo zajmuję się obrazem. Kiedyś gotowałam w nocy, było też tak, że robiłam przemeblowania, to jeszcze w dawnych czasach. Ale w każdym razie nie wolno, każda godzina spędzona bezsensownie na próbie zaśnięcia, kiedy nie możemy i denerwujemy się tylko jak będziemy rano niewyspani, to tylko pogłębia nasz problem. I później to już zaczyna być taka bezsenność rzeczywiście długotrwała, długofalowa i to już się kwalifikuje do leczenia, no bo no cóż innego zrobić. Możemy sobie oczywiście pomagać, czyli no takie podstawowe zasady. Wszystko oczywiście z umiarem, no bo bez przesady nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyciąć. No? Czy nie oglądamy do późna telewizji, zwłaszcza osoby słabowidzące tutaj, tak? No, no i widzące oczywiście, dlatego że to sztuczne, zimne światło bardzo źle wpływa i powoduje, że my mamy ogromny problem z zaśnięciem. Nie pijemy sobie wieczorem kawy, herbaty, tam, zwłaszcza czarnej, tak? Która będzie też działała pobudzająco. Nie jest zalecane, żeby się obżerać na noc. Alkohol też z umiarem, no żeby tego nie było zbyt wiele, bo później faktycznie skracamy sobie fazę snu i budzimy się po większej ilości alkoholu wcześniej, po prostu się wybudzamy i też możemy być przemęczeni. Aczkolwiek lampka wina wieczorem na pewno nie zaszkodzi. No, chyba, że ktoś ma inne zdanie, niech zgłasza. Może trochę sprowokujemy ludzi wreszcie.
0: Też jeżeli chodzi o to jedzenie, to nie powinniśmy się przejadać chociażby ze względu na to, że kiedy się najemy, to raz, że no ciężej nam będzie zasnąć, ale dwa, w nocy możemy się po prostu obudzić i możemy się nawet czymś zakrztusić, gdzie nam się to wszystko będzie tam powiedzmy trawiło, no i niestety może tak się po prostu zdarzyć, że się po prostu czymś zakrztusimy nawet albo własną śliną, albo czymś podobnym. I to też jest dosyć niebezpieczne, tak szczerze mówiąc. Więc tym bardziej nie powinniśmy się przejadać.
1: Nie no, wszystko z umiarem, wszystko dla ludzi. Wiemy, że nie wyeliminujemy całkowicie. Tutaj jak przygotowywaliśmy audycję, to Michał opowiadał o tym, że kiedy spał w pokoju pełnym sprzętów komputerowych, gdzie na pewno ten poziom promieniowania elektromagnetycznego był wyższy, to zdecydowanie jego jakość snu była gorsza, że kiedy się przeniósł do innego pomieszczenia, polepszyło się. No? Więc też dokładnie, niektórzy mają taką wrażliwość i są badania w tym kierunku robione, że to też może być szkodliwe, więc staramy się ograniczyć do minimum. No oczywiście temperatura, tak, żeby nie było zbyt gorąco w sypialni, żeby to pomieszczenie było przewietrzone. Można oczywiście sobie pomagać różnymi olejkami do aromaterapii, które działają no tak odprężająco, relaksująco, bo w ogóle tak naprawdę tutaj wszelki relaks, uspokojenie swoich myśli jest ważne. Ja myślę, że jeżeli komuś pomaga, na przykład mnie, pomaga wieczorem słuchanie książki, no to ja się nie będę przejmować, że urządzenie elektroniczne pod tytułem iPhone czyta mi książkę, tylko to mnie relaksuje. Ja dzięki temu nie koncentruję się na jakichś sprawach bieżących, na tym, co będzie jutro, jak ja mam problemy, co muszę zrobić, tylko sobie spokojnie odpływam, czytam, jak już taka jestem bardzo senna, wyłączam i spokój. Nie?
0: A zawsze można sobie nawet ustawić jakiś timer, tak. No? Jest taka aplikacja, ona się nazywa, jak dobrze pamiętam, Sleep Timer, która jest w stanie przynajmniej na iOSie wyłączyć nam dowolną aplikację odtwarzającą cokolwiek o zadanym czasie. To znaczy no, w jakimś tam konkretnym przedziale możemy sobie to ustawić na, nie wiem, teraz nie pamiętam dokładnie jakie tam są przedziały czasowe, ale jest coś takiego i to działa, ja to sprawdzałem, a poza tym pamiętajmy, że Voice Dream Reader, czyli ta aplikacja używana przez, no myślę, że większość niewidomych użytkowników iOS-a do czytania książek elektronicznych, ma również funkcję timera. Wystarczy sobie dwa razy stuknąć w przycisk odtwarzania i go przytrzymać i wtedy nam się pojawia takie okienko, w którym możemy wybrać, po jakim czasie ma nam się to odtwarzanie książki wyłączyć. No i możemy dzięki temu sobie zadecydować, ile mniej więcej tej książki przegapimy, a ile po prostu ile jej przesłuchamy. Bo też jest ważne, też jest taka ważna rzecz, ja przynajmniej z tym się spotkałem, to mówię z własnego doświadczenia, zdecydowanie niefajne jest, kiedy przez całą noc na przykład nam coś będzie w trakcie tego snu gadać. To znaczy
1: ja też mam coś takiego, że wtedy sen splata mi się z tą rzeczywistością.
0: Tak.
1: Gdzieś dlatego, tam... że pamiętajmy, że jednak dźwięki i zapachy przenikają nawet do naszej no, tej fazy snu głębokiego. Bo były też takie badania prowadzone, a nawet występują później różnego rodzaju asocjacje, że poniekąd możemy się nauczyć, że na przykład dany zapach kojarzy nam się z muzyką i na jawie później reagujemy na to, więc były takie badania robione. Na pewno dźwięki wpływają. Chociaż można to użyć też w dobrym kierunku. Nie wiem dlaczego, ale ja zwłaszcza na samym początku miałam ogromny problem z wymową. Już nawet nie chodzi o znajomość języka angielskiego, ale wymowa słów. Miałam wrażenie, że język w ogóle mi się nie ugina w tych miejscach, których powinien. I słuchajcie, bardzo pomagało mi słuchanie na przykład BBC, czy w ogóle angielskich tekstów w nocy. Ja sobie puszczałam, to było po cichutku, cichuteńko i od razu rano mi się poprawiała percepcja i sama też możliwość wymawiania. Czyli coś w tym jest, jednak w jakiś sposób też się uczymy przez sen, nawet tak całkowicie nieświadomie.
0: A ja zawsze myślałem, że
1: docierają do nas bodźce. Nie, no nie bójda. Jak się okazuje, nie bójda. Sprawdzone empirycznie. Słuchajcie, z innych rad, porad, ponieważ mówię, do lekarza zawsze sobie zdążymy iść. Są zresztą, bo to nie o to chodzi, że iść do lekarza, on nam zaraz zapisze tabletki i będziemy się uzależniać. Oczywiście no, może tak być, bo i te starsze generacji leki działają uzależniająco, jeżeli są dłużej podawane, ale i te nowszej generacji, jeżeli się stosuje nieprawidłowo, no to mogą prowadzić do uzależnień. Ale załóżmy, no to już jest wszystko zawsze pod kontrolą lekarza, ale są też takie terapie, które właśnie uczą ludzi, w jaki sposób zachować tę higienę snu, jak zmienić te swoje nawyki, jak nie bać się przede wszystkim, bo największy problem u ludzi cierpiących na bezsenność to jest to, że boimy się cholernie tego, że no, następnego dnia będziemy nieprzytomni, niewyspani, a co będzie? No, osoby niewidome mają tym większy problem, bo mają później na przykład problem z orientacją przestrzenną, a my ciągle potrzebujemy koncentracji na wszystkich czynnościach, które wykonujemy. Więcej rzeczy osoba widząca robi odruchowo, my więcej się koncentrujemy na każdej właściwie, każdym geście, zwłaszcza w terenie otwartym, zwłaszcza gdzieś tam publicznie, więc musimy być skoncentrowani, dlatego ta jakość snu jest ważna i stresujemy się, co będzie. Nie? Żeby się tego pozbyć, żeby tak naprawdę troszkę się wyluzować. I oczywiście takie rzeczy, które możemy sobie zorganizować w domu, jak fajną kąpiel, byle nie za gorącą. Czytałam o tym, że są zalecane takie naprzemienne prysznice, gorący, zimny. Nie odważyłam się spróbować. To jakoś nie przekonało mnie zupełnie. Natomiast zapachy kosmetyków tutaj bardziej dla kobiet chyba jednak rada. Ale fajne, takie otulające, kwiatowe, ciepłe zapachy kosmetyków dobrze wpływają. Chociaż mój partner też twierdzi, że na niego dobrze wpływa, jeżeli ja na przykład nasmaruję się takim fajnym balsamem o zapachu chociażby peonii albo róży, nie? Że to na niego również działa, kiedy leży obok, tak pozytywnie. Bo same zioła też wykorzystywane, czyli w postaci różnych preparatów oczywiście, zawsze można sobie coś tam zakupić. Ja też używam. Akurat tutaj jest wyciąg z waleriany i pastiflory, no w odpowiednich dawkach, no bo to też musi być dawkowanie takie, które zadziałałoby, nie jakieś tam minimalna zawartość tego w preparacie. Ale można też sobie pić herbatki ziołowe, tak pomocniczo, bo to jest wszystko tylko tak naprawdę gdzieś tam pomocniczo i trochę więcej luzu złapać, trochę dystansu, nie przejmować się za wszelką cenę, że ojej, a co to będzie, jak nie zaśniemy. No to trudno, to poczytamy sobie, coś porobimy i jeżeli będziemy mieć takie nastawienie, to o wiele szybciej uda nam się zwalczyć. A jeżeli już naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, to narasta, no to trzeba iść do specjalisty i on najwyżej przepisze nam coś, co będziemy mieć awaryjnie na półce, bo te leki nowej generacji też działają w ten sposób, że bierze się, one działają w ciągu 15 minut i już. I tak naprawdę po kilku godzinach człowiek wstaje i może być w pełni zdatny do życia i funkcjonowania, ale nie trzeba tego brać cały czas, tylko ewentualnie awaryjnie, kiedy mamy taki problem.
0: I kiedy naprawdę trzeba, bo czasem,
1: kiedy naprawdę
0: bo
1: trzeba.
0: Czasem jest tak, że po prostu, no ja chociażby, to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ja bardzo często mam gdzieś tam problem z zaśnięciem o jakiejś cywilizowanej porze, no ale tak sobie na szczęście wszystko podobierałem i w kwestii chociażby na przykład pracy, że jestem w stanie to wszystko pogodzić. I ja nawet muszę powiedzieć, że ja tak się już przywykłem do tego, że dla mnie nie jest jakimś wielkim problemem, jak na przykład do mnie ktoś zadzwoni z jakimś komputerowym problemem o godzinie 8 rano, w momencie, kiedy ja położyłem się na przykład i usnąłem o godzinie 5, ja jestem w stanie komuś pomóc, skończyć tą rozmowę, położyć się na drugi bok i jeszcze trochę przysnąć.
1: A pamiętajmy, że ścisły skoroświt kończy się w południe, tak?
0: Oczywiście. Mamy tutaj taką wypowiedź Rafała. Rafał się zapytał, czy mógłby opowiedzieć swój sen i czy mógłby zapytać.
1: Bardzo chętnie, chcemy.
0: Tak, oczywiście, czekamy.
1: Cały czas czekamy, to my tylko taki robimy wstęp, żebyście wy się troszkę rozkręcili.
0: Dokładnie.
1: Także jak najbardziej. Słuchajcie, jeżeli ktoś posiada, a jeżeli nie posiada, to może sobie zawsze nabyć drogą kupna, ewentualnie zażyczyć sobie na gwiazdkę. Są takie fajne kominki ze świeczkami do podgrzewania. Wlewa się wody do pojemniczka, pod spodem jest świeczka i można sobie do tego dokapać kilka kropelek olejku jakiegoś do aromaterapii. I naprawdę fajnie działa. Lawenda, drzewo różane, tak z własnego doświadczenia już nawet. Tak? Już nawet nie chodzi o te rzeczy, które oficjalnie są gdzieś tam zalecane. Bo oczywiście, że też cytrusy, czyli cytrynowy olejek, pomarańczowy, też bergamotka, neroli bardzo fajnie działa. Jeżeli ktoś ma jakieś skłonności do migren, to miętowy także. Wszystkie, to oczywiście, no, jeżeli nas ten zapach nie drażni, no bo jeżeli nas drażni, to niekoniecznie. Ale z drzew iglastych, no, tylko żeby oczywiście z dobrego źródła to pozyskać, tak? Jakieś takie firmowe rzeczy, a nie z byle kąt, że nie wiadomo tak naprawdę, z czego to jest uzyskiwane. Nie chodzi o ten zapach tylko i wyłącznie, ale też o faktyczne działanie. Jeżeli to nie jest w nadmiernej ilości, no bo kilka kropelek wystarczy na całe pomieszczenie, odpowiednio wcześniej sobie taką świeczkę zapalimy i woda się podgrzeje i ten zapach olejku nam gdzieś tam zaistnieje w przestrzeni, to naprawdę działa, to naprawdę fajnie działa. Potrafi łagodzić migrenę, potrafi też wpływać na taki dobry, fajny, kojący sen. Działa też właśnie antylękowo trochę, zwłaszcza te cytrusy. Jałowiec też ma takie silne oddziaływanie. To taka moja rada z tego, co ja wypróbowałam, ponieważ walczę z bezsennością, koszmarami i innymi rzeczami chyba już od dziecka. Jak w internacie się zaczęło, tak do dzisiaj się nie skończyło, chociaż jest zdecydowanie lepiej i dzisiaj to już sobie potrafię z tym radzić, no ale też trzeba było oczywiście całe życie poukładać podług tego.
0: Rafał się zapytał, czy może opowiedzieć swój sen, ale zanim Rafał do nas zadzwonił, to zadzwonił do nas jeszcze wcześniej Edwin i Edwin jest z nami w tym momencie.
1: Myślałam, że zanim opowie, to poszedł śnić.
0: Nie, chyba nie. Witaj, Edwinie.
2: Witam, dobry wieczór, cześć, witam Edwin. Wszystkich serdecznie, prowadzących i słuchaczy Tyfloradia. Ja na samym początku chciałbym powiedzieć, że dobrze wiedziałem, że będzie dzisiaj audycja o snach, więc postanowiłem się przed tą audycją dobrze wyspać. Nie, po prostu jakoś tak się dziwnie czułem po południu, więc postanowiłem, że zanim przystąpię do słuchania, to półtorej godziny snu dobrze zrobi. Także teraz
1: to akurat jeden cały pełny cykl. To już
2: tak, coś. No i teraz właśnie nie wiem, czy będę spał dobrze w nocy. Ale ja chciałbym właśnie troszeczkę się odnieść do tego, co tutaj już, o czym była dzisiaj mowa, że rzeczywiście to chodzenie spać o późnych godzinach i wstawanie rano, ja często to praktykowałem na studiach, czy nawet w domu, jak byłem, miałem coś ważnego do zrobienia i minęła ta tak zwana godzinka, w której mi się chciało spać. Godzina, potem późna godzina nocna, druga, trzecia, czwarta, mi się spać już w ogóle nie chce. No i siedziałem czasami rzeczywiście do tej czwartej, trzeba było wstać o siódmej, ale to tak na dłuższą metę to się potem nie da. Potem rzeczywiście człowiek zasypia wcześniej i w końcu ten zegar biologiczny się o swoje upomina. Także to takie późne chodzenie spać to jest, nie wiem, taki wybryk organizmu, przynajmniej u mnie. Z alkoholem podobnie, jak za dużo czegoś wypiję wieczorem, no to właśnie wbrew temu, co niektórzy mówią, że o, jak sobie popijesz, to będziesz spał do południa. Nie, godzina
1: może
2: piąta.
1: Zależy czego i ile po prostu.
2: Zależy czego i ile, ale najczęściej wstawałem o godzinie piątej albo szóstej kompletnie.
1: Ja też mam to zjawisko.
2: Wyspany, no właśnie. I tutaj mi się to zjawisko bardzo, bardzo, że tak powiem, często objawia.
1: Wzbudzało to pełen podziw ludzi na imprezie. Jak ja mogę tak się zrywać i biegać tutaj jak skowronek, zwłaszcza, że jestem znana z tego, że raczej lubię sobie pospać. Co się dzieje?
2: No ja nie dawałem spać kolegom i koleżankom na stacji, kiedy była impreza taka studencka. Ja jako pierwszy wstałem i mówię, no coś trzeba będzie robić, ale inni wszyscy śpią, no i jest dramat.
0: I byłeś zdany sam na siebie.
2: I byłem zdany sam na siebie. Grałem w coś na iPhone'ie, tak przyznam się. Ale chciałem jeszcze trochę poruszyć taki temat, bo w sumie też po to trochę zadzwoniłem, no bo jako osoba niewidoma mam jeszcze nieskromnie się chwalący jakieś tam resztki wzroku i chodzi mi o to, że kiedy idę spać i kiedy rzeczywiście coś mi się śni, czego nie mogę powiedzieć o moim, że tak powiem, śnie przedaudycyjnym, bo śniły mi się jakieś, jak ja to mówię, trójkąty i kwadraty, czyli nic, ale kiedy rzeczywiście mam jakiś sen w nocy, czy czasami jak się zdrzemnę w środku dnia, to moje zmysły funkcjonują tak samo, jakby to było na jawie. Czyli ja nic więcej nie zobaczę, niż widzę we śnie, znaczy na jawie. Ja w tym śnie tak samo wszystko odbieram, widzę taką samą jakby intensywnością i ostrością tego wzroku, jak to mam na co dzień. Czyli jeżeli mam to poczucie światła i tak dalej, kolorów, konturów, tak samo jest we śnie. A te sny bywają różne i czasami naprawdę od snu może zależeć cały następny dzień, bo bywa tak, że na przykład jak mam jakiś specyficzny sen czy koszmar, chociaż ja rzadko kiedy mam koszmary, ale sen jakiś taki specyficzny potrafi sprawić, że obudzę się w jakimś konkretnym nastroju, czy przegnębienia, czy jakiegoś takiego zadumania, albo może inaczej, może jakiejś tam radości, zależy właśnie od tego snu i to się potem utrzymuje przez cały dzień. Natomiast zmysłowo to tak działa prawie jak w rzeczywistym świecie, no tylko że wiadomo, no to się śni tylko.
1: A to... I to jest bardzo ciekawa rzecz. To są właśnie te rzeczy, o których ja przeczytałam i mnie zaskoczyło, naprawdę bardzo mocno zaskoczyło, ponieważ od lat funkcjonuję głównie w środowisku osób widzących. I wzajemnie opowiadamy sobie sny, ja słynęłam z tego, że moje sny są wyjątkowo hardkorowe miejscami, natomiast nigdy nie zwróciłam uwagi na to opowiadanie, bo ludzie opowiadają, śniło mi się to, tamto, jakaś taka sytuacja. Ja dopiero teraz, przygotowując się do audycji, wyczytałam, że tak naprawdę to osoby widzące głównie widzą rzeczywiście w snach, że mniej więcej tylko połowa snów to jest z udziałem dźwięków, a najbardziej zaskakujące, nie mogłam tego potwierdzić, bo znalazłam tylko w jednym miejscu, nie mogłam się gdzieś dodłubać, doszukać, a jeśli chodzi o bodźce węchowe, smakowe i dotykowe, to 1%, no takie dane były podane, nie chcę mi się wierzyć, żeby to aż 1%, ale jak zrobiłam szybką sondę lokalną, to słuchajcie, to jest prawda, naprawdę ludzie śnią obrazami. Nie czują zapachu, smaku, nie czują, nie mają wrażeń dotykowych, nie czują faktury. Rzadko kiedy coś słyszą w snach, mają takie nieme kino, bardzo często, nawet bardzo intensywne.
0: Natomiast, słuchajcie, jest jedna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć, jak się przygotowywaliśmy z Magdą do tej audycji, to wyszło to, że Edwin, w tym momencie jesteś, jakby stworzyłeś większość. A już mówię o co chodzi. Chodzi mianowicie o to, że zarówno Magda mi powiedziała, jak i ty teraz to potwierdzasz, że na was sny w ogóle mają jakikolwiek wpływ na to, co wy robicie, jak się czujecie w danym dniu.
2: Tak. To taka incepcja trochę.
0: Powiem wam szczerze, że na mnie nawet najgorszy koszmar, jaki kiedykolwiek mi się gdzieś tam przyśnił, nie miał absolutnie żadnego wpływu.
1: No bo ty niewrażliwy.
0: Może ja po prostu jestem niewrażliwy, całkiem być może, natomiast nie miał on na mnie absolutnie jakiegokolwiek wpływu, może przez, nie wiem, przez 5 sekund po obudzeniu się taki po prostu strach gdzieś tam, że na przykład ktoś, nie wiem, do mnie strzelał, czy jakimś tam nożem we mnie rzucał, czy coś tego typu, to jest taki strach, jak się budzimy, ale później, to był sen, dobra, wstajemy.
1: Ale mamy wrażenia słuchowe przede wszystkim, dotykowe, bo dla mnie to było ciekawe. Ja kiedyś zaczęłam to rozpatrywać, jeśli chodzi o koszmar, dlatego że na przestrzeni lat odbiór, walka z moimi koszmarami, tak się to troszkę zmieniało. W bardzo różny sposób. Oczywiście raz możliwość ucieczka z koszmaru, 2 jakaś tam ewentualna walka z przeciwnikiem na przykład, no bo koszmary są bardzo, bardzo różne. Ale w pewnym momencie załapałam, że ja nie zawsze w śnie, no bo ja kiedyś widziałam do 6 roku życia. Niezbyt dużo, ale kolory, normalnie wszystko, także dużo pamiętam ze świata. Później straciłam wzrok i w tej chwili miałam nawet poczucia światła. I kolor przeważnie nie występuje w moich snach, chyba że śnią mi się moje projekty albo coś, co mam stworzyć, jaki obraz mam, to wtedy kolory nawet bardzo intensywne. Ale często, jeżeli to są jakieś sytuacje takie, no, z życia wzięte, coś nawiązującego realnie do sytuacji, która może się wydarzyć, to przeżywam ją normalnie tak po niewidomemu, tak? Czyli odgłosy, czyli no, wszelkie wrażenia dotykowe. I to jest ciekawym zjawiskiem, nie wiem, czy jesteś w stanie to potwierdzić, że we śnie na przykład ja wcale nie muszę podejść w drugi koniec pomieszczenia, a nieraz nawet iść do innego pomieszczenia i sprawdzić, co tam jest, a ja wiem, co tam jest, tak jakby docierały do mnie bodźce dotykowe, ale odbierane tak jak bodźce dotykowe. Czyli na przykład śni mi się, że ja jestem w jednym pokoju, w innym pokoju jakaś tam dziwna istota się znajduje. Ja jej nie widzę, nie wchodzę do tego drugiego pokoju, nie dotykam tego stwora, przepraszam, ale ja wiem, jak on wygląda, znam jego fakturę, temperaturę, często zapach, w ogóle nie wchodząc do tego innego pomieszczenia, czyli jakby to jest inny poziom wiedzy, pozyskany za pomocą też zmysłów, jak najbardziej właśnie głównie dotyku, ale tak jakby zdalnie działający. Nie? To jest niesamowite, bo to przecież tylko i wyłącznie w snach występuje, ponieważ to kreujemy za pomocą naszej wyobraźni i czasami to naprawdę na niesamowity poziom abstrakcji, surrealizmu wchodzi.
2: A można jeszcze coś dodać do tego? No? Co powiedziałaś i co ja przedtem też powiedziałem, ale ja mam też tak w snach właśnie, że jeżeli na przykład jest rzecz, której nigdy wcześniej nie robiłem na jawie, no dajmy, no już tak powiedzmy, na koszmarach się skupmy, na przykład jakieś morderstwo, powiedzmy. No nigdy nikogo nie zamordowałem. No i jak chociażby śni mi się, że coś takiego mam zrobić, to najczęściej wybudzam się przed faktem. I w każdej takiej sytuacji, kiedy czegoś nie doświadczyłem na jawie, to ja mam tak we śnie, że mi się to nie przyśni, jakbym to zrobił i nie widzę siebie we śnie jako potencjalnego na przykład kierowcę. Nigdy by mi się nie śniło, że jadę samochodem i ja jestem za kierownicą. Także nie wiem, czy to właśnie jest też normalne, czy nienormalne, czy ludziom się
1: tego nie będziemy oceniać.
0: To znaczy, wiesz co,
1: normalne.
0: Ja myślę, że nie ma sensu oceniać tego właśnie w perspektywie normalne, nienormalne, bo sny to są na tyle indywidualną sprawą dla każdego człowieka i tak naprawdę charakterystyczną dla niego, że co najwyżej można powiedzieć, mam tak samo albo nie mam tak samo, ale myślę, że nikt nie powinien nawet oceniać tego w charakterze normalności.
1: Normalne czy nienormalne? Bo...
2: Nie, to normalne w sensie, czy tak po prostu jest u ogółu, tak? Że ja myślę, że
1: ale ogół widzącego, czy ogół niewidomego? Podobno widzący mają sporo takich abstrakcyjnych snów, ale ja też mam na przykład i mieczem już walczyłam, i latałam. Bardzo często przekształcam się w zwierzę, na przykład w dzikiego wilka. I to, słuchajcie, to są moje ulubione sny. Biegnę przez las, czuję pod swoimi łapami, pod poduszkami tę ściółkę, czuję zupełnie inny, o wiele bardziej intensywny zapach ziemi, słyszę i czuję węchem, co tam jest obok mnie, przy jakimś drzewie, za jakimś wykrotem. No to są niesamowite rzeczy.
2: No mój najbardziej abstrakcyjny sen, taki troszeczkę komputerowy, bym powiedział, ale naprawdę dziwne, że takie coś mi się przyśniło. Biegłem przez labirynt, ja byłem zakrwawiony, za mną leciał jakiś stwór, który miał 3 nogi i który nie wydawał z siebie żadnego innego dźwięku, tylko taki pisk, jak kiedyś wydawał program antywirusowy, niejaki Avast. I to on tą syreną wył,
1: wcielenia
2: echo się niosło i gonił mnie tym labiryntem. Kurczę, jak ja się z tego obudziłem, to mówię, Boże, no jakiś Meksyk. A akurat na budzik miałem ustawiony piękny utwór, który mnie wybudził swoją drogą, Faithless, Insomnia. Także czasami taki budzik z takiego snu rzeczywiście fajnie, jak tak wybudzi, bo
0: ale to jest to też, o czym mówiliśmy troszeczkę, ale czego nie zaznaczyliśmy, ale myślę, że sporo naszych słuchaczy ma tego świadomość, że sny to są tak naprawdę wypadkową rzeczy absolutnie losowych gdzieś tam, ale także i takich, które mają odzwierciedlenie w życiu realnym i które nam się na przykład danego dnia wydarzyły.
1: Albo coś, czego się obawiamy.
2: Tak, tak. Bo to tak jest.
1: I to może nawet terapeutycznie sobie stosować, a ja kiedyś sama to gdzieś wymyśliłam. No, Ameryki nie odkryłam oczywiście. No, całe są na ten temat opracowania i całe terapie. Ja kiedy już tak zauważyłam, że jeżeli ja pokonam daną swoją słabość, jakiś lęk, jakąś sytuację we śnie, to na jawie również. I tak samo, jeżeli coś zaczyna się dziać niedobrego, na przykład jak miałam problemy z orientacją przestrzenną, bo miałam jakieś takie stany lękowe i inne rzeczy, to najpierw pojawiło mi się to we śnie, ja dopiero, coś się dzieje nie tak. Nie? Dopiero objawy później w rzeczywistości były, dopiero po kilku tygodniach, ale ja już wiedziałam w pierwszej fazie, że coś się dzieje i tak samo walczyłam z tym we śnie. I wielokrotnie jest w ten sposób.
2: Słuchajcie, ja w takim razie, ja już bym chciał wam, że tak powiem, tutaj podziękować za

0: o te dźwięki, bo podobno to jest dosyć popularne, że no, ponieważ nie mamy obrazów, to że prześladują niewidomych, tak, dźwięki w snach. I rzeczywiście, i to są często takie odrealnione jakieś dźwięki, ja też tak mam.
1: Ja akurat odrealnionych dźwięków to nie mam. Szczerze mówiąc, nawet nigdy się nie zastanawiałem nad tymi dźwiękami. To jest kwestia tak naprawdę do przemyślenia i musiałbym sobie naprawdę mocno przypomnieć. Ale tak, szczególnie w jakichś takich snach grozy te dźwięki występują. Mhm. I to takie istne z horroru. Mamy kolejny telefon. Rafał się do nas w końcu dodzwonił. Witaj, Rafale.
2: Witam, właśnie tak, przepraszam, że tak trochę za późno, bo wysłałem wcześniej wiadomość o tym, z tym pytaniem o snach i bezsenności, no bo żeby ja zasnąć, potrzebuję radia i no i tyle. I miałem, jeżeli chodzi, pytaliście
1: o dźwięki. Od razu zapytam, Rafale, potrzebujesz radia, które do ciebie mówi, czy które ci gra?
2: Nie, po prostu gra, tak? Puszczę sobie jakąś kasetę ze wspomnieniami z lasek, tak? Albo jakąś opowieść, czy też jak ktoś lubi, bo ja lubię bardzo fantazję, więc opowieści z Narni, czyli
1: po prostu bardziej
0: słowo...
1: Czyli raczej gada. Bo chodziło mi o to, czy usypia cię muzyka, na przykład jakaś z radia.
2: Muzyka też, to zależy. Czasami włączam na radiową jedynkę, leci siatkarskiej tam, prawda? Jakiś mecz ostatnio Brazylia-Polska, ja sobie... Ale właśnie wracając do dźwięków ze snu, ja mam często muzyczne sny i śnią mi się utwory, których nie ma naprawdę, na przykład utwór Bacha o elektryczno-parowym pociągu na przykład.
1: No to rzeczywiście ciekawe.
2: Ale właśnie chciałem powiedzieć o niesamowity sen, który naprawdę nie wiem, jak go określić, jeżeli chodzi o komputerowy. No i siedzę sobie przed komputerem, śni mi się, że jest taki zaparowany deszczowy dzień, próbuję podejść do lustra i obejrzeć się, bo widzę oczywiście w snach, ale niestety nie mogę się obejrzeć, prawda? No i nagle spadam gdzieś, obok tego lustra, jakieś dźwięki brzmią od tyłu, jakieś takie śpiewy, to jakbym dzieckiem mi się jeszcze to śniło i powtarza mi się ten sen co jakiś czas, takie śpiewy od tyłu, znacie muzykę od tyłu, ja też trochę umiem śpiewać od tyłu, także znacie takie pewnie odgłosy, prawda? No i nagle, tak?
0: Rafał, a ty jesteś niewidomy, słabowidzący,
2: tak,
0: niedowidzący?
2: Niewidomy jestem. Niewidomy
0: całkowicie, a odrodzony?
1: A widziałeś kiedyś? Bo...
2: Kiedyś.
1: Bo to jest ciekawe.
0: To dla nas bardzo istotne.
1: Tak, to jest ciekawe.
0: Statystykę próbujemy jakoś zrobić.
1: To jest ciekawe o tyle, bo ty mówisz, że śnisz o tym, że widzisz. Ja na przykład powiem ci szczerze, że nigdy, jak pamiętam, przez całe swoje życie nie miałem snu, w którym śniło mi się, że widzę.
2: No nie, ja z tego, co mi opowiadano kiedyś, bo ja, wiecie państwo, ja kiedyś miałem jakieś problemy jako niemowlak ze wzrokiem, podobnież tam, nie wiem, nie chcę się wgłębić w szczegóły, bo nie pamiętam do końca. Byłem podobno w Katowicach, w szpitalu, mam też z tego powodu dziwne jakieś takie sny typu, że chciałem na piec skoczyć i się położyłem straszliwie i leżałem w szpitalu, niby to właśnie w tych Katowicach, ale wracając właśnie nie, podobnież miałem problemy, ale nie udało się wzroku uratować. Ale nic nie pamiętam z tego widzenia, tak? Czyli nie pamiętam tego, żebym, prawda, jako niemowlę, no wiadomo, niemowlak nie pamięta tego, że widział, czy też próbował widzieć. Ja tylko znam historię z opowieści, prawda, kogoś, kto był ze mną, tak? Rozumiecie państwo?
0: Czyli bardziej to jest takie pragnienie widzenia, bo też przeczytałam, słuchajcie, znalazłam takie badania, że jeżeli ktoś stracił wzrok między, no najpóźniej między 5. a 7. rokiem życia, no to jeszcze ma szansę mieć te sny z kolorami, chociaż oczywiście jeżeli ktoś już jest ociemniały i z latami żyje sobie w tej ociemniałości swojej, to oczywiście to się zmienia, no to już ma coraz mniej obrazów. No. Wiadomo, ja widziałam do 6 roku życia i mnie zdarzają się przynajmniej elementy snów takie związane właśnie z bodźcami wzrokowymi, ale dużo mam kompletnie bez koloru na przykład i bez światła, tylko na
2: mali. Tak, bo kiedyś na tym toku zażartowałem, bo nie chcę za bardzo tam przeszkadzać niektórzy właśnie, ale zażartowałem, żeby kiedyś był senny kanał, ale wracając właśnie, bo właśnie też mam takie pytanie, bo z radiem mi jakoś ciężko zasnąć, to znaczy jak zasnę raz, to zasnę, tak? Ale jak się w nocy obudzę, nie ma szans, żebym zasnął już z powrotem.
1: No to wiesz, to myślę, że to jest po prostu indywidualna kwestia dla każdego. Ja na przykład lubię

0: usypiać, jak mi coś, no przede wszystkim gada, ale mnie szczerze mówiąc zawsze irytowało i taki się czułem niewyspany, kiedy przez całą noc na przykład, bo jeszcze nie było tej funkcji wyłączenia po jakimś czasie czytnika i kiedy na przykład ja się budziłem, a to mi dalej gadało jakąś tam treść jakiejś książki i wtedy się budziłem taki naprawdę zmęczony, tak jakbym, okej, niby spałem, ale ten sen był chyba nie na tyle mocny, a z muzyką, bo kiedyś też eksperymentowałem właśnie przysypiając sobie gdzieś tam z jakąś muzyką. Nie. To zupełnie jakoś do mnie nie trafiało. O ile fajnie się przysypiało z muzyką, o tyle gdzieś tam ona kiedy grała przez całą noc, to już nie było to nie było fajne.
1: No tak, a mam pytanie, czy mieliście, przepraszam, jeśli przedłużam antenowy czas, a mieliście państwo kiedyś takie sny przerażającego echa w dzieciństwie? Bo ja miałem takie sny, takie, że coś idę przed pokojem, otwieram drzwi, coś tak diam, prawda, gdzieś tam z góry, gdzieś tam zaśpiewa. Miałem kiedyś taką piosenkę, nazywała się, nie wiem, Don't Worry Be Happy, zna się pewnie państwo Bobby'ego McFerry.
0: Tak, Bobby McFerry.
1: I śni mi się, prawda, że jak dziecko, tak, Boże Narodzenie, bawię się w śniegu, prawda, hurra, zjeżdżam z górki, nagle takie, prawda, i nagle sen zmienia się po prostu w koszmar, tak? Jakieś strachy mnie podrywają, jakieś takie odgłosy, także.
0: W ogóle, jeżeli chodzi o dźwięki w snach, no to na przykład...
2: Potrafią wiele. Taką atmosferę zrobić, tak, że człowiek się budzi.
0: Właśnie takie przerażające dźwięki to często są właśnie, przynajmniej u mnie gdzieś tam.
2: Ale właśnie podobno osoby widzące mają to rzadko. Dlatego tym ciekawsza jest ta nasza rozmowa.
0: Myślę, że jednak niewidomi bardziej... Zresztą, no ciężko się...
2: Żyjemy w świecie dźwięku.
0: Tak, żyjemy w świecie dźwięku. Ciężko się wypowiadać za wszystkich, dlatego jesteśmy ciekawi waszych jakichś uwag i waszych spostrzeżeń. Rafale, czy jeszcze coś chciałbyś dodać?
1: Czekaj. Zaraz kończę. Także, przepraszam, bo tutaj. Mam też takie pytanie, czy mieliście takie same właśnie problemy, co ja, że jakieś spadanie, ktoś strzelał wam z petardy do ucha, albo że
2: piwo... To są w ogóle popularne rzeczy, topienie, spadanie, to tak, jest jeden z najpopularniejszych koszmarów w ogóle.
0: Tak, to...
1: A strzelanie z petardy do uszu, czy też
0: nie,
1: właśnie?
0: Nie, akurat...
2: Aczkolwiek rozstrzeliwanie jak najbardziej, bo i Michała rozstrzelano, i mnie, tak?
0: Tak. Dokładnie, więc to są takie chyba dosyć popularne motywy. Dokładnie. Dobrze, Rafale, to w takim
1: dziękuję
0: razie
1: bardzo
0: dziękujemy ci bardzo za telefon. Oczywiście czekamy na kolejne telefony. Miejmy nadzieję, że jeszcze ktoś się z nami i swoimi wrażeniami podzieli, jeżeli tylko będzie miał na to ochotę. tyflopodcast.net to nasz Skype, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Jest to numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. To tak jeszcze dodam. Jeszcze tak a propos snu, bo też jest ważna sprawa, o której myślę, że warto powiedzieć, i na moment odchodząc jeszcze od tych snów, o których
2: będziemy
0: mówimy.
2: Będziemy tak przeplatać.
0: Tak, będziemy tak przeplatać. Myślę, że też jest jeszcze istotne, bo powiedzieliśmy o tym, że jest istotne to, ile tam czasu śpimy, że no czasem rzeczywiście jest ważne to, żeby sobie pospać długo, ale też ważne jest to, w jakim momencie się budzimy.
2: I tu, przede wszystkim.
0: Tak, i tu z pomocą przychodzą nam nowoczesne technologie. Ja muszę powiedzieć, że to naprawdę działa, ewentualnie może być to efekt placebo.
2: Michał odrobił pracę domową.
0: Tak, ja odrobiłem pracę domową, ale odrobiłem pracę domową dlatego, że po prostu używam tej aplikacji. Używam jej może niekoniecznie na co dzień, ale bardzo często. Aplikacja nazywa się Sleep Cycle. Ona jest aplikacją płatną. To nie jakoś bardzo dużo kosztuje, ale po prostu no jest płatna, więc trzeba się z tym liczyć. Jak dobrze pamiętam, to napisał ją w ogóle Polak, tylko nie pomnę imienia i nazwiska. W każdym razie jest na pewno na iOS-a, na Androida chyba też, ale na pewno jest na iOS-a. I na czym cała rzecz polega? Otóż w tym momencie... No niestety będą niepocieszeni ci wszyscy, którzy boją się spać obok telefonu. swojego, bo promieniowanie, bo coś tam. Może coś w tym jest, rzeczywiście, no ale niestety inaczej się nie da, jeżeli chcemy korzystać z tej aplikacji. Aplikacja sprawdza naszą aktywność, to znaczy, czy my się bardzo ruszamy podczas snu, czy niekoniecznie, i wybudza nas w odpowiednim momencie, kiedy ten nasz sen jest najlżejszy. Telefon powinien się ładować, kiedy korzystamy z tej aplikacji, bo ona dosyć dużo baterii zużywa. Kładziemy telefon obok siebie, ustawiamy w aplikacji moment, w którym chcemy się obudzić. To jest przedział półgodzinny, więc na przykład ustalamy, że chcemy się obudzić między godziną 8 a godziną 8.30. albo 8.39, albo jeszcze jakąś inną godziną, i po prostu klikamy start. I w tym momencie, w przedziale tym półgodzinnym, ta aplikacja wykrywa za pomocą czujników naszego telefonu, kiedy mamy najlżejszy sen. No i w tym momencie próbuje nas obudzić. I ja muszę powiedzieć, że to naprawdę działa i jest to o wiele lepsze i lepiej nam się wstaje, przynajmniej mi. Lepiej mi się wstaje w ten sposób, niż kiedy nastawię sobie budzik i on mnie jakoś tak gwałtownie wyrwie ze snu.
2: Tak, dlatego że to jest to, o czym my wcześniej mówiliśmy, czyli te fazy snu. I taki pojedynczy cykl trwa 1,5 godziny orientacyjnie, tak? Najpierw masz pogłębioną fazę snu do maksymalnego pogłębienia, a później masz tę fazę lekkiego snu, właśnie z marzeniami sennymi, tę fazę REM. Jeżeli w tym momencie, zanim znów przejdziesz w kolejny cykl z pogłębieniem snu, zdąży cię ta aplikacja wybudzić, no to w tym momencie będziesz o wiele bardziej wypoczęty. A jeżeli już zdążysz wejść w następny cykl i znów będziesz pogłębiał ten swój sen, no to automatycznie właśnie możesz czuć się taki zdezorientowany, rozbity i o wiele bardziej zmęczony. Niejednokrotnie nawet zmniejszenie ilości tego snu, ale odpowiedni dobór obudzenia w danej fazie cyklu, no jest po prostu o wiele bardziej skuteczny. Chociaż mówię, ja próbowałam stosować i no, za dużo nas w tym łóżku po prostu i zaraz obok. No. Ludzie, zwierzęta. Jakoś niekoniecznie, zresztą ja jeżeli mam testować jakąś aplikację, to zaraz się denerwuję, że nie mogę zasnąć, to i tak się kręcę, wiercę. Słuchajcie, nic z tego nie wychodzi. Także dlatego też Michał miał pracę domową, wypróbował, działa.
0: Działa, dokładnie. Mamy kolejny telefon. Tym razem dodzwoniła się do nas Katarzyna. Witamy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień
3: dobry. Pisałam wcześniej, ale coś mi się tutaj z czatem skype'owym podziało. Chodziło mi po
2: prostu. Z czym masz tak samo?
3: Właśnie, no mam tak samo z tym, co ty. Czyli z tym, że ja też. Jakby na mnie to też ma wpływ. W sensie koszmary senne i to, co mi się śniło, na to, jak czuję się przez cały dzień. To jest po pierwsze. A drugie, ja jeszcze chciałabym na krótko wrócić do tej kwestii tych wszystkich rzeczy, które nam pomagają, tudzież przeszkadzają zasnąć, ponieważ ja mam bardzo złe doświadczenia z melatoniną. Nie wiem, czy ktoś mógłby to potwierdzić. Mianowicie, rzeczywiście działa ona do tego stopnia, że ten sen się faktycznie reguluje i jest stabilny, w sensie zażywamy wieczorem, zasypiamy, budzimy się rano, wypoczęci, natomiast...
2: Tylko czy się budzimy? Bo ja mam takie doświadczenia, że średnio się zaczęłam już budzić później, że to tak naprawdę nie działało, ciągle byłam senna.
3: Nie, to ja mam inaczej. Ja się budziłam bardzo wyspana, ale miałam tak straszne po tym koszmary, i im dłużej brałam, tym naprawdę gorsze, że no cały dzień po prostu no, funkcjonowałam z jakimiś lękami, z jakimiś rzeczami w ogóle, także absolutnie odradzam. A jest to dostępne bez recepty, nawet mi ktoś to polecił, że tak powiem, po znajomości, bo gdzieś tam powiedziałam, że mam problem ze snem i tak dalej.
2: Tak, bo podobno to jest świetne dla niewidomych, ponieważ my nie właśnie możemy być naturalnie regulowani
0: tak,
2: przez
0: bo to
2: światło słoneczne i ten
0: opinia,
2: hormon nam...
0: Obiegowa tak, opinia to... panuje o tym, że melatonina jest właśnie dobrym specyfikiem i ponoć na niektórych rzeczywiście to działa, no ale tak
3: znaczy,
0: to jest
3: tak jak
0: z nie na wszystkich. Lekami.
3: Działa także faktycznie reguluje ten sen, tak? Czyli to, co najważniejsze jakby jest, tylko no, czy takie funkcjonowanie jest dobre, no to jest drugie pytanie.
2: No, mnie nie regulowało. Mnie najpierw miałam wrażenie, że być może i to też przy tych tak wyższych dawkach, mówię, dobra, trzeba pobrać tydzień, dwa, trzy, zobaczymy, co będzie dalej. I tak naprawdę już w pewnym momencie ani nie wpływało na jakość snu, ani na długość. Dodatkowo jeszcze przez cały dzień też byłam senna, ponieważ no, jak przeważnie intensywnie pracowałam, dojeżdżałam z miasta do miasta do pracy, to i tak trzeba było odsypiać w PKS-ie i nastawiać sobie GPS na 2 kilometry przed dworcem. Jedyna rada.
3: No więc ja właśnie tak się chciałam tutaj podzielić takimi spostrzeżeniami. No,
0: cenne doświadczenie, bo myślę, że no, a propos tej melatoniny, to właśnie no, sporo osób o tym mogło słyszeć. No i rzeczywiście, no, jeżeli ktoś faktycznie ma takie problemy, to spróbować warto, ale... No,
2: a nóż zadziała.
0: Tak, a nóż zadziała, bo w końcu no, to nic tam złego nie powinno zrobić. Natomiast no, można mieć taką...
3: No, i trzeba mieć taką trzeba
0: mieć taką świadomość, że no tak, jak mówisz o tych koszmarach, które były, to ja powiem szczerze, że ja próbowałem też tam kilku specyfików, łącznie z jakimiś też herbatkami ziołowymi, które mają pomagać na zaśnięcie, a koniec końców, słuchajcie, u mnie się sprawdziła jedna złota zasada. Po prostu raz spać o tej godzinie, o której się rzeczywiście
2: jest się śpiącym.
0: To jest raz.
2: Złota zasada.
0: Tak, to jest złota zasada. No wiadomo, że nie każdy może w ten sposób. Mi się jakoś udaje, aczkolwiek nie powiem, że zawsze uda mi się przespać tyle, ile bym chciał, bo doba niestety ma tylko 24 godziny. Natomiast to jest kwestia jedna, a druga po prostu... Ja już czasem mam tak, że najzwyczajniej w świecie, jak wiem, że już zaczyna się ze mną coś dziać niedobrego, to ja odcinam, że tak powiem, wszystkie środki kontaktu. Trudno, bo jeżeli ja już po prostu czasem czuję, że jeżeli ja się nie wyśpię, ja się obudzę z potworną migreną i ja nie zrobię wtedy absolutnie nic. I niestety, no, z tym się też trzeba liczyć, jeżeli czasem ktoś ma taką sytuację, to czasem po prostu lepiej się wyspać, poświęcić ten czas, bo później i tak będziemy do niczego i tak nic nie zrobimy.
2: Słuchajcie, bo to są też predyspozycje. Podobno w ogóle połowa populacji ludzkiej nie ma z tym problemu, natomiast druga połowa albo miała, albo ma, albo będzie miała problem z bezsennością prędzej czy później, bo ma już takie predyspozycje. No i w zależności od tego, jaką kto ma wrażliwość, no jak tam oczywiście się później w życiu ułoży, no to nas to dopada. Ale z tymi herbatkami też warto zaeksperymentować. Albo pojedynczo, albo łączyć sobie na przykład
3: absolutnie nic nie mam.
2: A, wiesz, na mnie akurat zioła działają i wyciągi takie ziołowe i te wszystkie inne rzeczy. No tylko, że nie za dużo, no bo co z tego, że sobie zrobimy, nie wiem, pół litra herbatki, bo tutaj w tym wypadku, że to ma być już takie lecznicze, nie tylko tak wspomagająco, żeby się zrelaksować, a pijemy to zamiast czarnej herbaty, no bo ja bardziej mówię o takim efekcie. A jeżeli to ma być nasz jedyny środek na sen, no to nie bardzo. Wypijemy pół litra takiej herbaty na przykład tam z lawendy, chmielu i jakiejś melisy. No i co, leżymy za chwilę. Oczywiście trzeba wstać i iść do toalety. Już cały sen poszedł.
3: No u mnie z kolei się sprawdza faktycznie regulowanie tego zegara biologicznego, tak jak mówiliście, samodzielnie, tak? Czyli no jeżeli... olewamy fakt, że prawda, nie możemy zasnąć, ale no w momencie, kiedy musimy wstać, wstajemy i jakby...
2: Na mnie to działa tylko fazami. Ja mam takie fazy na przykład, słuchajcie, właśnie i to zdecydowanie jest tak, że raz mi się dobrze nawet wstaje rano w porządku. No, oczywiście to jest też uzależnione od tego, co mamy robić jutro. Bo jeżeli jutro jest fajny dzień, coś się będzie działo miłego, spodziewamy się no, dobrego dnia, to nie ma problemu, ale jeżeli ma być ciężko, trudno i stresująco, no to automatycznie problem z zaśnięciem jest większy. Przynajmniej ja tak mam. Ja już z założenia jestem przemęczona tym następnym dniem.
3: No dobrze, w takim razie ciekawa też jestem, co powiedzą jeszcze. Co
0: tak, bo ja widzę, że kolejne połączenia do nas się dobijają, także bardzo ci, Kasiu, dziękujemy serdecznie za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja teraz spróbuję może odebrać, może mi się uda jeszcze odebrać ten telefon, albo i nie, się nie uda.
2: Uzupełniając informacje, za odbieranie też mu dodatkowo nie płacą.
0: Nie. Ja po prostu podaję te namiary kontaktowe dla tych wszystkich, którzy słuchają nas na żywo, po to, żeby mogli się z nami połączyć najzwyczajniej w świecie. Także tylko i wyłącznie po to. Patrzę, czy ktoś do nas spróbuje się dodzwonić. Nie, na chwilę obecną nie. Na chwilę obecną.
2: A to ja może douzupełnię pewną informację. Okay. Dlatego, że tak naprawdę materiałem wyjściowym do tej audycji było coś takiego, co przeczytałam o badaniach odnośnie do niewidomych, że mają więcej koszmarów niż osoby widzące. i że taki znaczący procent, że załóżmy, jeżeli ludzie mają, no nie wiem, 6% ludzi ma jakieś tam koszmary, tak? Znaczy to na tym poziomie, tak? Jakby na poziomie 6%. Całe 100% snów, a z tego 6% jest koszmarów. To, że niewidomi 25%. Kurczę. Ale doczytałam, że tak naprawdę zrobili to Duńczycy na grupie 50 osób niewidomych, z czego ci niewidomi od urodzenia, co tak mają mnóstwo tych koszmarów, to było 11 osób. Więc to nie była jakaś ogromna grupa. My możemy taką wytworzyć podczas audycji i przeprowadzić swoje badania, zrobić grupę kontrolną. Więc nie przerażajmy się, nie jest aż tak źle. A specjalnie podobałam w internecie, bo informacja była na różnych portalach naukowych, gdzieś tam dostępna, ale bez takich szczegółów. A jak zaczęłam rozmawiać z ludźmi, również niewidomymi od urodzenia, no to się to w ogóle nie sprawdziło. Mówię, kurczę, no coś jest nie tak, muszę podłubać, zgłębić temat, czy to rzeczywiście... Więc według mnie to nie należy się jakoś tam specjalnie przejmować tymi danymi akurat. Zwłaszcza, że są tak przeróżne takie rozbieżności. Jeżeli czytamy o koszmarach w innym miejscu, o innych badaniach, to się okazuje, że ma je 30, a to 60% populacji, a to w takim, a to w innym procencie, a 70% snów dzieci w wieku przedszkolnym to są koszmary. I co badanie to wynik? Słuchajcie, nie przejmujmy się tym wszystkim. Zwłaszcza, że mówię, z koszmarów też się można czegoś nauczyć, zwalczyć jakieś swoje lęki.
0: Czegoś ciekawego dowiedzieć, tak. I może można się po prostu...
2: O sobie,
0: tak,
2: o sobie
0: i można się tak uodpornić, jak ja w tym momencie, gdzie na mnie te koszmary w ogóle nie robią żadnego wrażenia. Może
2: przez
0: 5 sekund po obudzeniu. Dobrze, odbierzmy kolejny telefon, bo mamy tym razem właśnie na łączu telefonicznym ktoś jest z nami. Halo, kogo witamy?
4: Halo.
0: Witamy.
4: Czy jestem słyszany?
0: Tak.
2: Tak.
4: Moje nazwisko Henryk Klimaszewski.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, cześć Heniu.
4: Z Warszawy i słucham tej audycji waszej. Wprawdzie nie jestem tak przygotowany w sensie uporządkowanej informacji, ale na podstawie tego, co tu usłyszałem, chciałbym trochę powiedzieć od siebie.
2: Zwłaszcza, że Henryk ma wykształcenie jakby zbliżone tutaj.
4: Właśnie chciałem tylko powiedzieć, żeby słuchacze byli zorientowani. Ja jestem psychologiem zawodu i nawet zajmowałem się kiedyś teoriami snu. I tutaj chciałem kilka rzeczy uporządkować, bo państwo głównie mówicie właściwie o objawach. Jak to odbiera swoje sny? Ale warto by było pewne rzeczy trochę uporządkować. Mhm. Teraz tak, wrócę do tych faz snu, o których tutaj Magda mówiła. Ta faza głębokiego snu, ona głównie odnosi się do naszych, ja to będę upraszczał trochę, do naszego aparatu mięśniowego. W tej fazie głównie odpoczywają nasze mięśnie. Natomiast w fazie REM używa się też określenia snu paradoksalnego, ja zaraz wytłumaczę dlaczego, to w gruncie rzeczy odpoczywa nasz mózg, bo nasz mózg tak naprawdę nigdy nie śpi, to znaczy nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby nie był aktywny. Właśnie w tej fazie REM sen odpoczywa. Dlaczego używa się też określenia sen paradoksalny? Mianowicie chodzi o to, że te fazy REM, przeplatane tym snem głębokim, i tych faz występuje kilka w ciągu snu. To zależy od tego, jak długo sen trwa. I one się na siebie nakładają. I w momencie obudzenia się często mamy poczucie takiego paradoksalnego właściwie globalnego snu, takiego nielogicznego, takiego dziwnego. Poszczególne fazy, one nie są takie. Gdybyśmy uchwycili tylko jedną fazę, to ona byłaby w miarę logiczna. Ale wobec tego, że one się na siebie nakładają, to tak jakby, powiedzmy, kilka filmów, taśm filmowych na siebie nałożyć i prześwietlić. Stąd jest to poczucie snu paradoksalnego. A teraz chciałem kilka słów powiedzieć o tych koszmarnych snach, o tych koszmarach. Mianowicie, jeżeli komuś się śnią koszmary, i oczywiście będę mówił tutaj o człowieku, którego psychika rozwija się w granicach pewnej szeroko pojętej normy. Nie będę mówił o patologiach, bo one wymagałyby tutaj specjalnej wiedzy, jak gdyby, i to zresztą wtedy jest to zawsze, trzeba odnieść to do konkretnego przypadku. Natomiast normalny człowiek, jeżeli mu się śnią właśnie koszmary, jakieś lęki, to po przebudzeniu tak naprawdę powinien się cieszyć. Bo o co tutaj chodzi? My w ciągu dnia przeżywamy przeróżne sytuacje. Często są to sytuacje, które są związane z lękiem. Czy to obraz, czy dźwięk, czy jakieś zdarzenie, rozmowa jest kojarzona z lękiem. I ten lęk to nie jest tak, że sytuacja minęła i lęk minął. Nawet jeśli on minął na poziomie świadomości, to on zostaje gdzieś w naszej podświadomości. On się tam wręcz magazynuje. Upraszczając, można by to powiedzieć, oczywiście jest to wielkie uproszczenie, że my się emocjami trochę tak ładujemy, jakbyśmy ładowali butlę z gazem. I teraz, jeśli pewnych emocji jest dużo, na przykład negatywnych emocji jest dużo, to one muszą gdzieś mieć ujście. No, jeżeli mamy butlę z gazem, to wiadomo, że w momencie, kiedy używamy gaz, to ten gaz uchodzi. Natomiast z psychiki ludzkiej on może uchodzić wieloma kanałami. Ale takim najbardziej zdrowym, normalnym to jest w taki sposób, kiedy emocja, którą żeśmy nagromadzili już w dużym stopniu, żeby ona, żeby ją rozładować, to trzeba ją po prostu przeżyć. To jest jedyny sposób, żeby się pozbyć jakiegoś nadmiaru emocji, to przeżyć ją. I właśnie po to natura funduje nam ten sen, no będę tu używał ten sen paradoksalny, właśnie organizuje nam taką psychodramę jak gdyby. Po to, żebyśmy mogli tą emocję przeżyć. Bo gdybyśmy zablokowali tą możliwość, to wtedy ta emocja będzie w inny sposób próbowała się wydobyć jak gdyby z naszego mózgu. Na przykład możemy nagle poczuć na przykład drżenie rąk, skurcze mięśni nóg. Możemy nagle poczuć gwałtowne bicie serca, chociaż właśnie nie ma żadnego powodu do tego, żeby to serce szybciej biło. Tutaj chodzi o to, że te emocje próbują wtedy w ten sposób się wyładowywać. Mamy takie, na przykład gwałtowne bicie serca polega na tym, że serce otrzymuje impulsy nieadekwatne do danej sytuacji, do tego momentu. Ale to właśnie ta emocja się w ten sposób wyładowuje. I dlatego jeśli w snach mamy takie przeżycia, sceny, w których przeżywamy lęki, to jest bardzo dobry objaw. Bo to znaczy, że my tej emocji się pozbywamy poprzez jej przeżycie.
0: Czyli można powiedzieć, że sen to jest taki jakby wentyl bezpieczeństwa dla naszej psychiki.
4: O, dokładnie.
2: No i porządkowanie też rzeczywistości tak. Naszych emocji.
4: Tak, tak. Oczywiście mówimy tutaj o osobach, które no nie cierpią na jakieś specyficzne zaburzenia centralnego układu nerwowego. Bo jak powiedziałem, to są odrębne.
2: No tak, depresje, stany lękowe, różnego
4: tak,
2: rodzaju.
4: Tutaj cieszmy się nawet, jeśli przeżyjemy taki lęk, bo w ten sposób pozbawiliśmy się tego emocjonalnego gazu. I nie trzeba
2: potwierdzasz, jako osoba niewidoma, potwierdzasz, że udział bodźców dotykowych, smakowych, węchowych, a zwłaszcza słuchowych też jest wyższe niż wśród osób widzących?
4: Nie, rzecz polega na tym, że osoby widzące, przynajmniej opierając się na badaniach naukowych, odbierają świat, znaczy bodźce wzrokowe stanowią około 80%.
2: Tak.
4: Ale to tak globalnie biorąc, bo oczywiście są sytuacje, w których no więcej jest dźwięku, w innych więcej obrazu, ale generalnie biorące około 80%. Dlaczego widzący mówią, że oni w snach mają mniej takich bodźców dotykowych? No bardzo prosto.
2: Podobno 1% tylko ma.
4: My, żeby coś poznać, najczęściej musimy to dotknąć. Natomiast widzący to widzi. Widzi ten przedmiot, który jest na przykład metr od niego, czy 10 metrów. On go widzi. Wobec tego ma więcej obrazów w swojej pamięci zakodowanej. Ja myślę, że te proporcje wynikają z naturalnych proporcji w odbiorze świata. Niewidomy odbiera bardziej przez dźwięki dotyk, widzący bardziej przez doznania wizualne. i tak bym to ewentualnie można by to wytłumaczyć.
2: Ciekawe, bo ja nie znalazłam rozróżnienia na kobiety i mężczyzn. Kobiety są przecież większymi dotykowcami i zresztą przy osoby niewidome...
4: Ja myślę, że tutaj jeśli by można było robić różnicę między mężczyznami a kobietami, no teraz jest to trochę nie... takie poglądy i rozważania są trochę no nie na topie.
2: A my się tym nie przejmujemy.
4: Kobiety ponoć we wszystkim już są równi mężczyznom. No ale myślę, że feministki mi to wybaczą. Ja uważam, że są różnice w emocjonalności między mężczyzną a kobietą.
2: I bardzo dobrze, że są.
4: Kobiety są z natury bardziej emocjonalne niż mężczyźni. Wobec tego mogą mieć więcej snów właśnie takich związanych z emocjami. I to rozmaitymi emocjami. Z tym, że chciałbym jeszcze wrócić do tych snów, do tych jak gdyby koszmarów. Proszę pamiętać, że tu nie zawsze chodzi tylko o lęki, które żeśmy przeżyli. No na przykład samochód gwałtownie zahamował obok nas, a my byliśmy na środku jezdni. No może to budzić wielki lęk. Ale to nie tylko takie mogą być te nagromadzone emocje. Na przykład niezaspokojone potrzeby. Na przykład ludzie, którzy mają ograniczone życie seksualne na przykład. Skądinąd wiadomo, że popędy seksualne to są jedne z najbardziej podstawowych. Nawet niektórzy uważają, że jedzenie i seks to są dwie podstawowe, jak gdyby dwa podstawowe popędy osobowości ludzkiej. Jeżeli ktoś ma ograniczenia na przykład w życiu seksualnym, to wiadomo, że te emocje będą się pojawiały w snach. Bo organizm musi gdzieś te emocje rozładować. Jeżeli nie może je w życiu naturalnym rozładować, znaczy naturalnym, tym świadomym, to będzie to robił w ciągu snu. Bo jeżeli na przykład zahamowalibyśmy sen paradoksalny, to człowiek w bardzo krótkim czasie umrze. Umrze, dlatego że tak jak ta butla z gazem, jeżeli będziemy ładować bez końca, to ona w końcu pęknie.
2: No pęknie, najpierw wariuje prawdopodobnie.
4: Z organizmem ludzkim jest dokładnie tak samo. Także tutaj użycie tego określenia wentyl bezpieczeństwa jest bardzo trafnym określeniem. Właśnie dokładnie tak jest. Także to nie tylko są te niebezpieczeństwa zewnątrz, sytuacyjne, ale też i pochodzące z wewnątrz. Na przykład procesy chorobowe, które się dzieją, bo tutaj chyba Magda w pewnym momencie powiedziała, że we śnie przejawia jej się coś, co jako zaburzenie pojawia się dopiero po jakimś czasie. Otóż jest to bardzo logiczne.
2: Lęki, tak. I dzięki temu już wcześniej to wychwytuję. Mogę reagować.
4: My przechodzimy pewne zaburzenia, które są poniżej jak gdyby progowe, które jeszcze nie dotarły do naszej świadomości. One zresztą, te zaburzenia są, bardzo często organizm sam sobie radzi i one nigdy do świadomości nie dojdą, ale są takie, które zaczynają się na poziomie podprogowym i niestety sam organizm sobie z nimi nie radzi. I dlatego często lęki rozmaitego typu, właśnie wynikające z zaburzeń fizjologicznych rozmaitych, one się mogą przebić do naszej tej sennej świadomości, jeszcze zanim na jawie świadomości pojawią się jakieś objawy. I tutaj ze snów, ale oczywiście tu trzeba pamiętać, że trzeba być niezwykle doświadczonym człowiekiem interpretacji snu. Te wszystkie senniki popularne, no nie oszukujmy się, to są po prostu takie, no jak wróżby.
2: Zabawa.
4: Natomiast lekarze, psychiatrzy, psychologowie, którzy badają to i mają bardzo duże doświadczenie w interpretacji, mogą na podstawie snów często wyprzedzić jak gdyby jakiś proces chorobowy, który się zaczyna toczyć w organizmie.
2: No i jeżeli znamy samych siebie, też mamy szansę na to. Henio, ale zapodaj jakoś prywatę, proszę cię. No, bardzo fajnie, świetnie, że nam to porządkujesz. To się bardzo ten głos przydaje, ale my prosimy o jakąś prywatę, jakiś mały senek, własne spostrzeżenia takie z własnego doświadczenia życia, snu.
4: No, wiesz, ja snów to mam dosyć dużo, ale wolałbym nie opowiadać.
2: Ale zapodaj coś, no. Nie no, przed 22, to tak wiesz, może nie hardkorowo, ale...
4: Nie, nie, ale nie chodzi o to, tylko że w tej chwili nawet trudno by mi było, znaczy mam takie szczególne sny w życiu, ale nie chciałbym o nich mówić, sny, które były tak logiczne, tak jasne, bez żadnych jakichś zakłóceń, zaburzeń, ale no, są to moje takie bardzo osobiste sprawy i nie chcę o nich mówić. Natomiast no, mam takie sny, na przykład też nieraz lękowe, że gdzieś uciekam, na przykład nogi mi się plączą, nie mogę dobiec do jakiegoś miejsca. Ale powiem wam taką rzecz, na przykład moja mama, z którą byłem bardzo, bardzo związany, zmarła rok temu i do dzisiaj praktycznie ani razu mi się nie przyśniła. Mówię to dlaczego? Dlatego, że jeśli przeżywamy coś bardzo głęboko, coś, co nam wstrząsnęło w ogóle, jakiś taki tragizm, to żeby on się zaczął nam śnić, to musi upłynąć dosyć dużą ilość czasu. Takie przeżycia mają jakąś taką cechę blokowania pewnych doznań. One muszą się jak gdyby, jakby to powiedzieć, no złagodnić w swojej sile. Dopiero wtedy mogą się przebijać do naszej tej sennej świadomości. I dlatego myślę, że moja mama, na przykład pewne zdarzenia z naszego życia, one mi się zaczną śnić, ale może dopiero za kilka lat, kiedy już to wszystko trochę osłabnie i będzie takie no, trochę łagodniejsze. Także bardzo silne przeżycia, to nie jest tak, że one się od razu śnią na drugi dzień. Chociaż oczywiście może się zdarzyć jakiś wyjątek, bo proszę pamiętać, że wszystko, o czym mówimy, zależy ściśle od struktury osobowości danego człowieka. To nie jest tak, że tutaj statystyką możemy się posługiwać, ale trzeba to robić bardzo ostrożnie. Każdy człowiek ma trochę inną strukturę osobowości.
0: Tak, tym bardziej jeszcze tak to mi się nasunęło, kiedy Magda mówiła o tych badaniach, o których czytała, że w jednych badaniach wychodziło ze statystyki to, w drugich badaniach wychodzi zupełnie co innego i dotyczyło to osób niewidomych. Ja w ogóle mam zawsze taki...
2: Nie tylko, widzących również.
0: Tak, ale w kwestii w ogóle osób niewidomych, to ja mam taki zawsze problem z tymi badaniami, w których mówi się o statystyce.
2: A zwłaszcza na przykład, jeżeli ktoś przyjeżdża do danego ośrodka...
0: Wiesz co, nawet nie o to chodzi.
2: Tutaj mam zarzut, szczerze mówiąc, taki metodologiczny, że jeżeli ktoś przyjeżdża do ośrodka i robi badania na dzieciach i młodzieży z danego tylko ośrodka, gdzie jest pewna fiksacja ideologiczna na przykład, nie no, żeby nikt się nie obraził, ale jest coś takiego, no to zupełnie inaczej mogą
0: przeróżne badania. Ale mi chodzi o coś jeszcze innego. Tak naprawdę, i to jest generalnie problem w ogóle z definicją osoby niewidomej, bo tak naprawdę moim zdaniem bardzo mocno różni się postrzeganie świata i tym samym też pewnie i te kwestie związane ze snami. Osoby, która nie widziała nigdy nic, osoby, która widziała kiedyś, ale przez bardzo krótki czas, osoby, która jest osobą bardzo słabowidzącą, ale jednak coś widzi, jeszcze pewnie różne inne modyfikacje.
2: I osoby, które straciły wzrok w wieku dorosłym. Gdzie
0: dokładnie. A to są wszystko osoby niewidome.
4: Słuchajcie, ja mogę, jeśli pozwolicie, to wtrącę może.
0: Oczywiście.
4: Ja kiedyś do pracy magisterskiej prowadziłem takie badania, które miały pokazać różnice w procesie przystosowywania się do życia osób niewidomych i osób ociemniałych. Otóż ja wtedy wprowadziłem taki termin osoba niewidząca i podzieliłem tą grupę na osoby niewidome, które nie widziały od urodzenia. Ja tam zrobiłem taką granicę 3 lat, ale to może za chwilę. I osoby ociemniałe. Czyli niewidzący składali się z 2 podgrup. Niewidomi od urodzenia i ociemniali później. I okazało się nawet na niewielkiej grupie, że są różnice bardzo duże. Mianowicie niewidomi od urodzenia byli tak samo właściwie, bardzo podobni. Byli względnie dobrze przystosowani do życia, lepiej niż osoby widzące, ociemniałe. Jak to uzasadniałem? Mianowicie tym, że niewidomy od urodzenia żyje cały czas w tym samym świecie. Nie musi się do niczego nie musi przechodzić takiej traumy, że musi zmieniać z jednego generalnego stylu życia na drugi. I u niego istnieje jeden ośrodek doświadczenia percepcyjnego w mózgu. Natomiast u ludzi ociemniałych istnieją 2 ośrodki. Jest jeden ośrodek związany z doświadczeniem percepcji wzrokowej, a drugi ośrodek z doświadczeniem percepcji osoby niewidomej. I okazało się, że na przykład w podejmowaniu decyzji więcej ryzykantów było wśród osób ociemniałych niż niewidomych. A dlaczego? Dlatego, że osoby ociemniałe decyzje podejmowały bazując na ośrodku związanych z percepcją wzrokową, czyli podejmowały decyzje tak, jakby widziały, natomiast ich możliwości realne były takie jak osób niewidomych. Wobec tego dochodziło do pewnej kolizji, na przykład zawyżały swoje wyniki, przewidywały, że na przykład osiągną wyższy wynik niż naprawdę osiągały. Natomiast osoby od urodzenia niewidome z reguły wyznaczały taki wynik, jaki były w stanie osiągnąć. Ja nie wiem, czy ja to w miarę...
2: Ale nie, no, bez ryzyka nie ma postępu, także może to też
4: nie,
2: ma swoją wartość.
4: Nie, chodzi o takie, słuchaj, to nie chodzi o takie ryzyko, w jakie potocznie pojmujemy, tylko osoby ociemniałe generalnie są gorzej przystosowane w życiu, co wcale nie znaczy, że są niezaradne, że są, tylko mają
2: myślę,
4: więcej
2: że mogą mieć
4: problemów.
2: Więcej kompleksów, bo odnoszą cały czas się do osób widzących. Ja wiem, sama po sobie, tak? Plus, no tak, to, że jestem tak, kobietą, że to, na pewno to też jeszcze dodatkowo rzutuję, że cały czas jestem skoncentrowana na tym, w jaki sposób ludzie mnie widzą, w jaki sposób mnie postrzegają,
4: można by powiedzieć tak, że każda sytuacja ma swoje plusy i minusy.
0: Oczywiście.
4: Minusem jest to, że operują jak gdyby korzystając z dwóch źródeł, jak już powiedziałem, tych doświadczeń percepcyjnych. Ale z drugiej strony osoba ociemniała trochę więcej wie o świecie, który ją otacza. Jest w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda drzewo, jak wygląda wysoki budynek, katedra, jak wygląda krajobraz, co też bardzo w życiu pomaga. Także to nie jest tak, że ci ociemniali to są w sytuacji generalnie gorszej. Może trudniejszej, ale jak
2: ciężko powiedzieć, kurczę, to każdy ze swojej perspektywy zawsze, tak?
0: Dokładnie.
2: Właśnie dlatego ja też takie... jestem ciekawa tych innych snów ludzi ja właśnie takie, domych wiecie, co... od urodzenia, bo ja pamiętam, słuchajcie, jak taki malutki wtręcik zrobię, że jak konsultowałam rysunki tyflograficzne, to było jakoś no już dobre ponad 10 lat temu. Może nawet i 15 lat temu. Polska Akcja Humanitarna między innymi tam była zaangażowana i Muzeum Sztuki w Łodzi. I pamiętam, że ja byłam zaszokowana, jako osoba właśnie ociemniała. Byłam zaszokowana tym, że dzieci i młodzież niewidome, które no też za konsultantów tam robiły, naprawdę nie były w stanie sobie uświadomić dwuwymiaru na rysunku, że to, co dla mnie było czymś oczywistym, no to jest drzewo, tutaj jest jakiś portret, jeżeli to było oczywiście dobrze zrobione tyflograficznie, to dla mnie to było oczywiste. Natomiast osoba niewidoma od urodzenia nie. My
0: dopiero ja miałem problem, Magda,
2: my dopiero
0: z rzutowaniem.
2: Kombinowaliśmy.
0: Jak ja sobie przypomnę, ja pamiętam ze szkoły podstawowej na zajęciach chociażby z techniki pojęcie rzutu. Ja tego do dziś nie jestem w stanie do końca pojąć, o co w tym tak naprawdę chodzi.
2: No więc te pojęcia przestrzenne mogą być bardzo zróżnicowane.
0: Bo dla mnie no rysunek, jak rysunek, jak mamy rysunek, no to rysunek jest płaski. I tyle. I ja sobie nigdy nie byłem w stanie jakby przełożyć tego, że ten rysunek okej, jest płaski, ale on tak naprawdę przedstawia coś wypukłego. Albo coś jest wypukłe, albo coś jest płaskie.
2: Co dla osoby, która widziała, jest po prostu oczywiste.
0: Dokładnie, dokładnie.
4: Nie, osoba, takie... która widziała, ma lepsze wyczucie trójwymiarowe, jak gdyby, niż ostatnio. A ja jeszcze chciałbym do snu wrócić.
0: Okej.
4: Nie wiem, czy Państwu jest znana taka wiedza, informacja o tym, że zegar biologiczny człowieka tutaj na naszej planecie nie pokrywa się z zegarem dobowym planetarnym.
2: Tak.
4: My zegar planetarny mamy 24 godziny na dobę. Zegar biologiczny nie ma 24 godzin, ma 25 godzin. Jest to jedna z zagadek i tajemnic, dlaczego organizmy rozwijające się na naszej planecie mają inną dobę w zegarze biologicznym. Ale to już jest inna kwestia, ja tam mam pewne hipotezy, ale nie chciałbym się nimi dzielić. I tutaj w wypadku osób niewidomych, które nie mają kontaktu ze światłem, bo u ludzi widzących światło koryguje trochę tą rozbieżność między dwoma zegarami. Troszeczkę, nie zawsze, ale koryguje. Natomiast u osób niewidomych, którzy do ich mózgu nie dociera światło, nie ma tej korekty. Wobec tego ich zegar biologiczny działa według doby 25-godzinnej. I rzecz polega na tym, że jak gdyby czas snu przesuwa się codziennie mniej więcej o godzinę. Ja u siebie to zauważam z niezwykłą dokładnością. W ciągu miesiąca zdarzają mi się kilka dni, kiedy mniej więcej wynik zegara biologicznego, jeśli chodzi o godziny snu, pokrywa się z tym naszym dobowym zegarem. I wtedy mi się śpi, wieczorem zasypiam, rano się budzę, wszystko jest dobrze. Ale potem następuje ta rozbieżność. Na przykład dochodzi nawet do tego, że ja w ciągu dnia mogę spać w każdej chwili. Dosłownie, miałem w pracy ogromne problemy. Wszędzie, gdzie usiadłem, mogłem zasypiać. Natomiast kiedy przychodziła noc, nie mogłem absolutnie spać. Absolutnie. I to się tak przesuwa co godzinę, codziennie o jedną godzinę. Ja to zauważam bardzo wyraźnie u siebie. To też może być nieraz problemem, że ludzie na przykład co pewien czas mają problemy, bo im się nie pokrywa ta potrzeba snu z nocą, a z kolei pokrywa się z dniem. I często tłumaczą sobie w przeróżny sposób, stosują leki, tu melatonina, która moim zdaniem w ogóle absolutnie jest to...
2: Tak, rozmawialiśmy o tym.
4: W wypadku niewidomych szczególnie to w ogóle nic nie daje i nie polecałbym tego. Natomiast te wszystkie łagodne środki, o których tu Magda wspominała, ale to trzeba dobierać bardzo indywidualnie. Bo ten sam zapach jednego będzie drażnił, drugiemu będzie przypominał coś bardzo miłego na przykład.
2: Albo dawki i dobór chociażby, tak? Jedne środki z walerianą na mnie działają, a inne tak.
4: Ja myślę, że twój partner, gdyby na przykład bardzo był z tobą skłócony, on nie życzę tego, ale załóżmy taką sytuację, to myślę, że ten zapach róży mniej by mu się kojarzył z czymś przyjemnym. Więc te uwarunkowania są takie sytuacyjne, osobowościowe, ale na pewno te łagodne środki są najbardziej bezpieczne. No, co jest ważne? Bardzo ważne jest, żeby wywietrzyć pomieszczenie, w którym się... Dopływ tlenu powinien być prawidłowy. Pamiętajmy, że w ciągu snu, jak śpimy, spada temperatura ciała o kilka stopni, więc nie może być przegrzane pomieszczenie. Raczej okrycia, kołdry powinny być w miarę lekkie, ale ciepłe. Wygodne powinno być posłanie. No, radiesteci czy tam inni tacy twierdzą, że jeszcze to powinno być zgodne z liniami pola magnetycznego Ziemi. Może to rzeczywiście coś w tym mierze, powinniśmy leżeć w kierunku północ-południe, ale to nie zawsze oczywiście można zrobić. No i poza tym względna cisza. Tutaj jeden ze słuchaczy mówił, że jemu radio zawsze pomaga przy zasypianiu. Ja bym to wytłumaczył tylko w jeden sposób, że jest typowe warunkowanie. Po prostu od dziecka się przyzwyczaił, że coś mu tam brzęczy, kiedy chce zasypiać. To samo można by powiedzieć, że jeżeli zapach by bardzo silny towarzyszył człowiekowi przez ileś lat, to też bez tego zapachu nie mógłby usnąć. Znałem człowieka, który na przykład jak mu żona zmarła, to w ogóle nie mógł spać, bo on zawsze ona przy nim była. To też jakiś bodziec, do którego człowiek się warunkuje i to tym można by tłumaczyć. Ale generalnie nie zalecałbym jakichkolwiek źródeł dźwięku przy zasypianiu. Raczej powinna być względna cisza. I najlepsze godziny snu są między 10 wieczorem a 6 rano.
2: No, ale jeżeli ktoś jest z sobą, to
4: ale to nie znaczy, że zawsze, kiedy położymy się o 10, to będziemy zasypiać, tylko są to najlepsze godziny, no bo wtedy cały nasz tryb życia przebiega inaczej. Po prostu jest większa cisza, poza tym wszyscy ludzie śpią, nie dzwonimy nigdzie, nie odbieramy telefonów. Tutaj mam trochę inne zdanie, bo ludzie mówi się, że jeżeli nie możesz usnąć, to nie leż w łóżku. Otóż jest część w tym prawdy, ale z częścią bym się nie zgodził. Proszę pamiętać, że przy zasypianiu ważne jest również to, z czym się bezpośrednio stykamy. Na przykład pościel, pozycja leżąca. Te wszystkie rzeczy, one nie są oczywiście najistotniejsze, ale one odgrywają pewną rolę, bo my się na nie warunkujemy. Więc trudno jest powiedzieć, słuchaj, lepiej śpi chodząc. No to się nie da. No żeby dobrze się wyspać, trzeba się położyć po prostu.
2: No ale jeżeli się przywracamy z boku na bok, wiercimy, kręcimy i tak nie, naprawdę to nam się zaczyna warunkować w sposób negatywny.
4: Ale Magda, to nie chodzi o to, ja nie twierdzę, że to jest najistotniejsze. ale że są to też rzeczy, które no, nie należy do końca tak pomijać. No to co, wstaniesz i co? I chodząc po mieszkaniu będziesz spała?
2: Nie, no, nie, no wtedy nie śpię. No, jeżeli nie jestem śpiąca, to nie śpię, to idę się czymś zająć po prostu zwyczajnie, a kiedy zachce mi się spać, to, to wracam, kładę się i zasypiam. Przewalanie się
4: no tak,
2: całymi
4: ale
2: godzinami z boku na bok
4: właśnie...
2: jest fatalne po prostu.
4: Dobrze, ale kładziesz się właśnie w określonej pozycji, w określonym miejscu i... No zgadzam się, ale z tym, że
2: ale
4: tak...
2: Jeśli ten sen nie przychodzi przez godzinę, drugą, no to tak naprawdę nie ma innego wyjścia, tylko się stąd.
4: Ja myślę, że jeżeli się nauczymy, że o 10 wieczorem będziemy leżeć w łóżku, załóżmy teoretycznie, że ktoś ma takie warunki, że może sobie na to pozwolić, codziennie kładzie się o 10, to po jakimś czasie nastąpi takie warunkowanie, że szybciej ten sen przyjdzie, niż gdyby tak był raz się kładł o 10, raz o 12, raz o 3 rano. Wtedy na pewno sen będzie chaotyczny, nierówny, nie da pełnego wypoczynku. Także no tutaj też to zależy od wielu rzeczy, ale generalnie sen powinien być też uporządkowany. Są trzy rzeczy, które w życiu powinny być uporządkowane jako podstawa jakiejkolwiek rewalidacji. Nie rehabilitacji. Nienawidzę słowa rehabilitacja, szczególnie wobec nas, bo wszyscy chcą, żebyśmy się rehabilitowali, chociaż no, nie czuję się przestępcą. Niech się przestępcy rehabilitują. Natomiast podstawa wszelkiej rewalidacji są trzy rzeczy uporządkowane. Mianowicie wysiłek fizyczny w postaci na przykład sportu, właściwe odżywianie się i właśnie sen. Jeśli te trzy rzeczy są uporządkowane i tu godziny snu są bardzo ważne, to dopiero z tej bazy można wyjść, żeby dalej siebie tam jakoś edukować. Słuchajcie, tylko że ja jestem spod znaku bliźniąt i mam skłonność do gadulstwa, więc ja już chyba trochę za długo mówię.
0: Ale bardzo mądre rzeczy, także słuchamy z prawdziwą przyjemnością.
2: Bardzo dziękujemy za wsparcie techniczne.
0: Dokładnie, i merytoryczne.
4: No jeżeli cokolwiek się przyczyniłem w tej dyskusji do jakiegoś wyjaśnienia, no to jestem bardzo wdzięczny. Bo
2: ale za mało prywaty, interesuje. Za mało prywaty jednak było w tym wszystkim.
4: No wiesz, ja jestem psychologiem, a psycholodzy
2: tam
4: mają to do siebie.
2: Tam się z dystansem zachować autorytet, tak rozumiem.
4: Nie, nie, tu nie o to chodzi. Pamiętaj, że im więcej coś jest otoczone taką tajemniczością, tym bardziej jest skuteczne. Wiesz, były takie badania, że podawano ludziom leki, o których pacjent bardzo mało wiedział. Tylko wiedział, że to jest jakieś znanej firmy, amerykańskie, najlepiej czerwone.
2: Te i kombinował, na co mu
4: pomogło. Działały najbardziej. Dlatego na przykład psycholog jest najmniej skuteczny wobec najbliższych sobie ludzi. Ale lekarz tak samo. Im mniej wiesz o lekarzu i o psychologu, tym jest lepiej, więc może mamy taką skłonność naturalną do jak gdyby nie otwierania się takiego, no. Zresztą psychologowie w ogóle są w trudnej sytuacji, bo właściwie normalni ludzie chodzą do psychologa, a psycholog do psychologa rzadko chodzi. Więc...
0: No, dobrze.
4: Dobrze, dziękuję wam serdecznie. Dziękuję.
2: Ale zawsze może zadzwonić do Tyflo Podcastu, wysłuchamy cię zawsze i wesprzemy.
0: Dziękujemy no, wiesz, bardzo w takim razie.
4: Nie, no więc sprowokowaliście mnie dzisiaj jako tak wyjątkowo.
0: Dobrze, no. To się
4: tak
0: cieszymy.
4: Także życzę powodzenia.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Do usłyszenia. No to ja tak sobie spojrzę na naszego Skype'a radiowego, bo mamy jedną dosyć ciekawą wypowiedź. To jest wypowiedź od Tomka. Już patrzę na samą górę tej wypowiedzi. Tomek napisał do nas tak. Witam. Ja jestem osobą, która widziała przez 30 lat, a od 5 lat mam problemy z widzeniem i już można powiedzieć, że nie widzę, ale w snach jak najbardziej widzę i wyczekuję ich, bo to są cudowne chwile, które niestety po wybudzeniu znikają i okazuje się, że to tylko był sen. Moje pytanie jest jednak takie, jak wygląda sen osoby, która nigdy w życiu nie widziała? Jak ten sen wtedy wygląda?
2: Michał,
0: pozdrawiam.
2: Dajesz.
0: Dobrze. Jak wygląda ten sen? On, ja mogę powiedzieć tyle, Tomku. Najbardziej krótko jak się da, ale oczywiście no, postaram się powiedzieć coś więcej. On w ogóle nie wygląda. Ten sen w ogóle nie wygląda. Bo ja w żaden sposób, przynajmniej w moim przypadku, osoby, która nie widziała nigdy, ja w tym śnie nie odzyskuję w jakiś magiczny, cudowny sposób wzroku i nie widzę różnych rzeczy, nie widzę kolorów, bo nie jestem w stanie ich zobaczyć w świecie rzeczywistym, to też i podczas snu również nie jestem w stanie ich zobaczyć. Jedyne co, no to wiadomo, gdzieś tam przede wszystkim, ja takie mam wrażenie, zmysł słuchu gdzieś jest aktywny, bo przede wszystkim słyszę i to jest, te sny są głównie w oparciu o dźwięki. Zapachów, szczerze mówiąc, nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Nie jestem sobie w stanie też przypomnieć jakichś takich rzeczy, żebym w trakcie snów czegoś gdzieś tam dotykał jakoś bardzo intensywnie.
2: A informacje o fakturze czegoś masz? O temperaturze?
0: Wiesz, że ja tego jakoś tak nie jestem w stanie powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że tak.
2: Ja mam tego bardzo dużo. Ja mam takie
0: dziwne wrażenie bardzo często, że te sny rozgrywają się gdzieś. To jest też śmieszna sprawa, ale ja te sny widzę jakby z perspektywy widzenia osoby trzeciej, z takiego obserwatora, do którego te informacje w jakiś sposób przepływają, mimo tego, że ja w nich bezpośrednio uczestniczę. Ja nie jestem w stanie tego bardziej precyzyjnie
2: opisać. No to jest bardziej wiedza niż widzenie,
0: Tak. To jest coś w tym, coś właśnie w ten deseń.
2: Ale nieraz wchodzi się w daną postać, czy w ogóle nieraz tak fajnie, takie przybliżenie.
0: Tak, ale to jest
2: zoom się robi, obserwujesz scenę, tak. Zoom i wchodzisz w to.
0: Tak, nie? Ale to jest bardzo rzadkie. Natomiast większość tych snów, poza tym, szczerze powiedziawszy, ja bardzo mało snów zapamiętuję. Jest gdzieś tam trochę takich snów, szczególnie tych jakichś takich naprawdę dosyć drastycznych. Ale ja myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, co mi się śni częściej, czy koszmary, czy jakieś sny przyjemne, tylko chyba w ogóle mamy tak, że te gorsze rzeczy jakoś bardziej nam wbijają się w pamięć. Niemniej jednak, no tak jak powiedziałem, to nie jest coś takiego, że ten ser determinuje mi na przykład cały dzień, że ja się budzę i a może ten sen coś znaczył, a może mnie na przykład teraz coś tam będzie czekało, ale nie, no taki sen beznadziejny był, to już cały dzień jest beznadziejny.
2: Ja myślę, że to jest też takie uwarunkowanie, jak moja babcia rano pytała mnie, a co ci się śniło? O, to znaczy to, czy tamto, czy śmanto, czy owanto, tak? I ona bardzo mocno wierzyła w to, co jej się śniło i że jej się to sprawdzało. Ja nie przyjęłam tego systemu, ja przyjęłam zupełnie inny swój, no taki własny, o czym już wcześniej też mówiłam. Podobno zresztą też niewidomym śni się mnóstwo, jeżeli już takich nieprzyjemnych, no bo koszmar może być lękiem, ale on też może być smutek, obrzydzenie, no różnego rodzaju rzeczy się śnią, takie negatywne, ale przeważnie też Podobno, takie informacje znalazłam w internecie. Są to sny związane z różnymi lękami, związanymi z orientacją przestrzenną, z komunikacją, z transportem, tak? Że jakieś takie rzeczy, które się wydarzają w terenie właśnie, jakieś wypadki, jakieś zagubienia w tym terenie, jakby coś, co nas bezpośrednio może dotykać, czego się boimy mniej lub bardziej świadomie.
0: Ja terenu akurat to nie potwierdzę, natomiast rzeczywiście czasem śni mi się taka sytuacja i jakby sceneria tych snów, to mogę powiedzieć, to jest duża, otwarta przestrzeń, w której nie masz tak naprawdę żadnych punktów orientacyjnych. I gdzieś tam rzeczywiście jest jakaś inna na przykład postać, jakieś coś, ale nie masz, jakby wiesz, nie masz do czego się odnieść poza ewentualną tą postacią, która gdzieś tam jest i która też uczestniczy w tym śnie.
2: Ja często na przykład znam teren, zresztą wielokrotnie powtarza mi się sen w danym terenie, jest oczywiście tych obszarów ileś budynków, ileś całych obszarów, gdzie się poruszam. W rzeczywistości nie miałam do czynienia z czymś takim, chociaż z pewnością są to jakieś przekształcenia okolic, które znam tak normalnie z życia. I ja tam się poruszam i to są jakieś elementy stałe, a zmienia się oczywiście postaci, fabuła, cała tego są się zmienia, natomiast często sam ten teren się powtarza, gdzieś to otoczenie. Więc to też jest takie, mówię, ciekawe. Kiedy śniły mi się różnego rodzaju o tych lękach, co wcześniej opowiadałam. Na przykład właśnie miałam coś takiego, że ojej, wyszłam na miasto, no, kiedyś mi się zdarzało to naprawdę, było troszkę zabawne, kiedy wyszłam już na przystanek i nagle się okazało, że wyszłam bez laski, taka zamyślona po prostu, że to był mój teren oczywiście dobrze znany, to dopiero na przystanku, a ponieważ już przeszłam ulicę, przeszłam na drugą stronę i się zorientowałam, że nie ma tej laski. I w tym momencie taki strach, no Boże, to jak ja teraz wrócę do domu po tą laskę? I w śnie mam coś takiego, no, o wiele częściej, że nagle nie mam psa, że idę na przykład z psem gdzieś tam w terenie i nagle zostają mi puste szorki w rękach i szukam tego mojego psa gdzieś tam, tak? Albo muszę go uratować, jakieś inne tego typu rzeczy. I mówię, to są często, no, no takie na przykład jak przy przeprowadzkach, różnego rodzaju no, trudności, że gdzieś znowu będę musiała poznawać zupełnie nową okolicę, wynosić się. Przecież wyemigrowałam 2 lata temu, więc no to też automatycznie był skok na głęboką wodę. Też oczywiście miałam przeróżne związki.

0: albo coś u kogoś gdzieś nie działa i trzeba to naprawić. Ja to próbuję naprawić, nie mogę tego naprawić, a naprawić to trzeba bardzo szybko tego typu rzeczy. Ale to podejrzewam, że to już jest uwarunkowane przez zawód, jaki wykonuję. I nie przekładałbym tego najzwyczajniej w świecie gdzieś szerzej.
1: Ja też nie, a propos komputeru, o, Tomek mnie natchnął tutaj, bo kiedy był zapowiadany w nowym iOS sposób wpisywania bezwzrokowego, bezpośredniego, to my z Tomkiem zażądaliśmy, żeby był również system przechwytywania myśli. Mnie zainspirowało to, że kiedyś faktycznie przyśniło mi się, że pracowałam akurat na komputerze jeszcze wtedy, bo to no, sen sprzed paru lat akurat. I sterowałam za pomocą myśli. To było bardzo fajne, bardzo wygodne. Niestety nie uwzględniono tutaj naszych
0: rządów. Ja powiem szczerze, to nie wiem, czy to by było takie dobre sterowanie za pomocą myśli. No, ja bym się tego obawiał, a szczególnie wprowadzania tekstu.
1: Filtr byś sobie założył.
0: A szczególnie wprowadzania tekstu. Mamy kolejną wiadomość, tym razem Adela do nas napisała. Tu dosyć długą wypowiedź. A ja czasami miewam takie sny, że po obudzeniu mam wrażenie, że się patrzyłam na jakiś film, że one są takie długie i przede wszystkim, ja na to mówię, żywe. Nie tak dawno jakby oglądałam w śnie film, że ktoś ze mną jeździ samochodem po mieście. A moje najczęstsze sny to albo z pociągami, albo z wodą, albo z jakimiś ześlizgami do wody. No i tak jak mówił Michał, też mam często wrażenie, że jakby w tych snach widzę siebie, ale to tego nie można nazwać widzeniem. Taka wypowiedź Adeli. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy oczywiście jeszcze na kolejne wypowiedzi, jeżeli ktoś by chciał coś dodać do tej naszej dzisiejszej audycji, no, która cieszy się, trzeba przyznać, dość sporym odzewem. Tak. No i bardzo dobrze, no widać, że się chcecie podzielić z nami, a przede wszystkim z pozostałymi słuchaczami Tyflo Radia i Tyflo Podcastu swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o sny. No, to jest taka bardzo indywidualna rzecz dla każdego, mam takie wrażenie, te sny, ale można tu jednak zebrać pewne części wspólne.
1: Zresztą nie ukrywam, że ja sama byłam bardzo ciekawa doświadczeń też innych osób, dlatego uparłam się na taki temat.
0: No i bardzo dobrze. 123 834 835 to nasz telefon, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to jest nasz Skype. O, mamy telefon, już odbieram. Mam nadzieję, że mi się uda odebrać. O, jest. Jest z nami tym razem Roberto. Witamy cię, Roberto.
2: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No, ja nie mogłem niestety słuchać, chyba ostatnich 20 minut nie słuchałem, ale i tak bym chciał powiedzieć teraz też coś dodać do tej waszej bardzo ciekawej audycji, trzeba powiedzieć. No, jeżeli chodzi o moje sny, to jestem niewidomy od urodzenia i też mogę powiedzieć, że są dźwiękowe i dotykowe i tak dalej. No i bardzo chaotyczne, to trzeba powiedzieć. Nie podam teraz konkretnego przykładu, ale naprawdę ja mam bardzo chaotyczne sny.
0: Chaotyczne, czyli takie bardzo abstrakcyjne, tak? Takie,
2: no takie, że może się w nich zdarzyć,
0: wszystko.
2: Tak, dokładnie, to jest... No tak. No, ale co ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że ja już dość długi czas mam problemy z regulacją zegaru biologicznego. Z regulowaniem zegaru biologicznego. To jest taki mój problem. Ja z tym niby mam problemy, a jakoś tam przeżywam. No, po prostu chodzi o to, że nie wiem, no po prostu bardzo szybko mi się to zawsze uda rozregulować, a potem jest trudno to znowu ustawić tak, żeby to było tak jak powinno być. Bo ja po prostu, no nie wiem, chyba tak jak większość niewidomych, nie wiem, ale ja to mam po prostu tak, że mam dzień i noc, ale to może być kiedykolwiek.
1: No. Coś tam jest.
2: Także tak to jest. I no, jak mam ten zegar biologiczny rozregulowany, to on mi się rozregulowuje cokolwiek ja.

0: robię, na przykład, o właśnie, w zeszłą sobotę, no mam to rozregulowane, tam nie spałem w piątek za dużo, no bo trzeba było do szkoły iść i tak dalej. Zasnąłem późno w piątek, się obudziłem, cały dzień nie spałem, no i potem wieczorem zasnąłem kiedyś o 11, o 23, obudziłem się, o właśnie, przed 7, zasnąłem po 8 i obudziłem się przed 12, żeby po prostu ten, żebym się obudził znowu wtedy, kiedy jakby wtedy to jest, to było naturalne i jest teraz, bo to było zeszłą sobotę, także to jest mój teraz stan, jaki ja mam. No i słyszałem, że działa witamina B12, czy co? Próbowałem i to naprawdę jakoś tam działało, kiedyś tam próbowałem, no ale potem znowu mi się to rozregulowało, no także nie wiem,
1: Ale to
0: no.
1: właściwie, jeżeli ktoś ma niedobory, a jeżeli jest w normie
2: Roberto,
1: dawka.
2: ja powiem ci jedno, ja pamiętam swoje szkolne czasy, to muszę powiedzieć, że dla mnie wstawanie ranne to też była istna zmora.
1: Koszmar,
2: Dlatego
1: słuchajcie,
2: tak.
1: koszmar. Ja czekałam tylko, kiedy pójdę do pracy i sobie zrobię pracę popołudniową.
2: Dlatego,
1: Fantastyczna
2: że
1: rzecz.
2: ja, dlatego, że. Albo nocną.
0: Oczywiście.
2: Dlatego, że ja po prostu. I tak czy inaczej, no to godzina druga czy godzina trzecia to była godzina standardowa, o której ja się kładłem spać, a wstawać musiałem o godzinie
0: Dokładnie.
2: siódmej.
0: No tak.
2: Efekt tego był taki, że później, kiedy wracałem do domu, no chcąc nie chcąc, usypiałem. Usypiałem na jakiś krótki czas i po prostu ja się wtedy tak beznadziejnie czułem, że naprawdę już się wtedy musiałem pilnować, żeby nie spać, bo po prostu wtedy cały dzień był już taki beznadziejny, taki bardzo senny. A najgorsze było to, że ja się rozkręcałem, rozbudzałem w okolicach godziny 23 dopiero. No i znowu kółeczko się zamyka, tak? Znowu gdzieś do godziny 2, 3 byłem w stanie jako
1: Miałeś
2: tako
1: to szczęście, że nie
2: funkcjonować.
1: byłeś w internacie.
2: No nie
1: Ja
2: byłem w
1: tylko
2: internecie.
1: przez 4 lata pośrodku podstawówki, ale no niemniej jednak, dlatego też o czym Henio mówił, że jeżeli ktoś będzie regularnie, ja regularnie byłam zapędzana do łóżka, oczywiście, wiadomo jak to jest w internacie, jest cisza nocna, nie wolno tego, tamtego, owego, od rana dyżur z biurka, cuda niewidy. Natomiast absolutnie nie, właśnie tam zaczęły się moje największe problemy i z bezsennością, i z koszmarami, z którymi tak naprawdę poradziłam sobie dopiero wiele, wiele lat później. Także to niekoniecznie akurat pomaga, a myślę, że
0: No
1: to są
0: ja.
1: dosyć indywidualne rzeczy.
0: No ja mogę powiedzieć, no, że jak ja w nocy nie mogę zasnąć, to co? No robię tam sobie coś, no bo to jest bez sensu. Ewentualnie słucham, no słucham radia najczęściej. Bo ciszy się trochę. Także to jest taka może trochę personalna rzecz, ale po prostu słucham radia najczęściej, czy tam, no tyflo radia najczęściej, to muszę powiedzieć. Bo to mi się podoba właśnie,
1: Bardzo
0: że
1: dobrze,
0: tam
1: bo
0: cały
1: tylko
0: czas się
1: tyflo radia
0: mówi.
1: należy słuchać.
0: No tego nie powiem, ale tam cały czas się mówi i to mi się właśnie podoba. No i tak
2: Czyli do
0: dalej.
2: ciebie bardziej przemawia gdzieś tam, powiedzmy, słowo mówione
0: Tak.
2: przy zasypianiu niż muzyka.
0: Tak.
1: Ja też wolę, dlatego tak bardzo lubiłam stary Tok FM.
2: No to fakt. Ja teraz sobie czasem włączam po prostu jakąś właśnie książkę, ewentualnie jakieś programy z Tok FM w formie aplikacji na iOS-a.
1: Która działa
2: Tyfloradia,
1: świetnie zresztą.
2: tak, dokładnie. Tyfloradia, no muszę powiedzieć, nie słucham, bo ja te audycje wszystkie to znam.
0: No tak.
2: Tak.
0: No,
2: Nie
1: sam
2: wiem.
1: siebie będziesz słuchał. To właśnie mi
2: No
1: Michał, jak to
2: dokładnie.
1: odbierasz sam siebie? Słuchasz? Sprawia ci to frajdę? Bo mnie na przykład nie.
2: Nie.
1: Ja tylko technicznie ewentualnie przesłucham.
2: Właśnie, wiesz co, właśnie ja też pod tym względem. Ja sobie robię od czasu do czasu tak zwany aircheck i po prostu sobie słucham. Chociaż bardziej to do tego wagę przywiązywałem w momencie audycji takich typowo muzycznych, które kiedyś prowadziłem. Może też kiedyś do tego gdzieś tam wrócę, ale bardziej w ten sposób. Słuchałem sobie tych swoich wejść antenowych i o, tu zagadałem intro, dobrze, a tu było a nie powinno być tego
1: Mnie też to irytuje, jak
2: a
1: siebie słucham. Jakieś
2: tu było
1: przydźwięki, tu za szybko,
2: coś,
1: tu za
2: tak.
1: wolno, tutaj
2: To nie,
1: niewyraźnie.
2: tylko po prostu ja już w takich audycjach mówionych zdaję sobie w pełni sprawę, że to jest tak zwany spontan w większości, oczywiście spontan w jakimś tam stopniu przygotowany. Natomiast no nie da się tu zrobić tego bardzo perfekcyjnie, bo trzeba by
1: Nie, ale
2: mieć
1: później
2: niesamowity warsztat.
1: puścisz sobie jakiś program publicystyczny, posłuchasz naszych wspaniałych, wielkich i od razu pozbędziesz się wszelkich kompleksów.
2: A Co racja, to racja.
0: Widzicie, a ja włączam, połączam tam laptopa z głośnikami tam od mojego urządzenia Hi-Fi, na którym najczęściej właśnie radio, bo tam CD słucham, no i słucham Tyflo Radio, ewentualnie włączam naszą dwójkę czeską, bo ja z Czech jestem, także tak to jest.
1: A ja BBC słucham po nocy.
0: Aha. No dobra, no ale także tak to jest. Także ja, no jak nie mogę zasnąć, no to zawsze coś tam robię, ewentualnie słucham. Inna rzecz jest, że właśnie no czasami niestety mi się zdarza, że w dzień śpię, no. To jest właśnie...
2: Tak, a to jest niefajne, szczególnie jeżeli nie jesteśmy w domu sami, bo wtedy nie mamy możliwości, żeby się dobrze wyspać.
0: No tego ja nie powiem, ale no...
2: Albo jeżeli...
1: Nie, cały plan dnia się rozwala.
2: Tak,
0: dokładnie. O to chodzi, tak.
2: Tak, to się też zgadza, a poza tym no jeszcze jedna rzecz jest taka, że wtedy jesteśmy, tak rzeczywiście jak to mówił Henryk, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju hałasy. Czy u mnie na przykład pod blokiem, już teraz tego nie ma, ale kiedyś bardzo dużo budziło mnie o poranku nieparlamentarnych słów panów, którzy stawiali blok sąsiedni. To już po prostu... Zwłaszcza, że ja jeszcze śpię przy otwartym oknie, bo rzeczywiście lubię, jak jest ten przepływ powietrza. No, trochę parę razy w zimę zdarzy mi się to okno zamknąć, kiedy już naprawdę jest mocny ten przymrozek, ale po prostu rano człowiek jeszcze by sobie pospał, a tu różne wyrazy zza okna płynęły.
0: To ja najczęściej nie. Ja nawet jak mam budzik przy łóżku, no to ja się obudzam potem później i nie pamiętam nawet, że budzik dzwonił, bo ja go po prostu wyłączam.
2: A to nie, to ja mam co innego. Ja potrafię porozmawiać z kimś, pomóc mu w jakiejś tam kwestii na przykład komputerowej, no bo już robię to przez ileś tam lat i wiem mniej więcej, z czym ludzie mogą mieć problemy. A później ja sobie tak usiłuję przypomnieć, czy ja z tym gościem rozmawiałem rzeczywiście, czy nie. A patrzę na rejestr połączeń, rozmawiałem 5 minut. Aha.
0: Rozmawiałeś, ale nie pamiętasz, tak?
2: Tak, tak.
1: Ja raczej muszę sprawdzać, czy do kogoś napisałam. Coś ważnego, istotnego na przykład. I śniło mi się, że napisałam. Albo że coś zrobiłam. Kiedyś w ten sposób wyjechałam bez paszportu i rodzina musiała mi szybko dosyłać. Całe szczęście ten wyjazd zagraniczny był bezpośredni, tylko akurat jeszcze na innym miejscu byliśmy przez chyba kilka dni. Bo tak bardzo dbałam o to, żeby ten paszport zabrać, że przyśniło mi się dokładnie, kiedy wyciągam z szafki, w którą przegródkę wkładam, i byłam święcie przekonana, że jest spakowany, a nie był. I kilka razy też mi się zdarzyło, że wydawało mi się, że o czymś do kogoś napisałam bądź powiedziałam. I musiałam sprawdzać te informacje. Już teraz jestem, no wiadomo, przez ileś lat to jestem o wiele bardziej czujna, czy to był sen, czy jawa. Ale często jest tak, że jeżeli faktycznie coś przeżywamy mocno, no to może się przyśnić, a później no, nie ma tej 100% pewności. Trzeba sprawdzić.
2: To wiecie co? To jeszcze tak a propos takich snów, to muszę powiedzieć, że to Magda, masz rację. Ja kilka takich momentów stresujących miałem na zasadzie, o kurczę, jest audycja niedługo w Tyflo Radiu, trzeba by się zabierać do prowadzenia. A nie, to jest 7 rano. Dobrze.
0: Tak, ja też kiedyś tak miałem, że tak myślałem, że trzeba już do szkoły wstać, obudziłem się i była no, po pierwsze jakaś tam 5 rano, a po drugie sobota, czyli tam niedziela. A inaczej jak mnie ktoś próbuje obudzić, to ja takie głupoty gadam, raz nawet z mamą po polsku mówiłem, no bo wiadomo, po prostu słucham tego Tyflo Radia, mama mnie próbuje obudzić, a ja tam coś po polsku mówię, ona, co rzekasz? No, nie wiem, potem jak mnie obudziła, to mi mówiła, że ten polski naprawdę już, że ja z niego wariuję. Ja mówię, nie, to po prostu tego radia słuchałem polskiego, no i... No.
2: No dobrze, tak. Roberto, bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon i za kolejny cenny głos w dyskusji.
0: Też dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Do usłyszenia, trzymaj się.
0: Do usłyszenia.
2: Może jeszcze ktoś do nas zadzwoni. Jeszcze chwileczkę, myślę, że tu pobędziemy.
1: Już tak... a próbowałeś kiedyś się bawić w ten sposób, że budzisz się i zgadujesz, która jest godzina?
2: Nie. Nie. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Może dlatego, że zawsze gdzieś tam w pobliżu mam telefon i po prostu sobie tę godzinę sprawdzam. Tak jakoś nie odczuwałem nigdy żadnej przyjemności z takiej zabawy. z takiej zgadywanki.
1: Ja też nie odczuwam przyjemności, ale były takie chwile, kiedy po prostu zwyczajnie zabrakło tego telefonu. Zresztą kiedyś nie był udźwiękowiony, tak? Ja akurat nie miałam zegarka, a musiałam na podstawie różnych dźwięków, no bo tak naprawdę ciężko stwierdzić, tak, czy słońce jest, czy nie ma, zwłaszcza jeżeli dzień pochmurny, nawet ciepła nie czuję.
2: To wiesz, co ja wtedy robiłem? Bo rzeczywiście tam kiedyś, kiedy byłem młodszy, to nie było tego telefonu i nie było zegarka, albo w zegarku na przykład padły baterie, ale zawsze było coś innego. Telefon zwykły, zegarynka. I w ten sposób.
1: Ale właśnie to są takie prozaiczne rzeczy. Tak. Osobie widzącej by nie przyszło do głowy, nie? No co, budzisz się, nie wiesz, która godzina? No nie wiem, nawet nie wiem, czy jest noc, czy dzień, jeżeli nie będzie
2: naprawdę
1: odpowiedniego tła dźwiękowego.
2: A czasem naprawdę można się zdziwić. Szczególnie jeżeli to jest weekend i na przykład za oknem panowie nie remontują.
1: Bo już wybudowali.
2: Tak, bo już wybudowali. To można się naprawdę zdziwić. Myślisz sobie, że to jest środek nocy, a to może być na przykład już 12 w południe. No.
1: Bywa. Bywa. W każdym razie no, widzicie, że jednak są różnice znaczące.
2: I to na takiej niewielkiej próbce, bo no, kilka osób do nas zadzwoniło, a różne sposoby postrzegania. My tu też wymieniliśmy się z wami naszymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o sny, o sposoby na radzenie sobie także, jeżeli chodzi o sny, bo to i o sen w ogóle.
1: Może coś się komuś przyda.
2: Tak, może coś się komuś przyda albo przyśni.
1: Byle przyjemnego.
2: Oczywiście,
1: miłego.
2: Tak. Żebyście,
1: czego wszystkim
2: tak,
1: życzymy.
2: Żebyście po tej audycji nie mieli w żadnym wypadku koszmarów, no bo w takim razie to by oznaczało, że po prostu macie nas najzwyczajniej w świecie dość.
1: Kiedyś nawet usłyszałam takie pytanie, czy to nie jest obraźliwe, jak się niewidomemu życzy kolorowych snów.
2: No tak, to ja się. Nie, to już są takie. To już są takie rzeczywiście rzeczy specyficzne, tak samo jak ja się spotkałem z takim czymś, z takim stwierdzeniem. A widziałeś ten film? O, przepraszam, słyszałeś ten film? No. Tak, to myślę, że nie jedna osoba również się z tym spotkała, no ale to są takie rzeczy.
1: To do widzenia, do zobaczenia, no to do spotkania, my to do pomacania, no przepraszam.
2: Do widzenia po prostu, no.
1: Ale właśnie, takie podstawy powinny być jednak gdzieś.
2: Nie bądźmy za wszelką cenę, nie starajmy się być bardziej papiescy od papieża i
1: widzący inaczej.
2: Tak, no, widzący inaczej, dokładnie, pełno sprawni, tak, inaczej, czy sprawni inaczej, czy jeszcze jakoś po prostu.
1: Alternatywnie no, sensoryczni.
2: Tak. Nie, po prostu. Jeszcze tak a propos mi się przypomniało, a propos tego, o czym mówił nasz słuchacz Henryk i a propos tego postrzegania różnych rzeczy przez osoby niewidome i słabowidzące, czy ociemniałe. Zresztą też mieliśmy swego czasu audycję dotyczącą w ogóle osób ociemniałych. Zapraszamy serdecznie do odgrzebania jej w naszym archiwum przepastnym, tyflopodcastowym, jeżeli kogoś ten temat interesuje, bo tam też się ciekawe rzeczy pojawiły. To mnie zawsze bardzo bawi, tak poza kwestią snu, takie niekiedy nawet poniekąd oburzenie, co po niektórych osób, które kiedyś widziały, teraz nie widzą na przykład. Jak mnie pytają, czy ja bym chciał odzyskać wzrok, ja mówię, że nie w zasadzie, bo musiałbym się wszystkiego uczyć od samego początku, od nowa na nowo i wcale by to nie było dla mnie takie proste.
1: Słuchajcie, mnie to nie oburza, ale dziwi niesamowicie.
2: No tak, tylko zwróćmy.
1: Bo brak wzroku jest moim absolutnie największym kompleksem w życiu, na które nic nie mogę poradzić.
2: I tak
1: naprawdę, no ale właśnie to jest chyba też
2: to, jest
1: to
2: chyba
1: o czym
2: to
1: mówił Henryk, tak? Że osoby niewidome od urodzenia nie mają innej rzeczywistości, więc nie tęsknią
2: dokładnie
1: za czymś, czego nie znają.
2: Ja wiem, żeby mi było z tym wzrokiem łatwiej najzwyczajniej w świecie. Oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale pod jednym warunkiem, że ja ten wzrok miałbym od samego początku. No, to by była zupełnie inna rzeczywistość, której ja nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić w tym momencie i nie próbuję sobie jej nawet wyobrazić. Jest jak jest. Jest, stało się jak się stało i tyle. I sobie po prostu nie zaprzątam głowy, tak samo jak nie martwię się snami. Ot taki jestem.
1: Wiesz co, tak troszkę może też możemy podsumować.
2: Tak.
1: Dlatego, że jeśli chodzi o te sny, to myślę, że są faktycznie, w zależności od tego, to co Tomek napisał, że jeżeli teraz ma problem ze wzrokiem i prawdopodobnie całkowicie straci wzrok, no to cieszy się snami, które są kolorowe, których widzi. Ty, Michał, jeżeli nigdy nie widziałeś, no to zwyczajnie, no w snach masz dokładnie tak samo. Myślę, że to jest
2: tak
1: właśnie
2: to. Tak krawiec kraje, jak u materii staje. Tak,
1: że to jest właśnie to, w zależności od tego, co my widzimy, a każdy niewidomy widzi coś innego. Bo na przykład niektórzy, ci, którzy no, widzieli wcześniej, to mają porównanie. Ja mam porównanie i ja naprawdę nie widzę nic. Kiedyś rozmawialiśmy o tym właśnie z Michałem. Nie mogę go zapytać, no, czy widzisz jakiś kolor, no bo no, jak on mi odpowie, tak, na ten... Nie, ale do czego to porównaliśmy? Do takiej pustki, do przestrzeni, że jak wyobrażasz sobie, stoisz nad jakąś przepaścią, która cię wciąga, po prostu taka kompletna nicość i nie ma w tym żadnych zmian. Czyli na przykład przy zawrotach głowy, przy no, zwracaniu się twarzą do słońca i tak dalej, że nie ma zmian żadnych co my odbieramy.
2: Tak.
1: No właśnie, czy no to jest tak zwane nic. Ja też mam nic. Mam porównanie, ponieważ widziałam kolory, widziałam światło, więc u mnie też to nie jest szare, nie jest czarne, jest to nic. Są osoby, które mają różne plamy świetlne, są osoby, które mają jakby taką białą przestrzeń. Zresztą chyba nawet w Mieście Ślepców w filmie było to wykorzystane, że te fragmenty, które miały imitować brak wzroku, były takie rozjaśnione, rozbielone.
2: Tak, i w tej książce tego, też, pamiętam. Bo ja akurat nie oglądałem
1: I mnie to wtedy bardzo zdziwiło, a później okazało się, że dużo osób, w zależności też od wady wzroku i tego, kiedy straciły wzrok, w jaki sposób, właśnie w ten sposób widzi, więc widocznie ktoś się akurat skonsultował z takimi osobami i dlatego tak to powstało, więc mówię, no czasami dla nas jest to ciekawe, bo środowisko naprawdę wcale nie jest jednolite. I oczywiście, tak jak każdy z nas odbiera rzeczywistość na co dzień, które bodźce są najważniejsze, nawet tutaj to wyszło, tak? Ja mam dużo bodźców dotykowych, ponieważ jestem przede wszystkim dotykowcem. Ktoś, kto jest najbardziej słuchowcem, ma najwięcej bodźców słuchowych. No i automatycznie osoby widzące będą miały najwięcej tych wzrokowych doświadczeń. W snach również, chociaż mówię, zaskoczyło mnie, że aż do tego stopnia jest zróżnicowanie, że przede wszystkim to są nawet nieme filmy bez większego udziału bodźców z różnych innych zmysłów pochodzących.
2: Zgadza się. No i każdy ma coś innego, a podejrzewam, że jeszcze w komentarzach pod tą audycją, które mam nadzieję, że będą, również słuchacze, którzy będą słuchać tego programu jako pliku MP3, jako podcastu, również coś dodadzą od siebie, bo jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi waszych wrażeń, jakichś sennych. Jeżeli nie chcecie, to oczywiście nie musicie opowiadać jakichś tam konkretnych historii związanych ze swoimi snami.
1: Możecie,
2: no bo wiadomo,
1: również
2: że
1: pisywać anonimowo.
2: Tak, bo to są niekiedy takie bardzo osobiste rzeczy i oczywiście, broń Boże, nie wyciągamy was tu na jakieś takie zwierzenia. My też się nie zwierzaliśmy.
1: Może na pewno wzbogaciłoby to program, to jednak
2: pewne kwestie niech pozostaną gdzieś tam w naszych sferach. Natomiast jeżeli coś będziecie chcieli dodać a propos snów, to gorąco zachęcamy do wpisywania komentarzy pod tą audycją, bo może jeszcze nam coś ciekawego wyjdzie. Także zachęcamy. No i myślę, że z racji tego, że już kolejnych głosów w dyskusji nie ma, Skype milczy, telefon milczy, wszyscy zasnęli, tak. To my udajemy się również, może niekoniecznie na spoczynek, bo szczerze mówiąc, ja to się dopiero rozkręcam i jeszcze myślę, że kilka ładnych godzin pracy jakiejś tam różnej przede mną, także po prostu... Ale w każdym razie, jeżeli ktoś już w tym momencie idzie spać, to życzymy kolorowych snów. A co?
1: I tym razem nie będzie o rekinach.
2: Nie będzie o rekinach. Dziękujemy bardzo.
1: Dobrej nocy wszystkim.
2: Tak, dobrej nocy. Gościem dzisiejszej audycji była Magdalena Rutkowska. Dziękuję ci, Magdo, bardzo serdecznie za udział w programie.
1: Ja również dziękuję. Jaka pyszna zielona herbata jaśminowa.
2: No to smacznego. A ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej części Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Robert Wadłęcki. Będziemy dzisiaj zgłębiać kolejną część przygód z programem Zara Radio, z darmowym programem do automatyzacji emisji radiowej, chociaż, jak twierdzi producent, jest to bardzo rozbudowany audio player. Tak, proszę Państwa, jest to rozbudowany audio player. No i można go użyć do radia, jest za darmo, więc dlaczego by nie? Z dostępnością jest różnie. Co mogę, to pokazuję. No i wrócę teraz do spraw DTMF-ów, o których mówiłem w pierwszej części Tyflo Podcastu. Otóż Zara może słuchać takich sygnałów, choćby jak to. Albo... Mniej więcej to jest taki dialer, który przyniosłem. Można wpleść takie sygnały w dżingiel i wtedy Zara przy pomocy swojego ton detektoru może daną komendę nam wywołać. To tak a propos tych detektorów DTMF-u. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chciałem pokazać, to wrzucenie do playlisty streamu internetowego. Jak to działa? Wstawiamy do playlisty utwór, Ctrl-A.
5: Open dialog, nazwa pliku, nazwa widok elementów, lista J001 jest z nami, kropka mp3, dwa
4: umple,
5: jeden, lista J001 jest z nami, za open dialog, widok elementów, list. Latem Bosunder Packers Heber kropka mp3 240 untitle 1 lista J001 jest z nami 0008 link nienaznaczony 1 z 2 J001 pasek na żebi wjechal ingles alt plus la list alt plus
4: p ad tracks
5: c ad stopcom nam c t ad time unknown ad temperature unknown ad humidity unknown c m ad random track
4: ad pause ad satellite
5: ad connection to satellite
4: ad
5: disconnection from satellite
4: ad
5: dtmf enable on man
4: DTMF enable command.
5: Add DTMF disable command.
4: Add DTMF disable command.
5: Add internet stream.
4: Add internet stream.
5: Internet stream. Dialog insert heduration of threat on netion. Lista rozwijana 0000000.
4: I właśnie. I chcę, żeby ten internet, ten stream internetowy zagrał mi przez 20 sekund. Więc...
5: 0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
4: ale mogę... 0001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Dobrze, 20 sekund ma grać. Stream. I teraz wrzucam tutaj http://radio.tyflopodcast.net/radio.tyflopodcast.net
5: 80
4: i OK. I potem, żeby mi zagrał jeszcze
5: Painted Dream.
4: No to co, gramy?
6: Jesteś z nami. Jesteśmy dla Ciebie. Wspólnie tworzymy radio. Radio Freecon. Masz to za Freecon.
4: Powinno nam się zagrać teraz Tyflo Radio.
7: Jedynie dla wybranego poziomu zagadnienia gramatyczne w formie tekstowej oraz głosowej.
4: O, aby znacznie ułatwić
7: odsłuchiwanie niekiedy dość obszernego materiału, wprowadzona została opcja pauzy. Nagrania audio można w dowolnym...
4: O, i nawet ma fade. I po fejdzie zagrał nam następny utwór.
5: Lady.
8: Flame in your eye.
5: Lady.
8: Broken.
5: Lady.
9: Jesteś z nami. Jesteśmy dla Ciebie. Wspólnie tworzymy radio. Radio Freecom. Masz to za Freecom.
5: Leby.
7: Panie, ułatwia zrozumienie danego tłumaczenia.
4: Jeszcze raz, Tyflo Radio.
7: Tekstów w obu językach jest ze sobą tożsama. Z kolei ćwiczenia, które znajdują się pod nagraniami, pomogą sprawdzić oraz utrwalić wiedzę z zakresu zwrotów pojawiających się w tekstach.
4: No właśnie. I znowu ten utwór. Chciałem pokazać po prostu, że da się wrzucić stream internetowy do playlisty. To a propos DTMF-ów i propos playlist. A teraz pozwolę sobie na przybliżenie Państwu eventów. Eventy to zdarzenia w Zarze, które mają być odgrywane o danej porze, danym czasie. Ja spróbuję to pokazać. Nie będziemy robić tych eventów, natomiast pokażę, jak do tego dojść. Oczywiście też trzeba dojść przez myszkę. Nie da się dojść przez menu. Więc myszkę w dłoni,
5: przejdź do punktu uwagi, nie znam, lista, totale, pasek, nasz, lista, widok drzewa, poziom 0, biblio, widok, upcom, inkeden, brak obiekun, eukalyptus, audy, system, pasek, przejdź do punkt, brak nas, lista, total, pas, pasek, list, widok, upcom, pasek, narzędzi, separator, enable event, stole, wybor, oznaczone,
4: o właśnie, tutaj mamy,
5: schedule event, przycisk,
4: przycisk.
5: Events dialog usep event stop live subcer time hours hasmers identifiers some merchals lista mer przycisk delete expir open przycisk save przypok przycisk cancel przycisk uchwyt usep event stop live subcer time hours mer przycisk
4: na przykład spróbujemy new nowe wydarzenie
5: events dialog start date and time expiration pole wyboru nieoznaczone priority grupa love priority przycisk opcji oznaczone expiration pole wyboru nieoznaczone prior pick priority przycisk love prior pick prior love prior pick prior love priority przycisk opcji oznaczone.
4: Teraz powiem, o co chodzi. Są takie właśnie zdarzenia jak newsy, audycje o danych godzinach i tak dalej. Można sobie tutaj zdefiniować, są o wyższym priorytecie, o niższym priorytecie i te o wyższym są ważniejsze niż te o niższym. I czasami te o niższym mogą być pomijane, a wtedy, kiedy się nie wydarzą, a mają być wygrane te o wyższym. I teraz, co tu mamy?
5: Expiration pole wyboru nieoznaczone.
4: Kiedy pomija?
5: Stacja oznacz, lista rozwijana 16:25:28. 17:25:28. 16:26:28. 16:25:28. 16:25:29. 16:25.
4: Tutaj tak samo jest.
5: 17:25:28. 16:25:28.
4: Tu jest tak samo, jest takie pole, tak jak przy tym streamie. Tak samo strzałkami w lewo, w prawo się wybiera. Godzinę, minuty, sekundy.
5: Lista rozwijana 2015:06:05.
4: Tak samo się wybiera.
5: Priority grupa love priority czy lista roz
4: expiration pole wyboru
5: oznaczone.
4: Stacja nieoznaczone.
5: Priority grupa love priority event type grupa file przycisk opcji oznaczone.
4: Mamy tylko file event type. To jest plik jakiś.
5: Das grupa non dary pole wyboru oznaczone.
4: I tu mamy poniedziałek.
5: Dary pole wyboru oznaczone. Wednes dary pole wytwórz dary pole free dary pole wytwórz dary pole sum dary pole wybopal przycisk alt plusa. None przycisk alt plusem.
4: Wszystkie albo żaden.
5: Ok, przycisk, sance, cue, przycisk, uchwyt. Periodicity grupa once, dary przycisk opcji oznaczone.
4: Okresowość. Jeden raz dziennie.
5: Expiration pole wyboru nieoznaczone. Priority grupa love priority priority przycisk love priority expiration pole wyboru nieoznaczone. Lista rozwijana 2015:06:05. Lista rozwijana 16:25:28. Maksimum white pole wyboru nieoznacz. Inne diate pole wyboru nieoznacz. Periodicity grupa plavery hour przycisk opcji oznaczone. Uchwyt. Periodicity grupa plavery hour przycisk opcji oznaczone. Expiration pole wyboru nieoznaczone. Lista rozwijana 2015:06:05.
4: To jest straszne.
5: Periodicity grupa once dary przycisk expiration pole wyboru nieoznaczone. Prioter hours przycisk opcji oznaczone.
4: I w innych godzinach.
5: Uchwyt. Periodicity expiration pole list list mac in mediate periodicity grupa lavery hour przycisk opcji oznaczone.
4: Czyli mamy w innych godzinach, w każdej godzinie raz dziennie.
5: In mediate pole wyboru nieoznaczone.
4: mamy albo natychmiast, albo po jakimś czasie.
5: Maksimum wait, pole wyboru nieoznaczone.
4: I mamy czas czekania. Też możemy tutaj z...
5: Stacja oznaczone, pole edycji, 5.
4: Możemy tutaj...
5: 16:25:29. 16:20, pole edycji, 5. 5, lista rozwijana, 16:20, pole edycji, 5.
4: 5 minut.
5: 5, lista rozwijana, pole edycji, 5. Maksimum wait, pole wyboru oznaczone, stacja nieoznaczone.
4: 10 minut, 4 minuty.
5: Lista rozwijana, 16:20, pole
4: edycji, 5. I możemy sobie...
5: Słyszy, cancel, ok, dysk, grupa, ok, cancel, events, dialog, mer, przycisk, delete, ex, open, przycisk, save, przy, ok, przycisk, cancel, przycisk.
4: I możemy tak samo zasejwować taki
5: ok,
4: event,
5: przycisk, cancel, przycisk, unki,
4: go wstawić do playlisty jako EFT, jako plik FT. I, no i zrobić z tym, co chcemy. Niemniej muszę przyznać, że dojście do eventu myszką NVDową nie jest naprawdę łatwe, aczkolwiek można, jak się człowiek uprze. Ja może jeszcze raz, żeby to tak...
5: Zamknij przycisk, przywróć, zamk, list, total, pasek, pasek, lista, widok, upcom, pasek, kontrairn, pasek, upcom, link, event, pasek, narzędzi.
4: Mamy pasek narzędzi po upcoming events i insert 2.
5: Separator, enable event, pole wyboru oznaczone.
4: Insert 6.
5: Schedule event, przycisk.
4: Aha, insert 6 i wtedy klikamy.
5: Brak następnego.
4: I wtedy można. Tylko myszką możemy dojść, niestety, proszę Państwa, do eventów. I no przykre, czyli do tych zdarzeń, do tych wydarzeń. Jeśli chodzi o eventy, to już wszystko, co mogłem powiedzieć. No i automatyzacja emisji. Automatyzacja emisji, czyli rotacje i mini playlisty, czyli bloki reklamowe. Ja sobie teraz pozwolę na zrobienie A. rotacji z muzyką, drugiej rotacji z dżinglami, trzeciej rotacji ze szpilkami, czwartej rotacji z reklamami i potem spróbujemy to poukładać. A więc co robimy? Dodajemy, jesteśmy w oknie playlisty i dodajemy traki.
5: Pasek na edit, wieża, ingle, playlist, add tracks, cd, open dialog, na widok elementów, lista, paska, b, radio, d, a, krop.
4: Wolę tak dodawać niż Explorera, lepiej to jakoś działa przy NVDA.
5: Lat tempo, paska, b, lat, 01, forteski, 01, dropping, 01, Ivan Todd, 01, Justinaki, 01, painted, 01, sche, kropka, m, 01, square, 1, 01, sumlikt, 01, prefinal, rev, 002, ty słuchasz maski, 01, prefinal, revint, kropka, mp, 3, 11, 40. Paska, be, radio, dalak, nazwa, pliki, ty otwórz, przycisk, stacja, wciś, unki, ple, 1, lista, schedule, event, dymek. Widok drzewa, bibliot, kontrairn, next, grupa, lista, paska, be, rad, lat, tempo, supa. Lat, 0, 0, 1, dropi, 0, 1, prefinal, revi, 0, 0, 1, prefinal, revint, 0, 4, 14, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
4: 0. Mamy tutaj...
5: Lat, tempo, paska, be, radio, d... Latem bo paska berad, lat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, umlik 0 6 0 1, prefinal revin
4: 11 piosenek i teraz mamy
5: pasek narzędzi help alt plus file alt mer ct open set save ctrl plus
4: save as save as
5: save as dialog nazwa pliku unki tle 1.lst pusta tsl.
4: Chcę nam zapisać to jako lst, ale ja chcę to zapisać jako piosenki.
5: Zapisz jako typ, lista rozwijana, list gwiazdka, kropka, lst, zwinięte, alt plus t, rozwinięte. Zapisz jako typ, lista rotation, gwiazdka, kropka, rot.
4: Rot.
5: Sabeas, dialog, nazwa pliku, pasek, zapisz, przycisk, alt, sta, piosenki, kropka, rot, lista, 01, prefinal, revint, 0414, piosenki, kropka, rot.
4: Piosenki, kropka, rot, zostały zapisane.
5: Pasek, vital, copy, ctr, paste, ct, delete, del, delete, alt, ctrl, plus, del. Piosenki, kropka, rot.
4: Wydeletowałem wszystkie piosenki, kropka, rot. Ale jest zapisane. No więc chcę sobie dalej to wstawiać. Teraz wezmę jingle.
5: Pasek, edit, wieża, jingle, salt, kontekst, mem, add, pra, add, stop, com, add, tracks, ctrl, open, dialog, widok, elementów, lista, paska, ber, la, 01, fortespi, zero, szpila, liner, ula, lolita, krop. Szpilaula, reklama hopio, szpilaula, 1.mp3, reklama hopio, teki, szpilaula, 1.mp3, 36, 43. nazwa pliku, lista rozpliki, otwórz przycisk, piosenki, kropka, rot, lista, szpilaula, 1, 0, 0, 0, szpilaula, 7, szpilaula, 6, szpila, limeru, szpilaula, 10, szpila, limeru, la, lolita, 0, 0, 0, 1, 3, 4, 4.
4: Dobrze, i teraz to zapiszemy.
5: Kaset, nerd, open, sabet, sabas, sabas, dialog, nazwa pliku, sta, te, oper, kropi, kropka, i.
4: Zapiszę to jako
5: s, z, p, i, l, p,
4: szpile, p,
5: kroer, o, p, pusta. Rot, zapis, kaset, zapis, 300, szpile, kropka, rot, lista, szpila, limeru, la, lolita, 0, 0, 0, 1, 3, 4, 4, schedule, event, dymek.
4: Dobrze, control, delete wykasowałem, ale roty zostały. I teraz wyrzucę sobie...
5: Kaset, edit, wjech, alt, ingles, alt, play, lista, add, tracks, ctrl, plus,
4: zajawki.
5: Widok elementów, lista, patrzy, 19, 44.
4: Szpile,
5: kropka, rot, lista, friko, lista, 200, 0, 0, 4, zazn, open, widok elementów, lista, paska, pla, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, skwarej, 0, 1, sumlik, 0, 1, pfinal, 0, 0, 2, pysłucha, 0, 2, bhrftd, 0, 0, 2, pysłuchasz, maskitarka, kropka, mp, szpile, kropka, rot, lista, friko, lista, 200, 0, 0, 40, dziewięć, niezaznaczony, 1, z 2, friko, zazn, open, widok, plat, 0, 0, 0, 0, 1, sum, 0, 1, pfinal, 0, 0, 2, pysłuchasz, mask, 0, 2, bhrftd, 0, 2, certa, imd, mp 34 apsk ksi królestwo antykorup furrem song k dziecko wzięci friko lista 200.007 kwic j0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Zajawka muzyczny z zareklamuj się befriko.m nazwa pliki otwórz przycisk stat szpile.rot lista friko lista 200.049 niezaznaczony 1 z 6 fr 002 ty słuchasz nas gitarka 0009 jet friko list 0 zajawka zajawka zajawka zareklamuj się
4: befriko.m. Mam to i zapiszę to jak ma
5: ctrl open sabec sabec sabec dialog nazwa pusta toper.
4: Zajawki.rot
5: Zeta Jota Wódka i Kwer Opte Pusta Zapisz Pase Zapisz Przycisk Alt Sta Zajawki Kropka Rot Lista Friko Lista D Zero Zajawka Z.
4: Co się stało? Przy okazji zapomniałem zapisać kilku piosenek do piosenek Kropka Rot, więc deluję to i
5: Pasek Kmer CT Opem CTRL Plus Opem
4: Dialog
5: Widok Elementów Lista Piosenki Kropka Rot Szpilek Piosenki Kropka Rot 1 Zara Radio Dialog Dołam To Sabet Echam Bez To Zajawki Kropka Rot Nie Przycisk Alt Lu Piosenki Kropka Rot Lista Paska B Radio D Latte 0101 Prefinal 0001.
4: Ustawiam się na końcu.
5: Pasek Narzędzi List Pasek Ingles Alt Lu Lista D Tracks.
4: Wybieram abstrakt. Widok
5: elementów lista tabla 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2. Ty słuchasz na 0 2 0 2. Certa in abscxi 0 2 0 2 0 2. Certa in deat nazwa pliki otwórz przycisk alt piosenki kropka rot lista 0 1 prefinal 0 2. Certa in 0 2 0 2.
4: Dobrze, zrobiło się na końcu i teraz sobie
5: merc open sabctrl plus s
4: save
5: piosenki kropka rot lista 0 2.
4: Nie muszę już wybierać save as, tylko save, zasejwowało się. Teraz to skasujemy, bo po co nam to? Control deal, od razu tak szybko. I teraz weźmiemy sobie
5: reklamę. Antykorupcja radio emisyjne nazwa plik otwórz przycisk alt plus stacja piosenki kropka rot lista abscxi królestwo anty zazna opet widok pla 0001 abscx antykor furrenson dziecko wrzeci 1 friko lista 200 dziecko wrzeci 1 kropka mp 38 piosenki kropka rot lista an zazna opet widok pla 0001 0002 certa abscx antykor furren dziecko friko list jo 0007 jo le lit krop lekki 7 lit nie zaszkodzi 3 kropka piosenki kropka rot 30 nie zaszkodzi 3 kropka mp 3 piosenki kropka rot lista antykorupcja radio
4: To są reklamy. I te reklamy zapiszę jako plik sec.
5: Pasek merce open,
4: Zrobiłem jeden błąd. Zapisałem właśnie reklamy jako piosenki. Jeszcze raz muszę zapisać piosenki, ale dobrze. Dobrze. I ty poustawiałem sobie za pomocą Ctrl-C, Ctrl-V i Delete tutaj
5: reklamy.sek.
4: Reklamy sek. Jeszcze zasejwuję.
5: Reklamy.sek. Lista reklama 0001416.
4: I teraz Ctrl-Delete. Wycofam i teraz znowu muszę zrobić piosenki, proszę Państwa, bo jeszcze nam zostało co? Zostało nam jingle do zapisania, proszę Państwa. I zapisuję jingle.
5: Add tracks.
4: No właśnie, już mamy pobudowane mniej więcej to, co chcemy mieć pobudowane. Kasuję to, Ctrl Delete, żeby mieć pustą, pustą playlistę. Nawet wyłączyłem Zara Radio w tej chwili, po to, żeby je znowu uruchomić. I po to, żeby zacząć budować rotację. Otworzyła nam się ostatnia playlista, a ja chcę pustą playlistę. Więc nacisnąłem Ctrl N jak nowe i mam dzięki temu nową playlistę. I teraz, co ja wyprawiam? Będę wstawiał do playlisty utwory. Najpierw wstawiam jingle ROT. Potem wstawiam
5: piosenki.
4: To jest wszystko na razie na playliście. Następnie co wstawiam?
5: Widok elementów lista paczka beradiodala kropka mp3 nie zaznaczony 1j007 kwick 1 paczka beradiodala kropi ingle kropka rop 30 j0 ingle kropka rop 30 z 40
4: unitlet
5: 1 lista piosenki kropka 2 3 piosenki kropka 2 3 sche ingle kropka piosenki piosenki kropka 2 3 kopiuj i wklej ingle kropka 3 4 piosenki krop i
4: mamy tak. Jingle, piosenki. I teraz wstawię sobie, proszę Państwa, Znowu skopiowałem sobie jingle,
5: piosenki, kropka 4,
4: kopiuj na koniec.
5: Wklej jingle, krop, reklamy, jingle, piosenki, kropka 7, 7.
4: Następnie znowu piosenki.
5: Jingle, kropka 6, 7.
4: Ale teraz sobie wstawię, proszę Państwa,
5: pasek narzędzi, edit, jingle, playlist, add tracks, CTRL, open, widok elementów, lista, paczka, B, radio, D, Z, zajawka, 0, zajawka, frykas, zajawka, muzyczny, zajawki, kropka, rok, 46, 47, zarekla, zajawki, kropka, rok, 4, unki, klep, 1, lista, piosenki, zajawki, kropka, 8 z 8, piosenki, zajawki, kropka, 8 z 8.
4: Zajawki sobie wstawię.
5: Piosenki, ingle, reklamy, 0, je, piosenki, rek, ingle, kropka, 6 z 8.
4: Potem znowu sobie wstawię dżingle.
5: Klej, zajawki, ingle, zajawki.
4: I właśnie zbudowałem taką rotację. Właśnie zbudowałem rotację, którą w tym momencie odtworzymy. Wrzuciłem to w plik LST. No i teraz odpalamy play, bo nie wiem, co on tam zagra nam. Ja to sobie teraz przesunę.

0: Masz to za darmo. Radio Frito. Bez abonamentu.
1: Następny utwór zagrał nam
2: w krainie szczęścia, gdzieś tam daleko, gdzie płynie mleko i miód każdą rzeką, kwitną kwituszki, koniki konią, jabłka spadają tuż pod jabłonią. Od wielu wieków żyli radośnie, szczęśliwi swoi i swoich goście. Muszki, wafluszki, dzieci, zwierzaki, robaczki w mące, na drzewach ptaki. Wiecie, dlaczego im szczęśliwo, radości rosło i brybrykało? Bo w każdej chatce, norce i dziurce, każdemu synku i każdej córce, tatki i matki co dzień czytały. I już wiecie, dlaczego tak się kochały? Cała Polska czyta dzieciom.
3: Jak przerwać łańcuch korupcji w Polsce? To może zrobić każdy z nas od ręki. Wystarczy, że nie dasz.
1: To
3: wystarczy,
1: jest
3: że nie weźmiesz. Im więcej takich rąk, tym
4: każdego roku we wrześniu do naszego
1: inaczej.
4: Szpitala trafia
1: on
4: kilkadziesiąt dzieci.
1: On jest odgrywany bez crossfade'ów, jak widzicie.
4: Wychodzi kilka lat.
5: Utrzymanie czystości rasy aryjskiej wymaga eliminacji pasożytów, których nie nazywamy ludźmi.
3: Patrz, co robi twoje dziecko.
0: Masz to za Friko. Radio Friko.
1: Myślałem, że pliki SEQ są odgrywane bez crossfade'ów. Niestety nie. Nie wiem, po co je wprowadzono w takim razie.
6: W lutym 2006 roku zaczęło się tak.
7: Frikolista.
1: Mamy zajawkę.
7: Tworzona przez was i dla was. 20 ekstremalnie popularnych kawałków.
6: W międzyczasie zmieniali się prowadzący, wybieraliście kolejne przeboje, zmieniła się nawet
1: jest
6: władza.
1: Zajawka.
8: Frikolista pozostała jednak bez zmian.
6: I tak mijał czas,
1: zajawka.
6: Aż w końcu rozpoczęło się odliczanie. 198, 199, 200. Frikolista ma już 200. Zapraszamy na jubileuszowe 200 notowanie waszej listy.
1: No to jest właśnie zajawka i nie będę przewijał, bo...
6: od 20. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.radiofriko.pl.
0: Radio Friko, Radio
1: Friko. To jest dżingiel.
0: Masz to za Friko. Radio Friko, Radio Friko. Masz to za darmo.
1: Kolejny utwór.
2: W krainie szczęścia, gdzieś tam daleko, gdzie płynie mleko i
1: znowu mamy
2: rzeką, kwitną Polska, czyta dzieciom.
3: Jak przerwać łańcuch korupcji w Polsce?
4: Każdego roku.
5: Utrzymanie.
1: Dlatego, że to jest plik sek się nie zmienia.
5: Rasy aryjskiej wymaga
3: twoje dziecko.
1: Oczywiście zjadło tą reklamę, no bo jakby inaczej. To jest... jest kolejny utwór. Ja zrobię jedną taką rzecz. Widzicie? A już tych utworów jest coraz... a cały czas inny wybiera. Dam mu na 5 sekund. Czyli kolejny utwór. Inny. On sam sobie to bierze. Jeszcze by można zrobić, żeby przeszuflował całe te rotacje.
9: Memu start umumpitle on prairn of playing grupa next pole edycji wielowierszowe tylko do obczytu 01 już kimaki meto next grupa pole edycji wielowierszowe tylko do obczytu zajawki.
1: Będzie jakaś zajawka teraz.
7: Ty słuchasz nas. My gramy dla ciebie. Radio Friko. Masz to za Friko. Jesteś z nami. Jesteśmy dla ciebie. Wspólnie tworzymy radio. Radio Friko. Masz to za Friko.
1: I teraz utwór.
9: Jingle, jingle, jingle.
1: A potem będzie dżingiel.
9: Leby, leby, leby, leby.
1: To cały czas gra i gra inaczej.
9: Jingle, jingle, on prairn. Lista jingle, kropka 1 z 13. On pairn of playing grupa emptiness uwag 0. Next grupa pole edycji wielowierszowe tylko do odczytu ingle. On pairn of playing grupa next pole edycji wielowierszowe tylko do odczytu 0-1 se. Next grupa pole edycji wielowierszowe tylko do odczytu ingle.
1: Wiadomo, że możemy nie wiedzieć, co jest grane, chociaż tutaj widać, że będzie grany dżingiel, będzie grana reklama, będzie grana piosenka. Nie widać, jaka piosenka, a czasami widać, jaka piosenka. O, i to jest dosyć interesujące. Dlaczego? Nie wiem. To jest minus tego grania właśnie rotacyjnego. Ale jako radio może się przydać i można tą listę właśnie tych rotacji, którą zrobiłem, można zapisać jako na przykład radio.lst albo, nie wiem, moja lista LST. No i na przykład jak kończymy program na żywo, wrzucić tą playlistę i od razu nam będzie wszystko grało, tak? Jest tu parę niedociągnięć, ten miks Zary nie działa tak jak trzeba. Ja polecam jednak punkty miksu. Jeszcze przypomnę, punkty miksu robimy po nazwie pliku, a przed kropką MP3, tudzież WAV, tudzież WMA, tudzież OGG robimy tyldę i wpisujemy czas, który potrzeba. Czyli załóżmy, że plik się nazywa filut.mp3, żeby łatwiej powiedzieć, a chcę, żeby się miksował po minucie i 30 sekundach, to robię filut tylda 1.30.mp3. Tak to wygląda. Filut tylda, od razu tyldę, czyli shift z jedyneczką wpisuję, przepraszam, shift z akcentem, jedynka to jest chyba wykrzyknik. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. W każdym razie tylda ma być filut tylda 1.30.mp3 i wtedy plik się zmiksuje po minucie i 30 sekundach, przy czym musimy wtedy wyłączyć tą opcję detect end of the song w opcjach Zary i wtedy to nam będzie działało prawidłowo, tak mniemam. Natomiast roboty przy tym odmety, bo każdy plik tak zobaczyć, kiedy się miksuje i tak dalej. Można też powstawiać te sweeperki, o których mówiłem. Można powstawiać różne inne rzeczy. No, wszystko zależy od waszej pomysłowości. Streamy internetowe. Można powstawiać dźwięk z, nie wiem, z innego źródła line in przy pomocy właśnie tej satelity włączenia i wyłączenia. No, można zrobić jakieś dżingle z DTMF-ami i na te DTMF-y uczulić Zary, żeby robiła to, a nie to. Można porobić skróty do jakichś programów w Zarze, w menu programs. Jest tego trochę. Można, jak się chce. Nie ukrywam, są pewne trudności, trzeba czasami myszkować obiektowo w NVDA, ale mamy za darmo to, co mamy. No to może trzeba jakoś z tym żyć, prawda? Ja powiem tak, mi program za radio nie przypadł za bardzo do gustu, wolę grać z Winampa, jeśli już, albo zapłacić duże pieniądze za Station Playlist, ale na razie nie potrzebuję, radia własnego nie mam, nie posiadam, nie produkuję, nie zajmuję się tym póki co na razie. Zrobiłem ten podcast dla was, szanowni państwo, i mam nadzieję, że się wam po prostu przyda do czegokolwiek. Omówiłem, mam nadzieję, że w miarę poprawnie, program Zara Radio firmy Zara Soft i Kelos Systems SL z Hiszpanii. Program już nie jest rozwijany, ale można go jeszcze ściągnąć.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa w kolejnym wydaniu Tyflo Podcastu. Opowiem o kolejnym urządzeniu, o routerze modemie, routerze LTE, Alcatel Link EY800 albo Link E800. Link E800. Tak to się nazywa. Urządzenie może pobierać pliki z prędkością do 100 megabitów na sekundę, czyli 12 megabajtów, a wysyłać z prędkością 50 megabitów na sekundę, czyli 6 megabajtów. Urządzenie jest produkcji firmy Alcatel One Touch, dawniej Alcatel Lucent. Firma kiedyś produkowała telefony komórkowe, teraz zresztą też to robi, natomiast miała swoją przerwę, teraz już znowu powróciła na rynek właśnie z tym oto urządzeniem. Między innymi z tym oto urządzeniem. Co urządzenie posiada jakby? Urządzenie posiada baterię wyjmowalną 1500 mAh. Pracuje mniej więcej 4 lub 5 godzin na tej baterii. Może służyć jako hotspot Wi-Fi właśnie, bo może udostępniać to połączenie LTE na 10 komputerów. Można je tak samo podłączyć do USB, pod port USB jako modem. Natomiast już dla nas jest mniej dostępne, ponieważ a. nie możemy zobaczyć, jaki mamy zasięg sieci. Nie udało mi się okiełznać Topnet Info dla tego urządzenia, niestety. No i druga rzecz, należy, żeby skorzystać z urządzenia, należy zainstalować oprogramowanie Web Connection, które jest na dysku twardym tegoż modem. Modem posiada slot na kartę SIM i posiada slot microSD do 32 GB. Wszystkie te sloty znajdują się pod baterią. Teraz jeśli wkładamy te wszystkie karty, to musimy to włożyć tak, żeby się wszystko spasowało. Nie należy używać siły. Producent tak wszystko pomyślał, że jedynym sposobem na włożenie karty SIM jest dobry sposób. Jeżeli będziemy ją wkładać źle, to ona nam po prostu nie wejdzie. Nie wejdzie w taki sposób, który ma wejść. Będzie wystawać, na przykład nie będziemy mogli baterii założyć albo innej rzeczy. Hasło WPS znajduje się pod baterią, jest napisane na lepce. No ale tak samo możemy użyć hasła właśnie do połączenia. Natomiast do dzisiejszego pokazu podłączyłem i zainstalowałem oprogramowanie Web Connection i podłączyłem modem router, tak to nazwać, do portu USB. Dlatego, że poza paroma takimi szczególikami to naprawdę niewiele się to różni. No powie, że ilość komputerów podłączonych to 1, a nie 0. Oczywiście menu jest w języku angielskim, bo to produkt zagraniczny, ale też nie zadbano o to, żeby o tłumaczenie. W Polsce jest dystrybuowany przez Orange. Tutaj do mnie trafił ten router z portalu aukcyjnego. No i jest brandowany na angielską sieć II. No i, ale jest bez SIM-locka i działa z polską siecią. Co jeszcze? Wymiary. 15 cm długości, mniej więcej 6 cm szerokości i 2 cm grubości. Tak można to urządzenie klasyfikować. Mniejszy ekran urządzenia, trochę dłuższe, ale węższe. No i grubsze jednocześnie. Jest to urządzenie grubsze. No ale kto jak woli. Urządzenie nie posiada wejścia na antenę zewnętrzną, więc ma tylko to, co ma, czyli ma antenę wbudowaną

0: i radzi sobie całkiem nie najgorzej, aczkolwiek powiem szczerze, że urządzenie, o którym mówiłem, czyli Huawei E5776, radzi sobie z anteną zewnętrzną znacznie, znacznie lepiej. Natomiast z anteną wewnętrzną radzi sobie bardzo, bardzo podobnie, tak jak i to urządzenie. Ale skoro pokazuje, to pokazuje. Powiem teraz kolejną rzecz. Niestety z programem NVDA i Firefoxem niewiele możemy na tym urządzeniu zrobić. Możemy zobaczyć stronę tytułową. Poza tym możemy się zalogować i rozłączyć się, połączyć się. I to właściwie tyle. Wszystkie linki, które są wymawiane jako tekst przez NVDA, zarówno w Internet Explorerze, jak i w Firefoxie. Jak uderzymy, przyciśniemy klawisz Enter na którymś z tych linków, nic się po prostu nie dzieje. Nic się nie zmienia. I dlatego do dzisiejszej prezentacji użyję programu Windowize. Zaznaczam, że nie posiadam programu JOS i nie wiem, czy ten router można obsłużyć z JOS-em, czy nie. Na rzecz dzisiejszego pokazu użyję Windowize'a, który widzi tam rzeczy za dużo, że tak powiem, bo widzi takie linki, które powinny być ukryte, że tak powiem. Na przykład widzi, że pin nie jest wstawiony, albo że nie jest puk wstawiony, albo że nie jest simlock router, że nie jest odblokowany, co nie jest prawdą. To wszystko jest po prostu, to wszystko jest, tylko to po prostu jest wina Windowsa, że on za dużo widzi tutaj, ale jednocześnie jak za dużo widzi, to i widzi to, co, że tak powiem, też trzeba. I dzięki temu programowi mogę pokazać Państwu ten router, ten interfejs tego routera, demo routera. Co dostajemy w zestawie? Może jeszcze na końcu. W zestawie dostajemy ładowarkę, czyli taką skrzyneczkę z portem USB, kabel USB, stację dokującą, o tej stacji za chwilę słów kilka, router, baterie, stosowne papiery, czyli instrukcje, gwarancje, no i pudełko, wiadomo. Dość ładnie to wszystko jest zrobione. I słówko o stacji dokującej. Stacji dokującej nie da się użyć, jeśli podłączymy modem pod USB. Dlatego, że wstawiamy router w stację dokującą tą samą krawędzią, gdzie jest gniazdo USB. No i, że tak powiem, nie da się tego zrobić, no bo albo kabel, albo ten. W momencie, gdy... Bo myślałem, że może da się tak zrobić, że wstawimy router w stację dokującą i podłączymy stację dokującą do USB. A i owszem, router się ładuje, jakby dostaje dodatkowego kopa, natomiast nie, już komputer go nie widzi. Tak, więc jeżeli chcemy skorzystać ze stacji dokującej, to owszem możemy, ale już nie pod kablem USB. Router nie może być jako modem USB w tym momencie, wtedy kiedy korzystamy ze stacji dokującej. Co daje stacja dokująca? Stacja dokująca jest jednocześnie dodatkową anteną do tego routera, co powoduje, że rzeczywiście on działa lepiej. Natomiast summa summarum, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład w takim dużym mieście mamy mnóstwo sieci Wi-Fi. I teraz router posiada standard N, jak najbardziej, ale co z tego, kiedy on nam próbuje znaleźć optymalne połączenie, my próbujemy, a mamy mnóstwo zakłóceń i karta, która odbiera, i tak nie może tego potencjału wykorzystać, tej szybkości sieci. Efekt jest taki, że mamy w sumie dobry zasięg i mamy w sumie dobry sprzęt, tylko nie mamy i tak dobrego połączenia. De facto, że tak powiem, wszystko idzie troszeczkę na minus. Inaczej sprawa się ma w miejscowościach mało zaludnionych, ale z dobrym zasięgiem LTE, których to w Polsce jak na lekarstwo. No cóż. Ale wtedy sytuacja jest całkiem inna, bo jeżeli mamy dwie, trzy sieci, załóżmy Wi-Fi, nasza jest czwarta, wtedy możemy znaleźć taki kanał całkowicie wolny, całkowicie bez zakłóceń i wtedy rzeczywiście router może pokazać, co umie. Może pokazać, co umie i dostaniemy w dobrym przypadku 10 megabitów pobierania. No, rzeczywiście robi wrażenie. No, także, że tak powiem, wąskim gardłem jest i tak Wi-Fi, pomimo tego, że rozwiązano sprawę z zasięgiem w postaci tej stacji dokującej, w pewnym sensie jako dodatkową małą antenkę. Ta stacja dokująca jest tak, ona jest taka troszeczkę cięższa, sprawia takie bardzo pozytywne wrażenie. Co jeszcze? Router waży 150 gram. Sam, a z baterią już to będzie około 300 gram. Mniej więcej. No to bym chciał powiedzieć. Jeśli mi się coś przypomni, to jeszcze powiem. Natomiast teraz zajrzyjmy do tego routera i konkretnie na jego interfejs.
1: Pulpit Miranda NG Internet Explorer 60, Internet Explorer 64 bit 30x37 Internet Explorer.
0: Aby dostać się na router.
1: Raport zabezpieczeń linków 20, początek.
0: Muszę niestety użyć Windowsa i Internet Explorera i software'owego syntezatora SMP tym razem, także
1: odtwórz adres, odtwórz 011 zombo pole edycji
0: dialog znany adres 192.168.1.1
1: gob linków 8 na główku początek.
0: No i już mamy router, już mamy stronę
1: link help, lista 1 element link help
0: i to się w tej chwili nazywa
1: Internet Explorer Mac
0: EE, natomiast w Polsce może się nazywać Alcatel bądź też Orange. No, my mamy taki router.
1: Początek link help.
0: Mamy help.
1: Lista 1 link devices help.
0: Devices help, czyli czyli stronę, która odnosi się do angielskiej strony z telefonami tej sieci, na którą jest zbrandowany ten Alcatel.
1: Koniec lista zone nested.
0: Connected, połączony.
1: Koniec listy to plus.
0: Tu plus, czyli koniec listy do sieci plus.
1: 119. 0.2.14.119.01 MB.
0: Tutaj podaję, że odebrałem 119 i 1 mega.
1: 2.14.10.
0: Czas trwania połączenia to jest 2.14.
1: Nagłówek 4G Eometalk 800 Z8402.
0: To jest SSID 4G.
1: 4G
0: E-O-N-E-T-O-U-C One Touch
1: 8.0.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
0: potem devices, potem jest ten numerek taki. Devices connected 0, czyli nie ma połączonych urządzeń. SMS, ten router tak samo ma klienta SMS. Ma to jak najbardziej, można tutaj, można tu wysyłać, można przekazywać te SMS-y. Jest to całkiem znośnie zrobione. Może nie tak łatwo jak w Huawei, ale można dać sobie radę. My account. Tu jest ciekawa rzecz, ponieważ tutaj możemy sobie zdefiniować, ile mamy transferu na miesiąc i router możemy na przykład zdefiniować night czy day i w tym momencie możemy przejść w dział kontrakt i tam możemy sobie zaznaczyć, ile kosztuje nas to. Możemy sobie to zaznaczyć, możemy nawet określić, kiedy router ma nas zaalarmować, że no, już przekroczyliśmy transfer w danym miesiącu. Taki troszkę bajerek, ale no może być przydatny co dla niektórych, tak? Mamy jakiś limit dzienny, mamy limit nocny, no kiedy to tego... Trochę to jest zaawansowane, to definiowanie, mało przyjazne, ale da się, jak się ktoś uprze.
1: Link settings.
0: Settings, ustawienie.
1: Koniec list, nagłówek, login.
0: No, login.
1: Przycisk.
0: I tu są już rzeczy, które Windows widzi, a nie powinien je widzieć, bo one są...
1: Koniec list na główek, pin required.
0: Pin required, oczywiście pin jest wpisany.
1: Lista i pin sobie.
0: Pin code.
1: Remaining attempt.
0: Remaining attempt, czyli masz trzy próby.
1: Koniec list, okej, okay, przycisk.
0: Okej, okay, przycisk. Na główek, ale jak widzicie Państwo, nie ma pól edycyjnych, czyli...
1: Puk required.
0: Puk required.
1: Puk sobie. Remaining at 3. Netpin sobie.
0: Zamknij
1: koniec listy, ok, przycisk na główek, simlock required.
0: Simlock required.
1: Listaż remaining 0. Koniec listy, ok, przycisk na główek, simlock required. Roaming out to your mobile national network.
0: I jeszcze na końcu mamy ostrzeżenie, że you are roaming, you're outside your mobile network.
1: Data connections may incur additional costs.
0: Data connection may incur additional costs, czyli możesz dużo zapłacić za ten internet.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
0: Mogę zaznaczyć, żeby
1: okay, przycisk na główek my
0: tego sound. Nie pokazywał. Do not show this again.
1: Link soundtrack, link patyk, link soundtrack.
0: I tutaj jeszcze przejdę właśnie ten my account, to jest contract
1: link,
0: pay
1: P-A-Y-G.
0: Pay G.
1: Lista of place do register on revet.
0: No i potem to jeszcze...
1: HFX, koniec, okej, przycisk na główek help for an orange customers, user link, dodge, przycisk, koniec.
0: Tutaj jeszcze są takie numery.
1: Przycisk, przycisk, do relevant to logo, link oitero. 0840.
0: To jest numer do Orange'a angielskiego, 0845 i coś tam. No, tak tutaj z portalu aukcyjnego został z brandem sprowadzony ten router. Ale nie o to chodzi. To są rzeczy, których Windows, które Windows widzi.
1: Początek link lista, link lewice, koniec lista, zone netto plus koniec listy 2.
0: Link pod tytułem...
1: Link SM, link mywacco, link settings.
0: Settings. Wchodzimy.
1: Ustawiamy pole edycji linków 6 na głów, link help lista 1, początek pole edycji.
0: Username,
1: admin. Gwiazdka, gwiazd, ok, 3. Okay. Linków 22 ramek.
0: I teraz mamy 22 linki. NVDA widzi tylko jeden albo dwa linki, proszę Państwa. Te linki i dlatego pokazuje to Windows.
1: Początek lista 1, link devices help.
0: Devices help, który...
1: Link wiki setting.
0: Wi-Fi settings, pierwszy link.
1: Link security.
0: Security. Tutaj możemy zmienić sobie, że nie będziemy się logowali na admina, tylko na innego użytkownika. Możemy sobie zdefiniować tego użytkownika. Możemy mu zmienić hasło i tak
1: link
0: dalej.
1: Link connection status.
0: Connection status to nam powie tutaj o statusie połączenia.
1: Link profile management.
0: Profil management. Tu będziemy mogli zrobić sobie profile połączeń.
1: Link network.
0: Network to będzie o sieci.
1: Pin code management.
0: Pin code management to przy okazji to jest powiązane z nowym profilem. Tutaj możemy sobie wpisać właśnie pin do naszej karty, albowiem nie wszystkie karty mają wyłączony pin. A jeżeli nie chcemy mieć włączonego pinu, mamy abonament, się boimy, że ktoś nam ukradnie, nie wiem, urządzenie albo coś, no w tym momencie możemy sobie tego zabezpieczyć pinem. Możemy nie wpisywać tego PIN kodu i w tym momencie za każdym włączeniem routera trzeba będzie na głównej stronie wpisywać PIN, ale możemy sobie to tutaj właśnie w PIN code management wpisać ten PIN przy okazji robienia nowego profilu.
1: Link zone netion mode.
0: Connection mode, czyli rodzaj połączenia.
1: Link inbox.
0: Automatyczny ręczny tam będzie. Skrzynka odbiorcza.
1: Link send.
0: Wyślij.
1: Link
0: draft. Przekaz.
1: Link SMS settings.
0: Ustawienie SMS-ów.
1: Link 0.
0: Potem są...
1: Link 0, settings, link wifi, link UPS, link router, link wifi.
0: Potem są ustawienia wifi dostępne, WPS, wifi protected setup.
1: Link router.
0: Ustawienia routera.
1: Link system.
0: Systemu.
1: Koniec lista, link help. Logout, przycisk.
0: I oczywiście logout i przycisk logout i pomoc, czy instrukcja użytkowania.
1: Koniec lista, mention status.
0: Jest po angielsku.
1: Na główek zone netion status.
0: I oczywiście tu mamy connection status, czyli status.
1: Początek aktywne profile plus 1D lista rozwijana niedostępne.
0: Active profile, to jest plus 1D, który ja zrobiłem.
1: Dis zone net przycisk.
0: Możemy rozłączyć router przyciskiem disconnect.
1: Zone netion status, zone netted.
0: Connection status connected, czyli połączony.
1: 119.06 MB.
0: Usage. Pobrano 119,6 megabajtów. 2 godziny 19 minut. Usage history.
1: Koniec tab na główek. One status. Począt network plus. Network type.
0: One status plus network type.
1: 4G.
0: 4G. Właśnie o to chodzi. Tutaj nie zobaczymy, że coś jest LTE, tylko 4G. Tak to nazwali, po prostu jest 4G, to jest LTE, sieć czwartej generacji, 4G, tak nam to określa ten router.
1: Roaming, no.
0: Roaming, że nie mamy roamingu. IP adres
1: 46 215 86 65.
0: Ten adres IP jest pokazywany tutaj nie z bramki, tylko ten, który przydziela sieć.
1: Koniec tabel nagłówek 3, LAN status, początek sheet.
0: Wireless LAN status
1: 4G, Onetout 800,
0: SSID, czyli tak jak się nazywa ta sieć.
1: Security, WPA2PSK.
0: Zabezpieczenia WPA2PSK.
1: 0.10.
0: Użytkowników jest 0, a może być 10.
1: Connected devices.
0: Connected device, można sobie podglądać, ale tam można sobie podglądać, ale nic tam nie
1: koniec,
0: będzie.
1: Koniec, co by 2000 best, link, przycisk, koniec.
0: No i praktycznie koniec, copyright i dwa przyciski.
1: Począt, link, devices. Koniec, start, comment, link, wifi setting.
0: Wifi setting. Oczywiście usłyszeliśmy takie to, taki dźwięk. No i muszę teraz
1: ekran odświeżony linków 20, początek lista, link,
0: koment,
1: kubuisk, setzon, SMS, 0, setting, wifi setting,
0: wifi setting,
1: nagłówek, sheet, lista, serwice, lista, 4 elementów, 2, serwice, set, identity, it, ist, chename, offer, wireless,
0: losa, banane, sport. Napisane, co to jest SSID?
1: Sheet, 1.32 characters.
0: SSID może mieć od 1 do 32 znaków.
1: 4G, Onetout 800, Z8402, pole edycji.
0: Tak on się nazywa.
1: Koniec listy 4. Nagłówek 3, security, lista 5, element 1, security.
0: Ochrona.
1: WPA2PSK, lista rozwijana.
0: WPA2PSK, a może być...
1: WPA2PSK, security, WPA2PSK, zamknięte pole kombi. WPA2PSK, WPA2PSK, disable.
0: Tak może być.
1: Disable.
0: Czyli wyłączone, web.
1: WPA2PSK.
0: WPA2PSK.
1: WPA2PSK.
0: WPA2PSK.
1: WPA2PSK.
0: WPA2PSK. Zostawmy tak jak jest.
1: Security, WPA2PSK, lista rozwija, koniec, lista, szyfrowanie.
0: Szyfrowanie, tak mi się wydaje. Cipher type.
1: Przycisk opcji nieoznaczony, tkip. Przycisk opcji nieoznaczony, AS.
0: Tkip albo AS.
1: Przycisk opcji oznaczony, auto.
0: Auto.
1: Pole wyboru oznaczone, show password.
0: Klucz, pole wyboru oznaczone, show password.
1: 10 567 HEPAPRES, HALETKEPRESKA, SHOLD, B8 63.
0: I potem jest napisane, że ten WPA Pressured Key ma, ten klucz ma mieć od 10 do 64 znaków.
1: Koniec list, save przycisk, cancel, co wyrik, bez ty, co cancel przycisk, okienko.
0: Anulujmy to.
1: Ekran odświeżony.
0: Narobiłem niedobrego.
1: Początek. Począt list, link, device.
0: Mamy
1: koniec listy, jeden odwiedzony link, witness, link, security.
0: Potem mamy security. Tutaj kreujemy nowego użytkownika i nowe hasło dla routera. Czyli jak się loguję bezpośrednio do panelu, to tutaj wpisywałem admin i potem hasło. Natomiast mogę sobie powiedzieć, że wpiszę sobie, nie wiem, piasek, tak? Albo woda, albo nie wiem, coś jeszcze innego, co mi się tylko zamarzy. I tam to robimy. Ja tu tam nie będę specjalnie wchodził, bo to okno naprawdę nie jest w ogóle skomplikowane.
1: Connection status.
0: Connection status. Następna opcja.
1: Ekran odświeżony, linków, począt, list, homek, wójt, SMS, 0, settings. Connection start, nagłówek, connection status.
0: Connection status.
1: Początek, aktywne profile.
0: Active profile.
1: Plus 1, lista rozwijana, niedostępny.
0: Plus
1: 1D. Przycisk.
0: Mogę wyłączyć.
1: Connection status. Connection.
0: Connection status. Status połączenia.
1: 109, duratio, 0, dalej, blink, usage, history. Koniec, nagłówek, one status. Począt, netfo plus, netfo 4G, roamino. IPAD 46, koniec, nagłówek, plan status. Począt, sheet 4, sesu, pad 2, CS, 0, 9, koniec, tabel, co by, bez tytu. Bez linku 0, szybszy, koniec, początek,
0: już, list, link, czyli collection status,
1: koniec, list, home,
0: po zalogowaniu
1: list, odwiedzony link, witness, link, sesur, odwiedzony link, connection status, link, profile management.
0: Profile management. Wejdźmy w profile management i tutaj mamy
1: ekran odświeżony, linku, począt, home, kubujcony, SMS, 0, settings, profile management, lista, profilem plus 1D, lista rozwijana.
0: Teraz mamy profil plus 1D. Ale o co tu chodzi z tymi profilami? Ano sobie możemy zrobić kilka profili, tutaj maksymalnie 15, z którymi się będziemy łączyć z internetem. I możemy sobie je wybierać, edytować, jak również zapamiętywać i usuwać. I tak, ja na przykład, mamy coś takiego tutaj w plusie, że w profilu plus 1D ja mam jako APN wpisane internet. A na przykład w profilu plus 1 Polcontent jako APN mam wpisane www.plusgsm.pl. I tak router się łączy. Przy czym, jak jest lepiej, nie wiem. Trzeba by poeksperymentować, ale tutaj można zdefiniować sobie, że tak powiem, jeżeli mamy kilka możliwości połączeń, można sobie zdefiniować, że tak powiem, naprawdę wiele, wiele różnych opcji.
1: No, profile plus jeden, lista roz, profile plus jeden, pole edycji niedostępne.
0: Nazwałem to plus
1: jeden.
0: 99,
1: pole edycji
0: dial
1: niedostępne.
0: Dial number 99.
1: Internet, pole edycji niedostępne. Username, pole edycji niedostępne.
0: Username,
1: pole edycji protocol. Nome, lista, koniec listy 4. Notarucan, CATA, maximum of 15 profile.
0: Potem jest że jest 15
1: przycisk,
0: profil.
1: Edit, przycisk, niedostępne.
0: Potem przycisk. Może mamy przycisk new, czyli nowy profil.
1: Edit przycisk niedostępny.
0: Możemy zedytować dany profil, ale jest niedostępny. I już powiem dlaczego. Ponieważ musimy się rozłączyć z internetem, żeby edytować profil. Tak tu jest zrobione.
1: Save przycisk niedostępny. Delete przycisk niedostępny.
0: I
1: set
0: dalej.
1: Default przycisk niedostępny.
0: I set default.
1: Sobie bez tytułu, co ale set default,
0: not code, nome, pro, pole, set default pole, czyli na ustaw interna, jako domyślnie.
1: 90, dial number plus 1 profile name plus 1 profile lista 4 element profile management. Koniec list logout przycisk link help logo control list profile mana lista 4 elementów 7 profil plus 1D lista rozwijana.
0: Plus 1D na przykład sobie z listy wezmę.
1: Plus 1 plus plus widok listy plus poland polkontel plus poland polkontel.
0: Wezmę plus poland polkontel, ale jeszcze ten...
1: Profile plus pole profile name plus 1 pole edycji niedostępne number 99 pole pattern internet pole edycji niedostępne pole edycji niedostępne.
0: Ale muszę tutaj...
1: Set default delete 3 save przycisk niedostępny. Edit net, note o koniec, nome i protocol, pole edycji niedostępne, pole edycji niedostępne, www.plusgsm, pole edycji niedostępne.
0: Teraz już nam zadziałało.
1: Www.plusgsm, pole edycji niedostępne.
0: Musiałem zrobić save po prostu, który jest przyciskiem niedostępnym, ale on tu działa. Niestety to jest też taka...
1: Niedostępne.
0: Www.plusgsm.
1: 99, pole edycji niedostępne. Gwiazdzielihac. Dial number plus poland polkontel pole edycji niedostępne profile name plus poland polkontel lista rozwijana profile plus poland pol prof plus plus 1d
0: ale plus 1d
1: okienko
0: zrobimy
1: koniec przycisk link oiter besty koniec przycisk link oiter bez co set def delete 3 save przycisk nie do
0: save.
1: Ekran odświeżony link począt plus 99 pole dialnu 99 pole edycji niedostępne gwiazd 99
0: has. A czy jest gwiazd?
1: Internet pole edycji niedostępne.
0: Właśnie mogą się APN-y różnić i po to są te profile. Tutaj można ich skreować aż 15. Można się między nimi przyłączyć, ale trzeba wyłączyć połączenie z internetem.
1: Koniec lista dwa elementów, odwiedzony link, wiki, set, link, security, odwiedzony link, zone, net, odwiedzony link, profile, link, network.
0: Network. Teraz zakładka network.
1: Ekran odświeżony linków 20, począt list, home, kubuj, zone, sm, 0, set, team, network, począt, network, auto, lista, rozwijana, niedostępne.
0: Auto, czyli podłączenie jest automatyczne.
1: Network, selection, przycisk, opcji, nieoznaczony, automatic, przycisk, opcji, nieoznaczony, niedostępne, manual. Apple przycisk, nie koniec operator. Kontakt mam przycisk, automat, przycisk opcji nieoznaczony, niedostępny. Network selection, przycisk opcji nieoznaczony, niedostępny. Automat, przycisk manual, Apple koniec operator. Service status, preference, select, przycisk, cancel, select, przycisk, niedostępny. Sam, co request, best, link, przycisk, link, oitero.
0: Nie wiem dlaczego tutaj mi tak wyskakuje, że jest to niedostępne, ale są to dostępne przyciski. Możemy tutaj zmienić albo na automatyczny, albo na ręczny. W momencie, gdy mamy ręczne połączenie, w tym momencie możemy sobie wybierać, czy chcemy, żeby to było LTE, czy HSDPA, czy inne CDMA.
1: Odwiedzony link, wikice, link, sets, odwiedzony link, zonnet, odwiedzony link, profile mana, odwiedzony link, network, link, pin, code management.
0: Pin code management. Tutaj wpisujemy, jeśli mamy pin na karcie i tutaj możemy zmienić pin, możemy go wyłączyć całkowicie na karcie. Tutaj jest cały jakby tutaj do pinu sprawa.
1: Link, zonnet, on, mode.
0: Connection mode. Możemy tutaj zajrzeć.
1: Ekran odświeżony w linku. Początek home. Kuhujcon net sms. 0. Setcin con net cion mod manual. Button on manual. Hedewice wiglony con net. Totche internet. Hene ucisk tche con net. Button on tche con net cion status page. Automatist hedewice automatica le con net. Totche internet. Hent hedewice is stick het. On. Con net cion mode. Automatic lista roz pole wyboru oznacz automatica le con net. Even hen roaming.
0: Tutaj jest taka zakładka, którą można by było w innym dziale umieścić, no ale tak to zrobili. No cóż, chodzi o to, że mamy dwie możliwości. Jeżeli włączymy router, to on może nam się łączyć z internetem od razu. Przypomnę, że, znaczy, może nie przypomnę, bo nie mówiłem, na górze router ma dwa przyciski. Po lewej stronie power, po prawej stronie Wi-Fi Protected Setup na szczycie tego routera. To jest WPS popularny. I teraz, o co chodzi? Oczywiście te przyciski są wtedy, kiedy tak są, jeśli trzymamy wyświetlaczem do siebie i do góry ten router. No i można mu powiedzieć, no to ty masz się łączyć, kolego sympatyczny, wtedy, kiedy ja ci wcisnę power, no albo można powiedzieć, no dobra, ty się połączysz tylko z moim komputerem, ale ja wejdę na twój panel i wcisnę przycisk on na panelu konfiguracyjnym, żebyś ty się połączył w ogóle z internetem. Tak. No i to jest cała ta zakładka.
1: Odwiedzony link network, link in zodeman, odwiedzony link son netcion mode, link inbox.
0: Inbox, czyli skrzynka odbiorcza.
1: SMS.
0: Bo tutaj są SMS.
1: Link inbox, link send.
0: Wyślij.
1: Link draft.
0: Draft. Narysuj, przerysuj, przekaż.
1: Link SMS settings.
0: Ustawienia SMS-ów. Tutaj ustawiamy centrum SMS. Te ustawienia są bardzo, bardzo podobne do Huawei'a.
1: Link 0, link 0, settings, link wiki, link UPS.
0: Kolejne ustawienia Wi-Fi, zaraz powiem jakie, takie bardziej zaawansowane troszkę.
1: Ekran odświeżony w linku, początkowy kuchujcony, SMS 0, settings, Wi-Fi, listacz 802, 11 mode, autolista rozwijana.
0: Tutaj możemy sobie ukreślać 802, 11, czy mamy auto, czy B, czy G, czy N.
1: 1.32 characters, 4G, Aerometauchy 800, Z 8402, pole edycji.
0: Tutaj SSID określamy. Tutaj możemy ukryć SSID bądź nie. SSID Broadcast Enable Disable.
1: Wi-Fi Channel Auto lista rozwijana.
0: Wi-Fi Channel Auto. Tu już nie mamy 9 kanałów, tylko mamy normalnie kanałów 13.
1: Wi-Fi Auto list Max Number of Users. 10 lista rozwijana.
0: Max Number of Users. Zobaczymy, czy się da mniej.
1: 9, 8, 10.
0: Tak, to jest 10, 8, ale możemy
1: 3,
0: powiedzieć...
1: 3, 2, 1, 1.
0: Możemy zrobić tak, żeby tylko jeden nam się połączył użytkownik do...
1: 8,
0: no tak.
1: 10.
0: No ale, no jest taka możliwość, a co? APM Isolation. Isolation, disable. Czyli możemy zrobić coś takiego, że możemy zabronić ludziom kopiować po sieci, po prostu. Disable, enable. Czyli jeżeli zrobimy na enable, to wtedy każdy z naszych podłączonych użytkowników nie będzie widział innego użytkownika w sieci. Na przykład nie będzie mógł sobie kopiować plików albo innych rzeczy. Natomiast router będzie widoczny, no tak to sobie wymyślimy.
1: Security wpadła PSK, lista rozwijana.
0: Security wpadła PSK.
1: Wpadła PSK, widok listy. Wpadła PSK. Disable, web. wpa2 pereczka.
0: Security zostawmy.
1: Auto ALS. Przycisk,
0: i tutaj możemy sobie zdefiniować,
1: początek.
0: Zrobiłem cancel, apply, to znaczy, że zastosuj, cancel to odmów. Ja odmówiłem, bo nie chcę tutaj za bardzo zmieniać i mieszać. Następna zakładka WPS, czyli ten
1: klawisz.
0: Albo możemy konfigurować sobie klawisz PBC, czyli ten, który jest na szczycie routerka, albo
1: przycisk, WPS, pin.
0: Będzie się łączył przez pin.
1: PBC plus button configuration 1, 2, 1, press WPS button on his device until WPS appears on his screen 2, on his enter, G, PC open, heavy access utility and select PBC.
0: To urządzenie...
1: 3, login to his configuration page 192, 104. Enable PBC, hence list, PBC, it's on the relict of his screen, link default, so best, link oitero.
0: Tu jest opis,
1: jak to skończyć.
0: Teraz router. Ja do końca nie umiem konfigurować tego PBC. Muszę się kiedyś tym zająć może.
1: Ekran odświeżony linków 2. Początek.
0: Jest to skonfigurowane domyślnie i działa.
1: Homek Wilson SMS 0. Settings odwiedzony link router nagłówek DHCP. Lista
0: router,
1: 4,
0: tutaj
1: DHCP,
0: mamy
1: lista
0: DHCP.
1: 4 elementów home address. 109 subnet mask. 200 host na mobile broadband.
0: Tak, tutaj mamy hosta.
1: Host mobile broadband. DHCP server.
0: Hosta nie możemy zmienić oczywiście, ale możemy zmienić maskę pod sieci.
1: Remobil DHCP, przycisk opcji enable.
0: Oczywiście możemy włączyć serwer DHCP.
1: Przycisk disable DHCP IP 192, 168, 1, 100 pole edycji.
0: IP.
1: 192, 168, 1, 200 pole edycji. DHCP IP asset IME. 12 hours lista rozwijana.
0: 12 godzin jest dzierżawa jednego adresu DHCP, ale można.
1: 24 hours, widok listy, 24 hours. 12, 6, 1 hour, 1 hour.
0: Od 1 do 1 godzina dzierżawa. 6 godzin,
1: 12 hours,
0: 12 godzin.
1: 24 hours, 24
0: godziny, 12 było domyślnie, zostawmy to.
1: DHCP 12 koniec i apply przycisk samce na głowę maski na głów samce przycisk na głów maski
0: filter. Tutaj jeszcze mamy Mac filter.
1: Control hit device sam back link maski filter. Co by bez ty co link maski filter kont maski filter na głowę 3.
0: Filtry maka przycisk. Zdefiniować połączenie po filtrze makowym. Tutaj, ale to włączymy.
1: Początek list link. Home, quick setup, zone next, odwiedzony link, zone odwiedzony SM link, inbox link, link, link, 0, link, 0, setting, odwiedzony link, wiki, odwiedzony link, UPS, odwiedzony link, router, link, system, koniec list, link, koniec list, touch, link, help, list, koniec list, link, system.
0: I ostatnia zakładka, którą mamy, to jest system.
1: Ekran odświeżony linku, początek list,
0: link, mam jeszcze
1: home, quick zone, SM, 0, setting, system, nagłówek, device informacji, software version.
0: Device information, software version,
1: Restore default factory settings.
0: Zresetować do ustawień fabrycznych można ten...
1: Backup przycisk.
0: Można też zrobić backup backup zapisów konfiguracyjnych do pliku i na przykład sobie na dysku zapisać.
1: Tak, backup of device configuration. Restore przycisk. Przeglądaj. Przycisk.
0: No i odzyskać backup. Można też, tu mam przycisk przeglądaj, żeby sobie znaleźć ten backup.
1: Restore
0: the device configuration from the backup.
1: Tak. Koniec tab. Zobacz, 2 bez.
0: I to jest to.
1: Począt list link device. Koniec list home.
0: Powiem tylko tyle, że nawet Windows Eyes nie widzi linku home, więc muszę zrobić, ustawić się na tym, na linku home, nacisnąć insert.
1: Wskaźnik wprowadzony do element.
0: Insert plus. Tak, insert plus i nacisnąć myszkę.
1: Linków dzielić na głów.
0: I to jest ta główna strona.
1: Link, link, help, lista i link, device, koniec, list, tab, zone, next, to plus, koniec, stop, 2, 4, na głowę, 4, gier, device, list, link, sms.
0: To jest ta z smsami, z tymi, to jest główna strona tego routera.
1: Link, max, so, link, set, team, adres i wyszuk, spot, start, pack, set, start, link, logout.
0: Logout, wylogowuje się z routera. Tyle ten... Tyle ten router potrafi, proszę Państwa. To jest proste urządzenie. Ale powiem tak, nie jest ono tanie na rynku. Nie wiem dlaczego. Uważam, że nie powinno kosztować tyle, ile kosztuje, ale kosztuje. Generalnie muszę powiedzieć, że w użytkowaniu nawet się sprawdza. Nie jest to jakaś super rewelacja, ale człowiek, który to kupi... za te, bo w tej chwili, jak sprawdzałem na portalach aukcyjnych, urządzenie kosztuje od 269 zł, to jest najtańsza opcja, do 319, nawet po 500 sprzedają, ale uważam, że 500 zł to jest za dużo na to urządzenie. 319, no powiedzmy, ale tak optymalnie to 260 zł, więcej bym za to nie dał. Tak mówię, urządzenie nie ma wejścia na antenę zewnętrzną, więc tu cudów zasięgowych spodziewać się nie możemy jakiś, ale no jest w miarę stabilny, jakoś działa, jakoś to wszystko pracuje. No powiem tak, program Web Connection nie jest jakiś bardzo inwazyjny. Co on instaluje? Instalując skrót na pulpity Web Connection, który w momencie, jak przyciśniemy, pokazuje nam się ta właśnie strona, na której byliśmy, 192.168.1.1. Poza tym, tak samo jak uruchomimy ten Web Connection z menu Start, to jest tak samo. Tak samo nam się ta strona pokazuje. Więc tak naprawdę to jest tylko takie jakby ulepszenie tego połączenia w tym routerze. To jedno. No i co robi jeszcze program Web Connection? Program Web Connection ukrywa nam tą dodatkową stację dysków, tą z instalowanymi driverami do tego modemu, z instalowanym tym programowaniem Web Connection, bo w momencie, gdy nie mamy tego, to mamy dysk wymienny i mamy... ten dysk mały z tym oprogramowaniem Alcatela. Natomiast tak, no to potem mamy tylko już dysk wymienny i w eksploratorze, a nie ma, dzięki programowi, program Web Connection ukrywa nam stację modemu. No to chyba tyle, co udało mi się o tym routerze powiedzieć. Jeśli macie jakieś komentarze, macie Państwo jakieś pytania, proszę pisać w komentarzu pod audycją, ewentualnie na maila rolapmapa@tyflopodcast.net. rolapmapa@tyflopodcast.net można tam pisać. Chociaż mówię, łatwiej będzie chyba znaleźć coś pod komentarzem, bo dostaję tak dużo maili, że po prostu nie jestem w stanie ogarnąć, które są od kogo, że tak powiem. No natomiast jeżeli w temacie Państwo dopiszą na przykład Tyflo Podcast Router albo Tyflo Podcast inne coś, co Państwu prezentuję, to ja postaram się odpowiedzieć, bo wtedy będę wiedział, że to do mnie się tyczy. To by było na tyle. Prezentowałem Państwu router Alcatel OneTouch Y800, a dokładnie Linky Y800, tak to można, Linky Y800, router LTE, drugi z prezentowanych. Router może odbierać dane z prędkością 100 megabitów, wysyłać 50 megabitów, co się przerzuca na 12 MB ściągania i upload 6 MB, wysyłka 6 MB. Urządzenie firmy Alcatel One Touch. No i decyzje, czy to nabyć, czy nie nabyć, pozostałem Państwu. Menu jest takie, jakie jest. Nie wiem, przy pomocy NVDA niewiele tu zrobimy. Przy Windowsie znacznie więcej. Natomiast przy JOSie nie wiem. Nie mam programu JOS. Niestety, więc nie jestem w stanie tego określić. Dziękuję Państwu za uwagę. Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minęła godzina 19 w kalendarzu, dziś mamy środę, 24 dzień maja 2017 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie mój dzisiejszy gość, czyli Wojtek Figiel. Witaj Wojtku.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś poruszymy ponownie temat, o którym już mówiliśmy swego czasu z Wacławem Rosą, ale temat to dość mało wyeksploatowany i myślę, że niejedno będziesz mógł dodać od siebie, bo dziś będziemy ponownie mówić o studiach doktoranckich. Jak się za to zabrać? Jak dobrnąć do szczęśliwego końca? Co tam się w międzyczasie dzieje? No i również po co właściwie ubiegać się o, jak to, stopień, tytuł? Bo tu już...
4: Stopień.
3: Stopień.
4: Stopień doktora, tak.
3: Nie tytuł.
4: To jest zawodowy magistra, tak. A potem profesora tytuł.
3: Tak, a doktora jest stopień. Więc o tym wszystkim dziś sobie porozmawiamy. Już za chwileczkę do waszej dyspozycji będzie także nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie, za moment go uruchomię. Więc na dobry początek proponuję, żebyśmy w ogóle poruszyli te kwestie. Właściwie dlaczego warto? Bo ty, jak rozumiem, już prawie całość studiów i pisania pracy doktorskiej masz za sobą, już tylko teraz obrona, tak?
4: Całość pisania mam już za sobą, wszystkie egzaminy mam już za sobą, miał obrona 13 czerwca, więc to już jest naprawdę taka ostatnia z ostatnich prostych. No i teraz zapytałeś się o to, dlaczego warto, a ja może zacznę od anegdoty, bo ze swojego doświadczenia wiem, że dobre przemówienie się rozpoczyna zawsze od anegdoty, żeby trochę słuchaczy rozbudzić.
3: No to słuchamy.
4: Tak powiem. I moja anegdota dotyczy tego, dlaczego ja w ogóle tu jestem na tych studiach doktoranckich. I ona jest następująca. Otóż ja już zrobiłem w ogóle studia magisterskie ileś tam lat temu, w 2009 obroniłem się. I wtedy myślałem, no Boże, no nigdy w życiu tutaj nie wrócę. Jak się cieszę, już kończę, już mam ten dyplom, mam te kwalifikacje, skończyłem studia takie lingwistyczne, z lingwistyki stosowanej, więc to dobre kwalifikacje i nauczyciel, i tłumacz, i gdzieś tam pracowałem jako dziennikarz, ale gdzieś tam w pewnym momencie mój kolega jeszcze rok, bo już rok miałem spóźnienia, a mój kolega jeszcze jeden rok miał spóźnienia i się bronił tej samej promotorki. No i moja promotorka, po prostu ja się z nią wtedy spotkałem, a jeszcze moi rodzice byli tam wtedy, bo tego kolegę też bardzo dobrze znali i lubią do tej pory. No i tak się zapoznali moi rodzice z moją promotorką i ona tak mówi do nich, no wiecie państwo, fantastycznie się z synem współpracowało i ja właściwie to czekam na pana Wojtka na studia doktoranckie. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, no czy to jest w ogóle dla mnie opcja? No i tak rozmawiałem przy niejednym piwie z różnymi ludźmi. No i w końcu kolega mnie przekonał, mówi, słuchaj, spróbujesz. Jak ci się nie będzie podobało, to najwyżej zrezygnujesz. I tak to się zaczęło i rok później zdałem te egzaminy wstępne na studia doktoranckie, o których zaraz, i zacząłem pracę jako doktorant, którą teraz kończę. Także taka jest moja anegdota, że wcale nie uważałem siebie za pisanego na te studia doktoranckie. A dlaczego warto? Wydaje mi się, że z wielu powodów warto, ale wydaje mi się, że szczególnie dla nas, dla osób z niepełnosprawnością wzroku, jest to ciekawa opcja, interesująca opcja na rozwój kariery. Jeżeli ktoś chce taką, lubi taką działalność badawczo-naukową, potem powiem, co to może być za działalność, to wydaje mi się, że środowisko uczelni wyższych, zwłaszcza takich dużych uczelni wyższych, ale też i prawdopodobnie mniejszych, nie wypowiadam się, bo nie miałem do czynienia, jest bardzo dobrym środowiskiem, bo bardzo wiele rzeczy można załatwić w sensie takim, że bardzo wiele rzeczy jest dostępnych. Będę o tym zaraz mówił, ale po prostu uważam, że to może być ciekawa ścieżka rozwoju, mogą się z tym wiązać różnego rodzaju stypendia, czy też projekty badawcze. No i jest to przede wszystkim miejsce, gdzie jesteśmy rzeczywiście traktowani równo z osobami widzącymi i jesteśmy darzeni takim szacunkiem, na jaki zasługujemy. Nie ma tutaj zbyt wielkiego wpływu, czy widzimy, czy nie widzimy. Jak robimy dobre badania, jeździmy na dobre konferencje, publikujemy w dobrych czasopismach, to ten taki szacunek środowiska zyskujemy. Ja nigdy nie spotkałem się, a znam też nie tylko mój przypadek, ale kilka innych osób piszących doktorat, żeby w jakikolwiek sposób środowisko naukowe dyskryminowało. Nie wykluczam, że takie przypadki mogą być. Ja się z nimi nie spotkałem.
3: To zapytam jeszcze tak w znaczeniu zawodowym. Czy jeżeli decydujemy się na studia doktoranckie, to czy później to raczej jest z takim nastawieniem... Może zapytam ciebie. Czy ty się nastawiasz na taką pracę typowo naukową, czy gdzieś jednak na rynku komercyjnym będziesz chciał się zatrudnić, czy pozostać jednak na uczelni?
4: Znaczy, to jest tak, że ja mogę chcieć pozostać na uczelni, ale jeszcze jakaś uczelnia musi rozpisać konkurs, w którym ja będę startował, spełnię jego wymogi i wtedy będę mógł pracować. Także ja rzeczywiście bym się nastawiał na takie pozostanie na uczelni, bo już tyle lat życia włożyłem, ale z drugiej strony też właśnie mam te różne zawody w kieszeni i to już nie zależy od tego, czy mam doktorat, czy nie, no ale też chciałbym kontynuować. U nas na przykład nie ma, ja nauczam przekładu konferencyjnego, więc to nie ma tak, że możesz być tylko teoretykiem. U nas jest taki wymóg, że nie możesz uczyć tłumaczenia, jeżeli sam nie jesteś tłumaczem. Także gdzieś tam na pewno będzie to jakaś kombinacja, jakiś patchwork i wydaje mi się, że przed ludźmi w moim wieku czy młodszymi to już tylko taka perspektywa pozostaje, że w większości zawodów to będzie taki patchwork, że tu będę pracować na uczelni, mam nadzieję, będę robić jakieś projekty badawcze dodatkowo jakieś zlecenia konferencyjne, plus jeszcze może jakieś inne projekty eksperckie i w ten sposób się złoży dopiero z tego jakaś pensja, jakieś życie. Nie wiem, ale nie wiem, jak się ułoży sytuacja moja życiowa. Może wyprowadzę się z Warszawy, może będę w zupełnie innym miejscu i będę robić zupełnie co innego.
3: Bo kiedyś to właśnie mówiło się tak, że jeżeli już jesteśmy doktorem, to w tym momencie mamy to w tym momencie otwiera się dla nas jakaś taka opcja do pozostania na uczelni i że to jest niemalże pewne i w zasadzie to można sobie na tej uczelni tak przesiedzieć do emerytury. I to chyba kiedyś rzeczywiście tak było, teraz to się faktycznie pozmieniało i wymaga się praktyki też.
4: Bardzo pozmieniało. Nie wiem, jak było kiedyś, by nie było mnie kiedyś. Kiedyś na pewno też było bardzo ciężko, bo ten etat asystenta to jest bardzo trudny etat przed doktoratem czy po doktoracie. Bardzo dużo godzin dydaktycznych, to wtedy nie masz czasu na robienie badań, na robienie twoich badań, na rozwijanie twoich zainteresowań, tylko musisz siedzieć i robić, czasem interesujące, czasem nie, zadania dydaktyczne. Natomiast teraz jest sprawa jasna, to znaczy jeżeli w ogóle dostaniesz się później na uczelnię, a to nie jest takie pewne, to masz ileś lat na zrobienie habilitacji. To jest kolejny stopień naukowy.
3: I to jest wymóg.
4: To jest wymóg, bo tak jest skonstruowana ustawa, która to reguluje, że jeżeli nie zrobisz tego w ciągu 8 czy 10 lat, to uczelni przestaje się opłacać zatrudnianie ciebie. Więc teraz dochodzi do tego, że ludzie po 10 latach czy tam kilkunastu latach pracy jako adiunkt tracą to stanowisko i albo spadają na starszego wykładowcę więcej godzin dydaktyki, albo po prostu odchodzą z uczelni, czy są wręcz wyrzucani, dlatego że państwo wtedy przestaje dopłacać uczelni. Albo uczelnia ma pieniądze, albo nie ma pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy, to odchodzisz z tej pracy. Tak? Ale w momencie, kiedy już zrobisz habilitację, to jest raczej jasne, że zostaniesz na uczelni. Także przede mną gdzieś ten wybór, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to gdzieś za 10 lat będę musiał zdecydować. To już będę pewny, że gdzieś tam do końca pozostanę. Jeszcze tylko powiem, że emerytura jest później na uczelni. To znaczy, Profesor tytularny kończy pracę w wieku lat 70.
3: No proszę, no to rzeczywiście, to trochę jeszcze trzeba się gdzieś tam, trzeba się napracować i wykładać studentom.
4: Tak, ja jeszcze mam 32 lata, mam 33 już, także jeszcze sporo czasu
3: przede mną. Tobą, tak. Okej, okay. No dobrze, to teraz może powiedzmy, ile czasu trzeba sobie przeznaczyć na studia doktoranckie?
4: To jest tak, że one teoretycznie trwają 4 lata. Ale można je, tak jak już kolega zresztą wspominał w poprzedniej audycji, przedłużyć o 2 lata. W praktyce wychodzi tak, że możemy i przedłużać troszeczkę dłużej, ale raczej to jest 4 plus 2. No i tam są różne powody, jakby wylistowane, dla których możemy to zrobić. Jednym z powodów jest właśnie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, też opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością, przedłużające się badania. Także tych powodów jest dość sporo i raczej u mnie na wydziale raczej się udziela tych przedłużeń, ale nie wiem jaka jest praktyka też w innych jednostkach. 4 lata, na zachodzie 3 lata bardziej, u nas 4 lata do 6 lat. To tak, ja właśnie kończę 6 rok, także na szczęście zmieściłem się w tym czasie ustawowym. O. Badania były trochę dłuższe, też miałem taki poślizg, miałem złamaną rękę i nogę i to, no w naszym przypadku to kompletnie czyni człowieka niepełnosprawnym, w sensie bariery są tak duże, że no nie można pracować z złamaną ręką i nogą.
3: No tak, no i nie ukrywajmy, że jednak także i problemy ze wzrokiem to też gdzieś tam, kiedy trzeba sobie odpowiednio udostępnić literaturę, jeżeli ona nie jest dostępna, bo dużej ilości przypadków jest, no ale jeżeli nie jest, to też na tym się schodzi, szczególnie jeżeli musimy robić to sami, a gdzieś tam nie mamy pomocy od kogoś, bo to też zależy od uczelni.
4: To zaraz o tym powiem, natomiast jeszcze tylko tyle powiem, że ten wymóg 4 lat może się wydawać, że to jest dużo, to nie jest do końca tak dużo, bo też jest tak, że bardzo wielu doktorantów nie ma jakby źródła finansowania badań, prawda? I to jest tak, że wielu doktorantów uczy się, studiuje na studiach doktoranckich, ale też ma pracę pełnoetatową z mojego rocznika, to była większość osób. Było nas chyba 15, a w tym momencie zdała pierwsza koleżanka, ja będę drugi. Koleżanka jeszcze jedna po wakacjach, druga po wakacjach złoży i myślę, że to jest wszystko. Czyli ten taki poziom jakby sukcesu akademickiego jest bardzo niski. On jest szacowany na 15%. Także wielu ludzi tych studiów po prostu nie kończy, bo nie ma takiego finansowania. No, jest bardzo niewiele osób jest w takiej sytuacji, że może się poświęcić pełnoetatowo badaniom doktorskim, a jednak no, w pewnym momencie, przynajmniej przy pisaniu doktoratu, to jest niezbywalny warunek sukcesu. Tak z mojego doświadczenia jest tak.
3: Bo wygląda to w ten sposób, że możemy się oczywiście ubiegać o finansowanie naszych badań, jeżeli to finansowanie dostaniemy. No właśnie to, czy to możemy poniekąd również traktować jako jakiś tam grant na siebie i na swoją poniekąd pensję? Czy...
4: Tak.
3: Czy nie? Tak, możemy.
4: Tak, tak, tak, tak. Także jest bardzo wiele. Akurat my jesteśmy w takiej sytuacji, że nam zawsze jakby z automatu należy się ze względu na posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, należy się tak zwane stypendium specjalne. To jest to samo, co na studiach. Nie wiem, u nas akurat tak wypadało w ostatnich latach, że chyba ono było troszeczkę wyższe niż dla studentów. Potem można się ubiegać o stypendium dla najlepszych doktorantów. Potem można się ubiegać o właśnie dwa rodzaje stypendium. To jest ten czas, w którym rozmawiamy, nie jest przypadkowy, bo teraz jakby... Teraz jest poszukiwanie, teraz najlepiej szukać promotora, ale też warto sobie zdawać sprawę z tego, co jest potem, prawda? Czyli są te różnego rodzaju stypendia, jest stypendium doktoranckie. Ono teraz musi wynosić 4/5 pensji zasadniczej asystenta, to jest chyba około 1500 zł. Do tego jest to stypendium dla 30% najlepszych doktorantów. Z ministerstwa, to jest to stypendium, o którym już tu kolega mówił, to jest minimum 800 zł. Więc jakby tak policzyć sobie, to jeżeli, no właśnie, teraz zaraz jeszcze powiem o czymś, ale no to wychodzi na to, że ten dochód z samych stypendiów czasem przekracza dochód no, w wielu pracach, którymi się zajmujemy. Natomiast dlaczego teraz jest taka zmiana? Otóż dlatego, że w wielu wypadkach było do tej pory tak, że wydział mówił, że nas nie stać na stypendia doktoranckie, w związku z tym pozostawały, no nie wiem, tylko w cudzysłowie, te stypendia naukowe dawne, czyli dla najlepszych doktorantów, stypendia specjalne i ewentualnie to zwiększenie, jak ktoś się załapał, do tej puli 30%. Ale teraz wprowadzono taki myk ustawowo, zmianę wprowadzono, że

0: osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. To nie jest lub dydaktyczne, tylko i dydaktyczne. Więc ten spójnik i oznacza, że to musi być i to, i to. No i niestety teraz jest tak, że to jest jakby są kryteria ustalane przez wydział na podstawie tam wytycznych ogólnouczelniany. Ale to mogą być, najczęściej to są liczba godzin przepracowanych, zrobionych zajęć, liczba jakichś pozanaukowych aktywności popularyzatorskich, nie wiem, festiwal nauki, pikniki naukowe, gdzie się pokazuje, co się robi, jakie badania się robi, no jakieś tego typu sprawy, plus do tego na przykład publikacje, o tym zaraz, konferencje, o tym też zaraz, no właśnie, realizowane granty, nagrody, wyróżnienia, bo o takie nagrody też można się ubiegać. No i tego typu sprawy to będą właśnie w tej dziedzinie staże, jakieś kwerendy, wyjazdy, uzyskane stypendia. Na tej podstawie są przyznawane tego typu stypendia.
1: Rozumiem. Jeszcze to też od razu zapytam. Jak to jest z ukończeniem studiów doktoranckich? Tu już musimy uzyskać stopień.
0: Tak, teraz się to zmieniło już od kilku lat. Ja pamiętam jeszcze, że jak ja zaczynałem studia doktoranckie, to moja promotorka mówiła mi: panie Wojtku, pan niech sobie nie da wcisnąć kitu, że trzeba mieć stopień. Nie, można skończyć studia doktoranckie, tak jak, nie wiem, studia magisterskie bez tytułu. No, teraz już nie. Teraz trzeba mieć zamknięty przewód doktorski, o czym też powiemy.
1: Bo bez tego, no po prostu to tak jakbyśmy zmarnowali kilka lat. Tak, natomiast... No zresztą bez tytułu to i tak, no nawet jak kończymy studia, ale bez magistra, to, no to też nie mamy się za bardzo czym pochwalić, prawda?
0: Nie ma do końca to sensu, a też trzeba się za to, no trzeba się kiedyś wziąć w garść i to zrobić. Ja wiem, że to jest trudne i się skończyło te zajęcia, miałem właśnie taki rok przebrzmy przy studiach magisterskich, a tych zajęć na studiach doktoranckich jest bardzo niewiele lub śmiesznie niewiele wręcz, także myślę, że ja miałem chyba w ciągu 4 lat to zajęć miałem może tyle, co w ciągu jednego roku na studiach magisterskich. Nie jest tego dużo. Oni wiedzą, że też większość z nas pracuje etatowo, więc przeważnie to się odbywa w postaci takich zjazdów weekendowych. To już jest kwestia, jak się tam dogada z prowadzącymi zajęcia, ale nie jest to, myślę, jakoś strasznie uciążliwe, te zajęcia. Bardziej już własna dydaktyka.
1: Ale nie trzeba, prawda, studiować, żeby pisać doktorat. Jest jeszcze alternatywny sposób.
0: Nie jest alternatywny, jest takie... można po prostu otworzyć przewód doktorski. Natomiast to wtedy kosztuje na uczelni publicznej. Zwykle na uczelni publicznej jest tak, że wszczęcie przewodu doktorskiego i jego etapy nie kosztują, bo wydział otrzymuje refundację tych kosztów z ministerstwa, tak? Także ja robię studia, wszczynam ten przewód, jeśli go skończę w terminie i wszystko jest okej, to nie ponoszę żadnych dodatkowych opłat. Termin jest bodaj taki standardowy 4 lata, ale nie słyszałem też o tym, żeby ludzie, którzy przedłużali, to ponosili dodatkowe opłaty, przynajmniej. Ja takich doświadczeń nie mam.
1: A jeżeli chcielibyśmy bez konieczności studiowania otworzyć przewód doktorski, to jakie to są mniej więcej koszty?
0: To są duże koszty. To są duże koszty, to jest chyba kilkanaście tysięcy złotych. Pewnie trochę to zależy od jednostki, ale są też określone rozporządzeniem stawki za na przykład... Bo to, co trzeba pokryć? Trzeba pokryć na przykład koszty recenzji. Jak recenzentów mamy zawsze 2 osoby, no to trzeba tym osobom zapłacić. Ja już teraz w tej chwili nie pamiętam, ale to nie jest 200 zł czy 300, no bo w końcu, no nie, w moim wypadku to musiały te panie przeczytać 309 stron, no to jest jednak trochę roboty. Także to są koszty, nie wiem, rzędu, no strzelam powiedzmy, 1500 zł. Promotor nasz też dostaje takie wynagrodzenie za wypromowanie doktoranta i to też nie jest 100 zł czy 500 czy 1000, tylko to jest powiedzmy, nie wiem, 3000 zł, tak? Także to wszystko się składa na obsługę. No, trzeba zorganizować egzamin. Trzeba, jeżeli mamy recenzentów zewnętrznych, to ja rozumiem, że ci recenzenci też nie przyjeżdżają na własny koszt. Tam, nie wiem, z jakichś innych ośrodków, tylko trzeba im za to zapłacić. Tak? To są takie wymierne koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
1: No to rzeczywiście, jak sobie to tak pozbieramy, to sporo nam, mhm. to sporo nam się tego uzbiera, ale no i też chyba, nie wiem, no w jakich przypadkach

0: ktoś mógłby się decydować na takie właśnie prowadzenie przewodu doktorskiego z wolnej stopy, kiedy rzeczywiście jego czas byłby bardzo ograniczony, czy słyszałeś tak. jeszcze o jakichś innych przypadkach?
1: Tak, myślę, że to jest właśnie ograniczenie czasowe, albo, no nie wiem, są różne takie przypadki, że po prostu nie chcesz mieć tych studiów doktoranckich, nie chcesz, nie wiem, w to bawić się, może już właśnie masz bardzo ustabilizowane życie rodzinne, zawodowe i to ci jest niepotrzebne. Ja tylko dodam jeszcze, że w ramach tego modułu drugiego aktywnego samorządu jest takie dofinansowanie. Ono jest, nie pamiętam do jakiej kwoty, ale to nie pokryje na pewno całości wydatków na przewód doktorski, bo to jest tam 3 czy 4 tysiące złotych. Można się ubiegać w coś takiego i pewnie można to dostać. Natomiast jeżeli decydujemy się na takie studia doktoranckie, to jest tak samo jak w przypadku studiów magisterskich czy innych. Dostajemy, jeżeli płacimy czesne, to dostajemy dodatek do tych opłat i tak zwany dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. O.
0: Na takie studia jest przeprowadzana rekrutacja, tak?
1: Tak, jest przeprowadzana rekrutacja, dlatego że no, musi mieć jednostka prowadząca kontrolę nad tym, kto przychodzi. I taka rekrutacja, ona jest mniej lub bardziej ale formalnością, myślę. Nie wiem, ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że znowuż może ktoś zadzwoni i powie, nie, to nie jest tak, bo ja mam na wydziale doświadczenie zupełnie inne.
0: To może od razu powiedzmy, z jakiej uczelni, z jakiego wydziału masz to doświadczenie?
1: Doświadczenie jest z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Lingwistyki Stosowanej. To znaczy, to jest tak, że ja nawet byłem sam kilkakrotnie w tych komisjach rekrutacyjnych i to jest rzeczywiście bardzo dużo roboty. Natomiast no jeżeli promotor się, pracownik samodzielny przecież, czyli osoba posiadająca habilitację, to jest promotor, czy tam opiekun naukowy wtedy jeszcze się zdecyduje, no to też trudno oczekiwać, żeby jeżeli nie ma jakiegoś rażącego uchybienia, nie wiem, wiedzy czy podstawie, no nie wiem, oczywiście, no, jak przyjdziemy pijani na tę rekrutację, no to na pewno nas nie przyjmą, no, ale szczerze powiedziawszy też trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakby... No wydział też nie chciał się rozwijać, nie? Bo to też jest rozwój, że ktoś przychodzi, chce robić badania. No i to zależy, no to już są wytyczne uczelniane, co trzeba na taką rekrutację, ale trzeba mieć na pewno zgodę, znaleźć właśnie tę osobę i to jest klucz. Znalezienie dobrego promotora, bo nie ma nic gorszego niż kopać się z promotorem. Ja znam tylko jedną historię, kopania się z promotorem. Strasznie nieprzyjemne, myślę, że też dla tego promotora, ale przede wszystkim dla tej osoby, która się kopie. A promotor jest nam w bardzo wielu sytuacjach, życzliwy promotor jest niezastąpiony. Od tej rekrutacji, gdzie on przecież musi wydać, czy ona, muszą wydać zgodę. Potem są różnego rodzaju stypendia czy granty. Przeważnie w to jest uwikłany nasz promotor. Musi coś podpisać, wydać nam jakąś opinię.
0: Wojtku, bo może tu jeszcze warto też o tym powiedzieć, jak to wygląda od jakby koncepcji. My sobie wymyślamy temat na naszej pracy i potem co? Na danej uczelni szukamy promotora, który chciałby tę pracę poprowadzić.
1: Tak, ale to też jest, u nas jest taki wymóg w ogóle, żeby to niekoniecznie promotor, że jak się zdaje na studia doktoranckie, żeby przedstawić opinię od kogoś, kto nas zna z zajęć i ma jakiś stopień naukowy, jest powiedzmy doktorem czy habilitowanym. U nas jest taki wymóg, chyba dość mądry wymóg, no i ten promotor. Także albo my możemy mieć pomysł. U mnie na przykład było tak. Od razu powiem, że ja pisałem doktorat o tłumaczach z niepełnosprawnością wzroku. Mam nadzieję, że też o tym kiedyś, czy wkrótce porozmawiamy.
0: Oczywiście.
1: Natomiast u mnie było tak, że ponieważ pierwsza moja praca magisterska u mojej promotorki, pani profesor Małgorzaty Tryłuk, była na temat notacji w tłumaczeniach konsekutywnych, to są takie tłumaczenia na scenie, ja sobie opracowałem taki mój własny system, żeby zdać po prostu egzaminy końcowe ze ścieżki specjalizacyjnej. Musiałem i to opisałem. No i ona mi powiedziała tak, proszę pana, no to jest tak, że pan to zrobił, to było świetne, ale to teraz trzeba by było to rozszerzyć. No i teraz tak, no i może napiszemy w ogóle o tłumaczach niewidomych czy słabowidzących, może pan napisze o tych tłumaczach, ale to też musimy mieć jakąś teorię. No i ja tu proponuję różne teorie socjologiczne, żebyśmy tam wykorzystali te teorie. Czyli to jest takie coś, że promotor powinien wiedzieć. My powinniśmy też mieć jakiś oczywiście pomysł, co nas interesuje. Czyli na tym etapie rekrutacji myślę ogólne rozeznanie w literaturze przedmiotu, wiedzieć z czego chcemy pisać. Nie wiem, że chcemy pisać, nie wiem, w moim przypadku, no to chcemy pisać z tej translatoryki, no, czyli z nauki o przekładzie, nie? A nie chcemy pisać na przykład z literatury. No to, to jest ważne. No i żeby mieć pojęcie o tej literaturze translatorycznej i mieć jakiś pomysł, jakiś konspekt tego napisać, on nie jest zbyt wiele wart na tym poziomie rekrutacyjnym. To nie jest tak, że ktoś nam wyciągnie to po kilku latach i powie, aha, ale przecież pan się zobowiązał, że pan zrobi to, to, to i to i w punkcie 7, ustępie 3 konspektu pan to napisał, a pan tego nie zrobił, więc proszę, nie wiem, zwracać nam wszystkie stypendia doktoranckie. To nie jest tak, ale...
0: Tylko to jest taki ogólny zarys, bo tak. Przecież jeszcze w trakcie pisania tak. pracy, no to jakieś jeszcze badania prowadzimy, z których może nam wyjść, że na przykład pewnych rzeczy nie jesteśmy tak. w stanie zrobić, tak?
1: Tak, dopiero podczas otwierania przewodu, to już owszem są dokumenty formalne, gdzie to się składa, ten przewód do Rady Wydziału, takie dokumenty się składa do Rady Wydziału i tam też się robi taki konspekt, no i to już jest rzeczywiście dokument jakiś wiążący, no że my obiecujemy, że zrobimy to, to, to i to. No i dlatego też warto też ten dokument napisać sprytnie, w taki sposób, żeby nikt się nie mógł przyczepić, że tego nie zrobiliśmy. Podobnie jak z grantami.
0: Ale w którym momencie składamy już ten...
1: To zależy.
0: Aha.
1: Od promotora. Bo może być tak, na przykład, że są jakieś stypendia, czy granty, czy możliwości, które można wykorzystać tylko z otwartym przewodem doktorskim. Kiedyś były takie stypendia unijne, doktoraty dla Mazowsza. O to można było się tylko ubiegać z przewodem doktorskim otwartym. Wszczętym, jak to się mówi. I dlatego jak na przykład moja promotorka jest kobietą bardzo mądrą i taką bardzo prodoktorancką i ona powiedziała mi tak, że no jeżeli pan się chce o to ubiegać, to oczywiście otworzymy przewód doktorski, ale są niektórzy tacy promotorzy, którzy na przykład chcą widzieć albo całą, albo praktycznie całą już pracę napisaną,
0: zanim dopiero wtedy się
1: pozwolą
0: otwiera.
1: Na otwarcie mm-hmm. przewodu doktorskiego. To już nie bywa.
0: No tak, bo z drugiej strony to też nas poniekąd zabezpiecza, bo możemy już w tym konspekcie, tym formalnym napisać faktycznie rzeczy, które się znajdują.
1: Tak, tak.
0: I wtedy nie ma problemu.
1: Także to znowu jest kwestia dogadania się z promotorem. Znowu podkreślam, że to jest najistotniejsza rzecz w całych studiach doktoranckich. Jeżeli promotor nam sprzyja i jeżeli my pracujemy, to na pewno skończymy te studia doktoranckie. Te dwa warunki. Ale promotor sprzyjający jest tu, no bez niego nawet jeżeli pracujemy, a musimy się kopać z tym promotorem, to jest trochę bez sensu. Ja miałem fantastyczną promotorkę, mam ją jeszcze, bo to jeszcze kilka tygodni potrwa, no i na pewno, jeszcze nawet dzisiaj będzie obiecała mi, że napisze mi opinię taką. Fantastyczna po prostu. Myślę, że każdemu bym życzył takiej promotorki.
0: No i oby rzeczywiście jak najwięcej doktorantów takich promotorów miało. W jakiej formie w ogóle może być praca doktorska?
1: Tak, więc są formy dwie. Klasyczna i nowa, w miarę nowa. Książka, monografia, czyli to, co zrobiłem ja. Po prostu napisałem książkę, wydrukowałem w ksero w kilku egzemplarzach, złożyłem. Ona została przyjęta przez moją promotorkę, przyjęta przez Radę Wydziału, wysłana do recenzji i tak dalej. Ale też jest druga opcja, to jest taka, myślę, że bardziej właśnie zachodnioeuropejska taktyka, technika postępowania. Tam często to się robi, ja mam też znajomych, którzy kończyli w Barcelonie doktoraty i wiem, że u nich na przykład to tak działa, że się pisze, u nich się pisze 3 artykuły. U nas też chyba można z 3 czy 4 artykułów spokojnie zrobić doktora. I wtedy się jakby do tego, te artykuły oczywiście muszą być opublikowane w jakichś pismach, które no, zostały sprawdzone i wiemy, że to są pisma sensowne. Także piszemy te 3-4 artykuły. To jest trudny rodzaj pracy doktorskiej, bo te artykuły są potem wysyłane do recenzentów. Pisma dobre to są takie pisma, w których są, za przeproszeniem, podwójnie ślepe recenzje, czyli ani recenzent nie wie, kim my jesteśmy, ani my nie wiemy, kim jest recenzent. No i recenzenci mają jakieś uwagi, trzeba się ustosunkować do tych uwag i wtedy albo przyjmują, albo nie. No i jeżeli mamy takie, no to jest bardzo trudne, żeby w dobrym czasopiśmie publikować, to jest bardzo trudne i to najlepszym zdarza się, że odrzucą im takie artykuły.
0: No i też, trzeba uważać, gdzie chcemy publikować, bo coraz głośniej i coraz częściej się mówi o tych tak zwanych drapieżnych czasopismach naukowych, które to w ogóle jest jakaś dziwna sytuacja.
1: Znaczy w ogóle są takie oszukańcze, że na przykład tak. chcą pieniędzy, a potem się nigdy nie pojawiają, więc to jest trzeba sprawdzić. Ale to jest dobra wiadomość, naszym polskim wyznacznikiem jest tak zwana lista czasopism publikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego co roku, chyba w grudniu. Przeważnie w grudniu to się odbywa co roku. I tam mamy po prostu wylistowane wszystkie czasopisma, które są punktowane. A żeby otworzyć przewód, obecnie musimy mieć albo chyba artykuł w punktowanym, albo rozdział recenzowanej monografii. Recenzowanej publikacji, nie monografii. Także warto zajrzeć na tę listę czasopism. Ja o tym nie wiedziałem na przykład jak zaczynałem, więc warto wiedzieć, że jedna publikacja nie jest warta drugiej. Tak, możemy publikować w czymś, co ma 2 punkty, a w czymś, co ma 20 punktów. No to jak na humanistykę na przykład, to 20 punktów to jest bardzo dużo. Ja nigdy nie publikowałem w czymś, co ma 20 punktów. Najwięcej to opublikowałem w czymś, co ma 10 punktów. Jest to świetne pismo. Bardzo się cieszę, że tam mogłem artykuł opublikować. Także to jest to. Czyli patrzymy na te listy. Jest jeszcze dla humanistyki jest taka lista ERIH. To jest European Research Index for Humanities i to jest też taka ważna dla nas lista. No i jest jeszcze taki, no to może nie wiem, czy to teraz powiedzieć, ale to też się przydaje przy tych grantach, że tam trzeba mieć takiego opiekuna i trzeba zdobyć tak zwany indeks Hirsha, tego opiekuna. To są już takie bardzo szczegóły, wkraczam, ale to jest bardzo taka sprytna miara znaczenia naszego opiekuna czy nas w nauce. I to jest indeks Hirsha polega na tym, że to jest zawsze liczba naturalna, to może być 0, 1, 2, 3, 4 i teraz ta liczba to jest jakby przecięcie liczby cytowań i liczby porządkowej publikacji. Czyli jeżeli pierwsza publikacja ma 1000 cytowań, druga ma 5 cytowań i trzecia 3, to indeks Hirsha będzie 3. Także to chodzi o to, żeby publikować dużo i być często cytowanym.
0: Ale cytowanym być gdzie? Czy to też jest ważne, gdzie nas cytują?
1: W innych czasopismach. Tak, ważne jest, żeby cytowali. Ważne jest, żeby cytowali w tych czasopismach, które są indeksowane.
0: Tak, rozumiem. Czyli to nie jest tak, że na przykład jak sobie jakaś tam, nie wiem, gazeta albo jakiś portal internetowy zacytuje naszą pracę, to że nam się to liczy. Nie, tak nie jest.
1: No ja dam tutaj taki przykład z mojego własnego doświadczenia, że tutaj ze 2 lata temu pisał taki kolega tutaj też, że tak powiem, z naszej branży o moim projekcie do takiego biuletynu Biblioteki Narodowej, ale on nie jest indeksowany, więc na pewno to nie wlicza się do moich publikacji cytowanych. Szczerze powiedziawszy, nie wiem nawet, jaki jest mój indeks Hirsha. Będę tego szukał przy następnym projekcie.
0: No tak, to z pewnością może okazać się przydatne. To teraz może tak trochę bardziej formalnie. Co to właściwie jest doktorat według ustawy? Co nam prawo o tym mówi?
1: Jest taka ustawa o stopniach, to jest taka dość długa, o stopniach naukowych i tytule naukowym, a potem jeszcze to samo w sztuce, bo to jest tak, że można też być chyba doktorem artystycznym, nie wiem jak to się do końca nazywa, czy habilitantem artystycznym. I tu mamy taki, zresztą do tego zaraz nawiążę, bo to jest taki artykuł 13 o tym mówi, czym jest ta rozprawa doktorska. I on mniej więcej idzie w taki sposób, że są kilka warunków. Jest przygotowana pod opieką doktora, pod opieką promotora lub promotora pomocniczego, czyli możemy mieć też 2 osoby, które nas promują. Winna stanowić, i tutaj mamy pierwszy warunek, oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne, no to oczywiście oryginalne, dokonania artystyczne. Ja się o tych artystycznych nie wypowiem, ale problem naukowy, nie? Czyli stawiamy sobie jakiś problem i my rozwiązujemy go w taki sposób, jaki nikt do tej pory nie rozwiązał tego problemu. No w moim przypadku to było badanie tej grupy osób z niepełnosprawnością wzroku, które zajmują się przekładem. Nikt takich badań do tej pory nie robił, nikt nie wykorzystywał do tego tej teorii, którą ja wykorzystałem, więc spełniam. To jest potwierdzone już recenzjami, więc mogę powiedzieć, że potem tak, kolejny warunek. Wykazać ogólną wiedzę teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej. I zaraz będę mówił o tym, jak się egzekwuje to wykazywanie ogólnej wiedzy teoretycznej. I kolejna sprawa, musi wykazać też umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Czyli są te trzy warunki. Umiejętność samodzielnego prowadzenia, wiedza z dyscypliny, no i oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Czyli to jest tak, że wiedza z dyscypliny to jest ta część teoretyczna, prawda? My niejako się chwalimy, że my możemy być częścią tego gangu, tak? Częścią tej bandy. Piszemy, że my wiemy to, to, to i to, przeczytaliśmy to, to i to. Potem wybieramy teorię, pokazujemy, że ją umiemy wykorzystać i pokazujemy, że jest to oryginalne wykorzystanie, tak? I to jest esencja doktoratu. Tak bym to ujął.
0: Czyli jeżeli te warunki spełniamy, no to nie musimy się obawiać, że będą jakieś problemy. Mhm.
1: I tutaj jeszcze dopowiem, bo pytałeś się o formę sprawy, to ten artykuł, ustęp drugi artykułu 13 tej ustawy reguluje to, że może mieć formę maszynopisu książki, czy tak jak ja to zrobiłem, książki wydanej, jeszcze nie wydanej, mam nadzieję, lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku. Tak, bo czasem jest tak, to przyjęte do druku, a opublikowane to jest duża różnica, bo czasem się czeka na druk długo. Kilka lat można czekać na druk.
0: Rozumiem. Mhm. To teraz może kilka słów na temat materiałów i o ich dostępności, no bo tak jak powiedziałeś, trzeba pokazać, że się przynależy do gangu bądź też bandy ludzi oświeconych, no ale trzeba skądś tę wiedzę czerpać, no i tu dochodzimy do tematu literatury, na którą się powołujemy, a konkretnie jej dostępności.
1: Tak, więc ja zaczynając studia doktoranckie o tym nie wiedziałem, co teraz powiem i zrobiłem, no w cudzysłowie, błąd, ale po prostu sam skanowałem na piechotkę, mając właśnie tego optic booka swojego, potem instytutowego i siedziałem i tysiące stron skanowałem, puszczałem sobie tam jakieś podcasty i to wszystko grało. Natomiast potem się dowiedziałem, że jest taka sieć, która się nazywa Akademicka Biblioteka Cyfrowa, www.abc.uw.edu.pl. To jest sieć zarządzana przez Uniwersytet Warszawski, ale do niej wiele uczelni wyższych należy. No nie wiem, na pewno AGH należy, na pewno UJ należy, na pewno należy SWPS w Warszawie, skądinąd bardzo dobry uniwersytet. Nie znam szczegółów, nie wiem, pewnie KUL należy, na pewno, bo KUL jest tak w tych tematach dostępnościowych, jest też bardzo wysoko. Na pewno UAM należy w Poznaniu Adama Mickiewicza i kilka na pewno jeszcze innych ważnych uczelni należy. To jest bardzo fajny myk, ponieważ to jest taka baza tych książek naukowych, które już ktoś poprosił o zeskanowanie na tych uczelniach i tam są takie komórki. U nas w BUW-ie jest taka komórka, przemili koledzy, którzy to skanują i nie tylko skanują, ale też tak opisują. Czyli na przykład jeżeli są jakieś schematy, to oni to opisują. Na schemacie widać. No to jest taki głupi przykład akurat, bo wiemy, że widaciów to nie powinno być w tych deskrypcjach, ale nieważne. No w każdym razie są to dobre opisy.
0: Schemat przedstawia.
1: Schemat przedstawia. Potem, co jest ważne, każdy numer strony jest poprzedzony hashtagiem, jest poprzedzony po prostu kratką. A więc jak my chcemy szukać, że chcemy cytować ze strony 153 z drugiego akapitu, wpisujemy sobie po prostu Ctrl F, hash 153, ciach, jesteśmy na stronie, nie musimy wciskać, bo może 153 na przykład ten ciąg znaków występować 15 razy. Także oni to zrobili z głową. I to jest strasznie, strasznie, strasznie pomocne. Jest jeszcze taki elektroniczny spis treści. Jest tych książek bardzo dużo. Ja sam osobiście dodawałem wiele tych książek, to znaczy za moją przyczyną zostały dodane te książki. To jest o tyle istotne, że nie tylko można z tego korzystać do pracy naukowej, lecz także można korzystać przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych, bo często jest tak, że my potrzebujemy przeczytać jakieś książki do prowadzenia zajęć dydaktycznych, studentom zadajemy, no więc wypadałoby, żebyśmy sami też przeczytali.
0: Też przeczytali,
1: prawda?
0: No tak.
1: No i nie wiem, jak to jest taka w tym systemie, jest na pewno tak, nie wiem, jak to jest z dostępnością na poszczególnych uczelniach, ale ja mam fantastyczne doświadczenie właśnie z kolegami z ABC, że nawet no, z dnia na dzień potrafili zrobić i to bardzo dużej ilości materiału, żebym tylko miał dostęp do tego i mógł prowadzić zajęcia. Także to jest bardzo wartościowe.
0: No to i faktycznie to może być przydatne.
1: Jest jeszcze skanowisko działu zbiorów dla niewidomych, biblioteki i tak dalej.
0: Ale jak tam z literaturą taką typowo naukową? Chyba nie najlepiej.
1: Ja tam nie szukałem, ale myślę, że to jest jakieś kolejne źródło. No i myślę, że też ten Liberalite to jest nowa propozycja kontrolowana przez wydawnictwo naukowe PWN. Ale myślę, że ponieważ to jest PWN, to tam będzie, tam już jest teraz sporo książek naukowych w formie e-booków. Także warto się tym zainteresować, jeżeli się chce robić jakieś badania. Ja już kilka książek sam podciągnąłem, bardzo interesujących dla mnie w mojej dziedzinie naukowej.
0: Kolejnym takim sposobem na zdobywanie wiedzy to są różnego rodzaju konferencje, tak?
1: Tak. To jest tak, że to sposób na zdobywanie wiedzy, sposób na bycie w środowisku, na zaistnienie w środowisku, na prezentowanie własnych badań, czasem na uzyskiwanie informacji zwrotnej. Ja się pamiętam, śmiałem się na pierwszej konferencji, na której byłem, miałem referat o tym moim systemie notacji, dostałem jedno pytanie, no i potem ktoś się mnie pyta, no słuchaj, jak było? No mówię, wiesz co, świetnie było, ponieważ dostałem więcej pytań niż większość prelegentów, bo aż jedno. No i to często do tego się sprowadza rzeczywiście. Ale konferencje są niezbywalną częścią działalności naukowej. Już na etapie doktoratu to jest niezbywalne, na etapie magisterium możemy sobie to podarować, ale na etapie doktoratu jak najbardziej. No i tu dla nas przedstawia się to tak, że jest kilka wyzwań związanych z tymi konferencjami. Po pierwsze, trzeba zdobyć na to pieniądze. Pieniądze można zdobyć pisząc wniosek grantowy, o czym dalej. Można też skorzystać z czegoś, co się pięknie nazywa DSM. Jeżeli jesteśmy poniżej 35 roku życia, możemy o coś takiego się ubiegać. To jest tak zwana dotacja statutowa dla młodych naukowców. DSM trochę się kojarzy psychiatrycznie, trochę jakoś też w inny sposób ciekawy, ale w każdym razie to nie są jakieś duże pieniądze. Mówiąc o niedużych pieniądzach, mam na myśli sumy czterocyfrowe. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wyjazd na konferencję zagraniczną, to też są koszty dość duże, bo musimy polecieć przeważnie tam, gdzie chcemy wygłaszać przemówienie, to już jest kilkaset złotych. Musimy się tam gdzieś zatrzymać. No w naszym przypadku najlepiej by było zatrzymać się jak najbliżej tego miejsca, gdzie będzie się odbywała konferencja. Musimy tam przecież za coś żyć, jeść, pić, być na tej konferencji za coś i musimy zapłacić opłatę konferencyjną, która dla doktorantów jest przeważnie w cenie małej, ale to i tak mogą być duże pieniądze. No mnie się zdarzyło, mnie właśnie z tych środków różnych, zdarzyło się płacić za mój udział w konferencji i po 200 euro chyba najwięcej, a i tak to była możliwie najniższa stawka. I myślę, że te konferencje humanistyczne, one są tańsze niż konferencje dla ścisłowców. Tam pamiętam, miałem taką koleżankę, która się zajmowała naukami przyrodniczymi, powiedziała, stary, co ty poniżej 1000 euro, to my żadnych konferencji nie mamy.
0: Ale no, to nawet płacisz w momencie, jeżeli chcesz wygłosić coś na takiej konferencji. To zarówno czynny, jak i bierny udział jest płatny.
1: Tak jest, oba te rodzaje są płatne, przeważnie czynny jest tańszy. I przeważnie ci, którzy uczestniczą w sposób czynny, dostają różne jakieś bonusy. Na przykład jest tak zwane, jak to my się śmiejemy z koleżanką, recepcja. Czyli po prostu takie powitanie dnia poprzedniego, nie wiem, z winem. Bo oni sobie to zorganizują z władzami miasta, bo czasami to są takie miasta, gdzie no niewiele osób przyjeżdża, a jest na przykład duże takie wydarzenie, jest to... No to miasta się bardzo cieszą, więc zapraszają na przykład do ratusza na taki wine reception, tak? Więc na to powitanie z winem, lampkę wina i to jest przeważnie tylko dla mówców, dla prelegentów.
0: No tak, żeby się poczuli jakoś wyróżnieni.
1: Tak, tak, tak. To czasem jest też tak, że są tak zwane publikacje pokonferencyjne, więc w tej opłacie konferencyjnej mieści się też możliwość publikacji w takim wydaniu pokonferencyjnym. One przeważnie są recenzowane, bo też bez sensu pisać nierecenzowane, bo się nie liczy do niczego, nie ma punktów. To bez sensu, to po co to komu. Więc to są wydawnictwa recenzowane już teraz właściwie w całości, albo tam na przykład specjalne wydanie jakiegoś pisma. I no, to pismo też musi się za coś wydrukować, więc w tej opłacie konferencyjnej publiku jeszcze nie jest zawarta ta no, część na wydanie takiej publikacji pokonferencyjnej. I to jest tak, no, dla nas taki specyficzny problem w udziale konferencji, czyli może takie zagadnienie związane, no to jest mobilność oczywiście. Bo na przykład pół biedy, jak to jest jeszcze w Polsce, nie, ale za granicą, to ja na przykład muszę powiedzieć, że wybierałem takie raczej konferencje, gdzie mogłem pojechać z kimś. Dlatego też no, ważna jest taka sieć kontaktów społecznych, myślę, dla nas. Zdarzyło mi się pojechać w miasta, do których nigdy wcześniej nie jeździłem, ale przeważnie no, jednak to były miejsca, gdzie znałem język. No, nie, w Wielkiej Brytanii pamiętam, byłem w Manchesterze, nigdy wcześniej nie byłem w tym Manchesterze. No ale to wtedy zawsze pisałem do tych organizatorów, że no jest taka sprawa, że ja tu mam jednak ograniczoną mobilność i czy mogliby mi przydzielić kogoś, nie wiem, studenta jakiegoś, który mógłby pomóc mi ogarnąć się w tym. No oni są bardzo życzliwi, tak jak podkreślam, to środowisko naukowe jest bardzo życzliwe, otwarte, nie ma zbyt wielu takich osób, które mają jakieś niepełnosprawności w tym środowisku. Jesteśmy tam cenieni za to, że chcemy, za to, że się staramy, za to, że no, robimy po prostu jakąś dobrą robotę badawczą.
0: No tak, bo no. W końcu to i tak jest potem wszystko pod tym kątem jakości tych badań oceniane.
1: Tak, ale nieważne jaka jest jakość, to ja się spotkałem zawsze z dobrym przyjęciem, bo przecież no, ludzie, którzy przyjęli mój abstrakt, no bo to coś jest na konferencji, trzeba się zgłosić, wysłać abstrakt i tam on jest recenzowany albo nie, jest przyjmowany albo nie, ale już rozumiem, że jak ktoś przyjął abstrakt, no to już liczy na to, że coś dobrego z tego będzie. Moje doświadczenie jest takie, że wiele tych wystąpień konferencyjnych jest słabych. Ja ostatnio byłem na takiej konferencji w Londynie i tam szacowałem, że z tego całego dnia chyba ze 40% wystąpień było dobrych i to już było dużo. Więc tak, no ale no rozumiem, że jak ktoś przyjmuje, jest organizatorem, to no to rzeczywiście stara się, żeby to wszystko dobrze wyszło i no ja zawsze spotkałem się z takimi postawą taką otwartą i nigdy taka moja prośba, żeby ktoś mi pomógł, nie była traktowana źle, ale tak jak mówię, rzadko kiedy to się zdarzało, przeważnie starałem się na przykład jeździć z koleżankami z instytutu na konferencję, czy innymi osobami, które znam, bo po prostu wtedy jest łatwo, no, zwłaszcza w obcym kraju to nie jest takie proste. Teraz jest nadzieja taka, że te opłaty roamingowe będą spadały lub w ogóle ich nie będzie, więc będzie można przynajmniej korzystać z tych GPS-ów, nie GPS-ów, tak samo jak w Polsce. No, mnie dokładnie. To dużo daje.
0: To z pewnością ułatwi sprawę. Jeszcze tak a propos wystąpień na takich konferencjach. Czy są jakieś wymogi w zakresie na przykład przygotowania, no nie wiem, prezentacji multimedialnych?
1: A więc tak, jest ten szał i jakiś kult PowerPointa. Jest to coś okropnego, to jeszcze ten Prezi wchodzi i to jest w ogóle chyba niedostępne zupełnie dla nas. Natomiast ja osobiście robiłem tak zawsze, że przygotowywałem te PowerPointy no tak jakby z takiego z automatu. Znaczy, to zawsze były białe prezentacje, czarne literki na białym tle, w tym standardowym formacie. Ale potem sobie pomyślałem, ja jestem osobą słabowidzącą, jeszcze trochę widzę, więc mogłem korzystać na tablecie, to mogłem widzieć, śledzić, ale ostatnio stwierdziłem, że to jest w ogóle robota głupiego i że ja nie będę w ogóle szykował żadnych prezentacji, albo będę szykował je w bardzo skrótowej formie. I ostatnio przygotowałem na tę konferencję w Londynie 4 slajdy chyba, czy 5 na 20 minut przemówienia. Ale miałem za to notatnik brajlowski, bo tak w czasie studiów doktoranckich się nauczyłem pisać i czytać w brajlu. Bardzo sobie to chwalę. I miałem tam króciusieńkie notatki. I naprawdę, to lepiej wygląda, jest lepiej odbierane i w ogóle to jest fajniejsze, jak się mówi z głowy. Nie daj Boże czytać. Ja nawet mam taki pomysł, mogę tutaj zdradzić wam, bo na pewno nikt nie słucha No może jak ktoś będzie na mojej obronie, no zapraszam oczywiście, ale prawdopodobnie niewiele osób słucha, które będą. To zamierzam zacząć, bo ostatnio taką mieliśmy obronę na wydziale, że doktorantka czytała. I ja zamierzam taki anegdotę na początek, dowcip na początek, to będzie, proszę państwa, dobrą wiadomość, że po pierwsze nie będę czytać. I to jest naprawdę dobra wiadomość. I ja to mogę powiedzieć z każdej, że tak powiem, strony mam temat obadany, bo też jako tłumacz nie ma nic gorszego niż ktoś, kto czyta. Jest to okropne, ja często śpię na tych konferencjach, bo ludzie czytają wystąpienia. Krótkie notatki w brajlu, żywiołowo, naturalnie, spontanicznie. To jest 15-20 minut. Nie ma się czego bać, środowisko jest bardzo przyjazne zawsze, no rzadko kiedy ktoś, nie wiem, zmasakruje nasze wystąpienie, bo było takie złe.
0: Bo zapewne no i tak zdążymy się do niego jakoś przygotować, więc też nam zależy na tym, żeby, no, żeby to wystąpienie po prostu było dobre.
1: Bo jest dużo czasu. Bo to jest tak, że na przykład, no znowu wrócę do tej konferencji, taki call for papers to się nazywa, czyli takie zawołanie konferencyjne, po polsku się to ładnie mówi. To konferencja była w maju tego roku, zawołanie było w maju ubiegłego roku. Zamknięcie terminu nadsyłania abstraktów, czyli krótkiego streszczenia wystąpienia 300-400 słów, 400 słów to jest bardzo, 200-300 słów, to nastąpiło 4 listopada, potem ogłoszenie, kto wygrał, że tak powiem, kto będzie miał udział w konferencji, to jest kilka tygodni do miesiąca. No i właśnie, potem jeszcze zostaje pół roku, więc jest czas, żeby się zastanowić. Oczywiście między nami mówiąc, zwykle jest tak, że się człowiek szykuje i tak na ostatni moment, no, tak. No ale nie ma takiego obowiązku. Jest ten czas.
0: Można sobie to rozplanować, czasu. Jak ktoś chce. Mhm. Okej, okay, to teraz wróćmy do kwestii związanej z pisaniem naszej pracy, mianowicie wymagania techniczne. Podobne jak w przypadku poprzednich prac, czy jakichś tam licencjackich, magisterskich, czy tu jeszcze nam coś dochodzi?
1: No znacznie bardziej chlujnie, że tak powiem. Tak. To znaczy znacznie bardziej trzeba przykładać uwagę do tego, co się robi, być dokładnym, rzetelnym, sprawdzać wszystkie rzeczy. Nie pisać na przykład taki, to też ja pamiętam, że no, to kilka lat temu, no to jeszcze co jakiś taki głupi młody, taki pisze jakieś takie rzeczy, które zupełnie nie są sprawdzalne, zupełnie jakoś nie są policzalne, wymierne, ale on to ogłasza jako prawdę.
0: Czyli nie używać jakichś sformułowań wiele, albo coś tam uważa się.
1: Nie, to jest bardziej.
0: Zdecydowanie nie.
1: Jeżeli uważa się, to trzeba podać, kto uważa. A nie to jest tak, inaczej nie ma. Jest to warunkiem niezbywalnym. Nie. Wybór prac, nie wiem, badania tego autora sugerują, nie wykazują ponad wszelką wątpliwość, tylko sugerują. Zdaje się, że wydaje się. Zawsze to są takie twierdzenia, które nie są jednoznaczne, dlatego że może przyjść kolejny badacz i to nasze twierdzenie obalić. No i to jest jakby kwestia rzetelności naukowej, tak?
0: Czyli pracę doktorską piszemy, że nam się wydaje.
1: No
0: i innym.
1: Nie tak, ale że...
0: Tak mniej więcej.
1: Po prostu, że nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli omawiamy wyniki naszej pracy, to wyniki cytujemy w formie takiej oznajmiającej, czyli to było to, tylu wypowiedziało się w taki sposób, tylu w taki sposób. Ale wnioski na podstawie tych wyników uogólnienia, no to musimy być już bardzo ostrożni. Czyli, że na przykład tylu się wypowiedziało tak, a zatem wydaje się, że to wynika z tego. I to jest już bardzo takie ustalenie relacji przyczynowo-skutkowej, to nie jest już takie proste sprawa. Po prostu trzeba na to uważać, bo jeżeli głosimy jakieś twierdzenie, to musimy mieć coś na poparcie tego twierdzenia. Musimy się odnieść do tej literatury, znowuż pokazując, że myśmy ją przeczytali. Tak samo jak ci, którzy będą nas recenzować.
0: No tak, a nauka cały czas się rozwija i za jakiś czas może się okazać, że to, co my napisaliśmy, no to już niestety, ale...
1: Dlatego, tak jak mówi moja pani profesor, na każdej pracy jest data. I to jest ważne. Jest data, luty 2017. To jest stan wiedzy na luty, a nie na marzec. Ani nie na styczeń, ale na luty.
0: Mhm. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o korektę, to raczej kogoś warto poprosić.
1: Ja poprosiłem koleżankę, korektorkę, bardzo dobrą, fantastycznie, znalazła się zresztą w moich podziękowaniach, chociaż podziękowania musiały być krótkie, bo mogłyby być bardzo długie, ale były krótkie, ale ona się tam znalazła, dlatego że ona to przejrzała, ona mi też zrobiła taką rozszerzoną korektę, nie tylko poprawiła tam jakieś przecinki, literówki, takie inne sprawy, ale także zajęła się właśnie takim formatowaniem, jakimś layoutem, ujednoliceniem, to później w druku wyszło dobrze. Ja z moich doświadczeń i w zawodzie tłumacza, i z moich badań też, i z moich doświadczeń własnych przy pisaniu pracy doktorskiej śmiem twierdzić, uważam, wydaje się, że właśnie jest tak, że osoba z niepełnosprawnością wzroku no może mieć duże problemy przy takim redagowaniu, formatowaniu. To być może jest możliwe, ale to zabiera bardzo dużo czasu. No wyobraź sobie tam z tymi atrybutami NVDA, walcz z linijką brajlowską 300 stron. No, no tak. Jest to trudne.
0: No jest
1: nie
0: to
1: ma
0: trudne.
1: Na to czasu.
0: Oczywiście, jest to trudne i zdecydowanie lepiej kogoś poprosić, jakoś tam wstępnie, wiadomo, to trzeba sformatować, natomiast no wizualnie jeszcze też zależy w czym piszemy. Z ciekawości, standardowo w Wordzie, czy używałeś czegoś innego?
1: Word ma bardzo dużo funkcji i ważne, jak się pisze, żeby z tych funkcji korzystać. Na przykład struktura nagłówkowa, którą my tak sobie cenimy przy przeglądaniu strony internetowej. Ona jest jeszcze fajniejsza przy pisaniu książek. Dlatego, że wtedy Word nam samoczynnie generuje spis treści.
0: Tak.
1: Są różne jakieś takie programy, jakieś Mendeleje, jakieś inne, które nam pomagają zrobić bibliografię. Ja się tym nie zajmowałem, zrobiłem na piechotkę bibliografię.
0: Ale chyba nawet w Wordzie też są jakieś narzędzia do tworzenia bibliografii.
1: Za przeproszeniem, strasznie upierdliwe. Także ja próbowałem z tego, a jeszcze jest problem taki z tak zwaną lokalizacją. Nie ma nic bardziej mylnego niż pojęcie lokalizacji, bo rzekomo lokalizacja to jest tłumaczenie plus dostosowanie do realiów lokalnych. Otóż nie ma czegoś takiego w Wordzie, jest bibliografia po angielsku. Także można sobie napisać w dowolnym stylu, czy to będzie APA, czy jakiś inny styl, można sobie wszystko napisać w bibliografii, super, ale ona zawsze będzie ze znaczkiem AND, a nie na przykład literką I między nazwiskami dwóch autorów. Także raczej je na piechotę, ale to jest taka średniowieczna metoda. No na pewno będę musiał to jakoś usprawnić, bo jak masz, ja miałem 270 chyba pozycji w bibliografii, to jest robota głupiego, robienie tego na piechotę. No jest, potem sprawdzanie, niestety. Ja też poprosiłem korektorkę, żeby to sprawdziła.
0: Rozumiem. Jak to jest z wydawaniem naszej pracy w formie książkowej? Bo też wspominałeś o tym, że masz nadzieję, że ktoś ją wyda.
1: Tak,
0: ale to...
1: znowu pieniądze. To jest przede wszystkim kwestia pieniędzy. Bo jeżeli obroniliśmy doktorat, no to musimy mieć dwie recenzje pozytywne. Jeżeli je mamy, no to możemy się zgłosić do wydawnictwa. Ale wydawnictwo bardzo chętnie nam opublikuje doktorat, gdy zapłacimy mu. I to są kwoty rzędu, nie wiem, koleżanka publikowała doktorat, to chyba było 9 tysięcy? To nie są takie kwoty, że wyłożymy to
0: no nie.
1: za jakieś zapłatę za jakąś drobną pracę.
0: Tym bardziej, że no okej, to i tak naprawdę pójdzie gdzieś tam pewnie do jakichś bibliotek, w takie miejsca. Raczej nie będzie ta praca bestsellerem.
1: Nie będzie, to jest przeważnie drukowane w bardzo limitowanej liczbie
0: egzemplarzy.
1: Wtedy
0: to wydawnictwa by same się o to biły.
1: Tak, kilkadziesiąt, 100 egzemplarzy. Aha, no i też nie liczmy na to, że na tym zarobimy. To jest raczej tak, że tutaj inwestujemy. Ba, nawet są takie czasopisma teraz, który to jest taki nowy model wydawania, bo do tej pory jest taki model, że my nic nie płacimy, jest ta recenzja i tak dalej, to się wydaje, ale potem nasza biblioteka płaci krocie za kupno tych czasopism, w których my publikujemy. To naprawdę jest kupa hajsu, naprawdę, bo ja pamiętam takie dobre czasopismo w naszej dziedzinie. Jest takie czasopismo, to jedno wydanie kosztuje 200 euro. I to jest, nie wiem, tam powiedzmy 150 stron, to jest jedno wydanie, nie? Czyli jakby chcieć na rok kupić, no to jakie to są już koszty, nie? Książka taka duża w tej naszej dziedzinie, jest taka encyklopedia, to 1000 euro kosztuje. Także to są bardzo duże pieniądze. I teraz oni wpadli na to, bo teraz jest taka presja na to, żeby publiczne, finansowane z publicznych środków badania były też publicznie dostępne, co jest bardzo mądre i fajne, ale te wydawnictwa muszą z czegoś zarabiać. I one wpadły na to, że żeby się utrzymać, to one wprowadzą taki model, że w takim razie to badacze niech płacą, niech mają w tych swoich grantach środki na publikacje i na przykład jak zapłacisz nam 2000 zł, to my ci zrobimy ten proces recenzji, a potem proszę bardzo, niech będzie w Open Accessie ta twoja publikacja. To jeszcze do naszej dziedziny, do mojej dziedziny nie dotarło, ale w naukach ścisłych jest też taki częsty model i to 2000 zł to jest taka, myślę, no niewielka kwota, jak na przyrodnicze i ścisłe.
0: Z drugiej strony, no, dostęp taki publiczny do tych prac to nie byłby głupi pomysł, no ale to można by przecież zrobić elektronicznie na przykład.
1: Tak, ale właśnie to jest takie śmieszne, że te czasopisma, które są dostępne elektronicznie, przecież wszystko już jest dostępne elektronicznie i w ogóle można cytować elektronicznie i są takie DOI, Digital Object Identifier, to jest, można po tym sobie cytować nie tylko książki, publikacje, ale filmy, jakieś inne rzeczy, wszystko to jest opracowane, ale to nie jest tak, że skoro nie ma papieru, nie ma dystrybucji, to ceny są mniejsze. Nie, to pismo właśnie, o którym mówię, dalej kosztuje 200 euro. Pamiętam, że moja promotorka opublikowała tam artykuł i ten jeden artykuł chyba kosztował w wersji elektronicznej 40 euro.
0: 40 euro, tak, tak, to są mniej więcej takie ceny.
1: A oczywiście one, no, my z takich artykułów po prostu nie dostajemy pieniędzy. To, nie, my to robimy, pouczestniczymy w pewnej grze, że tak powiem, naukowej.
0: Tak, a czasopisma sobie zarabiają. No to właśnie,
1: tak,
0: skoro
1: to
0: już
1: jest bardzo dochodowy.
0: Skoro już do kwestii finansowych przeszliśmy, to może właśnie porozmawiajmy o tych grantach, jakie można pozyskać w trakcie pisania naszej pracy i na badania.
1: No trzeba się za tym rozglądać od początku, bo po prostu chcielibyśmy żyć na tych studiach doktoranckich. Chcielibyśmy mieć pieniądze na przeprowadzenie badań i chcielibyśmy mieć pieniądze na to, żeby te badania były gdzieś opublikowane, żeby, no, no, żeby skończyć ten doktorat z takim poczuciem, że o, super, coś zrobiliśmy. I te granty jednak się stają naszą rzeczywistością, że chcemy tego czy nie. I tutaj mamy do wyboru kilka właściwie źródeł. Wspomniałem już o tym DSM, to jest dobry początek. Trzeba się zaraz, jak się zapisujecie na studia doktoranckie, pierwsze pytanie, pójść i zapytać się, czy wydział, czy wasza jednostka dostaje tę dotację na statutową na młodych naukowców. I kiedy można składać o to wniosek, bo to nie jest tak. U nas na przykład to rok cała taka procedura trwa, żeby to dostać. No i trzeba mieć jakiś pomysł na badanie, składa się taki wniosek, znowu opinia promotora oczywiście, dotychczasowe osiągnięcia i w jakiejś tam drodze konkursu, nie wiem, to już są warunki wydziałowe, każdy wydział sobie inaczej ustala, się dostaje, no to jest jakby z rozdzielnika ministerialnego, on wynika z tego, jakiej klasy jest jednostka dana, to tam są A+, A, B, C. No C to jest takie już kompletne badziewie do restrukturyzacji, A+, to jest chyba 30 parę takich jednostek w kraju. Także DSM to jest pierwsza rzecz, o której warto pamiętać. Można ją psychiatrycznie skojarzyć. Ten skrót można skojarzyć z innymi rzeczami też. Natomiast taki bardziej długoterminowy dla doktorantów projekt to są projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. To jest taka instytucja, która ma siedzibę w Krakowie, bo instytucje naukowe nie tylko mają siedzibę w Warszawie. Badań i rozwoju ma siedzibę Centrum w Warszawie, a nauki ma siedzibę w Krakowie. I teraz tak, może powiedzmy od razu, czym te dwa centra się różnią, bo to też ma znaczenie dla naszych badań. Otóż są w ogóle dwa rodzaje badań. Badania podstawowe i badania stosowane. To jest bardzo ważne. To nie jest jakaś taka ucieczka naukowa, dywagacje. My musimy wiedzieć, czym nasze badania są. Badania podstawowe to są takie badania, które zmierzają do powiększenia naszego stanu wiedzy. Niekoniecznie. Z definicji badania podstawowe, po angielsku to się nazywa basic research, nie mają charakteru aplikatywnego, czyli stosowanego. Czyli nie jest tak, że my po wynikach badań stosowanych przychodzimy do jakiejś firmy i mówimy, słuchajcie, my wam możemy sprzedać to, co zrobiliśmy, wy możecie to wdrożyć. Nie, my poszerzamy wiedzę. Takie badania są niezwykle istotne i w niektórych dziedzinach w ogóle trudno robić badania stosowane, ale myślę, że w każdej się da, w niektórych łatwiej, w niektórych trudno. Ale no, niekoniecznie musi być tak, no, bardzo dobrze, że jest tak, że nie zawsze musimy działać dla biznesu. To jest bardzo, uważam, wartościowe w naszej pracy. Ale są też te badania.
0: Możesz podać jakiś przykład, kiedy omówimy te rodzaje badań, czym się różnią jedne od drugich, na jakichś konkretnych przykładach?
1: No, ja zaraz podam moje badanie i badanie koleżanki, tylko powiem jeszcze, to są te badania finansowane przez NCBiR, czyli Centrum Badań i Rozwoju. Otóż to są wszystkie te badania, o których jest u was w tych podcastach. Wszystkie te Seeing Assistant Move, Seeing Assistant Home, wszystkie te jakieś inne zastosowanie, to co tam Magda Rutkowska opowiadała o tych, że tam ktoś w Łodzi testował jakieś systemy w Poznaniu, jakieś światła, sygnalizacje dla niewidomych. Wszystko to są badania stosowane, które można ciach od razu sprzedać miastu, czy sprzedać, nie wiem, jakiejś firmie, żeby to wdrożyło, albo w ogóle firma się tym zajmuje.
0: Czyli efektem tych badań stosowane. To jest jakiś produkt, jakiś prototyp.
1: Jakiś prototyp, produkt, tak, te wszystkie tam czujniki haptyczne, to wszystko to są badania stosowane. A badania podstawowe to są te badania, które nie mają takiego, na przykład to jest moje badanie, czyli jak pracują na rynku, jak kształceni są tłumacze z niepełnosprawnością wzroku. No nie mogę przyjść do jakiejś firmy i powiedzieć, ja wam sprzedam tę wiedzę, którą zyskałem. Oczywiście, to jest duża wartość ma ta wiedza, dlatego że ona ma duże znaczenie społeczne. I tak zresztą myślę, że ten grant w pewnej mierze wygrałem, że podkreślałem cały czas to znaczenie społeczne. To nie jest tak, że badania jedne od drugich są gorsze, oba są bardzo ważne.
0: Ale na bazie tych badań podstawowych mógłbyś na przykład opracować jakąś metodę, która polepszałaby kształcenie niewidomych tłumaczy i już coś takiego można by było sprzedać.
1: No powiedzmy, że mógłbym coś takiego sprzedać, ale nie mógłbym tego zrobić w ramach grantu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, bo byłby to zarzut wobec mnie, że zobowiązałem się, że będę robić badania podstawowe. Mogę na to napisać sobie inny grant.
0: No tak.
1: Bardzo dobrze, no przecież wtedy będę mieć dwa granty. Także oba te badania, oba te typy badań są wartościowe. Nie ma tak, że jeden jest lepszy czy gorszy od drugiego. Ważne, że oba istnieją i ważne też, żeby były środki budżetowe na oba te typy badań, bo oba są potrzebne. Tak, czyli mamy badania podstawowe i badania rozwojowe. Ja tutaj zaglądam do notatek moich, bo jak się ubiegamy o granty? Otóż jest cały taki system składania wniosków. Jest taka instytucja, która się nazywa Ośrodek Przetwarzania Informacji. To jest instytucja rządowa. Jeśli ktoś nas słucha, kto pracuje w tej instytucji, pozdrawiam. Tak, i ta instytucja, ona zajmuje się tym, jak wskazuje jej nazwa, przetwarzaniem informacji. I informacji jest bardzo dużo różnych, między innymi to jest budowanie i obsługa takiego systemu przyjmowania wniosków grantowych. Ten system, to jest obsługa strumieni finansowych, chyba to jakoś tak się nazywa, OSF w każdym razie. Strona jest osf.opi.org.pl.
0: To jest, jak rozumiem, jakiś system elektroniczny.
1: Tak, to nie jest tak w dzisiejszych czasach, że my będziemy przez tony papierów, tłumy na sali, genialne myśli i tak dalej. Nie, nie, nie. Wszystko się odbywa w formie elektronicznej. Wszystko. Początek się odbywa w formie elektronicznej, potem zabija nas brzydkie słowo na S, sprawozdawczość. Tak, ale składamy wnioski w formie elektronicznej. To jest średnio dostępne, ale wiem z bardzo dobrego źródła, że OPI pracuje nad dostępnością. Jak ja składałem wnioski w OPI, to był koszmar. Teraz jak składałem raport końcowy do projektu, już było lepiej, ale jeszcze musiałem kogoś prosić o sprawdzenie, czy wszystko jest ok. Ale myślę, że no, za jakiś czas będzie lepiej, ale nie martwmy się. Wcale nie jest tak, że jesteśmy najgorsi. Ostatnio też miałem do czynienia z projektami Erasmus+. Formularz aktywny PDF. Koszmar totalny. W ogóle nie mogłem w tym uczestniczyć. O, tak to było.
0: Czy w ogóle procedura, już abstrahując od kwestii dostępności, czy procedura składania takiego wniosku to jest jakaś skomplikowana, dużo wypełniania różnych?
1: Tak, tak, moja koleżanka teraz to pisze, to się zmienia też, trzeba przeczytać taką instrukcję. No to kto pracował, nie wiem, w NGO-sach z projektami, to wie, że każdy projekt jest masa różnych rzeczy do wypełniania.
0: Oj, tak.
1: I tam trzeba dużo rzeczy podać. Trzeba podać na przykład, to są składniki oceny, trzeba podać własne osiągnięcie, osiągnięcie opiekuna, który zgodzi się też gdzieś tam podpisać i firmować naszą pracę, no bo skąd ma ten biedny NCN wiedzieć, że my nie urwaliśmy się jak ten słynny Filip z konopi. Tak, no skądś musi to wiedzieć, więc ktoś musi to firmować, że będzie się nami opiekował. Samodzielnie jakiś pracownik, który się tym zajmie. Potem no, musimy opisać dobrze ten projekt, musimy budżet przygotować. To jest koszmar, bo w tym budżecie to są różne pozycje. Jest aparatura, jest potem koszty naszych wynagrodzeń, które nie mogą być tam większe niż ileś tam miesięcznie, chyba 1500 brutto, teraz z tych najnowszych wiadomości wiem, i 30% ogólnych kosztów projektu. To musimy spisać na lata. Można taki projekt realizować w rok, w dwa bądź w trzy. Do dyspozycji jest rocznie 60 tysięcy złotych. Potem jest jeszcze narzut naszej uczelni, bo musimy się dowiedzieć w jednostce. Akurat UW pobiera taki narzut 20% od wszystkiego poza aparaturą, tak? Bo no, oni obsługują, oni się bawią z tymi papierami, księgowo to obsługują. To jest przecież koszmar. My też oczywiście się z tym bawimy, ale no, uniwersytet to składuje, gdzieś to podpisuje, odpowiadają też za to. Jeżeli coś się nie powiedzie, no to odpowiadają za to, bo są też gwarantem. No, możemy oczywiście z wolnej stopy realizować taki projekt, ale myślę, że to by było trudniejsze niż przez uczelnię. Chociaż nie wiem. Także jest taki wniosek dość skomplikowany, tam jakieś oświadczenia, podpisy, to się wysyła w określonej formie. Ja nie wiem, czy to się teraz już tylko elektronicznie wysyła, czy też wydruk trzeba wysyłać. Potem jest to cała właśnie brzydkie słowo na S, sprawozdawczość, bo co roku trzeba raport pisać, potem raport końcowy, pokazywać im, co się opublikowało na tej podstawie, jakie się ma osiągnięcia, co się zrobiło. Jest tego dużo. No ale jeżeli chcemy uczestniczyć na poważnie w tej naukowej grze, nazwijmy to tak, naukowej przygodzie, naukowej sytuacji, kontekście naukowym, to granty są bardzo ważne dla nas. No i to nam otwiera drogę do, nie wiem, zakupu sprzętu, zakupu, no właśnie, niezbędnej aparatury, jeżeli mamy jakieś specjalistyczne badania, odczynniki, nieodczynniki. No w moim przypadku to były wywiady, więc kupiłem sobie porządny dyktafon, kupiłem sobie taki zestaw do transkrypcji, taki sterownik nożny, prawda? Kupiłem sobie też, nie wiem, monitor na wysięgniku, żeby mi pomagał w pracy. Świetny sprzęt. Bardzo jestem rad, że Narodowe Centrum Nauki zgodziło się wesprzeć mnie. Mam nadzieję, że nadzieje pokładane w moim wniosku spełniłem. Jeszcze nie mam informacji, czy raport został przyjęty.
0: A jakiś udział w konferencjach i podobnych rzeczach też może być z tego finansowany?
1: Tak. To jest właśnie to, że można tam zawrzeć takie punkty, że my przeznaczymy na konferencję na przykład 15 tysięcy złotych, żeby mieć zabezpieczoną przyszłość konferencyjną i przez te dwa lata móc jeździć i opowiadać o tych konferencjach i nie przejmować się. Niestety, no to jest tak, że uczelnia publiczna to wszystko z przetargu, więc komputer to przetarg. Przelot to nie to, że ja sobie idę i kupuję bilet lotniczy, tylko znowuż muszę się zwrócić do wybranego w przetargu biura podróży, wniosek, podpisy wszystkich świętych. Bardzo dużo jest, to od razu nastawiam tych, którzy chcą na uczelniach publicznych zwłaszcza pracować, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo formalności, podpisów i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że z pomocą tutaj przychodzi u nas na przykład Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych, fantastyczna jednostka, oni przydzielili mi osobę, która asystuje mi w tym i dzięki pomocy koleżanki mogę wypełniać te wszystkie papiery, a naprawdę jest ich dużo, bo na przykład wynagrodzenie to się wiąże z tym, że to jest wystawienie rachunku co miesiąc, na jakąś tam kwotę uzgodnioną. Potem są wszystkie, brzydkie słowo na D, delegacje, nie? To nie jest jeden papierek, to jest kilka papierków, potem trzeba zbierać wszystkie zaświadczenia.
0: Zaświadczenia, jakieś rachunki pewnie.
1: Rachunki, bilety, faktury za hotel, te faktury muszą być wystawione na uczelnię.
0: Na uczelnię, tak, no bo przecież inaczej nie.
1: Tak, jest taka możliwość, to o tym jeszcze powiem, w temacie asysty. Tu nieskromnie muszę powiedzieć, że sam to wywalczyłem dla nas. Nie wiem, jak to w końcu działa, bo też z tego nie skorzystałem, ale wywalczyłem. Jest w artykule 18 ustawy o zasadach finansowania nauki. Jest taki przepis, że właśnie jednostka, która ma osoby z niepełnosprawnością, może ubiegać się na takie pieniądze na wsparcie właśnie, na asystę. Powiedzmy, ja to widzę tak, badania terenowe, potrzebujemy asysty. No nieraz jest tak, że nie pojedziemy sami, no po prostu. I można się o coś takiego ubiegać. Potem jest jeszcze takie coś, że już przy tym, przy samym końcu doktoratu, tak jak powiedziałem, promotor otrzymuje wynagrodzenie i jest taki, taki dziwny swoją drogą przepis w jednym z rozporządzeń to jest dotyczących wynagrodzenia. Jest taki dziwny przepis, bo tam jest właśnie napisane, że ten promotor, który ma osobę z niepełnosprawnością pod swoją opieką i ta i to jest właśnie dziwne, że ta niepełnosprawność wymaga od promotora specjalistycznej wiedzy, może mu ta kwota wynagrodzenia zostać powiększona o 50%. I teraz ja nie rozumiem, co to znaczy wymaga specjalistycznej wiedzy. Ja tak mówię, no

0: motor fajnie jakby się nauczył tego języka migowego, żeby w ogóle być w stanie współpracować jakoś.
1: A czy to jest takie bardzo niejasne? Ja też to w najbliższych tygodniach będę chciał wyjaśnić ten przepis, bo nie rozumiem go. Powiem szczerze, on jest tak jak wiele przecież przepisów prawnych w ten sposób skonstruowany, że ja go nie rozumiem. Ale jeszcze chciałem nawiązać do czegoś, co nam trochę umknęło a propos tych badań rozwojowych i podstawowych, o czymś, co jest absolutną nowością, a może to kogoś zainteresować.
0: No.
1: A mianowicie nowa forma doktoratu i to się nazywa doktorat wdrożeniowy.
0: Cóż to takiego?
1: I tenże doktorat wdrożeniowy to, jak wiele przepisów w ostatnim czasie, kilka tygodni temu jeszcze go nie było, a teraz już jest podpisana nowelizacja ustawy przez prezydenta i ciach, już jest. I doktorat, już są pierwsze spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktorat wdrożeniowy polega na tym, że ty masz pomysł, jak wdrożyć, jak zmodernizować jakiś proces w firmie, no coś zrobić dla jakiegoś podmiotu. No właśnie, podmiotu gospodarczego. I to nie wiadomo. Ja to jeszcze nie wiem, to jest dopiero w powijakach. Tak jak mówiłem, kilka tygodni to ma. Masz jakiś pomysł i dogadujesz się z tą firmą. No rozumiem, że występujecie wspólnie w jakimś konkursie. I teraz tak. Masz firmę i masz uczelnię wyższą, która ma specjalistę, no promotora twojego, czy opiekuna naukowego po otwarciu przewodu promotora. I ten, wy podpisujecie jakąś, rozumiem, że będzie na to umowa, tak? I teraz jest tak. Doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości 2400 zł bodajże, plus ta firma, która cię przyjmuje, zobowiązuje się, że zatrudnicie minimum, znaczy na cały etat zatrudnicie minimum przez czas trwania twojego doktoratu. A więc ty masz stabilizację, masz płacone składki, minimum, ponieważ teraz jest minimalne, to jest 2000, to zarabiasz około 4000 zł. No to już są dobre pieniądze w sumie.
0: I zajmujesz się wdrożeniem tego.
1: Zajmujesz się właśnie wdrożeniem jakiejś technologii, wdrożeniem czego. Ja jestem na przykład bardzo ciekaw, czy NGOsy mogłyby startować. No bo przecież my mamy różne rzeczy, na przykład w naszej tematyce, które są wdrażane, prawda?
0: Oczywiście.
1: NGOsy, to jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Z chęcią je zadam Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa
0: Wyższego. Mi to przede wszystkim kojarzy się z jakimiś takimi rozwiązaniami typowo IT.
1: Tak.
0: I pewnie bardzo dużo tego typu rzeczy będzie realizowanych w ramach tych wdrożeniowych doktoratów. Natomiast to być może można to przekuć również i na inne dziedziny.
1: Właśnie bądźmy otwarci na to, że coś takiego jest i może też to dałoby się wdrażać właśnie w innych dziedzinach. Z tego co wiem, to nie ma jakichś ograniczeń, że właśnie to jest tylko nauki ścisłe, tylko nauki przyrodnicze, w żadnym wypadku nie społeczne nauki. No na przykład, nie wiem, z takiej branży, która jest gdzieś tam mi trochę znana, gdzieś się o to ocieram, napisy dla niesłyszących, czy też tak zwany re-speaking, czyli napisy na żywo dla niesłyszących tworzone przy pomocy rozpoznawania mowy. Ile tutaj jest wdrożeniowych zastosowań, prawda?
0: Oczywiście.
1: No bo to jest telewizja, to są konferencje, to są programy. No bardzo dużo tego jest. Myślę, że no na przykład w wielu krajach, mam takiego kolegę, który pracował, nie wiem czy teraz pracuje, czy pracował w Anglii przez wiele lat i on właśnie mówi, że w ogóle tam jest tak to oceniane, że on musi wykazać, jaki jego pomysł kupiła jakaś firma, nie? Kupiła w cudzysłowie, nie? Także może w tym kierunku to idzie. Inna sprawa, jak my to oceniamy, ale tak wygląda na to, że taki jest ten kierunek. Może ktoś się zainteresuje tym.
0: Oczywiście. To teraz porozmawiajmy o tym, co za tobą i co przed tobą, czyli o przewodzie i o obronie.
1: Tak, przewód. Jak wygląda ten przewód? Otóż przewód, no tak jak powiedziałem, otwieramy w momencie, kiedy nasz promotor, nasz opiekun naukowy, który staje się promotorem po otwarciu przewodu, czy też wszczęciu przewodu doktorskiego, pozwoli nam na to. Tak, składamy dokumentację, tam są też jakieś takie kwestionariusze danych osobowych, CV, to wszystko jest formalność, wiadomo, że tego nikt nie sprawdza, ale musi to być. Ze względów po prostu formalnych wymagane jest to. I składamy taki wniosek, on może być na przykład opiniowany przez jakąś specjalną komisję. U nas na przykład tak jest, że taka komisja się nad tym pochyla.

0: wnioskiem i sprawdza, czy zwłaszcza tytuł jest przedmiotem u nas dużych obrad. W komisji jest przedstawiciel doktorantów, ja coś o tym wiem, bo takim przedstawicielem byłem przez wiele lat, który broni naszych interesów. Komisja przyjmuje, Rada Wydziału potem przyjmuje taki przewód i jest otwarty przewód doktorski. I piszemy. Dochodzimy do momentu, gdzie tam już, powiedzmy, kończymy pisanie. Składamy doktorat. To ja może powiem na moim przykładzie, żeby też było wiadomo, jak długo to trwa. A w moim przypadku uważam, że to jest błyskawicznie, jak na te przykłady, które ja znam, błyskawicznie. Złożyłem, ja pamiętam to wydrukowane, miałem egzemplarz 10 lutego chyba, czy 9 złożyłem. Mhm. I teraz to trafiło na Radę Wydziału 22 lutego. Na Radę Wydziału to trafia po oczywiście jakby kontrasygnacie promotorki i pojawia się to na Radzie Wydziału, też wiem jako insider, bo też w tym uczestniczyłem wiele lat, wiem jak to wygląda. Jest ogłaszane, że taka rozprawa się pojawiła, że promotor przyjął taką rozprawę i ją zgłasza. I Rada Wydziału jakby dopuszcza do dalszych etapów przewodu doktorskiego i przede wszystkim wyznacza recenzentów. To nie są recenzenci wzięci z nieba. Promotor proponuje takich recenzentów. Rada Wydziału i rola się ogranicza do zaakceptowania recenzentów. Recenzenci też muszą mieć jakiś dorobek naukowy, muszą mieć stopień doktora habilitowanego, czyli samodzielnie minimum. Chyba tak. Wyznacza tytuł egzaminu oraz skład komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej. Zaraz powiem, o co chodzi.
1: Ale zabrzmiało powiem, groźnie.
0: Tak, bo jest to dla wielu groźniejsze niż sama obrona publiczna. Ale zanim do tego dojdziemy, to tamta procedura się zmieniła jeszcze, ale powiedzmy, że język obcy. Język obcy, jeżeli się nie studiowało na studiach językowych, to się zdaje język obcy. Ja i tak zdawałem język obcy, była to bardzo miła formalność. Zdawałem język hiszpański, bo to mój drugi język na dyplomie, więc mogłem tylko ten zdawać, pierwszego nie mogłem. Bardzo miła rozmowa. Język obcy mamy za sobą. Potem jest dyscyplina dodatkowa. Podstawowa, dodatkowa, zwracam na to uwagę. Dodatkowa możemy sobie wybierać z tego, co nasza uczelnia oferuje. Socjologię w moim wypadku, ale filozofia. Filozofia głównie wybierana. Po angielsku doktorat się mówi PhD i to jest właśnie dlatego, że to jest philosophy doctor. Tak? Bo to jest zawsze ten egzamin z filozofii. Tak? Mhm. Głównie ludzie to wybierają. Ekonomia, pedagogika. No jest tych dyscyplin sporo. To nie jest tak, że sobie idziemy do byle kogo. Też musi być wyznaczony pracownik przez Radę Wydziału na przykład socjologii, który będzie takie egzaminy robił. I też ten egzamin, znaczy wiecie, to już jest tak, że jak już się zdaje te egzaminy, to...
1: Ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o w ogóle przygotowanie się do takiego
0: już,
1: egzaminu?
0: Już mówię.
1: Właśnie, bo...
0: Przeważnie to jest taka przyjacielska rozmowa, no bo jeżeli się decyduje, na przykład ja się zdecydowałem na socjologię, no to już coś tam miałem, jakieś pojęcie o tej socjologii, gdzieś teorię socjologiczną jakąś wykorzystywałem. Spotkałem się z panem profesorem, który to prowadził. Pan zobaczył mój temat, mój spis treści, mówi, dobra, to ja proponuję panu takie i takie lektury. No i zaproponował mi tam listę tych lektur. Do akcji wtedy wkroczyli koledzy z ABC, którzy na czas oczywiście przygotowali mi wszystkie te książki. No, a tam nie wiem, miałem cztery, powiedzmy, książki. Przeczytałem te książki, umówiłem się na ten egzamin. Przemiła rozmowa. On tylko wypełnia protokół i jest po sprawie. Także przeważnie już na tym etapie, jak się dojdzie, to nikt z takich dyscyplin dodatkowych czy języków obcych to nie robi problemów. Ale dalej dochodzimy do egzaminu z dyscypliny podstawowej.
1: I tu jest gorzej.
0: No i tu jest już trochę gorzej. Może być trochę gorzej. Bo co to jest egzamin z dyscypliny podstawowej? To jest egzamin z tej, czy też kierunkowej. To jest jakby egzamin z tej dyscypliny, w której ramach piszemy. Czyli na przykład ja mam to badanie tłumaczy z niepełnosprawnością wzroku, więc u mnie egzamin moja promotorka wyznaczyła Rada Wydziału, ale wniosek promotorki, wyznaczyli mi z socjologii przekłady. A więc to musiałem znać dobrze lektury na ten temat. No i komisja. Komisji u mnie było aż 8 osób. a każda osoba chciała zadać pytanie. No ale egzamin okazał się akurat w moim przypadku miłą taką okazją do wymiany poglądów na różne tematy, ale wiem z doświadczenia, że nie zawsze tak jest. Tak jak mam trochę, znam trochę ludzi, którzy zdawali ten egzamin, to jest taka grupa osób, która powiedziała mi, że ten egzamin jest o wiele trudniejszy niż sama publiczna obrona rozprawy. U mnie to trwało 15 minut. Bardzo miły egzamin. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że rzeczywiście odpowiedziałem na te wszystkie pytania, które dostałem.
1: Może dlatego był miły.
0: Na tę ocenę. Może dlatego był miły. Tak, może dlatego był miły. W międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie, napływają te recenzje. I tutaj mogę zacytować, bo mówiłem o tym na początku, czym jest doktorat według ustawy. Jest taka... musimy sobie zdawać sprawę, że ta procedura jest taka bardzo zrytualizowana i sformalizowana. Zejdziemy do obrony, no to już jest w ogóle taki rytuał przejścia. No ale teraz do czego nawiązuję? Taka recenzja na końcu, ja pamiętam, że jak dostawałem recenzje, to one oczywiście były zeskanowane, więc ja ciach, szybko do fajnego lidera, ale biegłem zawsze na koniec tego dokumentu i szukałem następującego stwierdzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe opinie, stwierdzam, że przedłożona do oceny rozprawa doktorska i tutaj nazwisko, imię, tytuł rozprawy, i teraz jest najważniejsze, spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim przedstawione w artykule 13 punkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tak dalej sztuki. I kolejne zdanie kluczowe, wnoszę zatem o dopuszczenie kandydata do dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim.
1: Czy zdarza się, że ta recenzja jest negatywna, czy to już też jest raczej formalność?
0: No, myślę, że spotkałem się z takimi sytuacjami, no bo to właśnie kręcąc się gdzieś tam przy Radzie Wydziału, może na poziomie habilitacji zdarzają się negatywne recenzje i wtedy to jest już taka wyjątkowa sytuacja. Na poziomie doktoratu myślę, że trudniej jest o to, ale wyobrażam sobie, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Ale no oczywiście promotor to przyjmuje, podpisuje się pod tym też. Także raczej nie, ale to nie jest tak, że ta recenzja będzie zawsze pozytywna, hura optymistyczna. Może mieć wiele zastrzeżeń, a do tych zastrzeżeń będziemy musieli się potem odnieść. Także mając te w garści dwie recenzje, egzamin z dyscypliny dodatkowej i z języka, możemy przystąpić do egzaminu z dyscypliny podstawowej. Jak przystąpimy i zdamy egzamin z dyscypliny podstawowej, znowu zbiera się Rada Wydziału. U mnie to nastąpiło dokładnie wczoraj, we wtorek. I znowu wychodzi ktoś, nie wiem, nie ma mnie tam już, wychodzi ktoś i mówi, kandydat zdał te wszystkie egzaminy. Jego postawa na egzaminie z dyscypliny podstawowej została oceniona pozytywnie. W związku z tym komisja na podstawie recenzji przedłożonej dokumentacji egzaminu wnosi o dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. I znowu głosuje Rada Wydziału, głosowanie tajne, głosują tylko habilitowani wzwyż i wyznaczamy termin. No ja już właśnie jestem na tym etapie, kiedy jest ten termin i potem rzecz na bieżąco mam to, pisze się tak zwany autoreferat, czyli taki skrót doktoratu. W moim przypadku to ma teraz 9 stron, właśnie go odesłałem przed naszą audycją do mojej promotorki do sprawdzenia. Znając ją, to już pewnie jest z uwagami odesłanym, bo już rozmawiamy z półtorej godziny pewnie, czy godzinę.
1: No półtorej mniej więcej.
0: I taki autoreferat to jest coś, co się rozdaje członkom komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej. Przepraszam, egzamin oczywiście z egzaminy publiczną obronę rozprawy doktorskiej. Oni to dostają.
1: Czyli to jest na zasadzie, żeby wiedzieli, o czym ta praca jest.
0: Tak jest. I teraz są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, to jest gorsza szkoła dla mnie, mówi, bierzesz ten autoreferat i podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej czytasz go. Dla mnie to by był koszmar. Myślę, że dla moich słuchaczy byłby to koszmar. A zatem ja, będzie to trochę w formie eksperymentalnej, na wydziale. Nie będę mieć prezentacji w PowerPoincie, bo też ich nie lubię po prostu i uważam, że to bez sensu, ale będę taki wybrany wątek, no po prostu część będę tego prezentował, tak żeby się w tych 20 minutach zmieścić. Będę się posługiwał też tym Braille Sensem, który mam do dyspozycji, więc mam nadzieję, że to wszystko... Chodzi o to, żeby to ładnie, zgrabnie wyszło. I teraz tak, jeśli chodzi o publiczną obronę, czyli coś, co jest przede mną za no, 2 tygodnie, trochę ponad 2 tygodnie będę mieć tak, taką publiczną obronę, to wygląda to tak. To jest znowuż formalność, taki, znaczy formalność w sensie rytuał taki sformalizowany. Publiczna obrona, więc każdy może, a już teraz prawdopodobnie mój doktorat jest gdzieś tam wystawiony w bibliotece do odczytu, będą ogłoszenia, każdy może przyjść z ulicy, zadać pytanie. A zatem wygląda to tak. Jest określona godzina, tam 2 tygodnie wcześniej podane do publicznej wiadomości, sala, miejsce, czas i tak dalej. I wychodzi przewodniczący komisji, no, rozpoczyna obrady, następnie promotor taki robi prezentację kandydata, czyli tam właśnie no, te wszystkie jakby te stawki, które się liczą w tej grze naukowej, czyli te publikacje, konferencje, w ilu to uczestniczył, jakie miał stypendia, jakie nagrody zdobył, jakie projekty realizował. Chwali po prostu tego. Promotor wiadomo, że promuje, więc chwali.
1: No tak.
0: Następnie kandydat jest proszony o wygłoszenie tego autoreferatu, to jest około 20 minut, a następnie recenzenci odczytują recenzję, bądź jeżeli nie ma recenzentów, to ktoś inny z komisji odczytuje recenzję. I to długo trwa, bo te recenzje to jest też kilka ładnych stron. No ale ja już mam te recenzje do dyspozycji, więc ja jakby wiem, znam ich treść, wiem do czego się odnieść. No i potem jest taka prośba, żeby kandydat się odniósł do uwag w recenzji. I ja to czynię. Odnoszę się, no zachowując oczywiście wszelkie formy jakiejś debaty akademickiej, prezentuję argumenty i tak dalej, i tak dalej. Potem jest dyskusja otwarta. Każdy może zadać pytanie. Mogą to być pytania głupsze bądź mądrzejsze. I z mojego doświadczenia wiem, że często są to pytania dziwne. Jeśli nie głupie, to dziwne. Pamiętam, koleżanka broniła o pracę o tłumaczach języka migowego i ktoś się zapytał, jak się pokazuje w języku migowym marki samochodów. Tam Renault, Peugeot, Volkswagen. Jakie to ma znaczenie, jaki to ma związek? Żaden. No ale ma prawo. Jest to obrona publiczna, więc może zapytać się o dowolną kwestię. Przeważnie nie ma zbyt wielu tego typu pytań.
1: A jak w ogóle z frekwencją ludzi na takich obronach?
0: To zależy. No, to zależy od tego tak zwanego kapitału społecznego. Jak ktoś go ma dużo, to jest dużo ludzi, ale przeważnie nie ma zbyt wiele osób. No, przychodzą ci, co powinni, czyli komisja do przeprowadzania egzaminu. No i przychodzi, nie wiem, rodzina, trochę znajomych. Ja nie wiem, no zobaczę, no, myślę, że jednak sporo ludzi przyjdzie na moją obronę. Zachęcam wszystkich, którzy będą mogli o tej godzinie pojawić się. To jest w Warszawie przy ulicy Szturmowej 4 o godzinie 12.30 13 czerwca, jeżeli ktoś może, to niech się pojawi. Ja nikomu nie zabraniam, a wręcz zachęcam nikomu, też nie wnikam, czy ktoś chce zadawać pytania, czy niewielu ludzi tam mówi, że ojej, nie zadawajcie tylko pytań. Jak ktoś chce zadać pytanie, no może to się na coś przyda. Ja jednak żywię nadzieję, że ten mój doktorat coś zmieni, że coś wniesie, prawda? Nie tylko moje pozyskanie stopnia naukowego. No i potem następuje zamknięcie publicznej części obrony rozprawy. Wszyscy wychodzimy, zostaje tylko komisja. Komisja się naradza, co zrobić z delikwentem. Czy przyjąć, czy nie. Głosowanie jest tajne. Może być głosowanie nad dyplomem z wyróżnieniem. Jest taka, śmiejemy się z taką koleżanką moją, która już przez to przeszła. Mówi, słuchaj, przecież to tak długo trwa, dlatego że oni się rzadko spotykają, więc załatwiałem jakieś po prostu sprawy bieżące. Może i tak jest. Nie wiadomo. No, nie wiem, mnie nie ma na tym.
1: Może kiedyś sam będziesz miał okazję uczestniczyć w takich obradach, to wtedy będziesz mógł powiedzieć, jak to wygląda.
0: Wtedy z chęcią opowiem,
1: zrobimy suplement.
0: Tak jak powiedziałem, minimum 10 lat.
1: No.
0: Minimum, także suplement za 10 lat co najmniej. Jeśli w ogóle, bo to nie wiadomo jeszcze, na tym etapie to wszystko może się zmienić. No i potem już tylko kandydat jest zapraszany, wszyscy są zapraszani, jest odczytanie werdyktu komisji. No a następnie tradycyjny poczęstunek, czytaj wino. I to jest wszystko.
1: I to
0: nie oznacza nadania stopnia doktorskiego. To tylko oznacza, że komisja zwraca się do Rady Wydziału, która na następnym posiedzeniu, czy też jednym z następnych posiedzeń, nadaje stopień doktora.
1: I tu już nie ma głosowania.
0: Jest głosowanie i jest taki precedens, że było głosowanie negatywne, kiedy komisja się zwróciła, to był doktorat pana Marka Goliszewskiego, przewodniczącego jednej z organizacji pracodawców, no gdzie znalazła się taka grupa ludzi, która wytknęła mu różne nieścisłości. Komisja przyjęła to, ale w międzyczasie prasa rozdmuchała tę sprawę. No i właśnie ten ostatni zawód bezpieczeństwa, Rada Wydziału, i oni odrzucili ten doktorat. I mimo tego, że komisja przyjęła sprawę publiczną, to Rada Wydziału w głosowaniu tajnym odrzuciła. No ale to jest sytuacja jedna na 1000 pewnie, albo na 10 000.
1: No w twoim przypadku miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, że wszystko potoczy się jak najlepiej.
0: Bardzo wątpliwe, bardzo wątpliwe.
1: Czy coś jeszcze oprócz tych rzeczy, o których mówiliśmy, warto dodać do całej procedury?
0: Tak, do procedury rozprawy nie, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a myślę, że warto powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy to jest warte świeczki, czy nie. Otóż jest taki wymóg, i to znowu jest też wymóg, że musimy, prowadząc działalność naukową, również angażować się w zajęcia dydaktyczne. Minimum 10 godzin pod opieką i w obecności doświadczonego pracownika naukowego lub promotora. To jest po to, żebyśmy potrafili na wszelki wypadek, gdyby się nam potem zdarzyło być już pracownikami uczelni, nauczać. I też są jakieś takie godziny jeszcze wcześniej, dostajemy takie szkolenie z dydaktyki szkoły wyższej. I to jest też ustawowo, to nieważne jaka to szkoła, to każdy doktorant musi coś takiego przejść. Niestety to 10 godzin, czy tam 20 do 90, to są godziny bezpłatne, ale one są tylko i wyłącznie wtedy bezpłatne, kiedy są realizowane w obecności promotora, opiekuna naukowego lub innego doświadczonego pracownika dydaktycznego. Czyli nie ma tak, że uczelnia wysyła doktoranta na 3 bloki zajęciowe, to jest 90 godzin, każdy po 30 godzin, taki blok zajęciowy, masz sobie rać. Nie może. Jeśli nie płaci, to musi być ktoś wtedy obecny. I już. Ale dydaktyka jest rzeczą bardzo ważną i nie uciekniemy od tej dydaktyki jako doktoranci. Ja na przykład przez długi czas uciekałem, ale teraz prowadzę zajęcia dydaktyczne. Myślę, że ja na przykład, nie wiem, jak inne osoby, które by chciały podjąć taką działalność doktorancką, ja miałem trochę obaw, jak ja sobie poradzę ze studentami i tak dalej. No musiałem jakby wymyślić bardzo wiele rzeczy, chociaż taka prosta rzecz, jak sprawdzę listę obecności, nie? Jak to zrobić, nie? Musi być jakimś warunkiem zdania potem obecność, tak? A ja wymyśliłem, że na przykład każę im kolejno odlicz, podać nazwisko i imię, po prostu, no i nie ma szans właściwie, żeby nie zmienili. No ja mam grupy warsztatowe, grupy ćwiczeniowe.
1: Więc to są mniejsze grupy, tak?
0: Tak. Także to jest też inna sytuacja, ale doktoranci głównie dostają takie rzeczy. Doktorant nie dostaje wykładów, bo wykłady to prowadzą pracownicy już ze stopniami naukowymi. Także na to się raczej szykujcie. Ćwiczenia, warsztaty i tak dalej. To są ważne rzeczy. Myślę, że jest to bardzo rozwojowe. Myślę, że jest to jak najbardziej dostępne. Znowuż tu się kłania asysta i u nas jest takie wsparcie też Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych. To mi od razu powiedziano, że jeżeli będę potrzebował, to na przykład egzamin. To mogę dostać takie wsparcie w postaci na przykład osoby, która przyjdzie i przypilnuje, żeby...
1: Żeby nie ściągali.
0: Kandydaci nie ściągali, tak. Albo na przykład zbierze papiery, nie? I pomoże mi ogarnąć te papiery. Także nie bać się tego, bo zawsze jest jakaś możliwość uzyskania wsparcia. No i też myślę, że ludzie, którzy pracują na uczelni, nie są głupcami i nie dadzą nas do zadania, którego nie będą wiedzieli, że zrobimy, tak? No bo to jest bez sensu. Oni, ich też obowiązują przepisy o jakości kształcenia, potem są ankiety, to wpływa na ocenę tam jednostki prowadzącej studia. No i mnie się wydaje, że potrafimy sobie poradzić z bardzo wieloma zajęciami. Mam kolegę, który robi doktorat, jest osobą słabowidzącą, a jeśli dobrze kojarzę, to prowadzi zajęcia o perspektywie w sztuce. No i jakoś
1: i może
0: potrafi, nie? Ogarnia to.
1: No tak.
0: Ale no, nie bać się tej dydaktyki, nie ominie nas to, ale to nie jest na przykład, ja odnoszę się do moich doświadczeń, to nie jest takie straszne, jak mogłoby się to wydawać. O.
1: I to w ogóle chyba tak można podsumować kwestie zarówno pisania pracy, przewodu, jak i obrony, że to chyba też w ogóle nie jest takie straszne, jakby się mogło wydawać.
0: Tak, ale na pewno trzeba na to poświęcić trochę czasu, na pewno trzeba się przygotować na to, że są jakieś takie etapy pisania, to znaczy, że najpierw będziemy mieli jakiś pomysł, będziemy entuzjastyczni, potem zagrzebiemy się w literaturę, gdzieś to nas zbije z tropu, bo dowiemy się tylko tego, jak wiele rzeczy nie wiemy. To jest bardzo naturalne i no cóż, no, trzeba kochać siebie w każdej sytuacji i to nic nie szkodzi. No wiadomo, że nie wiemy wszystkiego. Wiadomo, że to trochę potrwa. Warto, moja rada jest taka, że warto, no, każdemu to nie dotyczy tylko osób tam z niepełnosprawnością wzroku, ale wszystkim tak radzę, moim kolegom, koleżankom, żeby pisali, jak najszybciej zaczynali pisać, bo nie warto nawet czytać książek, jeżeli nie tylko robimy notatki, ale ja mówię, zaczynaj pisać, bo to jest bez sensu. Potem i tak wrócisz do tych notatek i tak się okaże, że musisz znowu przeczytać tę książkę. Pisać, nieważne, potem się to poprawi, potem się to, nie wiem, promotorka powiedzą, co zmienić. Ważne, żeby pisać, żeby coś już było, ważne, żeby gromadzić jakąś bibliografię, gromadzić źródła i jak najszybciej postępować w samym tym pisaniu i robieniu badań. Z mojego doświadczenia ta teoria, no straszna udręka. Ja to te teorie, te rozdziały teoretyczne to krwią potem i znojem pisane. Ale no właśnie, no fantastyczna promotorka bardzo mi pomagała, nawet poprawiała mi przecinki. W wakacje umawialiśmy się na te korekty kilkudziesięciu stron. Ona w środku wakacji, byliśmy od dawna umówieni, ciach, wszystko było poprawione. Potem empiria, potem już ta praktyka, to już lepiej. To już taka przyjemność, bo już się pracuje z tym materiałem, który się samemu zebrało i jest to... No i wtedy też jak się zrobi dobrze tę część teoretyczną, to się widzi, że kurczę, to wszystko pasuje, to wszystko
1: to ma sens.
0: Jest ogarnialne. A po drodze można jeszcze publikować jakieś inne teksty, ale też nie dajmy się zwariować. No ja mam 7 publikacji i myślę, że to jest taka bardzo mocna. No, nie. Koleżanka się broniła, to ma chyba 2 w druku. Ja mam 7 wydrukowanych. Powinienem mieć tak naprawdę 10, bo miałem grant, a nie mam za dużo w grancie publikacji, ale to już jest taka bardzo dobra liczba, myślę. No, mam takie koleżanki z nauk ścisłych, to one mają po kilkanaście publikacji, ale to już jest takie coś, że no, mówią wtedy na takiej obronie, no to już jest taki dorobek, że właściwie starczyłby na habilitację. No i teraz pytanie, po co nam to robić?
1: Skoro później można energię otóż poświęcić to właśnie na kolejne artykuły i rzeczywiście, kiedy one się przydadzą.
0: Otóż to. Także moim zdaniem, reasumując, jest to zajęcie, ścieżka kariery jakiejś dostępna. Jeżeli dobrze się postaramy, a teraz tych szans jest naprawdę trochę, to możemy nawet dobrze z tego żyć i jakoś funkcjonować na uczelni. Jest to miejsce takie, gdzie szanują nas, cenią naszą pracę, nie dlatego, że o, bo on nie widzi, ale robi. Nie, dlatego, że po prostu robimy jakieś ciekawe badania, to nikt nie patrzy na to, czy widzi, czy nie widzi. Ja się z takimi komentarzami nie spotkałem, że o, bo ty to nie widzisz i robisz tyle. Nie, znaczy, okej, no spotkałem się z takimi komentarzami, ale to nie jest wyznacznik tego, dlaczego jestem gdzieś tam lubiany. No,
1: potem i tak,
0: to,
1: potem i tak będzie widać to, co publikujemy, a że publikować trzeba, no to niekiedy nawet ludzie nie będą wiedzieć, czy my widzimy, czy nie widzimy, po prostu będą nas oceniać przez pryzmat.
0: Tak, możemy oczywiście zrobić z tego atut pewien, no bo są takie rzeczy, o których osoba bez niepełnosprawności wzrokowej trudno jej będzie pisać. No ja na przykład to moje badanie, no ono wynikło poniekąd stąd, że ja sam jestem tłumaczem. No i sam jestem osobą z poważną niepełnosprawnością wzroku, więc wiedziałem, o co pytać się tych ludzi. No i to jest w jakiś sposób atut, to jest jakieś takie działanie na rzecz zmiany, to jest bardzo chyba pożyteczne. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że to niesie ze sobą jak wszystko, konsekwencje pozytywne i negatywne, ale wydaje mi się, że naprawdę warto i możemy, no nie wiem, no, możemy pisać jakieś takie doktoraty jak z mojej działki. To ja co tutaj mogę powiedzieć? No nie, niekoniecznie oczywiście. Dobrze pisać to, na to, co nas interesuje. Ale ja na przykład zdarzyło mi się kilka tekstów napisać audiodeskrypcji i to było piękne, bo sam przecież nigdy nie będę tworzyć żadnych skryptów. Nie ma mowy o tym. No ale na przykład zrobiłem takie badania, jak nauczyciele w różnych szkołach postrzegają tę audiodeskrypcję. Do czego by im się to przydało? No i to takie bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, opublikowałem to. No i też jest fajne, że właśnie coś możemy wnieść, prawda? Że jesteśmy twórcami czegoś. Myślę, że takie pozytywne doświadczenie.
1: Dokładnie, no wspieramy ten rozwój nauki naszą pracą dzięki temu.
0: Tak jest.
1: No to zachęcamy wszystkich tych, którym się chce po prostu, żeby kontynuowali swoją naukę, bo można i warto, jak się okazuje. Wojtek tu wyraźnym dowodem, Wacław zresztą, nasz poprzedni gość, również poszedł tą ścieżką. No i kto wie, gdzie skończycie, na jakich tytułach?
0: No nie jest nas niestety zbyt wielu, nawet nie ma za bardzo statystyki, ile jest osób z niepełnosprawnościami na studiach doktoranckich, tylko mamy dane na temat tego, ile osób pobiera stypendia specjalne. To jest trochę żenujące w ogóle, że tego nie ma w sprawozdawczości. Wiemy, że stypendia specjalne pobiera około 1000 osób na trzecim stopniu studiów, czyli studiach doktoranckich. Doktorantów jest obecnie 40 tysięcy. Także fajnie by było, żeby nas tam było więcej. Nie dlatego, że niepełnosprawność, tylko dlatego, że naprawdę jest bardzo wiele osób, które mają bardzo wiele ciekawego, sensownego do zaproponowania. Ja też miałem takie podejście, tak jak mówiłem na początku, to nie jest dla mnie, w ogóle nienawidzę, już nie wrócę do tego instytutu, nie ma mowy. A okazało się, że jakoś to inaczej wyszło. Jest to przede wszystkim, moim zdaniem, jest dostępne i jest możliwość znalezienia odpowiedzi na różne pytania, które mogą nas dręczyć. Ja osobiście polecam się jako źródła informacji. Jeśli mogę, podam może kontakt.
1: Proszę
0: do mnie.
1: Bardzo.
0: Mój adres mailowy to w.figiel, tak jak moje nazwisko, czyli figiel, tak jak rzeczownik, @uw.edu.pl. Ponieważ dzisiaj różne rzeczy się tam otarłem i jakieś krajowe reprezentacje doktorantów gdzieś tam pracowałem, mam teraz kontakt z facetem, który jest pełnomocnikiem do spraw doktorantów z niepełnosprawnością. Też bardzo fajny facet, otwarty i dużo wie. Też w ogóle cała historia, człowiek historia. Jeśli słucha nas Andrzej, to pozdrawiam. Także zachęcam do kontaktu. Jeżeli będę potrafił jakoś pomóc, to na pewno to zrobię. I znajmy przepisy prawa, bo one działają przeważnie na naszą korzyść, a nie wszyscy je znają.
1: A to rzeczywiście, no, zresztą mówi się, nieznajomość prawa szkodzi.
0: Tak jest, a znajomość pomaga bardzo często, no bo na przykład chociażby te zasady przyznawania stypendiów.
1: Oczywiście.
0: To ludzie to, mówiąc kolokwialnie, olewają, a...
1: A czasem warto się zakręcić wokół.
0: Tak. Bardzo warto to śledzić, warto się udzielać, warto gdzieś tam być widocznym. Nie wszyscy są tacy aktywni jak ja. Ja wiem, że to jest taka w ogóle cała publikacja, była osoba z niepełnosprawnością studiujących. I tam właśnie był taki typ hiperaktywny, to ja się z nim identyfikuję. Nie wszyscy tacy muszą być, ale ci, którzy chcą i czują do tego powołanie, to działajcie, to jest, myślę, bardzo fajne.
1: Z pożytkiem dla wszystkich.
0: Z pożytkiem, tak, dla wszystkich, niezależnie od pełno czy niepełnosprawności. Jest to bardzo fajne, polecam wszystkim.
1: Dobrze, Wojtku, no to nie
0: możecie się rozwijać w innych dziedzinach. To nie nikt z wam nie zabrania pracować zawodowo.
1: Oczywiście. No, to mi osobiście nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć ci powodzenia 13 czerwca. W takim razie.
0: No, nie dziękuję.
1: Nie dziękuję. Daj znać w komentarzach, jak poszło.
0: mogę dać znać, może nie 13 czerwca.
1: No, bo to wiadomo.
0: Wielokropek, tak. Tylko jakoś w późniejszym terminie dam znać.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, to jest właśnie moje największe zmartwienie było, czy będzie mój lokal, w którym zamierzam zrobić imprezę. Czy
1: będzie?
0: Będzie.
1: No, no i prawidłowo. I o to chodzi. Dziś okay. rozmawialiśmy ponownie o studiach doktoranckich. Wojciech Figiel tym razem był moim gościem. Dziękuję ci bardzo za udział w audycji.
0: Dziękuję uprzejmie i zachęcam jeszcze raz wszystkich.
1: A ja się dołączam i również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Uf, jak gorąco. Gorąco mamy 29 maja 2024 roku. Przed nami, jak zwykle, w środę o godzinie 20 Tyflo Przegląd. Dzisiaj Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz.
4: Witajcie.
3: Ja, czyli Tomek Bilecki.
1: Witajcie.
3: Ostatnio taki skład jakoś się zrobił w miarę stały. No i jak zwykle zaczynamy od tego, co dzisiaj się w Tyflo, o czym będziemy mówić w Tyflo Przeglądzie i o tym opowie, jak zwykle zresztą, Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Upside Down. Łatwe narzędzie do monitorowania stron internetowych. Instancja Mastodona dla deweloperów i fanów gier audio. Emulator RetroArch dla iOS staje się dostępny. Mody dostępnościowe do Hadesa 2 łatwiejsze w instalacji. Dodatek do NVDA ułatwi szybsze odnajdywanie otwartych programów. Jak niewidomi mogą głosować w brazylijskich wyborach? Dalsze nowości z Side City. Pikibot potrafi teraz opisywać wideo. Odtwarzasz coś w Chrome i chcesz to nagrać? Pomoże ci dyktafon. Polsat zaoferował pierwszy dekoder oparty o Android TV. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyflo Przegląd jest audycją na żywo, dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami na różne sposoby. Można zadzwonić pod numer 663-883-600, powtarzam 663-883-600 lub wysłać pod ten numer wiadomość głosową na WhatsAppie. Można również napisać do nas wiadomość tekstową, używając formularza na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub aplikacji na system Windows od Dawida Piepera. Czekamy również na kontakt pod transmisjami na Facebooku oraz YouTubie. Staramy się także zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda. Zachęcamy więc Państwa do dzielenia się z nami newsami, pytaniami czy komentarzami.
1: A Państwo, do nas już się nagrywa na WhatsAppie. Konkretnie uczynił to nasz słuchacz, który się podpisuje nickiem. I teraz muszę ten nick sprawdzić, bo on taki nie był dość oczywisty. Robocop. Wiadomość od Robocopa jest już u nas, no to posłuchajmy, co słuchacz Robocop ma nam do powiedzenia. O, nawet widzę, że już ktoś dzwoni, o, już się zaczyna, ale dobrze, słowo się rzekło, to posłuchajmy najpierw wiadomości od naszego słuchacza.
6: Dzień dobry, z tej strony Exterminator. Mam kolejnych kilka spraw. Po pierwsze, wydaje mi się, nie mówię, że to przepisy, to tylko przepisy przepisami, tylko mówię moją opinię. Wydaje mi się, że ta wymagalność PCPR-ów jest związana z wielkością miejscowości, ponieważ ja mam małą miejscowość i jakby mniej mi ode mnie wymagano, a tak samo teraz złożyłem wniosek w 2 chyba czy 4 kwietnia i czekam. No, do tej pory nic. Do tej pory nic żadnego. Ani informacji zwrotnej, żadnej nic. Ale to tak zawsze było. A właśnie tak koleżanka ze Szczecina mi mówiła, że u niej to wymagano i okulistycznych badań i wszystkiego i dokumentów musiała dołączyć jeden, drugi, trzeci. No i to jest taka moja opinia. Mam pytanie, jak dostać się do klawiatury emotikonów na Androidzie, bo przykładowo na wiadomościach lub na Messengerze to ta klawiatura jest bardzo dostępna jak no, pod przyciskiem następna klawiatura, ale jak na Androidzie to zrobić, to nie wiem. No bo jest tylko na Messengerze lub na no, w takich miejscach, gdzie jest przycisk emotikony, tak? Bo są takie miejsca, gdzie nie ma, a jest możliwość stawiania emotikonów. To tego. Jeszcze jedna rzecz. Czy da się zmienić w dobry i legalny sposób dźwięki w screenreaderze TalkBack? Bo ja tak sobie przypominam, że był taki ten Audek, ale on jakoś tak dziwnie działał, coś tam były, jakieś problemy z nim. Znaczy, na moim telefonie starym kiedyś. No także nie wiem. Kolejna sprawa. Tak, ja wiem o tym, że syntezator umowy Google ma wyższą jakość na Joshua, ale ja się do Joshua nie przekonałem z tego powodu, że albo nie mogę znaleźć brajlowskiej klawiatury, albo zwyczajnie tej klawiatury nie ma. A po piąte, następne to Mi Play 24 na Androidzie działa bardzo dobrze. W sensie PIN wpisuje się poprzez odnajdowanie cyfry i tapanie na nią dwukrotnie. No. To tyle. Pozdrawiam.
1: My również pozdrawiamy, a jak pytania dotyczące Androida, to Tomku, może ty coś podpowiesz a propos na przykład tej klawiatury.
3: To znaczy tak, nie wszystkie pamiętam, natomiast jeżeli chodzi o klawiaturę brajlowską w komentarzy, no to chyba tylko klawiatura zewnętrzna typu Advanced Braille Keyboard.
1: Ale klawiatura z emotikonami, jak się do niej w Androidzie dostać?
3: Nie wiem, bo ja nie korzystam z klawiatury QWERTY praktycznie, od bardzo dawna i jak korzystałem, to nie korzystałem z emotikonów. Teraz na Advanced Braille Keyboard. Także
4: szybko wyszukałem temat w Google i to oczywiście jak wszystko w Androidzie, to zależy z jakiej klawiatury korzystasz, bo inaczej będzie pewnie w klawiaturze Samsung, inaczej w Gboardzie od Google. No Gboard od Google przykładowo ma przycisk emoji, który trzeba pokazać i on gdzieś tam w ustawieniach się ukrywa i tam należy go z opcji wywołać, żeby on się pokazał. Pytanie, czy on nie konkuruje gdzieś tam z przyciskiem dyktowania na przykład i tam innymi jakimiś serwisowymi rzeczami. Natomiast no, taką odpowiedź na ten moment znalazłem, więc jakiej klawiatury używasz, to myślę, to będzie pierwsze pytanie. No i się okaże. A co do TalkBacka, no to się obawiam, że tutaj no jesteś zdany na jakieś nieoficjalne mody, które podmieniają dźwięki. Ja widziałem kilka takich paczek gdzieś po internecie latających. Natomiast no nie poświęcałem temu zbyt dużej uwagi, ale no bez roota prawdopodobnie nie da się tych dźwięków
7: zamienić. Dźwięki Audex są zaszyte, przepraszam.
4: Tak. Czy Audex jeszcze działa na tych nowszych Androidach? Pod tego chyba nikt nie testował.
3: Ja dawno nie testowałem.
4: No właśnie.
3: Jak testowałem, to działał, ale to było rzeczywiście dość dawno. Dla tych, którzy nie wiedzą, Audex to jest coś takiego, co wymaga, znaczy to jest jakby aplikacja, która działa w taki bardzo ciekawy sposób, bo to nie jest to, że coś, nie wiem, podmienia dźwięki w Androidzie. To jest, można powiedzieć, dużo taki bardziej, nie wiem, prosty, głupi sposób. Coś typu głupi, ale działa. To znaczy, trzeba wyłączyć dźwięku w TalkBacku i Audex wtedy odpowiada za dźwięki. To znaczy, jakby w Audexie zostało zaimplementowane, no w zasadzie takie samo albo bardzo podobne reagowanie na ekran z zdarzeniami dźwiękowymi, jak właśnie w TalkBacku. Czyli tak jakby za dźwięki odpowiada Audex, a za całą resztę TalkBack. No i to działa. Przecież działało jakiś czas temu, natomiast czy teraz co działa, nie wiem. No i właśnie trzeba pamiętać, żeby wyłączyć w TalkBacku dźwięki. Także to taka dosyć zabawna rzecz. Resztę pytań nie pamiętam.
1: Chyba już nic tu w zasadzie nie było, a przynajmniej ja też no nie pamiętam tych pytań, jeżeli coś pominęliśmy, ale zobaczmy w takim razie, jakie pytania ma nasz słuchacz Bobo, który jest z nami na WhatsAppie tym razem. Witaj.
8: No, ja przychodzę z ostrzeżeniem.
1: O, słuchamy. Zrobiło się groźnie.
8: Nie aktualizujcie nowej aplikacji do nowej aplikacji Sonos.
1: No, ale o tym mówiliśmy już jakiś czas temu.
8: Tak. Czy może się, nie usłyszałem.
1: Czy coś się pogorszyło, czy polepszyło, bo miało się polepszyć po tym...
7: Polepszyło się, jeszcze nie jest idealnie. Jest oś czasu, jak oni planują to jeszcze poprawiać. 21 maja, czyli w zeszłym tygodniu, pojawiła się aktualizacja, która... Powiedziałbym, przywróciła tą dostępność, nie wiem, do 70-80%. Ten fokus jeszcze dziś skacze, no ale przynajmniej są rzeczy poetykietowane, więc no najważniejszy problem, powiedzmy, został rozwiązany. Natomiast, no mówię, jeszcze idealnie nie jest. Obiecują, że w połowie czerwca chyba ma być kolejna aktualizacja i ona już ma dosyć znacząco tą dostępność poprawić. A klient webowy, czyli ta wersja...
8: Jeżeli chodzi o osoby przyzwyczajone, na przykład, że ten tle, że ten widok teraz odtwarzany jest na dole, to od razu mówię, tak nie będzie, jeżeli ktoś tak, no, by nie usłyszał.
7: Tak, no interfejs się znacząco zmienił, o tym też wspominaliśmy, że tam już nie ma zakładek, ten widok teraz odtwarzany jest zawsze gdzieś na dole, wybór pokoi otwiera się przesuwając palcem w górę, czyli no, z czytnikiem ekranu to jest tak inaczej rozwiązane chyba przez jakiś przycisk. No nie jest to tak intuicyjne moim zdaniem, no ale tak wygląda ten nowy interfejs, no i teraz będą stopniowo gdzieś różne rzeczy, nagłówki, tego typu rzeczy dodawać. Teraz już są niewidomi testerzy, przynajmniej tak twierdzi firma, że no sporo osób się zapisało. Miejmy nadzieję, że będą słuchać sugestii tych osób. No i jeszcze jest kwestia tej aplikacji webowej, która niestety cały czas też jest słabo dostępna. Tam chyba jakichś aktualizacji nie było jeszcze niestety.
8: Mówisz chyba o aplikacji desktopowej.
7: Mówię o stronie internetowej, która ma tą aplikację desktopową zastąpić, czyli to jest strona play.sonos.com. Jak sobie wejdziesz, to tam też się możesz zalogować i ona w przyszłości ma aplikację desktopową, tą co masz na Windowsie i na Macu zastąpić. Na ten moment na szczęście
8: czyli,
7: ta aplikacja...
8: Czyli, że nie będzie można tej aplikacji desktopowej używać?
7: Nie, na ten moment ona jeszcze działa i będzie działała w takiej niezmienionej wersji, jak jest teraz, co będzie jeszcze przez kilka miesięcy, tak przynajmniej zapowiedziała firma, więc jeśli ktoś tą aplikację lubi, spokojnie jeszcze można z niej korzystać, natomiast pewnie do końca roku ona po prostu zniknie.
8: Ja ją
7: ale skoro lubiłam. Ale skoro rozmawiamy o ostrzeżeniach, jeśli ktoś na przykład robi coś takiego, że ma dwa urządzenia, na jednym sobie zostawił tą starszą aplikację, jeszcze nie zmodyfikowaną, a na innym urządzeniu sobie ściągnął tą najnowszą do testów na przykład i sobie przełączył się między tymi urządzeniami. Tak jak wspominał Jonathan Mosen, lepiej sobie aktualizację samych głośników też wyłączyć w ustawieniach, bo pojawiła się aktualizacja firmware'u i ta aktualizacja powoduje to, że ta starsza aplikacja nie może tymi głośnikami sterować. Więc jeśli na tym nowym urządzeniu nie zauważymy, zaktualizujemy głośniki, no to niestety nam ta starsza wersja aplikacji mobilnej, tutaj mówię, pewnie ta aplikacja desktopowa cały czas będzie działać, no a mobilna, ta starsza wersja wtedy nam przestanie.
8: Ojoj, no to jest tak trochę słabo. No, z ostrzeżeń to tyle. I w sumie to tyle z wszystkich.
1: Okej, okay, no to bardzo ci dziękujemy za telefon w takim razie i do usłyszenia. Ja tu jeszcze mam jedną zaległą informację, którą do nas nadesłaliście na WhatsAppa. Bardzo fajnie, że korzystacie z tej formy, bo dla nas to jest też wygodne, dzięki czemu możemy sobie te wszystkie wiadomości od razu sprawdzać i później je w Tyflo Przeglądzie przekazywać. To jest informacja, którą nadesłał do nas Piotr, w części online festiwalu Millennium Dogs Against Gravity są też dostępne filmy z audiodeskrypcją. I tu jeszcze Piotr do nas linka wysłał dotyczącego tej informacji, więc myślę, że w notatkach też go sobie umieścimy. No i oczywiście opublikujemy go w komentarzach na naszej stronie pod audycją. A tymczasem okej, no odbierzmy, idąc za ciosem, odbierzmy jeszcze jeden telefon. Kto jest z nami tym razem? Dobry wieczór, dzień dobry.
9: Dobry wieczór, Andrzej z tej strony. Odzywałem się tydzień temu. Nawiążę do informacji sprzed tygodnia, w której mówiłem, że Apple podpisał umowę z OpenAI, jeżeli chodzi o wykorzystanie ich sztucznej inteligencji w najnowszym systemie iOS, czyli nadchodzącym systemie iOS 18. Otóż w poniedziałek na portalu Onetech przeczytałem, że do podpisania tej umowy faktycznie już finalnie doszło i Apple będzie wdrażał tą sztuczną inteligencję OpenAI w najnowszym systemie.
1: Coraz więcej jest takich informacji, Andrzeju, ja tylko wejdę ci w słowo, dlatego że tam pojawiła się taka adnotacja, przynajmniej ja to czytałem akurat w zagranicznym źródle i tam była taka informacja, że przekazała tę wieść osoba, jakiś zaufany dziennikarz. Natomiast na chwilę obecną to jeszcze, przynajmniej z tego co ja wiem, nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia ani ze strony Apple, ani ze strony OpenAI. Natomiast co ciekawe, to też jest taka informacja dotycząca tego właśnie tej sztucznej inteligencji w najnowszym iOS-ie, to że oprócz tego, że oni chcą wykorzystać rzeczywiście OpenAI, to również w tych informacjach od zaufanego dziennikarza była taka wzmianka, że z kolei model od Google'a chcą wykorzystać jako jakiś taki backup, jako opcję zapasową.
9: Tak, to prawda. Tak, też o tym czytałem. I tutaj też w tej informacji podawanej przez portal Onetech podkreślono, że jeżeli faktycznie doszłoby do faktu współpracy między OpenAI i Apple, to trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wiele z planowanych przez Apple funkcji może nie zostać wdrożonych z wejściem systemu nowego w życie i one będą po prostu systematycznie wprowadzane w jakichś tam późniejszych terminach. No dobrze, ale jeszcze drugi news, taki, nie wiem czy o tym wspominaliście, może firma Eleven Labs udostępniła nową usługę o nazwie Audio Native. Jest to usługa skierowana głównie do deweloperów, przepraszam, trudne słowo, stron internetowych. Chodzi o to, że dzięki niej można po prostu udostępniać odsłuch głosowy artykułów publikowanych czy to na blogach, czy na stronach internetowych za pomocą głosów bardzo dobrej i wysokiej jakości. Niestety usługa jest płatna, jak to zresztą wiadomo w tym biznesie sztucznej inteligencji. Teraz mamy, że tak powiem, rozkwit tych różnych usług i one zazwyczaj są płatne, można je tam ewentualnie jakoś tam wypróbować, ale głównie można na tym też zbić niezły interes.
1: A to o tym akurat nie słyszałem, natomiast no nie są pierwsi. Akurat tego typu oferty to dość dużo firm już gdzieś
9: tak,
1: tam.
9: Tak, ale Eleven Labs akurat słynie z tego, że mają
1: te głosy są
9: naprawdę
1: ładne,
9: bardzo
1: tak,
9: dobrej
1: tak.
9: jakości, no nie?
1: To prawda.
9: Aha, no i jeszcze korzystając z okazji, bo to głównie chyba do Tomka Bileckiego taka prośba, ale też i do słuchaczy, bo nie spotkałem, no, słucham ostatnio Tyflo Radia na takim stacjonarnym radiu internetowym i to w zasadzie 24 godziny na dobę, więc miałem okazję wysłuchać naprawdę wiele interesujących audycji, ale nie spotkałem się z audycją na temat prezentacji jakiegoś dostępnego keyboarda dla osób niewidomych. Ja 2 miesiące temu po długim researchu, szperaniu w internecie, odsłuchiwaniu na YouTubie wielu, wielu prezentacji różnych modeli keyboardów, zdecydowałem się ostatecznie na zakup Yamahy PSR E473. To stosunkowo nowy sprzęt, który ukazał się na rynku bodajże w ubiegłym roku. No i z tego, co tam wyczytałem w internecie i na tych właśnie prezentacjach, no i też kolega mi go polecił, okazało się, że on jest w miarę dostępny dla osób niewidomych. Natomiast jak już otrzymałem ten sprzęt, okazało się, że tak jak na stronach różnych sklepów możemy przeczytać, że jest to keyboard do nauki dla dzieci, ale też dla osób już średnio zaawansowanych, okazało się, że jest to sprzęt jednak dosyć mocno zaawansowany, bo on ma w sobie mnóstwo różnych funkcji od efektów DSP poprzez różne inne tam bajery. Ma też bardzo realistyczne brzmienia.
10: No a jeszcze raz, jaki keyboard? Bo
9: Yamaha PSR E473.
10: Aha, wiem co to jest, okej.
9: No i okazuje się, że on ma taki klawisz function, czyli funkcjon, mówiąc po polsku, który wprowadza nas do menu funkcji, które możemy sobie tam wybierać. Jest tych funkcji blisko 80 i tym funkcjom możemy też nadawać różne wartości. No i tutaj ja pamiętam, jak kiedyś grałem, ale to dawno, dawno, chyba za 20 lat temu, na Yamaha PSR-320, tam też można było sobie różne funkcje wywoływać. To było bardzo proste, nawet pamięciowo do wywoływania przez osobę niewidomą. Tak tutaj w tym modelu, no jest to bardzo skomplikowane. Ja angażowałem i żonę widzącą w to, żeby mi pomagała wybierać te funkcje. Robiłem sobie zdjęcia Be My Eyes, żeby odczytać to, co się aktualnie na ekranie wyświetla. No i szczerze mówiąc, no nie mogę tego rozgryźć. W polskim internecie naprawdę jest mało na razie materiałów na temat tego modelu. Po angielsku to ja tam za bardzo tak, no, coś tam zrozumiem, ale nie aż na tak zaawansowanym poziomie. No i mam z tym problem. I teraz apel słuchaczy. Jeżeli ktoś by, bo jest dużo utalentowanych muzycznie osób niewidomych, interesujących się muzyką, grających na instrumentach, może ktoś by się zdecydował w Tyflo Podcaście po prostu nagrać jakiś podcast na temat jakiegoś keyboarda, który ma już na dobre sprawdzony, który można obsłużyć bez problemu i który by mógł polecić innym osobom niewidomych, byłoby super.
10: No, teraz,
9: i to, tak?
10: No teraz jest coraz więcej osób, które no, wybierają raczej tworzenie muzyki na komputerze, bo rzeczywiście w podobnej cenie można mieć dużo bardziej zaawansowane brzmienia. Oczywiście tutaj z reguły te instrumenty wirtualne nie mają, nie wiem, aranży, nie mają kilku takich rzeczy, które są w keyboardach. Niemniej, no coraz więcej tych osób niewidomych przenosi się do software'u właśnie z uwagi na to, że jednak tutaj jest dużo większa elastyczność. Natomiast no ja mogę powiedzieć tyle, że niedługo u nas w domu będzie Yamaha PSR, ale E283, więc słabsza dużo, bo to jest ten najniższy model z tej serii PSR-E, ale za to najnowszy. Tak czy inaczej, no ten keyboard mogę opisać, jak już go poznam. Wiem, że na stronach Yamahy jest do pobrania podręcznik do części tych ich aranżerów w formie pliku TXT. I to mam wrażenie, że jest, nie wiem, być może to jest tworzone z myślą o niewidomych. I to tak, no, fajnie się to czyta, więc można to sobie wklejać do tych wszystkich serwisów, usług tłumaczących i będzie znaczy, to, myślę, tak, tłumaczyło na polski.
9: Ja sobie pobrałem ten manual w wersji polskiej, co prawda w PDF-ie, bo nie znalazłem na stronie Yamahy w wersji tekstowej. Natomiast ta instrukcja ma ponad 80 stron, jeżeli dobrze pamiętam. I tak na dobrą sprawę w PDF-ie niezbyt wygodnie ją się czytało, bo tam czasami mieszało w ogóle linijki, jakieś tam dziwne wstawki były. Spisałem sobie nawet numer po numerze te funkcje, jak one są tam ułożone w tym menu, ale i tak mi nic to nie dało. A odnosząc się jeszcze do twojego porównania między keyboardami, a tym, co tam robią ludzie na komputerach i tak dalej, no faktycznie, no komputery dają dużo więcej możliwości, natomiast z komputerem nie będzie się biegało, idąc gdzieś tam na jakąś rodzinną imprezę, czy tak sobie nieraz z dojścia pograć dla relaksu.
10: A to się zgadza.
9: No, także no, faktycznie na komputerze też dużo eksperymentuję, tworzę, robię coś tam, bawię się, rozpoznaję i tak dalej, ale mimo wszystko jednak gra na takim fizycznym instrumencie daje moim zdaniem dużo więcej, bo wtedy mamy przykład na to, co robimy w czasie rzeczywistym, a na komputerze jednak coś tam na początku budujemy, później dopiero po stworzeniu tego możemy to jakoś tam zweryfikować, jak to ewentualnie wyszło. No, no dobrze, to nie będę przedłużał. W takim razie no, no liczę na to, że na Tyflo podcaście kiedyś się pojawi jakiś podcast z prezentacją jakiegoś fajnego keyboarda.
1: Ja zapraszam wtedy... do kontaktu ze swojej strony. Jeżeli ktoś coś ma, czym chce się podzielić, zademonstrować, i tu zresztą też nie tylko mam na myśli keyboard, ale w ogóle jakiekolwiek urządzenie, bo to myślę, że przy tej okazji warto przypomnieć naszym słuchaczom, którzy właśnie są przede wszystkim słuchaczami, że Tyflo Podcast to jest coś, co no, tworzymy wspólnie. To nie jest tak, że jest tu jakaś jedna wybrana grupa ludzi, która ma dostęp do mikrofonu i tylko ta grupa będzie wam teraz mówić, co i jak. No, to tak naprawdę audycję w Tyflo Podcaście może stworzyć każdy, kto ma coś do powiedzenia, coś do zademonstrowania, coś do pokazania. Jeżeli macie jakiś taki sprzęt, zapraszam do kontaktu michal.dziwisz@firr.org.pl.

0: Pierwszy temat dotyczy dodatku dla NVDA, nowego dodatku chyba, który ułatwia szybsze odnajdywanie otwartych programów, Pawle.
1: Zgadza się. Autorem dodatku jest Tony Malek, czyli ten, który też zrobił NVDA, Tony's Enhancements, Browser Nav, Indent Nav, zresztą teraz tam w kodzie NVDA, no to się dzieje i wiele z tych dodatków, które weszły, typu jakaś nawigacja po stylach, po akapitach, to jest też jego dzieło. No i teraz stwierdził, że doda nam taką funkcję, którą zdaje się Maci miały, między innymi za pomocą aplikacji Write Command, nie wiem, czy się dobrze teraz powołałem, ale była taka aplikacja, która pozwalała za pomocą chyba klawisza command właśnie z jakimiś tam cyferkami wywoływać konkretne aplikacje otwarte gdzieś tam w tle. No i co tu mamy? Ja może przeczytam. Ten dodatek zapewnia konfigurowalne skróty klawiszowe pozwalające na przełączanie między otwartymi aplikacjami. No i teraz jak to działa? Przełączamy się na aplikację, którą chcemy w ten sposób uruchamiać. Naciskamy NVDA, Ctrl F12. Wybieramy w menu utwórz nowy wpis dla tej aplikacji, create new entry for this application. Przechodzimy tabem do przycisku skrót klawiszowy, keystroke. Naciskamy ten przycisk, no i naciskamy skrót klawiszowy, który chcemy dla danej aplikacji przypisać. O, tu na przykład autor sugeruje Windows Z, żeby spróbować. No i naciskamy OK i jest przypisane. I teraz, no jeżeli naciśniemy to Windows Z, czy tam inny skrót, który przypisaliśmy, to przeskoczymy od razu no, do tejże aplikacji. I mamy tu różne skróty klawiszowe. Właśnie NVDA Ctrl F12 pokazuje nam menu wtyczki. NVDA Shift myślnik ukrywa aktualnie wyświetlone okno. NVDA Shift równa się pokazuje wszystkie ukryte okna. No i są skróty klawiszowe, które możemy sobie ustawić dla konkretnych aplikacji. Nie da się programistycznie czy programatycznie dojść do tego, ile okien i w jakiej kolejności otwarła dana aplikacja, więc nie możemy sobie przypisać na przykład skrótu do konkretnego okna w Reaperze albo tam do konkretnego okna w Wordzie. To zostanie otwarte jakieś losowe okno aplikacji. Jest dodatek inny, o którym mówiliśmy niedawno, chyba tydzień temu czy dwa, który pozwala na przełączanie między otwartymi oknami w ramach danej aplikacji. No to wtedy można by połączyć ten dodatek z tym drugim i mamy całkiem fajną produktywność, tak mi się wydaje. Tutaj właśnie jest napisane też, że ta kolejność okien nie jest możliwa do uzyskania, jeżeli wydarzyło się to przed odpaleniem NVDA z tym dodatkiem. No ponoć już po, jeżeli program będzie uruchomiony po uruchomieniu wcześniejszym NVDA, to gdzieś te pozycje okien będą zapisywane. No i to tyle, jeśli chodzi o ten dodatek. No ciekawe takie narzędzie produktywnościowe. No wiem, że Windows, znaczy Mac z takich narzędzi słynie na Windowsie, trochę ich czasem brakuje. No a tutaj w formie takich dodatków do NVDA zawsze łatwo jest takie narzędzie sobie dodać.
2: Zaglądamy teraz ponownie na WhatsAppa, bo tu mamy kilka wiadomości od naszego słuchacza Mateusza. Posłuchajmy zatem.
3: Witajcie, z tej strony Mateusz. Ja do Was przychodzę z pytaniem następującym, a mianowicie posiadam iPada i czy ten skrót, który był na iPhone'ie, przynajmniej pamiętam, ja go używam na iPhone'ie, ten do robienia zrzutów ekranu i wysyłania ich do sztucznej inteligencji, czy też działałby na iPadzie? Przepraszam, że w osobnej wiadomości jeszcze, ale tak mi się przypomniało, że jeszcze też chciałem zapytać o to, czy też nadal niektórzy mają problem z M-obywatelem, a konkretnie z przywróceniem jakby konta, bo jak robię, że zapomniałem hasła i chcę tam, aktywuję jeszcze raz, czy jak to tam się robi, no to klikam, no i to okienko nie znika, ja więc klikam jeszcze raz, no i też tam nic się nie dzieje, anuluj nie działa w ogóle, po prostu no mogę jedynie co, mogę zamknąć aplikację i nic więcej. No i nie wiem. Jeszcze sprawdzę, bo nie sprawdzałem, Play 24, bo miało aktualizację i zobaczymy, czy się dostępność poprawiła. Jak się poprawiła lub nie, no to po prostu dam znać. Sprawdziłem, niestety

0: Dostępność w Play 24 jest taka, jaka była, czyli niedostępne. Nie poprawiła się ani w trochę.
1: Dzięki Mateuszu za te wiadomości. Czy wy wiecie coś a propos tego skrótu?
2: No nie widzę przeszkód, czemu by miało nie działać. To są bliźniacze systemy, więc no, powinno po prostu pójść.
1: Natomiast co do mObywatela, Mateuszu, to oczywiście nie jest rozwiązanie twojego problemu takie bezpośrednie, natomiast ja, co bym zrobił w takiej sytuacji i co chyba tak naprawdę będzie najprostszym rozwiązaniem twojego problemu, to po prostu odinstalowanie aplikacji i zainstalowanie jej na nowo. Bo wtedy będziesz musiał nadać do aplikacji, tylko pamiętaj, żeby usunąć ją z danymi tej aplikacji. I wtedy będziesz musiał po prostu nadać jej nowe hasło, zalogować się, czy to profilem zaufanym, czy to przez twój bank i wtedy powinno już wszystko działać, bo ona sobie i tak zaciągnie dane na nowo z systemów informatycznych i wtedy wszystko powinno być już w porządku. Co nie zmienia faktu, że takie zachowanie no, tej aplikacji jest zachowaniem ewidentnie niepożądanym i nie powinno się tak dziać. I jeszcze jedna smutna informacja, która gdzieś tam tak umknęła, przyznam szczerze, albo niedostatecznie mocno ją akcentowaliśmy, a to myślę, że dla części z naszych słuchaczy może być informacja przykra. Otóż 23 czerwca Google zamyka swoją usługę podcastową. Podcasty Google już nie będą działać. Będziecie mogli oczywiście i macie już teraz taką możliwość wyeksportowania swoich subskrypcji do YouTube Music, no i będziecie mogli korzystać z tej aplikacji. Swoją drogą zastanawiam się, jak to będzie działało w przypadku, kiedy nie opłacamy YouTube'a premium. Ja akurat opłacam, więc nie jestem w stanie tego w żaden sposób zweryfikować, ale czy ktoś z was może to jakoś testował bardziej, ten YouTube Music, czy chociaż podcastów da się tam słuchać?
2: No ja też akurat opłacam premium, ale z tego co kojarzę, gdzieś kiedyś czytałem, że jakieś podstawowe funkcje chyba są w tym darmowym pakiecie, powiedzmy.
1: Inna rzecz, że ta aplikacja, jej interfejs to nie jest jakiś taki przyjazny przesadnie, owszem. Więc no raczej jeżeli korzystacie z Google Podcastów jako waszego ulubionego czytnika podcastowego, co mnie jakoś nie dziwi, no bo ta aplikacja była naprawdę bardzo fajna i jeszcze przez chwilę będzie, to chyba lepiej się rozejrzeć za jakąś inną aplikacją do podcastów niż koniecznie brnąć w ten YouTube Music. Dziękujemy Patryku za te informacje, za przypomnienie nam o tym fakcie, że Google zamyka swoje podcasty. I hyc, następna usługa do cmentarzyska Google.
3: A cmentarzysko niemałe nie jest.
1: Także, to prawda.
3: No, tak. No dobrze, to przenosimy się teraz na południe, do Ameryki Południowej, do Brazylii, bo wiemy, jak niewidomy głosują w Brazylii i to nawet dość dobrze wiemy. To tutaj w zasadzie można to nawet samemu poniekąd sprawdzić, zdaje się.
2: Tak jest. Będzie link do tego, więc jeśli ktoś będzie zaciekawiony tym, o czym za chwilkę opowiem, no to możecie to na własnej skórze, że tak powiem, przetestować. A o czym tutaj będziemy mówić? No wszystko zaczęło się od tego, że Paweł nas naprowadził na ten temat i zapytał, bo mówiłeś, że słyszałeś gdzieś, że w Brazylii są udźwiękowione maszyny do głosowania.
4: Jakimś cudem niemiecki mastodon się tym zajawił. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. Ktoś jeden napisał, że znajomi mu opowiadali, ktoś drugi napisał, że w Brazylii się tak głosuje, bo to wszystko wokół oczywiście tego, że no w Europie nadal te nieszczęsne nakładki. No i zainspirowało mnie to, żeby napisać właśnie tutaj na grupę naszą podcastową. Ja akurat byłem wtedy w trasie, nie bardzo mogłem poświęcić czas na jakiś głębszy research. No i wysłałem informację w grupę, czy ktoś jest w stanie zbadać problem, no i ty się, Piotrze, zdeklarowałeś, no i mamy teraz wam co pokazać.
2: Tak, no bo właśnie od roku 96 w Brazylii wszystkie głosowania, to zarówno na szczeblu samorządowym i na szczeblu takim krajowym, czyli głosowanie na gubernatora i prezydenta Brazylii, odbywa się w 100% elektronicznie i słuchajcie, już od roku 2000 te, nazwijmy to, e-urny zostały udźwiękowione i już od tego momentu osoby niewidome były w stanie same sobie do takiego urządzenia podejść i swój głos oddać. Przez dłuższy czas to było zrobione na podstawie sampli, A od roku 2020 pojawiła się synteza, która oprócz tego, że mówi nam, jaki numer z listy wybraliśmy, bo generalnie głosowanie odbywa się w taki sposób, że mamy klawiaturę z przyciskami, piątka jest tradycyjnie uwypuklona, więc jesteśmy w stanie w łatwy sposób się na tej klawiaturze odnaleźć, no i wpisujemy numer kandydata, na którego chcemy zagłosować, więc na tym to polega. Na początku po prostu nam nagraniami to urządzenie mówiło, na jaki numer zaraz oddamy głos. Od roku 2020 było też w stanie nam przeczytać numery kandydatów, nazwy nawet, przepraszam, imiona kandydatów i partii, a od roku tego, 2024, odzyskały jeszcze nowszy, lepszy głos. Co ciekawe, głos oparty o technologię RH Voice, głos, który powstał na bazie znanej piosenkarki w Brazylii, która na szczytny cel nagrała, było napisane ponad 30 godzin materiału, też sobie możecie poczytać o tym, żeby taki głos stworzyć, no i właśnie w tych maszynach do głosowania, w tych urnach ten jej głos jest wykorzystywany. Jak to wygląda w praktyce? No, osoba niewidoma, w ogóle osoby z niepełnosprawnościami mają różne udogodnienia w lokalach wyborczych. Jeśli jakaś osoba ma też inne niepełnosprawności, na przykład jest na wózku i potrzebuje, żeby w takim lokalu był podjazd, bo no, przypuszczam, że nie wszędzie tak może być. No, Brazylia w wielu miejscach to kraj, gdzie mamy dużo dżungli, więc pewnie trudny teren, więc pewnie nie wszystkie lokale można było łatwo przystosować. W takich sytuacjach można zadzwonić i lokal zmienić, jeśli mamy jakieś konkretne potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o osoby niewidome, no to wystarczy, że podejdziemy do takiego lokalu, możemy mieć osobę towarzyszącą, natomiast ta osoba musi być zatwierdzona przez urzędnika w tym lokalu, po prostu mówimy temu urzędnikowi, że to jest osoba, której ufamy, osoba niezrzeszona z żadną partią, to jest też tam taki wymóg, no i ewentualnie możemy wtedy poprosić o pomoc w ten sposób, natomiast osoby niewidome takiej pomocy nie potrzebują z reguły, no bo właśnie te urządzenia są udźwiękowione. Mówimy urzędnikowi, że tego udźwiękowienia potrzebujemy. Urzędnik nam daje słuchawki. Tłumacz mi to napisał tak, że to chyba są jakieś słuchawki jednorazowe, więc po prostu lokale mają gdzieś swoje słuchawki, które są wydawane dla osób, które ich potrzebują. I uruchamia nam to udźwiękowienie na tym automacie. No i myślę, że tutaj możemy przejść do części praktycznej, bo jest symulator, słuchajcie, tych głosowań. Można sobie to wszystko przetestować. Więc ja sobie teraz przełączę syntezę, co mi sekundkę zajmie, bo teraz to jest troszeczkę w innym miejscu. Okay.
5: Symulator Google Chrome. Symulator Document. Szybki, edukacyjny i zabawny.
2: Ja sobie już tutaj, oczywiście strona jest po portugalsku, natomiast ja już sobie ją przetłumaczyłem.
5: Samorządowych 2024. Tutaj będziesz mógł przećwiczyć głosowanie na wszystkie możliwe do zdobycia stanowiska w wyborach. Samorządowych 2024. Tak samo jak w dniu wyborów, jakbyś stał przed elektroniczną urną wyborczą. Jest szybki, edukacyjny i zabawny. A więc zacznijmy. Wybory miejskie, głosowanie. No i blank. Wisi ten link w iTurze.
2: No tutaj możemy sobie wybrać.
5: Link, głosowanie w iTurze.
2: Chcemy głosować w wyborach miejskich.
5: Blank, blank, blank. Wybory ogólne, Brazylia.
2: Myślę, że weźmiemy
5: blank.
2: Sobie.
5: Wisi ten link, głosowanie w jeden, turze. Wisi ten link, głosowanie w dwa, turze.
2: Wybory.
5: Wisi blank. Wybory ogólne, Brazylia. Blank. Wisi ten link, głosowanie w jeden, turze.
2: No dobrze, wejdźmy sobie w głosowanie pierwszej.
5: Punkt. Simulator dokument. Blank.
2: I to jest to miejsce, w którym powiedzmy urzędnik siedzi przy swoim komputerze.
5: Jest link jeden, ten punkt, tak.
2: Przygotowuje nam stanowisko.
5: Środa 29.05.2024-2046.20. Rozpoczęcie głosowania. Zidentyfikuj głosującego. List WIT 1 item. Czy chcesz włączyć instrukcję dźwiękowe podczas głosowania? Button tak. Button nie.
2: No właśnie, więc musimy sobie włączyć instrukcję. Mi na początku przeglądarka nie wyświetliła się na liście aplikacji do zmiany dźwięku, więc ja to szybko zrobię.
5: Mozilla ZOM. Volume. Mozilla ZOM. Distort. Visu. NV. Disk. ZOM. Wchat. Distort. System. Google Chrome. Volume. 100. Musi spc Helicon Go XL. Samsung Vivid Line 1 Sonos Realtek HTC Helix Gamma TC Helicon Go XL.
6: Okay, teraz aperte confirma para iniciar seu voto.
1: Tak,
3: słychać.
5: Główna treść 1, link, alt plus 1.
2: Nie było słychać wszystkiego, co do nas pani powiedziała, natomiast...
6: A urna está pronta para receber o seu voto, aumentando o volume.
2: Co nam powiedziała, że będziemy wykorzystywać klawiaturę numeryczną do głosowania, klawisz 5 jest uwypuklony. Możemy teraz z cyframi 3 i 9...
6: A urna está pronta para receber, diminuindo o volume.
2: ...sobie głośność, więc można ją ściszyć, przygłośnić. I naciskając przycisk potwierdź, który przepuszczam jest prawym dolnym rogu na urządzeniu, w tym symulatorze jest to klawisz Enter, możemy przejść do właściwego głosowania. Więc ustawiliśmy sobie...
6: A urna está pronta para receber o seu voto. Use o teclado numérico a diminuindo.
2: Może ściszymy nawet jedno jeszcze kliknięcie, żeby wam mógł opisywać, co się dzieje, i naciśniemy Enter.
5: Simulator do...
6: Você está votando para deputado federal.
2: No i tutaj musimy...
5: Tutaj
2: wybieramy...
5: Link 9, wybierz partię. Aby zobaczyć kandydatów. Aby zobaczyć link 91 PESK.
2: Wybieramy deputowanych na początku. I tutaj mamy
5: link
2: wypisaną...
5: Impreza sportowa. Link impreza sportowa. Link 92 PEM. Link impreza muzycznych rytmów.
2: Tutaj mamy takie zmyślone partia sportów, partia instrumentów muzycznych. Te listy chyba na prawdziwym urządzeniu nie są udźwiękowione, więc, ale czytałem, że chyba w lokalach niektórych przynajmniej listy są też dostępne w Braille'u. Też przypuszczam, że możemy sobie te listy sprawdzić wcześniej w internecie, jeśli byśmy chcieli je sobie sprawdzić.
5: Link 92.
2: Natomiast tutaj też możemy sobie
5: link impreza sportowa.
2: Którąś z tych list kliknąć, sobie wyświetlić
5: simulator
2: tytuły.
5: Simulator
2: na przykład sobie klikimy
5: link alt plus 1,
2: partię
5: grab hit,
2: sportową.
5: Link alt, grab hit, wklej zdjęcie kandydatów. Button zamknąć, button zamknąć, button grab link alt plus 1, grab hit ekran. Grab hit górna część,
2: no i
5: zamknąć button,
2: nam się
5: aby zobaczyć kandydatów.
2: Zdjęcie.
5: Wybierz partię. No. Link 91 PESK.
2: Załóżmy, że chcemy zagłosować na tą partię sportową właśnie. Wpisuję 91.
6: 9. Confira o seu voto. Você está votando para deputado federal. Digite os demais dígitos do seu candidato, ou aperte confirma para prosseguir, ou corrige para reiniciar este voto.
2: I teraz
5: link impreza sportowa, link 92, link impreza muzyczna, link 9, link partia zawodów, link 9, link impreza folklory, blank.
2: Tam jest coś takiego w Brazylii, że możemy zagłosować ogólnie na partię lub wpisać konkretnego kandydata. Tutaj nam się lista kandydatów, co ciekawe, nie wyświetla. Natomiast mógłbym po prostu zatwierdzić, że chcę zagłosować na tą partię.
5: Symulator dokument.
6: Tutaj coś poszło. Confira o seu voto. Você está votando para. Confirma.
5: Simulator dokument. Para wizualizar.
6: Deputado estadual.
2: I tak możemy głosować. Ja sobie zagłosuję szybko na.
5: Link 91 PS.
2: Na prezydenta, czyli.
5: Link impreza sportowa.
2: Klikniemy sobie na drugą turę.
6: Link 91 estadual.
5: Link impreza.
2: Dlatego,
5: link 93 PS. 90.
2: Tam. Tolbar.
5: Chrompac. Puston submen. Loading simulator alert.
6: Você está votando para deputado estadual.
2: Coś mi nie chce wycofać.
5: Dialog. More about that topic. Not Hanks. Turnit. Not Hanks Saving.
2: Okay,
5: settings. Coś... Gofit. Odherat privat.
2: Dobrze, przepraszam.
5: Rób więcej. Crop blank slash.
2: Natomiast gdybyśmy głosowali na...
5: Start puto. Simulator.
2: Na prezydenta, może po prostu wytłumaczę, co się dzieje, żeby tutaj nie szukać po komputerze. To urządzenie by nam dosłownie powiedziało,
5: że
2: zagłosowaliśmy, powiedzmy, na kandydata numer 9-1 z partii sportowej na prezydenta wystawili piłkę nożną. Czyli tam w realu po prostu byłoby przeczytane imię danej osoby. Możemy wtedy nacisnąć Enter jeszcze raz, żeby to zatwierdzić. Wtedy właśnie usłyszymy ten dźwięk, który słyszeliśmy przed chwilą. I to znaczy, że dany głos został oddany. Natomiast właśnie w sytuacji, kiedy głosujemy na kilka stanowisk, tak jak w drugiej turze głosuje się na gubernatora i prezydenta, można też jedno głosowanie pominąć, jeśli nie chcemy na dane stanowisko oddać głosu, a kiedy już oddamy wszystkie głosy, no to usłyszymy taki jeszcze dłuższy dźwięk, urządzenie nam po prostu wtedy powie fin, czyli dosłownie koniec, no i wtedy wiemy, że nasz głos został oddany pomyślnie. Jeszcze na koniec taka informacja, że tak jak u nas, kiedy oddajemy głos, no to mamy te kratki. Musimy też dać, dajemy podpis na liście. Tutaj postanowiono zrobić to inaczej, mianowicie urządzenie też przy okazji pobiera od nas odcisk palca. W czasie pandemii to było wyłączone, ale z tego co wiem, to w tym roku na tych wyborach już to zostało włączone z powrotem, więc nawet jeśli dobrze się orientuję, nie musimy gdzieś żadnych list podpisywać, wystarczy, że po prostu podejdziemy do tego urządzenia i możemy bez większych problemów głos w ten sposób sobie oddać.
1: No to rzeczywiście ciekawe, a najważniejsze, że dostępne. To bardzo cieszy i to już od tylu lat w Brazylii tę dostępność wdrożono. No, fajna sprawa. A teraz wiadomość od Sylwestra, właściwie kilka wiadomości od naszego słuchacza Sylwestra na WhatsAppie.
7: Ja mam do was pytanie, czy nie ma dofinansowania na przykład do napraw, na przykład do napraw linii brajlowskich, bo może taką by jakby coś, bo szkoda tej linijki, to można by było ją odnowić, czy nie ma na to dofinansowania. Ja mam pytanie w sprawie Winampa. Czy Winamp spolszczony jest nowszy Winamp, czy nie?
1: Czy najnowszy Winamp jest spolszczony? To jest dobre pytanie. Jeżeli ktoś kiedyś się nim zajął, no to pewnie tak, ale podejrzewam, że do większości funkcji, oczywiście mówię o tym Winampie w najnowszej wersji, który jest podobny do tego starego Winampa, tak? Nie do tym czymś nowym, co oni teraz tworzą, tylko tej wersji chyba jaka to wersja... A nie pamiętam nawet teraz, ale tam jakaś 5.9.6.6 czy jakoś tak. I to podejrzewam, że nawet spolszczenie do starszej wersji Winampa tu by zadziałało, bo on tam się w zasadzie niewiele różni od tej poprzedniej swojej wersji. Natomiast co do aktywnego samorządu, zdaje się, że jest jakiś taki kierunek działań dotyczący naprawy sprzętu zakupionego w ramach aktywnego samorządu, to Sylwestrze musiałbyś przejrzeć dokładnie, jakie są możliwości w ramach aktywnego samorządu. Musiałbyś to poprzeglądać, bo wydaje mi się, że coś jest, natomiast no, tak jak mówię, to są no, na tyle takie rzeczy, w których trzeba gdzieś tam powiedzmy siedzieć i kojarzyć, co się z czym wiąże, że ja teraz z pamięci tego nie powiem, ale zachęcam cię, żebyś przejrzał, bo coś mi świta, że jest.
3: Chyba cisza. Dobrze. To co? Przechodzimy do newsów chyba kolejnych?
1: Tak.
3: News kolejny. I właśnie zastanawiam się, co zrobić, bo mamy Side City, mamy maraton nowości i jeszcze jeden taki news luźny. Tylko że od Piotra, a Piotr przed chwilą mówił, więc albo rzeczywiście pomówimy o bocie, który potrafi opisywać wideo, to może w ten sposób, a potem będą dwa te duże takie pakiety, że tak powiem, newsów. Może w ten sposób zróbmy.
2: Okej, no to w takim razie wracamy do aplikacji, o której opowiadał Paweł kilka audycji temu, mianowicie PikiBot. Aplikacja, która jak jedna z wielu jest w stanie nam opisywać zdjęcia, możemy do niej te zdjęcia wrzucać na kilka sposobów i możemy też z nią rozmawiać. Co ciekawe w tej aplikacji, ona ma kilka osobowości. Jeśli wykupimy sobie abonament, no to możemy sobie wybrać jeden z głosów, to są chyba głosy oferowane przez OpenAI. I każdy z tych głosów ma taką swoją osobowość. Natomiast w zeszłym tygodniu do tej aplikacji została dodana bardzo, wydaje mi się, dla nas ciekawa nowość, a mianowicie oprócz opisywania zdjęć jest nam w stanie też opisywać wideo. Więc to jest coś, o czym mówiliśmy, że to pomału będzie się pojawiać. Nie wiem, z czego to korzysta, bo z tego co wiem, chyba GPT-4o jeszcze przynajmniej tej możliwości nie opubliczniło publicznie do API w takim znaczeniu. Natomiast coś tu jest dostępne i słuchajcie, nawet można z tego korzystać bez tej subskrypcji. Oczywiście wtedy nie możemy zmieniać osobowości tego asystenta, Natomiast nie ma problemu, jeśli chodzi o opisywanie tych wideo, można sobie to przetestować. Jest kilka wad mimo wszystko. Zaraz myślę, że też postaram się pokazać jakiś przykładowy opis, jak to może nam wyglądać. Ale jeśli chodzi o sam opis tych wideo, na ten moment, z tego co widzę, no chyba, że to jest coś, do czego jest potrzebna subskrypcja, ale nigdzie nie dotarłem do informacji, żeby to było akurat za subskrypcją, Te wideo możemy wybrać tylko z poziomu aplikacji. To znaczy na jej ekranie mamy przycisk wideo i z tego miejsca możemy albo coś sobie nagrać i to są, no to powinny być w miarę krótkie filmy, one tam są jakoś kompresowane, tak, myślę, że 30 sekund do minuty. Ja właśnie taki najdłuższy film, jaki próbowałem, to miał właśnie około 30 sekund. No właśnie, możemy taki film sobie po prostu nagrać wewnątrz aplikacji lub wybrać go z naszej biblioteki. Nie ma możliwości niestety, żeby jakieś wideo udostępnić z innej aplikacji. No inna kwestia, że nie wszystkie aplikacje niestety na to pozwalają. Patrz YouTube. Myślę, że wielu z was chciałoby gdzieś to na YouTubie przetestować. No jedynym sposobem na to byłoby nagrywanie ekranu i później poprzez nagrywanie ekranu taki film udostępnić. No, gdzieś inne aplikacje, niektóre pozwalają nam na udostępnianie wideo, jakieś media społecznościowe, nie wiem, klienty do Mastodona, no ale niestety do tej aplikacji bez zapisania ich najpierw do naszej biblioteki tego nie zrobimy. Ale już, jeśli już jakiś film mamy zapisany i chcemy go sobie zidentyfikować, opisać, no to już jesteśmy w stanie to zrobić. I ja teraz sobie odblokuję telefon. Może byłoby dobrze, jakbym sobie włączył mowę i jeszcze dobrze wpisał kod swój. I wejdziemy sobie do aplikacji. Ja zaraz oczywiście przełączę na polski głos. Nie wiem, czemu ona tutaj, aplikacja się nie pojawiła. Ale już ją spróbujemy znaleźć. Nawet jest na wierzchu. Ok, super. Ok, więc wejdziemy sobie. Przełączę sobie język i już wam pokazuję, jak to wygląda. No właśnie, mamy tutaj, no generalnie na początku będziecie widzieć tylko właśnie te dwa przyciski, kamera i wideo. Kamera to jest do zdjęć, wideo jest właśnie do filmów. Więc naciśniemy sobie na przycisk wideo. I mamy dwa przyciski, zrób zdjęcie lub wybierz film. Klikniemy sobie na wybierz film.
5: Sam cel, przycisk. I datę, mi 28, time 20, widok, datę, 05, 2023, time 19, 26.
2: I tutaj mamy
5: 05, 2019, 20 lat.
2: Film, który trwa 30 sekund i myślę, że on będzie o tyle fajny na opisanie no niestety jednej z tej aplikacji, bo no, to jest film, na którym w miarę wiem, co się dzieje i zobaczymy, jak mu dobrze pójdzie. To jest generalnie akurat nagranie chyba z Forzy, możemy sobie zresztą otworzyć, będzie słychać. No tak. Okay. Czy to jest to? Klikam przycisk choose, czyli wybierz.
5: Subskrypcja, przycisk. Dobry laptop, subskrypcja.
2: I się nam przetwarza. Na początku opis będzie po angielsku. I później poprosimy go o polski opis. Przetwarzanie wideo trwa dłużej niż zdjęć.
8: This is getting intense, right? All right, let me try to capture the essence of this racing video game for you. We're in the driver's seat, speeding through this winding mountain track at night. And the bright headlights of our yellow race car are just cutting through the darkness like a hot knife through butter, you know? The speedometer is just whipping around, and we're approaching 150 kilometers per hour. This is wild. And as we're zooming past these brightly lit signs and billboards, we can see all the sponsors and race names like Daikoni. It's just a blur of excitement, you know? And behind us, the taillights of the other races are just streaking across the tarmac, and the roar of our engine is just filling the air, adding to this incredible sense of speed and thrill.
2: Okej, chyba skończył. To jest ten opis taki, nazwałbym go taki bardziej emocjonalny, chociaż powiem wam, że podczas tej demonstracji opisał mi ten film zupełnie inaczej, jak ja opisywałem ten film wcześniej.
4: Był update. Była aktualizacja w międzyczasie i coś było wspomniane w liście zmian, że poprawiali te opisy.
2: Jak mi to opisował wcześniej, to zwrócił uwagę, że mówił, jakie to jest podekscytujące, ile tam jest adrenaliny. No cały czas tutaj mówił, że to było bardzo dziko, ale no widać, że tutaj jakieś porównania. Natomiast ten taki bardziej taki konkretny opis. No właśnie, czyli tutaj no, jechaliśmy dosyć szybko i to się akurat zgadza. Teraz go poproszę, żeby mi ten opis przetłumaczył na polski. Describe this video in Polish, please. No i znowu sobie poczekamy, bo on musi za każdym razem ten film przesłać jeszcze raz. Natomiast w obu przypadkach tych opisów pominął jeden dosyć istotny detal, o który zapytamy się za chwilę, to będzie następne pytanie.
3: Ale w sumie też to dość długo trwa.
2: Tak, tak. No tyle, ile ostatnio chyba.
3: Tłumaczenie.
2: No bo on za każdym razem chyba to wysyła z powrotem, z tego co...
8: Let's dive right in. Alright, let's dive right in.
2: Dobra.
8: This is just so exhilarating, isn't it? I can feel the adrenaline pumping just from your description.
5: Speech on.
8: Okay. Let me try to capture the essence of this. We're in the cockpit of the yellow race car, speeding from the time race track. We're tracking like spotlights and street lights,
2: passing right below on the asphalt. The scenery on the track is really in darkness, with the yellow hills is really distant. Cały czas nam nie opisał po polsku, natomiast... To mu się czasami udawało. No to i mamy bardziej szczegółowy opis. Tak, co ciekawe, on tutaj zwraca uwagę też na dźwięki i tutaj akurat miał rację, to mu nie zawsze wychodziło, natomiast próbujemy zadać jeszcze jedno pytanie. Tell me, does the car crash in this video and please answer in Polish? Zapytałem, czy była jakaś kolizja? No i jeszcze raz poprosiłem, żeby odpowiedział mi po polsku. Nie wiem, czy to nam się uda, natomiast co chociaż może odpowie na moje pytanie. Zobaczymy.
8: Oh, this is just so exhilarating, isn't it? I mean, look at that dashboard. It's like we're right there in the thick of the action.
1: Chyba nie.
8: The car is just zipping along.
2: Ja może sobie przeczytam, co nam się tutaj. I to nie jest prawda, bo to ten film kończy się wypadkiem, dlatego sobie ten klip wyciąłem z tego. To był chyba pierwszy raz w ogóle, kiedy testowałem Forzę, więc no tam było dużo wypadków i kolizji. Natomiast on tym razem powiedział, że wypadku nie było. Co ciekawe, przy moim pierwszym teście, kiedy go konkretnie zapytałem o ten wypadek, to tak, powiedział mi, że faktycznie w 23 sekundzie trwania tego filmu samochód przy zakręcie w prawo skręca w lewo i uderza w barierę. Więc nie wiem, czemu teraz tego nie wychwycił. No, widać, że jednak sztuczna inteligencja może czasami gdzieś sobie z czymś nie radzić. Natomiast testowałem też to na kilku innych filmach. Miałem film, na którym siedzę sobie koło naszego pieska i go głaskam. I co ciekawe, w tym filmie dobrze zidentyfikował jego rasę, co nie zawsze wychodziło tak, kiedy się opowiadam, jak naszą Akitę mielił z Huskim na przykład. Więc raz powiedział, że to Shiba, no to już było bliżej. Natomiast tym razem mu się udało z rasą. Ale na przykład w tym filmie mówił, że słyszy, że ja coś mówię do tego psa spokojnym głosem. Ja nic nie mówiłem akurat w tym filmie. Tam chyba właśnie moja siostra odzywała, ale to na pewno spokojny głos nie był z tego, co pamiętam w tym filmie. Był jeszcze jeden film, na którym ciężarówka jechała w stronę mostu, pod którym się nie zmieściła, to też akurat była kolizja. I tam prawidłowo zidentyfikował tą ciężarówkę, zidentyfikował znaki ostrzegawcze i nawet stwierdził, o nie, chyba kierowca nie widzi tych znaków. Ale tam też powiedział, że ostatecznie wyglądałoby, jakby miało zaraz dojść do wypadku, do którego ostatecznie nie doszło, a tutaj znów faktycznie w tym filmie no, był jakiś wypadek, więc widać, że no, jakiś potencjał to ma. Czasami możemy z niego wyciągnąć jakieś istotne dla nas informacje. Natomiast nawet jak widać w tym samym filmie, zadając samo pytanie dwa razy, możemy dostać dwie zupełnie różne informacje. Jedną prawdziwą, jedną nie, a no jeszcze tutaj no właśnie coś, co moim zdaniem było dość istotne, właśnie ta kolizja została zupełnie za pierwszym razem pominięta. Nie wiem, czy on po prostu tylko w pierwszych jakieś kilkanaście sekund zobaczył, czy co tutaj może być problemem. No, zapowiada się fajnie, ale jeszcze myślę, że to musi być dopracowane.
1: No ciekawe, jak będzie to działało, kiedy OpenAI w końcu włączy te funkcje analizy wideo w swoim czacie GPT. To zobaczymy, jak wtedy będzie to działało. Dobrze, odbierzmy telefon, bo mamy...
3: I tak to jest lepsze od Google'a, który proponował klej do pizzy.
1: Klej do pizzy, tak.
2: To zdecydowanie.
1: To było bardzo ciekawe. Odbierzmy telefon, Patryk jest na linii, witaj.
9: Witam bardzo serdecznie.
1: Słuchamy.
9: Nie wiem, czy tutaj będzie mówione o Hadesie 2 i o modach do tego, czy ty Piotrze masz?
2: Chciałem wspomnieć, natomiast myślę, że możesz mieć więcej szczegółów, także jeśli chcesz coś powiedzieć, to zapraszam.
9: Tak, to znaczy się generalnie jest wsparcie dla streamerów oficjalnie. Natomiast za mało grałem w tego Hadesa, żeby powiedzieć, z czym on sobie jeszcze nie radzi, natomiast będą rzeczy, z którymi sobie na pewno nie radzi. To na pewno sobie z czymś nie radzi, z tego co tam wiem, z jakimiś roślinami jest problem. Natomiast wszystko się odbywa przez takiego menedżera do pobierania modów, także tam mody można aktualizować, przez to w ogóle też to taki jest webowa apka, gdzie tam po prostu wybieramy, tworzymy profil, pobieramy mody i to w zasadzie tyle. I potem musimy przez to grę odpalać, jak chcemy z modów. Nie teraz. Jeżeli chcemy to z modami odpalić, no i spać. Także to akurat wiecie, no to akurat działa. Na razie gram i tyle mogę powiedzieć, że działa.
2: Tak, tam z tego co widziałem na forach, to jeszcze nie wszystkie menu są czytane, natomiast cały czas dynamicznie ten mod się rozwija. To muszę też powiedzieć, że co chwilę wychodzą jakieś aktualizacje, więc myślę, że
9: tak.
2: To i będzie szybko naprawione.
9: Ten mod spokojnie to update'uje, no nie ma problemu. No. I teraz jeszcze tak chciałem wspomnieć o moich wrażeniach takich małych z Be My AI na Windowsa. Że bardzo fajnie mi się z tego korzysta, bardzo fajnie to działa, się cały ekran rozpoznać. Ja to spróbowałem na kilku ekranach, nawet z gier, z Mortal Kombat chociażby, i nawet rozpoznało całe menu, co w tym menu jest, także spoko się to sprawdza, aczkolwiek nie wiem czemu na stronie bemyeyes.com nie ma w ogóle odnośnika do sklepu Microsoft. Jest tylko...
1: Oni dopiero, Patryku, dziś wypuścili informację chyba na blogu albo jakoś bardzo niedawno, że ta aplikacja się w ogóle pojawiła. Ja dziś dostałem te informacje z newslettera Be My Eyes, więc oni chyba dopiero tak wypuścili te aplikacje powiedzmy ponad tydzień temu i ci, co wiedzą, to niech sobie pobiorą na wypadek wszelki, gdybyśmy jeszcze czegoś nie dopatrzyli, a teraz już zaczynają się tym bardziej chwalić.
2: Natomiast tak, to się tak ładnie nazywa, tak soft launch chyba, tak w terminologii właśnie, że po cichu jest coś wypuszczane i właśnie tak jak Michał mówi.
9: No to natomiast u mnie jest tak, że Be My AI od razu po polsku rozpoznaje na Windowsa.
1: A to wiesz, to już może to poprawili.
9: Myślę, że to poprawili.
1: A czy dalej jest problem, bo zastanawialiśmy się, czy będzie z tym kłopot i istotnie był. U mnie, kiedy bawiłem się pierwszy raz tą aplikacją, to nie zwróciłem uwagi, ale może po prostu nie wpisywałem litery EU. Czy jest problem u ciebie z właśnie tą literką, kiedy jest Be My AI, czy Be My Eyes właściwie odpalone? Czy może się wpisać?
9: Nie wiem, bo nie próbowałem, bo nie pytałem go o nic.
1: Bo ja próbowałem akurat, ale wiesz, nawet jeżeli masz ją w tle odpaloną, jeżeli jej nie zamkniesz, to była taka sytuacja, że nie dało się wpisać literki EU.
9: Czegoś tam nie mogłem zrobić, bo on zaczął coś... Ale nie wiem, czy to
1: był właśnie jeden z tych skrótów, Ctrl-Alt-L. Zdaje się, że do rozpoznania czegoś, nie pamiętam już teraz czego. Czy ekranu właśnie, albo schowka. Ale no, w każdym razie taki konflikt był. Przewidywaliśmy go i niestety się ziściło.
9: Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch aplikacjach, które niestety mnie zawiodły, jeżeli chodzi o dostępność. Na Windowsa to jest iCloud dla Windows. Aplikacja jest bardzo niedostępna, to znaczy tam jest sporo nieetykietowanych checkboxów. Niektóre przyciski są poetykietowane, niektóre nie i kompletnie nie wiem, jak w iCloudzie na Windowsa udostępniać pliki, które są w iCloud Drive, bo mogę otworzyć folder, natomiast nie mogę udostępniać z menu kontekstowego ani z niczego innego, a w samej aplikacji iCloud po prostu tej listy nie ma, więc ja muszę przez iPhone'a udostępniać. Nie wiem, jak to zrobić z Windowsem. Może
1: pytanie, czy to się w ogóle da z Windowsa?
9: No nie wiem, bo...
2: Pytanie do 100 punktów zawsze jest może też interfejs webowy, ale też nie sprawdzałem.
9: Natomiast no, to... nie sądziłem, że aplikacja od Apple'a może być niedostępna.
2: No, tam się przydaje nawigacja obiektowa.
1: Tak, pod Windowsem może, niestety.
9: No i druga aplikacja, na którą chciałem ponarzekać, to jest Bing od Microsoftu, a mianowicie chodzi o zakładki tego Binga, tam gdzie są takie, gdzie tam zakładki, gdzie są wiadomości, pogoda, sport i tak dalej, no to one są nieetykietowane te zakładki, nie mają etykiet. Zakładka, zaznaczone zakładka, tyle. I to już jest od dawna. Bingu, niestety. A ja Binga lubię ze względu na prognozę pogody, bo tam się sprawdza pogoda. W Bingu, przynajmniej u mnie. Ale niestety zakładki są niepoetykietowane i ten Bing ma sporo takich dziwnych przycisków. Co by się można było spodziewać, że Microsoft to będzie dostępny, no ale nie jest niestety. Nie wiem, czy wy testowaliście Binga, testowaliście go jakoś, potwierdzicie to. Natomiast nie jest to dostępne. Nie wiem, Piotrze, czy ty masz informację, że RetroArch jest na iOS emulator.
2: Tak, i będę o tym mówić później.
9: Natomiast zapomnijcie, jak nie będziecie mieć klawiatury ani pada, to nawet obsługa samego emulatora jest bardzo ciężka, bo niby dostępność się włącza, natomiast no nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się przesuwać po kontrolkach. To znaczy palcem, jak dotkniemy gdzieś na ekranie, no to on nam przeczyta, ale od razu aktywuje opcję. I nie gada to voiceoverem, tylko gada syntezą. Przynajmniej u mnie. Bo testowałem. A niestety nie mam kontrolera, znaczy nie mam jak podłączyć kontrolera do iPhone'a, bo nie mam kabla, więc niestety nie mam jak się o tym przekonać.
2: Możesz klawiaturą Bluetooth, jak masz.
9: Chyba mam. Okej. Natomiast jest to dostępne. Nie wiem, jak jest z RetroArchem na Windowsa, ale na inne platformy, ale
2: też
9: na iOS
2: jest dostępne. Tak, też jest dostępne. Później opowiem o tym więcej, jak to wygląda wszystko.
9: Okej. No jeszcze takie pytanie, bo się nie mogę doczekać, kiedy się pojawi podcast o Forcy.
1: Jak go Tomek poskłada. Tomku, kiedy poskładasz?
3: No postaram się jak najszybciej. No teraz akurat no raczej nie jutro, ale postaram się w takim razie jak najszybciej.
9: Okej, dobrze. To tyle w takim razie ode mnie.
1: To dzięki, Patryku, w takim razie za telefon. Pozdrawiamy cię. Do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.
3: No i teraz dwa takie no większe newsy, czy w zasadzie takie komplety newsów, bo mamy więcej newsów z Side City, które się odbyło niedawno, czyli tych targów, nie wiem, sprzętu dla niewidomych, tak to można określić?
4: Tak, pomocy różnych.
3: No to, może od tego zacznijmy.
4: Dobrze. No więc czas mija, wywiady następne wychodzą. Tym razem no, wiele podcastów w różnych językach pokusiło się o jakąś recenzję tego wydarzenia. Ja jeszcze do wszystkich materiałów się nie dokopałem. Na przyszły raz będę, myślę, jeszcze lepiej przygotowany, ale na razie się powołam na kolejne wywiady z Sideviews oraz RNIB Tech Talk, bo również oni tam w Wielkiej Brytanii sobie taki podcast urządzili. Na początek może taka drobna rzecz, która cieszy, a ukazała się zarówno, wspomniano o niej właśnie i w Sideviewsie, i w RNIB Tech Talku, ale też wspomniano o niej w najnowszym wydaniu Biuletynu Europejskiej Unii Niewidomych. No bo pamiętacie pewnie, tutaj Piotr przytaczał jakieś parę tygodni temu wyniki ankiety na temat monitorów brajlowskich i naszych tutaj przyzwyczajeń, jakich używamy. No i co się okazuje? No okazuje się, że to nie było takie wszystko gdzieś tam słowa na wiatr, że sobie zrobili ankietkę, no i co z tego? Bo Side City okazało się świetną okazją, żeby właśnie ta grupa robocza zajmująca się Braillem spotkała się z producentami monitorów brajlowskich i przedstawiła im te wyniki. Potwierdzona na pewno była obecność, bo w wywiadzie dla Sideviews wyrazili, znaczy no, powiedzieli po prostu, że będą brali udział, firma Papenmeier. Natomiast przypuszczam, że to nie jest jedyna firma, która się zdecydowała wziąć udział w tego typu, znaczy w tym wydarzeniu. No więc jest szansa, że usłyszą, co się ludziom w takich monitorach podoba, co się podoba mniej. No i jakoś z myślą o tym ukierunkują swoje dalsze no, działania i decyzje jakieś twórczo-marketingowe. Więc tutaj no, trzeba się cieszyć. Co do następnych wywiadów, no mnie na przykład zainteresował kawałek wywiadu z Bipedem na łamach Sideviews, bo Biped to jest takie urządzenie, o którym już mówiliśmy dość dużo. Już od kilku lat jest mowa, że powstaje. Tam jest jakiś startup szwajcarski, który chce za pomocą technologii używanej w samochodach samojezdnych nas informować dźwiękowo o przeszkodach. To jest jakiś taki rodzaj łuku leżącego na naszych ramionach. Tak to urządzenie ponoć ma wyglądać i ma mnóstwo czujników i kamer. No i okazuje się, że urządzenie już powoli trafia do konsumentów. Jest dobudowana opcja GPS zakręt po zakręcie, także no jak najbardziej funkcja pożądana. I co ważniejsze, jest możliwość wypożyczenia tego urządzenia do testów aż na miesiąc. No więc jak tylko troszkę tutaj ochłonę i ustabilizuję sobie sytuację, myślę, że będę pisał do Bipeda no z pytaniem, czy też mogę takie urządzenie sobie na miesiąc wypożyczyć, bo jeżeli by się to udało, no to z miłą chęcią je dla was przetestuję i coś o nim nagram. Mam nadzieję, że się to uda. No, może to być bardzo ciekawe rozwiązanie. Z kolei kolejną ciekawą firmą, która wystawiała coś w tym roku na Side City, była szwedzka firma Iris Helpmedel. I oni przyjechali z urządzeniem w ogóle nie swoim, tylko urządzeniem firmy Bones. Bones, czyli firma od Milestone'a, ta szwajcarska również. Urządzenie nazywa się Ping Pong. No i chodzi w nim o to, że jest po prostu klasycznie nadajnik i odbiornik, więc naciskamy nadajnik, odbiornik się odzywa. No, czyli taki wyszukiwacz zagubionych rzeczy. Aczkolwiek bardzo kreatywnie tutaj przedstawicielka firmy właśnie Iris Helpmedel opisała to urządzenie, bo stwierdziła, że no oni na przykład to wykorzystują u nich w firmie, jak mają niewidomych pracowników, żeby ci pracownicy wiedzieli, gdzie stoi drabina, jak przyszedł do nich jakiś tam malarz i coś remontuje u nich w biurze. No, też ciekawe, też fajne. No nie spodziewałbym się. No ale jest takie urządzenie. Natomiast firma przyjechała na targi zasadniczo, bo pracuje nad nowym zegarkiem naręcznym. Ma to być zegarek, który nie będzie zegarkiem smart, bo oni nie chcą już tworzyć kolejnego Apple Watcha czy Android Watcha i tam kombinować z jakimiś systemami operacyjnymi. To ma być po prostu urządzenie takie dość proste, które też ma jakieś funkcje różne oferować. I tu właśnie też jest pytanie do użytkowników i do osób potencjalnie zainteresowanych, co oni by chcieli w takim zegarku mieć. No i jako, że to na jakichś chipach tutaj ciekawych ma hulać, no to ponoć nie jest problemem dodawanie kolejnych języków w tym zegarku. Oni stwierdzili, że chcieliby użyć syntezy Microsoftu albo jakiejś innej, więc to było tak bardzo luźno wspomniane, no ale jeżeli Microsoftu, to pytanie, czy to będą sample z tej syntezy neuronowej, czy to będzie jednak po jakimś API udostępnione te głosy podstawowe, no nie wiem, pewnie jakieś sample, bo chyba Microsoft nie licencjonuje tego swojego głosu poza gdzieś tymi Azure'ami i platformami, więc do takich technologii osadzonych wątpię, że można go użyć, chyba że się mylę. No natomiast mielibyśmy na rynku zegarki mówiące głosami Microsoftu. No okej, okay. Jak ktoś lubi, można.
2: Póki to nie jest Microsoft sam, to spoko.
4: Ale nie, dla retrofeelingu ja bym chętnie poużywał sobie sama.
1: Dokładnie, ja podejrzewam, że niektórzy, zwłaszcza w Stanach albo w jakimś innym anglojęzycznym kraju, to nie obraziliby się.
2: Dzisiaj jakby czytałem... się dało ładować sample z tego Steve's Clocka, no to...
4: A no właśnie, no to byłby fajny pomysł. Może to trzeba im zasugerować, że ładowanie własnych sampli. Nie, a propos starych syntezatorów, to jeszcze do dzisiaj czytałem genialny post Patryka Perdue na Mastodonie, nawet go podbiłem. Jest rok 2074. Jakiś stary, niewidomy millennials odpalił właśnie klona Eloquenza, który jakimś cudem działa na Bionic OS i na Quantum OS. Humor, że tak powiem, nie opuszcza i to ważne. I to poniekąd tak jest. Ja bym tak chciał syntoka. No, natomiast to są te zegarki. To jest Iris Yelpmiedl. No, co tam jeszcze takiego? No, coś... Był wywiad z Miracle i się okazuje, że Exigo jest w Polsce bardzo lubiane i teraz chce się za granicę rozwinąć, czyli tablet na bazie Androida do powiększania, który pozwala na wyświetlanie dwóch źródeł obrazu jednocześnie, czyli jednocześnie na przykład tablicy i jakiegoś tam treści na komputerze. No więc tutaj też był wywiad przeprowadzony. Czy coś jeszcze? No Angel Eye znowu było przedstawione, czyli ten skaner taki chiński do skanowania tekstów, takie urządzenie lektorskie z jakimś tłumaczeniem wbudowanym i zakusami na AI. No i przejdziemy chyba do R&B Tech Talka, bo tutaj był dość ciekawy wywiad z firmą Solar Grove. I to jest firma amerykańska, która tworzy odtwarzacz książek i plików audio zasilany baterią słoneczną. No, ciekawy koncept, bo oni głównie tutaj myślą o takich rynkach rozwijających się, jakieś kraje afrykańskie. Dużo dla nich, bardzo dla nich ważny jest sektor szkolny, gdzieś tam szkolnictwo, edukacja. I opowiadali, że właśnie te playery są bardzo często dostosowywane pod konkretne rynki. I się okazuje, że każdy potrzebuje czegoś innego. Bo gdzieś tam na przykład w chyba Mali społeczność stwierdziła, czy tam dostawcy sprzętu, dystrybutorzy stwierdzili, no tutaj dla naszych niedowidzących użytkowników koniecznie to urządzenie musi mieć latarkę. A znowu gdzie indziej, w jakimś innym kraju stwierdzili, absolutnie latarki nie może być, bo potem jest taka sytuacja, że widzący członkowie rodziny podkradają to urządzenie i używają sobie go jako latarki. I nie dają użyć tej osobie niewidomej jako czytnika książek, więc bardzo specyficzny musi to być charakter i dynamika relacji. No znowu gdzieś tam indziej w sektorze szkolnym stwierdzili, pod żadnym pozorem to urządzenie nie powinno mieć czytnika kart USB, no bo my nie chcemy, żeby uczniowie mieli tutaj dostęp do jakiejś swojej muzyki i sobie na tym muzyki słuchali. My chcemy, żeby mieli tylko dostęp do podręczników. Znowu ktoś stwierdził, no my byśmy chcieli przyspieszanie. A inni znowu, my nie chcemy przyspieszania, bo to będzie już, ten interfejs będzie zbyt skomplikowany. No i powstało kilka wersji tego urządzenia. Pokazywana była wersja E2 dla szkolnictwa. Ma powstać wersja E1, która ma jeszcze mieć dodatkowo odtwarzanie radia, nagrywanie, czyli jakiś taki prosty dyktafon. No i kilka jeszcze dodatkowych funkcji. Na razie ona powstaje, ma gdzieś w styczniu przyszłego roku, czy w grudniu. Pod koniec tego roku, początkiem przyszłego się pojawić. No więc zobaczymy, jak się to przyjmie. No to, co jest tutaj specyficzne, to jest fakt, że tego typu urządzenie powinno być odporne na wysokie temperatury, rzekomo do 75 stopni. No i niby to gdzieś testowali w jakimś tam gorącym afrykańskim kraju. Zostawili na godzinę w takim gorącym słońcu termometr i ten player. Termometr eksplodował, player nie. No więc urządzenie jak najbardziej wytrzymałe, to też się ceni, no bo już nieraz pewnie znamy sytuację, że urządzenia dla niewidomych no nie wykazywały się najlepszą trwałością materiału. No także tutaj gdzieś o tym producent pomyślał. Była też firma Poi Labs, firma brytyjska, która kolejna zajmująca się mapowaniem pomieszczeń, znów w oparciu o jakieś beacony, jakieś rysowanie mapy i aplikację, która potem odczytuje tą narysowaną mapę, lokalizuje beacony i nas po budynku gdzieś tam prowadzi. No zobaczymy, jak to się rozpropaguje. No i zobaczymy, co jeszcze na Side City ciekawego wypłynie, no bo trochę tych wystawców było. Miejmy nadzieję, że jeszcze o czymś ciekawym usłyszymy.
1: To teraz naszą antenę przejmą Mateusze. Tak enigmatycznie trochę mówię, ale po prostu dlatego, że dwóch słuchaczy o tym imieniu nagrało nam wiadomości na WhatsAppie. No to posłuchajmy.
10: Witajcie, z tej strony Mateusz. Mam dwa pytanka. Pierwsze odnośnie tego rozpoznawania filmów przez sztuczną inteligencję. A tak się zastanawiam, czy na przykład nie załatwiłby tego też ten Copilot od Microsoftu. Jakby nie patrzeć, można tam chyba zaimportować jakiś pliczek. Bynajmniej widziałem gdzieś tam właśnie taki przycisk do importowania plików. I drugie pytanko odnośnie dekoderów. Wiem, że będzie temat później, ale czy w ogóle jest sens posiadania takiego dekodera z Androidem i czy można na nim włączyć audiodeskrypcję? Pytam, bo szykuje mi się wymiana sprzętu, a swojego czasu jak rozglądałem się za telewizorem, i oglądałem też modele z Androidem czy z Google TV. No i próbowaliśmy w sklepie uruchomić audiodeskrypcję. No to niestety sprzedawca albo nie wiedział, albo po prostu tej opcji w tych telewizorach nie ma, bo audiodeskrypcja nam się nie odtworzyła. Kanały były odczytywane, ale audiodeskrypcji uruchomić się nie dało. Także jeżeli ktoś coś wie na ten temat, to będę wdzięczny. Z góry dzięki i życzę miłej audycji. Pozdrawianka.
1: Pozdrawiamy cię, Mateuszu. No to pytanie, czy coś wiecie a propos Android TV jako takiego?
2: Tak, no ja przypuszczam, że audiodeskrypcję włączyć się pewnie da. To może nie będzie włączało się z opcją, no właśnie, przypuszczam, że w ustawieniach dostępności audiodeskrypcja powinna być, natomiast też pewnie to jest dostępne pod wyborem ścieżki języka prawdopodobnie.
1: Całkiem możliwe, że to tak właśnie jest, bo być może dlatego nie chciało to działać, no bo po prostu dany program nie obsługiwał w danym momencie audiodeskrypcji, nic nie było emitowane, to może też tak właśnie było.
2: No to też jest prawdopodobne.
1: Więc to jest jeszcze to, co mi przychodzi do głowy. Jeżeli po prostu da się wybrać ścieżkę audio w danym telewizorze, no to audiodeskrypcję też da się włączyć, bo audiodeskrypcja nie jest jakimś specjalnym dodatkiem, tylko po prostu no, to jest jedna ze ścieżek audio, która jest transmitowana równolegle z sygnałem telewizyjnym. A teraz jeszcze jedna wiadomość od Mateusza, ale nie tego samego, tylko innego Mateusza, który już do nas dziś zresztą się nagrywał.
11: Wiem, że któryś z was kiedyś mówił coś o aplikacjach do podpisywania certyfikatem zaufanym. No i mi tam polecili jakąś tam aplikację tam przez stronę samorządową, ale ta aplikacja w ogóle, jak ją uruchamiam, to nie mogę w ogóle alt-tabem do tego okna doskoczyć, które ona tam ma. A jak próbuję ją uruchomić raz, to wyskakuje error, że aplikacja jest uruchomiona. Jak zrobiłem wyloguj i zaloguj jakby do konta jeszcze raz, no to nadal jakby ta aplikacja niby była uruchomiona. No nie mam pojęcia, co jest nie tak, i może macie jakieś sprawdzone aplikacje do podpisywania certyfikatów zaufanych.
1: No, profilem zaufanym, czy w ogóle podpisem elektronicznym, kwalifikowanym też, chociaż ja tego od razu mówię, nie przechodziłem, bo nie mam podpisu kwalifikowanego jako takiego, no to możesz podpisywać się w aplikacji Edo App. O tym, o podpisach elektronicznych jest podcast, możesz sobie go posłuchać. Tam Jacek Zadrożny demonstruje, jak ta aplikacja działa. No ona też pozostawia trochę do życzenia, więc to nie jest wszystko tak...

0: dobrze pamiętam, w tym z warstwą elektroniczną, jest slot na certyfikat, na podpis kwalifikowany. Więc może tą drogą coś dałoby się zrobić i w ten sposób podpisywać te dokumenty. Oczywiście, o ile masz dowód osobisty z warstwą elektroniczną. No ja nie mam doświadczeń, jeżeli chodzi o podpis kwalifikowany. Ja próbowałem kiedyś wyrobić sobie taki podpis, to już kilka lat temu i to opowiadałem o perypetiach zdaje się rozwiązaniem M-Szafir? Jakoś tak on się nazywał. Natomiast no, nie byłem w stanie samodzielnie przejść do końca tej procedury. Zatrzymałem się na płatności. Płatności uiściłem, ale nie byłem w stanie wykonać dalszych kroków, więc tę płatność mi zwrócono. No i cóż, i tyle. Tego niestety nie byłem w stanie zrobić. Dalej później już nie bawiłem się z podpisami, bo tak naprawdę na co dzień, jeżeli ktoś z nami chce w ten sposób podpisywać dokumenty i chce z nami współpracować, no to podpis zaufany w większości przypadków wystarcza. W sprawach urzędowych to z jednej strony, w sprawach, kiedy prowadzimy jakąś tam korespondencję z jakąś firmą, no to też nam z reguły ten profil zaufany powinien wystarczyć, aczkolwiek oczywiście wiadomo, prawnie nie ma to mocy podpisu odręcznego. Taką moc ma tylko podpis kwalifikowany.
1: No to co, przechodzimy do standardowego punktu tutaj programu naszego, czyli drobnych newsów. Chyba albo wszystkie, albo duża większość od Piotrka chyba.
2: Jest takie pół na pół z tego, co widzę, więc no, każdy z nas coś przygotował. I rozpoczniemy sobie od nowego narzędzia dla tych, którzy chcą monitorować stan stron internetowych. Powstało nowe darmowe narzędzie, które ma bardzo kreatywną nazwę Upside Down. Tutaj pisane przez T jak site, jak strona internetowa. I to jest bardzo prosta aplikacja. Aplikacja na system Windows, w której to z tą aplikacją dostajemy plik tekstowy, w którym wklejamy wszystkie adresy, które chcemy monitorować. Uruchamiamy sobie to narzędzie i ono po prostu sobie siedzi w naszym systemie, nawet nie w zasobniku systemowym. Tutaj autor podkreśla, że to narzędzie ma nam tak nie przeszkadzać, że nawet nie ma ikony, która będzie nam nawet zasobnik systemowy zaśmiecać. I dostajemy kilka globalnych skrótów klawiszowych, które pozwalają nam tą aplikację sterować. No generalnie ono po prostu sobie tam monitoruje co kilka sekund, pewnie jakiegoś pinga wysyła do tej strony. No i gdyby serwer nie odpowiedział, no to zostaniemy o tym poinformowani komunikatem. I teraz co możemy sobie pozmieniać? Możemy skrótem Ctrl Windows Shift W wyświetlić listę wszystkich stron, które są monitorowane i ich bieżący stan. Ctrl Windows Shift U nam powie o wszystkich stronach, które akurat działają. Ctrl Windows Shift T o tych, które nie działają. Ctrl Windows Shift T pozwala nam przełączać się między trybem komunikacji przez SAPI, przez czytniki ekranu lub przez monitor brajlowski. Oraz możemy też mieć samą mowę przez czytniki ekranu, sam brajl lub jedno i drugie. Windows Control Shift T wyświetli nam plik, w którym możemy sobie nowe strony doklejać. I Windows Control Shift O wyświetli nam plik INI z opcjami. Tam też możemy sobie na przykład właśnie ten tryb komunikatów zmienić. Jeśli zmienimy te pliki, no to musimy program zrestartować. Możemy to zrobić skrótem Windows Control Shift Y, a skrótem Windows Control Shift X możemy aplikację zamknąć, jeśli jej nie potrzebujemy. Także bardzo proste narzędzie. Jeśli ktoś lubi takie właśnie malutkie narzędzia, które mają jakieś globalne skróty klawiszowe i to jest coś, co wam się może przydać, no, będzie link w komentarzu. Aplikacja darmowa, można sobie ją ściągnąć. Następnie coś dla osób, które korzystają z Fediverse'u, mianowicie powstała nowa instancja dla deweloperów oraz fanów gier audio. Adres jest bardzo prosty: audiogames.social, audiogames.social. założycielem i administratorem tej

0: instancji jest, myślę, znany wszystkim Mason Armstrong, który stworzył wiele gier. To jest też osoba, która przez jakiś czas podpisywała się jako Breen, więc to jest też ta osoba, która stworzyła na przykład Blind Nerd Toolbox czy Weather Monitor. No dużo, dużo aplikacji i dodatków Mason przez ten czas stworzył. Też pracuje nad Twistcake'iem między innymi, więc no osoba, która bardzo udziela się społeczeństwie, społeczności nawet. I no też właśnie przez to, że stworzył dużo gier, chciał mieć taką właśnie instancję, na której mógłby w łatwy sposób komunikować się z graczami, no to właśnie tą instancję Audio Game Social stworzył. Głównie dla deweloperów, ale też nie jest powiedziane, że trzeba być deweloperem, żeby tam się zapisać. Można, to jeśli ktoś po prostu też bardzo lubi gry i chciałby znaleźć inne osoby, z którymi mógłby sobie o tych grach porozmawiać, no to też jak najbardziej może tam założyć konto. A nawet jeśli mamy już konto na jakimś innym serwerze, na Mastodonie, no to wiele aplikacji zewnętrznych jest w stanie nam wyświetlić lokalną oś czasu danej instancji, co może być fajnym sposobem, żeby dowiedzieć się o jakichś nowych grach, które mogą się pojawić lub aktualizacjach, bo tak samo jak mamy na przykład instancję indieapps.space, o której chyba kiedyś wspomniałem, to jest instancja znów dla deweloperów aplikacji mobilnych, tam też można często fajne rzeczy znaleźć, no to tutaj podobnie myślę, że może być warto, nawet jeśli nie chcemy tam zakładać konta, a korzystamy na przykład, nie wiem, z Mony, z TW Blue, czy z jakiejś innej aplikacji, która może nam lokalną oś czasu jakiejś innej instancji wyświetlić, innego serwera, no to warto sobie audiogames.social zaobserwować. A jeśli właśnie szukacie, zastanawiacie się, gdzie założyć konto, bo chcecie z Mastodona skorzystać, a lubicie gry, no to może być ciekawe miejsce, gdzie można by to zrobić. Zostaniemy jeszcze w temacie gier, w sumie chyba do końca, jeśli chodzi o moje newsy, bo teraz właśnie powiemy o emulatorze RetroArch, każdy to wymawia inaczej, nawet w społeczności angielskiej, więc może zostanę przy RetroArchu, bo tak mój syntezator to wymawia. To jest aplikacja, która pozwala nam uruchamiać wiele emulatorów z poziomu jednej aplikacji. Trochę tak jak, jeśli ktoś pamięta aplikację Kodi, jest takie centrum, taka aplikacja jest zoptymalizowana pod telewizory, w której możemy sobie oglądać różne pliki wideo i audio, ale też logować się do wielu usług streamingowych i nie tylko, mniej bardziej legalnych źródeł, można wtyczki do niej instalować generalnie i to wszystko się w jednym interfejsie wyświetla, no to RetroArch robi coś podobnego dla emulatorów. Aplikacja, która jest dostępna na wszystkie platformy i kiedy Apple zmieniło regulamin App Store'a i pozwoliło na dodawanie emulatorów, no to RetroArch pojawił się tam stosunkowo szybko. Z początku dostępny nie był, ale w najnowszej aktualizacji to zostało dodane. I no właśnie z tego powodu, że ta aplikacja ma taki interfejs, ja bym to nazwał taki telewizyjny, bym tak powiedział, właśnie duże ikonki, takie proste menu, które są zoptymalizowane na działanie pod telewizorami, no to dlatego jej dostępność też właśnie została zrobiona w taki sposób, bo RetroArch już wcześniej miał swój czytnik ekranu, to jest taki self-voicing swojego rodzaju, który był dostępny na wersji komputerowej, na Windowsie, na Macu i na Linuxie, tam też sobie można tą dostępność włączyć albo z ustawień, albo przełącznikiem na wierszu poleceń, jest kilka sposobów, żeby tą dostępność sobie włączyć, no i wtedy jeśli mamy, możemy po prostu albo z klawiatury z czołkami, albo na podłączonym padzie, bo też ten interfejs jest tak stworzony, żeby dało się go łatwo poruszać się po nim właśnie z poziomu pada, nawet jeśli siedzimy gdzieś dalej od naszego komputera i chcemy sobie na przykład jakąś grę załadować, no to ten czytnik ekranu po prostu nam będzie wszystko czytał. I to jest właśnie to, co zostało włączone na iOSie i dlatego właśnie ten czynnik ekranu mówi swoim głosem, a nie voiceoverem, bo to jest no właśnie osobna sprawa tak jakby. I on też po prostu no jest zoptymalizowany na nawigację właśnie tym wirtualnym kursorem, którym możemy poruszać na z poziomu klawiatury, bo RetroArch też wspiera na iPhone'ie klawiatury lub pada i też można sobie właśnie po Bluetoothie albo po kablu, jeśli ktoś ma taki kontroler dla iPhone'a dedykowany, bo też takie kontrolery są, No to wtedy wystarczy, że sobie tego RetroArcha ściągniemy. Jeśli VoiceOver jest włączony, a my tą aplikację uruchomimy, to ta dostępność nam się włączy automatycznie. Tylko tak jak Patryk wspominał, musimy wtedy z poziomu klawiatury lub kontrolera po nim nawigować. Ale jeśli już to zrobimy, no to co dostajemy? No dostajemy aplikację, która ma w sobie ponad chyba 80, tam było chyba 80 różnych systemów, które może emulować. Więc mamy jakieś konsole Nintendo, właśnie od słynnego Pegasusa, po, przynajmniej u nas się tak nazywa, normalnie to jest Famicom, nowsze Famicomy, Nintendo 64, konsole PlayStation pierwszą, no tam różne automaty do gier też, bo tam jest też wersja emulatora MAME, między innymi, też zintegrowana właśnie z RetroArchem. Stare komputery, tam chyba C64, był, no dużo, dużo tych systemów jest, jeśli wejdziecie sobie do App Store'a, to tam jest pełna lista, Game Boy'e, no tych systemów jest mnóstwo. Najnowsze konsole niestety nie są dostępne, na przykład jakiś Nintendo Wii, PlayStation 2 i tak dalej, dlatego że Apple nie pozwala na pełne wykorzystanie procesora w konkretnych obliczeniach aplikacją właśnie na App Store, więc po prostu te nowsze konsole no, nie są w stanie być wystarczająco szybko uruchomione, ale wszystko właśnie starsze, tak gdzieś do tej generacji właśnie pierwszego PlayStation, bez większych problemów na każdym iPhone'ie sobie uruchomimy. Aplikacja też jest w stanie nam ładować różne kody do gier, które można sobie z internetu ściągać. Nawet można sobie OCR-a skonfigurować, jest to dostępne w ustawieniach, jak tam trzeba do takiej usługi wygenerować klucz API i wpisać. Natomiast też wiem, że wiele osób na forum Audio Game zaczęło eksperymentować z włączeniem rozpoznawania ekranu VoiceOvera w oknie RetroArcha i w ten sposób sobie dodawało OCR-a do różnych gier i ponoć to działa bardzo fajnie, więc to może być całkiem ciekawy sposób na no, właśnie przechodzenie różnych gier, gdzie byśmy potrzebowali, żeby nam coś jeszcze dodatkowo odczytywało teksty w grach, więc jeśli szukacie fajnego emulatora na iPhone'a, macie kontroler lub klawiaturę, no to myślę, że jak najbardziej można RetroArcha sobie zupełnie za darmo ściągnąć i przetestować. I na koniec Hades, no tutaj też krótko powiem, bo tutaj też już z Patrykiem rozmawialiśmy na ten temat wcześniej, no pojawił się Hades 2 wcześniej, niedawno w wczesnym dostępie i już tak jak pierwsza część Hadesa zaczyna otrzymywać mody dostępnościowe, z tym, że tym razem te mody no, są bardziej rozwinięte, wcześniej działały na podstawie OCR-a, a teraz mamy prawdziwą syntezę z czytnikami ekranu, przynajmniej na systemie Windows. Gra może do nas mówić zarówno z API, jak i bezpośrednio do czytników ekranu. I od jakiegoś czasu właśnie te mody teraz możemy instalować przez taki menadżer. Menadżer nazywa się Thunderstore. W komentarzu znajdziecie link do wątku na forum Audio Games, gdzie no, będą linki do tego, gdzie sobie ten menadżer ściągnąć, co w tym menadżerze musimy znaleźć, żeby sobie tego Hadesa skonfigurować oraz wszystkie skróty dodatkowe, które nam ten mod dodaje do na przykład otwarcia menu inwentarza, do teleportowania się do istotnych rzeczy w pomieszczeniu, w którym jesteśmy i do paru innych rzeczy. Więc no, warto sobie ten wątek przejrzeć. Tam też, jeśli napotkacie jakieś problemy, to tam kilka rozwiązań, takie najczęstsze jakieś błędy ludzie już też znaleźli, bo to cały czas wszystko się dynamicznie rozwija. Tak jak wspominaliśmy, jeszcze są w niektórych miejscach braki. Nie wszystko jest gdzieś czytane, ale ten mod dostaje bardzo często aktualizacje. No i jeśli zainstalujecie go właśnie poprzez ten manager Thunderstore, no to ten mod powinien się nam aktualizować automatycznie. No i to wszystko z mojej strony, więc przekazuję teraz mikrofon dla Pawłowi.
1: No a z mojej strony, no to chyba trzy tutaj widzę, no czwarty jeszcze się pojawi news. Może zacznę od takiej smutnej rzeczy, że znowu chyba się Messenger zepsuł. Nie wiem, czy u was też, że znowu kursor lata po wiadomościach.
2: To niestety prawda.
1: No właśnie. Znowu to pewnie naprawią, tylko znowu będziemy musieli poczekać. Ciekawe, co to takiego oni robią, że co regularnie się dokładnie ta sama rzecz psuje i regularnie jest potem naprawiona.
2: Tyle dobrego, że na Windowsie ten Messenger jakoś w miarę dobrze działa.
1: Mhm, to prawda. No ale co my jeszcze mamy? No, wygląda na to, że Humanware prawdopodobnie nie próżnuje, chyba że to jakaś zbieżność nazw i tutaj bardziej APH, American Printing House for the Blind, się udziela, aczkolwiek to nie byłaby pierwsza jakaś współpraca między nimi. I szykuje się nam nowe urządzenie, które ma w sobie funkcję nawigacji i czytnika książek. Nazywać się będzie VR Cardinal i... Tyle na razie wiemy. Wiemy, że poszukiwani są testerzy tacy środowiskowi, osoby, które po prostu wezmą to urządzenie na jakiś czas i je potestują. No prawdopodobnie to wszystko by się działo w Stanach. Szukani są nauczyciele, instruktorzy, którzy szkoleniowcy, którzy uczą obsługi i tak dalej. Testy miałyby się odbyć w lipcu i początkiem sierpnia zakończyć, więc no kto wie, może jakoś do końca roku się dowiemy, co z tego urządzenia wyjdzie, ale na razie nie wiemy wiele więcej. Nie wiemy, jakie parametry, jakie funkcje, no nie wiemy niczego. No aczkolwiek znając troszeczkę, mi się wydawało, że Stellar Trek już troszkę taki był, że można było w nim i nawigować i też trochę książki czytać, ale może mi się coś pomyliło. No nie wiem, w każdym razie coś nowego się nam tutaj kroi. Jeżeli interesują was screen readery i taka historia ich i różne dziwne rozwiązania w różnych krajach i tak dalej, no to powstaje strona, która jeszcze jest w budowie, ale będzie. The Screen Reader Sanctuary. Sanktuarium screen readerów. Schronisko screen readerów, czy jakoś tak. I no, tutaj mamy na razie mamy niewiele, bo mamy informacje o tych podstawowych, oczywiście JAWS, NVDA, tam VoiceOver, TalkBack, Orca, jakiś Odilia, czyli ten nowy screen reader na Linuxa, który powstaje, PC Talker japoński, no ale mamy też trochę takich, które już przeminęły, typu Cobra, Window Eyes i jeszcze parę mniej znanych programów. Mają być eksperymentalne projekty screenreaderowe. Nie słyszałem o takich, więc nie wiem, jakie projekty tutaj będą przedstawione, no ale właśnie ma tutaj być dużo, dużo kontentu. Za stroną stoi Juan Reyna z Trinidadu, więc nowy zakątek świata nam się otwiera. Link będzie oczywiście w komentarzu. Myślę, że warto sobie dodać do zakładek, zwłaszcza jeżeli interesuje was jakaś taka historia. No mi przypomina się strona polska, która no czasy świetności miała w latach 2000 gdzieś tam wczesnych, screenreaders.pl. I tam były też wszystkie informacje na temat czytników ekranu w jednym miejscu, czyli jakieś skrypty, jakieś instrukcje, jakieś spolszczenia, jakieś tam nasymbiana rzeczy. No to była, pamiętam, jedna z pierwszych stron, jeszcze jak nie miałem własnej kopii jakiegokolwiek czytnika ekranu, no to jeszcze w asyście tutaj osób widzących, moich rodziców, przeglądałem tą stronę i fascynowałem się, co to wszystko jest możliwe, tylko szkoda, że to wszystko takie drogie.
2: A jeszcze wcześniej była strona, na której Jacek Zadrożny też próbował właśnie opisać, jak ta strona się nazywała, KDN chyba, kdnidn.org.pl, a jeszcze wcześniej, to ja nawet próbowałem taką stronę stworzyć, dawne, dawne czasy, bo to przełom 99 i 2000 roku, bardzo ją po polsku nazwałem computerblind.prv.pl, chyba w myśl zasady, że jak będzie po angielsku, to będzie mądrzej.
1: Albo bardziej popularna. No, na prv.pl też miałem kiedyś stronkę.
2: A właśnie.
1: Prosty HTML.
2: Stare czasy, tak. No. Pierwsza odsłona tej strony to była, pamiętam, na serwerze Republiki, nieistniejącego już hostingu Onetu, a później się z jakiegoś powodu przeniosłem na WP. A, już wiem nawet z jakiego, bo Republika miała jedną bardzo irytującą cechę, mianowicie wrzucała takie okienko reklamowe, taki po prostu pop-up się otwierał jako osobne okno i zawsze z jakąś reklamą. Wirtualna Polska tego akurat nie robiła. Także no, było kiedyś takie.
1: No,
2: takie
1: a stawianie coś. Forów internetowych, a, to już PHPBB.
2: Ale to już później. Ale rzeczywiście sporo różnych ciekawych zainteresowań można było sobie wtedy odkrywać dzięki takim forom. Nawet swego czasu była jakaś przeglądarka, taki program, który był stacjonarną przeglądarką forów PHPBB. No i ta przeglądarka nawet jakoś z czytnikami ekranu pamiętam, że działała.
1: O, ale taka natywna aplikacja.
2: Tak, tak, natywna aplikacja. PHP Express, czy jakoś tak to się nazywało?
0: Przywołanie Outlooka?
2: Tak, tak, dokładnie. Interfejs miała nawet podobny do Outlooka. Outlook Expressa.
1: No to ciekawe, to szkoda, że już się na to nie załapałem, no ale do wspomnień jeszcze wrócimy dzisiaj, będzie jeszcze jeden taki temat do powspominania, no może nie dla wielu z nas, ale jednak trochę, ale zanim to, to jeszcze jeden program, który się pojawił, autorstwa Jonathana Schustera, Flash Files, i to ma być taka replika menedżera plików Eltena, czyli menedżer plików plus odtwarzacz multimediów. I tu mamy rzeczywiście taką strukturę drzewiastą folderów i plików, czyli przemieszczamy się strzałkami lewo-prawo, góra-dół. Możemy spacją robić podgląd, ten podgląd też jakoś tam przewijać. Możemy nakładać różne efekty, pogłosy na te pliki, które odtwarzamy. Możemy tworzyć playlisty. Możemy też odtwarzać rozdziały, no czyli te wszystkie funkcje, które ma Elten w swoim menedżerze plików, tylko w formie takiej osobnej aplikacji. No, można sobie pobrać, przetestować, bo czemu nie? No i to tyle, jeśli chodzi o drobne newsy.
2: Zanim przejdziemy dalej, to odbierzemy kolejny telefon. Wojtek jest tym razem z nami. Witaj. O, chyba nam Wojtka jednak ucięło. Nie połączył się. Albo po prostu... O, a nie.
3: O, chyba
2: jesteś.
3: Jest.
2: Jesteś.
3: Miałem problemy z wyciszeniem się. Dobry wieczór. Ja mam kilka takich pytań. Chciałem zacząć od mądrości firmy, w której pracuję, a mianowicie pewnego poranka pięknego sobotniego. Obudziłem się i wysyła mi wiadomość SharePoint pod tytułem: dzień dobry, używasz 338% dostępnego ci miejsca. No bo niestety taka przykra historia, że mi zmazali z 1 terabajta nam na 100 gigabajtów. No i tam się ewakuowałem z tego, ale nie mogłem dojść do tego, co tak dużo mi miejsca zajmuje. I słuchajcie, co się okazało. Otóż okazało się, bo tam na szczęście jest taka opcja, żeby sprawdzić, co to dokładnie jest. Już chyba deszcz mocno pada, będzie zaraz przeszkadzał trochę. I wchodziłem w poszczególne foldery, patrzyłem, co to za pliki są. No i nagle patrzę, że pliki wygenerowane przy nagrywaniu z audio hijacka, że one zajmują jego zdaniem po 2 gigabajty każdy. No myślę sobie, kurczę, co to jest? Czy ja zostawiłem na cały dzień ten... to włączone, o to aż okazuje się, że nie, że te pliki tak naprawdę zajmują po 5 mega, czy tam 7, a on z jakichś dziwnych powodów uznał, że one zajmują te 2 gigabajty, czy 5, i dopiero jak te pliki przerzuciłem gdzie indziej i z powrotem je wrzuciłem tam, no to wróciło to, tam nagle okazało się, że nie mam wcale 120 czy 130 giga zajętych, tylko 38. Ja nigdy z czymś takim się nie spotkałem, ale skłania mnie do takiej refleksji, że być może te podawane przez chmury zajętości przestrzeni chmurowej są kompletnie niemiarodajne.
2: Wojtku, może być taka to kwestia i może to wynikać z tego, że te pliki audio hijacka zapisywały się jakoś na bieżąco i one po prostu na bieżąco były pisane i być może on sobie z jakiegoś powodu indeksował jakby co podejście, co iterację zapisu, to jako nowy plik. I on sobie to wszystko jakby sumarycznie gdzieś tam liczył. Niestety, ale ja mam różne doświadczenia akurat właśnie z takimi narzędziami, które są właśnie usługami chmurowymi i które potrafią robić naprawdę bardzo dziwne rzeczy z plikami. Jeżeli te pliki na bieżąco się na nich pracuje i na bieżąco się je nadpisuje. Już chyba kiedyś mówiłem o francuskim nieistniejącym już programie Habik, który to program z plików, które po prostu były zapisywane w czasie rzeczywistym i były tam zapisywane jakieś drobne zmiany, tak? Ale za każdą taką drobną zmianą program musiał ten plik sobie ponownie wysłać na serwer. No on po prostu cuda robił i nagle zaczęły mi się pliki same mnożyć i pojawiać się jakieś dziwne nazwy do tego stopnia, że plik, który na przykład był z jakąś tam, powiedzmy, piosenką, ale zmieniałem w nim tagi, to potrafił mi się rozmnożyć do kilkuset kopii i nazywać się na przykład banana.tutu1, banana.tutu2. Z czego to się brało? Nie mam pojęcia do dziś.
3: It went bananas.
2: Tak jest.
3: Tak to wyglądało. Także bardzo to są ciekawe te zjawiska. Ja o tym nie wiedziałem, ale rzeczywiście teraz, jeżeli czegoś będzie mi brakowało miejsca, to zobaczę sobie. Na szczęście ten OneDrive ma ale takie narzędzia, ale szczytem bezczelności to było to, że ja wyrzuciłem mu tam ileś ze 150 gigabajtów, gdzieś tam przetransferowałem. No i nagle mail mi przychodzi, alarmistyczny. Zauważyliśmy, że bardzo dużo rzeczy naraz zostało usunięte z twojego konta. Może chcesz przywrócić? No, a przedtem mi zabraliście miejsce i zmusiliście mnie do tego, żeby usunąć. Także taka zabawność. Chciałem to zresztą skopiować. Mam taki dysk przenośny, ale okazało się, że to jest niemożliwe, bo jest Macowy. Mac jakoś nie obsługuje, nie wiem, czy NTFS tam chyba był. I tam oczywiście był jakiś tam program do tego, żeby to obsługiwało, ale oczywiście to był sprzed lat program, więc nie wiem, to też może, to jest może ciekawe pytanie, może...
2: Ale to jest bardzo dziwne, bo ja nie miałem nigdy problemu z podpinaniem dysków z NTFS.
0: Bo Mac OS domyślnie NTFS-a wspiera tylko do czytu.
3: No więc właśnie, i ona
0: czytasz, to czytasz, ale ten...
2: Okej.
0: Rozwiązanie to, o którym ciągle słyszę, nie darmowe, ale chyba jakieś $20 kosztowało, chociaż też nie sprawdzałem dawno, więc może być nie ten. Paragon NTFS. To zazwyczaj ludzie rekomendują, to jest płatny sterownik właśnie do systemu NTFS, który wspiera czytanie. Było też jakieś nieoficjalne narzędzie, bo macOS czasami potrzebował coś tam wrzucać do, kiedy konfigurował sobie bootcampa i ktoś jakieś narzędzie zrobił, żeby w systemie jakoś na to pozwolić. Pytanie, czy to będzie działało na Macach, które mają procesor ARM, no wiadomo, bo tam bootcampa nie ma. No właśnie, nie wiem, nie sprawdzałem, więc tutaj się nie wypowiem. Natomiast no, Paragon chyba jest jeszcze cały czas aktualizowany, no bo jednak trochę ludzi tego potrzebuje, więc ewentualnie w tą stronę bym poszedł. Tam chyba jest jeszcze też jakiś okres próbny, także możesz to przetestować sobie też.
3: Mogę w ogóle sprawdzić, czy to zadziała, nie? Tak. Bo tam zresztą chyba właśnie był ten Paragon, tylko on oczywiście nie był pod ARM, tylko Intel, więc nic z tego. I to jest jedno zachowanie dziwne, a drugie zachowanie dziwne, ale to chyba już bardziej jako ciekawostka, bo nie wiem, czy będziecie wiedzieli, co może być tego przyczyną, ale no moja porażka dydaktyczna, ponieważ tak, chciałem pokazać kursantom, jak wygląda tak zwane tłumaczenie relayowe, czyli jeżeli mamy materiał po angielsku, potem to jest tłumaczone na polski, a z polski ktoś to bierze i tłumaczy tam dalej sobie na francuski, hiszpański i tak dalej. Ustawiłem ich na Zoomie. To technicznie nie jest jakieś trudne i oni się w tym łapali, ale kurczę, była tam zespół dwuosobowy, który tłumaczył z angielskiego, czy tam z hiszpańskiego, to było chyba na polski, a cała reszta mówi, słychać cały czas ten oryginał bardzo głośno, gdzie powinno być tak, że jakby ten oryginał się automatycznie w ogóle wycisza i ja naprawdę nie wiem już, co mogłem źle zrobić. Czy może to, że ja im podpowiadam, żeby oryginalny dźwięk włączali. Może to, ale naprawdę no, udostępniałem i dźwięk przez opcję tę udostępnij tam dźwięk przy udostępnianiu ekranu. Udostępniałem też tak dźwięk na zasadzie właśnie hijacka, że on po prostu miał włączony mikrofon mój i połączyłem sobie dźwięk z aplikacji plus mój mikrofon, który oczywiście wyłączyłem i co do tego nie ma wątpliwości. I czego bym, kurde, nie robił, nawet po prostu wywaliłem te kabiny i je znowu zrobiłem, to tłumaczenie, na zasadzie wyjdźmy z tego samochodu i wejdźmy, może zadziała. I nic, kurczę, nie zadziałało. No w końcu to zrobiliśmy inaczej. Dramat, jakaś porażka totalna. Nie wiem, czy to może za dużo jest tych kabin, czy co się dzieje. Oni to sprawdzali w internecie, że takie rzeczy się zdarzają. Mnie to się zdarzyło jakiś raz w życiu, chyba ze 3 lata temu i myślałem, że to Zoom już naprawił, bo potem już nigdy coś takiego nie miałem. Ale widzę, że jest jakiś problem, że oni czasem nie potrafią tych dźwięków jakby ładnie tego ogarnąć. I to chyba po żadnej z naszych stron.
2: Że ten ducking po prostu nie działa, tak? Że
3: tak.
2: Że ta jedna ścieżka się ścisza względem drugiej, kiedy ona jest aktywna.
3: No tak, tak. No i wtedy no, jest jasne, że jeżeli słyszysz i oryginał i czyjąś robotę, no to nie jesteś w stanie wyłapać sobie ani jednego, ani drugiego.
2: Oczywiście, że tak. Ja żałuję, że naprawdę jeszcze do tej pory nie zrobiono w Zoomie, nie wprowadzono jednej funkcji, która naprawdę byłaby bardzo fajna, a która zdaje się, że jest w Discordzie. No jest oczywiście w TeamTalku i to od dawna. Mianowicie możliwość regulacji każdego ze źródeł z osobna.
0: To, tak, w Discordzie jest to.
2: Tak. Mhm. To się da zrobić w Zoomie za pomocą jednego jakiegoś rozwiązania. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak ono się nazywa, ale dotyczy już takich transmisji profesjonalnych na zasadzie mikserów cyfrowych, że tam można sobie ten sygnał zoomowski wtedy rozszyć w jakiś taki sposób i to chyba tylko nie na meetingach, tylko na webinarach. Zdaje się, że to tak jest. I wtedy można sobie to rozszerzyć na tej zasadzie, że każdy z mówców jest na osobnym kanale, na osobnej ścieżce i można sobie tym zarządzać. Natomiast no, to jest jedyne, co kiedyś czytałem, że da się na Zoomie zrobić pod tym względem. Wielka szkoda, że jakoś nie chcą tego wprowadzić.
3: Ale to by było po stronie organizatora, czy po stronie...
2: Po stronie każdego.
3: Każdego.
2: Że każdy może sobie regulować indywidualnie głośność. To mają na przykład te programy do transmisji takie typowe radiowe, typu jakiś CleanFit albo podobne, że to zwłaszcza dotyczy to prowadzącego, że prowadzący może na przykład regulować głośność danego gościa. Co więcej, może mu nawet grzebać w ustawieniach dźwięku. Może mu włączyć odszumiarkę, wyłączyć odszumiarkę. I no ja bardzo żałuję, że jako host na Zoomie nie mam takich możliwości, bo to czasem by naprawdę ułatwiło. Bo dla niektórych ludzi to jest jednak problem włączenie tego oryginalnego dźwięku.
3: No niestety to taka lekcja z tego doświadczenia dzisiejszego jest taka, że po prostu... No Zoom nie jest profesjonalną platformą, jest to platforma mainstreamowa, która jest dostosowana do jak największej liczby potrzeb, czyli czytaj nie do potrzeb specjalistycznych, tak. Jakim niewątpliwie jest tłumaczenie na tam 5 czy 6 czy 7 języków i koniec, bo na przykład właśnie to, o czym mówisz, te głośności, to w tym interakcji, o których tam... No nie mam teraz możliwości czasowej, ale mam nadzieję, że do tego wrócimy i że to jeszcze będzie dostępne, żeby to pokazać, to właśnie tam to jest, że każdy możesz sobie ustalić, czy chcesz po lewej stronie tłumaczenie jedno słyszeć, a może oryginał po lewej, a może po prawej, a może głośniej, a może ciszej. Każda ścieżka możesz sobie tym manipulować, a tu właśnie zrobisz 5 języków, no to okazuje się, że tutaj coś nie zadziała, tutaj okaże się, że słyszysz 2 języki naraz. No i niestety tak to jest, albo strasznie parszywy feler, jak ostatnio pracowałem na takiej konferencji, że było ileś tam chyba, nie wiem, z tych języków, to tam było ze 4 powiedzmy, węgierski, był czeski, słowacki jeszcze, żeby było zabawniej, polski, angielski. No i teraz jak każdy ci ten klient nie może sobie włączyć, a weź, jak ja nie robię na polski, to weź od razu ustaw mi na polski, żeby tego słuchać, nie? Taki autorelay tak zwany. To się da na konsoli jakoś zrobić, ale tak to nie. No więc trzeba się jakby przestawiać cały czas między tymi kanałami. No i niestety, kurczę, ten polski, który tam trzeba go ciągle zamieniać, no bo albo tłumaczysz z, albo na, no to on po prostu na tej liście, bo tam jest takie menu rozwijalna lista i w porządku jest tam główny dźwięk i potem te wszystkie języki. Tylko, że one, kurde, ani nie ma na to skrótu, że na przykład tam, nie wiem, Command Shift 1 to jest pierwszy język, Command Shift 2 to jest drugi i tak dalej, tego odsłuchu, ani co gorsza jeszcze, Felew jest taki gorszy, że na przykład odzywa się język tam z węgierskiego tłumaczą, nie? No to powiedzmy jest ta lista, wygląda tak, główny dźwięk, polski, węgierski, słowacki, czeski. No to potem się odzywa czeski. To ta lista wygląda tak. Główny dźwięk, czeski, polski, słowacki, węgierski. Że ona cały czas się tak jakby losuje tam, tak mieli. Więc nie możesz sobie zapamiętać, że a to dwa przyciski w dół, enter i już. Tylko za każdym razem musisz tego nasłuchiwać, żeby dobrze w to wcelować. No i niestety to jest właśnie taka magia. Zastanawia mnie tylko, czy ten oryginalny dźwięk mógł być powodem tego akurat, tej katastrofy.
2: Nie sądzę, bo jeżeli jest oryginalny dźwięk, to on właśnie no, pozbywa się tych wszystkich ulepszeń. Ewentualnie może właśnie w tych ulepszeniach coś tam było zakodowane jeszcze, żeby ta obsługa tego ściszania miała miejsce. Byłoby to dziwne.
3: No ciekawe. I ogłoszenie takie drobne może, ale może komuś się to przyda. Jeżeli, no chyba wyjazdy indywidualne to też, ale na pewno grupowe, indywidualne chyba też. Znowu wracam do mojego pracodawcy. Uniwersytet Warszawski odremontował taki ośrodek w górach, to się nazywa Wrzos i w miejscowości Kiry się znajduje ten ośrodek. Więc on, ponieważ jest dopiero nowiesieńki, nie wiem, kilka dni temu on w ogóle został oddany do użytku, to jest bardzo, bardzo tam dobrze, podobno zaprojektowany pod kątem dostępności. No wiem, że tam były jakieś audyty, no było to profesjonalnie tam robione, nie wszystko się udało. Co ciekawe, nawet podobno tandem jest w ofercie. No i oni bardzo są chętni ze względów, no różnych powiedzmy względów, ale bardzo są chętni do przyjmowania osób niepełnosprawnych, czy w pojedynkę, czy w grupie, więc gdyby ktoś chciał na przykład coś zorganizować, czy coś, to myślę, że to jest fajne, że jest taki ośrodek, on jest przy dużej, no jednej z głównych tam dróg i jest od nowa zaprojektowany, w zasadzie przebudowany i jest dostępny, także można się zgłaszać i oni, no na pewno będą zadowoleni, jeśli będzie taka możliwość, to na pewno to udostępnią. To tak,
2: ale to jest bardziej właśnie, ale to jest bardziej właśnie, jeżeli ktoś chciałby jakąś, nie wiem, konferencję zorganizować, coś tego typu, tak? To nie jest raczej...
3: Nie, ja myślę, że i to tak naprawdę. Mhm. Ale no nie jestem tą jednostką, bo to przecież wiadomo, że to jest moloch i ktoś tam zarządza to trzy jednostki dalej ode mnie, ale myślę, że na pewno te konferencje czy coś, to na pewno to fajne miejsce i na pewno oni będą po prostu szukać, żeby w ogóle wynajmować to. Tak w ogóle, nie? Ale ponieważ jest to, podobno jest, no znowu będziemy tam w lipcu, więc mogę wrócić z taką informacją, ale podobno jest bardzo, bardzo dobrze dostępny i na pewno jest nowisienki, ale myślę, że też i osoby indywidualne myślę, że mogłyby spróbować.
2: Jako taki po prostu ośrodek wypoczynkowy wtedy.
3: Tak, bo tam dofinansowywał to PFRON. I po prostu im na pewno na tym zależy, żeby potem pokazać, że o, proszę bardzo, są osoby, które chcą korzystać.
2: Wskaźniki, żeby poszły.
3: No, a to czemu nie? No wszystkim nam na tym zależy, żeby było wykorzystane. I dlaczego nie, jeżeli uniwersytet coś dobrze zrobił, a takie rzeczy się zdarzają częściej niż rzadziej nawet, to jak najbardziej, no fajnie, że mamy taki ośrodek. No zobaczymy. Ja chętnie wrócę, jak się tam wybierzemy i powiem, jak to naprawdę wygląda. Zwłaszcza ten tandem mnie ciekawi, nie? Co to tam kupili.
2: No właśnie.
3: I czy to po górach można tym jeździć. To trzymajcie się, ja już kończę i idę po tym długim dość dniu spać. Także wam też życzę, żeby noc z kolei nie była długa.
2: Zobaczymy, ile nas tu jeszcze zastanie i co nas zastanie, aczkolwiek już dużo informacji nie mamy. Dzięki Wojtku za telefon.
3: Dzięki.
2: Do usłyszenia.
3: No i długiego weekendu miłego.
2: No właśnie, wzajemnie.
3: Odpoczywajcie. Cześć.
2: No właśnie.
4: Telefony się urywają.
2: Telefony się urywają, więc może od razu, idąc za ciosem, odbieramy telefon. kolejny. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dobry wieczór, Roberto Lombino z tej strony. Ja się przełączam na słuchawki, mam nadzieję, że mnie słychać.
2: Dobry wieczór, Roberto, słychać cię.
4: Dobrze, super. O. Więc tak, o Messengerze już mówiliście, ale jeszcze jest jedna rzecz w nim. W ogóle mi się wydaje, jakby ktoś wypuścił niechcący jakąś starszą wersję tego Messengera na iOS-a. Bo nie dość, że kursor lata po wiadomościach, to jeszcze wróciła konieczność trzymania palca na ekranie, kiedy nagrywamy wiadomość głosową. Ja naprawdę nie rozumiem, o co im chodzi. I wygląda mi to na jakiś niechciany downgrade. No pewnie nie, ale nie wiem, co to jest. Przynajmniej u mnie na iPhone 13 Pro.
2: A no widzisz, ja nie testowałem tego aż tak bardzo. Wiadomości głosowej akurat żadnej nie nagrywałem ostatnimi czasy, ale faktycznie no popsuło się, a było już dobrze.
4: No i na grupie dostępne Apple ktoś jeszcze bardzo trafnie to skomentował. A jak zrobić, żeby niewidomi się nie skarżyli? Zepsuć formularz do zgłaszania błędów.
2: O.
4: No, ale... Jeszcze przychodzę do was raczej z czym innym, bo chciałbym się podzielić spostrzeżeniami na temat aplikacji MyWay Pro, o której chyba 2 tygodnie temu Paweł mówił.
1: Zgadza się.
4: Tak, testowałem nawigację i no, postaram się krótko. Najpierw tak, aplikacja jest po angielsku i w 3 językach Szwajcarii, czyli niemiecki, włoski i francuski. Że ja mam włoskie korzenie, mam gdzieś tam ten włoski w iPhone'ie nad angielskim na liście języków, to automatycznie mi zaczęła mówić aplikacja po włosku. I co ciekawe, potem jak ustawicie sobie już wszystko, to można też ustawić głos, który się odzywa na zablokowanym ekranie. I no, że komunikaty są generowane w języku telefonu mimo wszystko, no to ciekawe to jest, kiedy na przykład no, w przypadku kogoś w Polsce z telefonem po polsku mamy komunikaty, skręć i tak dalej po polsku, nazwy po polsku, ale czyta nam to angielski syntezator, bo w moim przypadku, gdzie ja jeszcze... Jako, że jestem z Czech, to telefon mam po czesku, nazwy polskie, a czytam to włoski syntezator, bo to może być tylko syntezator dla tego języka, który jakby, no, w którym do nas mówi aplikacja. Ale teraz zmieniałem akurat włoski głos i się zrobiło fajnie, gdzie mi to czyta taki domyślny syntezator telefonu w moim języku, czyli jednak... W czeskim, w przypadku polskich użytkowników byłby to polski, czyli Zosia ta kompakt, ale to jest specyficzna sytuacja, to byśmy musieli na przykład dla angielskiego pobrać sobie jakiś głos, powiedzmy w wersji premium, ustawić go jako domyślny w tej aplikacji i potem ten głos usunąć i wtedy nam się to przełączy na Zosię kompakt, na tę podstawową Zosię. I co jeszcze? Nawigacja mi się wydaje, jak na ten moment na iPhone'ie jest to najprostsza, najbardziej łopatologiczna apka do nawigacji. Naprawdę to im się udało i te wskazówki przypominają też do Pokera trochę. Mówi nam na przykład za 60 metrów P1 na godzinie 12:00. I potem, kiedy się zmienia punkt, to zawsze mamy zmiana punktu, jest też dźwięk i mówi nam potem, gdzie iść dalej. Ale błędy jednak są, bo nie ma na przykład w ogóle opcji przeliczenia trasy. Nie ma, po prostu nie ma do tego stopnia, że kiedy chcemy wyznaczyć sobie trasę jak gdyby ponownie, to mamy ustawiony początek trasy tam, gdzie faktycznie zaczęliśmy, czyli załóżmy, idziemy z domu na przystanek, który jest jakieś 500 metrów od nas, po 200 metrach on nas prowadzi gdzie indziej niż my byśmy chcieli, no to my skręcamy tam, gdzie my chcemy, akurat znając już w miarę trasę i po 50 metrach wyliczamy sobie ją od nowa, on i tak wyznaczy trasę z domu, a tak to byśmy musieli nową trasę w ogóle ustawiać, no a że aplikacja nie była aktualniana od dłuższego czasu, to można mieć tylko nadzieję, że ktoś znowu zacznie nad nią pracować, bo potencjał jest i jest niemały naprawdę. No i to przeliczanie tras, ten brak przeliczania tras też się objawia tak, że załóżmy, że no znowu idziemy na inną trasą, jakimś skrótem powiedzmy, którego on nie zna, albo ktoś nas prowadzi, jesteśmy już w miejscu docelowym, a on i tak będzie nam mówić, jak gdyby on się zatrzyma w tym punkcie, gdzie skręciliśmy z trasy i będzie nam mówił, że na przykład ten P tam któryś jest 300 metrów od nas na jakiejś ósmej albo coś takiego. No więc błędy na pewno są, albo takie no braki, takie coś, o czym oni nie pomyśleli jeszcze. I nie ukrywam, że nie wiem jak z angielskim tłumaczeniem. Włoskie tłumaczenie, które ja mam jako domyślne, jest zrobione, trudno mi powiedzieć, czy sztuczną inteligencją, bo tam są takie błędy też w pisowni, które może popełnić ktoś znający angielski albo niemiecki. Więc to jest dziwna rzecz, na przykład po włosku tam załóżmy te słowa na informazione, tak, one się piszą przez Z, a po angielsku information, czy tam po niemiecku information się pisze przez T, information, no i tutaj jest napisane też przez T, więc nie wiem, czy to jest tłumaczenie, chyba to jest kombinacja maszynowego tłumaczenia i kogoś, kto tam na szybko pisał ten tekst po włosku. No, ale powiem tak. Aplikacja na ten moment, jak dla mnie, naprawdę najprostsza, jeśli chodzi o iPhone'a. Nie ma żadnych zagadek typu Sync Assistant Move, a z drugiej strony też wydaje mi się, że prowadzi lepiej niż apka Lasario, tak? Ta druga, która korzysta z Google'a, z tego co wiem, do nawigacji po zakręcie. No mówię, błędy są, ale drodzy słuchacze, jeśli szukacie takiej aplikacji do chodzenia po trasach, do wyliczania tras i chodzenia, i tylko jeśli znacie angielski w miarę, bo to tam można zapamiętać dużo rzeczy, ja was zachęcam do używania tego, nawet na tym etapie, bo jeśli macie iPhone'a i nie radzicie sobie z Move'em, to moje zdanie jest takie, że na ten moment nic lepszego nie ma. Naprawdę. Ja mogę tę apkę polecić z kilkoma ale, no a jednak mogę ją polecić. Naprawdę. No, także tyle chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o MyWay Pro. Jeszcze, że może chcielibyście dopytać, może o czymś zapomniałem ważnym.
2: Chyba nie.
1: Chyba nie.
2: O Tomek.
5: Ja jestem w sumie ciekaw. Mamy sytuację następującą. Idę sobie gdzieś i no, następnym punktem będzie skręt w prawo na przykład. Ale delikatnie zbaczam z trasy w prawo, więc ten zakręt w prawo mam z lewej strony. I czy MyWay ma taki komunikat, czy jakiś tam podobny jak Sync Assistant, który no, trochę się wydaje wewnętrznie sprzeczny? Czyli zakręt w prawo jest po lewej?
4: Mi się wydaje, że on nam mówi opis punktu tylko na początku, w sensie wtedy, kiedy zmienia punkt. Ale to bym musiał przetestować, tu mogę się mylić. Czyli zmieniam punkt, za 60 metrów skręć w prawo na godzinie 12. I potem już nam tylko mówi za 60 metrów, 50 metrów P1, P2. W tym, że oczywiście my mamy podgląd nie usłyszał tych punktów.
5: A jak nie usłyszał
4: mamy podgląd, tego mamy podgląd.
5: Ale to trzeba się, jak rozumiem, wyjąć telefon, odblokować i sprawdzić, co my w zasadzie mamy zrobić. Jak z jakiegoś powodu tego raz nie usłyszę. Bo wiesz, mogę bo często jest tak, że akurat te skręty są na jakichś skrzyżowaniach. Po przejściu na drugą stronę ulicy, gdzie no, bardzo często jest tak, że skupiamy się raczej na tym, żeby spokojnie sobie przejść przez tę ulicę i słucham raczej tego, co się dzieje na ulicy. A że coś mi tam bormota telefon, no to tam mniej ważne.
4: No, muszę to jeszcze przetestować. Takiej sytuacji chyba nie miałem, ale to nawet nie to, po prostu muszę zobaczyć, czy on nam mówi cały czas opis tego punktu, czy nie. Bo to ja to testowałem jakieś 2 tygodnie temu. No. Ale i tak myślę, że aplikacja ma potencjał, tylko no fajnie by było, jakby się nią ktoś zainteresował. Bo to, co mówisz, to jest jakby dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. I tutaj Szwajcarzy powinni jeszcze coś z tym zrobić.
2: Ale fajnie, jakby tam ktoś ją po prostu aktualizował.
4: Tak, tak. No można by się zwrócić, no. Że nawet ja to zrobię, ja mogę napisać na tego maila, który jest pewnie tam podany, a to jest chyba do jednej ze szwajcarskich organizacji osób niewidomych, tak? Z tego, co wiem.
1: Tak, zgadza się. Wiem, że już były próby pisania pod ten adres i na razie odpowiedzi nie ma. Ja mam bardziej bezpośredni kontakt do osoby, która tam zarządza technologią i różnymi technologicznymi inicjatywami. W wolnej chwili napiszę. Mam nadzieję, że ta reakcja już jakaś konkretniejsza będzie.
4: Okej, okay, jakbyś mógł, to pewnie jeszcze prywatnie gdzieś tam wszystko ustalimy, ale rzeczywiście tak, rzeczywiście to jest ciekawa rzecz. I aplikację, jakby ktoś jeszcze ją rozwijał, to naprawdę myślę, że to by mogła być, no płatna co prawda na ten moment, ale dobra alternatywa, ale może nawet nie alternatywa, tam jakby się ktoś postarał i rozwiązał te kilka błędów typu brak możliwości wyszukiwania punktów oprócz adresów, które najczęściej działają. Wpisuję mi Lidl i on rzeczywiście nam znajduje najbliższego Lidla. Ale no fajnie by było, jakby ktoś te błędy rozwiązał. Tak, to jest fakt.
2: Okej, Roberto.
1: To będziemy dobrze.
4: No, no, tak dobrze. Bym mógł cię prosić, Paweł, i ja ewentualnie też mogę tam coś napisać. Znam trochę język, nawet ten niemiecki w miarę znam. No, okej. Okay.
2: I oby no z tego pisania były efekty. Tego myślę, że sobie wszyscy możemy życzyć. Tak. Dzięki, Roberto, tak. Za telefon.
4: Dziękuję również. Miłego wieczoru, miłej reszty audycji.
2: Do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. To skoro już jesteśmy przy waszych wypowiedziach, to tu mamy na przykład jeszcze wiadomość od Grzegorza. Posłuchajmy.
6: No, cześć wam. Z tej strony Grzegorz Turek. No, tak, mam takie pytanie tak do was. Czy znacie jakieś gry na Windowsa TCG? No, czyli coś podobnego do Hearthstone'a. No, czy jest coś takiego z NVDA dostępne. Co słyszałem tam, wyście nawet wspominali tam kilka tyflo przeglądów temu, coś było Yu-Gi-Oh! To akurat kojarzę, bo była taka bajka kiedyś, tam już nie pamiętam na którym kanale. Chyba na Netflixie też jest. Bardzo fajna zresztą była. No i że też gra wyszła na Steamie, tam jakiś dodatek, tam jakiś mod do tej gry był, ale jak tam przeszukałem internet, no to ten mod no to miał na GitHubie tam tylko jedną wersję, jedyną sprzed roku, więc to chyba się za bardzo nie rozwija. No. No, to czy coś to tam oprócz Hearthstone'a na Windowsa coś podobnego jest. No, to pozdrawiam.
2: No to Piotrze, to pewnie ty coś podpowiesz.
0: Tak, no po pierwsze mogę też anime Yu-Gi-Oh! Polecić, chociaż ja najbardziej kojarzę tą właśnie pierwszą serię, ona chyba cały czas trwa do dziś zresztą, bo tam co chwilę jakaś nowa generacja tego wychodzi, trochę tak jak z Pokemonami, ale co swoją drogą. Czy jest coś jeszcze oprócz Hearthstone'a? No właśnie z tym Yu-Gi-Oh! Jest problem z tym modem, niestety. Jest oczywiście, było przynajmniej jeszcze to Yu-Gi-Oh! Wersji Muda, tylko teraz nie pamiętam niestety do tego adresu. Też tam jest o tyle taki problem, że no nie wiem, czy to jeszcze działa. Chyba działa, tak mi się wydaje. No ale tam też po prostu muszą być inne osoby. A czy ktoś jeszcze w to gra? Nie jestem pewny. No i tutaj problem mamy z dostępnością tych gier, no bo właśnie mamy, jest Yu-Gi-Oh!, jest MTG, czyli Magic the Gathering, ale tutaj też oficjalny klient nie jest dostępny. No jeśli nie chcesz, jeśli nie przeszkadza ci, że nie będziesz grał przeciwko innym osobom, no to warto, myślę, się zainteresować Slayer Spire na Steamie, bo do tego też są mody.
1: Też mod multiplayerowy do Slay the Spire, nie?
0: A to prawda, tak. To bardziej taki co-op, chociaż można też grać przeciwko sobie, no nie, ale tam generalnie chodzi o to, żeby dostać się na szczyt, tam pokonujemy potwory i bossy. Możemy sobie pomagać, albo właśnie możemy ścigać się. Grałem tego moda, swoją drogą też mogę polecić, jeśli macie znajomych, którzy też grają w Slay the Spire, to można bardzo fajnie się bawić. Czy jest coś jeszcze na Windowsa?
1: Crazy Party, ale to jest no taka parodia tak. Trochę gier karcianych, bo tych kart jest dużo mniej i mają dużo słabsze moce, tak mi się wydaje, ale no można pograć.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony tych kart jest kilkaset i powiem ci, że tam też można kombinować i ciekawe talie tworzyć, więc no w sumie to masz rację, jeszcze Crazy Party. No i na komputery to na ten moment wszystko, co mi przychodzi do głowy. Na smartfony jest tego trochę więcej, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o gry pokroju Slayer Spire, właśnie też gdzieś takie tego typu właśnie gry karciane z elementami roguelike tak zwanych. No i tutaj jedną grę, którą mogę gorąco polecić, która cały czas mnie wciąga, którą cały czas gdzieś odblokowuje nowe rzeczy, Dawncaster, zarówno w App Store, jak i w sklepie Play można sobie tą grę ściągnąć. Fenomenalna karcianka, gorąco polecam.
2: A to nie koniec waszych wiadomości, bo jeszcze mamy tutaj małe co nieco. Na przykład mamy wiadomość od Bartka.
7: Witajcie, z tej strony Bartek. W zeszłym tygodniu dzwoniłem do was w temacie aplikacji Play24. Mój problem dotyczył zalogowania się do aplikacji za pomocą PIN-u. Na iOSie VoiceOver czytał tryb interakcji na każdej z cyfr. Zgłoszenie w salonie zostało przyjęte i o dziwo w poniedziałek dostałem odpowiedź. Obiecali, że poprawki zostaną wniesione do następnej aktualizacji aplikacji. Mogę wam powiedzieć, że aktualizacja pojawiła się dzisiaj, oczywiście ją zrobiłem i odpaliłem aplikację. I wam powiem, że de facto, jeżeli chodzi o czytanie cyfr, to już czyta prawidłowo. Ale niestety z wprowadzaniem nadal jest problem. Dzisiaj ponownie złożyłem kolejne zgłoszenie i czekam tak naprawdę, co mi odpowiedzą. Na razie, szczerze powiedziawszy, nie chcę odinstalowywać i pobrać aplikacji jeszcze raz, bo nie chcę na tą chwilę utracić konta w samej aplikacji. No i po prostu zobaczę, co mi odpowiedzą. Pozdrowienia.
2: Pozdrawiamy cię, Bartku, i dziękujemy za te informacje. I jeszcze jedna króciutka wiadomość od Borysa.
8: Jeżeli chodzi o Google Podcasty, to według mnie, no, jest to słaba, niekompatybilna usługa. Ja w sumie, jakbym się miał podzielić opinią, i tak tej usługi nie żałuję.
2: Okej, dzięki za ten głos. No i to tyle waszych wypowiedzi.
5: Ale to nie tyle naszych newsów, bo teraz przechodzimy, zdaje się, do technikaliów. Coś mi troszkę tu uciekły newsy, ale już wszystko mam. I zaczynamy od ciekawej wtyczki, ale tym razem do Chroma, która nazywa się dyktafon.
2: Tak.
5: Od newsa z Michała.
2: Tak, właśnie tak nazywa się ta wtyczka, a jej zadanie jest bardzo proste, chociaż na Windowsie to wcale nie tak trywialne do zrealizowania. Na Macu mamy audio hijacka, który coś takiego jest nam w stanie zrobić bardzo łatwo, w bardzo prosty sposób. No ale co w przypadku, kiedy na Windowsie mamy jakąś stronę internetową, która odtwarza dźwięk i my ten dźwięk sobie chcemy nagrać. Oczywiście wiadomo, można kombinować, można próbować wydobyć źródło tego dźwięku w postaci jakiegoś strumienia bądź też pliku audio, ale to nie zawsze jest taka trywialna sytuacja. Nawet jeżeli wydobędziemy

0: spokojnie do niej dotrzeć i żeby łatwo było ją i szybko znaleźć. No i co teraz? Mamy sobie tę wtyczkę, jeszcze po drodze dostaniemy jakieś tam pytanie o uprawnienia. Otwieramy sobie interfejs tej wtyczki na zakładce, z której będziemy chcieli nagrywać, na karcie, z której będziemy chcieli nagrywać dźwięk. I tu mamy następujące rzeczy. Mamy coś takiego, no to jest opisane Audio and Voice Recorder i mamy Audio, Voice, Audio and Voice. I teraz tak, jeżeli to niestety nie są przyciski ani żadne inne tego typu kontrolki, to jest po prostu coś oznaczone jako klikalne. Więc tu musimy, no niestety, trochę na czuja, ale wybieramy sobie Audio and Voice. Jeżeli to wybierzemy, to będzie się nagrywał dźwięk z tej zakładki i z naszego mikrofonu. Na przykład gdybyśmy rozmawiali z kimś za pomocą jakiejś usługi przeglądarkowej i chcielibyśmy to nagrywać, no to wtedy to się przyda, ale zazwyczaj będziemy potrzebowali tylko opcji Voice, nie, Audio. Bo voice to sam nasz mikrofon, a voice to jest, a audio to jest właśnie ten dźwięk. Czyli my będziemy najczęściej potrzebowali opcji audio. Wybieramy opcję audio i poniżej mamy już tym razem przycisk, żadne tam klikalne, nie trzeba się domyślać, start recording. Wybieramy ten przycisk, następnie mamy, kiedy to już zacznie się nagrywać, mamy przycisk pause i mamy przycisk stop. A po wybraniu przycisku stop możemy sobie takie nagranie, które jest tworzone lokalnie, po prostu pobrać. Otworzy nam się okienko do pobierania pliku albo plik pobierze się w ogóle automatycznie, to w zależności od tego, jak skonfigurowany jest nasz Chrome. I tu niestety jeden minus tego dodatku, zapisuje to w Wave'ie. Więc jeżeli nasz komputer nie ma zbyt wiele miejsca na dysku, to trzeba bardzo na to uważać, bo to miejsce może się bardzo szybko zapełnić. Podejrzewam też, nie testowałem tego i to od razu zaznaczam, że mogą być problemy z jakimiś długimi nagraniami. Jeżeli byśmy chcieli zostawić na przykład tę wtyczkę na kilka godzin, żeby ona sobie pracowała i nagrywała, bo prawdopodobnie to gdzieś tam się będzie odkładać w pamięci operacyjnej. Ten Wave. Więc jeżeli tam mamy, no nie wiem, kilkanaście gigabajtów RAMu do dyspozycji, to jeszcze jakoś tam parę godzin zmieścimy tego nagrania. Ale jeżeli mamy mniej, to tu mogą być problemy. Natomiast jest taki dodatek, który rzeczywiście, no wyjąwszy te elementy klikalne, to da się obsługiwać z poziomu klawiatury. Jesteśmy w stanie za pomocą naszego czytnika ekranu nim jakoś tam zarządzać. No a czasem taka potrzeba rzeczywiście być może, więc cóż, no jeżeli ktoś ma taką właśnie potrzebę, jeżeli chce nagrywać z przeglądarki, to polecam. Warto sprawdzić.
1: A jeżeli ktoś ma telewizję z Polsatu, to właśnie Polsat zaoferował pierwszy dekoder oparty o Android TV. Tutaj ktoś pytał już o Android TV, no to nie wiem, może.
2: Tak, informacja myślę interesująca, zwłaszcza, że jakiś czas temu czytałem artykuł, chyba zresztą na tym samym portalu, z którego dostałem tą informację, czyli wirtualnemedia.pl, gdzie był przegląd wszystkich operatorów, którzy mają właśnie dekodery z Android TV i tam przedstawiciel Polsatu mówił, że oni stawiają na swój system oparty na Linuxie, bo po prostu mają nad nim większą kontrolę i jest bardziej bezpieczny, no ale dla nas mniej dostępny niestety, tak, no bo takie dekodery nie mają żadnych funkcji asystujących. A tu niespodzianka, okazuje się, że właśnie taki dekoder w ofercie Polsatu się pojawił. Nazywa się Soundbox 4K i ten dekoder można sobie wykupić. Z tego co widzę, chyba on jest dostępny w każdej ofercie i jego cena wygląda tak, że za pierwszy miesiąc płacimy złotówkę, a potem za wynajem płacimy 30 zł. Nie wiem, czy może być, będzie dołączany do jakichś konkretnych abonamentów, tutaj nie jestem zorientowany. Natomiast jeśli chodzi o sam dekoder, co

0: O nim wiemy. Ten dekoder już, co ciekawe, poniekąd pojawił się w ofercie grupy Polsatu, mianowicie pojawił się w lutym u operatora Netia. Nie wiem, czy ktoś z was wie, jak jest z interfejsem tych dekoderów Neti, czy on tam był dostępny? No tutaj możemy... Tak, możemy zakładać, natomiast no, biorąc pod uwagę, że wcześniej te dekodery Polsatu nie były dostępne wcale, więc tutaj mamy dużo większe szanse, że coś nam będzie działać. Natomiast sam dekoder co nam oferuje? No po pierwsze mamy w nazwie Soundbox, czyli coś z dźwiękiem. O co tu chodzi? No okazuje się, że dekoder jest wyposażony w 6 głośników. Co ciekawe, tutaj producent chwali się, że głośniki zostały zaprojektowane przez firmę Bang & Olufsen. Więc firma, która no, tworzy dosyć dobry sprzęt audio. Nie oczekuję, że te głośniki będą jakieś, wiadomo, to będzie do nam zastąpi jakieś kino domowe, natomiast może będą lepsze od głośników, które mamy w telewizorze. Taki bajer na tym dekoderze się znalazł. Natomiast oczywiście, co jest dla nas najważniejsze, no to informacja, że ten dekoder jest oparty właśnie o system Android TV. Został przygotowany w współpracy właśnie Polsatu i firmy Sarzem.com i jest też wyposażony w pilota, który z dekoderem łączy się po Bluetoothie i jest też w stanie wykonywać nam komendy głosowe, więc możemy sobie wyszukiwać, może asystenta Google, czy może za jakiś czas Gemini odpalać, nie wiem. Mniej więcej będziemy mogli też tym dekoderem sterować, bo właśnie przez polecenia głosowe. Jest też wyposażony w Wi-Fi 6, zarówno 2, 4, jak i 5 GHz. Mamy też gniazdko ethernetowe i tutaj też ten dekoder, no jako że Polsat oferuje usługi zarówno telewizji satelitarnej, jak i telewizji IPTV poprzez internet, no to ten dekoder jest w stanie obsłużyć zarówno właśnie telewizję przez internet, jak i telewizję satelitarną, więc możemy go sobie podpiąć do naszej anteny i ten sposób telewizję odbierać i w cenie abonamentu możemy się też między tymi opcjami przełączać, więc jeśli mielibyśmy sytuację, że nie wiem, pogoda nam psuje zasięg i telewizja satelitarna nie działa, możemy za darmo z poziomu dekodera przełączyć się na internet i po prostu cały czas odbierać kanał, który nas interesuje. No przez to, że to jest Android TV, oczywiście mamy tutaj sklep Google Play, w którym znajdziemy ponad 10 tysięcy aplikacji, czyli tutaj wiadomo wszystkie najbardziej popularne usługi streamingowe, oczywiście sam Polsat Box Go, jak i Netflix, Disney+, no wiadomo wszystkie aplikacje na Android TV są dostępne. A jeśli chodzi o sam dekoder, co on jeszcze posiada? Posiada funkcję Chromecast, więc jesteśmy w stanie z naszego smartfona, czy to jest Android, czy iPhone, różne rzeczy na nasz telewizor, do którego jest ten dekoder podłączony, wysyłać z różnych aplikacji. Mamy też funkcję Timeshift, Restart, Catch Up i NPVR, czyli po prostu możemy sobie tą naszą telewizję zatrzymać, cofać, planować nagrywanie i oglądanie jakiegoś programu od początku. No i tutaj o cenniku już wspominałem, 30 zł miesięcznie, jeśli nas ten dekoder interesuje. Czy jest dostępny? Mówię, nie wiem, natomiast cieszy to, że coraz więcej firm faktycznie decyduje się na tego Androida, nawet jak widać Polsat, który kurczliwie wcześniej trzymał się swojego systemu operacyjnego. Czy jest dostępne w 100%? Nie wiem, natomiast jeśli korzystacie z usług tego dostawcy, no to myślę, że warto się zainteresować, bo nawet jeśli nie wszystko będzie dostępne, no to raczej przypuszczam, że będziemy w stanie na tym dekoderze osiągnąć więcej niż na domyślnie. Przypuszczam, że nie wiem, czy na pilotach Android TV jest jakiś skrót dostępności, powinien być, jeśli nie, no to pewnie menu dostępności powinno na tym urządzeniu być. Ja tutaj myślę, że jeśli ktoś decyduje się na Android TV i sklep Play, to Google chyba wymaga, żeby niektóre usługi były w systemie zainstalowane, więc myślę, że raczej TalkFuck z niego wyrzucony nie został. Mówię, nie wiem, czy będziemy w stanie go włączyć automatycznie, no, natomiast tak jak wspominałem, jeśli już macie telewizję od Polsatu, no to myślę, że jak najbardziej warto tym tematem się zainteresować. Jeśli ktoś z Was kupi ten dekoder lub ma doświadczenia z tym dekoderem jeszcze jak on był dostępny w Netii, no to dajcie nam znać, czy faktycznie jest dostępnie.
1: No i to wszystko, co mamy zapisane w notatkach.
2: A jeszcze jedną rzecz ja dorzuciłem.
1: Okej. To no gdzieś tam sobie zapuściłem, chyba.
2: Mamy koniec pewnej ery, bo 26 czerwca kończy działalność jeden z pierwszych komunikatorów internetowych ICQ. No i nam w Polsce, niektórym nawet może to niewiele mówić, niektórzy może słyszeli, ale nigdy nie używali, no Miranda to wspierała, nawet do teraz się jeszcze gdzieś tam coś rozwija pod kątem ICQ, jakieś tam poprawki wchodzą. A był to komunikator, zdaje się, produkcji w ogóle izraelskiej.
3: Tak, to była firma Mirabilis, która stworzyła ten komunikator.
2: Zgadza się. I ten komunikator chyba tak zapoczątkował tą erę, o ile ja się nie mylę, tylko takich konsumenckich komunikatorów, no bo zawsze był IRC. No ale do IRC-a trzeba było mieć troszeczkę jakiejś wiedzy, że tu jakiś serwer, jakieś kanały, jakiś chanserw, nixerw, coś tam, komendy slashowe. A to był taki pierwszy komunikator, że tak powiem, dla ludu, czyli bierzesz, ściągasz, instalujesz, zakładasz konto i gadasz ze znajomymi.
3: Masz numer.
2: I masz numer. I właśnie ten numer chyba zainspirował nasze gadu-gadu, bo gadu-gadu jakoś tam się na ICQ wzorowało. Gadu-gadu miało słoneczko, ICQ miało kwiatuszek w logo. I te kwiatuszki miały różne kolory, jak chodzi o statusy. No i też takie specyficzne dźwięki. Możecie sobie gdzieś w internecie posłuchać. Na przykład takie trzykrotne stuknięcie oznaczało, że ktoś się zalogował. Taki róg ze statku oznaczał start programu, takie a-au, oznaczało odebraną wiadomość. No i były tam gry, były tam rozmowy głosowe jeszcze w wersji ICQ 5, zaimplementowane w dość specyficzny sposób, bo polegały one na zasadzie push-to-talka, czyli no, jak ktoś chciał mówić, to musiał przytrzymać klawisz, był beep, potem był over, no i druga strona przejmowała i znowu beep, mówiło się i znowu over, czyli jak na krótkofalówce. Wysyłanie plików, chyba nigdy nie doczekali się chatroomów takich de facto, że można było się zalogować na jeden pokój i gdzieś tam rozmawiać, chociaż może coś doszło w nowszych wersjach, tego nie wiem. Potem ICQ 5 jakoś było dostępne, jakieś tam skrypty istniały, ale trochę jak nasze gadu-gadu 6. A potem weszło ICQ 6, już zupełnie odnowione, nowe dźwięki, nowe wszystko i tam już z tą dostępnością było dużo gorzej, więc się ludzie poprzesiadali na jakieś Mirandy, na jakieś tam IM+, na Symbianie też wspierało ICQ. Także no taka była historia. Komunikator w Polsce nigdy popularny się nie stał. Popularny za to był u wielu naszych sąsiadów, bo no tu Roberto do nas dzwonił, zarówno Czesi, jak i Słowacy bardzo używali ICQ. Ukraina, Rosja, Białoruś, Niemcy po części też, chociaż tam zawsze był taki duopol ICQ i MSN Messengera Microsoftu. Zdaje się, że Chorwacja kiedyś też używała. Bułgaria. No trochę tych krajów było, gdzie to ICQ było nawet w miarę popularne. To zmieniało później właścicieli, AOL się kiedyś tym zainteresował i to odkupił, więc tam przez jakiś czas była opcja rozmowy też z użytkownikami AIM, komunikatora AOL-u i jakieś obawy nawet z tego, co teraz czytam, że MSN ich przejmie i oni dlatego kupili ICQ i coś tam, jakieś takie dziwne konkurencje między sobą. Nie wiem, jak potem podróżowało. Aktualnie jest to w rękach jakiejś rosyjskiej firmy.
3: Tak, oni zachęcają, żeby się przenosić na Wkontakcie, chyba.
0: O. Którego ponoć nie da się ściągnąć w większości krajów europejskich swoją drogą.
2: Ciekawe.
0: Bo coś bardzo
3: w obecnej sytuacji nie
2: tak.
3: dziwi.
2: No, tak. Wtyczka tak do Mirandy działa nadal. Do VK. Zresztą w Kontakcie robiliśmy kiedyś podcasta, w ogóle, żeby było tak ciekawiej. No i tak w dużym skrócie wygląda ICQ. No dla mnie jakieś wspomnienia to są. Właśnie ta specyficzna ścieżka, te dźwięki, te gry, w które graliśmy właśnie z bratem. To był chyba też taki sposób, bo Na gadu-gadu normalnie się pisało do ludzi, tam wyszukiwało się osoby gdzieś tam ze statusem dostępny, albo pogadajmy już później i się do nich pisało. Po prostu tam czepoklikasz słynne. Natomiast na ICQ była ta autoryzacja, nie było takiej możliwości, fakt był katalog użytkowników, ale żeby z kimś porozmawiać, trzeba było uzyskać zgodę tej osoby, czyli dodać ją do kontaktów, wysłać prośbę o autoryzację kontaktu, no i ta
3: czyli
2: druga
3: tak
2: strona
3: jak tlen
2: musiała się
3: później
2: zgodzić. Tlen, Skype, no wiele komunikatorów tak naprawdę. I okazuje się, że właśnie za granicą nie było czegoś takiego, jak właśnie pisanie sobie do ludzi tak o. Jakiś, głównie jak tak się działo, to były jakieś spamy. Natomiast tam bardziej gry. I właśnie grało się w gry i pisało się z ludźmi w czasie gier. I jak ktoś miał ochotę, to się wymieniało numerkami ICQ. No i można było sobie dalej tą rozmowę kontynuować. Więc jak ja grałem, to głównie byli właśnie Czesi i Niemcy. Też takie wspomnienia. To z Czechami się jakoś próbowało rozmawiać, z Niemcami na tyle, na ile człowiek znał niemiecki, no ale to czasy podstawówki, więc ten niemiecki jakiś wybitny chyba nie był. No i w dużym skrócie tak to wyglądało. Kurczę, no trochę wspomnień, ale no nie naszych. Natomiast taka legenda na swój sposób. Inspiracja dla gadu-gadu, dla wielu innych pewnie też projektów. Ja już nawet się śmiałem, że można by zrobić jakąś imprezę pożegnalną w tych krajach, gdzie to jakieś miało znaczenie. Jakiś ostatni czat, albo tam nie wiem, czy się jeszcze jakieś gierki da pograć. Taka impreza w stylu lata 90-2000. O, ja bym chętnie wziął udział. Ale jeżeli nic się nie dzieje, no to na wieczny spoczynek odmeldowuje się numer 338-104-145.
3: A tymczasem jeszcze tak już zupełnie na koniec dwie wiadomości na WhatsAppie do nas przyszły od Sylwestra.
4: WhatsApp działa na drugim telefonie, na telefonie Oppo A17. A czy ICQ działał na Węgrzech?
2: Działał na pewno, tylko czy był popularny? Wydaje mi się, że tam bardziej był jednak Windows Live Messenger. Ten MSN Messenger, w sensie microsoftowski. Tak coś kojarzę, ale mogę mieć nie do końca aktualne informacje.
3: I jeszcze mamy pytanie od Eweliny, tak już zupełnie ostatnia wypowiedź. Czy planowany jest podcast o grze Blind Quest 2? Ja nic o tym nie wiem, żeby ktoś go planował stworzyć, no ale może coś kiedyś uda się zrobić.
5: Tak jak Michał tutaj już wspomniał, jeżeli ktoś byłby chętny, no to...
3: Zapraszamy.
5: Tak jest.
3: No my nie mamy monopolu na sitko.
5: Tak jest.
3: Tak. Chętnie przyjmiemy też nowe głosy.
5: Tak jest. Zresztą nowe głosy tu się czasami pojawiają, co cieszy.
3: Oczywiście.
5: No ale nowego nigdy dość. No i to już wszystko, co mamy rzeczywiście przygotowane. No właśnie, pytanie, czy coś się pojawiło w międzyczasie, ale chyba nic się nie pojawiło w międzyczasie. W związku z powyższym dzisiaj dość krótko jak na Tyflo przegląd, nawet 3 godzin nie było. W związku z czym no do usłyszenia chyba za tydzień. Ja tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj udział brali Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, ja, czyli Tomek Bilecki.
3: Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, dobranoc.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować działanie nowej funkcji, która pojawiła się w ostatniej aktualizacji systemu iOS 7. Ma to na myśli oczywiście pismo ręczne. iOS 7, czyli urządzenia firmy Apple, wszystkie iPady od wersji drugiej, iPody Touch od wersji 5 oraz wszystkie iPhony, na których można zainstalować najnowszy system, czyli od iPhone'a 4 wzwyż. Może zanim powiem coś więcej, zacznijmy od małej prezentacji wspomnianej funkcji. Myślę, że na początek najwygodniej będzie wysłać nam wiadomość tekstową.
8: App Store. Wiadomości.
7: Wiadomości.
8: Wiadomości.
7: Mam nadzieję, że panią Zosię słychać głośno i wyraźnie. Zaczynamy od tego, aby na pokrętle wybrać sobie pismo ręczne. Następnie cyfry i wybieramy numer, pisząc go palcem na ekranie.
8: 6, 6, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 2. Nagłówki.
7: Numer wpisany. Przechodzimy do pola edycyjnego wiadomości.
8: Pismo ręczne.
7: Ponownie pismo ręczne z pokrętła.
8: Wielkie litery. Duże W. Małe litery. L.
7: O.
8: R. L.
7: Nie rozpoznał mi.
8: T. A. M. Wtam.
7: Wtam. Czyli coś mi usunął. Od początku. Wielkie litery.
8: Duże W. Małe litery. I. T. A. M. Witam.
7: Witam.
8: P. U. K. A. M. S. T. W. U. A. Państwa. W. W. M. O. J. E. J. Moi. A. B, Y, C, J, I, interpunkcja, kropka, odstęp, wyrazy, wyślij, przycisk.
7: I wysyłamy.
8: Wyślij, wygaszony. Wysyłam.
7: Mam wiadomość. Nadzieję, że SMS dotrze.
8: Początek. Ekran zablokowany.
7: Jak słyszymy, SMS dotarł na drugi telefon, tak więc funkcja działa. Co ja robiłem i co się działo w trakcie tej demonstracji? Przede wszystkim, tak jak zauważyliście, aby rozpocząć korzystanie z funkcji pisania ręcznego, musiałem wybrać sobie tą funkcję na pokrętle. Na pokrętle, czyli przyłożyłem dwa palce do ekranu iPhone'a i przekręciłem je w taki sposób, jakbym przekręcał gałkę od jakiegoś urządzenia. I tam wybrałem sobie pisanie ręczne. W tym momencie znika nam klasyczna klawiatura wirtualna z ekranu i możemy pisać palcem po całym ekranie naszego urządzenia i piszemy tak, jakbyśmy pisali normalnie pismem odręcznym. Jak sami słyszeliście, z reguły nie ma problemu z rozpoznawaniem. Czasami są problemy i co w takiej sytuacji, jeśli jakiś znak został błędnie rozpoznany. To jest akurat bardzo proste, bo w momencie, gdy mamy tutaj, znowu jestem w polu edycyjnym i tak, żebyśmy mogli sobie, może usuniemy to, co tam było wcześniej na bas grane. OK. I jest tak.
8: Pismo ręczne.
7: I w momencie, gdy na przykład napiszemy sobie literkę A, ona w tym momencie została rozpoznana poprawnie. Ale gdyby była rozpoznana nieprawidłowo, na przykład teraz ją tak bardzo niefajnie spróbuję napisać.
8: A.
7: Znowu. Dobrze, no nie wiem, to dajmy tak. O. I teraz napisałem dużą literkę A, chociaż mam wybrane w ustawieniach pisanie małych liter, dlatego duża litera A została rozpoznana jako literka T. Jeśli nasza literka wpisana przez nas zostanie nieprawidłowo rozpoznana, zwykłym gestem przeciągnięcia dwoma palcami w górę lub w dół możemy sobie zmieniać te propozycje.
8: T, F, najlepszy, nie znaleziono żadnych, nie H. Najlepszy wynik wyszukiwarki.
7: No, nie wiem, czy akurat wyszukiwarka to był najlepszy pomysł. Może jeszcze raz takim razie dajmy sobie wiadomości.
8: Język. Wiadomości.
7: Wiadomości. Kontakt. Tutaj nie będziemy mieli takich kłopotów.
8: Szukaj. Witek Piotr. Rotnickim. Witek. Szukaj. Utwórz. Przycisk.
7: Utwórz.
8: Do. Pole tekstowe.
7: I od razu może wejdźmy sobie w wiadomości i teraz możemy sobie pisać. Więc jeszcze raz, jeśli mam wybrane teraz małe litery, a ja wpiszę sobie, spróbowałem wpisać duże A i już słyszeliśmy, że była literka N i literka C. I teraz dwoma palcami, jadąc z góry w dół, mogę sobie zmieniać propozycję rozpoznanych liter. Pisać możemy w dowolny sposób, to znaczy możemy trzymać nasze urządzenie poziomo, możemy trzymać je pionowo. Oprócz samego pisania do dyspozycji mamy kilka gestów. O jednym wspomniałem, czyli gest, który umożliwia nam zmianę rozpoznanego znaku. Jeszcze raz, jeśli ja sobie napiszę L, to mogę sobie ten znak zmienić, przeciągając dwoma palcami w górę lub w dół, na przykład na literkę I. OK. Kolejne gesty, jakie mamy. Przeciągnięcie dwoma palcami w prawo. To jest odstęp. No, w tym momencie czemu mi nie czyta? O. Odstęp. Odstęp. Nie czyta, ale normalnie to robi. O. Czyta. Jeśli dwoma palcami przejadę w lewo, to kasuję wstawione znaki. Literka L i w lewo dwoma palcami skasowałem ten znak. Jeśli jeszcze raz, literka L i w prawo dwoma palcami robię odstęp. Teraz jeśli na przykład sobie napiszemy.
8: Duża cyfra. Jeden. Małe litery. L.
7: Ala.
8: A. Ala.
7: Jak daję odstęp, automatycznie słowo jest odczytywane i wtedy wiem, czy dane słowo wpisałem poprawnie, czy też wpisałem je z błędem. Mogę także dać znak nowej linii, czyli Enter. W tym celu przeciągam trzema palcami w prawo.
8: Nowy wiersz.
7: I wtedy słyszymy nowy wiersz. Trzema palcami także wybieramy rodzaj wpisywanych znaków. Jak już usłyszeliście, wpisywałem różne znaki. Wpisywałem interpunkcję, cyfry,
8: wielkie
7: litery i małe litery. Zmieniam to przeciągając trzema palcami z góry w dół lub z dołu do góry. I to de facto tyle. Jest to funkcja, która umożliwia nam wygodne pisanie. Oczywiście, aby pisać w ten sposób, musimy znać polskie litery i musimy posiadać podstawową umiejętność stawiania tych znaków. Oczywiście, jeśli jesteśmy osobami niewidomymi od dziecka, musimy najpierw poznać kształt liter i to, co jest bardzo istotne, musimy zwrócić uwagę na to, jakie literki mamy wybrane, czyli to, co zademonstrowałem na początku. Inaczej piszemy, prawda, jeśli mamy wielkie litery, przykładowo ta literka A, ona wygląda zupełnie inaczej w momencie, gdy jest to duża litera i wygląda zupełnie inaczej w momencie, gdy jest to mała litera A. Skoro pokazałem już, jak pisać generalnie w tej funkcji, to teraz pokażmy, gdzie to się może przydać, bo ta funkcja może być przydatna nie tylko i wyłącznie w polach edycyjnych, w wiadomościach, gdzie możemy szybciutko odpisać krótkie teksty w rodzaju OK, super, albo godzinę, albo nie wiem, na zasadzie ZW, zaraz wracam. To także może przydać się w momencie, gdy jesteśmy na ekranie. Jednym z ekranów, na których wyświetlają się nasze aplikacje, ikony, katalogi w naszych i urządzeniach. Tutaj też możemy na pokrętle wybrać sobie funkcję pismo ręczne. I w tym momencie, jeśli wpiszemy jakiś znak, jak gdyby rozpoczynamy przeszukiwanie naszego urządzenia pod kątem występujących czy zainstalowanych na nim aplikacji. No i wpiszmy sobie powiedzmy literkę T.
8: Programów 19.
7: I słyszymy, że mamy 19 programów na tym urządzeniu zainstalowane. Przeciągając teraz dwoma palcami w górę lub w dół, mogę przeglądać te aplikacje.
8: 24, TVBSTM, TVS, TapTapSE, TaxiFinder, Telefon, TestFit,
7: Jeśli chciałbym któryś z tych programów włączyć, wystarczy, że sobie tapnę w niego jednym palcem podwójnie. Ok, no ale powiedzmy, że szukam innej aplikacji, więc znowu gest kasowania znaku dwoma palcami w lewo.
8: Programów 177.
7: W tym momencie słyszę, że mam 177 zainstalowanych aplikacji w moim iPhone'ie. No i wpiszmy sobie jakąś inną literę, może dajmy M.
8: M. Programów 8.
7: I tu słyszymy, że mamy 8 programów. Mail, mapy,
8: Medycy24,
7: Mój znajomy, muzyka. I tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze może wpiszmy sobie literkę O.
8: O, programów, 0.
7: 0 programów na O, a na P na przykład?
8: P, programów, 15.
7: 15.
8: Palringo, Passbook, Foster, Plaintext, Podskiepski, Podcaste, Pogoda, Pogodynka, Pomodoro.
7: I tak dalej, i tak dalej. To jest jedno miejsce, jedna funkcja, jedna możliwość, gdzie możemy wykorzystywać sobie pismo ręczne. To jeszcze możemy wykorzystywać także w Safari, w naszej przeglądarce internetowej. W taki sposób, że korzystając z pisma ręcznego możemy wstawiać, jak gdyby korzystać ze skrótów klawiszowych. Tak jak na klawiaturze normalnie, korzystając z programu odczytu ekranu, możemy wciskać H, żeby poruszać się po nagłówkach. W zależności później od, no może literka T, bo też jest uniwersalna, skaczemy do tabel. I takich skrótów jest oczywiście sporo. Też kilka z takich skrótów dostępnych jest w Safari. Niestety jest ich mało. Na przykład mamy literkę O.
8: Obrazki.
7: Czyli obrazki. I teraz przesuwając się ponownie dwoma palcami, możemy sobie na danej stronie skakać po obrazkach. Jeśli sobie wybierzemy na przykład literkę T, element, na którym stoimy, jeśli wybierzemy sobie literkę T, teraz przesuwając dwoma palcami w górę lub w dół, będziemy skakać po takich samych elementach, na jakim staliśmy do tej pory. Ja ponieważ stałem na obrazkach i linkach, to teraz po linkach sobie skaczę. Mamy tutaj jeszcze, zdaje się, chyba tylko jeden gest. Jedną literkę możemy P, zdaje się. Tak, przyciski wstawić. I ja więcej przycisków, czy więcej funkcji nie znalazłem dostępnych w Safari. Różne literki po prostu są traktowane jako nierozpoznane.
8: Nawigacja
7: w pionie jeszcze funkcjonuje i nic więcej. Także te funkcje dostępne w Safari przy pomocy pisma ręcznego są dość takie, bym powiedział, ubogie. Pokazałem już, jak z funkcji korzystać, jakie są gesty, gdzie można wykorzystywać. No to teraz pora zademonstrować, gdzie tą funkcję należy włączyć. Dlaczego włączyć? Ponieważ ona standardowo nie jest dostępna na pozycji pokrętło, więc my to sobie musimy włączyć. W tym celu oczywiście wchodzimy w ustawienia.
8: Ustawienia. Centrum powiadomień. Przycisk.
7: Centrum powiadomień. Ogólne. Czyli ustawienia, ogólne, dostępność,
8: dostępność,
7: voice over,
8: widzenie, voice over, voice over, dostępność, ćwiczenie voice over,
7: teraz nie pamiętam, jak się ta funkcja nazywała, pokrętło po prostu, wchodzimy sobie na pokrętło i tutaj mamy mnóstwo elementów,
8: zaznaczone, punkty orientacyjne.
7: Więc my sobie to przewińmy. Trzema palcami przewijam.
8: Dzięki. Przestaw dźwięki. Zaznaczone. Pismo ręczne.
7: I tutaj musimy sobie zaznaczyć pismo ręczne.
8: Pismo ręczne.
7: Tapiąc dwukrotnie, ja w tym momencie je odznaczyłem, ale teraz
8: zaznaczone.
7: Zaznaczam ponownie. I w tym momencie, jak się wrócimy już,
8: voice over.
7: Po zaznaczeniu takiej funkcji, wrócimy na ekran główny, to już na pokrętle pismo ręczne będzie dostępne. Powiedzieliśmy już o różnych plusach tej funkcji, jak można z niej korzystać, to teraz pora powiedzieć o różnych niedogodnościach, jakie ta funkcja ze sobą niesie. I tak, przede wszystkim korzystając z tej funkcji nie jesteśmy w stanie wstawić polskich ani żadnych innych diakrytyków, czyli żadne on, żadne ci, żadne eu, si, eń, zet, żet i tak dalej, i tak dalej. Tego typu znaków, liter nie wstawimy. To jest jeden problem. Drugi problem związany jest, dość dla mnie, przyznam szczerze, niezrozumiały, z niemożnością wstawiania znaków, które nie występują w naszym alfabecie. Czyli znaków w rodzaju V, w rodzaju literki X. To jest dość dziwna niekonsekwencja, bo skoro nie możemy wstawiać znaków, które występują w naszym alfabecie, mówię tutaj o tych diakrytykach, no to powinniśmy mieć możliwość wstawiania chociaż wszystkich znaków, które tych diakrytyków nie posiadają. No i tu niestety mamy problem, bo na przykład chcąc wstawić literkę X, wstawiam literkę N na przykład. Można kombinować na różne sposoby, i to nic nie daje, bo nawet gdy próbuję zmienić propozycję dwoma palcami przejeżdżając z góry na dół, no to niestety X nie jest dostępny, analogicznie V, wpisuję V, to mam U, Y, J, W, ale V nie ma. Więc to jest bardzo takie mało rozsądne. No i problem jest trzeci, też dość charakterystyczny, ze wstawianiem drobnych znaczków. To głównie dotyczy interpunkcji. I tak na przykład praktycznie niemożliwe jest wstawienie przecinka.
8: Znak potoku.
7: Próbuję wstawić przecinek.
8: Znak potoku. Dolar.
7: I mi się to nie udaje.
8: Dolar.
7: Więc jak gdyby jedynym rozwiązaniem na to, aby wstawić przecinek, jest postawić kropkę, czyli dotknąć ekranu raz palcem.
8: Kropka.
7: I przeciągnąć dwoma palcami.
8: Przecinek.
7: W dół. W ten sposób uzyskujemy przecinek. To jest jedno z najczęściej zadawanych pytań związanych z tą nową funkcją.
8: Kropka.
7: I kolejna sprawa, myślnik. Myślnik czy podkreślenie?
8: Podkreślenie.
7: Zawsze jest problem, no bo tak de facto nie wiemy, w którym miejscu, czy często nie wiemy, w którym miejscu dotykamy ekranu.
8: Podkreślenie.
7: I nie wiemy, czy to
8: podkreślenie
7: ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, gdzie my tym palcem przejeżdżamy po ekranie, czy u dołu, czy u góry. Będzie to albo myślnik, czyli minus, albo podkreślenie. No i pozostaje nam ta sama sztuczka, którą wykorzystujemy przy przecinku, czyli
8: myślnik.
7: Przeciągnięcie dwoma palcami z góry na dół lub z dołu do góry.
8: Podkreślenie, myślnik.
7: W ten sposób możemy sobie wybierać konkretny znak interpunkcyjny. Z pozostałymi znakami nie ma większych trudności. Oczywiście w momencie, gdy coś tam nam nie wychodzi, próbujemy zrobić średnik bez problemu, a czasami już na przykład dwukropek,
8: kropka.
7: To mi mówi kropka.
8: Kropka,
7: skasujmy, dajmy jeszcze raz,
8: kropka,
7: kropka.
8: Przecinek. Średnik. Apostrof.
7: I cudzysłów. Dwukropka, kropka. Musiałbym
8: kropka.
7: Szukać znowu,
8: kropka.
7: Bo dwukropek to kolejny taki,
8: średnik.
7: Kolejny taki znak, z którym mamy problemy.
8: Plus.
7: Fajne jest to, że możemy dzięki temu pisać wygodne zapisy matematyczne, no ale to już na większe notatki. Myślę, że oczywiście te zapisy nie będą jakoś rozbudowane, tak? Jakieś potęgi i tego typu sprawy, ale jest to bardzo ciekawa funkcja i myślę, że godna polecenia, stąd między innymi dzisiejsza audycja. To, o czym jeszcze chciałem powiedzieć na sam koniec, to oczywiście funkcja dydaktyczna, jaką posiada ta aplikacja, ponieważ wiele osób niewidomych czy też ociemniałych narzeka na to, że po pewnym czasie zapomina, jak się pisze pewne litery. Dzięki możliwości korzystania z tej opcji, z tej usługi, mamy możliwość trenowania. Trenowania naszego pisania odręcznego i to jest bardzo fajne. Bardzo mnie właśnie tą funkcjonalnością ujął nowy system. O pozostałych rzeczach nie będziemy mówić w tym momencie. W każdym razie jest to bardzo innowacyjna funkcja. Nie jest ona dostępna jako tako w systemie iOS. Jest dostępna tylko w wersji, jeśli ustawilibyśmy sobie interfejs na język chiński. Wtedy owszem, zamiast klawiatury też mamy takie pole, gdzie możemy sobie pisać znaki chińskiego alfabetu. W pozostałych językach jest to niedostępne. Tak więc jest to funkcja dostępna tylko i wyłącznie dla osób z dysfunkcją wzroku, które włączą sobie VoiceOver i tam na pokrętle będą mogły sobie ustawić właśnie opcję pisania ręcznego. Ja generalnie ze swej strony bardzo polecam tę funkcję. Jeszcze jedną tak dość charakterystyczną rzeczą przy korzystaniu z tej funkcji, to też trzeba pamiętać, że jeśli będziemy dużo smyrać palcem po ekranie, jeśli chcemy, aby ten nasz telefon jakoś wyglądał, to musimy pamiętać o tym, aby częściej czyścić ekran, ponieważ zostają na nim wtedy dość charakterystyczne smugi. Wydaje mi się, że tyle prezentacji na dziś wystarczy. Podsumowując dzisiejszą audycję, trzeba powiedzieć tak, że przede wszystkim dzięki tej funkcji nie będziemy pisać szybciej. Funkcja posiada także szereg ograniczeń, które na dłuższą metę potrafią być irytujące. Mimo to funkcja ta umożliwia pisanie w bardzo wygodny sposób. Nie musimy szukać poszczególnych literek na klawiaturze wirtualnej. Robimy to odruchowo. Jest to naprawdę wygodne. Nie jest szybsze, ale jest wygodniejsze. No i to, o czym już wspomniałem, umożliwia ta funkcja osobom niewidomym, ociemniałym czy niewidomym od dziecka, którzy nauczyli się liter na pamięć, podtrzymywać umiejętność pisania lub wręcz ją rozwijać i dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej w przyszłości korzystać z naszego własnoręcznego podpisu. To tyle na dziś. Wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net i zostawiania tam odnośnych komentarzy. Zapraszam także na moją prywatną stronę www.mojaszuflada.pl. A teraz jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu poniedziałek to 19 dzień maja 2025 roku, a my zaczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i witam także moich dzisiejszych gości Piotr Gajecki i Magdalena Derebecka, Holoroad. Witam was serdecznie.
9: Witamy serdecznie, witam. Dzień dobry.
3: Pierwsze pytanie, o czym my właściwie mówimy pod marką Holoroad? Co to jest za urządzenie?
9: Holoroad to taka aplikacja mobilna na iPhone'a, która wspiera osoby słabowidzące w codziennym życiu. I ta aplikacja, którą zaprojektowaliśmy, współpracuje z naszymi własnymi, przez nas zaprojektowanymi, dedykowanymi okularami typu VR. Te okulary dzięki temu, że nie zabierają obowiązkowego widzenia dla pacjentów, dla użytkowników słabowidzących, mają tak szczególną budowę, że użytkownicy mogą nie tylko widzieć dzięki naszej aplikacji centrum widzenia, ale również tą budowę.
3: Jasne. Czyli mamy tu do czynienia z połączeniem okularów i aplikacji mobilnej. Jak słyszymy takie hasło, że to są okulary VR, że to są okulary, no gdzieś tam też się pojawia takie hasło, że może nawet inteligentne, no to sobie myślimy, to jedno z drugim jakoś musi się łączyć i to jest moje drugie pytanie. Jak właściwie wygląda połączenie tych okularów z aplikacją? Czy to jest tak, że te okulary mają w sobie też jakąś elektronikę, jakieś urządzenie, które dodatkowo się komunikuje, czy tam, nie wiem, na przykład Bluetooth albo Wi-Fi, czy jakoś inaczej to jest rozwiązane?
10: A okulary w tym momencie nie mają żadnego połączenia elektronicznego ze smartfonem. Chcieliśmy to zrobić jak najprościej i jak najtaniej. One, okulary po prostu trzymają telefon w jednej pozycji, jak najbliższej oka. Są tak zbudowane, żeby zachować wizję peryferalną osobom niedowidzącym, a z drugiej strony, żeby one były jak najlżejsze, żeby ten sprzęt, który się trzyma na głowie, czyli okulary i, i telefon, no, ważył jak najmniej, żeby nie był problemem dla użytkowników.
3: No, wagi smartfona to nie zredukujemy, choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali, to w takim razie ile te okulary same ważą?
10: Okulary same ważą około 50 gramów.
3: Taki przeciętny smartfon to jakiego rzędu to jest waga? Bo szczerze mówiąc nie pamiętam.
10: To jest około 230, ale też musimy pamiętać, że im dalej umieścimy iPhone'a od wzroku, tym ta waga delikatnie będzie się zmieniać, bo mimo wszystko nacisk na części twarzowe będzie się zwiększał. Czyli ta sztuka polega na tym, żeby go umieścić jak najbliżej, żeby te siły się bardzo dobrze rozłożyły.
3: Czyli żeby te okulary dawały pełnię swoich możliwości, żeby z nich korzystać, to jak rozumiem, po prostu my cały czas w tych okularach, w jakimś uchwycie, musimy mieć telefon. W tym przypadku jest to iPhone. Czy już na Androida również jest planowana jakaś aplikacja, albo może nawet już jest dostępna, czy wycelujecie tylko w iOS-a?
10: Znaczy, on na pewno będzie dostępna, w tym momencie jeszcze nie jest, ponieważ na Androida jest trochę więcej pracy ze względu na różnorodność telefonów. Jest troszkę ciężej to zrobić, że musieliśmy wybrać i przetarcie się przez iPhone'a było dla nas trochę łatwiejsze. Poza tym, patrząc globalnie, i statystycznie to jednak iPhone'y są częściej używane przez osoby niedowidzące ze względu na prostotę obsługi, świetne wyświetlacze i bardzo dobre kamery.
3: Mhm. Czyli na razie...
10: Na pierwszy ogień poszedł iPhone.
3: Czy tu jest wskazywany konkretnie do współpracy jakiś model iPhone'a, czy tak naprawdę może być jakikolwiek, byle był po prostu z aktualnym systemem operacyjnym?
10: Jakikolwiek od iPhone'a 7 wzwyż i z takim jak najbardziej aktualnym systemem iOS.
3: Okej, okay. To teraz, żebym ja sobie to wszystko dobrze wyobraził. Korzystając z tych okularów, wkładamy telefon, jak rozumiem, tak, że kamera, ta tylnia kamera, czy te kamery, bo to już tak naprawdę możemy mówić o zestawie soczewek, które są w tej tylniej kamerze iPhone'a, one po prostu patrzą przed nas, czy tam, gdzie po prostu skierujemy swoją głowę, a ten obraz z tych kamer rzucany jest na soczewkę tych okularów, a potem bezpośrednio jest skierowany do naszego oka.
9: Tak, dokładnie tak.
3: W ten sposób?
9: W międzyczasie oczywiście aplikacja przetwarza ten obraz, czyli ona go może powiększyć, może zmienić kontrast, może zmienić wysycenie barw, może również dodać specjalne obrysy na krawędziach. To jest wszystko według preferencji jego użytkownika. No i wtedy z takim przetworzonym obrazem już ten obraz poprzez oczy pada na nieuszkodzoną część siatkówki, jeżeli mówimy oczywiście tutaj o pacjentach słabowidzących.
3: No tak, bo do obsługi przez osoby niewidome przejdziemy za momencik, natomiast jak rozumiem, to jest tak, że wtedy, kiedy używamy tych okularów z aplikacją, no to w zasadzie z powodów takich typowo fizycznych, to nie jesteśmy w stanie skorzystać z żadnego innego rozwiązania, czyli tego iPhone'a, iPhone'a, no musimy przeznaczyć tylko na korzystanie z okularów HoloRoad, tak?
9: Tak, generalnie faktycznie, jeżeli nawet my polecamy ze względu bezpieczeństwa, że w trakcie korzystania z naszej aplikacji, to dla bezpieczeństwa jego użytkownika proponujemy, żeby przyłączyć iPhone w tryb nie przeszkadzać, żeby właśnie jakieś dodatkowe wyświetlenia, żeby okno z na przykład dzwonkiem telefonu nie przeszkodziło w trakcie wykonywania jakiejś precyzyjnej czynności.
3: Okej, okay, czyli te okulary to nie wydają się takim urządzeniem, które możemy nosić cały czas i z nich korzystać, bardziej do jakichś takich konkretnych zadań i konkretnych czynności mi się to wydaje, chyba że się mylę, że zakładacie, że na przykład użytkownik będzie takim sprzętem spędzał cały dzień, no ale to ogranicza nas bardzo mocno bateria, bo przecież ta aplikacja cały czas musi działać.
9: Tak, dokładnie tak jak zauważyłeś, to po pierwsze ogranicza nas ta bateria, ale po drugie, nawet jeżeli chodzi o takie nasze czysto okulistyczne, bo ja jestem lekarzem okulistą, no to takie czysto okulistyczne zalecenia, jeżeli chodzi o profilaktykę wzroku, to każda taka czynność właśnie związana ze sprzętem elektronicznym powinna być poprzecielana krótkimi przerwami, mniej więcej półminutowymi raz na 20-30 minut. Natomiast też po takiej pracy z tym urządzeniem trwającym około godzinę też proponujemy zrobienie przerwy przez minimum 15 minut. Czyli tak, nie jest to sprzęt, w którym na przykład osoba słabowidząca będzie w stanie iść sobie przez jakiś obszar przez 5 godzin non-stop. My tego nie proponujemy, natomiast te wszystkie czynności, które może wykonywać w domu, typu obejrzeć swój ulubiony serial, typu rozdzielić leki, zrobić obiad, opłacić rachunki, przejrzeć korespondencję, czy przeczytać książkę, to oczywiście te wszystkie rzeczy absolutnie może wykonywać.
3: Tylko po prostu trzeba pamiętać o tych przerwach, no i też ewentualnie potem o tym, żeby sobie tego smartfona doładować, bo bateria co jak co, ale w dzisiejszych urządzeniach tego typu, no to nie jest jakoś bardzo wytrzymała, zwłaszcza kiedy mamy cały czas odblokowany ekran, a jak rozumiem, to w ten sposób właśnie działa, że ekran cały czas jest odblokowany i ten obraz z kamery gdzieś tam nam się pojawia na soczewkach okularów. To właśnie, to w takim razie, skoro to nie jest coś na użytek taki stały, to pytanie moje kolejne, a same okulary, do czego nam się mogą przydać? Czy one jakoś też jeszcze są w stanie ten wzrok poprawić?
9: Są to okulary takie typowo VR. Generalnie one same bez aplikacji nie są w stanie ze względu na moc ich soczewek, nie są w stanie współpracować bez tej aplikacji.
3: To w takim razie, dla jakiej grupy osób z jakimi problemami ze wzrokiem HoloRoad może okazać się przydatne?
9: Gdy rozpoczęliśmy nasz projekt, to było 6, prawie 7 lat temu, to głównie myśleliśmy o osobach słabowidzących z utratą centralnego pola widzenia. Czyli w tą grupę osób wchodzą osoby ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem. Oczywiście cała grupa osób z retinopatią cukrzycową, z tą właśnie tą formą bardziej dynamicznie przebiegającą, czyli proliferacyjną, z obrzemkiem plamki związanym z cukrzycą, ale również z wrodzonymi chorobami siatkówki, takimi jak dystrofie plamki, jak choroba Besta, choroba Stargarda, retinitis pigmentosa. Również mieliśmy pacjentów, którzy mieli toksyczne, polekowe, ale również pourazowe uszkodzenie plamki żółtej. No i oczywiście jeszcze grupa osób z wrodzonymi infekcjami, takimi właśnie jak przejście różyczki, czy toksoplazmozy ocznej w trakcie wczesnego dzieciństwa lub też ciąży. Teraz już oczywiście mamy również funkcję dla pacjentów bardzo słabowidzących i niewidomych, natomiast głównie ten projekt rozpoczynaliśmy z myślą o osobach z uszkodzeniem centralnego pola widzenia. Uszkodzenie centralnego pola widzenia to jest wtedy, kiedy centralnie nasz pacjent, nasza osoba słabowidząca widzi, zazwyczaj opisują to jako ciemną plamę. Albo rozmazaną plamę centralnie, natomiast obwodowo, czyli po swojej stronie prawej, po lewej, łukami, generalnie całkiem nieźle te osoby jeszcze sobie czasami radzą, tak? Natomiast trudno jest im zrobić takie rzeczy bardzo dokładne, jak właśnie dawkowanie leków, dawkowanie insuliny, rozwiązywanie krzyżówek czy czytanie książek, tak? Te rzeczy wymagają niestety, ale lepszego widzenia centralnego i my dzięki naszej aplikacji jakby im to możemy nieco polepszyć.
3: I w jaki sposób? Co tak z perspektywy takiej osoby, która założy te okulary, się dzieje? Jak to wygląda? To poprawienie jej widzenia?
9: Generalnie jest cały proces. Tak naprawdę my zajmujemy się, można to nazwać, że rehabilitacją wzroku. Rehabilitacja wzroku polega na ćwiczeniu i rozwijaniu umiejętności posługiwania się właśnie tym resztkowym widzeniem. Jej celem jest zwiększenie skuteczności wykorzystywania tego widzenia w codziennym funkcjonowaniu, czyli w codziennych czynnościach. część być może słuchaczy kiedyś musiała mieć rehabilitowaną nogę czy rękę po złamaniu. Chodzi o jej sukcesywność, chodzi o jej częstość wykonywania tych ćwiczeń. Same ćwiczenia polegają po prostu na jak najczęstszym korzystaniu z urządzenia, czyli na przykład bierzemy urządzenie po to, aby przeczytać jakiś krótki tekst na przykład w gazecie, a po to, żeby przygotować sobie sztuczce na stole, ułożyć je przygotowując obiad. Następnie na przykład przejść kilka kroków między kuchnią a salonem, a w swoim końcu na przykład obejrzeć bardzo krótką jakąś reklamę czy za krótki program w telewizji. I tak każdego dnia sukcesywnie robimy coraz więcej i więcej, coraz więcej czasu poświęcając na te czynności. Oczywiście z założeniem, że robimy te regularne przerwy. W tym czasie nasz wzrok się rehabilituje, czyli nasza wzrasta możliwość widzenia pozaplamkowego, bo przy uszkodzeniu centralnego pola widzenia centralnym punktem jest nasza plamka żółta, a u tych osób, u tych użytkowników naszych, u pacjentów jest uszkodzona i zastępuje ją, jej działanie zastępuje obwodowa, nieuszkodzona część siatkówki. I my pracujemy właśnie nad tym, żeby ta obwodowa część siatkówki przejęła jak najwięcej funkcji plamki żółtej. I dzięki temu właśnie pacjenci będą wraz z czasem stosowania naszego sprzętu widzieli coraz lepiej. I to się potwierdza w naszych badaniach, ale nie tylko w naszych badaniach, bo również w badaniach firm dla nas konkurencyjnych. Generalnie jest to taka metoda, która jest uznawana już od jakiegoś czasu.
3: Ale to jest tak, że ten wzrok rzeczywiście się poprawia, czy my po prostu z tych resztek, które mamy, uczymy się skutecznie korzystać?
9: Tak, uczymy się z nich skutecznie korzystać, tak? My uczymy się poprawiać swoją jakość życia, zwiększać bezpieczeństwo, oczywiście pewność siebie, dzięki temu, że nauczyliśmy się korzystać z tej obwodowej części siatkówki. Te obwodowe widzenie, tak zwane ekscentryczne wtedy, prawda? Ono nam będzie wraz z czasem się dalej budowało, czyli my musimy pracować na to, aby tak jak ta noga wyrehabilitowana, żeby nasz wzrok również coraz lepiej funkcjonował. Ale oczywiście nie jest to tak, że poprawia się sama ostrość widzenia bez tego sprzętu rehabilitacyjnego, czyli w naszym przypadku Color Row. To jest tak, że po prostu my jesteśmy coraz bardziej do tego widzenia przystosowani i coraz lepiej umiemy z nim sobie radzić.
3: Proponuję, żebyśmy odebrali telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
11: Cześć wam, Grzegorz.
3: Cześć Grzegorze, słuchamy.
12: Witamy.
11: Tak, właśnie tak zaciekawiło mnie akurat to, te okulary. No właśnie mi przypominają, no ja pamiętam kiedyś, no też trochę lepiej widziałem i się zainteresowałem się VR, to jest podobne do tego, jak kiedyś kupiłem takie okulary VR, do których się telefon się wykładało, no i to około 50 zł kosztowało, ja pamiętam i no bo chciałem oglądać filmy 360. No i to właśnie tak wyglądało tu. Ja myślę, że tu będzie technologia trochę lepsza, co nie? I tak dalej. No i teraz właśnie mam pytanie, bo ja jestem osobą jakby na jedno oko widzę jakby powiedzmy w miarę, a na drugie od urodzenia prawie nic. No i tutaj się zastanawiam, czy te okulary z tym smartfonem jakby to działały przy osobach jednoocznych. No i na przykład nie wiem, czy przy poruszaniu się w nocy, czy bo jeśli chodzi o Androida, to dopiero później będzie, bo na razie to jest na iOS-a, co nie? No to tego, ale tak, ale właśnie zastanawiam, bo czy to jest pod oba oczu, czy jakby, czy jak ktoś ma jedno oko w miarę sprawne i jakby to działało właśnie w takich różnych sytuacjach, nie wiem, chodzenie po mieście, nie wiem, w szary dzień albo w nocy nawet, czy to można coś sobie poustawiać.
9: No tak, to spróbuję odpowiedzieć. Generalnie faktycznie masz rację, absolutnie tak, bo okulary VR na początku, ich historia jest taka, że była wykorzystywana i ta technologia była rozwijana w wojsku. Następnie ona się przedostała do rozrywki, więc faktycznie był taki moment, kiedy był taki boom na te okulary, jeżeli chodzi właśnie o filmy, gry, kiedy właśnie można było jakby być w tym świecie właśnie VR-owym. Natomiast my w porównaniu do tych okularków, które prawdopodobnie ty miałeś na sobie i które prawdopodobnie przylegały do zarówno twojego nosa, policzków i czoła, jakby one zabierały tobie cały ten obszar widzenia swojego własnego, prawda? Właśnie na tym one się opierały. One właśnie miały cię wprowadzić w ten sztuczny świat. Nasze okulary są nieco inne, ponieważ one nie zabierają nam tego widzenia i wrażenia, że nadal jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, w prawdziwym świecie. Nadal obwodami możemy normalnie widzieć, tak jak do tej pory. My tego nie zabieramy. Właśnie dlatego, że wiedzieliśmy od naszych już wcześniej użytkowników, przeprowadzaliśmy wiele badań na ten temat i wiedzieliśmy, że zabieranie tego obwodowego pola widzenia to nie jest to, co osoby słabowidzące lubią. Tak? Generalnie one bardzo lubiły właśnie widzieć to resztkowe widzenie obwodowe. Więc tutaj jakby tym się różnimy zdecydowanie i to jest ta pierwsza główna rzecz. A jeżeli chodzi o osoby słabo

0: dostępnych metod leczenia nie wystarcza na wykonywanie jej codziennych czynności. Tak? Na przykład rozpoznawanie twarzy, na chodzenie do sklepu, rozpoznawanie się własnymi pieniędzmi. Więc tutaj już są takie punkty, na które każda osoba powinna sobie odpowiedzieć. A jeszcze tak technicznie rzecz mówiąc, to każda osoba widząca teoretycznie jest osobą, która widzi poniżej 0,3 obuocznie. Czyli to jest jakby druga sytuacja, jeżeli byłeś ostatnio na jakiejś kontroli u swojego okulisty, to na pewno też byłby ci w stanie powiedzieć, jak dobra jest twoja ostrość wzroku ocznie. No i to wszystko jest do sprawdzenia. Tak naprawdę mieliśmy kilka osób właśnie z uszkodzeniem tylko jednego oka, no i te osoby potrafiły znaleźć część profili albo część ustawień dla nich, owszem, pomocny, ale jednak ze względu na to, że oko całkiem nieźle u nich pracowało, to stwierdzono, że nie jest to sprzęt, którego by chciało używać jakby na stałe.
1: Też jeszcze, czy można zastosować to oko lepsze, trzeba by po prostu zasłonić, bo tutaj rzeczywiście mogą być różne doznania. A wracając jeszcze do tego drugiej części pytania, jeżeli chodzi o noc, to zależy od telefonu. Te najnowsze modele iPhone'a, tak sprzed kilku lat, mają świetne kamery, które bardzo dobrze działają w nocy. Wiadomo, jak jest zupełnie ciemno, no, będzie gorzej, ale przeważnie jakieś źródło światła jest, także to ten obraz jest bardzo dobrze poprawiony.
0: Tak, generalnie faktycznie, jeżeli będzie bardzo, bardzo ciemno, to kamera może mieć problemy jakby z przetworzeniem tego typu obrazu. Natomiast ja bym tak powiedziała nawet, że być może moglibyśmy wejść z naszą funkcją, z naszą inteligencją, tak? Czyli nasz system głosowy być może byłby w stanie na głos powiedzieć tobie, co widzi przed sobą.
2: Okej, Grzegorzu, czy jeszcze masz jakieś pytania?
3: No nie, no bo tak, bo chodzi, no bo jak na jedno oko widzę tak w miarę, a na drugie no w sumie wcale, to myślę, że się też no jakoś by się dał. A no i cena jaka, oczywiście, no jaka by była. No i to wszystko.
1: Cena jeszcze jest do końca do ustalenia. Teraz cenę dopasowujemy do rynku polskiego, ponieważ my weszliśmy w pierwszej kolejności na rynek w Holandii i subskrypcja aplikacji w Holandii wynosiła 99 euro.
3: 400 zł.
1: Myślę, że na polski rynek ona będzie mniejsza. Ale w tym momencie jeszcze do końca ustalamy, bo trwają jeszcze rozmowy z kilkoma punktami. Niemniej jednak na Holandii taka była cena, w Polsce powinna ona być mniejsza.
2: Okej, Grzegorzu, to w takim razie dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. Teraz mam takie pytanie kolejne do was a propos w ogóle rozwoju Holoroad, bo jak wczoraj zrobiłem sobie taką kwerendę w Google'ach i poszukałem informacji na wasz temat, to no muszę powiedzieć, zresztą jak też i wspomnieliście o tym, to nie jest urządzenie, czy nie jest technologia, z którą jesteście od wczoraj, bo to było tak, że w 2017 roku w kilku miejscach, między innymi w serwisie o technologiach wirtualnej Polski, się pojawiały informacje o Holoroad. Była taka informacja, że już za miesiąc będzie dostępne w sprzedaży. I co się stało?
1: Stało się wiele rzeczy. Przede wszystkim wydłużanie czasu projektowania sprzętu medycznego zależy od bardzo testów medycznych. Zależy od technologii, zmieniającej się technologii. Myślę, że może tamte informacje były lekko niepoprawne. Myślę, że to w żadnym wypadku nie, w 2017 roku nie wierzyliśmy, że będziemy za jakiś miesiąc na rynku, bo to było nie do zrobienia. Ale była jedna rzecz, którą w 2017 roku robiliśmy, to był tylko

0: software i opieraliśmy się na okularach zewnętrznych. Mieliśmy model okularów z dobrymi szkłami, które używaliśmy do testów. Niemniej jednak one były bardzo toporne i użytkownicy zdecydowanie ich nie lubili. Poza tym one również zabierały tą wizję peryferalną. Więc w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na krok, żeby nie wypuszczać samego software'u, tylko na to, żeby zaprojektować własne okulary, które będą jedyne na rynku w takiej formie. I no, projekt sprzętu, hardware'u, to jest duże wyzwanie i to nam zabrało dużo czasu. W międzyczasie jeszcze musieliśmy zrobić taki bardzo duży update software'u, bo technologia też nie stała w miejscu, to też się ciągle ewoluowała. Także było bardzo dużo etapów, aż znowu doszliśmy do momentu, gdzie był COVID, który nas zupełnie zastopował, bo też trzeba pamiętać, że prace takie latami trwające nad sprzętem medycznym, one bardzo dużo kosztują. To są naprawdę duże budżety opierające się przeważnie o inwestorów, czy to prywatnych, czy instytucje, ale na to potrzebny jest duży budżet. No, i zawsze był z tym problem. Zawsze z budżetem był problem, zawsze musieliśmy naprawdę się napracować, żeby ten budżet zebrać. No, że wszystkie te warunki powodują to, że mimo wszystko czas się wydłuża, zawsze jest coś do zrobienia, zawsze coś można poprawić, zawsze coś można zrobić lepiej. Ale w końcu doszliśmy do tego etapu, że wypuściliśmy to w tej formie.
1: Czyli tak naprawdę to przez tych kilka lat, kiedy rozwijaliście Holoroad, to mieliście też taką drogę, z której musieliście zawrócić, bo okazało się, że to jednak nie jest ta ścieżka, którą najoptymalniej będzie podążać, czyli nie okulary jako odrębne urządzenie, czyli a bardziej coś, co zintegruje się po prostu ze smartfonem.
0: Tak, no my przetestowaliśmy bardzo dużo okularów różnych firm, bardzo dużo tych systemów wielorowych do noszenia telefonu i tak naprawdę żaden z nich nie był wystarczający, żaden z nich nie był optymalny do tego, żeby grupa osób niedowidzących była zadowolona z jego użytku, bo każdy ten sprzęt w tamtych czasach, również teraz, on po prostu zabiera wizję peryferalną i powoduje, że jest się odciętym od z rzeczywistości zupełnie.
1: Na stronie...
0: No i dodatkowo jeszcze już samo projektowanie hardware'u opiera się o bardzo dużo prototypów. Zrobiliśmy chyba do tej pory zrobiliśmy przynajmniej 8 prototypów, które musiały być przetestowane, poprawione, znowu przetestowane i kolejne
2: właśnie,
0: prototypy.
2: Tak, to był kawał naprawdę ciężkiej pracy.
1: Kiedy mówimy o testach, to ile osób tak średnio na przykład testuje taki prototyp?
2: My od początku testów, które zaczęliśmy robić właśnie łącznie na aplikacji i na, tak jak właśnie Piotr mówił, na prototyp naszych okularów, przetestowaliśmy już sporo ponad 100 osób. Czyli to są osoby, które różne testy przechodziły, bo zarówno testowaliśmy aplikację pod kątem widzenia, sposobu właśnie poprawiania widzenia u jego użytkowników, ale również testowaliśmy u tych użytkowników pod kątem wygody użytkowania samych okularów. Czyli nam też zależało jakby na tym, żeby okulary były jak najbardziej komfortowe. Czyli żeby ich używanie było dla tego noszącego je, było jak najbardziej wygodne. Ale to jest już tak no, sporo ponad 100 osób. I robiliśmy te testy zarówno w Polsce, w Holandii, jak i na Malcie.
1: No, czyli w kilku miejscach tak naprawdę.
2: Tak.
1: A jeżeli chodzi o Holoroad w ogóle jako projekt, to celujecie właśnie w ten rynek przede wszystkim zagraniczny? Jaki jest obecnie status?
0: Na nieszczęście sprzęt związany z całą okulistyką jest bardzo drogi. I na początku, z tego względu, że nasz początek był w Polsce, ale de facto takim startowym miejscem dla nas było, jak dostaliśmy się do takiego programu na akceleracyjnego na Malcie. I to zapoczątkowało taką chęć zostania gdzieś w tych rejonach. No tam mieliśmy bardzo dobre połączenie z rządowymi agencjami, z grupą pacjentów również. Było też dostępne finansowanie. No, ogólnie na tamte czasy byliśmy bardzo zadowoleni, bo w Polsce jeszcze tak to dobrze nie działało. Więc Malta dała nam taki naprawdę mocny start, ale to był 2018 rok już. I tak naprawdę do Polski, oprócz tego, że część zespołu oczywiście jest tutaj, no i Magda też przeprowadza testy, de facto do tej Polski nie wróciliśmy. Także było założenie, plus jeszcze mamy oczywiście naszych inwestorów, którzy to są firmy zagraniczne, więc im bardziej zależało na wejściu na ten rynek zachodni. Aczkolwiek jesteśmy teraz w Polsce i powiem szczerze, że po dużej ilości spotkań, po konferencjach optycznych jest bardzo duże zainteresowanie. Także cieszymy się i na pewno tutaj w Polsce zostaniemy.
1: To w takim razie teraz moje kolejne pytanie. Zaglądam sobie na stronę holoroad.eu, czyli na stronę waszego projektu, urządzenia, i widzę tutaj taką informację, że Holoroad to jest urządzenie medyczne. Tu mamy taki nawet konkretny numer tego urządzenia, UMDNS 37485. I moje pytanie jest, co to oznacza w praktyce, że dane urządzenie jest urządzeniem medycznym. Czym to się różni od tego, że ktoś by zaprojektował sobie po prostu jakieś okulary i włożył tam smartfona?
0: A czy przede wszystkim użytkownik nie miałby żadnej gwarancji, że jest to bezpieczne? Faktem, że nasze urządzenie medyczne jest tak zwanej klasy pierwszej, czyli ono jest nieinwazyjne. Jest to de facto deklaracja poparta badaniami medycznymi, że ono nie szkodzi, a jeżeli by szkodziło w pewnych warunkach, to też musimy to zadeklarować. Także przede wszystkim to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, że ten produkt został przetestowany, został sprawdzony i został dopuszczony na rynku z informacją, kiedy ewentualnie może coś się stać.
1: To ja tak zapytam przewrotnie, bo tak mówisz, samo, Piotrze, o tym, że ta deklaracja wspomina o tym, że urządzenie nie szkodzi i że to jest gwarantowane, że ono nie szkodzi. A czy jest jakaś gwarancja, że pomaga w jakichś określonych przypadkach?
0: My gwarantujemy, że pomaga. Okay. Nasze testy wykazały, tu Magda zaraz opowie, w jakich przypadkach to pomaga zdecydowanie. A jeszcze wracając tylko do tych szkodliwych aspektów, tutaj chodziło głównie o to, że każde urządzenie VR-owe może powodować na przykład zawroty głowy na początku. Nie wszyscy ludzie mogą radzą sobie od początku z tym. Tutaj rzeczywiście musi być trening i było tak zawsze z urządzeniami VR-owymi, że szczególnie te, które są zamknięte, które są odłączone od rzeczywistości, że dla jakiejś małej grupy użytkowników one były ciężkie do przejścia. Ciężkie właśnie z tego powodu, że były jakieś zawroty głowy, czasami nudności, a raz na ileś tam tysięcy przypadków pojawiało się przypadek epilepsji na przykład. Ale to nie jest to charakterystyczne dla naszego urządzenia, ale dla grupy urządzeń związanych z wirtualną rzeczywistością.
1: A w przypadku Hollow Road udało się to wyeliminować, czy też może to mieć miejsce w jakichś konkretnych przypadkach?
0: Znaczy, udało to się wyeliminować na takiej zasadzie, że ono jest otwarte, to urządzenie jest otwarte, czyli mamy tą wizję peryferalną, czyli jesteśmy połączeni ze światem i nasz mózg lepiej sobie radzi w takim przypadku niż bylibyśmy zupełnie w takim świecie augmented reality.
1: Jasne.
0: Rzeczywistości augmentowane.
1: Mhm. Magdo, to w takim razie co z tymi przypadkami, w których na pewno Hollow Road pomogą?
2: To ci powiem, że w medycynie na pewno nie można niczego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, bo to jest właśnie sprzęt medyczny. Natomiast faktycznie nasze badania wskazują, że w większości przypadków pacjentów z takim ciężkim uszkodzeniem plamki żółtej, czyli w większości mieliśmy pacjentów właśnie z chorobą Stargarda, z AMD, czyli z wyrobieniem plamki związanym z wiekiem i z powikłaniami cukrzycowymi, to urządzenie pierwsze poprawiało ostrość widzenia, czyli pacjenci posiadając to urządzenie potrafili czytać litery z tablicy Snellena, bo to były testy medyczne, ja musiałam się odnosić do pewnych tablic, takich powszechnie uznanych jako pomiar w okulistyce. I oni w naszych okularach mogli czytać litery mniej więcej, średnio o 30% mniejsze, niż bez okularów, bez naszych okularów, swojej własnej korekcji. No i taka sytuacja miała miejsce zarówno przy czytaniu liter do dali, jak i do bliży. Ale oprócz tego mierzyliśmy im również czas takiego czytania tekstu do bliży. I się okazało, że nie dość, że użytkownicy z koloru mogli czytać tekst o wiele mniejszy, czyli drobniejsze literki byli w stanie przeczytać, to jeszcze po 4 tygodniach użytkowania naszego sprzętu ten czas czytania tego właśnie mniejszego tekstu był również o 30% poprawiony w stosunku do badania pierwotnego. Czyli tutaj absolutnie wiemy, że to jest taka rzecz, którą możemy zmierzyć i na 100% możemy powiedzieć, że w ten sposób on pomaga osobom słabowidzącym.
1: Jasne. To w takim razie teraz porozmawiajmy może o sztucznej inteligencji, która jest zaszyta w aplikacji Hollow Road. Na co ona pozwala, bo tam jest, jak rozumiem, jakiś asystent, który też jest w stanie nas wspomóc.
0: Tak, jest budowany podstawowy asystent, który ma dość szerokie funkcje, bo zaznaczałem, że jest to wersja podstawowa. On potrafi opowiedzieć przestrzeń znajdującą się przed użytkownikiem. Po zadaniu pytania o opis przestrzeni, sztuczna inteligencja wyłapie tak naprawdę wszystkie szczegóły, także jest w stanie opisać w szczegółach, co się znajduje przed osobą.
1: I jak na razie, jak rozumiem, po angielsku, tak?
0: Jak na razie, tak. Tak, na razie jest to po angielsku, tak. Oczywiście będzie wersja polska w przyszłości, jeszcze w tym momencie nie mogę zdeklarować konkretnej daty, a na pewno będzie, bo sam AI zmienia się bardzo szybko ewoluuje i co miesiąc praktycznie jest nowsza wersja. I to na pewno będzie, to mogę obiecać, że to będzie. Jeszcze wracając do drugiego aspektu, to jest czytanie. Funkcja sztucznej inteligencji jest w stanie po zapytaniu ma odczytać każdy tekst, czy to będzie książka, czy to będzie rachunek telefoniczny. I tego czytania są dwie funkcje też, bo albo czyta suchy tekst, który jest przed użytkownikiem, albo zbiera informacje, co jest w tekście i opowiada, redaguje ten tekst. Także tutaj też można sobie to wybrać.
1: Czy ten model sztucznej inteligencji, z którego korzystacie, to jest model, który działa lokalnie na urządzeniu, czy wymaga połączenia z internetem?
0: Wymaga połączenia z internetem. To zawsze idzie do serwera, bo to na urządzeniu nie ma szans tego zrobić.
3: Okay.
0: To jest taka olbrzymia baza danych, że to urządzenie, samo urządzenie by nas bardzo ograniczało.
1: To w takim razie, czym różni się wasze rozwiązanie od tego, co nam na przykład są w stanie zaproponować inne aplikacje tego typu, chociażby takie jak Envision, jak no w tym momencie nawet Be My Eyes, czy po prostu ChatGPT, któremu możemy wysłać zdjęcie?
0: No przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o ChatGPT, to ChatGPT nie poprawi czy nie zrehabilituje wzroku. Tak? To mówimy o osobach niedowidzących, których de facto jest 85% tej całej grupy osób z niedowidzeniem lub brakiem wzroku. Więc tu już mamy przewagę nad czatem GPT czy nad Orkanem, że my dajemy obraz. Dajemy obraz i obraz jest w stanie przeprowadzić jakąś część rehabilitacji.
1: Czyli oprócz tego, że mamy ten tekst, który nam się gdzieś tam, powiedzmy, będzie rozpoznany przez to oprogramowanie, z którego korzystacie, to również użytkownik ten tekst widzi przed sobą, oprócz tego, że jest mu odczytywany, tak?
2: Tak, oczywiście.
0: Tak. No.
2: My generalnie mamy również taką pomoc przy czytaniu dla pacjentów słabowidzących, czyli mamy taką właśnie funkcję czytania, jeżeli pacjenci jeszcze potrafią zrobić to samodzielnie, dzięki powiększeniu tekstu i jego stabilizacji, czyli tutaj również my wzięliśmy pod uwagę ewentualną drżenia rąk czy drżenia głowy, czyli możemy go stabilizować przed okiem użytkownika i on może przeczytać go sam. Natomiast jeżeli stwierdza, albo jeżeli jest to ten typ użytkownika, który już nie może czytać, nie daje rady czytać, no to z poleceniem głosowym wyda komendę naszemu asystentowi i asystent przeczyta to sam. Natomiast cały czas użytkownik może go sobie śledzić ewentualnie.
0: Poza tym nawet taka drobna funkcja w tym kontekście, że no, ChatGPT Michał, nie znajdzie ci książki na przykład na jakimś stole, prawda?
1: To znaczy, no, zależy od o czym mówisz, w jakim kontekście, czy na przykład jeżeli będę chciał, jeżeli dajmy na to włączę ten tryb wideorozmowy i będę go pytał, a gdzie jest książka, gdzie mam ją znaleźć, no to w tym momencie on mi ją prawdopodobnie znajdzie. Natomiast generalnie problemem z tym w ogóle ze sztuczną inteligencją i z tekstem, i to jest rzeczywiście problem. Pytanie, czy wy jakoś uporaliście się z tym, jest to, że po prostu ta sztuczna inteligencja zwyczajnie potrafi halucynować. Jeżeli to nie jest takie typowe OCR, optyczne rozpoznawanie znaków, to może się na przykład czasem pojawić sytuacja taka, w której, ja tu mówię w kontekście jakichś tam moich testów z czatem GPT i zresztą nie tylko moich, że na przykład robię zdjęcie jakiejś etykiety albo jakiegoś dokumentu, który do mnie przyszedł i w tym momencie nagle się okazuje, że on czyta zupełne bzdury i dokłada sobie tekst, którego w takim dokumencie nie ma. Pytanie, czy udało wam się jakoś rozwiązać ten problem?
2: Wiem, o czym mówisz, bo faktycznie ChatGPT wielokrotnie wprowadził mnie w pole. Natomiast jeżeli chodzi o naszą aplikację, nie zdarzyło mi się taka sytuacja, jak mówisz, aczkolwiek no tutaj jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne, to już pewnie Piotr powie.
0: Od strony technicznej jest to bardziej OCR i on zdecydowanie po naszych tekstach on się nie myli. No nie robi rzeczywiście tych pomyłek. Z tym, że też musisz pamiętać, że ta sztuczna inteligencja, to te sieci neuronowe, one są cały czas rozbudowywane i one w pewnym momencie będą się mylić znacznie mniej. Także ja myślę, że tutaj to jest tylko kwestia czasu i to krótkiego czasu, zanim te błędy zostaną wyeliminowane. Ale nasz rozpoznaje znaki, tekst bardzo dobrze. Nie na żadnym tekście nie wypadło rzeczywiście jakieś sytuacje absurdalne, żeby albo odczytał coś właśnie, co zupełnie nie miało sensu. To się jeszcze nam nie zdarzyło. A również no, my między sobą to testowaliśmy, testowaliśmy to bardzo długo. I, no, ja nie pamiętam sytuacji, żeby rzeczywiście coś się stało takiego, o czym mówisz.
1: Takie rozwiązanie mogłoby być też całkiem fajną opcją dla osób niewidomych, no ale właśnie dochodzimy do kolejnego mojego pytania. To kiedy aplikacja HoloRoad zacznie w końcu być dostępna dla VoiceOvera? Bo kiedy zobaczyłem waszą informację o okularach, która się pojawiła w grupie Niewidomi, Niedowidzący Bądźmy Razem, no to stwierdziłem, że okej, poszukam sobie aplikacji w App Store, zainstaluję ją sobie, zainstalowałem i jakież było moje zdziwienie, zdecydowanie negatywne, kiedy po odpaleniu aplikacji nagle się okazało, że po prostu tam absolutnie nic nie jestem w stanie odczytać. Jakimś cudem byłem w stanie zarejestrować sobie konto za pomocą tej opcji zaloguj z Apple, natomiast to było w zasadzie tyle z takich rzeczy intencjonalnych, które byłem w stanie zrobić, bo po wejściu do aplikacji no to absolutnie nie jest czytane nic, VoiceOver kompletnie milczy w tym momencie i no, jeżeli ktoś z osób niewidomych chciałby skorzystać, albo w ogóle nawet przetestować sobie, no co to jest, jak to działa, to na ten moment dla osoby niewidomej nie jest to dostępne w ogóle.
0: Wiesz co, bo założenie było troszeczkę inne. Przede wszystkim założenie było takie, że będzie to urządzenie dostępne w punktach optycznych i pierwsze takie doświadczenia z tym sprzętem będą pod okiem kogoś, kto się na tym zna. Dlatego być może, że to zostało przeoczone w tym sensie, że sama strategia kontaktu z użytkownikiem tego pierwszego była zupełnie inna. Ale jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi. Tak samo mamy na stronie, mamy swój mechanizm do wysyłania nam wiadomości i zbieramy każdą taką informację, bo to jest dla nas ważne, żeby my to robimy dla was, a nie dla nas. Także my przykładamy dużą wagę do tego, że do wskazówek i do uwag, jakie użytkownicy nam przysyłają. I to na pewno będzie zrobione, że bo jest wiesz, na górze listy, a lista jest długa.
1: No, domyślam się, bo aplikacja, ile już wersji takich opublikowanych gdzieś tam ma w App Store? No, nie ma chyba jakiejś długiej historii, prawda?
0: Wiesz co? Nie. W App Store to jest, tak de facto to jest taka pierwsza wersja, która rzeczywiście działa w takiej dobrej, podstawowej wersji. My tych aplikacji to zbudowaliśmy gdzieś, nawet nie wiem, czy to się zamknie w setce. Także, ale to jest taka pierwsza wersja, która jest naszą podstawową wersją. Została ona oceniona, że właśnie pod kątem użytkownika, który przychodzi do punktu optycznego i zapoznaje się z tym urządzeniem tam i później zabiera je do domu, no ona była wystarczająca.
1: Też zresztą z tego opisu, który dziś przedstawiliście w audycji, ja wnioskuję, że to przede wszystkim jest rozwiązanie jednak dla osób, które posługują się wzrokiem. Bo to nie jest rozwiązanie dla osób niewidomych, no bo osoba niewidoma nie będzie korzystała z okularów i ze smartfona jednocześnie. Co najwyżej to może być takie połączenie, że gdzieś tam powiedzmy te okulary mogą być jakimś no, urządzeniem do noszenia tego smartfona, ale my nie wykorzystamy tej opcji, gdzie, że one po prostu nam rzucają gdzieś tam ten obraz z kamery na siatkówkę oka, bo w moim przypadku to po prostu nic by nie dało.
0: To masz rację, aczkolwiek my już pracujemy nad taką najnowszą wersją sztucznej inteligencji, gdzie tu będziesz miał takiego personalnego asystenta de facto. Więc on będzie z tobą prowadził dialog. Więc jeżeli będziesz chciał trzymać telefon w ręku, Oczywiście, to możesz. Ale żeby, wiesz, poruszać się czy coś zrobić, myślę, że jeżeli masz wolne ręce, trochę ci to ułatwia. Poza tym też kierujesz głową i łapiesz kierunki. Także tu do końca bym się z tobą nie zgodził, bo jeżeli rzeczywiście będzie ten asystent bardzo zaawansowany, który de facto będzie miał głos jak człowiek i będzie w stanie ci odpowiedzieć na każde pytanie i dodatkowo jeszcze pociągnąć rozmowę na każdy temat, to, będzie może to troszeczkę inaczej wyglądało.
1: No pytanie, czy na przykład w przypadku osoby niewidomej całkowicie lepszym rozwiązaniem nie okazałyby się chociażby na przykład właśnie takie okulary jak to, co proponuje Meta z Ray-Banem, gdzie możemy na przykład za ich pomocą połączyć się, dajmy na to, z kimś z użyciem WhatsAppa czy Messengera i w takim przypadku no, one robią jakby za kamerę, dzięki której po prostu to wszystko, co byśmy my widzieli, to widzi jakaś osoba, która jest z nami na łączach. Natomiast, no, wiadomo, ja jestem bardzo ciekaw tego, co pokażecie, jeżeli chodzi o tego asystenta, bo to
2: No
1: myślę, że
2: właśnie.
1: jeżeli ten interfejs byłby fajnie dostępny, ale no tu to jest słowo klucz, no to musi po prostu działać z voiceoverem.
0: Tak, ja się zgadzam z tobą i no też musisz, wiesz, trzeba wziąć pod uwagę, że nawet te okulary Ray-Ban Mety nie mają takich funkcji, jak my mamy. Oni nie będą w stanie zogniskować tego dobrze, nie będą w stanie wyliczyć krawędzi, czyli to już mówię o osobach niedowidzących, z takim dużym ubytkiem wzroku, a jeżeli chodzi o osoby zupełnie niewidome, to wiesz, ciężko jest porównywać naszą firmę z możliwościami Mety i Ray-Bans. Także tu, wiesz, to my moglibyśmy przegrać to już na starcie wyścigu, ale tak jest nie do końca, bo my oferujemy funkcję, której oni nie mają i de facto no, nie będą w stanie fizycznie tego zrobić. A nasze takie założenie firmy jest takie, żeby to kiedyś zapakować do jednych małych okularów. Jedynie tu chodzi o budżet, chodzi o zespół i o czystą fizykę. Czy będziemy w stanie przeskoczyć prawa fizyki?
1: To w takim razie, skoro już wspomniałeś o tym, czego byście chcieli w przyszłości, no to nie mogę nie zapytać, to jakie plany na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o Holoroad?
0: Plany na najbliższą przyszłość są takie, że chcielibyśmy wprowadzić Holoroad do jakiejś ilości punktów optycznych, gdzie użytkownicy mogliby przyjechać, zajść z rodziną, przetestować, może nawet zabrać do domu na dzień lub dwa. I oczywiście, jeżeli będą chcieli, mogą to zakupić. My jako firma cały czas szukamy w tym momencie jeszcze inwestorów, prowadzimy rozmowy, bo żeby pójść dalej, żeby to już technicznym językiem mówiąc, zeskalować, to już są potrzebny jest kolejny budżet. Oczywiście my mamy całą listę rzeczy, nad którą moglibyśmy pracować. Ulepszanie software'u, jakieś korekty do hardware'a. Oczywiście kolejnym etapem projektowanie mniejszych okularów. Niemniej jednak no, wszystko opiera się o budżet i albo jego brak. I to zawsze są takie nieprzyjemne hamulce dla de facto małej firmy, którą jesteśmy.
1: No tak, na stronie trzy osoby są wymienione i to jest cały wasz zespół?
0: Nie. Mamy osoby jeszcze, które zajmują się i softwarem, i hardwarem, i kontaktami za granicą, mamy naszych udziałowców, którzy też są włączeni. To jest tylko zespół taki, powiedzmy, czysto techniczny, gdzie my mamy tutaj ręce na pulsie i kontaktujemy się z użytkownikami też. No reszta odbywa się jednak poza sceną.
1: Jasne. To w takim razie, jeżeli kogoś z naszych słuchaczek bądź słuchaczy zaciekawiła idea Hollow Road i chciałby jakoś przetestować, czy to jest dla niego w ogóle, czy jakoś odnajduje się, jeżeli chodzi o korzystanie z tego sprzętu, czy na ten moment w ogóle w Polsce jest możliwość, żeby te okulary przetestować?
2: No tak, jesteśmy właśnie w trakcie podpisywania z pierwszymi salami optycznymi. Wprawdzie jeszcze przed szkoleniami, bo my musimy również osoby tam pracujące odpowiednio przeszkolić, ale tak, ale obecnie skupiamy się na północnej Polsce, ponieważ jest dla nas dość wygodna lokalizacja i pierwszym miejscem będzie taki salon przychodnia okulistyczna w Chojnicach. Więc na pewno, jeżeli wszystko pójdzie gładko, jeżeli uda nam się w jak najszybszym czasie przeszkolić ich personel, no to oczywiście będziemy o tym informować na naszych mediach społecznościowych i będziemy serdecznie wszystkich właśnie zapraszać.
1: A jeżeli ktoś miałby więcej pytań, to jak rozumiem holoroad.eu, wasza strona internetowa, i tam można się za jej pomocą kontaktować.
0: Zawsze jesteśmy dostępni, także ktokolwiek by chciał porozmawiać, czy właśnie zadać nam pytanie, jesteśmy na stronie. Jest WhatsApp i jest formularz do pytań, także naprawdę nie ma problemu z nami się skontaktować.
1: A potwierdzam, kontakt na WhatsAppie jest szybki, zresztą właśnie za pomocą tej metody do was się odezwałem. No i dzięki temu też dziś mieliśmy okazję porozmawiać na antenie Tyflo Radia o okularach Hollow Road. Okulary, w które, przypomnijmy, wkładamy jak na razie iPhone'a. No i dzięki temu osoby słabowidzące mogą sobie wzrok polepszyć.
0: Ja bym chciał jeszcze tak podziękować wszystkim osobom, które były włączone w ten projekt, plus mojej rodzinie, która mnie zawsze wspierała też i nie zawsze to szło gładko, nie zawsze jest lekko i przyjemnie, ale są jeszcze osoby, które też nie są bezpośrednio włączone w firmę, a które mają duże zasługi w tym, że w ogóle daliśmy radę wprowadzić to na rynek. I jeszcze tylko jedna rzecz, jedno pozwolę sobie jedno pozdrowienie w języku obcym, jeżeli mogę. Karina, si estás escuchando, quiero que sepas que te extraño y que no puedo esperar a verte. Ktoś słucha z zagranicy, chciałem chociaż parę słów powiedzieć, żeby ktoś zrozumiał.
2: Ja oczywiście też wykładam się do podziękowań, absolutnie tak. Jeszcze chciałam tylko wspomnieć właśnie, jeżeli chodzi o podziękowania, że też dziękuję wszystkim swoim pacjentom, wszystkim, którzy uczestniczyli w tych naszych badaniach. Wiem, że łatwo nie było. Męczyłam czasami niesamowicie. Kazałam czytać książki, rysować kolorowanki, więc nie było ze mną łatwo, a jednak wszyscy dali radę i serdecznie za to teraz oficjalnie dziękuję.
1: I ja wam również także bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia, no i oby...
0: Dziękuję wam bardzo.
1: I obym miał już okazję za czas jakiś rzeczywiście dostępną wersję aplikacji przetestować. Tego ja z kolei bym sobie życzył, no bo może...
0: Będziemy w kontakcie.
1: Jasne. Okej, to w takim razie raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj temat, który wydawało mi się, że już był w Tyflo Podcaście, bo jakoś miałem takie wrażenie, że temat jest na tyle ważny, że już się powinien pojawić, ale nie, jednak się nie pojawił z jakiegoś powodu. Wtyczki do programu NVDA. Każdy dzisiejszy współczesny screener, a i większość programów, ma system wtyczek, które w jakiś sposób zwiększają jego funkcjonalność. JAWS ma swoje skrypty, Windows zresztą też, no i NVDA też zresztą od dłuższego czasu takie też skrypty różne i wtyczki posiada. Do mniej więcej roku 2014 z wtyczkami do NVDA był o tyle problem, to znaczy z ich instalacją, trzeba było te wtyczki skopiować do odpowiedniego folderu. Folder był w jakiejś tam lokalizacji, trzeba było wiedzieć, gdzie to kopiować, to nieraz było napisane, niemniej to trochę trwało i dla osób początkujących mogło sprawiać pewną trudność. Natomiast od wersji NVDA 2014.1, czyli mniej więcej od roku, ten mechanizm instalacji jest dużo, dużo, dużo prostszy, ponieważ polega tylko w zasadzie na pobraniu pliku na dysk i naciśnięciu na tym pliku klawisza Enter. To są pliki z rozszerzeniem NVDA Add-on i po otwarciu takiego pliku już NVDA sobie z takim plikiem radzi. Ona już instaluje go, gdzie trzeba, od razu uruchamia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mówi, co robić. Skąd pobieramy wtyczki? Jest oficjalna strona
5: addons.nvda-project.org/.
4: No, nawet bez tego slasha na końcu. I z tej strony na razie skorzystam. Po stronie najlepiej jest się poruszać przy pomocy nagłówków, czyli domyślnie literą H.
5: Witaj w repozytorium wtyczek NVDA, nagłówek poziom 1.
4: Witaj w repozytorium wtyczek NVDA. I kolejnym nagłówkiem jest już pierwsza wtyczka, jaką jest...
5: Newfon odwiedzony, nagłówek poziom 1.
4: Newfon odwiedzony, powinien powiedzieć link, ale ja mam właśnie jedną z wtyczek, która zamienia mi słowa takie jak link. Oczywiście słowa tylko wtedy, kiedy one są kontrolkami, a nie są w tekście. Na właśnie takie piknięcie. Natomiast to jest link. I teraz w momencie, kiedy sobie wejdę do tego linku, nacisnę Enter. Mam też, idąc po nagłówkach literą H,
5: nagłówek poziom.
4: Mam od razu Newfon i mam informację o tym, kto jest autorem.
5: Download stable version.
4: Download stable version, czyli wersja stabilna. I tutaj mam informację, że Newfon jest syntezatorem stworzonym przez tego Sergeja Szmincewa i tak dalej, i tak dalej.
5: Dual Voice odwiedzony na głowę.
4: Natomiast
5: projektant zawartości schowka content designer odwiedzony na głowę.
4: Są wtyczki, które są spolszczone. I wtedy wchodząc w taką wtyczkę Enterem normalnie.
5: Projektant.
4: Mamy informację po polsku, co to jest.
5: Powiedz wersja rozwojowa. Ten dodatek pozwala dodawać tekst do schowka, co może być użyteczne, jeśli chcesz.
4: I tak dalej. Większość takich dodatków, które mają swoje skróty klawiszowe, mają też od tego nagłówek.
5: Skróty klawiszowe, nagłówek poziom 2.
4: No właśnie.
5: W Windows dołącz do schowka zaznaczony tekst alt.
4: I tak dalej.
5: Menu ustawienia, nagłówek poziom.
4: I jakieś, jeżeli wtyczka ma swoje ustawienia, też może być nagłówkiem ustawienia.
5: 2.0, nagłówek poziom 2.
4: Akurat to jest nieprzetłumaczone zmiany w wersji 2.0, ale już zmiany dla wersji 1.0 to już jest przetłumaczone.
5: Last edited, March 6, last edit.
4: I jest tylko jeszcze informacja, kiedy jest ostatnia edycja wtyczki. Przy czym na stronie głównej też nie ma informacji o tym, co to w zasadzie jest za wtyczka. Trzeba dopiero wejść w link. I po wejściu w link ukazuje się opis tej wtyczki, skróty, sposób użycia i tak dalej, i oczywiście linki do pobrania takiej wtyczki. Ja pominę jeszcze jedną wtyczkę.
5: Dual Voice odwiedzony na...
4: Dual Voice to jest wtyczka, która pozwala na używanie dwóch syntezatorów w pewnym sensie jednocześnie. To znaczy na przykład jeden syntezator odczytuje tekst pisany cyrylicą, drugi syntezator odczytuje tekst pisany alfabetem łacińskim, załóżmy.
5: Projektant zawartości schowka, click content, designer odwiedzony na główek poziom.
4: Projektant zawartości schowka. W sumie ciekawa wtyczka. Ja ją może od razu pobiorę i pokażę, jak to działa.
5: Wersja stabilna, odwiedzony.
4: Mogę pobrać wersję stabilną i w momencie, kiedy nacisnę Enter na tym linku, od razu mi się otwiera okno pobierania, więc już nie będę pokazywał samego okna, no bo to już wszystko zależy od przeglądarki, jak to wszystko będzie wyglądać. Inaczej jest w Firefoxie, inaczej w Internet Explorerze. Ale kto cokolwiek pobrał z internetu, ten wie, jak to okno wygląda. I po pobraniu wtyczki mamy od razu tą wtyczkę Clip Content Designer .nvda addon. Naciskam na wtyczce Enter.
5: Instalacja dodatku dialog. Czy jesteś pewien, że chcesz zainstalować ten dodatek? Pamiętaj, by instalować dodatki tylko z zaufanego źródła. Dodatek Clip Content Designer 2.0 autor Noelia Ruiz Martinez NRM 1977 Gmailcom tak alt.
4: Mamy informację, że to jest wtyczka do NVDA taka, taka, czyli on na pewno chce zainstalować, że fajnie jest instalować wtyczki tylko z zaufanych źródeł, co jest rzeczywiście prawdą, ponieważ wtyczki dla programu NVDA to są w gruncie rzeczy, to znaczy to mogą być normalne Pythonowskie programy. Python jest jednym z języków programowania, w związku z powyższym taki program może zrobić wszystko z formatowaniem nam dysku systemowego, jeżeli autor by oczywiście chciał nam wyrządzić w komputerze szkody. Udałoby mu się. W związku z powyższym najlepiej rzeczywiście instalować takie wtyczki, które są no gdzieś tam z jakiegoś zaufanego rzeczywiście źródła. Tak, ja tą wtyczkę chcę zainstalować. Naciskam klawisz T jak tak.
5: Zrestartuj WDA. Dialog wtyczki zostały dodane lub usunięte. Aby zmiany zadziałały, należy zrestartować WDA. Czy chcesz zrobić to teraz? Tak, alt T.
4: No właśnie, to jest taki sam komunikat, który się pojawia zarówno w procedurze dodawania, jak i usuwania wtyczek z NVDA. Aby zmiany zadziałały, trzeba NVDA ponownie uruchomić. Czy to chcę zrobić teraz? Tak, oczywiście, wciskam T. NVDA się przeuruchamia. Włącza mi się mój standardowy syntezator, muszę go zmienić. I muszę jeszcze zmienić syntezator w drugim profilu. Tak. No i już mam zainstalowaną wtyczkę Clip Copy. I co to jest wtyczka Clip Copy?
5: Skróty klawiszowe na projektant autorzy punktor pobi odwiedzony pobierz wersja rozwoju ten do kill ten do te.
4: Już zacząłem czytać opis tej wtyczki, ale teraz może przeczytam go w całości, bo to najlepiej odda, czym ta wtyczka tak naprawdę jest.
5: Ten dodatek pozwala dodawać tekst do schowka, co może być użyteczne, jeśli chcesz połączyć razem kilka części tekstu lub całość gotową do wklejenia. Zawartość schowka może również być wyczyszczona. Nagłówek poziom 2. Skróty klawiszowe. Dołącz do schowka zaznaczony tekst albo łańcuch zaznaczony przy pomocy kursora.
4: Dobrze, dobrze, już. Dodawać do schowka. Normalnie kopiuje się do schowka Ctrl-C. Tylko, że jeżeli skopiuję sobie jeden tekst do schowka, potem sobie skopiuję drugi tekst do schowka, to z reguły ten pierwszy tekst ze schowka zostanie z niego wymazany i zastąpiony drugim tekstem. Natomiast ta wtyczka pozwala na skopiowanie do schowka wielu fragmentów tekstu. I na przykład mogę pójść na początek strony.
5: Projekt Gold2B1 odwiedzony w DA Community Addons.
4: Mogę zaznaczyć NVDA Community Addons.
5: Zaznaczanie w DA Community Addons.
4: I mogę nacisnąć NVDA, czyli Insert, Windows, czyli menu Start i C.
5: Appended.
4: I w tym momencie ten tekst został dodany do tego, co już jest w schowku. Jeżeli chcę wyczyścić schowek, no bo nie wiem, powiedzmy, co było wcześniej w tym schowku i chcę mieć tylko ten tekst w schowku, naciskam NVDA, Windows, X. I powiedział, że schowek jest wyczyszczony, więc w takim razie jeszcze raz dodam ten tekst do schowka, żeby tam coś było.
5: Appended.
4: Teraz przejdę sobie normalnie strzałkami na przykład.
5: Odwiedzony dodatki stabilne.
4: Na przykład dodatki stabilne. Znowu zaznaczam tą linijkę. Normalnie zaznaczam. Shift End. I znowu NVDA, Windows C.
5: Appended.
4: I tekst został do schowka dołączony. Mogę teraz otworzyć okno notatnik.
5: Bez tytułu notatnik.
4: I normalnie Ctrl V wkleić tekst. To jest pierwsza linijka.
5: Pusta.
4: Druga jest pusta. Zawsze te jakby poszczególne linijki są oddzielone jedną linijką pustą.
5: Dodatki stabilne.
4: I jest dodatki stabilne. Czyli jeżeli chcę sobie kilka rzeczy skopiować ze strony i wkleić do notatnika, mogę to zrobić właśnie przy pomocy tej wtyczki. Po prostu zaznaczać poszczególne fragmenty tekstu, które chcę gdzieś tam wykopiować i za jednym razem kombinacją normalną, zwykłą, jak w każdym innym schowku, Ctrl-V, to wkleić. Natomiast wtyczką jeszcze drugie zastosowanie.
5: Odwiedzony dodatki, odwiedzony projekt tam.
4: Przejdę sobie na początek opisu. Przesunę się home na początku. Naciskam teraz Insert Windows F9.
5: Start marker set.
4: Start marker set. Początek zaznaczenia. Teraz mogę sobie chodzić po tym opisie.
5: Kilka nagłówek w dawin do przegląd, w dawin nagłówek poziom 2, skróty klawisze.
4: Normalnie chodzę strzałką w dół, w górę.
5: Uwaga, wejścia, uwaga, powyższe polecenia mogą u... Dodany do schowka, jeśli użyjesz w F9 tekst nie zostanie dodany. Kropka.
4: Ustawiam się na końcu tej linijki, naciskam Insert Windows
5: Appender. Bez tytułu, bez tytułu.
4: I teraz, jeżeli to wkleję, to mam to samo, co wtedy miałem w poprzednim schowku w NVDA Community Add-ons.
5: Dodatki stabilne. Ten dodatek pozwala dodawać tekst do schowka, co może być użyteczne, jeśli schowka może również być wyczyszczona. Skróty klawiszowe w Windows dołącz.
4: Właśnie, czyli to jest taki początek i koniec zaznaczonego tekstu, który potem mogę sobie wkleić do właśnie naszego notatnika.
5: Projektant zawartości schowka. Witaj.
4: Cofam się, alt strzałka w lewo. No i kolejne wtyczki. Jeszcze co zrobić w momencie, kiedy jakaś wtyczka mi się nie spodoba, nie chcę jej załóżmy używać. Wchodzę do NVDA, insert N.
5: W domenu ustawienia narzędzia rozwij narzędzia. Podgląd konsola, pytkonaka, zarządzaj dodatkami.
4: I zarządzaj dodatkami.
5: Manager wtyczki.
4: I w tym momencie pokazuje mi się lista wszystkich dodatków, które posiadam. Clip Content Designer. Tu mam uruchomiony, potem mam jeszcze kto jest autorem. No, co ja w ogóle mam za wtyczkę zaznaczoną?
5: O dodatku Alto.
4: Tu mam kilka przycisków o dodatku, który mi pokaże.
5: Informacja o wtyczce dialog Clip Content Designer, Clip Content Designer wersja 2.0.
4: Wersja 2.0, autorów mi pokaże czasem jakieś informacje.
5: O dodatku Alto, pomoc dodatku.
4: Mogę jeszcze wcisnąć przycisk pomoc dodatku.
5: Clip Content Designer 2.0, Mozilla Firefox, Clip Content nagłówek poziom Outcourse, Download, odwiedzony Download, Developed, Hit Session, Softtext, nagłówek poziom 2, Keyboard, Zone, Months, Pack, FOF, File, Users, Witaj.
4: I w tym momencie pokazuje mi się dokument HTML-owy z pomocą dotyczącej tej wtyczki.
5: Manager wtyczki.
4: Mogę oczywiście zamknąć przeglądarkę.
5: Po dodatku Alt-O, pomoc do zainstaluj Alt-I.
4: Zainstaluj. Nie wiem po co jest ten przycisk. On teoretycznie ma jakiś sens, ale...
5: Usuń Alt-U.
4: Za chwilę jest przycisk usuń.
5: Usuń dodatek dialog, czy na pewno usunąć wtyczkę Alt-U, tak Alt-T.
4: Tak, czyli T.
5: Manager wtyczek dialog.
4: Wtyczka została usunięta, ale na liście access. Nadal istnieje.
5: Clip Content Designer usuń 2.0 Noelia Ruiz Martinez NRM 1977 Gmailson 3Z22.
4: Mam w tej chwili 22 dodatki zainstalowane i ten też jest, tylko że jest nie gotowy, czy tam nie jest.
5: Accessibility Improvements for Better Things uruchomiony 1.
4: Nie jest jako uruchomiony, tylko jest jako usuń. Żeby wtyczka rzeczywiście została usunięta,
5: zamknij Alt-ka.
4: Trzeba nacisnąć przycisk zamknij.
5: Restartuj w dialog.
4: NVDA prosi jak zwykle o restart. To jest dokładnie ten sam komunikat, który pojawia się przy instalacji wtyczek. Naciskam tak. NVDA się przeuruchamia. Dobrze, mama.
5: Witaj, Ednet, Dual Projekt Tram Viewer na główek poziom 1.
4: I przechodzimy do następnej wtyczki, którą jest
5: Tram Viewer na główek poziom 1.
4: Którą jest dodatek do programu TeamViewer. Program TeamViewer to jest program do zdalnego sterowania komputerami i wtyczka powoduje pewne ulepszenia w interfejsie i pomoc po prostu w używaniu tego programu przez osoby niewidome. Pewne pola edycji są prawidłowo zaetykietowane, od razu po połączeniu z komputerem przesyła nam się i obraz, i dźwięk. No, takie różne małe rzeczy, które ten program gdzieś tam sobie włącza, ten dodatek włącza.
5: Station Playlist Studio odwiedzony na główek poziom 1.
4: Również dodatek jako kolejna wtyczka do programu Station Playlist Studio. To jest z kolei program dla radiowców, pomagający zautomatyzować pewne czynności w stacji radiowej. On tam też pokazuje, ile jeszcze do pełnej godziny, ile jeszcze sekund do końca utworu, tam jakieś odliczanie, ma coś tam jeszcze. Jakieś kilka takich różnych dodatków i pomocnych funkcji dla właśnie ludzi, którzy w radiu pracują i działają.
5: Bitkę odwiedzony na główek poziom 1.
4: Program do przeszukiwania chyba torrentów czy czegoś takiego. Nie mam tego programu. Tak samo zresztą jak programu Station Playlist Studio, więc nie bardzo będę mógł pokazać, co ten dodatek tam dokładnie robi, ale no zapewne coś tam poprawia.
5: Czytaj wiadomości RadFerts na główek poziom 1.
4: A to jest wtyczka, która pokazuje, że rzeczywiście system wtyczek NVDA może wszystko, gdyż jest to klient Twittera jako wtyczka NVDA. Ona ma swoje skróty klawiszowe, Ona ma jakieś tam swoje menu, w których można sobie zalogować się na konto i tak dalej, i tak dalej. I z NVDA robi się klient Twittera. Nie wiem, do mnie jakoś nie przemawiają takie dodatki, ale jeżeli komuś się spodoba, może sobie zobaczyć, jak to działa. Ja jakoś nie potrzebuję takich rzeczy.
5: Goldwave odwiedzony na główek poziom 1.
4: Dodatek do Goldwave'a, który może odczytywać czas pozostały w pliku, który może odczytać jakieś informacje o pliku, markery, kilka różnych dodatków do programu Goldwave.
5: Emotikony, emoticon odwiedzony na główek poziom 1.
4: Emotikon. Jeżeli ktoś często korzysta z emotikon i w zasadzie często czyta wiadomości pisane przez użytkowników, którzy takimi emotikonami się posługują, może tą wtyczkę zainstalować i wtedy dwukropek prawy nawias będzie czytany jako tam jakaś uśmiechnięta buzia czy coś podobnego. Tych emotikon tam jest wpisanych coś ponad 80 i nie trzeba będzie znaczek po znaczku czytać, czy ktoś aby na przypadkiem taką emotikonę puścił, tylko wystarczy mieć taką właśnie wtyczkę i ona każdą kombinację w rodzaju dwukropek prawy nawias, dwukropek lewy nawias, dwukropek D, dwukropek gwiazdka i tak dalej, będzie zamieniał na odpowiednie słowo.
5: Emule na główek poziom 1.
4: Tu jest też dodatek do programu Emule, który czyni go nieco bardziej dostępnym.
5: Podświetlanie punktu uwagi focus klik odwiedzony na główek poziom 1.
4: Wtyczka raczej dla kogoś, kto chciałby coś pokazać osobom widzącym, ponieważ zresztą może pokażę, czym ta wtyczka jest, po prostu przeczytam opis.
5: Ten dodatek umożliwia. Ten dodatek umożliwia niedowidzącym użytkownikom, widzącym nauczycielom lub twórcom śledzenie położenia obiektu nawigatora i punktu uwagi NVDA poprzez obrysowanie ich kolorowym prostokątem. Poniższe dwa kolory są stosowane przez ten dodatek. Zielona przerywana linia oznacza obiekt nawigatora, to indica tetche nawigator obiekt. Czerwony cienki prostokąt oznacza obiekt kontrolkę w punkcie uwagi. Czerwony gruby prostokąt oznacza, że obiekt nawigatora i obiekt kontrolka w punkcie uwagi zachodzą na siebie, aby wyłączyć śledzenie obiektu.
4: No właśnie, jeżeli chcę pokazać coś komuś widzącemu, słuchaj, jak tu chodzę tabem, to mam to w ten sposób. Jeżeli poruszam się tą dziwną NVDA-ową myszką obiektową, która nie jest w ogóle widoczna, to NVDA mi ci to dokładnie w ten sposób. To widzi, to widzi, to widzi, a tego już nie. To ten dodatek pozwala na pokazanie tego w sposób ponoć dosyć widoczny. Nie testowałem, nie patrzyłem, ale może komuś się przydać.
5: Usuń tryb komunikacji dźwięki no speech mode na główek poziom 1.
4: No beep speech mode. Jeżeli nacisnę skrót klawiszowy Ctrl S, przepraszam, NVDA S.
5: Tryb komunikacji bez mowy.
4: Tryb komunikacji bez mowy. I w tym momencie jak będę się po prostu strzałkami, alt tabem, NVDA nie będzie mi nic mówił. Kolejne naciśnięcie Insert S.
5: Tryb komunikacji dźwięki.
4: I w tym momencie, jak się poruszam strzałkami, naciskam Insert T, to mam tylko taką informację. NVDA coś przeczytał. Mam jakąś informację, ale nie wiem dokładnie, co to jest. I jeszcze raz Insert S.
5: Tryb komunikacji mowa.
4: Tryb komunikacji mowa i w tym momencie normalnie mi syntezator mówi. Części ludzi bardzo denerwuje ten tryb komunikacji dźwięki i ta wtyczka powoduje to, że tego trybu nie ma. Więc naciskamy Insert S, mamy tryb komunikacji bez mowy i tryb komunikacji mowa. Tylko te dwa tryby, nie ma tego trzeciego trybu.
5: Znaczniki, miejsc, place, markers odwiedzony na główek poziom 1.
4: Jedna z bardziej rozbudowanych wtyczek i jedna z tych wtyczek, bez której niektórzy w ogóle nie mogą żyć. Dla mnie może i by była nawet przydatna, ale jakoś radzę sobie bez niej. Wiem, że może ją bym mógł zainstalować. To jest wtyczka, generalnie rzecz biorąc, której zadaniem jest pomoc w orientacji po dużych obiektach. Można wstawiać zakładki w plikach tekstowych albo na stronach. Można wyszukiwać teksty i wyszukiwanie będzie jakby zależne od tego, gdzie się jest. Na przykład mogę sobie zapisać, że na stronie Facebook wyszukuje słowa wiadomości, a na stronie WP wyszukuje powiedzmy pogoda, słowa i dzięki temu no powiedzmy mogę sobie gdzieś tam trochę to uprościć, ponieważ wtyczka zapisuje sobie w plikach tekstowych, jakich słów szukamy na jakich stronach. Oczywiście do tego są osobne skróty do tego wyszukiwania za pomocą tej wtyczki. To jest chyba do wyszukiwania to jest Ctrl Shift NVDA F, czyli Insert Ctrl Shift F. I tutaj mamy do wpisania tekst i ten tekst będzie zapamiętany dla konkretnej strony. Jeżeli ja tutaj sobie wpiszę tutaj jakiś tekst, powiedzmy pogoda, potem przejdę na, nie wiem, jakąś inną stronę, to już nie będę, zresztą ja to pokażę. Najpierw trzeba mu zapisać, jakie mamy, jakie chcemy już jakieś teksty, czyli insert, control, shift, s.
5: Zapisz tekst określonego wyszukiwania, dialog, wpisz tekst,
4: wpiszmy powiedzmy

0: wyszukuję słowa pogoda, a na stronie Google szukam słowa szukaj. To też może na przykład być przydatne w notatniku. Też mogę na przykład w określonych plikach tekstowych notatnikiem szukać różnych rzeczy. Więc to jest taka wyszukiwarka bardzo kontekstowa, która może na różnych stronach, w różnych dokumentach szukać różnych rzeczy. Ja tutaj też mogę na przykład znaleźć drugą rzecz na tej stronie. Na przykład obiekt. I w momencie, kiedy nacisnę Ctrl, NVDA, Shift, F, mam obiekt, czyli to, co ostatnio wpisałem, ale jeżeli nacisnę tab.
1: Zapisane teksty, obiekt, zwinięte, a pogoda.
0: Czyli mam albo obiekt. Pogoda, albo obiekt. I teraz tych dwóch rzeczy mogę szukać. Albo obiekt, albo pogoda.
1: Akcje do wyboru, szukaj w dół, zwinięte.
0: I mam do wyboru, albo szukaj w dół strony.
1: Szukaj w górę.
0: Albo szukaj w górę, to znaczy jakby albo poszukiwanie do końca strony, albo cofanie się do początku.
1: Usuń.
0: Albo mogę usunąć jakby ten tekst z tych witaj. Opcji. I w tym momencie, jeżeli wybrałem usuń, naciskam Insert, Ctrl, Shift, F.
1: Określony wyszuk, pogoda.
0: To mam tylko pogoda. I na tej stronie już będę szukał tylko i wyłącznie pogody. Oczywiście, witaj. Jeżeli nacisnę zwykły skrót wyszukiwania, Ctrl, Insert, F,
1: znajdź dialog, J, pusta, to, szukaj.
0: To tak naprawdę tutaj mogę sobie wpisać cokolwiek.
1: Wybłąd wyszukiwania dialogu, nie znaleziono tekstu, cokolwiek, witaj.
0: O, trudno się dziwić. Wtyczka pewnie przydatna i jeszcze ma drugą funkcjonalność do pisania markerów, takich zakładek. Przez zakładkę na stronie, na przykład ustawić na której.
1: Czytaj wiadomości.
0: Powiedzmy, czytaj wiadomości, retweet. I naciskam sobie skrót klawiszowy NVDA, Ctrl, Shift, K.
1: Zapisano miejsce na pozycji 2035.
0: Przechodzę na początek strony, naciskam Insert K.
1: Nagłówek poziom 1, czytaj wiadomości, readverts, pozycja.
0: I proszę bardzo, mam czytaj wiadomości, readverts. I to jest zapisana pozycja do na zawsze i na wieczność. W zasadzie do reinstalki chyba systemu, ponieważ to jest zapisane w katalogu systemowym. Jeżeli bym teraz zamknął NVDA, wyszedł z Firefoxa, wyłączył komputer, włączył go ponownie, wszedł na tą stronę, nacisnął Insert K, to odnalazłby NVDA tą właśnie pozycję, na której skończyłem czytanie. I tutaj jeszcze jedna uwaga. To się opiera tylko i wyłącznie na ilości znaków na stronie. Innymi słowy, wtyczka raczej nieprzydatna na stronach typu Twitter, typu Gmail, typu Facebook, gdzie strona jest dynamicznie zmieniana, czyli za każdym razem jak się wejdzie na stronie jest co innego. Więc na pozycji 2500 raz może być połowa czwartego newsa, raz początek szóstego, a raz koniec trzeciego. Więc no to jest raczej do takich statycznych stron, na których niewiele się zmienia. To jest do dokumentów tekstowych, w których też no, siłą rzeczy niewiele się zmienia bez naszej ingerencji i tak dalej, i tak dalej.
1: Emoc, emulen, porc, usun, trykom, znaczniki, miejsc, asystent używania kontrolek, kontrol, usage, asystent odwiedzony na górę.
0: Asystent używania kontrolerek. Bardzo prosta wtyczka dla początkujących użytkowników. Mamy jeden skrót, Insert H, który powodujemy odczytanie małej pomocy na temat tego, jak używać danej kontrolki. Jeżeli jesteśmy, powiedzmy, na liście plików, dowiemy się, że aby przemieszać się po liście, użyj strzałek góra-dół. Jeżeli będziemy na suwaku, to też dowiemy się, czym ten suwak mogę zmieniać i w jaki sposób. Jeżeli będziemy na, nie wiem, powiedzmy, widoku drzewa, to się dowiem, że mogę go strzałką lewo-prawo zwijać, rozwijać, a przechodzić po elementach strzałką góra-dół i tak dalej, i tak dalej. Taka pomoc dla początkujących użytkowników komputera.
1: Monitor zasobów w resource, monitor odwiedzony na główek poziom 1.
0: Wtyczka dla ludzi, którzy chcą co chwilę sprawdzać stan swojego komputera i monitorować procesor, pamięć, nie wchodząc do menedżera zadań systemu Windows. Shift Insert 1 pokazuje nam informacje o procesorze.
1: Średnie obciążenie 3.6 dzeń 1 0 dzeń 2 2 1 dzeń
0: i tak dalej, i tak dalej. Odczytywany jest procent każdego z tych rdzeni. Tak samo mamy informacje o pamięci. Shift Insert 2.
1: Fizyczna 3.7 GB Z 15 94 GB w użyciu 23%
0: oczywiście. Tak samo będzie informacja o wirtualnej. Ile jest użyte, ile jest w sumie i jaki jest procent użycia. Insert Shift 3.
1: Dysk 182 28 Z 230.
0: Dysk C, system plików NTFS, znaczy tylko odczytuje NTFS, czyli system plików. odczytuje, że zajęte jest 80 giga z 230,

0: i potem jeszcze odczytuje ilość procentów. Potem dysk D, dysk E i tak dalej, w zależności kto ile ma dysków, tyle NVDA będzie czytał. Shift Insert 4 akurat u mnie niewiele powie.
1: Brak baterii.
0: Ponieważ jak nie mam baterii, ponieważ to jest komputer stacjonarny. Shift Insert 5 z jakiegoś powodu jest to samo co Shift Insert 2, czyli informacje o pamięci. Shift Insert 6 to są informacje o systemie Windows.
1: Wersja Windows 7, serwice pack 1.64 bitowy.
0: Właśnie. I to już w zasadzie wszystkie informacje, która dawczyczka udostępnia.
1: Wprowadzanie Unicode Braille, Unicode Braille input odwiedzony nagłówek poziom 1.
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem co to jest. Czytałem opis i jestem durniejszy niż wcześniej.
1: Optyczne rozpoznawanie znaków WOS nagłówek poziom 1.
0: Wtyczka, która powinna, myślę, być w niezbędniku w ogóle wtyczek NVDA używanych przez wszystkich. Wtyczka robi zrzut ekranu i ten zrzut ekranu przetwarza przez algorytm OCR. Algorytm może nie jest najwyższych lotów, to jest darmowy, open source'owy algorytm Tesseract. Nie powiem, żeby to zawsze i wszędzie działało dobrze. Niemniej nie raz i nie dwa zdarzyło mi się widzieć totalnie niedostępny na przykład instalator programu, który jednak jakoś bo jakoś, ale udało się z takim właśnie OCR-em gdzieś tam okiełznać. Poza tym, na przykład też mogę tutaj coś pokazać.
1: Pol 1.
0: Ma tutaj jakiś plik jeszcze ze szkoły, z mojego liceum. Uruchomię go. To jest JPG. Nie wiem co tam jest. Naciskam Insert R.
1: Running OCR.
0: On mówi po angielsku Running OCR. I teraz akurat w przypadku pliku tekstowego, jako że to jest tam tego tekstu naprawdę bardzo dużo. Ja mam bardzo dobry komputer. Tam jest, ja mam i7 procesor 3,5 GHz. A mimo to, jak słychać, on ciągle rozpoznaje. W momencie, kiedy skończy rozpoznawać, powie, że ukończona. Na razie jednak nie ukończona. On cały czas rozpoznaje. Na szczęście w rzeczach typu instalator, w jakichś programach to zajmuje...
1: Done.
0: O właśnie, powiedział done, czyli zostało ukończone. I teraz siódemką, dziewiątką z klawiatury numerycznej.
1: Początek jebunolni rany kiju wilki. Arkus Z i rozumienie info tekstu. Daj lacnymi atowar. Przeczytaj uważnie tekst i następnie odpowiedz i www. Włókle pytania odnoszą, ale do tekstu udzielaj tylu odpowiedzi 0 i CJBNPTNW. R. MMM Saumur Medycyna w poszukiwaniu nieśmiertelności eliksir życia. Na rozwadniej clach hit-hit-hit-limiu 3 m. Świemir Apollo cięciem Sarakim wyrwal swego syna. Cięciem Sarakim wyrwal swego syna. Klepiman zylnu mikwi.
0: No, jak widać... czytanie książki telefonicznej to bym tym nie polecał. Niemniej wiem, że to jest jakiś egzamin. Wiem, że jest no, rozumienie czytanego tekstu. No, tekstu raczej bym tym tak łatwo nie przeczytał. Niemniej wiem przynajmniej, co to jest. W instalatorach, gdzie tego tekstu jest mniej, algorytm sobie nieco lepiej radzi, choć nie zawsze. Niemniej mogę też sprowadzić, jak zwykle, kursor do danego znaku na stronie, czyli na przykład do litery I w wyrazie install i kliknąć w to miejsce. I jest spora szansa, że popchnę ten instalator dalej i to mi się zacznie instalować. Nie raz i nie dwa w dodatku używałem. Nie zawsze to działa. Niemniej, no, rzeczywiście czasami bardzo wtyczka pomogła. Jest to jedna z najważniejszych wtyczek, która osoba niewidoma mieć powinna.
1: Rozszerzone funkcje NVDA-WINAMP Extended WINAMP odwiedzony nagłówek poziom 1.
0: Wtyczka, która pokazuje m.in. czas, który pozostał do końca utworu, czas, który upłynął, całkowity czas utworu, ona ma swoje skróty klawiszowe. No, też taki dodatek dla programu WINAMP.
1: Lista ikon zasobnika systemowego cysta list odwiedzony nagłówek poziom 1.
0: Po wciśnięciu skrótu klawiszowego Insert F11
1: lista obszaru powiadomień.
0: Mamy ikony, wszystkie ikony w, no, w szufladzie systemu, w obszarze powiadomień generalnie systemu Windows.
1: Antywirus KP dostępny w Dropbox 3 NPVR D Virtual Slon Actual Victor dostępny w D10 w D1 w D głośniki 103.
0: I teraz w momencie, kiedy chcę wejść w jakąś ikonę, mam pod klawiszem Tab.
1: Lewy klik Alt L, lewy podwójny klik Alt, prawy klik Alt P, lewy klik.
0: Załóżmy nacisnę lewy klik.
1: Kalendarz przeglądaj i wybierz odpowiedni przedział czasu. Kalendarz czte informacje, daty i godziny.
0: O,
1: pasek zada.
0: Czasami ta wtyczka, jak widać, nie do końca działa. Niemniej, nie raz i nie dwa też wtyczka może się przydać. Akurat ja korzystam z obszaru powiadomień bez tej wtyczki, tylko ze standardowego Windowsowego obszaru powiadomień. Niemniej rzeczywiście dla kogoś, kto chciałby to mieć w formie normalnej listy, wtyczka może się przydać.
1: Dropbox na główek poziom 1.
0: Też wtyczka, która porządkuje pewne sprawy z programem Dropbox. Tam też program Dropbox nie zawsze jest w 100% dostępny, powiedzmy sobie. I wtyczka pomaga rzeczywiście w odczytywaniu informacji z programu Dropbox niektórych.
1: Brak następnego nagłówka.
0: I to tyle z tych wtyczek w wersji stabilnej, ponieważ na stronie jest również część wtyczek, które są w wersji tylko beta.
1: Dodatki odwiedzony, dodatki w fazie rozwoju.
0: Dodatki w fazie rozwoju, czyli wersję
1: dodatki,
0: beta.
1: Dodatki.
0: Część z tych dodatków będzie się powtarzała, ale część nie.
1: Easy Table Navigator na główek.
0: Easy Table Navigator to jest... to jest chyba coś takiego troszeczkę jak w JOSie. Jest skrót, który pozwala nam wejście w tryb tabel i wtedy naciśnięcie strzałek powoduje przechodzenie po komórkach tabeli. Troszeczkę powiedzmy jak w Excelu na przykład to się dzieje. Jest skrót do wejścia w ten tryb, jest skrót do wyjścia z tego trybu. Ja jakoś nie potrzebuję tego skrótu Ctrl Insert strzałki z reguły, czy Alt Insert strzałki mi wystarczają. Ale rzeczywiście może jak będzie jakaś, jeżeli jest jakaś praca z dużą, wielką tabelą, i trzeba przez cały czas trzymać te skróty. Rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy faktycznie to się może przydać.
1: Clock and calendar at ton form w dana główek poziomie.
0: Clock and calendar. Kalendar jak kalendar, to nie chodzi o kalendarz taki, powiedzmy, jak jest w Nokii, że możemy tu sobie terminy zapisywać. Tu bardziej chodzi o odczytywanie godziny, daty, o informację głosową, tak jak w takim programie zegarynka, kiedy minęła pełna godzina. No taki dodatek, który po prostu ogłasza nam, kiedy i jak czas mija.
1: NV Speech Player na główek poziom 1.
0: NV Speech Player to jest syntezator dla programu NVDA, troszeczkę bazujący na NSPQ, tworzony przez twórców programu NVDA. Wielojęzyczny, tak jak NSPQ, no jakoś mi nie do końca przypadł do gustu, ale można sprawdzić, co to jest.
1: Dual Voice odwiedzony na główek poziom 1.
0: Dual Voice, czyli ta wtyczka do zmiany syntezatorów, to już była w wersji też stabilnej, ale jest też w wersji rozwojowej.
1: Projektant zawartości schowka.
0: Tak, dokładnie ta sama sytuacja. Można pobrać wtyczkę w wersji stabilnej bądź rozwojowej.
1: Rozszerzone gesty dotykowe Enhanced Talk Gestures na główek poziom 1.
0: No niestety tego nie sprawdzę, jak to działa. Musiałbym mieć tableta z ekranem dotykowym, a tego nie mam.
1: NVC Player na główek poziom 1.
0: Nie wiem, czemu jest druga wtyczka NV Speech Player.
1: Wprowadzanie Braille'a na klawiaturze PC Dlan w dana główek poziom 1.
0: Tak, wtyczka, która powoduje to, że 6 klawiszy, już nie pamiętam których, czy 8, służy jako klawiatura Braille'owska. I możemy pisać tak jak powiedzmy na kajetku czy innym notatniku brajlowskim, tak jakbyśmy pisali brajlem na komputerze.
1: Wsparcie QuickBooks 2014 na główek poziom 1.
0: QuickBook programu nie znam, nie wypowiem się.
1: Tram Viewer na główek poziom 1. Station Playlist Studio Obitche odwiedzony, czytaj wiadomości Radfets Gold 2 odwiedzony na emotikony emoticons odwiedzony.
0: To wszystko też są wtyczki jak widać w wersji też stabilnej, ale one mają swoje wersje rozwojowe, jak widać na załączonym obrazku.
1: Emule na główek poziom podświetlanie punktu usun tryb komunikacji wirtualny podgląd Virtual Revision odwiedzony na główek.
0: Virtual Revision. Również bardzo przydatna i bardzo fajna wtyczka. Przejdę sobie teraz na okno Goldwave'a.
1: Szkoła Gold 2B, umcicle.
0: Naciskam Ctrl Insert W.
1: Virtual Edition, wielowier.
0: I w tym momencie mam w polu edycji wielowierszowym zawartość tego okna. I mogę to ze strzałkami.
1: Gold 2B, ile edit, effect, wiet to option, window, help.
0: To jest pierwsza linijka.
1: Open, save, undocu, help, umcicle, 1, L, R, stereo, 0, 0, to, 0, stereo, 0.
0: I jeżeli powiedzmy chcę skopiować sobie zawartość menu,
1: zaznaczanie Gold 2B
0: i skopiować i Ctrl C kopiuję do schowka. Wychodzę sobie z okna Escape'em albo Alt F4.
1: Menu widok element besty.
0: I załóżmy mam program notatnik, robię wklej i w notatniku mam
1: Gold 2B ile edit effect wie to option window help. Notatnik dialog.
0: Więc na przykład jeżeli mam jakieś okno błędu i chcę skopiować to okno błędu, mogę nacisnąć Ctrl Insert W, zaznaczyć to, co chcę, żeby było zaznaczone, skopiować i komuś wkleić. Również moim zdaniem wtyczka, która powinna się znaleźć w takim niezbędniku wtyczek dla osób niewidomych.
1: Dodatki w fazie rozwoju Mozilla, znaczniki, miejsc, place, marker, rozszerzona funkcjonalność w programie Microsoft Word Extended, Microsoft Word Funkcjonal.
0: Szczerze mówiąc, tej wtyczki jeszcze nie testowałem, ale możemy zobaczyć, co tu jest.
1: Póki co dodatek odczytuje tekst komentarza po wciśnięciu w deskrypt. Wszelkie sugestie odnośnie innych funkcji mile widziane. Skrót w deskryptce. Nagłówek poziom 2. Zmiany dla wersji 0.1. Wydanie wstępne.
0: No właśnie, na razie tylko pozwala, jak było widać, odczytać tylko komentarz. Ale jak widać, jest to wydanie wstępne 0.1. Więc prawdopodobnie wtyczka będzie się rozwijać.
1: Pusta podsterca wprowadza rozpust podsterca mar 9.22.17.4.2013.
0: Chociaż z daty postu, że to jest z roku 2013, trochę wątpię, że wtyczka będzie się nadal rozwijać.
1: Wprowadzanie Unicode Braille'a, Unicode Braille, błyskawiczny tłumacz tekstu, Instant Translate, odwiedzony nagłówek poziom 1.
0: Również wtyczka, która mi nie raz, nie dwa i nie 50 razy się przydała. Ostatnio były problemy duże z tą wtyczką, ponieważ Google zmieniło API. Niemniej, jeżeli tutaj sobie wejdziemy i pobierzemy wersję rozwojową tej wtyczki, wtyczka będzie działać. Z tym, że dla ludzi przyzwyczajonych do wcześniejszego działania wtyczki nastąpiły pewne zmiany w skrótach klawiszowych. Wcześniej było tak, moment, ja może tutaj sobie wejdę do tej wtyczki, żeby mieć jakieś
1: konfigurowanie.
0: I jak działa wtyczka Instant Translate, czyli błyskawiczny tłumacz. Na początku trzeba sobie zdefiniować, z jakiego i na jaki język mamy tłumaczyć.
1: W domenu ustawienia, ustawienia Instant Translate i 17 zetcie ustawienia Instant.
0: I wybrać język.
1: Język źródłowy, wykryj język automatycznie, zwinięte.
0: Tak, i język docelowy.
1: Język docelowy polski, zwinięte. Skopiuj tłumaczenie do schowka oznaczone.
0: Tutaj mamy coś takiego, żeby może program skopiować tłumaczenie do schowka, ja to odznaczę.
1: Language for swapping, angielski, zwinięte.
0: Funkcja swapping polega na tym, że mogę coś z języka polskiego przetłumaczyć na inny. Chodzi o to, że na przykład piszę do kogoś, kogo języka nie znam, mogę sobie coś napisać, użyć komendy swapping i wtedy on mi powie i też może wkleić do schowka, no, jakby to brzmiało teoretycznie według tłumacza Google w tym innym języku, więc no teoretycznie mogę się jakoś, bo wszyscy znamy jakość tłumaczeń Google'a, no niemniej myślę, że można się jakoś porozumieć z innym człowiekiem.
1: Aktywatetche autoswap i frecognizet source i sekuwaltotche target experimental oznaczone.
0: Tak, jeżeli on wykryje, że język źródłowy jest tym samym językiem, co język docelowy, to mogę, że użyć tego swapping, czyli tego języka angielskiego w tym momencie. Dobrze, i jak to działa? Zaznaczam sobie tekst.
1: Zaznaczanie tweet plugin adsala erson manto ucrof.
0: Kopiuję do schowka, Ctrl C.
1: Skopiowano do schowka.
0: Naciskam Shift Insert T i jeszcze raz naciskam T.
1: Ten plugin dodaje polecenie warstwy na używanie klawiszy strzałek do poruszania się komórek tabeli.
0: No, średnio, ale mniej więcej powiedział, co trzeba, że ta wtyczka pozwala na poruszanie się klawiszami strzałek po komórkach w tabeli. Każdy tekst mogę sobie z dowolnego języka na polski teoretycznie przetłumaczyć na stronach, w notatniku, gdziekolwiek, byle to obsługiwało kopiowanie do schowka. Ewentualnie jest też inna wtyczka, która kopiuje ostatnio wypowiedziany tekst z programu NVDA do schowka pod klawiszem F11, i wtedy mogę sobie dowolną wypowiedź NVDA przetłumaczyć na język polski. To jest pierwsza strona i z tej strony w zasadzie to już wszystkie wtyczki ze strony oficjalnej, ale jest również strona nieoficjalna. HTTP oczywiście dwukropek slash slash
1: jeff.tdrepa.ms.com/nvda.htm jest nieznane, jest nic.
0: I to jest strona tylko w języku angielskim. To jest strona po prostu tworzona przez człowieka, który jest wielkim pasjonatem, z tego co wiem, programu NVDA, który zbiera z różnych grup dyskusyjnych i tak dalej, różnego rodzaju wtyczki, które się czasami nie pojawiają na oficjalnej stronie programu. Te wszystkie są z reguły bezpieczne, więc raczej można to uznać za jakoś nam pewne źródło. No niemniej jednak myślę, że takim zupełnie pewnym źródłem będzie raczej strona oficjalna. Niemniej ja się jeszcze nigdy ze strony pana Jeffa Rutkowskiego na nic nie naciąłem.
1: Instructions for installation.
0: Tutaj też chodzimy sobie H po nagłówkach.
1: Application specific add-ons nagłówek poziom 1.
0: I tutaj jest z kolei mamy podzielone wtyczki na application specific, czyli wtyczki, które poprawiają działanie jakichś konkretnych aplikacji.
1: BitTorrent Sync nagłówek poziom.
0: I tutaj proszę bardzo, zaczynamy od BitTorrent Sync. BitTorrent Sync, ja akurat używam ten program. Rzeczywiście wtyczka poprawia znacznie jego działanie, pozwala w ogóle na poruszanie się po zakładkach, poprawia działanie listy, widoków list i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś używa ten program, bez tej wtyczki raczej nie da rady.
1: BlackHawk nagłówek poziom.
0: BlackHawk. I tutaj właśnie też mamy, jeżeli nie wiemy, do czego zada wtyczka, tutaj oprócz, jakby o każdej wtyczce jest kilka informacji na jakby stronie głównej.
1: Outcore Marine Rodriguez, version 1.0, adds support for TheBlackHawk browser, download TheBlackHawk addon here, pusta.
0: I tyle w zasadzie mamy informacji. Nie mamy tutaj żadnego linku, który wyświetla o tym więcej informacji, skrótów klawiszowych, czegokolwiek, tylko takie jedno dwulinijkowe zazwyczaj info, takie, które autor sobie pozwoli wrzucić.
1: Co Modo Dragon nagłówek poziom 2.
0: Wtyczka do programu Drogo Komodo Dragon, to jest chyba antywirus.
1: Dropbox Atom nagłówek poziom.
0: Też wtyczka do Dropboxa. Część wtyczek tutaj się powtarza z tymi wtyczkami, które są na stronie oficjalnej.
1: Emule Support nagłówek poziom 2.
0: Tak jak ta właśnie, Emule Support.
1: Extended Winamp App Module nagłówek poziom 2.
0: Było.
1: Interactive Edition Interpreter Atom nagłówek poziom 2.
0: No właśnie, to jest taki interpreter do gier różnych, głównie angielskich, takich tekstowych. To raczej dla miłośników tego typu zabawek to jest wtyczka.
1: MSN Messenger nagłówek poziom 2.
0: No MSN Messenger jest też raczej już w tej chwili rzadko kiedy się z niego korzysta. Niemniej jest do tego wtyczka.
1: Rockmelt wda addon nagłówek poziom 2.
0: Rockmelt to jest chyba przeglądarka taka troszeczkę zorientowana na różne społecznościowe usługi.
1: Skypen wda addon nagłówek poziom 2.
0: Teraz w zasadzie wtyczka nie bardzo używana, ponieważ Skype, obsługa Skype'a jest w ogóle wbudowana teraz w NVDA, więc wtyczka raczej mało komu się przyda.
1: SRR Iron nagłówek poziom 2.
0: To jest chyba też jakaś przeglądarka.
1: Support for SRR Iron browser.
0: Tak, to jest też przeglądarka.
1: Station Playlist nagłówek poziom.
0: Station Playlist, to samo co było tam.
1: Tabin Radio Status Announcer nagłówek poziom 2.
0: Wtyczka, która oznajmia też, czy Tapin Radio gra, nie gra, co gra, tam jakieś ma ze 3-4 funkcje do Tapin. Zresztą mogę przeczytać, bo rzeczywiście jest pod parę osób pewnie, które używają ten
1: programu.
0: Naciśnij NVDA Shift T, wtyczka tutaj się pokrywa z działaniem wtyczki tłumaczącej tekst, aby usłyszeć, jaka w tej chwili gra piosenka. I naciśnij dwukrotnie tą samą kombinację, aby zmaksymalizować okno. Jeżeli ktoś używa TeamTalka, to też jest wtyczka, która poprawia nieco dostępność tego. Znaczy, TeamTalk jest generalnie dostępny, ale ma dwa niezaetykietowane suwaki. Wtyczka też automatycznie odczytuje to, co jest napisane na czacie w tym programie. Też raczej przydatna.
1: TeamTalk 5/6 Atom nagłówek poziom 2.
0: To samo do nowszej wersji TeamTalka 5.0.
1: TeamViewer nagłówek poziom 2.
0: TeamViewer to samo co było na stronie oficjalnej.
1: Twin nagłówek poziom 2.
0: Twin, alternatywny klient Twittera.
1: WinMood nagłówek poziom 2.
0: Program do grania w moody.
1: Windows Frost nagłówek poziom 2. WinMood nagłówek.
0: Przy czym program WinMood był pisany w momencie, kiedy NVDA jeszcze nie było. I tu chodzi o to, żeby NVDA troszeczkę oszukiwał program, że jest innym screen readerem i po prostu, żeby program przekazywał do programu NVDA to, co powinien przekazywać do innych screen readerów.
1: Windows Frost nagłówek poziom 2.
0: To też raczej dla graczy i dla tych graczy, którzy chcą grać w starsze różne jakieś gierki dziwne.
1: Winglux nagłówek poziom 2.
0: To też jest jakiś taki interpreter do różnych takich napółtekstowych gierek, to też jakoś tam udostępnia to coś.
1: Winsteno 2000 Atom nagłówek Outverse Atom for Winsteno 2000 Application.
0: Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co to jest to Winsteno.
1: Braille Display Support nagłówek poziom.
0: Teraz kolejna ta kategoria, bardzo mała, do linijek braille'owskich. I tu jest w zasadzie tylko
1: Braille Noted River nagłówek poziom 2.
0: Braille Note. To Braille Note to jest chyba jakaś jakaś hiszpańska linijka.
1: Hardware expert synthesizer na główek poziom 1.
0: Teraz obsługa zewnętrznych sprzętowych syntezatorów, coś czego NVDA w oficjalnej wersji w ogóle nie wspiera.
1: Cyber Voice in the Works na główek poziom 2.
0: In the Works, czyli wtyczka jest w trakcie tworzenia. Cyber Voice to jest też chyba hiszpański syntezator sprzętowy.
1: DeskTalk Express na główek poziom 2.
0: DeskTalk Express, angielski, no wielojęzyczny syntezator, ale polskiego nie ma.
1: DeskTalk USB na główek poziom.
0: DeskTalk USB, no to też jest sprzętowy syntezator.
1: DoubleTalk LT na główek poziom. Sonobraille in the Works Software SP Synthesizers na
0: główek. I teraz sprzęt, i teraz programowy syntezatory mowy.
1: Acapella TTS Atom na główek poziom. Poziom 2.
0: I tutaj już nawet takie firmy jak Acapella udostępniają swoje produkty, swój syntezator Acapella jako właśnie wtyczkę do programu NVDA. Oczywiście nie za darmo, na razie jest to prawda wersja beta. Wersja beta miała przekształcić się w wersję stabilną w marcu tego roku, ale się chyba nie przekształciła.
1: Apple Alex TTS Voice na główek poziom 2.
0: Ktoś przeportował ten syntezator Alex VoiceOvera.
1: Captain,
0: czyli syntezator rosyjski.
1: DeskTalk Access 3.
0: DeskTalk Access 32. Tu są generalnie różnego rodzaju syntezatory programowe, które NVDA potrafi obsługiwać. No właśnie ten eksperymentalny i nowy syntezator tworzony przez twórców NVDA.
1: Soft Voice Atom Standard Elok UNC Elok UNC Festival na JTalker na JPTalk na GuproTalker na RH Voice Sam na Gu SMP Soft Fox Pizzos Fit Synthetic Letalk Vocalizer Voice Additional.
0: I Vocalizer. O Vocalizerze też słów parę warto opowiedzieć.
1: Vocal.
0: Ponieważ jest to syntezator robiony również we współpracy z firmą Nuance, tak to robi? Bo już nie pamiętam, był Nuance, potem chyba to zostało wykupione. Nieważne. W każdym razie syntezator kosztuje chyba coś około 300 zł. I wtedy mamy wszystkie możliwości zainstalowane wszystkich głosów Vocalizer z różnych języków. I to jest też wtyczka do NVDA. Z polskich syntezatorów mamy chyba Zosię, mamy chyba Agatę i nie wiem, czy jest Krzysztof. I zaczynamy przegląd wtyczek do takiego ogólnego rozszerzenia funkcjonalności programu NVDA.
1: Append text na główek poziom 2.
0: Append text to jest to, co mówiłem, ta wtyczka do, tylko to jest poprzednia wersja wtyczki do dodawania tekstu do schowka.
1: Balloon history na główek poziom.
0: Balloon history to jest wtyczka, która po naciśnięciu chyba shift NVDA F12 pokazuje nam.
1: No balloon.
0: No właśnie, w tej chwili nie mam nic. Pokazuje nam historię tych systemowych dymków. Dymek powiadomienia, to co NVDA mówi. Tego się tak łatwo nie da przeczytać. No i trzeba to po prostu i zwyczajnie usłyszeć. Jak się tego nie usłyszało, no to ta wtyczka tutaj sobie kolekcjonuje te dymki i można ostatnich 26, nie wiem akurat czemu 26, ale ostatnich 26 dymków przejrzeć.
1: Bookmark and Search na główek poziom 2.
0: Bookmark and Search to jest właśnie jedna z tych dwóch wtyczek, która się przerodziła przez w te Place Markers.
1: Caption Speed na główek poziom 2.
0: Caption Speed wtyczka, która mi się raczej nie przyda, która pozwala na sprawdzenie, w jakim tempie się pisze. Też ma swoje skróty start, stop. Wystarczy zrobić start, wejść w jakiekolwiek pole edycji, zacząć po prostu pisać cokolwiek, zrobić stop i NVDA mówi, ile znaków na sekundę czy na minutę człowiek pisze. No taki gadżet.
1: Clipcopy na główek poziom 2.
0: Clipcopy. Kopiuje ostatnio wypowiedziany tekst do schowka.
1: Clock and calendar na główek poziom.
0: Clock and calendar to jest ta wtyczka, o której też była mowa na stronie oficjalnej programu NVDA.
1: Enhanced list view support na...
0: Enhanced list view support. Szkoda, że wtyczka nie działa, a nie działa niestety.
1: Facet clipboard unknown cement na główek poziom.
0: Wtyczka, która zawsze na naciśnięcie Ctrl-C mówi skopiowano do schowka, Ctrl-X wycięto do schowka, Ctrl-V wklejono do schowka, tyle że po angielsku. Ale to jest takie coś, żeby zawsze i wszędzie, cokolwiek by nie było, gdziekolwiek by nie było, wtyczka na naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl-C mówi skopiowano, czy copy to clipboard.
1: Filerader na główek poziom 2.
0: Wtyczka, którą próbowałem zainstalować, to znaczy instalacja mi się udało, ale użycie tej wtyczki jakoś sprawiło mi wielkie problemy. To ma być wtyczka do takiego trochę niewidocznego odczytywania plików. Można otworzyć sobie jakiś plik, przy czym okno otwierania pliku jest oknem takim jak do wpisywania hasła, zabezpieczonym. Nikt nie widzi, co my wpisujemy. Kiedy otworzymy sobie plik, możemy ten plik chyba insert i strzałki przeglądać. Przy czym przeglądać w ten sposób, że on w ogóle nie widać na ekranie tego pliku, tylko NVDA nam czyta to, co tam w tym pliku jest. To się rzeczywiście czasami może przydać w jakichś sytuacjach, kiedy mamy jakieś jedno okno otwarte, nie wiem, przeglądarkę, w której mamy wpisać jakieś teksty i rzeczywiście insert strzałki możemy sobie patrzeć, jakie teksty mamy z pliku wklejać bez przerzucania się alt-tabem po plikach, no ale nie wiem, no mi jeszcze jakoś ta wtyczka się nie przydała.
1: Instant Translate nagłówek poziom.
0: Instant Translate, tu jest akurat starsza wersja 2.1, w tej chwili mamy wersję 3.0.
1: Jump to line nagłówek poziom 2.
0: Jump to line. Wtyczka może rzeczywiście się przydać, wciskamy odpowiedni skrót klawiszowy i pojawia się okno dialogowe, wpisujemy numer linii, do którego chcemy skoczyć i NVDA się tam za chwilę znajduje.
1: NVDA OCR nagłówek poziom 2.
0: NVDA OCR, czyli rozpoznawanie tekstu, pokazywałem wcześniej.
1: NVDA Remote nagłówek poziom 2.
0: NVDA Remote. Wtyczka jeszcze się nie okazała, na razie są niepubliczne bety. O ile wiem, wtyczka rzeczywiście będzie hitem. Generalnie rzecz biorąc, dla tego, kto nie wie, jest to odpowiednik czegoś, co się nazywa JustTandem, albo w Windows'u, nie pamiętam szczerze mówiąc, w każdym razie pozwala na sterowanie jednym komputerem przez drugi komputer. Tematy dźwiękowe do NVDA, to znaczy dźwięki na uruchomienie i zamknięcie NVDA i tak dalej, i tak dalej. Żeby można było sobie zmienić te różne dźwięki na różne zdarzenia.
1: NVDA wersjony nagłówek poziom 2.
0: Odczytuję po naciśnięciu klawisza wersję NVDA.
1: OBJ Sounds nagłówek poziom 2.
0: OBJ Sounds. Troszeczkę podobna wtyczka, która u mnie się czasami manifestuje. To znaczy zamiast wypowiedzenia na przykład przycisk zamknij, jest jakiś dźwięk zamknij. W związku z powyższym niektórym to się może przydać. Niektórych to będzie denerwowało, niektórzy nie lubią tylu dźwięków. Ja akurat lubię, ale ja używam troszeczkę innej wtyczki i zaraz powiem dlaczego, jak do niej dojdziemy.
1: PC Braille Keyboard Input Form NVDA nagłówek.
0: No to już o tym też mówiłem, to jest ta klawiatura brajlowska, żeby ze zwykłej klawiatury zrobić klawiaturę brajlowską.
1: PDF to tekst nagłówek poziom 2.
0: Wtyczka, która mi się akurat jakoś nie przydaje, ładujemy PDF-a i PDF jest zamieniany na plik TXT.
1: Percentage Hexker nagłówek poziom 2.
0: Wtyczka dla moli książkowych. Po wciśnięciu NVDA Ctrl-P, przy czym to sobie warto zmienić, ponieważ ten skrót jest teraz używany do przemieszczania się po profilach NVDA. Tu by warto autorowi zasugerować, żeby ten shift zmienił. Ja sobie ten shift zmieniłem po prostu edytując plik odpowiedni.py. Wtyczka, która sprawdza, gdzie jesteśmy. Naciskam skrót.
1: 70% 3913 words.
0: Która mówi, że jestem w tej chwili na 70% strony i że w sumie strona ma 3000 ileś tam słów.
1: Prof nagłówek poziom 2.
0: Prof.
1: Outverse Atom Dolo Atom Force Rating and Coaching Prof.
0: Wtyczka do tworzenia profili, coś co jest teraz zaimplementowane w NVDA. Chodzi o to, że mogę sobie na przykład stworzyć profil, nie wiem, na stronach internetowych mam jeden głos, w plikach tekstowych mam inny głos, inne ustawienia, w Excelu mam odczytywanie numerów komórek, na stronach nie i tak dalej, i tak dalej. W różnych miejscach i w różnych oknach mogę mieć różne ustawienia programu NVDA.
1: Retweets nagłówek poziom 2.
0: Retweets było.
1: Report paragraphs nagłówek poziom 2.
0: Oznajmianie paragrafów. Ja akurat jakoś nie używam.
1: Resource monitor nagłówek poziom.
0: Było.
1: Save log nagłówek poziom 2.
0: Zapisuję log z NVDA, to jest raczej dla programistów. Wszystkie błędy i tak dalej do pliku tekstowego i potem można to sobie przeglądać.
1: Save product name and version nagłówek poziom 2.
0: To jest wtyczka, która po naciśnięciu skrótu klawiszowego potrafi odczytać nazwę i wersję programu, w którym w tej chwili jesteśmy. Odczyta, że na przykład Firefox wersja tam 30 ileś tam. Czasem się może przydać. Ja jakoś nie używam.
1: Selected elements nagłówek.
0: mówi, ile elementów jest zaznaczonych na liście na przykład.
1: Support link nagłówek poziom 2.
0: Wtyczka dla Twitterowiczów, która po podaniu jej linka, pewnie zaznaczeniu linka, do schowka kopiuje link skrócony przez bit.ly bodajże.
1: Specific search mod nagłówek poziom 2.
0: Specific search to jest też jedna ze składowych tej wtyczki od markerów, od znaczników położenia.
1: Spec B pomiter nagłówek poziom 2.
0: To jest ta wtyczka, o tej też mówiłem, wywala ten tryb komunikacji dźwięki.
1: Symbol insertion nagłówek poziom 2.
0: Symbol insertion to jest chyba też coś do Unicoda. Jakichś symboli dziwnych wstawiania.
1: Systralist nagłówek poziom.
0: Systralist było.
1: Toggle nagłówek poziom 2.
0: Toggle, ja akurat tego nie używam. To troszeczkę podobna, chociaż nie do końca, wtyczka do tego, co teraz jest w JOSie. W JOSie mogę nacisnąć insert spacja, potem coś i wtedy to są takie jakby skróty dalszego poziomu. Tutaj mogę sobie włączać i wyłączać skrótami klawiszowymi pewne opcje, które normalnie da się wyłączyć i włączyć tylko z menu. Jakoś tego nie używam.
1: Toggle X na nagłówek poziom.
0: Toggle X, wtyczka podobna.
1: Outburst, hit, let, tap, hit, it's a plugin, hat, let, zero, toggle, set, king, zik, hake, press, in, wda, press, set, 6, followed, by, let, test, to, hanger, arios, options, son, sult, her, adme, int, her, plugin, for.
0: To też jest podobna wtyczka do tego wcześniejszego, tylko chyba inne są skróty klawiszowe.
1: Unspoken, nagłówek poziom 2.
0: Unspoken, to jest właśnie ta wtyczka, która mi służy do tego, żeby nie mówił, że to jest link, że to jest przycisk, tylko robił mi odpowiednie dźwięki. Ja teraz wyciszę mowę.
1: Tryb komunikacji bez mowy.
0: I teraz poruszając się po oknach, będę słyszał, gdzie te okna są mniej więcej położone na ekranie. Jeżeli ktoś ma tutaj ze słuchaczy słuchawki, to też może słyszeć, że część okien jest jakby z przodu i z tyłu, czy w zasadzie na górze, na dole. O, okno na górze, okno na dole. Też jak jestem na przykład na liście i poruszałem się strzałkami, słyszę, jakie elementy są mniej więcej gdzie na tej liście.
1: Tryb komunikacji dźwięki, tryb komunikacji mowa.
0: Tak samo, jeżeli jestem w oknie programu, w tym momencie TeamTalk.
1: Output, volume 8.
0: To jest suwak, taki dźwięk oznacza suwak.
1: Input, volume 16.
0: Drugi suwak.
1: Czat zaznaczony 1.
0: To jest zakładka.
1: Pliki za czat.
0: Ona jest po lewej stronie na górze.
1: Dialog wielowierszowy tylko do odczytu.
0: Tutaj mam pole edycji tylko do odczytu, po prawej stronie.
1: Pusta.
0: Pole edycji, w którym mogę pisać wiadomość, ona jest mniej więcej na środku.
1: Widok drzewa, Kibler.
0: I widok drzewa, który jest troszeczkę po lewej stronie, tak też raczej niżej niż wyżej. I w ten sposób mogę mniej więcej wiedzieć, po pierwsze, bez czytania, że to jest czat, wielowierszowe pole edycji. Tylko mam...
1: Czat, dia, pusta.
0: Pusta. A że pole edycji to już mi nie mówi, tylko mam dźwięk takiego jakby pisania na klawiaturze. Poszukam jeszcze raz.
1: Pusta.
0: O właśnie.
1: Wielowierszowe tylko do odczytu zaznaczone.
0: I tu mam też tylko, zamiast pole edycji, to mam tylko, że to jest wielowierszowe tylko do odczytu. A że pole edycji.
1: Pusta.
0: To jest dźwięk. Więc no, na początku trzeba się nauczyć, który dźwięk oznacza jaką ikonę. I jaki typ kontrolki w zasadzie. Mi się akurat ta wtyczka bardzo przydaje.
1: User parameters nagłówek poziom 2.
0: User parameters, wtyczka, która pozwala po naciśnięciu odpowiedniego skrótu na otwarcie folderu konfiguracji NVDA. No raczej dla dłubaczy.
1: Virtual revision nagłówek poziom.
0: Virtual revision, o tym mówiłem.
1: Wrapper nagłówek poziom 2.
0: Wtyczka pogodowa, z którą masa osób ma problemy, ja jej nawet nie ruszałem, bo pogodę wolę sprawdzać z innych źródeł.
1: Windows spec recognition nagłówek poziom 2.
0: Wtyczka raczej nie dla nas. Wtyczka, która wspiera Windowsowe rozpoznawanie mowy i wtedy można tam pewne rzeczy robić za pomocą głosu, komend głosowych, ale Windows Speech Recognition nie jest w języku polskim, więc dla nas raczej nieprzydatna.
1: WinWizard nagłówek poziom 2.
0: WinWizard, w sumie fajna wtyczka. Mogę sobie minimalizować, czy w zasadzie nawet w ogóle znikać różne okna. Teraz w tej chwili mam otwarte okno strony. Naciskam Windows Shift 1. I w tym momencie nie mam okna z przeglądarką. Mam różne inne okna, ale nie ma okna z przeglądarką.
1: Jest dwa.
0: Teraz nacisnę znowu i to okno mi się pojawiło. I mogę sobie dowolne okno zamknąć od 1 do 10. Oczywiście czasami mamy więcej okien. Wtedy naciskamy Shift Windows strzałka w prawo.
1: Stack 1, stack 2, stack 3.
0: i tak dalej. I tych staków, czyli stosów, mamy 10, czyli mamy 10 razy 10. No, mieć 100 okien otwartych to jest duża sztuka, ale powiedzmy, zamknę sobie tą okno przeglądarki.
1: Quentin.
0: Mam jeszcze otwarte okno Quentin, więc je zamknę. Tym razem oczywiście kolejnym jakby slotem, czyli Windows Shift 2.
1: Tam tak, 5 slots.
0: Jest teraz kolejne okno TeamTalk. Mogę też je zminimalizować. Windows Shift 3.
1: Bez tytułu notatnik.
0: Notatnik 4.
1: Wiadomości do Arkadia.
0: 5. Gold 6.
1: 2. Biblioteka.
0: 7.
1: Szkoła 3.
0: O, kolejne.
1: Dorka. Tam tak, 5. Dorka. Ocen, dorka, ocen, 2, ocen.
0: I w tym momencie mam tylko dwa okna pod alt-tabem.
1: Dorka 2, z, ocen i ocen, widok elementu, lista.
0: I teraz, jeżeli sobie na przykład chcę to okno, które pierwsze schowałem, otworzyć, naciskam Windows Shift 1.
1: Jest, 2.
0: I proszę bardzo, otworzyło mi się okno pierwsze. Insert Shift 3.
1: Tam tak,
0: Team Talk, Insert Shift 2.
1: Quentin.
0: Quentin i już mam w tej chwili.
1: Tam tak, jest, ocen, 4, dorka, Quentin, tam tak, jest, ocen, 4, ocen.
0: Mam więcej okien i dorka, całą Tomecki, resztę Gold okien
1: szkoła.
0: Mogę od 5 do 0 sobie znowu pokazać. Więc to jest takie fajne narzędzie do pokazywania i ukrywania różnych okien.
1: Word count na główek poziom.
0: Word count, zaznaczamy sobie tekst i wtyczka po naciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiszowego mówi, ile mamy zaznaczonych słów w tej chwili.
1: Uninstallin an atom na główek poziom.
0: I tyle. I teraz mamy informację, jak odinstalować wtyczkę.
1: Odtomaken w darate moi na główek poziom.
0: I jak czytać emoji, to też jest jakiś tam słownik, się kopie coś tam jeszcze, ale myślę, że u nas niewiele kto tego emoji używa. Dobrze. Wspomniałem między innymi w tym trochę długim podcaście, że niektóre wtyczki w programie NVDA dublują swoje skróty. Od wersji bodajże 2014 chyba 1 NVDA również pozwala na zmianę skrótów klawiszowych. Aby to zrobić, należy wejść w menu,
1: w menu.
0: NVDA, czyli Insert N. Zdarzenia wejścia. I tutaj mamy takie drzewko, w którym mamy wszelkie zdarzenia w NVDA i niektórych, niestety, tylko niektórych wtyczkach. To znaczy wtyczka musi powiedzieć NVDA, że ona używa takiego, a nie innego skrótu. I wtedy można w sobie...
1: Instant Translate tłumaczy podem.
0: O właśnie, Instant Translate.
1: Instant Translate la Ersonmanst.
0: Czyli to Insert Shift T mogę sobie zmienić na jakiś inny klawisz.
1: It unknown set hecur and source and target languages 2z się it so jest helast translation to clipboard.
0: I tutaj mamy jeszcze skróty, które pozwalają na skopiowanie przetłumaczonego tekstu do schowka i mogę sobie to wszystko tutaj w tym drzewku ustawić. Oczywiście również mogę sobie przestawiać standardowe skróty NVDA.
1: Czyta bieżące zaznaczenie tekstu w polu edycji lub dokumencie. Jeżeli żadne zaznaczenie nie występuje, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Zwinięte 1 czyta bieżącą linię kursora.
0: I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj są skróty NVDA plus dodatków, które wspierają właśnie tą funkcjonalność polegającą na tym, że NVDA wie, jakie skróty klawiaturowe są używane we wtyczce i potem można je sobie zmienić na jakieś własne. Na nieszczęście to jest dosyć nowa rzecz w NVDA. No i jeszcze stosunkowo mało wtyczek ma wbudowany ten mechanizm. I niestety część wtyczek należy sobie te skróty zmienić samodzielnie, co jest dosyć trudne, bo po prostu trzeba wejść do pliku. Zresztą ja to zaraz pokażę mniej więcej, jak to się robi. Naciskamy klawisz Windows, chyba że to jest Windows XP, to wtedy trzeba, ale teraz już prawie nikt nie używa Windowsa XP. Wpisujemy procent APP data i procent. W Windowsie XP należy nacisnąć na raz Start R i też wpisać procent APP data procent. Teraz wchodzimy... NVDA.
1: Widok elementu, lista, addons, nie zaznaczony, widok elementu, bt, synth, 2, z.
0: I tutaj mamy Slipsody. Różne klawisze.
1: Widok elementu, info, t, elokuguen, ext, gregor, w, instant, list, fietsu, instant, list, os, dzieli, percent, placema, percentage, hecker, widok elementu, lista, global, plugin, locale, d, manifest, percentage, hecker, w, da, addon, 4, z, 4. Global plugin.
0: Global plugins, wchodzimy.
1: Widok percentage hecker 1z1. Widok
0: percentage hecker
1: 1z2.
0: init.py.
1: Kontekst menu. Otwórz aplikatu zniszcz. Otwórz za pomocą notatnik.
0: Zazwyczaj będzie tak, że jeżeli naciśniemy Enter na pliku, to tam się pojawia okno System Windows nie może otworzyć tego pliku, wybierz program, aby otworzyć ten plik. Wybieramy notatnik, naciskamy Enter.
1: Import global plugin handler.
0: I tutaj mamy cały kod tego syntezatora. I co wpisujemy? Wpisujemy KB2. I teraz po tym KB dwukropek mamy skrót klawiszowy. Czyli mamy NVDA plus Shift plus P. Normalnie tutaj będzie akurat w tej wtyczce Pencertage Checker będzie skrót NVDA Ctrl P. Natomiast w związku z tym, że jest to skrót używany przez zmianę profili w NVDA, ja sobie zmieniłem ten Ctrl na właśnie Shift. I teraz większość wtyczek, która będzie miała jakiekolwiek skróty klawiaturowe, one będą zdefiniowane w ten sposób. KB dwukropek w cudzysłowie podane klawisz. Mogę sobie wejść do jakiejś innej wtyczki. Otwiera notatnikiem. Wpisuje KB dwukropek. NVDA Ctrl W. I wiemy, że ten klawisz będzie nam coś robił, a co no to już. Myślę, że chyba tyle by było dzisiaj o wtyczkach NVDA. Może będzie jakiś mały podcaścik w momencie, kiedy pojawi się ten NVDA Remote. Bo to jest rzeczywiście wtyczka, która myślę, że przez niejedną osobę będzie używana, jeżeli ona będzie miała takie możliwości, jak zapowiada autor, no to myślę, że nastąpi mała rewolucja. No dobrze, ale NVDA Remote, NVDA Remote'em, a tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia w kolejnych Tyflo Podcastach. Mówił Tomek Bilecki.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś znowu nietypowo, bo ja tak ostatnio w ogóle nietypowo będę mówił o komputerze. Ściśle mówiąc o ultrabooku. Ultrabooku Sony Vaio, w którym tak naprawdę nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, iż jest on hybrydą, czyli ma zarówno klawiaturę, jak i ekran dotykowy. Nie wiem, który podcast ukaże się pierwszy, ale na przykładzie tego modelu, tego komputera omawiałem program Narrator w systemie Windows 8. No i troszeczkę też wspominałem o dotyku, jak on zachowuje się w przypadku tego komputera. A teraz o samym komputerze. Słów kilka. Żeby nie było, że jestem taki mądry, to muszę sobie przypomnieć nazwę tego modelu. To jest SVT1312V1S. O, właśnie nawet zapamiętałem. I troszeczkę o podzespołach tego komputera, co mogę powiedzieć. A mianowicie to, że ma on 4 GB RAM-u. Procesor ma Intel Core i5-303017U 1.70GHz. Procesor z Turbo Boost, dość wydajny procesor i co najważniejsze, jeśli chodzi o ten ultrabook, ma on dysk SSD w wielkości 128 GB i proszę Państwa, tutaj kolejne moje zaskoczenie, bo po raz pierwszy z czymś takim się spotkałem, że komputer może uruchomić się w tak piorunującym tempie. Ja to postaram się pokazać, ale naprawdę robi to bardzo pozytywne wrażenie. Komputer ów ma również kartę Wi-Fi w standardzie BGN, Qualcomma Atherosa, ma również Bluetooth 4.0 i o wyglądzie słów kilka. Całość to jest aluminium z magnezem. Kiedy weźmie się ten komputer do ręki, przede wszystkim jest on bardzo zimny. Robi wrażenie takiego zimnego i robi wrażenie dobrze spasowanego. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, w dotyk, to jest napis VAIO, który jest odwrócony, bo jest on do przeczytania dla człowieka, który siedzi za klapą komputera, a nie na klapie komputera, a nie przed klapą komputera. Tak mogę to powiedzieć. Możemy sobie podotykać literki. I jakie mamy złącza w tymże komputerze? Prawa ścianka idąc od góry, RJ45, wyjście graficzne DSUP, USB, następnie mamy wejście na kartę SD, później mamy jeden jack. To jest troszeczkę niepokojące, że mamy jeden jack i nie mamy możliwości podłączenia mikrofonu, choć jak my nie mam, ten jack jest jackiem combo, czyli on powinien wykrywać, jakie to urządzenie my do niego podłączamy. I na prawej ściance nie ma już nic. Lewa ścianka natomiast od samej góry to jest wejście na zasilacz, wylot wentylatora, dwa USB i to tyle. Z przodu mamy diody, 3. I teraz przechodzimy do otwarcia netbooka. O zasilaczu jeszcze słów kilka. Zasilacz standardowy z taką łamaną końcówką. Przewód sieciowy, taki bardzo, bardzo ogólnodostępny, powiedziałbym, taki magnetofonowy, czyli nie z tych takich grubych wtyczek, tylko taka wtyczka do... były dodawane swego czasu takie kabelki do magnetofonów i bardzo mała kostka. Patrząc od góry, od strony prawej mamy włącznik, taki prostokątny przycisk. Mamy tuszką włącznika, mamy 3 przyciski, z czego 2 lewy i prawy, że tak je nazwę, odpowiadają za funkcje samego VAIO, które nie są niestety dla nas dostępne, a środkowy przycisk to jest przycisk wywołujący przeglądarkę internetową. I to by było na tyle. Pod spodem mamy klawiaturę. Klawiatura nie posiada bloku numerycznego. Poza tym jest bardzo, bardzo, bardzo standardowa. I tak naprawdę niewiele o niej mogę tutaj powiedzieć, poza tym, że jest to klawiatura duża, jak na ten typ ultrabooka, bo oczywiście zapomniałem powiedzieć, że przekąt na tego ultrabooka, tego ekranu, to 13,3 cala. No ale jak to ultrabook, to chyba nie trzeba tego mówić. Niemniej jednak z kronikarskiego obowiązku wspominam. Klawiaturka jest duża, jest ładna, dość charakteryzuje się dość dobrym, wyważonym skokiem, dość fajnie się na niej pisze. Jak mówiłem, nie posiada bloku numerycznego, mamy klawisze F nieoddzielone oraz pauza, print screen, insert, delete. Również są nieoddzielone, są w jednym ciągu, ale można spokojnie tego się nauczyć. Klawisze F są nieco mniejsze od klawiszy pozostałych. Zresztą klawisze numeryczne są troszeczkę mniejsze od literek, że tak powiem. I samymi FN-ami tutaj niewiele zrobimy. Mamy Ctrl, później mamy FN, Windows i Alt, czyli jest w miarę normalnie. Czyli nie mamy tak, że mamy pierwszy FN. Samymi FN-ami zrobimy F3, F4, to jest głośniej, ciszej. I tak naprawdę jedynym problemem, takim ważnym dla mnie, to jest brak wyłączenia FN, F5 oczywiście to jest jasność. Problem taki, że nie możemy wyłączyć touchpada z poziomu właśnie FN, F, czyli skrótów klawiaturowych. Touchpad sam to jest duża przestrzeń i jest ona już taka troszeczkę inna, nowsza, bo nie mamy przycisków pod touchpadem, tylko touchpad, on jakby sam z siebie jest przyciskiem, czyli w zależności od tego, jeśli naciśniemy jego prawy dolny róg, słyszymy takie o, i lewy dolny róg. Tak to jest. Jeżeli naciśniemy górę, no to musimy się solidnie przyłożyć, żeby coś ewentualnie tutaj klikło, czyli tak to jest zrobione. I teraz samo wykonanie, tak jak mówiłem, stoi na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ja do dzisiaj nie wiem, przyznam się szczerze, w którym miejscu dokładnie w tym laptopie są głośniki. One są w okolicach kontrola i w okolicach strzałek, ale ultrabook UF jest tak zrobiony, że jest cały jednobryłowy i nie można wyczuć, w którym miejscu ewentualnie są jakieś kratki, skąd by mógł wypływać dźwięk. No dźwięk wypływa, dźwięk jest nawet zupełnie przyzwoity. To samo też jest z mikrofonem, który to gdzieś jest, prawda, ale niestety jest gdzieś pod prawym altem, z tego co przy pomocy moich kolegów wykonaliśmy palpacyjnie, że tak powiem, żeby ten mikrofon zlokalizować. I teraz sam ekran. Sam ekran to jest powierzchnia błyszcząca, odchyla się ona tak jak przeciętny komputer, czyli to korzystanie z dotykiem jest bardziej na zasadzie takiej ciekawostki przyrodniczej niż na zasadzie takiej, że faktycznie można to wykorzystywać. Niemniej jednak dotyk działa zupełnie prawidłowo. Powierzchnia połyskująca niestety, czyli osoby słabowidzące będą miały problem w związku z tym. I teraz samo uruchomienie tego komputera. Nacisnę włącznik. Jedyny problem jest taki, że od razu nie odezwie nam się narrator, czyli ja, musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, że ekran komputera zaświeci się i on już będzie gotowy do pracy. Zresztą ja dokładnie powiem, co robię, bo dostaję na początku komunikat, że narrator nie wspiera żadnego polskiego głosu i w związku z tym muszę to potwierdzić przyciskiem OK i dopiero wtedy mogę się zalogować przy pomocy głosu angielskiego, chociaż głosy polskie oczywiście też mam zainstalowane i przyznam się szczerze, nie bardzo wiem, dlaczego tak jest. Dobrze, to już nie gadam, naciskam przycisk power. I witamy w świecie Sony Vaio. To tyle. Teraz naciskam Windows U.
4: Ułatw korzystanie z komputera.
3: Teraz mówi do mnie. Mówi do mnie Ewa. Naciskam Enter. Nie mówi do mnie komputer nic. Naciskam jeszcze raz Enter. I mogę się domyślić, że chodzi mi o to, że ma ustawiony fokus na pole hasła, czyli ni mniej, ni więcej, tylko wpisuje hasło. I komputer nam się uruchomił. Mamy tutaj zainstalowanego narratora i właśnie kolejna rzecz, która mnie bardzo irytuje, jeśli chodzi o ten komputer. O, to jest właśnie, mam nadzieję, że to słychać, wiatraczek, który uruchamia się dość często i praktycznie jak już się uruchomi, to już się nie wyłącza i wydaje właśnie tutaj jeszcze mój osobisty laptop, który nagrywa tego podcasta, uruchomił swój wiatrak, ale myślę, że o, taki bardzo wysoki szum ten wiatrak z siebie wydobywa. Niemniej jednak, jeśli chodzi o same temperatury tego ultrabooka, nie są one jakieś specjalnie wysokie. Bardzo komfortowo się na nim pracuje. O samej pracy, co mogę powiedzieć? Praca jak najbardziej przyjemna, komputer szybki, uruchamia się bardzo szybko instalują się rzeczy, to za sprawą dysku SSD, który to on posiada. No i sam dotyk jest bardzo fajną ciekawostką, można sprawdzić, co takiego panowie z Microsoftu wymyślili, żeby używać narratora. Jak brzmi samo audio?
5: Przycisk Enter. Wiadomości. Podobno. 17. Internet Explorer. Sklep. Internet Explorer. Sam slot. Otwarto okno. Internet Explorer. Otwarto okno. Windows Internet Explorer. Okno Playmobil. Windows Internet Explorer. Mam ustawiony font snap.
3: Jeszcze zrobimy głośniej. Tak wygląda audio tego komputera i za chwilę, niemalże na koniec tego podcastu, pokażę, jak wygląda mikrofon tego komputera. Czy polecamy taki komputer? Jak najbardziej, że polecamy. Jedynym problemem z tym komputerem może być to, że ma on refleksujący monitor i to może utrudniać troszeczkę życie osobom słabowidzącym. Klawiatura jak najbardziej sensowna. Pomimo tego, że jest w jednym bloku to spokojnie można się jej nauczyć. Odstępy między klawiszami są duże. Ultrabook, jak to Ultrabook, oczywiście jest bardzo cienki i to też robi bardzo pozytywne wrażenie. Także generalnie z czystym sumieniem ten komputer możemy polecić. Dziękujemy firmie Ronin Media House za wypożyczenie tego komputera do testów. I powoli już kończąc Tyflo Podcast, żegnam się z Państwem. Zapraszamy do komentowania naszych podcastów na stronie www.tyflopodcast.net. Pod każdym odcinkiem można nas o coś zapytać, można nas skrzyczeć, można też nas pochwalić. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia. A to na koniec obiecane.

0: jak on się sprawdzi w rozmowach naszych na Skype'ie czy na innych komunikatorach, to myślę, że jak najbardziej do tego się nadaje. No niestety jeszcze kolejna wada jest taka, że słyszą Państwo wiatraczek tego Ultrabooka i niestety on się nie wyłącza. Ten wiatraczek towarzyszy nam przez cały czas pracy na tymże urządzeniu. No i co za tym idzie, rozmawiając z kimś przez Skype'a, może Skype jako tako ten wiatraczek wytnie, chociaż nie do końca, o tyle już komunikatory nie używające filtrów na mikrofon, no właśnie zrobią coś takiego, że będziemy słyszeć nieustający szumek, ale można sobie wyobrazić na przykład, że jest się nad morzem. To na pewno już tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 10 dzień grudnia 2018 roku, 19 minęła, rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, dobry wieczór, witam serdecznie, witam także Roberta Łabęckiego, z którym dziś tę audycję będę wspólnie prowadził. Witaj, Robercie.
3: Dzień dobry, Michale. Ja tu się co jakiś czas pojawiam i pojawiam się po to, żeby tu trochę przynudzić albo coś ciekawego opowiedzieć. No oczywiście ciekawego, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale i dla was też.
2: Zwykle pojawiasz się w towarzystwie różnego rodzaju osprzętu i sprzętu. Dziś,
3: i tym razem
2: dzisiejsza tak. Audycja to nie jest wyjątek od tej reguły.
3: Tak, to nie jest wyjątek od tej reguły, bo dzisiaj przedstawię najlepszy gramofon w portfolio Numarka, którym mogą się pochwalić na dzień dzisiejszy. To nie znaczy, że to jest najlepszy gramofon, który wyprodukowali, bo to jest kwestia chyba gustu, ale najlepszy gramofon, który w tej chwili mają i który można u nich kupić. Notabene gramofon, koszt gramofonu oscyluje od 1800 zł, to jest najdrożej, do 1000 zł, to jest najtaniej. I powiem tak, o ile 1800 zł bym nie dał za to urządzenie, tak 1000 zł... cena jest w miarę. Przy czym tą cenę 1000 zł, no to można było uzyskać u dystrybutora.
2: A czy
3: nie
2: jest
3: wiem, czy powiedzieć,
2: to...
3: kto jest
2: tak,
3: dystrybutorem.
2: Powiedz, oczywiście. No.
3: Firma Lauda Audio z Sopotu. To jest dystrybutor Numarka w Polsce.
2: I jak rozumiem, w dalszym ciągu można się o tę cenę gdzieś tam postarać, jeżeli z dystrybutorem się skontaktujemy.
3: Można spróbować. Zawsze można spróbować. Sprawdzałem chyba ostatnio aukcję i chyba jeszcze jeden się został w takiej dobrej cenie.
2: Aha, no to można.
3: Na portalu,
2: można.
3: Bo firma Lauda Audio co prawda nie pod własnym imieniem, ale sprzedaje
2: na Allegro, tak?
3: Produkty, które dystrybuuje na Allegro. No, to mają jakiś tam inny nick, już w tej chwili nie pamiętam jaki. Ale jak się wejdzie w aukcję, to widać od razu, kto jest tam sprzedawcą i wtedy już widać, że jest Lauda Audio.
2: Rozumiem. Urządzenie, które będziesz dziś prezentował, to jest Numark NTX1000, tak?
3: NTX1000 High Torch Direct Drive Record Player albo Turntable, bardziej Turntable, gramofon z napędem bezpośrednim, ich zdaniem najlepszym napędem bezpośrednim, 16-pinowym, dwubiegowym i tak dalej. Silnik prądu stałego, bardzo się tym chwalą. Notabene ten silnik jest najdroższą częścią tego sprzętu i dlatego on tyle kosztuje, a nie inaczej. Tak zwany parametr trzepotania tudzież drżenia wow and flutter jest na poziomie 0,05.
2: To jest dużo, to jest
3: mało? Co jak na dzisiejsze gramofony, to jest bardzo mało, ponieważ normalnie gramofony są w granicach 0,15, 0,25,

0: setnych to już taki standard tych gramofonów paskowych, a tutaj mamy tylko 0,05. Także to jest uważam najmniej chyba z dostępnych, chociaż pan z jednego ze sklepów z gramofonami powiedział mi, że gramofony w latach 70. te najlepsze, znaczy te najlepsze, no te z serii Technics i tak dalej, to miały parametr 0,01 setna.
1: No czyli było jeszcze lepiej.
0: Jeszcze lepiej, tak. I co mogę powiedzieć, no chyba dzisiaj Pioneer PLX-1000 ma lepszy parametr właśnie tego drżenia. No ale powiedzmy sobie szczerze, taki Pioneer kosztuje nie 1000 zł, a 3000 i wymaga jeszcze wielu, wielu dodatkowych instalacji. Na przykład wymaga oddzielnej instalacji uziemiającej, wymaga oddzielnego przedwzmacniacza i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jednak wszystko znacznie uproszczone, no a uzyskujemy podobne chyba efekty. Znaczy ja nie zauważyłem, żeby mi się coś nie podobało, przynajmniej na razie. I powiem szczerze, po zakupie tego drogiego niewątpliwie, bo nie mogę powiedzieć, że nie jest to tani sprzęt. Dawno chciałem już zakupić, ale no, cały czas nie zgadzał się budżet. Cały czas coś nie grało, aż musiał w końcu zagrać. No nie zamierzam już zmieniać innego na inny gramofon.
1: Ja dodam, że nasza audycja jest programem interaktywnym, jeżeli słuchacie nas na żywo i jeżeli macie jakieś pytania w związku z omawianym dziś urządzeniem, to możecie do nas zadzwonić. Śmiało. 123 834 835 123 834 835 to jest numer z Krakowa. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Tak, natomiast powiem tak, po bardzo szczegółowe dane techniczne odsyłam do instrukcji obsługi, która jest na stronie newmark.com. Dlatego, że powiem szczerze, nie pamiętam ich, a po drugie nie musiałem ich używać do kalibracji tego gramofonu, ponieważ gramofon albo właśnie kalibrujemy na zasadzie tych parametrów plus szablonik odpowiedni, albo kalibrujemy też plus szablonik, ale przy pomocy wagi albo jubilerskiej, albo wagi do gramofonów, takiej specjalnej wagi gramofonowej.
1: Ale ta waga nie jest razem z gramofonem?
0: Nie. Musimy ja zaraz wszystko powiem, skąd dostajemy kupić z gramofon. Nie, waga. Tylko mówię, na przykład o ile waga jubilerska kosztuje w granicach, można kupić w granicach 20-30 zł, tak waga gramofonowa tak zwana, to już koszt w granicach 80-100 zł.
1: Jak tak? W ogóle coś takiego wygląda? Bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, jak wygląda taka waga gramofonowa.
0: Ja mogę powiedzieć właśnie, jak wygląda waga gramofonowa. Waga gramofonowa jest to taka skrzyneczka w postaci takiej bryły prostokątnej, gdzie mamy trzy przyciski na tej bryle plus wyświetlacz. Oczywiście mamy też w przypadku mojej wagi mamy też wieczko baterii. Do tej wagi wchodzą trzy baterie pastylkowe. Nie pomnę już jakie, bo były w komplecie. I teraz mamy coś takiego, że połowa jakby tego wieczka się jakby otwiera. I na jakby po otwarciu tego wieczka mamy taką cieniutką płytkę, bardzo czułą, do tego stopnia, że jeżeli machamy tą wagą, to a mamy ją włączoną, to nam się bardzo szybko zmieniają na wyświetlaczu te wartości. Ponieważ igła gramofonowa jest bardzo lekką rzeczą, więc w tym momencie musimy to tak wycyrklować, żeby kładąc, bo wagę kładziemy na talerz, ona jest na takich nóżkach i na na tą wagę, znaczy, bo jakby to powiedzieć, jak odsuniemy to wieczko, to mamy jakby fragment płyty.
1: Aha.
0: Ona jest takiej grubości.
1: Grubości płyty winylowej, ta płytka.
0: Tak, grubości płyty winylowej, ta płytka, na którą stawia się igłę, po to, żeby ocenić jej nacisk, jaki ona ma nacisk.
1: No tak.
0: I kładziemy to, oczywiście tarujemy wagę, mamy przycisk, bo mamy przyciski włączania, wyłączania, mamy przycisk tara i mamy przycisk memory, znaczy taki powtarzania wyniku. Więc tarujemy wagę, znaczy ją zerujemy, żeby pokazywała 0,0 gram. Kładziemy przy pomocy windy. Ja to mówię windy, bo tak to nazywają ci od gramofonów, czyli takiej dźwigni, opuszczamy dźwignią rączkę, ramię na wagę i patrzymy, ile, jaki mamy nacisk, jaki mamy nacisk na nacisk ramienia. No i w zależności od tego, jaką mamy wkładkę gramofonową, ponieważ każda wkładka gramofonowa ma swoją specyfikację i producent pisze, że no tą wkładkę to możesz używać, ale nacisk musisz mieć między 0,7 grama do 1 grama albo 1,7 grama do 2 gramów maksymalnie i koniec, nie więcej. I musisz się tak zmieścić. Powiem szczerze, że ciężko jest na przykład wycyrklować, żeby było 1,8 grama czy 1,75, ale tak w granicach tam 1,8, 1,7, 1,9, no to jest dobrze, tak? To nie ma jakichś większych problemów. Natomiast właśnie tak jest przy wadze. Oczywiście robimy to z osobą widzącą, nie ma, niestety, nie dorobiliśmy się na razie.
1: Nie słyszałeś o mówiących wagach tego typu.
0: Nie słyszałem ani o jubilerskich, ani o takich.
1: Poza tym zresztą, no powiedzmy sobie szczerze, często takiego czegoś nie używamy, więc myślę, że nawet jeżeli ktoś zrobiłby taką mówiącą wagę, to i byłaby ona, jeżeli chodzi o jej cenę, adekwatna do pozostałego tyflosprzętu, to chyba lepiej jednak na ten raz to opłacałoby nam się kogoś poprosić albo na parę razy w życiu, kiedy zmieniamy wkładkę.
0: Tak, i zapłacić po prostu nawet i bez problemu nam to ktoś zrobi. Powiem szczerze, no ja akurat mam wagę gramofonową, dlatego że dostałem w promocji, udało się dostać po prostu na okazjach i zapłaciłem za nią tam niewielkie pieniądze, ale generalnie ludzie używają wag jubilerskich, ponieważ efekt mamy ten sam, a dużo, dużo tańszą waga jubilerska jest niż waga gramofonowa. No, gdzie płacić załóżmy 100 zł, a nie 20, tak? Czy 30.
1: Jasne.
0: Lepiej zapłacić 20-30. Efekt mamy ten sam, bo są takiej samej czułości. No, po prostu trudniej troszeczkę operować igłą, ale to są detale takie. Można to zrobić. W ogóle kalibracji gramofonu raczej radzę dokonywać z osobą widzącą, bo no nie dość, że musimy tutaj ocenić azymut igły, jak ten grot w tej igle się umieszcza. Są takie specjalne szablony do tego. Można sobie z netu ściągnąć, wydrukować albo kupić za niewielkie pieniądze, w zależności jak kto i co i z czym. Także, ale o tym była mowa już w innym podcaście, o kalibracjach i takich rzeczach, więc już to pominę.
1: Dobrze, to może wróćmy do samej kwestii gramofonu. Sprzęt do nas przychodzi.
0: Sprzęt
1: i co
0: do nas
1: dalej?
0: Przychodzi w pudełku, bardzo ładnym pudełku, gładkim pudełku, to mogę powiedzieć, jak ktoś się tym interesuje. No i sprzęt do nas przychodzi w częściach, to znaczy jednostka bazowa i ramię tutaj nie ma problemu, bo ono jest zamontowane i przytwierdzone odpowiednimi recepturkami, ale już przychodzi do nas jeszcze talerz, slip mata, zatrzask do igły, przychodzi do nas krążek 33-45, ten adapter, który to też jest inny, bo on jest taki masywny, nie jest taki zwykły plastik, tylko jest takim masywnym krążkiem żelaznym. No powiedziałem, że przychodzi talerz, przychodzi kabel cinch-cinch, czy RCA, dość krótki niestety. Przychodzi też kabel zasilający, ale nie przychodzi kabel USB. Ani nie przychodzi też płyta z oprogramowaniem, tego nie ma.
1: A ten gramofon, jak rozumiem, ma możliwość podłączenia do komputera poprzez port USB.
0: Ma możliwość podłączenia do komputera poprzez port USB. Co prawda dzisiaj nie będziemy tego demonstrować, ale mogę powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Przedstawia się w komputerze jako USB audio codec i ma możliwość zgrywania albo przy pomocy 16 bit 44 albo 48 kHz lub niżej, ale nie wyżej. No i wiadomo, jest wtedy gramofon kartą muzyczną i możemy sobie przy pomocy odpowiedniego oprogramowania typu Goldwave albo Audacity, albo jeszcze co inne.
1: Albo Reaper popularny coraz bardziej.
0: Tak, coraz bardziej. Możemy sobie spokojnie zgrać materiał. Również jest do pobrania coś z Newmarka, ale powiem szczerze, nie pobierałem i nie znam. A może powinienem się zapoznać, ale nie znam. Nie pobierałem i nie znam. Bo może rzeczywiście coś fajnego potrafi.
1: Ale w każdym razie nie trzeba się uczyć jakiegoś dodatkowego oprogramowania specjalistycznego. Nie. Jeżeli znamy
0: tylko
1: już obsługę naszego edytora
0: kartę,
1: audio ulubionego, to po prostu konfigurujemy ten nasz ulubiony program, który znamy, i po prostu zgrywamy płyty.
0: Wybieramy po prostu USB audio codec, bo tak się to przedstawia w systemie. I
1: możemy działać.
0: No i możemy działać. Możemy równie dobrze zrobić, żeby to nasłuchiwało nam tą kartę, inne urządzenie i też działa, jak ktoś by chciał posłuchać sobie przez komputer.
1: Wspomniałeś o tym, że gramofon przychodzi do nas w częściach.
0: W częściach.
1: Czy możemy go samodzielnie złożyć, czy lepiej nie ryzykować i poprosić o pomoc kogoś?
0: W tym wypadku powiem tak, o ile nie wiem, czy słuchaliście podcastu odnośnie Pioniera PL990, który spokojnie mogliśmy złożyć sami, tutaj radziłbym poprosić o pomoc. Dlaczego? Już mówię parę takich ciekawych rzeczy. Talerz. Talerz jest zrobiony, jest w niektórych gramofonach, na przykład Dual to jest, czy Pionier, talerz to jest na jednej osi. Tutaj talerz jest na oprócz tego, że na jednej osi, to jeszcze na dwóch dodatkowych pinach. I te piny muszą być wpasowane, żeby to wszystko działało, jak to powiedziano w instrukcji obsługi Newmarka, żeby nie było driftu. Żeby nie było, po prostu, żeby to się nie ślizgało. Dlaczego ja mówię, że to jest ciężkie dla nas do zrobienia? Ponieważ te dziury w talerzu są zrobione dość daleko, a te piny są blisko tej osi głównej, a cały silnik jest bardzo dobrze wyłożyskowany, więc nie mamy żadnego oporu tak naprawdę. I ciężko nam jest wtrafić w te piny. Ja mogę podać taki sposób troszkę lewy na włożenie tego talerza. Jak już ktoś nie ma jak, to trzeba po prostu włączyć adapter do prądu, włączyć mu obroty, znaczy start, przycisk start, i wtedy ten adapter zaczyna się kręcić. On się kręci w lewą stronę, bo płyta się kręci w lewą stronę, a my musimy pokręcać talerz w prawą stronę, tak żeby on wpadł nam w te piny.
1: I w końcu, jak poczujemy taki mały opór, tak, to wtedy oznacza, że trafiliśmy.
0: Tam jest duży opór, ponieważ ten gramofon cechuje się momentem rozruchowym 4 kg. To jest duży opór. Mhm. Tylko pamiętamy, tu muszę powiedzieć, jest tak, że ten gramofon nie ma rewersu. To też nas ratuje. Nie ma rewersu, czyli nie możemy spowodować czegoś takiego, że płyta nam będzie grała do tyłu. Niektóre gramofony mają rewersy, ten nie ma rewersu. Ale ja, kierując się zakupem, brałem pod uwagę parametr wow and flutter, czyli ten trzepotanie i drżenie. Te gramofony z rewersem miały dużo większe trzepotanie i drżenie. Dla porównania powiem, że Audio-Technica LP123 USB miała 0,15 trzepotanie, drżenie, a Numark TT te coś tam. Przepraszam, nie pamiętam, ale jest też w portfolio. Też jest produkowany końcówka USB. Też z napędem bezpośrednim. Miał 0,9 trzepotanie. A ten, przypomnę, ma 0,05, także ma...
1: No jest różnica. Jest różnica.
0: Przy zgrywaniu, przy digitalizacji materiałów jest to, ma to jakieś znaczenie. No i tak jak wspomniałem, można ten talerz po prostu włożyć. Przy tym, ale ja nie radzę to właśnie tego robić, no bo to nie jest wskazane, tak? Takie bawienie się w opór silnika i może trafimy na te piny.
1: No tak, i przede wszystkim, żeby te piny nam się aby nie wygięły na przykład, albo żeby coś się z nimi tego typu nie stało.
0: No, piny raczej się nie wygną, bo to jest ciężkie aluminium, cały ten gramofon waży 12 kg, więc to jest jednak troszkę.
1: No bo wiesz, mówiąc piny, to mi się zawsze to kojarzy z takimi raczej cienkimi blaszkami, tak?
0: Nie, to są takie bolce. Bolce, ale rzeczywiście one są dość cienkie, nie są grube. No niemniej, no raczej nie uszkodzimy, ale rzeczywiście, powiem szczerze, no... Może i masz rację, lepiej, bo żeby się nie wygięło albo coś.
1: Dokładnie.
0: Ta główna na pewno się nie wygnie, ale te poboczne to... No to jest pierwsza rzecz, tak? Druga rzecz, wszystkie elementy takie drobne, typu właśnie zatrzask, typu... No to też trzeba powkładać, poskładać tutaj, w tym sprzęcie. Że tak powiem. Ja już nie wspomnę o tym, bo co jeszcze otrzymujemy w zestawie? Otrzymujemy w zestawie headshell, kabelki i to wszystko jeszcze, co tam potrzeba. Headshell to jest to, co przykręcamy do ramienia i w czym jest wkładka osadzona. Do headshella przykręcamy wkładkę i przymontowujemy to odpowiednimi kabelkami.
1: Wkładka to jest chyba też dość delikatne urządzenie, delikatny element, tak?
0: No, wkładka to jest najdelikatniejsze z tego wszystkiego.
1: No właśnie.
0: I o ile, no, wkładki to może nie popsujemy, ale możemy popsuć igłę w tej wkładce, tak? A tutaj już, no, kalibracja, to trzeba niestety troszkę poświęcić na to. Chociaż ja nie powiem, tutaj dzięki pewnym regulacjom zastosowanym w tym gramofonie jest łatwiej. Bo ten gramofon, oprócz tego, że ma anti-skating, czyli to, co... Czyli ten taki odchył ramienia, co było też w dualu. Oprócz tego, oprócz regulacji docisku ramienia, ma też regulację wysokości ramienia. I to jest bardzo dobra rzecz. To nie jest spotykane w każdym gramofonie, regulacja wysokości ramienia, bo to jest co innego niż regulacja docisku.
1: A co nam daje ta regulacja wysokości?
0: A już mówię, regulacja wysokości daje nam to, że możemy odpowiednio ustawić grot do płyty. Albo możemy to robić na słuch, albo możemy to zrobić na wzrok. Czyli widzimy, jak po płycie idzie igła, i możemy ją tak ustawić, żeby ona w ten rowek wchodziła jak najlepiej. Może na przykładzie takim powiem. Na przykład w gramofonie typu Dual, typu tam ten DJ DTJ-301, ten taki budżetowy, ale taki w miarę hi-fi, nie ma tego ustawienia. I teraz jak mamy wkładkę na przykład Ortofon 2M Blue, czyli taką troszeczkę lepszą, to możemy mieć problem, że płyta nam zjeżdża, znaczy rączka po odtworzeniu kilku traków, ramię, zjeżdża nam do wewnątrz płyty, do końcowego utworu. Dlatego, że igła nie do końca się trzyma rowka, a nie możemy nic z tym zrobić.
1: I się ściska po płycie, tak? Po prostu.
0: Tak, dociskiem tego nie zrobimy, bo w tym momencie tracimy stereo, a jednocześnie nie możemy inaczej skierować tego grotu. Tutaj problem jest rozwiązywalny, ponieważ regulujemy sobie nacisk igły na płytę. I to się oczywiście raz robi, potem się to blokuje, jest taka blokada. I to jest właśnie w tych gramofonach takich lepszych, tak? Bo w tych takich tańszych tego nie mamy, tej regulacji ramienia. A to jest, uważam, bardzo dobra rzecz, że tak powiem.
1: Dobrze, to co więc mamy dalej? Załóżmy, że już poskładaliśmy ten nasz gramofon.
0: Czy coś jeszcze
1: a propos składania? Czy to już tyle?
0: No oczywiście dostajemy pokrywę antykurzową. Mhm. To jest ważne, antykurzową, bo słuchać płyt z tą pokrywą założoną raczej się nie da, ale nie dlatego, że nie mieści się płyta z igłą, tylko dlatego, że mamy duże odważniki. Znaczy mamy jeden odważnik duży, taki 500 gram, a drugą taka kontra, która waży troszkę mniej. I chodzi o to, że ten duży odważnik, on o tą pokrywę przy pewnym nachyleniu ramienia zahacza. Lekko zahacza, powodując tylko to, że po prostu płyta nam się zacina.
1: Rozumiem.
0: Ale ja konsultowałem tutaj to z dystrybutorem i on powiedział, że pokrywa to jest tylko tak zwany dust cover, czyli pokrywa antykurzowa i żeby z podniesioną pokrywą słuchać jednak gramofonu ze względu na tą na ten odważnik. Otrzymujemy zawiasy do tej pokrywy, bo w tańszych gramofonach jest tak, że mamy pokrywę z zawiasami. Znaczy pokrywę wstawiamy w zawiasy i koniec. I już wszystko działa. Tutaj nie. Tutaj oddzielnie wstawiamy zawiasy, oddzielnie wstawiamy pokrywę, oddzielnie wstawiamy gumki do pokrywy, które powodują to, że jak zamykamy, to nie mamy takiego hałasu szczęku plastiku, jak zamykamy gramofon. Nie mamy takich rzeczy. Oddzielnie mamy też gumki do poziomowania, ponieważ gramofon stoi na takich gumach i to trzeba tam wkręcić w dół tego gramofonu, no i trzeba gramofon wypoziomować. Może się komuś uda i dostanie wypoziomowany, no mi się nie udało i trzeba było to wypoziomować, ale to brat się tym zajął i wypoziomował poziomnicą laserową akurat, bo taką mieliśmy gdzieś tam na podorędziu.
1: Bo jak rozumiem, jeżeli byśmy to chcieli samodzielnie robić, to trzeba by było bardzo na słuch, tak? Sprawdzać, czy gra, czy się nic nie zacina, czy...
0: Czy się nie zacina, ale przede wszystkim mogłoby coś lecieć w jedną albo w drugą stronę, no i kosztowałoby może na sto kilka płyt, albo nawet zepsutą wkładkę, bo no powiedzmy sobie, no jak w którąś ze stron rączka się przechyla, tak? No to wtedy to nie jest dobrze. Tutaj akurat...
1: Czyli też powiem tak, raczej samemu tego lepiej nie robić.
0: Raczej samemu tego lepiej nie robić, chociaż powiem tak, że akurat tu było tak, że jak wkręciliśmy te nóżki do oporu, to wypoziomowanie po sprawdzeniu poziomicą było jak najbardziej okej. Natomiast może się tak stać, że nie będzie okej, tak? Bo to może być w moim przypadku. Bo te gumki, one są bardzo takie, takie solidne, te gumy, na których stoi ten gramofon. To nie jest tak jak tam w Dualu, takie plastikowe ze sprężynką, takie, że tak powiem, takie czpionki, tylko to jest takie bardzo... No zresztą oni mówią, że to jest tak zrobione, żeby w basowym środowisku, żeby to było w miarę, żeby praca w basowym środowisku była jak najbardziej odpowiednia. Ja dodam tylko, że gramofon NTX-1000 to jest z typów gramofonów DJ-skich. I ja mówię, że wziąłem gramofon DJ-ski nie dlatego, że jest DJ-ski, tylko dlatego po prostu, że ma dobre parametry obrotowe.
1: A ta jego DJ-skość czym się charakteryzuje? Że można na tym, nie wiem, jakieś skrecze, miksy robić?
0: DJ-skość charakteryzuje się tym, że mamy regulowany, ja to potem pokażę, regulowany moment obrotowy startu, moment obrotowy stopu, Mamy regulowaną szybkość, nie tylko 33-45, ale mamy też regulowanie wysokości w granicach 8-16-50%. No i de facto tak naprawdę, że możemy osiągnąć nawet obroty 90 dzięki temu gramofonowi.
1: Jasne.
0: Ja pokażę, on nie ma, co prawda, producent nie powiedział, że są obroty 78 ani 90, ale one są do osiągnięcia, ja pokażę jak. Normalnie ma 33 i 45. Tak jak ten. No i duży talerz to jest prawie no.
1: Ale czy producent zaleca na przykład, żeby można było tak, wiesz, jak niektórzy DJ-e robią na tym, jak na tych gramofonach jakieś tam różne zabawy tymi płytami, cofają te płyty, przytrzymują, coś tam próbują robić, czy producent twierdzi, że można to na tym gramofonie robić, bo ten silnik no, jest taki dość mocny, to czy nam to nie będzie przeszkadzało?
0: Silnik jest mocny, producent jest to gramofon DJ-ski, więc nie można tego zabronić. Skreczowanie na sprzęcie DJ-skim jest także rzeczą powszechną, więc w tym momencie no, producent przewidział to, że będzie można to zatrzymywać i tak dalej, tak? Mhm. Natomiast jest to napęd bezpośredni i powiedzmy sobie szczerze, i powiedzmy sobie szczerze, jedni kupują po to sprzęty DJ-skie, żeby na tym robić na dyskotekach i skreczować, ale drudzy kupują po to, żeby mieć bardzo dobry dźwięk z bardzo dobrymi parametrami stabilności. Bo tu nawet nie chodzi o parametry dźwiękowe jako takie, bo to zależy od wkładki. Natomiast żeby mieć dobre parametry stabilnościowe.
1: Czyli tu głównie chodzi o silnik i napęd, tak?
0: Tak, głównie chodzi o silnik. Mhm. Silnik, bo silnik jest jednocześnie napędem. Bo tak mi się przynajmniej wydaje, że to tak jest zrobione. Bo, no powiem szczerze, nie rozbierałem. Także.
1: No dobrze, to w takim razie, skoro już mamy ten gramofon złożony, no to co dalej?
0: No to może opiszę, jak on wygląda.
1: No właśnie.
0: Więc tak, na tylnej ściance gramofonu mamy tylko zawiasy. Na bocznej też tylko zawiasy i na przedniej. Na bocznej nic nie mamy, na przedniej mamy śruby skręcające. Teraz tak, z prawej strony u dołu, i to jest ciekawe, mamy włącznik. Mamy tak, najpierw mamy wejście USB, USB 1.1. Nie żadne mikro, mini, zwykłe USB.
1: Zwykłe.
0: 1.1.
1: Mhm. Takie tak, jakbyśmy drukarkę na przykład chcieli podłączyć.
0: Tak, tak. Zaraz za nim mamy przełącznik. Tak, nie wiem, czy słychać.
1: Słychać.
0: O, właśnie. Przełącznik jest. Jest to przełącznik. Wzmacniacz. Przedwzmacniacz wbudowany. Włączony, wyłączony. To jest do tego. I po prostu można sobie podłączyć gramofon do innego przedwzmacniacza niż ten, który mamy wbudowany gramofon, lub użyć wbudowanego. Z czym to się je? Je to się z tym, że jeżeli mamy gramofon i chcemy podłączyć go pod głośniki komputerowe, to włączamy przedwzmacniacz wbudowany, podłączamy pod głośniki nasze komputerowe i wszystko gra. Bo gdybyśmy nie mieli tej opcji, wtedy byśmy musieli dokupić jeszcze dodatkowy przedwzmacniacz za dodatkowe pieniądze, prawdopodobnie dodatkowy jeszcze dokupić uziemienie, zrobić instalację uziemiającą i też by grało. No tylko, że dużo więcej zachodu. Tutaj zrobiono nam, bądźcie wbudowany przedwzmacniacz, używajcie, a jak nie, to sobie wyłączcie i wtedy używajcie sobie inaczej. Także tutaj mamy, że tak powiem, do wyboru, do koloru. No i tutaj mam wejście USB i no i dwa cincze. Dwa cincze, lewy, prawy kanał, znaczy gniazda cinczowe. No i kabel zasilający. Mamy kabel zasilający. Kabel zasilający. On jest, i to powiem od razu, ten kabel jest odczepiany. Czyli można sobie go wyjąć.
1: A czy to jest taka raczej standardowa wtyczka, czy jakaś egzotyczna? Gdyby nam
0: to
1: się coś stało z tym kablem.
0: To jest taka wtyczka z serii kabel odczepiany od żelazka bardziej. Tudzież od starego Prodigia. O, bardziej od starego Prodigia, albo nawet od nowszego Prodigia. Takie gniazdo tam jest. Takie dwa bolce i taka blacha.
1: Czyli taka większa wtyczka.
0: Większa, tak. To jest takie, no... Sam przewód to jest grubości palca małego, więc... Ten zasilający. Także to jest takie... Ja bym powiedział, że takie kable, gdzie one... No kiedyś były takie do wieży, ale to kiedyś. No teraz spotkałem takie w Prodigiach, ale myślę, że są do dostania. To nie jest taka bardzo popularna wtyczka. Nie. Tak tu nie zrobiono.
1: Natomiast ale w każdym razie, jeżeli nam się zepsuje gramofon, to warto iść do kuchni i zobaczyć, czy mamy działający Prodigy, jeżeli nam się zepsuje kabel.
0: Tak, bo możemy tego użyć. Bo to jest taki sam wtyk, ewentualnie wziąć kabel, pójść do sklepu elektrycznego. Ale ja podejrzewam, że... O! Inaczej. Teraz przyszło mi do głowy. Widziałeś Behringera mikser?
1: Tak, oczywiście.
0: To jest identyczny kabel.
1: Aha, to już wiem jaki. Rzeczywiście, no taki...
0: Z taką samą, tak, z taką samą końcówką. To jest identyczne, to by pasowało jedno do drugiego.
1: Jasne.
0: Czyli nawet w sklepach muzycznych, tudzież w sklepach takich powinniśmy bez problemu takie kable dostać, bo do mikserów takie kable idą na przykład. Także nie wiem, czy to dobre, czy to złe, ale tak to zrobiono. I to te wszystkie złącza i połączki i połączenia są jakby w takim tunelu. Po prawej stronie tego gramofonu. Są w tunelu takim jakby. Że można sobie ten kabel, tudzież inne kable, jakby schować troszkę między... schować między to, na czym stoi gramofon, a część tego gramofonu, żeby to się tam gdzieś nie plątało. To jest takie śmieszne. Dla mnie to jest takie, oni to nazwali, że to jest nowatorskie. Czy jest to nowatorskie, to nie wiem, ale jest to dosyć ciekawe. Ułożenie tych wszystkich złączy w takim zagłębieniu. To zagłębienie jest na tyle duże, że można zwinąć tam ten kabel i przynajmniej ten na przykład cinczowy i można tam spokojnie go włożyć.
1: A.
0: I to się mieści.
1: No to rzeczywiście. Chociaż ja pamiętam, że kiedyś były takie na przykład w starych magnetofonach szpulowych, w uwerturze chociażby, była taka kieszonka, do której można było schować kabel zasilający właśnie.
0: Zgadza się, ale ona była przykrywana jeszcze klapką.
1: Tak,
0: tutaj
1: klapką.
0: Nie masz przykrywanej klapki. Tu za klapkę służy służy to, na czym stoi gramofon.
1: Jasne.
0: Nie ma tutaj klapki. Ale to takie nawet nie najgorsze, bo jak chcę tutaj zwinąć coś, to zwijam ten kabel pięciometrowy i jest. No i teraz może przejdę do opisu gramofonu, jak podniesiemy pokrywę, bo to jest ciekawe, że podnoszę pokrywę.
1: Okej.
0: Okay. Pokrywa jest cichutko, więc mamy... W centralnej części gramofonu jest talerz. Na talerzu mamy slipmatę filcową. Uważam, że najsłabszy element tego gramofonu, bo ona się jednak, ta mata, no powiedzmy sobie szczerze, nie do końca jestem z niej zadowolony. Ona się tutaj, no... Ja bym powiedział, że ona się łuszczy trochę.
1: To znaczy co, odpada coś z niej?
0: Tak, jakby się zaczyna jak i nitki tego filcu gdzieś tutaj przy tym czpionie na płytę zaczynają gdzieś tutaj fruwać. przynajmniej w tym egzemplarzu, który tutaj u mnie jest. I bym powiedział, że no, ta mata to jest troszkę nieporozumienie. Natomiast no, lepszą matę dali z dualem, slip matę. Bo przynajmniej tamto ten filc jest taki normalny, prosty. Tak jak trzeba. To trochę tak to... No nie wiem, no na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o slip matę, to jestem średnio zadowolony i dałbym jej z 4 mniej, ale na pewno nie żadnej piątki. Na obrębie talerza mamy, na dualu były takie nieprzyjemne ząbki, tu mamy takie wgłębienia. Jak palcem po tym wodzimy, to mamy takie...
1: Aha. No
0: taki słyszymy dźwięk. To są takie rowki. I tak. W lewej części gramofonu, na przy sobie jakby mamy przycisk start. Potem zaraz idąc w prawą stronę ręką mamy przycisk 33. Taki mikroprzełącznik, a potem przycisk 45. Nad przyciskiem start mamy przekręcany przycisk power. Taki, to nie przycisk, to jest taki przełącznik, tutaj jest jak w dualu, przekręcany power. Podobnie.
1: Bardzo. Ale do tego stopnia, że jak go raz przekręcimy, to on się nam włączy, potem jeszcze raz go przekręcamy i się wyłącza, czy jak to jest?
0: W prawą stronę włączony, w lewą wyłączony.
1: Rozumiem.
0: Nie ma żadnych takich. Teraz tak, górna część lewa. W górnej części lewej mamy specjalny pojemnik na krążek, na adapter do singli. On tam bardzo ładnie się mieści. Żeby go wyjąć, trzeba nacisnąć. Na ten adapter podważyć i mamy. Jak powiedziałem, to jest taki krążek żelazny, dość, no on waży z 10 gram. Taki no to pasywniejszy, nie wiem, tak to producent wymyślił sobie. Nie ma takiego zwykłego krążka, tylko taki tutaj lepsiejszy. I tu mamy część lewą gramofonu. Teraz mamy środek gramofonu i środek gramofonu mamy coś takiego, to też było w dualu, tak zwana lampka stroboskopowa, którą możemy włączyć i ona wtedy nam wychodzi i zaczyna się palić, albo możemy ją wcisnąć i wtedy ona nam, teraz jest wyłączona, jak jest wciśnięta, a jak taki mały przycisk naciśniemy, to ona się włącza. Ponoć to efektywnie wygląda, jak jest... jak się odtwarza i tak dalej, bo to...
1: Miga, świeci.
0: Miga, świeci, coś się z tym dzieje.
1: Jakoś w takt muzyki być może.
0: Tak, jakoś tak coś, ale ja powiem szczerze, no wiem, że na pewno podświetla talerz, bo to jest przy talerzu, ale co dalej, to ja trochę nie bardzo mam to wyłączone, ale jest, jakby ktoś chciał. Potem mamy napis Newmark NTX1000.
1: Jakiś no wyczuwalny, jak rozumiem, tak?
0: Tak, trochę wyczuwalny. Aha. I potem idąc w prawą stronę mamy dwa pokrętła. Mamy tak, pokrętło, ramię całe z igłą i następne pokrętło. Oba pokrętła są ze strzałkami. Pierwsze pokrętło to przed jakby ramieniem, to jest regulacja startu, jak szybki ma być start. Drugie pokrętło to jest regulacja, jak szybki ma być stop. Ja to potem pokażę na materiale żywym, o co tu chodzi.
1: Okej.
0: Okay. Czyli na płycie po prostu. Mm-hmm. I na samym prawie rogu, prawie na samym rogu, po prawej stronie, mamy przycisk, taki mikroprzycisk. To jest przycisk kontroli komputerowej obrotów, albo inaczej reset, albo inaczej resetu. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak wiesz, Newmark NTX1000 ma regulowane obroty.
1: No tak.
0: Nie tylko 33-45, ale w ich granicach można się poruszać między 8, 16 a 50%. Ale teraz można zrobić coś takiego, że możemy je jakby spowodować coś takiego, że mamy tylko te 33-45 i mamy je dodatkowo nadzorowane. I nie możemy wtedy obsługiwać tych innych obrotów.
1: Czyli jest tam pewnie jakiś mikroprocesor, który o to dba, żeby tak, ten talerz się dokładnie odpowiednio kręcił, żeby ani za szybko, ani za wolno, żeby to nam nie jeździło w żaden sposób, chociaż pewnie tak i tak jest. Nie jeździ jak jakoś ze specjalnie, bo no mówię, że to raz, że napęd bezpośredni, a dwa, że ten niewielki współczynnik tego trzepotania ma, tak?
0: Tak, natomiast trzeba powiedzieć jedno i to też wyczytałem, że to trzepotanie jest najmniejsze, kiedy mamy włączony właśnie ten, jakby ten reset fader, czyli ten zatrzymywany, ten wyłącznik tej kontroli tych obrotów pomniejszych. Czyli komputer nam dba o to, żeby były obroty równe 33, równe 45. I wtedy nam nie działa ta regulacja. Bo zaraz powiem następną rzecz, bo idąc w górę ręką, natrafiamy na fader, na suwak. On jest pod ramieniem, gdy ramię jest w spoczynku. I to jest właśnie ten fader w górę, w dół, który nam umożliwia regulację obrotów. Na środku jest taki lekki opór, więc możemy się zorientować. Poza tym na środku jest jeszcze śrubka, taka, więc możemy się zorientować, że no tutaj mamy te obroty centralne, tak?
1: No tak.
0: 33, ten domyślne producenckie. I teraz koło tego fadera mamy przycisk range. Też taki mikroprzełącznik. I ten przycisk range służy do tego, żeby nam przełączać ten fader w tryb albo regulacja 8%, albo 16, albo 50. Ja potem powiem, to się objawia się to tym, że po prostu mamy albo możliwość szybszej regulacji, albo szybszych obrotów, albo troszeczkę wolniejszych.
1: No tak, bo jeżeli na przykład możemy regulować 8% w jedną lub w drugą stronę, no to ruchy tego suwaka mogą być bardziej precyzyjne, a jako 50, tak, no to zdecydowanie mniej precyzyjne.
0: Tak, tak. Dokładnie. I to mamy przycisk range. I ten przycisk range działa nam w cyklach, czyli 8, domyślnie 8, 16, 50, 8, 16, 50, 8, 16 i tak dalej. Przy czym wyłączenie poweru i włączenie powoduje reset całego ustawienia. Teraz idziemy wyżej.
1: Zaczynam się domyślać, jak już tu można zrobić te 90 obrotów, o których mówiłeś.
0: No podejrzewam, że bardzo, bardzo prosto. Włączamy na 45
1: i dajemy
0: i
1: na maksa.
0: Dajemy na maksa ten przesuwnik. Dokładnie. I wtedy range na 50% i wtedy jest 90 obrotów.
1: I się kręci.
0: Tak. I się kręci, tak. Tak. I wtedy jest na pewno 90 obrotów. 78 bez problemu można uzyskać. No ale teraz tak, mamy ramię. Idziemy ramieniem. Ramię jest w kształcie litery S. I jest takie no metalowe, ale w kształcie takiej rurki. No i idziemy i teraz mamy tutaj, mamy tak zwaną windę, czyli opuszczanie i rączki po prostu od igły. Opuszczanie igły mamy. Z prawej strony, zaraz koło windy, mamy pokrętło antiskatingu. I to tak to zgrupowali. Trochę to tak dziwnie jest, ale no tak to zrobili. Później mamy całą ramkę ramienia przeciwskokowego. O, jest taki zrobiony, taki jakby, tak jakby zrobili to prostokąt w prostokącie. Jakby to się tak, tam jest ramię i ono się tam ten. No i potem mamy odważnik jeden i odważnik drugi kontrujący. O co chodzi z tymi odważnikami? Chodzi o to, że mamy jeden odważnik, który jest ciężki, a drugą kontrę, która jest trochę lżejsza. I teraz ten ciężki odważnik porusza się, kręcimy nim po ślimaku, a ten lżejszy nam kontruje jakby i musimy tak ustawić wszystko, żeby mieć odpowiednią siłę nacisku na igły na płytę, znaczy wkładki na płytę. I teraz, jeżeli, bo czasami się może zdarzyć tak, że na przykład, to się rzadko zdarza, ale maksymalnie właśnie może się zdarzyć, że jest wkładka, która wymaga siły nacisku, no nie wiem, 5 gramów na przykład, czy 6 gramów. To wtedy trzeba tą kontrę wykręcić i dać ten ciężki odważnik na maksa do przodu zakręcić. Ale to się bardzo rzadko zdarza. To takie wkładki to są jakieś, ja nie wiem jakie, ale wiem, że się bardzo rzadko zdarza, natomiast ten gramofon umie to obsługiwać. Gramofon obsługuje wkładki typu MM, czyli Moving Magnet. Prawdopodobnie też MC, ale nie jestem pewien, mam Moving Magnet, więc mówię, że MM obsługuje. Z MC nie próbowałem.
1: Z ciekawości, no i wkładka to jest oryginalna od tego gramofonu, czy kupowałeś jakąś lepszą?
0: Nie. Gramofon dostajemy bez wkładki. Ponieważ producent powiedział, że w tej klasie wybieramy sobie wkładkę sami. Tutaj nie dostajemy wkładki w zestawie. Także.
1: Czyli za dobrą wkładkę to ile tak jeszcze musimy sobie doliczyć? Do tego powiedzmy 1000?
0: Zależy jak dobrą.
1: No dobrą, taką powiedzmy, z której ty byś był zadowolony.
0: No, ja sam nie mam wkładki, z której jestem zadowolony, to powiem państwu, żeby nie było, ale za wkładkę, z której bym był zadowolony, czyli Ortofon 2 M-Bronze, no to trzeba tak 800 zł jeszcze drugie.
1: Czyli prawie tyle, ile za gramofon.
0: Tak, no, tak.
1: Nikt nie powiedział, że słuchanie czarnych krążków będzie tanie.
0: No, jak z Biedronki weźmiemy...
1: No tak, ale to będzie, wiesz, no, w dobrej
0: jeszcze
1: jakości.
0: Jeszcze jedna rzecz.
1: Tak?
0: W prawym górnym rogu, koło talerza, mamy takie pokrętło oznaczone ząbkami. To pokrętło oznaczone ząbkami jest to pokrętło regulacji tego, o czym mówiłem, czyli regulacji wysokości ramienia. Czyli jak ramię ma spadać na... Znaczy, jak ramię ma...
1: Pod jakim kątem?
0: Pod jakim kątem ma być grot na płycie.
1: Aha.
0: Bardzo fajna opcja. Na tym pokrętle jest jeszcze taka blokada, że jak już to wyregulujemy sobie tak, jak chcemy, to możemy to... Jest taka strzałka. Tą strzałkę kierujemy maksymalnie w prawo i blokujemy sobie, żeby nam nikt tego nie przekręcił przez przypadek. Tej regulacji, tego... To nazywam przeciwskok, ale to... To nie jest, to jakoś tam inaczej się to nazywa, ale to jest regulacja wysokości ramienia.
1: Okej. Okay.
0: I to już nie jest w każdym gramofonie, tylko to już jest, no to jest, no w tych takich lepszych.
1: Z wyższej półki.
0: Z wyższej półki.
1: Jasne.
0: I teraz tak, ja podłączę sprzęt.
1: Dobrze. To w międzyczasie, jak ty będziesz podłączał sprzęt, to ja przypomnę, że można do nas dzwonić. Zapraszamy do kontaktu 123 834 835. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące dzisiejszej audycji, dotyczące sprzętu, jaki dziś prezentuje Robert, czyli gramofonu Numark NTX-1000, to śmiało 123 834 835. A teraz usłyszymy to cudo w praktyce.
0: Usłyszymy to cudo w praktyce. Na razie ja to podłączam. Nie. Bo szukam tutaj odpowiednich kabli.
1: Kable się znalazły.
0: Tak, kable się znalazły. Kable były przygotowane, natomiast po prostu to wszystko wymaga pewnego...
1: Jak rozumiem, będziesz to podłączał za pomocą tych cinczy, które tam są.
0: Cinch, kable. Są to akurat inne kable, które mam przy sobie. Nie ten, ponieważ ten jest za krótki.
1: Za krótki.
0: Który oni dali. Jest dobry, bo jest ten, ale jest po prostu zwyczajnie za krótki. I no i nie dalibyśmy rady, ale tutaj damy radę z tymi, które które mam. Tutaj najpierw w naszym laboratoryjnym sprzęcie. Tutaj moment.
1: Okej.
0: Już.
1: Czyżby jakieś problemy?
0: Nie, problemy są żadne, tylko to wymaga pewnej precyzji. Usłyszysz pewnie.
1: Słyszę, że bardzo zbliżyłeś się do naszego mikrofonu.
0: Tak, natomiast już się, że tak powiem, oddaliłem.
1: Dobrze.
0: Ale słyszysz takie...
1: Tak, oczywiście.
0: O,
1: tak.
0: Właśnie.
1: Tak.
0: Takie, to, może nie fantastyczne, jak no, ja to mówię.
1: Trzaski, po prostu.
0: Trzaski.
1: Dokładnie.
0: Teraz
1: będzie podłączenie do gramofonu.
0: Tak, ja muszę to teraz podłączyć. I żeby to podłączyć, to muszę zrobić tak. Muszę go lekko podnieść, bo... Oj. To wszystko jest na żywo, proszę
1: Państwa. Tak, to jest na żywo. Mamy chwilę.
0: To jest na żywo. I to jest, proszę Państwa, po to na żywo, żebyście mieli wszelkie wątpliwości, które mogę dla Was rozwiać, to żebym rozwiał. Także czekamy na telefony, ale już właśnie
1: wygląda, że się udało podłączyć.
0: Tak, nastąpiło podłączenie. No i teraz mamy płyty gramofonowe. Tych płyt mamy tu cztery, którą wybierasz.
1: No to pierwszą z brzegu.
0: Pierwszą z brzegu.
1: Tak.
0: Nie wiem, jaka to jest. Pierwsza z brzegu płyta. Jest utrzymana w stanie, w jakim jest, ale jest w pełnym rynsztunku. No i zakładamy to na talerz. Domyślnie mamy włączone obroty 33. To żeby nie było. Po prostu tak już jest.
1: I zawsze tak jest.
0: Tak.
1: Jak wyłączymy gramofon, to jak go włączymy znowu, to zostanie na tych samych obrotach.
0: Tak jest, na 33.
1: Na 33, zawsze.
0: Na 33, tak. Tak. No to
1: dobrze, to ja w tym momencie, wyłączam nasz podkład i zobaczmy, czy nam zagra.
0: Myślę. Obroty.
1: Oj. O. Zaczęło grać.
0: Mam nadzieję, że dobrze.
1: Tak. Co prawda w mono, no ale to dlatego, że mamy tu taki przesył dźwięku, jaki mamy.
0: O, no u mnie to jest stereo, ale dobrze.
1: Tak. Zdaje się, że Kapitan Nemo.
0: Tak jest.
1: Dobrze.
0: Teraz też wiem, jak się to ustaliło. Zakręcony maratończyk. I teraz ja powiem, o co chodzi z tymi całymi przyciskami.
1: No właśnie.
0: Tak, mamy tak. 45. 3. I teraz tak. Minęła 20 tygli. I teraz jak ja robię faderem, przełączam faderem, nic się nie dzieje. Dlatego, że ustawiłem na tą automatyczną regulację obrotu.
1: Tak.
0: Ale jak słyszą Państwo, to nic nie jest. Ja tu nie słyszę, żeby coś tu jeździł.
1: No ja też
0: wyłączę.
1: Nie.
0: Wyłączyłem automatyczną kontrolę obrotów, co spowodowało, że w tej chwili mamy Wolf and Flutter na poziomie 0,009. Aczkolwiek tego jakoś nie słychać.
1: Też nie słychać, oczywiście.
0: Ale teraz jak robię, uwaga. To jest na poziomie 8%. To jest na max. To jest na minimum. Na max mamy w dół, na minimum mamy w górę. Ale to jest na 8%.
1: A teraz przełączę. Przestawimy
0: na 16. To teraz daj na maksa. A teraz na minimum. A teraz dam na 50%.

0: tak, a teraz robię reset.
1: I gra w swojej właściwej prędkości.
0: Tak. Tam się skończył utwór, za chwilę utwór nam
1: jakiś
0: się...
1: następny będzie pewnie.
0: Tak, tak. I teraz zrobię znowu, że mogę... Wyłączę tą kontrolę komputerową. I jeszcze zrobię 45. Mówią mi, że każdą może stanie, bo tu nie jestem, tu nie ten miłos. Chciałbyś być sam, tylko ty, number one, a przed tobą ich... Także tak to działa.
1: Aha.
0: I teraz jak będziemy przyłączać tym przyciskiem range, to naprawdę to wygląda tak. To jest na 8%, 16, 50.
1: I przyspiesza, tak.
0: I to jest takie cykliczne.
1: Cykliczne,
0: mhm. Jak to przyłączę na normalny. A teraz jeszcze słowo o tym, co można z tym robić. Bo oczywiście można tu... Ja tu w tej chwili zatrzymuję i cofam.
1: Aha.
0: Ale wyłączam.
1: Są też jeszcze włączam. Te starty i stopy.
0: Tak, właśnie chcę to pokazać. Bo normalnie mam tak, że byłem nastawioną na najszybszą. Włączam. Wyłączam. Mhm. Mogę sobie toczyć się też. Się tu bawić.
1: Tak, w końcu gramofon DJ-ski, to czemu nie?
0: Start, stop. No ale teraz przyłączę sobie te wszystkie pokrętła w odwrotną stronę.
1: Aha.
0: Więc się przyłączę sobie tak. I teraz słuchajcie, co będzie. Włączam start.
1: Się powoli rozkręca.
0: Ale tak samo
1: będzie.
0: Aha. Możemy zrobić też inny numer, na przykład zrobić tak. Dobra czy zła, diabła warta
1: ta gra, to bez sensu. Czyli możemy mieć szybki start, wolny stop.
0: A wolny stop, tak. Lub odwrotnie, proszę bardzo, też. Zwlekam, bo wiem, co mi się śni. I teraz wyłączam.
1: Szybko było.
0: Tak, aż nawet on tam lekko, aż... Nie patrz. To sobie tamten, ale... O, już wyhamował.
1: Tak.
0: Bo czasami tak aż tam...
1: Tak było, aż tak słychać, że jeszcze gdzieś tak. Tam ta igła po tej płycie pojeździła chwilę.
0: Mhm. Tak, tak, tak. Ale można zrobić na przykład, żeby... No ten cały nasz mechanizm działa w taki sposób. No lub tak jak ja mam ustawione maksymalnie wszystkie pokrętła w lewo.
1: Szybko. Czyli szybki start, szybki stop.
0: Dokładnie.
1: No bo po co czekać?
0: Nie tylko. Też ma to swoje inne strony, ponieważ łatwiej nam jest... jako osobom tam z dysfunkcją wzroku położyć najpierw igłę na płytę, która się nie kręci i potem włączyć start, niż używać tak zwanej windy. Bo, no, powiedzmy sobie szczerze, raz dobrze nam ta rączka spadnie na płytę, a raz nie. I w tym momencie, gdy mamy taki szybki start, to jest o tyle lepsze, że od razu nam startuje gramofon i nie mamy problemu już z nie wiem, jak zgrywamy albo coś, nie mamy problemu, że on tam musi się rozbujać, obrotów nabrać i takich rzeczy.
1: No tak, dokładnie, jeżeli chcemy do tego używać. Podejrzewam, że te wolne starty, wolne stopy to coś właśnie znowu dla DJ-ów
0: dla
1: może
0: DJ-ów,
1: być.
0: DJ-ów, tak. Ja mówię, to jest jakby dodatek, no, za który musiałem zapłacić. Ja myślałem, że to będzie tak jak w TTX-1, że będzie time stretching w gramofonie, jak to Numark robił, ale niestety nie ma. Nie dano w tym egzemplarzu time stretching.

0: stretchingu, że tak powiem, no i no i co, no i nie ma time stretchingu, no.
1: No dokładnie.
0: W tym gramofonie akurat nie ma.
1: Ale za to masz regulację startu i stopu.
0: Tak, jest regulacja startu i stopu. Mówię, bajer, jak dla mnie bajer zupełnie zbędny, ale może to dla mnie jest zbędne, tak? Może dla kogoś to jest bardzo potrzebne.
1: Okej, okay. Czy coś jeszcze tu możesz zaprezentować tak, żeby nasi słuchacze usłyszeli, czy to już jest wszystko?
0: Mi się wydaje, że to już jest chyba
1: już jest wszystko.
0: Bo nie będę tutaj prezentował regulacji docisków i tak dalej, bo to już jest wyregulowane.
1: No dokładnie, to nie ma sensu, nie ma sensu tego zmieniać, bo tylko popsujesz ustawienia, nad którymi gdzieś tam siedziałeś.
0: Dokładnie, dokładnie. No nie tylko ja.
1: No właśnie.
0: A powiem szczerze, nie jest łatwo wyregulować akurat tego Ortofona 2M Blue, żeby to działało w miarę. Płyta, której słuchaliśmy, nie jest w najlepszym stanie. Jest to płyta z second handu jakiegoś Kapitan Nemo, wideo Narkomania. Akurat taka nam się trafiła. Pronit bodajże, wydanie 1980 chyba, piąty rok, ale nie pamiętam. Tutaj mogę się pomylić. To tak gwoli wszystkiego.
1: No dobrze, to tak na koniec podsumowując te nasze dzisiejsze rozważania. Czy sprzęt polecasz? I dla kogo?
0: Zależy dla kogo. Dla kogoś, kto digitalizuje płyty winylowe, dla kogoś, kto lubi dobry dźwięk z winyla i kto nie lubi, jak to drży, wibruje, się trzepocze, to polecam. Ale to jest dla kogoś, kto naprawdę... No, kto jest naprawdę w tym... Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest ręczne. To jest ręczniak. To nie jest automat. Gro z naszych słuchaczy lubi automaty. I wtedy już bardziej bym polecał tego Pioniera. PL990. On ma niestety większe trzepoty. Większe te Wolf and Flutter. Aczkolwiek też nie jest aż taki najgorszy, chociaż mnie czasami drażni. Natomiast no on jest o tyle prostszy, że tutaj, że nakładamy tylko igłę na talerz, zamykamy pokrywę, naciskamy przycisk play i już nic nie obchodzi i zaczyna nam grać.
1: No tak, a tu jednak musimy się bawić z to jest ustawieniami, celowaniem tej igły i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tak, to jest typowy ręcznik, także... Ale mówię, ja akurat trochę się bawię w zgrywanie winyli, może nie w remastering, ale w zgrywanie tego i dawanie gdzieś dalej, żeby ktoś to dalej odczyścił. To pozdrawiamy naszego kolegę.
1: Patryka, tak?
0: Tak jest, bo on się tym zajmuje i naprawdę robi to profesjonalnie. Tak uważam. Ale mówię, no... Co jest ważne, żeby były dobre obroty tutaj, bo co z tego, że my zgramy dźwięk, jeżeli mamy na przykład nierówne obroty i nawet jak to odczyścimy, to nie ma żadnej wartości praktycznie.
1: No tak, bo będzie nam to jeździło.
0: Oczyszczone jeżdżące.
1: I wtedy trzeba by było naprawdę, jestem ciekaw, czy są w ogóle jakieś takie efekty, jakieś narzędzia, które to są nam w stanie wyeliminować.
0: Nie wiem, powiem szczerze, ale wiem tylko tyle, że firma, jedna z firm fonograficznych wydała płytę Papa Dance poniżej krytyki w sposób skandaliczny.
1: W sposób też poniżej krytyki. Jeżdżącym.
0: Tak, sposób poniżej krytyki z jeżdżącym właśnie czymś takim. I powiem szczerze, no ja to ściągnąłem z internetu, ale gdybym to miał za to zapłacić, to bym się chyba załamał, bo wydanie płyty jeżdżącej na kompakcie jest skandaliczne. I też powiem, że nie każdy gramofon jeździ, tak? Gramofony, które są zepsute, jeżdżą, albo które mają wyślizgany pasek. Natomiast gramofony, które są sprawne, które mają dobry właśnie wow and flutter, czyli mają te wysokie, znaczy dobre parametry drżenia i trzepotania, działają idealnie. I tu nie słychać żadnych takich drżeń, jazd i tego typu rzeczy.
1: Po prostu to działa. I do takich sprzętów można zaliczyć właśnie ten sprzęt Numark NTX 1000, tak?
0: Numark NTX 1000 można zaliczyć do sprzętów, mogę powiedzieć, że z najlepszymi obrotami za cenę, no, 1000 zł i troszeczkę, tak? Dlatego, że no, ma rzeczywiście te wszystkie rzeczy, nie musimy używać jakiegoś uziemienia i takich różnych rzeczy, mamy wbudowany przedwzmacniacz, to działa, jak widzisz, nie było żadnych przybrumień ani innych takich
1: rzeczy. Nie,
0: nie
1: było, istotnie.
0: Podczas pracy tego gramofonu, także to w tej cenie mogę spokojnie polecić. Oczywiście, że są droższe rozwiązania, no ale to wiadomo, że zawsze będą i no mówię, na przykład ten Pioneer PLX 1000, który no, ma idealny ten Vowent Fluter na poziomie 0,01, czyli naprawdę super i ten, no ale kosztuje 3500, wymaga jeszcze swojego przedwzmacniacza, wymaga dodatkowego przedwzmacniacza i instalacji uziemiającej, no to no, troszkę już za daleko jak na mnie, na takiego użytkowniczka średniego, tak? Średniego. Bo to nie jestem jakiś straszny hi-fi.
1: Okej.
0: Okay. To, co mam, według mnie wystarczy.
1: Także, jeżeli to, co usłyszeliście, to wam się spodobało, no to myślę, że możemy śmiało ten gramofon polecić. Przypomnę jeszcze raz, Numark NTX 1000. To była właśnie audycja poświęcona temu urządzeniu.
0: Numark.com.
1: Numark.com, tak? Com.
0: .com.
1: Dokładnie. Nie, zapraszamy.
0: No, Numark.com. Numark.
1: Mhm. Ale pisze się Numark.
0: Numark. Się pisze, tak.
1: Mhm.
0: Tak.
1: Dobrze. Okej. Okay. Bardzo ci dziękuję, Robercie. Robert Łabęcki przedstawiał dziś to urządzenie.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Czwartek, 9 maja 2024 roku, godzina 20:02. Witam w kolejnej audycji Tyflo Podcastu na żywo. Przed mikrofonem Roberto Lombino. Chciałbym i chcielibyśmy razem z moimi gośćmi, których zaraz przedstawię, opowiedzieć wam o wydarzeniu, myślę, że dość mało znanym jak na ten moment, a powinno się o nim wiedzieć, powinno być o nim więcej wiadomo. Jest to wydarzenie dotyczące dostępności, regularne, odbywające się co miesiąc w Poznaniu. No i traktujące dostępność bardzo z różnych stron. Więc myślę, że warto tutaj na antenie Tyflo Radia i Tyflo Podcastu to właśnie wydarzenie troszkę przedstawić. I dzisiaj tak właśnie zrobimy z moimi gośćmi. Jest z nami Ania Karoń i Rafał Guźniczak, dwoje przedstawicieli, powiedzmy, grupy głównych organizatorów wydarzenia Poznań Accessibility Meetup. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
5: Cześć.
3: Ja nazywam się Roberto Lombino, witam również bardzo serdecznie. Audycję realizuje Michał Dziwisz i już teraz zapraszamy do kontaktu. Mamy numer telefonu, na którym działa też FaceTime i WhatsApp. Wierzę, że się nie pomylę teraz. 663-883-600. Jeszcze raz. 663-883-600. Na tym numerze, pod tym numerem jest też WhatsApp, więc zapraszamy do dzwonienia i do nagrywania wiadomości głosowych. A jeśli wolicie pisać do nas tekstowo, to możecie pod transmisjami na Facebooku, na YouTubie, przez stronę kontakt.tyflopodcast.net i w aplikacji dla systemu Windows, w aplikacji Tyflo Podcastu od Dawida Piepera. Ja najpierw tylko może powiem tytułem wstępu, że Poznań Accessibility Meetup w tym miesiącu, w maju, organizuje tak, albo będzie w takim większym, powiedzmy, wydaniu z okazji Światowego Dnia Świadomości o Dostępności, który jest 16 maja. To chyba jest zawsze trzeci czwartek maja, o ile się nie mylę. Ale tym razem, żeby się nie pokrywać z innymi wydarzeniami podobnymi, to meetup jest już 14, czyli we wtorek. Gdzie i kiedy dokładnie, do tego myślę, że dotrzemy, ale już teraz oczywiście zapraszamy. No i ja tylko jeszcze może powiem jedną rzecz, że 16 odbywają się dwie konferencje. Jedna, o jednej możecie przeczytać na stronie tyfloświat.pl, na stronie czasopisma Tyfloświat, organizuje ją PFRON. A druga konferencja to jest Automatic Alley, ona jest w Warszawie. Ona jest poświęcona, no, bardziej automatyzacji i sztucznej inteligencji, ale też właśnie dostępności. I ona się odbędzie w budynku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ulicy Koszykowej w Warszawie od godziny 12. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę automaticalli.pl, tak jak po angielsku automatycznie, tak? Automaticalli, automatically, tak to się pisze, ale to jest jeszcze skrót, bo ALLY, A11Y, to jest taki skrót dla dostępności, czyli accessibility po angielsku, taki skrót się przyjął. No i teraz już przejdę i przejdziemy do naszego wydarzenia. Ja też brałem w nim udział, więc później może będę mógł troszkę opowiedzieć ze swojej perspektywy, ale najpierw bym chciał was zapytać troszeczkę o was, żeby nasi słuchacze wiedzieli, skąd jesteście, może czym się zajmujecie i skąd też zainteresowanie dostępnością. Więc Aniu, może jakbyś mogła troszkę powiedzieć o sobie.
4: Pewnie. Cześć, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że mogę tutaj gościć. Ja się nazywam Ania Karoń. Pracuję jako specjalista do spraw dostępności aktualnie w Sanoma Learning, firmie, która zajmuje się oprogramowaniem dla edukacji. I dostępnością zajmuję się już od dobrych kilku lat. Wcześniej pracowałam z tą dostępnością jako frontend developer, czyli bezpośrednio też przy implementacji. Od jakiegoś czasu zajmuję się już tylko dostępnością cyfrową i ulepszaniem tego cyfrowego świata dla osób z różnymi ograniczeniami. Że tyle o mnie i też od już 2 lat uczestniczę w organizacji Accessibility Meetup Poznań, czyli właśnie wydarzenia, które tutaj organizujemy cyklicznie. Jedno tylko tak może a propos wydarzenia powiem, że nie odbywa się ono co miesiąc, tylko tak cyklicznie co kilka miesięcy, ale kilka razy w roku.
3: A jednak nie co miesiąc, bo ja myślałam, że się odbywa co miesiąc.
4: Nie, co miesiąc nie byłoby nam trudno dosyć zorganizować.
3: Okej.
4: Organizujemy to wydarzenie oddolnie, ale o tym za chwilę.
3: Mhm. Dobrze. A Rafał, ty od której strony tutaj się zajmujesz dostępnością, gdzie pracujesz, jak jesteś związany z meetupem?
5: Cześć wszystkim, Rafał Guzińczak z tej strony, dziękuję za zaproszenie. Podobnie jak Ania, też jestem frontend developerem, czyli w sumie taka rola, która wydaje mi się właśnie ma dosyć duży wpływ na to, jak wygląda dostępność strony czy aplikacji. A na co dzień pracuję w Allegro, już w sumie od ponad 6 lat. W dostępności tajniki zgłębiam od około 5 lat. No i co? No i na meetupie, w sumie z meetupem jestem związany od początku jego powstania, natomiast od początku jako uczestnik, a w sumie od grudnia zeszłego roku już jako organizator tutaj mogłem uczestniczyć w nowej roli, więc z tego czego się bardzo cieszę.
3: Mhm. Tak, rzeczywiście accessibility frontend, przepraszam, nie accessibility, tylko po prostu frontend developer, tak, to jest To jest ważna funkcja, czyli wyjaśnimy, może wy się zajmujecie tym, co widzi użytkownik, co widzi użytkownik danej aplikacji albo strony. I powiem tak, jeszcze będzie audycja o jednej aplikacji związanej z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, już troszkę było o niej w audycji o Biurze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ale to była ogromna przyjemność, kiedy akurat tutaj Ani na przykład mogłem opowiedzieć, co jakby mi czytnik ekranu akurat na Androidzie tam czyta inaczej niż bym się spodziewał, a Ania powiedziała, a no tak, bo pewnie w kodzie to jakby nie jest zaznaczone, że to jest przycisk i chyba pierwszy raz w życiu się spotkałem z człowiekiem, który dokładnie wiedział, o co mi w tej dziedzinie chodzi, jakby. Także i wiedziałby też, o co chodzi komukolwiek z was, kto by dokładnie opisał problem. Także tak, rzeczywiście wy dla nas macie, dla użytkowników końcowych, ogromne znaczenie, tak. I pewnie też, Rafał, dzięki tam waszej grupie, na przykład strona, albo waszemu zespołowi w Allegro, strona jest całkiem dobrze dostosowana, prawda?
5: Mam taką nadzieję, chociaż no mam, podejrzewam, że mam jeszcze sporo przed nami, ale staramy się tutaj każdego dnia być coraz bardziej dostępni, więc
3: działam. Mm-hmm. Pod różnymi względami, prawda? Bo to dostępność tak, jest. Tak. Dostępność jest wielopłaszczyznowa i o tym myślę, że można też jeszcze powiedzieć w trakcie audycji. No dobrze, i w takim razie jak to się zaczęło? Skąd pomysł w ogóle, żeby takie wydarzenie organizować? Może kto je organizował i nie wiem, dla kogo ono jest?
4: To ja może zacznę trochę o początkach. Ogólnie Accessibility Meetup Poznań to jest aktualnie taka oddolna inicjatywa, którą organizujemy w grupie osób, które po prostu są pasjonatami dostępności z różnych stron. Tutaj jesteśmy w tej grupie ja i Rafał, jest także Paulina Materna, Hania Bieleżewska, Agnieszka Włodarczyk, Asia Pawlik i Kamila Pierunek. I my wszyscy, 7 osób, pracujemy, żeby każde to wydarzenie było ciekawe, interesujące oraz dostępne. A zaczęło się to już 2 lata temu. Tak naprawdę podczas też 2 lata temu, podczas Global Accessibility Awareness Day, czyli tego Światowego Dnia o Dostępności, w Snowdogu. Ja pracowałam wcześniej przez 8 lat w Snowdogu i Kuba Zwoliński rzucił pomysł, że skoro zajmujemy się tutaj dostępnością, to może w takim razie zrobimy też na ten temat event i będziemy tą wiedzę jakoś dzielić.
3: Przepraszam, tylko ci przerwę. W Snowdogu, tak. w firmie Snowdog, która między innymi właśnie stworzyła te aplikacje dla Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, aplikację UAM Go.
4: Tak, i dokładnie.
3: Tak, tak.
4: Tak, aktualnie jest partnerem wydarzenia, tak samo jak Allegro. I razem tak naprawdę działamy także ze wsparciem obu tych firm, żeby to wydarzenie było jak najbardziej ciekawe. A zaczęło się właśnie od tego GAD 2 lata temu i pomyśleliśmy sobie, że spróbujemy połączyć i każde wydarzenie będzie jakoś tematycznie. A propos jakiejś niepełnosprawności związane z jakąś niepełnosprawnością, ale też związane z technologią. Ponieważ naszymi odbiorcami na początku, w sensie celowaliśmy w taką grupę osób, które tworzą oprogramowanie, tworzą aplikacje mobilne, tworzą strony internetowe, systemy, sklepy, ale nie tylko programiści, ale także designerzy, UX designerzy, ludzie, którzy tworzą content, czyli treści do tych stron, jakby wszyscy związani, żeby pokazać im, że mogą tworzyć lepiej albo że mogą tworzyć dostępnie. I tak to wyglądało z mojej strony, jakby organizatora na początku, a Rafał był od pierwszego wydarzenia, był chyba na każdym wydarzeniu i tam spotkaliśmy się.
5: Ja byłem wiernym fanem tego wydarzenia. Nawet nie pamiętam w sumie, Ania, jak ja tam się dostałem na to pierwsze wydarzenie, skąd o nim wiedziałem. Natomiast no, byłem na nim i potem już niecierpliwie czekałem na każde kolejne, które, które ogłaszane było na stronie meetup.com, więc...
3: Mhm. A z ciekawości może, Rafał, ty o czym miałeś prelekcję wtedy, kiedy jeszcze byłeś jako uczestnik, albo nie byłeś prelegentem?
5: Nie, ja nigdy w sumie nie byłem prelegentem.
3: A nie byłeś.
5: Zawsze słuchaczem. Czerpałem z tego wydarzenia dużo wiedzy i dużo doświadczenia, bo wszystkie prelekcje, które w sumie były na każdej edycji, tak naprawdę wnosiły coś nowego, coś ciekawego. Zawsze można było coś się dowiedzieć. I też bardzo fajny aspekt tego wydarzenia jest networking, który się dzieje gdzieś pomiędzy na przykład prelekcjami, albo tuż po zakończeniu można się spotkać z wieloma nowymi, poznać nowe osoby, porozmawiać o dostępności już tak w kuluarach, więc to jest też jak najbardziej bardzo fajny aspekt, który mi się podobał.
3: Mhm. Okej, to może właśnie opowiedzmy, jak to wygląda, co myślicie. Gdzie to się odbywa zazwyczaj? To jest, rozumiem tak, że są zawsze dwie jakieś prelekcje. To się zaczyna 18, z tego co pamiętam, 8, tak?
5: Tak, 18.
3: I odbywało się zawsze w tym samym miejscu?
4: Znaczy na początku odbywało się właśnie w Snowdogu, w przestrzeni takiej Snowdog, w budynku, w którym mieściła się również siedziba firmy Snowdog. I potem teraz odbywa się to w siedzibie Allegro, ponieważ jakby wynikiem tego networkingu, o którym wspomniał Rafał, było to, że żeśmy się dogadali i zaczęliśmy współpracować w sumie my razem z Allegro i oddolnie z ludźmi z Allegro i przenieśliśmy ten event na Wierzbięcice do biura.
3: Tak, bo w Poznaniu jest główna siedziba Allegro.
5: Tak.
3: I w takim razie co? Uczestnicy przychodzą, wydarzenie się zaczyna, pamiętam jak byłem tam, to była taka sala, która dla mnie ona sprawia, na mnie jako osobę całkowicie niewidomą, to pomieszczenie sprawiało wrażenie kina.
5: Trochę tak, bo to miejsce, w którym się odbywa to wydarzenie obecnie od stycznia, nazywamy centrum konferencyjnym i tak jak mówisz, no jest dosyć to spora sala, możemy tam pomieścić około no ponad 100 osób w sumie, więc no jest trochę miejsca, tak jak mówisz, w sali kinowej prawie. I na końcu tej sali właśnie jest duży projektor, na którym prelegenci często wyświetlają jakieś swoje prezentacje. Mhm.
3: Tak. I co? I zawsze są dwie prezentacje po?
4: Zazwyczaj są dwie prezentacje. Czasami podczas niektórych wydarzeń były także dyskusje, czyli także taki panel dyskusyjny, na który zapraszaliśmy gości. Czasami zdarzało nam się, że mieliśmy trzy prezentacje, ale zauważyliśmy, że jednak te dwie z przerwą na networking działają lepiej.
3: I dwie prezentacje z przerwą, każda prezentacja, już teraz nie pamiętam ile ona trwa.
4: Cała prezentacja trwa około godziny, aczkolwiek prelegent zazwyczaj mówi około 30-40 minut, przedstawia temat, opowiada o jakim, zazwyczaj to jest jakiś projekt czy jakiś temat, też dotyczący właśnie dostępności technologii, albo tylko dostępności. I potem są pytania od publiczności i tutaj też muszę przyznać, że to jest zawsze bardzo ciekawe, bo tych pytań jest dużo i zazwyczaj ciekawa dyskusja rozwija się po każdej prezentacji.
3: Tak, zdecydowanie mogę potwierdzić, tak właśnie jest. No i ten aspekt networkingu, czyli poznawania nowych osób, czasami z branży, a czasami nie do końca, czasami tak po prostu, to jest też ważny element waszych meetupów.
4: Tak. Ja mogę dodać tutaj taką anegdotkę akurat a propos ludzi, którzy przychodzą i naszych uczestników, ponieważ właśnie na początku ta grupa docelowa była bardzo związana z IT i z tym środowiskiem technologii, ale widzimy też z każdym wydarzeniem, że bardzo zaczyna być bardzo różnorodna. Znaczy nasi uczestnicy zaczynają być bardzo różnorodną grupą. Nawet ostatnio podszedł do mnie chłopak, który powiedział, że świetne wydarzenie I ja się pytam, a skąd jest, jak tu trafił i z jakiej firmy? Mówi, ja jestem mechanikiem samochodowym, ale chciałem posłuchać i bardzo to ciekawe jest.
3: O proszę, no.
4: Także nie
3: Czyli
4: zamykamy się
3: tak.
4: na żadną branżę. Zapraszamy wszystkim i widać, że różne osoby mogą znaleźć dla siebie tutaj interesujące tematy, bo tak naprawdę wykraczamy poza temat jakichś, nie wiem, programowania czy projektowania i tak dalej.
5: Ja bym nawet powiedział, że nigdy tematem przewodnim takie proste programowanie nie było, nie? Tylko zazwyczaj te
4: Prawda.
5: tematy są bardzo dookoła dostępności związane, nie? Ale nie są stricte związane z programowaniem.
4: Jeszcze,
5: Tak.
4: jeżeli chodzi o organizację to, i to, jak to wygląda, też chciałam dodać, że prawie każde nasze wydarzenie, staramy się teraz, żeby każde w przyszłości było tak, że prawie każde jest tłumaczone na polski język migowy. I tutaj chciałam od razu podziękować też Towarzystwie Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST, która bardzo nas wspiera w tłumaczeniu każdego wydarzenia, a jest to niełatwa praca z tymi czasami bardzo trudnymi tematami. Więc także staramy się, żeby samo wydarzenie było dostępne dla różnych osób.
3: Tak. I bardzo dobrze, tak to się zgadza. Rzeczywiście, tłumacz na język migowy ostatnio też był. Tak. I był to w ogóle, z tego co wiem, ktoś główny z tego towarzystwa. Także
4: Tak,
3: tutaj osoba.
4: pan Olgierd Kosiba był na ostatnim wydarzeniu i tłumaczył na język migowy całe wydarzenie.
3: Dobrze. Czyli grupa zainteresowanych miała pomysł i zaczęliście organizować właśnie te meetupy. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że to już nie były na pewno teraz, co ostatnio, co byłem. Czyli, przepraszam, to było. Ja już sam jestem, to było 2 miesiące temu, tak?
4: Tak,
5: W marcu?
3: W marcu, nie?
4: Mhm.
3: To tak, przed Wielkanocą. To nie, zdecydowanie nie mogę powiedzieć, żeby to był jakiś taki klimat bardzo zamknięty, informatyczny, branżowy, i żeby na przykład te prezentacje były niezrozumiałe. Więc tak, rzeczywiście otwieracie się i bardzo dobrze. No i z ciekawości, może pozostali tutaj wasi koledzy z grupy organizatorów są związani z dostępnością bezpośrednio, czy?
4: Wszyscy raczej są pasjonatami dostępności i inkluzywności także, aczkolwiek nie pracują, nie wszyscy pracują bezpośrednio. Kamila jest UX designerem, jakby w jej pracy bardzo ważna jest dostępność, ale nie skupia się tylko na tym. Paulina Materna jest testerem w Allegro. Agnieszka Włodarczyk pracuje w marketingu. Asia Pawlik jest product ownerem, także tutaj, tak dobrze, czy ja o kimś zapomniałam, Rafał?
5: I Hania jeszcze UX writerką jest, więc tutaj też wspiera nas PR-owo i marketingowo również.
3: A to znaczy, nie wiem, czy wszystkie te pojęcia są zrozumiałe dla słuchaczy. UX designer to jest jakby projektant, tak, tego, co użytkownik potem widzi. Tak, bo user experience to znaczy doświadczenie użytkownika, czyli żeby było prosto, lekko, łatwo i przyjemnie, tak? Tak w dużym skrócie. Czy
5: Dokładnie.
3: teraz.
5: Tak, a to, co potem jest efektem pracy takiej osoby, to właśnie trafia na warsztat mój czy Ani, jako właśnie frontend deweloperu, gdzie my to przekształcamy już w coś takiego namacalnego, co użytkownik może wejść w interakcję.
3: I jeszcze nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Teraz mówiliście o Asi Pawlik, którą swoją drogą może też usłyszymy w Tyflo podcaście z firmy właśnie Snowdog, tak? Z tego co wiem. W sprawie tej aplikacji UAM Go. Ona jest kim?
4: Asia pracowała w Snowdogu jako project manager, czyli jako jakby zarządzający projektem. Teraz pracuje w Allegro jako produkt owner, jakby to jest bardzo podobne, czyli również zajmuje się jakby zarządzaniem projektem, produktem.
3: Dobrze. No to w takim razie...
4: Może jeszcze wytłumaczę UX writerka, którą jest Hania, to tu jest, chodzi właśnie o jakby tworzenie dostępnych treści, treści w taki sposób, aby one były zrozumiałe dla użytkowników, czy jakby projektowanie treści.
3: Jasne. No tak, czyli drodzy słuchacze, mogliście teraz troszeczkę wniknąć do języka takiego branżowego IT. I w takim razie przejdźmy już do następnego dużego pytania, czyli jak to było? Jaka jest historia? Co was wszystko spotkało po drodze, kiedy organizowaliście meetupy? Czemu były poświęcone może wasze wydarzenia? Jaki wkład miała w to każda z waszych firm? I tak dalej. Może, nie wiem, to może znowu Aniu najpierw, jako że ty byłaś jedną z pierwszych organizatorów.
4: Tak, to czy to mieliśmy już ogólnie 8 wydarzeń, 8 edycji meetupu jest już za nami, także całkiem sporo, jak na te 2 lata. A zaczęliśmy dosyć delikatnie, w sensie delikatnie mało technicznie, mało technologicznie, bo zaczęliśmy od dostępności treści. Pamiętam, że to był pierwszy meetup 2 lata temu na Global Accessibility Awareness, tutaj właśnie w 2022 roku. I tam Basia Adamska opowiadała o tym, o w ogóle tworzeniu takich treści dostępnych, o tym, czym jest dostępny i prosty język, ale także bardzo ciekawą, to była fajna prezentacja, jak w ogóle tworzyć takie treści, jak je projektować, ale także była super prezentacja pani Karoliny Ruty Korytowskiej z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, która opowiadała, jak pracuje z Urzędem Miasta Poznania, aby upraszczać język urzędowy. To też było bardzo...
3: Tak, ja ją znam od strony akademickiej. Ona się zajmuje między innymi komunikacją osób niesłyszących. Więc jak najbardziej tak, taki temat mogła właśnie prezentować, chociaż troszkę myślałem, że będzie chodziło o coś związanego z językiem migowym.
4: Nie, tutaj nie, jakby właśnie pani Karolina Ruta pracowała z Urzędem Miasta i tutaj wszyscy na pewno spotkaliśmy się z problemami jakby trudnych tekstów w urzędach czy urzędowych i pismach, które do nas przychodzą. I tak różne urzędy w miastach pracują nad tym, żeby jednak ten język był łatwiejszy. No i właśnie tutaj mieliśmy o tym dużo informacji i opowieści. I była także dyskusja o dostępności języka, w której uczestniczyła Hania Bieleżewska właśnie, która dzisiaj jest jedną z organizatorek, także pani Karolina Ruta oraz Basia Adamska, czyli obie tutaj prelegentki nasze. I tak od tego ruszyliśmy, tak to się zaczęło. Chcieliśmy właśnie, żeby ten pierwszy event, to pierwsze wydarzenie było mniej techniczne.
3: Odzew z ciekawości był jaki?
4: Ogólnie przyszło, pamiętam, jak pamiętam, około chyba 30 osób i jakby był bardzo dobry, znaczy mieliśmy informację, że fajnie, że się podobało, że bardzo interesujące tematy i też pamiętam, że była dyskusja ciekawa i ten networking taki żywy, więc to nam pokazało, że warto i faktycznie idziemy na następny, przygotowujemy następny.
3: Tak, a tematy, pomysły na tematy pochodziły skąd? Od was? Czy już wtedy ktoś wam mógł proponować albo proponował tak po prostu?
4: Pytaliśmy się na tym pierwszym etapie oczywiście, jakby jednak trochę mniej osób spływało, bo w ogóle zaczęło się taka organizacyjnie, zaczęliśmy grupę na meetup.com. To jest taki portal, gdzie są informacje o różnych wydarzeniach, właśnie oddolnych eventach.
3: Czyli meetup, przepraszam bardzo, meetup to jest właśnie takie pojęcie, które oznacza oddolnie organizowane spotkanie, tak? Bo ja szczerze mówiąc w waszym kontekście się spotkałem pierwszy raz z tym słowem.
4: Tak, to jest z angielskiego jakby meet up, czyli spotkajmy się, Musimy właśnie chyba miłość, znaczy to jest taka platforma cała, gdzie można właśnie założyć taką grupę, tworzyć eventy i tam można też robić, z tego co wiem, płatne, ale większość tych wydarzeń jest bezpłatnych i po prostu jest pewni organizatorzy, ktoś, kto chce się tym zająć, ma energię i czas, miejsce i zaprasza ludzi, że można się tam za darmo zarejestrować, wybrać sobie interesujące wydarzenie, zapisać się jeszcze, proszę, robię reklamę platformie.
5: No i właśnie formuła meetupów zazwyczaj właśnie wygląda podobnie do naszej, czyli właśnie są jakieś prelekcje i skupiają właśnie grono takich pasjonatów jakiegoś konkretnego tematu.
3: Tak, no ale teraz zrobiłem dygresję, więc wracając do głównego pytania, czyli tak, na meetupie już prosiliście, tak, albo pytaliście uczestników o tematy i co było dalej? Na pierwszym meetupie pytaliście i co było dalej?
4: Dalej, jakby to, co zadecydowaliśmy, to zależało nam, żeby po pierwsze prezentacje były ciekawe, a po drugie, żeby jakby każdy meetup był trochę związany tematycznie jakoś. Następny był chyba we wrześniu i ten, na nim mówiliśmy o niepełnosprawności ruchowej. Mhm. I tam pani Katarzyna Łuszczak opowiedziała nam o eye trackingu, czyli o takiej technologii, która śledzi ruch gałek ocznych i pozwala też im, i jakby jak to może działać jako technologia asystująca. Czyli dla ludzi, którzy są na przykład sparaliżowani, bądź mają duże problemy ruchowe, że mogą tak naprawdę operować tak naprawdę korzystać z technologii za pomocą właśnie ruchu gałek ocznych i tej technologii asystującej. Więc tutaj też mówię o tym, jak to było wykorzystywane i jak to jest wykorzystywane przez ludzi i jak to wynikało z jej badań, bo ona akurat się tym zajmuje i specjalizuje w tym. Na tym wydarzeniu też jakby Łukasz Garczewski, tutaj radny z Poznania, opowiadał nam o tym, jakie on w Poznaniu i ogólnie na przestrzeni miasta ma problemy również z poruszaniem się, z komunikacją, jakie też widzi ograniczenia właśnie w takiej miejskiej dostępności. I tutaj to była też, pamiętam, prezentacja, bo odświeżony twój kierowca anulował przejazd, więc mówił o różnych doświadczeniach swoich jako osoba też niepełnosprawna ruchowo. I tu mieliśmy też specjalnego gościa, który nie mógł do nas przyjechać, ale Tomasz Grabowski, znany jako Grabal z internetu, który jest także członkiem zarządu stowarzyszenia Mówić Bez Słów oraz zajmuje się, jest pasjonatem w ogóle takiej alternatywnej komunikacji. On nagrał nam filmik, w którym za pomocą syntezatora mowy opowiada nam o swoich doświadczeniach i o tym, jak wygląda jego życie, jak wygląda jego edukacja i jak on korzysta z różnych technologii asystujących.
3: Tak, czyli już tak zawsze z innej strony każda prezentacja i różnorodnie. Tak jak powiedziałaś, też bardzo różnorodnie i dobrze.
4: Tak, staraliśmy się. Tu były pewne problemy techniczne, ale to zawsze muszą być jakieś problemy techniczne, więc prawie na każdym coś się działo.
3: No tak, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, więc to takie rzeczy się zdarzają. Z ciekawości już wtedy na przykład interesowały się waszym wydarzeniem jakieś media? Czy to przyszło stopniowo?
4: Nie, no na początku mieliśmy, przy początkowych wydarzeniach mieliśmy dosyć małe zainteresowanie jakby zewnętrzne. Też nagrywaliśmy prezentacje, więc część z nich jest dostępnych na kanale YouTube.
3: Kanale YouTube którym?
4: Na kanale YouTube aktualnie jeszcze firmy Snowdog. Są to starsze wydarzenia, które były na początku, no te początkowe wydarzenia też nie wszystkie, te, które mieliśmy możliwość nagrywać.
3: Taki Snowdog jak śnieżny pies, tak? Jakby ktoś chciał wpisać po angielsku snow przez w i dog na końcu, jedno słowo, tak?
4: Tak, Znowu
3: do
4: no,
3: G
4: tak,
3: na końcu.
4: znowu do Accessibility tam znajdzie filmiki z poprzednich etapów. Część naszych też a propos nagrywania, to nagrywaliśmy też ostatnie, ale jeszcze nie pojawiły się one nigdzie, nie zostały jeszcze opublikowane, także to przyjdzie z czasem.
3: Mhm. Tak. To żeby może, ja teraz nie wiem troszeczkę jak to zrobić logistycznie, ale Rafale, może ciebie jeszcze zapytam, żeby Ania miała malutką chociaż przerwę. Ty
5: tak, tak,
3: od
5: tak.
3: kiedy ja dołączyłeś, powiem... kiedy dołączyłeś, albo jak ci się może na początku podobało, jakie były twoje wrażenia, no i potem skąd też inicjatywa, żeby dołączyć?
5: Wiesz co, tak, tak, no z każdego spotkania zauważyłem, z każdego kolejnego spotkania na kolejne, zauważyłem, że tej grono osób, które przychodzi na to wydarzenie jest coraz większe. I gdzieś tutaj z Anią rozmawiając właśnie w kuluarach, tak stwierdziliśmy, że może jakaś większa przestrzeń by się przydała, jakieś nowe miejsce. No i gdzieś tutaj przy współpracy właśnie z naszym zespołem employee brandingowym, czyli takim zespołem, który jakby kreuje może pracodawcę, kreuje markę tej firmy. Jakby zadziałaliśmy, żeby to wydarzenie mogło się u nas odbyć w Allegro. No i tak, i tutaj też wtedy też dołączyłem jako współorganizator, więc mogłem jakieś pomysły przynieść, coś pomóc i tutaj też kształtować to wydarzenie. Już od stycznia w sumie, kiedy była to pierwsza edycja w nowym miejscu.
3: Od stycznia tego roku, tak?
5: Tak, tak. 25 stycznia mieliśmy pierwszą edycję w nowym miejscu, gdzie tematem przewodnim w sumie tutaj właśnie było trochę technologicznie. To chyba było najbardziej technologiczne w sumie spotkanie nasze, bo dotyczyło sztucznej inteligencji. I tu jeszcze, która wspiera komunikację. Mieliśmy tutaj bardzo dwie fajne, ciekawe prezentacje. Pierwsza to była Michała Kosiedowskiego z PCSS-u, z Poznańskiego Centrum Superkomputerowego, który opowiadał o projekcie Insension. I generalnie ten projekt jest jakby pierwszą na świecie próbą stworzenia rozwiązania technologicznego, które umożliwiała osobom z głęboką, złożoną niepełnosprawnością intelektualną właśnie korzystanie z cyfrowych usług i aplikacji, czyli tak de facto pozwala się komunikować tym osobom albo pokazywać ich potrzeby. Więc tutaj bardzo była ciekawa prezentacja i w sumie chwilę po tym naszym wydarzeniu tutaj Michał odbierał tak naprawdę już nagrodę w Brukseli za ten projekt. Otrzymali nagrodę Czarnej Perły, więc widać, że tutaj ten projekt został dostrzeżony też na arenie takiej międzynarodowej. A druga prezentacja, która była właśnie też o sztucznej inteligencji, to była prezentacja o projekcie Gesture to Speech, którą przedstawili Szymon Trochimiak i Sebastian Baciński. I projekt ten polegał na tym, żeby sztuczna inteligencja wspierała tłumaczenie języka migowego na tekst albo też w drugą stronę. I tutaj też właśnie Szymon i Sebastian pokazywali właśnie ile danych potrzebują tak naprawdę, żeby taki algorytm sztucznej inteligencji zasilić i żeby no, on był po prostu, żeby po prostu działał tak naprawdę. Więc tutaj też bardzo fajna prezentacja.
3: I pewnie też fajna dyskusja, bo AI to jest teraz temat bardzo aktualny, omawiany i śledzony, prawda? Więc...
5: Tak, tak. Mieliśmy taką małą debatę tutaj właśnie, czy iść tą sztuczną inteligencję, no bo ten temat już trochę tak wychodzi z lodówki, jakże nawet się otwiera. Natomiast no, po frekwencji było widać, że jednak tutaj no, ludzie chętnie posłuchali o tych tematach. Tutaj wtedy przyszło chyba, z tego co pamiętam, 100 osób na wydarzenie, więc tutaj jakby frekwencja bardzo dopisała. Nie wiemy, czy to sztuczna inteligencja tutaj sprawiła taką dużą frekwencję, natomiast... Myślę, że temat był bardzo ciekawy i wyczerpany tutaj w kontekście tych dwóch rzeczy.
3: Jasne. A jak już rozmawiamy o tym, o tej zmianie, to co Allegro mogło wnieść tutaj, jak już oficjalnie zostałeś jednym z organizatorów?
5: No na pewno mamy tutaj ogromne wsparcie właśnie tego wspomnianego zespołu EB. Tutaj pozdrawiam Teresę i Justynę. które właśnie tutaj nam pomagają w kwestiach organizacyjnych, od tak strony właśnie, żeby tutaj zorganizować tą przestrzeń, też żeby zorganizować tłumaczy polskiego języka migowego, więc tutaj takie rzeczy jak najbardziej Allegro nam tutaj zapewnia.
3: Tak. No i...
4: Oraz miejsce.
5: No oraz miejsce, tak, oczywiście.
3: Miejsce, tak. Nie no, wydarzenie na takim poziomie też powinno być w jakimś pomieszczeniu odpowiednim i w odpowiednich warunkach, także profesjonalnie, w profesjonalnym miejscu, to mi się podoba.
5: My też tutaj wybierając to miejsce też oczywiście patrzyliśmy na kwestię dostępności architektonicznej, bo jakby to też jest ważny aspekt, nie chcieliśmy, żeby ktoś nie mógł przyjść na nasze wydarzenie, więc też warto podkreślić, że ta przestrzeń, w której to wydarzenie się odbywa, jest na przykład na poziomie zero, drzwi, które są do lobby, otwierają się elektronicznie, czy tam automatycznie, że tak powiem, więc też tutaj nie trzeba na przykład przez drzwi wahadłowe przechodzić, nie trzeba pokonywać żadnych schodów, więc tutaj też ta przestrzeń jest dostępna, myślę, że dla każdego.
3: Tak, no i bardzo dobrze. To może wróćmy jeszcze do tych innych tematów. To już może od was zależy, jakby szczegółowo wspomnicie o każdym z nich, ale jeszcze zapytam tylko naszego realizatora Michała, czy ktoś do nas napisał? Czy mam jakieś wiadomości? A na chwilę obecną chyba nie. No to w takim razie ja tylko przypomnę numer telefonu 663-883-600, 663-883-600, można dzwonić, pisać można na stronie kontakt.tyflopodcast.net albo pod transmisjami na Facebooku i YouTubie i przez aplikację na Windowsa od Dawida Piepera, przez aplikację Tyflo Podcastu. No a pod wspomnianym przed chwilką numerem telefonu działa też WhatsApp, więc możecie nagrywać nam wiadomości głosowe. Prosilibyśmy bardziej o wiadomości głosowe akurat tam niż o tekstowe.
1: Natomiast potwierdzam, żadnych wiadomości jak na razie nie ma.
3: Nie ma. Okej, dobrze, nie ma. No to wróćmy jeszcze do tych innych tematów, po prostu żeby słuchaczom tutaj zobrazować, o czym wszystkim już rozmawialiście na meetupach. Była niepełnosprawność ruchowa, była sztuczna inteligencja, była dostępność treści. Co jeszcze?
5: No dalej na ruszt w sumie, że tak powiem, czy na temat na tutaj na grudniowy meetup w 2022 poruszyliśmy w sumie temat osób niewidomych. To w sumie tutaj Ania, tak naprawdę jeszcze, ja jeszcze nie byłem organizatorem, natomiast mogę powiedzieć z perspektywy uczestnika, jak to odebrałem. Były dwie prelekcje standardowo i pierwsza była o niewidomym świecie smart. Tutaj Przemek Kielar opowiadał, jak używa smartfona, jak używa telefonu, jakich narzędzi korzysta, jak na przykład pisze wiadomości. Tutaj dla mnie ciekawostką właśnie było, że można używać Braille'a na telefonie, co właśnie wtedy się dowiedziałem. I Roberto w sumie na ostatnim też naszym meetupie potwierdził. Więc to było bardzo ciekawe. No i w sumie chyba taką najciekawszą rzeczą to było zakończenie właśnie prezentacji Przemka, takie bym powiedział nauka przez doświadczenie. I Przemek tutaj właśnie próbował na żywo podczas swojej prezentacji tam zakupić jakiś przedmiot w sklepie internetowym z AGD. No i niestety mu się to nie powiodło, bo strona była niedostępna, więc tutaj było duże rozczarowanie. Natomiast
3: tak, opowiadaliście, tak, wczoraj mi poza anteną jeszcze, że wszyscy już praktycznie wybrali, bo to wyglądało tak, że Przemek poprosił, też mój znajomy, Przemek poprosił o... poprosił wszystkich, żeby też weszli na tę samą stronę i spróbowali to kupić.
5: Tak, tak, tak, tak było. Chodziła jakąś suszarkę generalnie i tak, i tutaj już publiczność no, siedziała praktycznie, już miała wszyscy w koszyku, mieli dodany ten przedmiot, natomiast Przemek tutaj walczył niestety z modalem, no, którego po prostu czytnik ekranu u niego nie widział.
3: Więc tak, czyli to jest to takie okienko wyskakujące, ono się pojawia albo na dole, albo, tak, chyba na dole, przynajmniej na Windowsie, bo to pewnie był iOS, iPhone, tak. Czy tam czasami on to czyta jako dialog, ale nie zawsze i no tak, to jeśli nie wiemy, że takie okienko się pojawiło, gdzie tego szukać, czasami trzeba jeździć palcem po ekranie, a to i tak nie zawsze się uda. Więc tak, no.
5: Tak, tak, dokładnie. Tam, z tego co pamiętam, ten problem też był taki, że to okienko jak się tworzyło, nie przyniosło fokusu na to okienko, a tam był taki ważny przycisk przejść do koszyka, więc no niestety. Nie
3: tak, jak
5: się.
3: Tylko się pojawia jakaś nowa aplikacja, to chociażby w Tyflo Przeglądach, możecie tutaj usłyszeć często podsumowania, że to jest dostępne tylko. No i taki modal to jest właśnie jeden z tych elementów, które teoretycznie nie przeszkadzają, ale przeszkadzają. Niestety. Tak.
5: Tak, no niestety, ale ta historia właśnie, tak mówiłem, ma happy end, ma szczęśliwe zakończenie. Tutaj Przemek już po prezentacji, po meetupie już też napisał chyba do Ani, że udało się w końcu tą suszarkę zamówić, więc no, więc tutaj bardzo, bardzo fajne wystąpienie. No a druga prezentacja, tak jak mówiłem, nie kompletnie związana z technologią, a mianowicie tutaj było poruszany temat blind footballu. I to w ogóle dla mnie było zupełnie czymś nowym. Chodzi tutaj o piłkę nożną, w której uczestniczą osoby niewidome i niedowidzące. I tutaj występował Grzegorz Jakubowski, który był chyba bramkarzem i też trenerem takiej drużyny, Warty Poznań.
3: Ona no wtedy powstawała. Ona wtedy powstawała, to był jego pomysł, tak.
5: Tak, tak. I dokładnie on właśnie opowiadał, jak w ogóle ta gra wygląda, jak ona przebiega, jakie są zasady. Więc tutaj chyba nie tylko ja pewnie słuchałem tutaj z dużą ciekawością właśnie Grzegorza, jak o tym opowiadał.
3: Tak, była kiedyś już lata temu audycja w Tyflo Podcaście o piłce nożnej dla niewidomych. Tam znaczy wtedy Poznania nie było. Z tego co pamiętam, to byli chyba gracze z Wisły Kraków. Tak, i oni.
5: No to Grzegorz wspominał, że właśnie jest dużo zespołów w Polsce i oni gdzieś tam mogą ze sobą rywalizować, jakieś tutaj sparingi robić. Mm-hmm, więc bardzo. Mm-hmm.
3: Tak. I jeszcze przy okazji tutaj to może powiedzmy, Aniu, jeśli jesteś.
4: Jestem cały czas.
3: Tak, to znaczy chyba nie zrozumiałem cię dokładnie wczoraj, kiedy opowiadałaś o tym wszystkim, kiedy ustalaliśmy, ale ty miałaś też kontakt, jeśli chodzi o dostępność, z człowiekiem, z osobą, która zrobiła niejedną audycję w Tyflo Podcaście, czyli z Mikołajem Rotnickim.
4: Tak. I Mikołaj Rotnicki również był gościem na naszych meetupach i poprzednich wydarzeniach. Między innymi brał udział w dyskusji, w panelu dyskusyjnym podczas zeszłorocznego Dnia Dostępności, Świadomości o Dostępności, ale także uczestniczył ze mną, jakby pomógł mi tak naprawdę i tutaj pozdrawiam serdecznie i bardzo miło wspominam tą współpracę. Ja też w zeszłym roku organizowałam jakby w ramach właśnie oprócz meetupu, trochę poza meetupem, organizowałam warsztaty dla frontend deweloperów, czyli właśnie tym, czym my się zajmujemy z Rafałem, ale właśnie z zakresu dostępności. I to było jakby wydarzenie takie dodatkowe. I tutaj Mikołaj sam zaproponował, że to może on pomoże i może będzie miał taki wkład, że potestuje nam te rzeczy, które będziemy na tych warsztatach poprawiać. Więc była to bardzo wartościowa taka współpraca, bo tak naprawdę to najbardziej otwiera oczy również ludziom, którzy pracują z tą technologią, jak widzą od razu efekt. I robiliśmy tak, że mieliśmy niedostępne rozwiązanie, poprawialiśmy je i od razu Mikołaj testował je z czytnikiem ekranu i pokazywał, jaka jest zmiana i dlaczego to jest ważne. I sądzę, że Mam taką nadzieję, ale też jestem pełna wiary, że jakby wszystkie osoby, które były na tych warsztatach do dzisiaj to pamiętają i do dzisiaj nie popełniają błędów, które popełniali wcześniej i tworzą dostępne oprogramowanie, dostępne aplikacje internetowe. Więc to była bardzo, bardzo fajna tutaj z Mikołajem współpraca i też no i też jakby jego opinia tutaj podczas meetupu samego o panelu, też panelu dyskusyjnym, gdzie razem z Dominiką Koszek z Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Beatą Strzelczyk z Urzędu Miasta Poznań tutaj prowadzili, znaczy rozmawialiśmy o

0: dziejowym tutaj wtorkowym wydarzeniu. Ona jakby zarządza zespołem dostępności w Centralnym Ośrodku Informatyki i między innymi odpowiada za dostępność aplikacji mObywatel. I tutaj jeszcze...
1: O mObywatelu była audycja niedawno, tak.
0: Tak, sama słuchałam testowania jej, więc to na pewno tutaj duża rola Dominiki, że ta aplikacja jest w takim stanie dzisiaj, w jakim jest. Nie tylko jej zespołu. Również tutaj Beata Strzelczyk z Urzędu Miasta też jakby opowiedziała nam o tym, jak wygląda praca ze względu takiej publicznej administracji trochę i jakby jakie rzeczy są robione też w przestrzeni miejskiej, też z tą dostępnością cyfrową, bo tam, mimo że tego nie wszyscy to widzimy, ale tam też się dużo dzieje i są osoby, które myślą o tym, które jakby dbają o to i starają się bardzo dużo rzeczy pchać do przodu i żeby te wszystkie nasze portale, informacje, co się dzieje w mieście, jakby jak są informacje przekazywane obywatelom, mieszkańcom Poznania, żeby one były też jak najbardziej dostępne. Także i to w ogóle było też bardzo, to było też takie wydarzenie mniej technologiczne, bo jeszcze Sylwia Błach opowiadała nam o pełnosprawnej sztuce, czyli tak naprawdę mówiła nam o różnych artystach z niepełnosprawnościami, których możemy spotkać i jak w ogóle tworzona jest sztuka, jak możemy przekraczać te granice naszych ograniczeń. Oraz jeszcze Mateusz Pusto opowiadał nam o dostosowywaniu gier i o dostępnych grach. To też było bardzo ciekawe, wydaje mi się, dla...
1: Oj, ten temat mnie kompletnie kupił, muszę powiedzieć, o grach. Jako zapalony gamer, gracz tutaj, to jak najbardziej mi się ten temat podobał. Tak, Ania mówi, bardzo ciekawa prezentacja. Tutaj też właśnie wspominał, jakie gry na przykład są dostępne i z tego co pamiętam właśnie na przykład The Last of Us jest bardzo dostępny.
2: Tak, oczywiście. Tutaj Tomek Tworek zrobił prezentację dla Tyflo Podcastu, oczywiście, że tak.
1: To już było w Tyflo Podcastie, tak. Ale wiem, że tę grę właśnie można przejść właśnie po prostu jak osoba niewidoma po prostu może przejść całkowicie tą grę od A do Z, więc super robota tutaj twórców tej gry.
2: Tak, a jedna z nowszych pozycji teraz to jest najnowsza Forza Motorsport, o której też już mówiliśmy w naszych podcastach. I
1: to o tym też
2: naprawdę niemało.
0: Ja też słyszałam i jakby oglądałam chyba na YouTubie jakiś filmik o tym i również zbierałam szczękę z podłogi, także wydaje mi się, że to jest robota.
2: Tak. Tak, i... Przepraszam, a tematem przewodnim tego meetupu, o którym teraz mówicie, było co?
0: Tutaj nie mieliśmy do końca tematu, jakby zrobiliśmy to z okazji właśnie Global Accessibility Awareness Day.
2: Aha, tak.
0: Jakby tutaj zbyliśmy właśnie, to była taka rozrywka. Chcieliśmy, żeby tutaj porozmawiać o tym, jak ta dostępność jest w dzisiejszym świecie wokół nas, właśnie o sztuce i o grach. Czyli coś z kultury, coś z zabawy, coś z nauki. Tak podeszliśmy do tematu i zrobiliśmy, to też było dłuższe wydarzenie, bo te majowe zawsze to jest dobra okazja, żeby zrobić coś więcej i jakoś tak pobyć ze sobą dłużej podczas tego wydarzenia, podczas tego eventu.
2: No pewnie. A jakie jeszcze były tematy albo ciekawe prezentacje?
0: Ja jeszcze chciałam powiedzieć w sumie o takim, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i podczas którego ja się też nauczyłam najwięcej chyba, wydaje mi się. W sensie najwięcej dla mnie było rzeczy nowych, o których wcześniej nie wiedziałam. To było wydarzenie z lutego 2023, Głusi w świecie technologii. I tutaj mieliśmy dwie prezentacje. Doktor Beata Iwanicka opowiadała nam o w ogóle głuchej kulturze, w ogóle o społeczności ludzi głuchych i Paweł Potakowski mówił o też, miał prezentację pod tytułem Dość bycia głuchym na potrzeby głuchych i o tym, jak oni też działają pod względem organizowania tłumaczy na język migowy. I to był o tyle bardzo ciekawy temat, gdyż z naszej perspektywy, mi się tak zawsze kiedyś wydawał, może to dziś wstyd przyznać, ale człowiek się całe życie uczy, że no tak, skoro są napisy, no to chyba jest okej, i chyba ten content jednak, w sensie ta treść internetowa, czy ta treść, którą widzimy,

0: w internecie czy na stronach jest raczej dostępna, jeżeli mamy tłumaczenie. Ale nie zdawałam sobie sprawy tak naprawdę, jak bardzo język migowy jest obcym językiem.
1: Tak, to jest obcy język. Proszę
0: Dokładnie.
1: Państwa, to jest inny system w ogóle.
0: Tak, więc tutaj była to bardzo ciekawa prezentacja. Ja też w ogóle przygotowując i rozmawiając, jakby szukając, jak szukaliśmy prelegentów do prezentacji, jak zgłębialiśmy ten temat, to ja się też bardzo dużo nauczyłam. I tutaj też przy okazji mogę polecić, jeżeli ktoś by chciał się jakby zgłębić ten temat, to jest świetny reportaż na ten temat pani Anny Goc. Książka się nazywa Głusza. I bardzo pokazuje, jak dzisiaj wygląda, jak wygląda społeczeństwo głuchych w Polsce, z jakimi problemami się mierzą i tak naprawdę właśnie, czym jest ten język migowy. Trochę, także jeżeli ktoś ma ochotę zgłębić ten temat, to serdecznie polecam.
2: Również się podpisuję dwoma rękoma pod tą rekomendacją.
1: Tak, bardzo ciekawa pozycja się wydaje. Może też kiedyś zajrzę. Powiedzcie mi, czy jest gdzieś lista tych tematów? Czy nasi słuchacze mogą sobie sprawdzić, jakie były poprzednie meetupy?
0: Wszystkie wydarzenia, jakby, które się odbyły, są właśnie jakby w naszej grupie Accessibility Meetup Poznań na tym portalu meetup.com, to udostępnimy później linka do całej grupy i serdecznie zapraszamy wszystkich do rejestracji tam, do dołączenia do naszej grupy. Będą tam też informacje o kolejnych wydarzeniach.
1: Tak, link możemy dać do komentarza pod audycją w takim razie. I w takim razie opowiedzmy może jeszcze o tym ostatnim, najnowszym meetupie, który był 2 miesiące temu. On był poświęcony językowi.
2: Tak,
1: Tematem przewodnim był język. Tak, przepraszam cię, Rafale.
2: chciałem powiedzieć właśnie, że komunikacja bez barier to właśnie nasz tutaj motyw
1: Tak.
2: przewodni. I wystąpił no, Roberto właśnie, który prowadzi tutaj dzisiejszą audycję. To
1: Tak,
2: dużo na chwilę.
1: ale przede mną była jeszcze firma Jasnopis.
2: Tak. Jasnopis to jest takie narzędzie, które służy do sprawdzania, jak bardzo zrozumiały jest tekst. I to narzędzie jest w sumie bardzo proste do użycia, bo wystarczy skopiować tekst i go tam wkleić. A po czym algorytm jakby oceni nam, jak trudny jest ten tekst w skali od 1 do 6. Idzie
1: Za
2: tak
1: pomocą
2: dobry.
1: sztucznej inteligencji chyba też, tak? Między innymi.
2: Nie wiem, czy ten do oceniania jest na bazie sztucznej inteligencji. Na sztucznej inteligencji chyba jest upraszcza też dodatkowo jeszcze ten tekst za nas. Natomiast sama ocena jakby wskazuje nam, gdzie mogą być potencjalne problemy. Czyli na przykład podkreśli nam jakieś trudniejsze słowa, albo jakieś zdania, które są zbyt skomplikowane, czyli są jakby na przykład zbyt długie, tak? Więc takie
1: Tak,
2: rzeczy nam
1: tak.
2: wychwyci, no i zasugeruje, że no może warto to jednak uprościć, żeby więcej osób po prostu mogło to zrozumieć i właśnie w przystępny sposób to napisać. Więc bardzo fajne narzędzie i tutaj cała ekipa z Jasnopisu nam to bardzo przybliżyła, jak to narzędzie działa, do czego służy właśnie,
1: Tak,
2: więc
1: chyba aż 4 osoby były z tego, co pamiętam.
2: tak, zgadza się.
1: Co chyba nie jest takie oczywiste, tak? Z tego, co wiem, albo zwyczajne. U was to raczej na jedną prezentację jest jeden prelegent, może czasami dwoje, ale. Ale pamiętam, Aniu, że mi opowiadałaś, że musieliście ich hamować poniekąd.
0: No,
1: Bo oni
0: jesteśmy
1: chcieli całym
0: otwarci.
1: zespołem przyjechać i dobrze poniekąd, bo tam każdy z nich miał swój wkład w to, tylko no
0: Wyszło
1: czasu nie
0: super.
1: ma.
0: Tak, zastanawialiśmy się w pewnym momencie, jak pomieścić tutaj nasze promocyjne grafiki, jak wszystkich pomieścić i czy na pewno będzie miejsce na scenie, ale miejsce na scenie się znalazło. Także jeżeli ktoś nas słucha i ma ochotę całym zespołem opowiedzieć, to również zapraszamy całe zespoły.
2: Nie
0: Aha.
2: ma żadnego problemu.
1: No i w tym jasnopisie, tak tylko dla przykładu, ja wyniosłem z tego, że na przykład ważne jest, żeby zdania nie były zbyt długie, żeby nie było za dużo zdań podrzędnych, albo na przykład tak bardzo praktycznie, no to jeśli dostaniemy opis procesu rozpatrzenia jakiegoś wniosku w urzędzie, to lepiej napisać na przykład, że urząd rozpatrzy twój wniosek w ciągu 30 dni, 30 dni, a nie związek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, jeśli nie, to tam w przeciwnym wypadku jakby zostanie wysłany do państwa, ale tylko kto go wyśle na przykład. To oni tak mówili o tym, że to jest taki język bardziej zrozumiały dla ludzi, którzy no, mogą mieć wykształcenie średnie albo nawet podstawowe. Tak po prostu, żeby to było dostępne dla wszystkich, bo to nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnościami. Tutaj od razu powiedzmy. To chodzi o wszystkich. Dostępność jest ogólna i dla wszystkich i chyba właśnie wy mówiliście to, że dostępności nie widać. Widać niedostępność. Tak?
0: Tak. Tak, dokładnie. I tu faktycznie widać to w ogóle bardzo dokładnie, bo jakby w tej dostępności internetowej, w sensie cyfrowej, nad którą pracujemy, że dużo osób myśli, jest i w sumie jest to trochę mit moim zdaniem, jak czasami gadam z osobami, które nie słyszały trochę o dostępności, ale nie wiedzą o niej super dużo, to tak, tak, tak, ja wiem, no strona musi być dostępna dla osób niewidomych. No nie do końca tak jest, znaczy oczywiście tak też musi być jak najbardziej i wiemy o tym, ale jest dużo różnych innych typów użytkowników, w sensie użytkowników z bardzo różnymi potrzebami, ale też na przykład jest pewna taka niepełnosprawność tymczasowa, czyli ogólnie ograniczenia, które są chwilowe czy tymczasowe. Załóżmy, że mamy złamaną rękę, mamy w tym momencie ograniczoną możliwość korzystania jakby tą jedną ręką z touchpada, czy z myszki, czy z klawiatury, wtedy też jest nam ciężej. Jeżeli chodzi nawet o jakiś kontrast kolorów, to wiadomo, że jest to jakby osoby, które ogólnie nie rozróżniają kolorów, mają problem z tym, ale również jeżeli siedzimy w jakimś miejscu nasłonecznionym, gdzieś nie do końca widzimy, czy właśnie, nie wiem, czy nawet jesteśmy zmęczeni i nasz wzrok jest osłabiony, wtedy również korzystamy z tych wszystkich ułatwień. Moim zdaniem tych przykładów można mnożyć jeszcze przez tutaj długie godziny, ale tak, jest
1: oczywiście
0: bardzo duża grupa ludzi i też ten język to jest coś, co my wszyscy korzystamy z tego, prawda? W sensie wszyscy chcemy rozumieć tekst, który jest, treści, które są do nas przedstawiane, a ile razy właśnie braliśmy pismo z urzędu i nie mogliśmy zrozumieć, o co tam chodzi.
1: Tak, i tutaj jakby jeden z wniosków może polegać na tym, że my możemy robić dokładnie to samo, co robią na przykład kraje anglojęzyczne, gdzie takie pisanie zrozumiałe jest już taką troszkę oczywistością z tego, co zrozumiałem. Czyli to wszystko się da, tylko trzeba chcieć, ale to nie będzie wcale na przykład naruszanie jakichś reguł języka albo łamanie, tak? Jakby to będzie cały czas poprawny język polski i nawet nie będzie to jakieś upraszczanie dla dziecka. To będzie po prostu pisanie tak, żeby było bardziej przejrzyście.
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej jest to możliwe. Można stworzyć ładny tekst, który jest zrozumiały i prosty i też jest ciekawy stylistycznie. Niekoniecznie tak. Od razu tworzyć, prawda, jakieś skomplikowane, tutaj złożone wielokrotnie zdania ze specjalistycznymi terminami.
2: Tak. Czasami to jest kwestia budowania świadomości i w sumie zmiany przyzwyczajeń, nie? Bo tak z tego, co wiem, to na przykład urzędy często mają jakieś gotowe na przykład teksty, albo to gdzieś się pojawia, albo jak dodadzą jakichś dużo trudnych czy niezrozumiałych słów, to ten tekst nabiera jakiejś takiej magicznej mocy, tak? No, ale no nie do końca tak jest, nie? I każdy by chciał, jednak wolałby dostać taki prosty tekst, napisane co ma, kiedy zrobić, gdzie i tyle, nie?
1: Tak.
2: Więc tutaj ta zmiana przyzwyczajeń i wiedza, tak naprawdę.
1: Tak. No i jako druga prelekcja na ostatnim meetupie to była moja raczej taka opowieść niż prezentacja o Braille'u i o tym, po co on jest potrzebny, do czego on jest dzisiaj potrzebny i dlaczego jeszcze, moim zdaniem przynajmniej, bo tutaj zdania są bardzo różne, naprawdę ma swoje zastosowanie w dzisiejszych czasach, czyli mówię i o linijkach brajlowskich, i o napisach w miejscach publicznych typu windy, typu lotniska i tak dalej. Mówiłem też o przydatności Braille'a w nauce języków obcych i to nawet o takich nieoczywistych rzeczach, że żeby to powiedzieć jak najbardziej zrozumiale się da. Braille dla języków, które nie piszą alfabetem łacińskim, bardzo często wywodzi się z tego samego źródła, więc my jakoś, jakby niewidomemu jest łatwiej zapamiętać litery z obcego alfabetu. Najczęściej dlatego, że większość się będzie zgadzać cały czas, tylko się będzie inaczej to stosować, ale to cały czas będzie jedna podstawa. Oczywiście to tak bardzo ogólnie, ale można tak powiedzieć. I opowiadałem też o skrótach brajlowskich, o tym, że w iPhone'ie można nimi pisać i do czego one mogą służyć. No, one na pewno mogą ułatwiać czytanie na głos na przykład i no też notowanie oczywiście, a polski ma swoje skróty brajlowskie, więc zachęcam, może jakby wam się chciało, jeśli wiecie jak działają na przykład angielskie skróty mniej lub bardziej, na jakich tych zasadach, że tam na przykład może być jedna litera, jeśli jest między dwoma odstępami, czyli na przykład odstęp C, odstęp to jest co i tak dalej, to jest jedno słowo, no to możecie się zacząć uczyć z iPhone'a nawet taką metodą prób i błędów. Ja się w ten sposób nauczyłem, zachęcam i wiem już od Michała, żebyśmy chcieli zrobić też audycję o skrótach brajlowskich, tylko na razie nasi potencjalni goście jeszcze nie mają czasu. No. Także tak i no, ja jeśli chodzi o meetup w ogóle, to dowiedziałem się o nim właśnie dzięki Ani, którą poznałem na testach tej aplikacji YM Go, o których już tu wspominałem na początku audycji i bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział też aktywnie i z wielką chęcią będę przychodzić ewentualnie, gdyby się tylko dało, no to też wiadomo, że coś wniosę znowu.
0: Będziemy pamiętać i pewnie jeszcze się zgłosimy z zaproszeniem. Mm-hmm. Chciałam tylko dodać, że jakby ta prezentacja o Braille'u była też bardzo interesująca dla nas, bo jakby większość ludzi wie, że jest Braille. Wie, że jakby tak, że jest to alfabet, z którego osoby niewidome korzystają i jakby czytają w nim spoko, ale tak naprawdę dużo osób nie myśli o tym i nawet nie przeznacza na tą chwilę, żeby pomyśleć, jak dzisiaj jest wykorzystywany, dlaczego w ogóle, czy on jest nadal potrzebny w tym cyfrowym świecie. Także wydaje mi się, że to też było bardzo, bardzo fajne i bardzo wartościowe, bardzo wartościowa prezentacja.
1: No dzięki bardzo, miło to słyszeć oczywiście. I też się rozwinęła dyskusja, to znaczy po obu prelekcjach się rozwinęła dyskusja, tylko może siłą rzeczy, no, może siłą rzeczy po prelekcji przedstawicieli jasnopisu, przynajmniej ja tak to zapamiętałem, że te pytania były takie bardziej zawodowe, bardziej profesjonalne. A ja opowiadałem o czymś, czym pracuję na co dzień i pytania też były różne. Oczywiście były też takie profesjonalne, ale były też pytania dotyczące po prostu codzienności używania tego Braille'a. Bo wbrew pozorom, no tak jak powiedziałaś, ani osoby widzące nieobeznane mogą nie wiedzieć, jak działa Braille nawet i że to jest alfabet, a nie język. Więc jakby cieszę się, że mogłem tam wyjaśnić troszkę to.
0: To też takie ciekawe, że tutaj jednak widać było, że ta wiedza o Braille'u jest mimo wszystko dosyć mała, tak jak z jasnopisaniem, jakby pisaniem i tworzeniem treści wszyscy mamy jakąś styczność, tak o tym Braille'u jeszcze nie wszyscy wiemy aż tyle, więc też jakby troszkę inny był poziom dyskusji, nie? W sensie inne były pytania, tak. Trochę inny charakter dyskusji, może nie poziom, bardziej charakter.
1: Tak, tak jest. Mhm.
2: Myślę też, że to fajne w tych wydarzeniach to, że może przyjść każdy z różnym poziomem wiedzy i zawsze z tych spotkań wydaje mi się, że coś można ciekawego wyciągnąć, nie? Czyli jeśli ktoś nigdy nie słyszał o Braille'u, to przynajmniej się usłyszał, tak? Ale jeśli ktoś już słyszał o Braille'u, to myślę, że i tak się dowiedział od Roberta właśnie na prezentacji czegoś nowego, więc myślę, że to jest bardzo fajny i ważny aspekt też naszych spotkań.
0: Jeszcze jeden temat był poruszany, o którym nie wspomnieliśmy. Jeszcze mieliśmy cały, w październiku zeszłego roku, mieliśmy jeszcze cały meetup o neuroróżnorodności. To też jest bardzo ciekawy temat. On jest dosyć modny, nawet dzisiaj mogę powiedzieć, ale też bardzo ważny, ponieważ pokazuje nam, jakby mówimy o osobach z różnymi też ograniczeniami kognitywnymi, ale też o neuroatypowych, którzy po prostu doświadczają świata w inny sposób niż większość.
1: Tak, to jest takie w miarę nowe pojęcie, ta neuroróżnorodność, tak, z tego co wiem.
0: Tak. I właśnie...
1: Więc to chodzi o to po prostu, no, żeby patrzy się na ludzi w ten sposób, że każdemu jakoś działa mózg. I nie, jakby nie wszystkim działa w podobny sposób. Więc tutaj wchodzi autyzm, spektrum autyzmu, spektrum ADHD, dysleksja i jeszcze kilka innych rzeczy i traktowanie tego wszystkiego po prostu jako neuroatypowości, bo to się nie wydaje, ale tam jest wspólny mianownik, jest ich nawet kilka. Nie będziemy się może rozwodzić na ten temat, ale myślę, że to słowo jest na tyle jeszcze jest nowe, że warto troszeczkę powiedzieć, co to jest.
0: Tak. No to dla mnie najlepszym taką definicją, którą ja znalazłam, to jest takie właśnie doświadczenie świata i odbieranie go w różny sposób. Mhm. Niekoniecznie takim jak większość. Ale nie chodzi o to, że to jest jakby strasznie oderwane, bo tak naprawdę to jest tak właśnie, jak powiedziałeś, spektrum. To jest spektrum ADHD, spektrum autyzmu, czy jest na jakiejś skali. Wszyscy jesteśmy różni, wszyscy mamy jakieś swoje rzeczy, jak to mama mojej przyjaciółki mówiła, każdy jest jakiś, więc tutaj też każdy jest jakiś i każdy jakoś ten świat odbiera. Więc są osoby, które są bardziej wrażliwe na dźwięki, bardziej wrażliwe na światło, które mają inny, różny poziom skupienia. Tutaj dużo rzeczy wchodzi w grę, które są czasami bardziej wrażliwe, na niektóre rzeczy są mniej wrażliwe. I mieliśmy tutaj bardzo ciekawe dwie prezentacje. Jedną przedstawiła Marta Truś o projektowaniu dla właśnie neuroróżnorodności. Czy jest ono inkluzywne, dostępne, czy może po prostu uniwersalne i powinniśmy już ogólnie tak podchodzić, myśląc o tym, że możemy być w jakimś takim zakresie różnych potrzeb. Oraz bardzo ciekawą drugą prezentację miał Jakub Oblizajek, który opowiadał nam o swojej drodze do IT, który aktualnie pracuje jako tester. Również jest w spektrum. To też była bardzo ciekawa historia, ponieważ on został zdiagnozowany później i już opowiadał nam o tej całej swojej drodze, jak to wygląda i jak to jest też w środowisku szukania pracy i jakie miał trudności i przygody i problemy. Także też bardzo, bardzo ważne, wydaje mi się, prezentacje i ważne tematy.
1: Oczywiście. Oczywiście, że tak. I teraz mi wypadło pytanie, ale skoro mi wypadło pytanie, to tylko skorzystam z okazji, zaraz pewnie mi się przypomni, ale skorzystam z okazji i znowu zapytam cię tylko, Michale, czy mamy jakieś wiadomości? Podejrzewam, że niestety nie.
3: Na razie nie mamy.
1: Dobrze, okej. W każdym razie przypominam, że słuchacie audycji o Accessibility Meetupie Poznań, o wydarzeniu dotyczącym dostępności organizowanym w Poznaniu co kilka miesięcy. Teraz już w budynku w głównej siedzibie Allegro i rozmawiamy z Anią Karoń i Rafałem Guźniczakiem jako przedstawicielami grupy organizatorów właśnie Accessibility Meetupu. W takim razie powiedzcie, co planujecie teraz z okazji Światowego Dnia świadomości o dostępności. Jak już powiedzieliśmy, będzie to we wtorek, czyli już teraz we wtorek, 14, w najbliższy wtorek, 14 maja. Tak, żeby się nie pokrywało z samym dniem dostępności, który jest 16 maja.
2: Tak, najbliższe wydarzenie, tak jak właśnie mówisz, 14 maja. Chcieliśmy tutaj uniknąć właśnie pokrycia się z innymi wydarzeniami, o które też Roberto wspominał już na początku. No i teraz wyjątkowo zaczynamy o 16 godzinie na Wierzbięcicach 1B. Jeśli ktoś by potrzebował asysty dotarcia na wydarzenie, to zapraszamy do kontaktu. Możemy pomóc tutaj dostać się z przystanków komunikacji miejskiej. To jest przystanek Wierzbięcice lub Świętego Czesława w Poznaniu. I tutaj kontakt najlepiej przez platformę meetup.com lub gdzieś tutaj pod komentarzami, jeśli jest taka możliwość. No a co przygotowaliśmy? Bo zawsze zaczynamy o 18, tym razem trochę wcześniej, bo o 16, gdyż mamy przygotowane dla gości, na uczestników kilka dodatkowych aktywności. I tutaj jedną z nich to będzie odbieranie paczek niespodzianek z zielonych automatów paczkowych Onebox. No i tutaj będziemy mieli przygotowane dwa scenariusze i każdy z uczestników będzie mógł przetestować dostępność właśnie rozwiązań, które są zapewnione w tych automatach, no i jakiś mały upominek z nich wyciągnąć. A druga rzecz, którą tutaj udało nam się zorganizować przy wsparciu zarządcy budynku, w którym właśnie też Allegro ma siedzibę, to jest barierołamacz. Czyli w sumie połączenie zabawy i nauki przez doświadczenia. I tutaj uczestnicy będą mieli możliwość wejść właśnie w takie symulowane sytuacje, spróbować wyzwań i tak rozwijać po prostu empatię. No i dzięki temu poznają właśnie różne perspektywy różnych osób z niepełnosprawnościami, więc też myślę, że bardzo, bardzo ciekawa aktywność. Będzie się można tutaj to sprawdzić i przetestować. No i też na koniec standardowo networking i w sumie dodatkowo też ten networking rozszerzyliśmy o stoliki tematyczne. Będziemy mieli gości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i również inkubator wielkich Jutra Dostępność Plus. Więc tutaj też na pewno będą na gości czekały właśnie dodatkowe jeszcze takie atrakcje, rzeczy do sprawdzenia, między innymi właśnie linijki brajlowskie i inne urządzenia. Nie wiem, czy coś tu Ania byś chciała może dodać?
0: Chyba wyczerpałeś temat, tak, ale...
2: ale?
0: To nie wszystko. Zapraszamy, ale zapraszamy serdecznie. Tak. I to tak, nie wszystko. Ale...
2: To nie wszystko. To mów, Ania.
0: Do 17.30 ruszamy z prezentacjami i w planie są dwie prezentacje w naszym programie. Najpierw właśnie nasi goście z Centralnego Ośrodka Informatyki, Dominika Łukoszek i Kuba Dębski, opowiedzą, co wspólnego ma tworzenie produktu dostępnego cyfrowo z ogrodem botanicznym. Także jeżeli interesuje Was odpowiedź na to pytanie, to koniecznie zapraszamy. Oraz drugą prezentację przedstawi Agnieszka Maciejewska, koordynatorka do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Poznania i opowie nam o kluczu do równości. Agnieszka skupi się głównie też na tym, jak wygląda dostępność w naszym mieście. Więc takie to dwa ciekawe tematy czekają nas we wtorek.
1: Mhm. Tak, myślę, że też przyjdę, zapowiada się bardzo ciekawie, także dziękuję za opowiedzenie tutaj, za przedstawienie najbliższego meetupu i zdradzę, że nie wiem, czy wy oboje, ale Ania, ty mówiłaś, że będziesz potem w Warszawie na tej konferencji 16, więc współpraca tutaj już jakaś jest.
0: Tak, jakby jedziemy razem, większą grupą, jakby większość z naszej ekipy organizatorskiej jedzie także do Warszawy świętować dalej. Jakby ja to ze swojej perspektywy powiem, że dla mnie to jest, maj jest zawsze taki cały ten tydzień, jest dużo rzeczy, które się dzieje w temacie dostępności, dużo jest wydarzeń online i też na miejscu się zdarzają, więc ja jakby traktuję to właśnie jako Zgłębianie tej wiedzy, rozmowy z ludźmi na ten temat, jest to zawsze ten maj mi się zawsze tak dostępny kojarzy. Ja akurat na Automatic Ali będę mówić, czyli na konferencji właśnie organizowanej przez Jacka Zadrożnego, będę mówić o narzędziach do testowania dostępności, które budowaliśmy jeszcze w Snowdogu, które teraz są publiczne, jakby kod tych narzędzi jest publicznie dostępny. Więc to też zapowiada się. Tam zapowiadają się bardzo ciekawe tematy i też wszystkie są związane z dostępnością. Część właśnie, jeżeli chodzi o dostępność i sztuczną inteligencję, o dostępność i testowanie, o dostępność i automatyzację, ale ta dostępność jest na pewno tutaj w samym centrum.
1: Mhm, tak. A skoro już wspomniałem o współpracy, to powiedzcie mi jeszcze, może tak, podzielę to. Najpierw tak, czy wy już braliście w podobnych innych wydarzeniach udział, bo troszkę ich już było. Już parę lat temu Uniwersytet Śląski organizował Dni Dostępności Cyfrowej. Niewiele o tym wiem, ale tutaj nasz redakcyjny kolega Paweł Masarczyk mi zdradził, że tak właśnie było. Plus, no tak jak powiedziałem, teraz jest ta konferencja PFRON-u, Automatic Ali i na pewno jeszcze nie jedno wydarzenie w Polsce, a tym bardziej, no dużo więcej tego było w innych jeszcze krajach, Niemcy, Stany Zjednoczone, część też online. Czy braliście udział w takich wydarzeniach już też?
2: To może ja zacznę. Ja już, jeśli chodzi o Global Accessibility Awareness Day, to no jedynie brałem tutaj udział w poznańskich tych naszych meetupach, poprzednich, tutaj, o których wcześniej wspominaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie takie spotkania dostępnościowe, to mogę tutaj jak najbardziej polecić wydarzenie, konferencja w sumie, to już jest tak naprawdę, Sensorycznie na Serio, która odbywa się w Krakowie, gdzieś w okolicach października. I ona już miała dwie edycje, rok temu była druga. Podejrzewam, że w tym roku również będzie kolejna edycja. To też wydarzenie jest o tyle ciekawe, że ono też jest hackathonem, czyli można, jeśli ktoś tutaj ma takie programistyczne, ale nie tylko w sumie jakieś takie zainteresowania, to może wziąć udział w takim programistycznym wydarzeniu, które trwa 24 godziny, którego celem jest wypracowanie w tym czasie jakiegoś rozwiązania konkretnego problemu, który tutaj organizatorzy gdzieś tutaj podrzucają. Więc tutaj bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Ale też mogę polecić z takich mniejszych meetupów, wydarzenie, na którym byłem w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, jakoś tak, które organizowane jest w Gdańsku. I to jest społeczność Accessibility i Dostępność. Jest to organizowane przez Bartka Bugajnego i Bartka Wojtasiaka. No i tutaj to wydarzenie jest właśnie tak trochę podobne właśnie do tego poznańskiego. Też jest kilka prelekcji i też te prelekcje właśnie o dostępności poruszają takie tematy dostępności, więc też również polecam.
1: Tak, a dobrze, i ty, Aniu?
0: Ja brałam udział, tak, jakby brałam udział bardziej w takich, znaczy bardziej w Europie, w innych krajach. Brałam udział w 2 lata, chyba, czy już 3 lata temu Accessibility Club, wtedy był w Berlinie i teraz również będzie w czerwcu, tym razem w Amsterdamie. I to jest też takie oddolne, to nie jest żadna duża konferencja, jest to wydarzenie oddolne, też organizowane przez grupę pasjonatów, gdzie różni ludzie wymieniają się doświadczeniem, również są prezentacje. Tam drugiego dnia są jeszcze warsztaty tematyczne, jest ich zazwyczaj kilka, więc też również można się już praktycznie pouczyć trochę. To wydarzenie też jest darmowe, więc i bardzo miło je wspominam. Też bardzo takie ciekawe, też również polecam. I jeszcze pamiętam, że byłam też w Szwecji, Funka Accessibility Day, chyba też z okazji majowego wydarzenia. Jakby wtedy u nas była troszeczkę jeszcze mniejsza świadomość i tych wydarzeń u nas było trochę mniej, a Skandynawia już mocno działała w tej kwestii, więc ja pojechałam, znalazłam sobie takie wydarzenie i pojechałam tam się uczyć o tym, co się tu w ogóle dzieje i jak ten świat wygląda. I to już było jakby dawniej. A tak, to jakby jak najbardziej mogę też, jakby śledziłam te wydarzenia, nie udało mi się pojechać, ale podpisuję się pod tym też, co Rafał powiedział. I ostatnio było jeszcze jedno ciekawe wydarzenie, na które ono było w Krakowie przez Kinaolo organizowane. Oni też tutaj mocno działają i starają się, czy to był festiwal, nie festiwal. Nie do końca pamiętam, jaki był tytuł, w każdym razie jakby Kinaole też działa i oni mają, chcą organizować to w różnych miastach i też bardzo fajnie angażują społeczność zainteresowaną dostępnością. Także dzieje się trochę w tym temacie i w Polsce, i w Europie.
1: Jasne, tak, to prawda, dzieje się i w Polsce, i w Europie, i w świecie w temacie dostępności. A z drugiej strony, jeszcze ujmując tę współpracę, które instytucje współpracują z wami? Mówiliśmy już o Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, ale może jakieś jeszcze media albo urzędy, firmy, czy to informatyczne, czy to jakiekolwiek inne, jak to wygląda?
0: Jako meetup, w sensie działamy sobie od w sumie niedawno, od tego wydarzenia, jako taka grupa oddolna, inicjatywa oddolna. I właśnie w tej grupie 7-osobowej jakby tworzymy i chcemy dalej to tworzyć. Nie działamy bezpośrednio pod żadną firmą. Allegro i Snowdog są naszymi partnerami i wspierają nas tutaj w działaniach. Poza tym, jak już wspomniałeś, właśnie w ogóle Biuro Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Adama Mickiewicza jest tutaj naszym również patronem. I współpracujemy też bardzo mocno z towarzystwem, z towarzystwem tłumaczy migowych z GEST. I nie mamy żadnego więcej patronatu. Jakby staraliśmy się przez pewien czas uzyskać patronat prezydenta miasta Poznania, czy tutaj właśnie jakichś władz lokalnych, ale nie udało nam się to niestety. Może też dlatego, że wtedy działaliśmy jeszcze tutaj jakby bezpośrednio pod marką firmy, więc też było to trochę inaczej. Czy teraz by nam się uda, nie wiem. Jednak no, ta współpraca z Urzędem Miasta jest taka mniej formalna, powiedzmy, jakby wiemy, że mamy wsparcie, osoby z Urzędu Miasta przychodzą też na nasze eventy, nasze nagrania z wcześniejszych wydarzeń pojawiały się także na portalu poznań.pl w sekcjach właśnie z różnymi wideo, filmami i tak dalej, także pod tym względem sobie współpracujemy, ale żadnych większych współpracy póki co nie mamy. Chyba że jeszcze, Rafał, jak o czymś zapomniałam albo o czymś nie wiem, to...
2: Mi też nic nie wiadomo więcej, więc myślę, że tutaj wyczerpałaś te badania.
1: A w mediach już pisano o was, albo były jakieś reportaże. Wiem, że teraz była dziennikarka z Radia Studenckiego Meteor z UAM-u i z Radia Poznań też, z Polskiego Radia Poznań.
0: Tak, no... Czekamy cały czas na zaproszenia, jesteśmy otwarci, także póki co pojawiają się artykuły, które są jakby o meetupach, które były, czy jakieś relacje z tych meetupów od uczestników, głównie na mediach społecznościowych, także taką oddolną promocją kierujemy się, żeby tutaj szerzej rozpromować to wydarzenie. Ono jest też lokalne, nie jest co za duże, więc cieszymy się z tego, że jakby jest chęć i cały czas jest zainteresowanie przede wszystkim uczestników. Dla mnie to był zawsze największy motywator do tego, żeby organizować kolejne wydarzenie, ponieważ ludzie przychodzili do nas bezpośrednio, mówili, że to jest super, że to jest bardzo inspirujące, że oni się dużo uczą i że przyjdą i jeszcze zabiorą przyjaciół i rodzinę na następne. Chyba to były zawsze takie dla mnie, przynajmniej dla mnie takie najmocniejsze tutaj informacje, że warto to robić, warto poruszać kolejne tematy i tą świadomość rozszerzać.
1: Tak, zdecydowanie.
2: Wspomniałaś, Ania, o tej,
1: tak, właśnie
2: o tej rodzinie.
1: Tak, tak.
2: Wspomniałaś, Ania, o tej rodzinie, to pomyślałem, że teraz jest w sumie fajna okazja 14 maja właśnie wziąć udział właśnie w Barierą Maczu. Tutaj myślę, że to też dla młodszych uczestników myślę, było to też ciekawym w sumie wydarzeniem. Może niekoniecznie prezentacje będą dla nich ciekawe, natomiast taka część tutaj aktywna jak najbardziej, więc zapraszamy.
1: Tak, oczywiście. A czy jako osoba niewidoma lub niedowidząca bylibyśmy w stanie też wziąć w tym udział? Tak aktywnie? Bo mówiłeś, Rafał, na przykład o tych oneboxach, tak? Ale no, one są dotykowe, jakby nie patrzeć, chyba że otwieramy przez aplikację, no to wtedy nie ma problemu. Wtedy ona jest dostępna.
2: Tak, jednym ze scenariuszy, które przygotowaliśmy, właśnie jest symulacja osoby niewidomej, czyli właśnie odbiór paczki z automatu z wykorzystaniem tej na przykład czytnika ekranu. A druga to jest z osoby, która poruszy się na wózku. Czyli mamy taką możliwość w automatach, żeby zamawiając paczkę, móc wybrać, do której skrytki ona ma trafić. Czyli na przykład do tych niższych możemy sobie zamówić.
1: Tak.
2: Wtedy potem łatwiej jest taką paczkę odebrać. I też tutaj ważny aspekt, że te niższe też nie oznacza, że przy samej ziemi, bo to też jest ważny aspekt dostępności. Na przykład taka osoba poruszająca się na wózku też nie jest w stanie sięgnąć paczki, która jest na samym dole tak naprawdę, nie? Czyli ta wysokość musi być odpowiednia. Mhm. Prosto mówię.
1: Czyli tak czy inaczej, ale wzięlibyśmy, moglibyśmy wziąć ten udział, tak?
0: Jak najbardziej. Wydaje mi się, że w barierołamaczu, przynajmniej w części z tych, jakby w większości tak naprawdę, z tych aktywności również. Niektóre byłyby dla was pewnie łatwiejsze nawet, ponieważ niektóre to są również jakby symulują właśnie problemy osób niewidomych i niedowidzących, więc na pewno mielibyście prościej, ale jestem ciekawa, bo tutaj w sumie organizuje tą barierołamacz, czy tą grę całą organizuje ekipa, która też jakby zna się na tym, więc to jakby też może byłoby ciekawe doświadczenie dla nich. Ale zapraszamy wszystkich i sądzę, że tak, większość aktywności jest dostępna dla wszystkich.
1: Dobrze. I bardzo mnie to cieszy. To w takim razie, chyba zbliżając się powoli do końca, jeszcze tylko dopytam, bo rozmawialiśmy o tym meetupie dotyczącym osób niewidomych, ale oprócz tego, czy jeszcze współpraca z niewidomymi jakaś była? Z ludźmi tutaj, którzy nawet mogliby nas słuchać, czy nie? Chyba wspomnieliśmy o wszystkim, tak? Czy?
0: Chyba tak, bo współpracowaliśmy właśnie z osobami niewidomymi, niedowidzącymi po drodze. Organizowaliśmy te dwa wydarzenia, które dotykały tego tematu. Na pewno nie jest to koniec, ponieważ jakby jest tyle tematów do omówienia i różnych, związanych z różnymi niepełnosprawnościami, ograniczeniami, że ten temat jakby problem ze wzrokiem z pewnością będzie się pojawiał jeszcze po drodze. Ale jeżeli też na przykład ktoś z słuchaczy ma ciekawe tematy czy propozycje dla nas, o czym moglibyśmy zrobić takie wydarzenie, czy może ktoś chciałby o czymś ciekawym opowiedzieć, czy jakimś projekcie, czy historii, to zapraszamy także do kontaktu.
1: Tak jest, tak jest. Zostawiajcie nam w komentarzach wasze opinie. Ja jeszcze przypomnę o tym, no pewnie już za chwilę, bo na samym końcu audycji, ale tak, zachęcamy do tego, bo plany, rozumiem, są. I to pewnie niemałe, znając was.
2: Tak, mamy już zaplanowane w sumie, znaczy zaplanowane tak tutaj wstępnie datę kolejnego spotkania i planujemy jeszcze w tym roku dwie kolejne edycje, ale to już będzie pewnie po wakacjach, znaczy na pewno po wakacjach, więc gdzieś już tam w okolicach października można powoli sobie ten czas rezerwować, natomiast jeszcze tej daty będziemy informować.
1: Czyli do wakacji jest teraz ostatnia okazja, tak?
2: Tak, teraz przed wakacjami jest ostatnia okazja, we wtorek najbliższy, a później mamy chwilę przerwy wakacyjnej, ale tutaj nie będziemy też pewnie odpoczywać, będziemy tutaj ciężko pracować nad kolejnymi wydarzeniami, tak. No, które właśnie wrócą już, myślę, w październiku.
1: Mhm. Bo ta organizacja jest oddolna, czyli to tak naprawdę znaczy, że wypiszecie indywidualnie do ludzi I to pewnie wcale nie jest takie łatwe, żeby wszyscy znajdowali czas.
0: To tak, tylko to jest tak, dla nas to jest też, ponieważ jest to gdzieś tam nasza pasja i sfera zainteresowań, to znajdujemy ten czas, my się też regularnie dosyć spotykamy, żeby zaplanować kolejne działania i każdy w swojej przestrzeni, co może, to swoją cegiełkę dokłada. Mamy mnóstwo pomysłów, też jakby tutaj akurat one się mnożą zawsze, co możemy zrobić i tak dalej, bardziej nam brakuje kolejnych rąk do pracy i organizm i czasu na to, żeby to wszystko zrealizować, ale no jakby no, sprawia to ogromną radość i przyjemność, także mimo, że robimy to jakby w swoim wolnym czasie, to tutaj jest chęć z każdej strony.
1: No i tak, to jest ważne. Zresztą ludzie zajmujący się dostępnością bardzo często chętnie o tym opowiadają. Prawda?
0: Tak, tak, to prawda. I też i tutaj działa taki czynnik też społeczny. Na przykład przez to, że działamy jakby gdzieś tam oddolnie, jako to ja nawet miałam takie doświadczenie, że jak kontaktowałam się czasami z prelegentami, pytałam, czy ktoś może właśnie nam opowiedzieć o tym, co robi, czy chciałby przyjechać, czy może przyjechać, bo nie wszyscy są z Poznania, niektórzy przyjeżdżają do nas z innych miast, to jakby pamiętam, że padło pytanie na zasadzie, okej, a czy jest jakieś wynagrodzenie tutaj dla prelegentów? No więc ja powiedziałam, że jakby budżetu nie mamy, ale no dowiem się, zobaczymy, co możemy zrobić, przede wszystkim jakie są twoje potrzeby, co cię interesuje, jak to jest oddolnie, to spoko, to przyjadę, nie ma problemu, to opowiem, to nie chcę. Więc jakby też widać, że sami uczestnicy tutaj też mają, tak jak powiedziałeś, chęć dzielenia się wiedzą, więc po prostu to podzielenie się doświadczeniem, opowiedzenia o projektach, opowiedzenia, jakby wzmacnianie tej świadomości jest chyba na pierwszym miejscu.
1: Tak, oczywiście, może od razu podkreślmy, dzięki temu, że to jest organizowane oddolnie, z jednej strony no nie macie budżetu i raczej jakby bierze się udział za darmo, aktywnie, ale też wstęp jest darmowy. Nie trzeba płacić, nie trzeba nic rezerwować, bo jest to na tyle jednak lokalne wydarzenie, że no miejsca się raczej znajdą zawsze, przynajmniej na ten moment, jak na razie zawsze tak było, tak?
2: Tak, miejsca jeszcze mamy w sali. Mamy dużo, dużo, myślę, jeszcze wolnych miejsc. Przy ostatnim spotkaniu właśnie testowaliśmy salę na 150 miejsc siedzących. Jeszcze trochę było wolnych, więc tutaj jak najbardziej jeszcze mamy bufor zapasu, więc tak. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich.
1: Tak. Ja też się dołączam do tego. To na koniec może jeszcze podsumujmy w takim razie. Najbliższy Poznań Accessibility Meetup, przepraszam, odbędzie się we wtorek 14 maja od godziny 16.
2: Tak.
1: W głównej siedzibie Allegro w Poznaniu, czyli to jest ulica Wierzbięcice.
2: 1B.
1: Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich zainteresowanych. I będą te aktywności takie dodatkowe, czyli będzie ten barierołamacz i będą oneboxy, będą prezentacje i będzie też możliwość poznania w Poznaniu różnych osób zainteresowanych tematem. Tam przychodzą bardzo ciekawi ludzie, różni. Ja mogę powiedzieć, że na przykład po mojej prelekcji się do mnie odezwała projektantka, która na ten moment pracuje w jednej firmie takiej zajmującej się wymianą walut przez internet i tak bardzo ogólnie po prostu zapytała mnie, czy mam jakiś pomysł, albo gdyby ona miała jakiś pomysł i chciała przetestować dostępność, to czy może się do mnie odezwać, jak najbardziej może, także przychodzą naprawdę różni tam ludzie związani z Poznaniem albo którzy się dowiedzieli o wydarzeniu. A gdzie? A przepraszam, jeszcze tylko powiem, jak przyjdziecie, to pewnie kawa albo herbata będzie na miejscu, prawda?
2: Tak, kawa, herbata, soki, coś na ząb też myślę, że się znajdzie, więc wszystko jest na miejscu. Wystarczy przyjść.
1: Tak, wystarczy przyjść. Gdyby ktoś nie był pewien, jak dotrzeć, to jest możliwość asysty z przystanku. I właśnie tutaj przechodzę jeszcze do jednego pytania. Gdzie można znaleźć informacje o was? Na Facebooku, z tego co wiem, i na tej stronie meetup.com.
0: Tak, zachęcamy do rejestracji w ogóle też na meetup.com. Ona nie jest może obowiązkowa, ale też daje nam informacje, ile będzie osób. I tam też jest kontakt w opisie wydarzenia, jest informacja, jak się z nami skontaktować, jak do nas napisać, jeśli potrzebny jest asysta. Również jesteśmy właśnie na Facebooku, na LinkedInie i tam też można pisać do nas na stronie. Jeśli taka pomoc jest potrzebna, to na pewno zorganizujemy.
1: Mhm, tak. I strona meetup.com, meetup.com. Link będzie w komentarzu zresztą. No i w takim razie co? Myślę, że opowiedzieliśmy w miarę o wszystkim. Jeszcze chcielibyście coś dodać? Macie jakąś, nie wiem, anegdotkę, ciekawostkę? albo coś, co wam daje, właśnie, co wam daje? Ile wam daje, ile wnosi do waszego życia Accessibility Meetup?
2: To ja może powiem, jak to z mojej perspektywy wygląda. Odkąd jestem organizatorem, to po dwóch ostatnich po prostu wyszedłem taki trochę umęczony, że tak powiem, ale jak już tak osapnąłem, to jest taka super satysfakcja, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Fajną rzecz robimy tutaj na lokalnej scenie w Poznaniu. Wydaje mi się, że jest to potrzebne. No i mam nadzieję, że to ta inicjatywa, to te spotkania będą się jeszcze bardziej rozwijać, jeszcze więcej osób będzie o nas słyszało, będzie chętnie przychodzić na te spotkania. No i przede wszystkim będą coś z tego wyciągać, będą wyciągać wiedzę o dostępności, no a potem ją, mam nadzieję, wdrażać w życie, żeby każdemu z nas żyło się prościej.
1: Oczywiście, że tak, bo to jest naprawdę bardzo ważne. A ty, Aniu, jak to widzisz?
0: Ja po każdym wydarzeniu mam ogromny, jakby kolejny zastrzyk energii, żeby przystąpić do organizowania kolejnego. Jakby są wspaniali ludzie, też ja się bardzo dużo uczę o tym, jak bardzo jesteśmy różni, ale też jak mamy różne potrzeby, ale jak wszyscy szukamy jakby też podobnych rzeczy z drugiej strony i jakby ta otwartość i chęć dzielenia się wiedzą jest naprawdę motywująca i też daje mi to ogromną radość i satysfakcję i też uważam, że jest to potrzebne i świata nie zmienimy, ale możemy dorzucić mały kamyczek, żeby był lepszy, więc będziemy się starać to robić.
2: Dokładnie.
1: Tak. I myślę, że takim właśnie optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą audycję. Na sam koniec jeszcze zapytam naszego realizatora Michała, czy nie ma żadnych wiadomości, czy nie ma żadnych pytań?
3: Niestety nie, ale nie ma. To z drugiej strony oznacza, że po prostu opowiadaliście na tyle ciekawie i na tyle wyczerpująco, że nie trzeba nic dodawać.
1: Nie no, słuchaj Michał, Eurowizja, wszyscy oglądają Eurowizję.
3: Nie, mówicie, wiem, że nie. Do pustej anteny, słuchają nas ludzie, także spokojnie.
1: Bardzo dobrze.
3: A jeszcze więcej posłucha, jak to powędruje na serwer i będzie do odsłuchania w dowolnym czasie.
1: A w to nie wątpię i tutaj jeszcze raz powtórzę prośbę, albo powtórzymy prośbę. Piszcie nam w komentarzach, o czym myślicie, że warto by na następnych meetupach opowiedzieć. Jakie mogą być tematy przewodnie, albo gdybyście mieli pomysły, nawet wy, o czym byście mogli opowiedzieć. Może pracujecie w jakiejś firmie, albo w jakiejś fundacji, albo na przykład ktoś z któregoś ośrodka dla niewidomych, z którejś szkoły dla niewidomych w Polsce. Zapraszamy wszystkich, zachęcamy wszystkich, bo o dostępności zawsze warto mówić i tak jak już tutaj powiedzieliście, no dostępności nie widać. Widać niedostępność, a kiedy ta dostępność jest wdrożona, to po prostu no, nam wszystkim żyje się lepiej. Chyba, że może to by był jeszcze temat przewodni jakiś, teraz bym, albo na jakąś prezentację, chociaż no, na pewno nie ja bym był tą osobą, bo się zwyczajnie nie znam, ale pamiętam sytuację, kiedy w mieście, w Poznaniu, dostępność dla osób na wózku i osób niewidomych albo niepełnosprawnych wzrokowo troszkę kolidowały ze sobą, zderzały się albo wykluczały, bo z jednej strony nie było krawężników, ale z drugiej strony nie wszędzie były te pola uwagi, czyli te kropeczki, które mamy na ziemi, które mamy na chodnikach przy przejściach dla pieszych na przykład. Może dałoby się coś, tylko no to jest na ten moment, niestety tutaj rzucam pomysł, a sam nie jestem absolutnie w tym kompetentny, ale może dałoby się coś zrobić o tym, na co warto zwracać uwagi, żeby tak jakby dostępność dla jednych nie była barierą dla drugich.
0: To jest, sądzę, bardzo ważny temat, ale ja wierzę, że można znaleźć rozwiązanie, które jest optymalne dla wszystkich. Nie jestem specjalistką od architektury i przestrzeni miejskich, także trudno mi się tutaj wypowiedzieć, ale sądzę, że w produktach cyfrowych na pewno to optymalne rozwiązanie jesteśmy w stanie znaleźć. Czasami potrzeba tylko więcej pomysłów i trochę więcej może czasu, czy testów, czy konsultacji z użytkownikami, ale te rozwiązania na pewno są.
1: Tak, tak, też tak myślę, tylko trzeba po prostu rozsądnie podejść do tej dostępności i wtedy na pewno coś się znajdzie. W takim razie, teraz już ostatecznie, bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Zapraszamy we wtorek do Poznania, do siedziby Allegro przy ulicy Wierzbięcice 1B od godziny 16 i w komentarzu znajdziecie link do szczegółów dotyczących wydarzenia, do grupy Poznań Accessibility Meetup. Rozmawiałem z przedstawicielami grupy organizatorów właśnie spotkania Poznań Accessibility Meetup, spotkania dotyczącego dostępności od różnych stron, czyli z Anią Karoń. Bardzo ci, Aniu, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłą rozmowę.
1: I z Rafałem Guźniczakiem. Rafale, też ci bardzo dziękuję i za czas, ja i za wszystko.
2: Również dziękuję, było miło tutaj gościć.
1: Audycję realizował Michał Dziwisz, przed mikrofonem był Roberto Lombino. Dziękuję również za uwagę i do usłyszenia w następnych audycjach Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry Państwu, 249. audycja Tyflo Przeglądu. Ja mogę mieć głos troszeczkę taki nie najbardziej elegancki, bo u mnie troszeczkę tutaj rodzina hałasuje i algorytm stara się jak może, żeby te hałasy wyciszyć, ale niekoniecznie mu się to zawsze udaje, tak jak bym sobie tego życzył. No tak czy inaczej, Paweł Masarczyk i Piotrek Machacz razem ze mną,
6: witajcie.
5: Dzisiaj tutaj wszyscy jesteśmy w studiu. Niestety dzisiaj audycja nagrywana, nie na żywo, więc nie będzie tutaj waszego udziału przynajmniej na żywo. Oczywiście zawsze można pisać komentarze i myślę, że no, będziemy mogli przeczytać te komentarze w następnej audycji, ale zaczynamy oczywiście od tego, co dzisiaj się będzie działo. Dzisiaj ja opowiem o tym, o czym będziemy mówić w audycji, bo Michała nie ma, a Eleven Labs no, nie sprawdza się najlepiej mimo wszystko. A zatem, na początku kilka słów Paweł opowie o Muzeum Telekomunikacji, które niedawno odwiedził. A z nowości, problemy z dostępnością Google Chrome 120 i jak je obejść. Powiemy też, jak wygląda dostępność najpopularniejszych stron w Europie. Z drobnych newsów będziemy mieli NVDA 2024.3.1, które już

0: konta w serwisie Amazon. Z nowości w gier mamy nowości w 12 aktualizacji Forcy. Hearthstone otrzymuje kolejną miniserię i pierwszą mityczną serię bohatera. Oprócz tego Samsung zapowiada usprawnienia dostępności swojego sprzętu AGD, a w technikaliach Apple zaprezentował nowe iPhony, zegarki i słuchawki. Powiemy też o konkursie na remix od Suno i na koniec wiadomość o tym, że WhatsApp niebawem zintegruje się z innymi komunikatorami. Zaczynamy od newsów jeszcze z poprzedniej audycji na temat Muzeum Telekomunikacji, w którym Paweł był jakiś czas temu, coś opowiedział, a teraz jeszcze coś, ciekawostka jakaś jeszcze jest.
1: To znaczy tak, bo tydzień temu usłyszeliście moją pocztówkę dźwiękową, w ogóle wróciłem już z urlopu i fajnie było, naprawdę bardzo, bardzo polecam Holandię i Amsterdam. Natomiast miejsce, z którego powodu poniekąd wybrałem akurat też Holandię, z innych też, ale no z tego powodu głównie zdecydowałem się na ten kraj. W tym roku to właśnie nawet nie znajduje się w Amsterdamie, tylko w Rotterdamie. No, jakby nie było, nie aż tak całkiem daleko, bo jakieś 45 minut drogi pociągiem i człowiek już jest na miejscu. Jest to Hoveling Telecommunications Museum, czyli Muzeum Telekomunikacji, no Hoveling, taka nazwa, które jest takim dość małym, dość prywatnym i bardzo, jak się okazuje, takim dostępnym, w sensie wszystkiego można dotknąć, Muzeum Historii Telekomunikacji. No, ja usłyszałem o tym miejscu po raz pierwszy zasadniczo, kiedy przeglądałem chyba w internecie ten projekt, o którym wam kiedyś mówiłem, gdzie wolontariusze, hobbyści stawiają w internecie centrale telefoniczne, całe instalacje centralowe, tak jak to kiedyś było, z ręcznym, względnie półautomatycznym zestawianiem tych połączeń za pośrednictwem operatora żywego, ludzkiego. I no, była taka wzmianka na tej stronie, że jedna z takich instalacji znajduje się właśnie w Hoveling, w muzeum w Rotterdamie. Gdzieś potem ono mi mignęło w mapach Google, jak czegoś innego szukałem, no i jakoś tak od szczegółu do szczegółu wpadłem na pomysł, żeby się tam wybrać. Natomiast nie wiedziałem, czego się spodziewać troszeczkę, no bo w muzeach różnie bywa, no i fajnie, że jest jedna atrakcja taka, powiedzmy, tam działająca, funkcjonująca, więc przypuszczam, że jakaś łączność z tym muzeum i z tego muzeum jest. No ale co poza tym, było to dla mnie dość dużą tajemnicą. No więc postanowiłem zadzwonić do muzeum i się przekonać, żeby nie było jakiejś przykrej niespodzianki, że nie wiem, przyjadę i się okaże, że w sumie to wszystko za szybą, albo coś tam nie działa akurat. No więc telefon okazał się dość owocny, bo panowie, choć troszkę zaskoczeni na początku, że mają do czynienia z osobą niewidomą, stwierdzili, że nie ma problemu. Możemy, bo też miałem zaplanowanych znajomych, którzy mieli ten wyjazd obstawiać, przyjechać i, że tak powiem, sobie pooglądać, jak to potem napisali w mailu, powąchać nawet wszystko i przetestować, posłuchać wszystkich urządzeń, jakie tylko są w ich zasobach. Potem jeszcze doszedł taki czynnik, którego się nie spodziewałem na początku w planach, czyli na te moje wakacje podpiął się mój znajomy, który też jest osobą niewidomą i jest jednocześnie użytkownikiem wózka. No więc tutaj nam doszedł taki element, czy ta przestrzeń, w której mieści się muzeum, jest dostatecznie szeroka, żeby wózkiem dało się przejechać. Okazało się, że i owszem. No i zwiedziliśmy właśnie w dniu 3 września, czyli w zeszły wtorek, tydzień temu, jak ten podcast jest nagrywany, muzeum właśnie Hoveling. I kurczę, to jest fantastyczne miejsce. Naprawdę dawno z takim zaangażowaniem nie zwiedzałem muzeum i też dawno z takim zaangażowaniem przewodników aż się nie spotkałem, bo było co prawda tylko dwóch panów, którzy po tym całym obiekcie oprowadzali. On nie był jakiś przeogromny. Tam parę sal było, ale to nie jest jakiś kolos. Myślę, że wiele muzeów może się poszczycić większym zapleczem. Natomiast tutaj jest to kilka sal, w których są właśnie różne przedmioty związane z telefonią. No niestety okazało się, że ta centrala, o której ja czytałem na początku, która pozwalała na połączenie

0: łączenia na zewnątrz spłonęła w pożarze, więc no bardzo przykre zdarzenie. Natomiast było parę instalacji centralkowych wewnętrznych na potrzeby samego muzeum, które jak najbardziej działały i właśnie jedną z takich centralek mogliście usłyszeć w ostatnim Tyflo-przeglądzie. Centralki, telefony na tarcze, telefony na korbkę również były, ale nie podłączone akurat. Centrale ręczne, możliwość zestawienia połączenia, po prostu kabelki przepinając. Przy okazji się dowiedziałem, że dużo osób niewidomych w ten sposób pracowało w czasach, kiedy centrale ręczne jeszcze były standardem, jak chodzi o wyposażenie telekomów. Telefony komórkowe, dość duża kolekcja i to takich starych, klawiszowych. Przy okazji się przekonałem na przykład, że Nokia 5110, telefon z roku 1990, zdaje się 9, wielu osobom znany, miał jako jedno z akcesoriów klawiaturę podpinaną na to złącze, którym również podpinana była chyba ładowarka i można było sobie na takiej pełnowymiarowej klawiaturze pisać SMS-y na przykład, jak ktoś bardzo miał na to ochotę. Były też pagery, były kable telefoniczne w ogóle z oplotami, to było fantastyczne. Można było dotknąć sobie różnych kabli. I nie miałem pojęcia w ogóle, że te kable miały takie oploty grube, no grubości pnia od drzewa i też takiej faktury trochę. To wyglądało jak takie ścięte drzewo. I były to też kable potraktowane, prawda, przez okoliczności natury w postaci pioruna. Były te kable, które się spaliły przez bliski kontakt z kablem o wyższym napięciu. Był telefon używany do odbierania meldunków o pożarach, którego ponoć dzwonkiem, tylko niestety bateria tam się rozładowała, więc nie udało się niestety tego sprawdzić, ale dzwonkiem była rzekomo syrena. Była cała hala poświęcona dzwonkom od telefonów takich tarczowych. Były one po prostu podłączane do takiej makiety i można było każdy dzwonek indywidualnie sobie na dowolną długość czasu włączyć i wyłączyć. No Telex, o Telex był. Był Telex, czyli zestaw dwóch maszyn do pisania spiętych również kablem celem przesyłania wiadomości. Był terminal do Telemexu, czyli takiego protokołu przed internetem. Troszkę kiedyś mówiłem o czymś podobnym we Francji, czyli o Minitelu w ramach historycznych różnych ciekawostek w Tyflo-przeglądzie. No a tu Holendrzy mieli właśnie Telemex. I był sobie terminal do tego typu sprzętu. No i na sam koniec bardzo mnie zaskoczyli właściciele tegoż muzeum, ponieważ ja ich zapytałem tak troszeczkę, nie wiem na co licząc, że, czy oni też zajmują się w jakiś sposób archiwizacją jakichś nagrań związanych z telefonią, czyli nagrania jakichś starych komunikatów serwisowych, jakichś, nie wiem, melodyjek na czas oczekiwania, jakichś innych sygnałów, jakie tam wydawały centrale, jakichś zestawianych połączeń, może jakieś dzwonki. No i panowie byli troszeczkę skonfundowani z początku i stwierdzili, że nie, oni o takich operacjach to nie słyszeli, że oczywiście no wiedzą, że jakieś komunikaty były, ale raczej się tym nie zajmują. Natomiast nagle jeden z nich stwierdził, a proszę poczekać chwilę, ja zaraz wrócę. No i wrócił i wręczył mi na własność, jak się okazało, płytę winylową, którą wydał Telekom niderlandzki z państwowy, telekomunikacja właśnie holenderska. I mam tą płytę teraz na własność i zamierzam ją niebawem zdigitalizować i cały żart polega na tym, że nawet państwo, panowie z muzeum nie wiedzieli, co na tej płycie jest. Ja również tego jeszcze nie wiem. Natomiast może tam być sporo ciekawych nagrań, także jest jakieś prawdopodobieństwo, że za jakiś czas w ogóle spotkamy się tutaj, żeby konkretnie o tym miejscu porozmawiać tak w dłuższej rozciągłości. Nie wiem jeszcze kiedy to nastąpi, ale są już takie pomysły. No i wtedy myślę, już będę po przesłuchaniu płyty, także będę mógł coś więcej opowiedzieć, a może i nawet zaprezentować jakieś fragmenty tej wycieczki, bo podobnie jak tą pocztówkę dźwiękową, no całość mojego pobytu zarejestrowałem binauralnie mikrofonami Sennheiser Ambio Smart Headset i musiałbym przejrzeć to nagranie i co ciekawsze fragmenty powybierać. Także mam nadzieję, że do rychłego spotkania i że was też ten temat jakoś zaciekawi. A gdybyście się kiedyś wybierali do Holandii, to polecam Muzeum Telekomunikacji Hovelink w Rotterdamie. Warto wcześniej zadzwonić i się umówić z właścicielami. No wiadomo, tu język angielski jak najbardziej wskazany. I panowie na pewno znajdą czas i chętnie oprowadzą. Ważne jest to, że muzeum jest jedynie otwarte we wtorki, no więc to jest taki najlepszy dzień, żeby tam po prostu przyjść i coś pooglądać. No jak my byliśmy, to w ogóle nikogo tam nie było. Cały obiekt był po prostu dla nas do tak naprawdę zabawy, bo testowaliśmy wszystko, co się tylko dało. Także no gdybyście kiedyś mieli tam być, a może interesuje was po prostu telefonia i jej historia, no to myślę, że Howeling jest tym miejscem, którego nie możecie przegapić.
1: Przechodzimy do, że tak powiem, spraw bieżących i najpierw taka niezbyt optymistyczna wiadomość dotycząca Chroma, przeglądarki Chrome, bo pojawiają się tutaj problemy z dostępnością.
2: Tak, wszystko zaczyna się od postów pana Jamesa Scholza na Mastodonie, którym to napisał, jak to zaktualizował mu się Chrome i nagle zaczął mieć różne problemy. Później te problemy rozpisał oczywiście po uprzednim zgłoszeniu tych błędów do Google. I jakie to są rzeczy? Myślę, że warto tego zacząć. To się wszystko zaczęło prawdopodobnie od wersji 128, więc gdybyście zauważyli, że na waszych komputerach, tutaj mówimy o komputerach z systemem Windows, widzicie takie rzeczy, no to zaraz wam powiemy, jak im zaradzić, bo na szczęście można zaradzić temu problemowi. Gdyby się działo tak, że w momencie, kiedy restartujecie Chroma, a korzystacie z NVDA, NVDA wam przestaje czytać stronę, czy JOS'a w sumie też, bo prawdopodobnie to też wszystko dotyczy JOS'a, o czym zaraz powiem. Czyli restartujecie przeglądarkę, bo po prostu przeglądarki nie mieliście uruchomionej i wam nie jest czytana strona do momentu, kiedy nie zrestartujecie waszego czytnika ekranu. No to jest pierwszy problem. Nagle Chrome zaczął wam gadać więcej, to znaczy wszystko jest nagle teraz gdzieś obłożone punktami orientacyjnymi i ten punkt orientacyjny mówi, podaje nazwę przeglądarki, nazwę strony oraz nawet nazwę profilu Chroma, który też zawiera nasz adres e-mail, więc to się nam zacznie po prostu gadać dużo w momencie, kiedy na przykład przenosimy się z obszaru strony na przykład na pasek adresu, tak? Więc jak naciskamy Ctrl, żeby usłyszeć sam adres i nam wtedy się NVDA może rozgadać właśnie o tych innych informacjach, które nas nie interesują. Kiedy wracamy do Chroma Altabem, to teraz NVDA nam też mówi słowo okno, to akurat Jamesa irytuje. Ale to może gdzieś jest bardziej subiektywne. Następny błąd już subiektywny raczej nie jest, a wydaje mi się jest po prostu dla wszystkich wręcz irytujący, mianowicie kiedy naciśniemy klawisz Alt, żeby dostać się na przycisk Chrome, ten przycisk, który otwiera nam menu przeglądarki i naciśniemy strzałkę w dół, żeby to menu rozwinąć, to pierwsze naciśnięcie tego skrótu, owszem, spowoduje, że nam menu się rozwinie, ale fokus nie wyląduje nam na pierwszy element menu lub ostatni, jeśli naciśniemy strzałkę w górę, więc po prostu no, trzeba strzałki nacisnąć tam jeszcze raz po prostu. Podobnie jest, gdybyśmy nacisnęli spację lub Enter, po prostu przy pierwszym naciśnięciu nasz fokus nie trafia do samego menu, tylko to menu się rozwija i musimy później jeszcze strzałką do niego wejść. Jeszcze w tym menu, jeśli jakiś element ma podmenu, na przykład w menu pomoc, no to też czytniki ekranu nas o tym już nie informują, chociaż to wcześniej działało. Skrót Alt+F nie otwiera nam już menu Chrome z dowolnego miejsca, a to wcześniej działało. Kiedy używamy nawigacji po pierwszej literze, jeśli naciśniemy jakąś literę, która pasuje tylko do jednego elementu, co po prostu powinno spowodować, że to menu po prostu nam się otworzy. Na przykład litera L, no nie wiem, czy to w wersji polskiej będzie tak samo, w angielskiej wersji L przynosi nas do podmenu więcej narzędzi. I problem jest taki, że po prostu fokus nam do tego menu nie wchodzi. On się ustawi na tym menu, które powinno się rozwinąć, ale jeśli naciśniemy strzałkę w dół, to zamiast zobaczyć pierwszą opcję właśnie w tym podmenu więcej narzędzi, po prostu nam fokus gdzieś ucieknie. I jeszcze jeden błąd, który tutaj na tej liście nie jest, a został odkryty później. Menu kontekstowe nie działają tak, jak powinny. To znaczy, jeśli naciskamy Shift F10 albo klawisz aplikacji, żeby takie menu otworzyć, to NVDA nam nie wychodzi z trybu przeglądania. Po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że to menu się otworzyło, więc ręcznie trzeba przejść w tryb przeglądania, dopiero wtedy nacisnąć klawisz menu kontekstowego, no i dopiero w tym momencie to menu się nam otworzy. No właśnie, James jest użytkownikiem NVDA, ale mam też potwierdzone, że użytkownicy innych czytników ekranu też borykali się z podobnymi problemami, na pewno z JOS-em takie problemy też się pojawiały. I co je spowodowało? No spowodowało je to, że firma Google postanowiła po cichu w wersji stabilnej włączyć wsparcie czegoś, co się nazywa UIA, czyli UI Automation. To jest współczesne API dostępnościowe używane w systemie Windows, które nad integrowaniem którego pracowała firma Microsoft głównie. No, pewnie po części z powodu przeglądarki Edge, ale też dzięki temu narzędzia takie jak na przykład rozpoznawanie mowy w Windowsie czy Narrator z Chrome'em działają lepiej. Natomiast to wsparcie po prostu, jak widać zresztą, nie było jeszcze gotowe na wersję stabilną, tak? Pewnie przechodziło jakieś podstawowe testy i ktoś stwierdził, że jest wystarczająco dobre, no ale ewidentnie to, co mówią użytkownicy NVDA, to, co mówią użytkownicy JOS-a, że na przykład też jakieś okienka dialogowe nie są czytane automatycznie, to zaczęło powodować więcej błędów. Także nie wiem, czy to na ten moment zostanie w przyszłej aktualizacji wycofane przez Google, czy producenci czytników ekranów po ich stronie po prostu wymuszą, żeby NVDA czy JOS ignorowali to UIA na ten moment i korzystali z poprzednich mechanizmów, które po prostu no, działają lepiej. Zobaczymy, ale na ten moment też możemy sami zaingerować i to wyłączyć. Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, jeśli korzystacie z NVDA, to James napisał prościutki dodatek, który po prostu wyłącza to UIA w przeglądarce. Wystarczy go zainstalować i on po prostu zacznie nam działać automatycznie. Link będzie w komentarzu, to jest plik umieszczony na Dropboxie, więc tutaj tego linku nie podam, bo on jest bardzo długi, no ale że audycja jest nagrywana, to po prostu przejdźcie sobie do komentarzy i ten dodatek możecie sobie ściągnąć. Alternatywnie, jeśli korzystacie z innego czytnika ekranu, albo po prostu nie chcecie takiego dodatku instalować, można to też wyłączyć po stronie Chroma, natomiast musimy to zrobić z poziomu parametru na wierszu poleceń. Jak to zrobić? Musimy znaleźć ikonkę Chroma, którą normalnie otwieramy, czyli jeśli otwieramy Chroma sobie z pulpitu, no to szukamy ikonki Google Chrome na pulpicie. Wchodzimy do jej właściwości, po prostu naciskamy Alt Enter i w polu edycji cel, które powinno nam się ustawić domyślnie, przechodzimy na jego koniec i dopisujemy następujący parametr. To też będzie w komentarzu, będziecie mogli sobie go przekleić, ale jeśli ktoś słucha na bieżąco, chciałby sobie to przepisać, to wystarczy, że napiszecie tak. Dwa myślniki, disable, myślnik, features, znak równości, duże U i później małymi IA, duże P, R, O, V, I, D, E, R. Czyli jeszcze raz dwa myślniki, disable, myślnik, features, znak równości, U i A z dużej U, provider przez V z dużej P. Jeśli to sobie zmienimy, tak ikonkę, no to wtedy ten nowy mechanizm zostanie wyłączony i wtedy Chrome powinien po prostu zachowywać się lepiej, niezależnie od tego, z jakiego czytnika ekranu korzystamy. Chciałoby się, żeby Google to lepiej przetestowało, no ale mamy taką sytuację, jaką mamy i na szczęście możemy jakoś sobie z nią poradzić.
1: No niestety. Pawle, jak wygląda dostępność najpopularniejszych stron w Europie?
0: Słabo. Koniec tematu. Nie, żartuję. Oczywiście, znaczy nie żartuję niestety, jeśli chodzi o stan dostępności stron w Europie, ale no żartowałem istotnie z końcem tematu, bo nad tematem warto się pochylić. Jest sobie taka agencja badawcza w Belgii jak Kraftzink, która co roku wypuszcza taki raport, na ile możemy zaufać usługom cyfrowym, z których korzystamy. No i co roku poruszany jest jakiś inny aspekt tegoż zaufania użytkownika. No i w tym roku postanowiono pochylić się nad dostępnością cyfrową. No z racji takiej, że już za rok w czerwcu powinny obowiązywać, przynajmniej takie jest optymistyczne założenie, zasady europejskiej ustawy o dostępności. czyli już za rok powinny być dostępne usługi w obszarze bankowym, transportowym, media, handel, e-commerce, książki, telekomunikacja i tam. No czy są? No raport pokazuje, że jest z tym naprawdę ciężko. I to w takim bardzo podstawowym już zakresie. W ogóle warto, myślę, zacząć od samej metodologii, która jest dość ciekawa, bo bazuje na tym, co robiło WebAIM, a WebAIM zrobiło tą swoją 1 Million Survey, czyli takie badanie, w którym przetestowano milion najpopularniejszych stron internetowych, które odwiedzają internauci, pod kątem właśnie dostępności. No i tam też jakieś zmiany zachodzą, ten raport z kolei ukazuje się regularnie co roku, natomiast bardzo się to dzieje powoli i dalej męczą nas podstawowe problemy dostępności. Tutaj autorzy tego badania postanowili przefiltrować tą listę miliona stron pod kątem stron pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Ekonomicznego, żeby trafić w ten jakby obszar, na który będzie obowiązywała ustawa. No i wyszła im próba 260 tysięcy stron, mniej więcej. Oczywiście z każdego kraju to są różne ilości, więc można się tutaj zastanowić, czy te próby dla każdego kraju były dostatecznie reprezentatywne, ale ja szczerze powiedziawszy obawiam się, że, no, że nie będzie dużo bardziej kolorowo niż tu wyszło. Testowano automatycznie. No, testy automatyczne nie wykryją wszystkiego, wiadomo, natomiast one pokazują takie, jak to się po angielsku mówi ładnie, low hanging fruit, czyli nisko wiszący owoc, czyli błędy takie podstawy z podstaw, które można bardzo łatwo wyłapać, bardzo łatwo wyeliminować, typu jakiś tam kontrast niewłaściwy tekstu a tła, jakieś nieopisane obrazki bez tekstów alternatywnych, nieopisane kontrolki, przyciski, linki i tak dalej, nagłówki, strukturę nagłówkową, czy w ogóle jest jakakolwiek, jakieś tam znaczniki, punkty orientacyjne, area landmarks, no i tak dalej. Także takie rzeczy są na pewno w testach automatycznych wyłapywane. No i teraz jak to wygląda? No, nagłówek tejże strony, na której właśnie jestem, strona digitaltrustindex.eu, głosi dumnie: 94% stron w Europie nie zdaje kryteriów dostępności, nie spełnia kryteriów dostępności. No jest to zatrważająca liczba, bo to znaczy, że ustawa wchodzi za rok, a de facto to nie jest kwestia jakiegoś jednego pojedynczego kraju, tylko ogólnie ze wschodu na zachód, z północy na południe, no jesteśmy w lesie. I to właśnie z takimi prostymi rzeczami. I teraz mogę to przejrzeć oczywiście w rozbiciu na kraje. Na miejscu pierwszym, co z jednej strony nie dziwi, a z drugiej strony dziwi, zaraz wyjaśnię dlaczego, jest Norwegia. I tutaj przetestowano 4439 stron i wynik Norwegii, jeśli chodzi o procentowy udział stron, które nie spełniają wymogów, jest to aż 87,65%. I to jest pierwsze miejsce, czyli jakby z tego pułapu zaczynamy, tak, stawkę. Trochę mnie to dziwi, bo Norwegia ma chyba w Europie jedno z, jeżeli nie najsurowsze prawo, jeśli chodzi o dostępność, bo tam już od lat tak naprawdę strony, nie wiem których sektorów, ale w prywatnych różnych firm i przedsiębiorstw muszą być dostępne i to do tego stopnia, że rząd, nie wiem na podstawie czego, czy na podstawie zgłoszeń od użytkowników, czy oni mają jakiś indeks, jakąś listę, według której idą, czy jakieś swoje badania prowadzą. Wyrywkowo zdaje się, że w ogóle samodzielnie prowadzi testy tych stron i to nie jest tak, że tutaj jakiś, nie wiem, osoba z niepełnosprawnością musi złożyć skargę do rzecznika, rzecznik musi rozpatrzyć, cała procedura rusza i tak dalej, tylko tu rząd chyba się sam angażuje i sprawdza. Była taka słynna zresztą historia chyba z SAS, tymi skandynawskimi liniami lotniczymi, które też w Norwegii działalność prowadzą, bo tam powstała nowa wersja strony. Strona była niedostępna bynajmniej. Została przeprowadzona kontrola, wykazano mnóstwo błędów, zgłoszono te błędy. Przewoźnik postanowił sobie nic z tego nie zrobić. pogrożono dość wysoką karą i ponoć poprawki weszły w ciągu chyba 10 czy 12 dni. Także to się w Norwegii dzieje. I rząd norweski, gdzieś tam jak oglądałem webinaria, gdzie przedstawiciele właśnie tych komórek odpowiedzialnych za dostępność się wypowiadali, no chwalił się, że od wprowadzenia tych regulacji, ich jakieś tam, przez nich przynajmniej badane te strony, rzeczywiście się zaczęły poprawiać i oni tam mówili o jakichś kosmicznych w ogóle zasięgach, 40-50% tych badanych stron, więc no jak widać, bardzo się rozbiegają wyniki norweskiego rządu z tym, co tutaj wykazał indeks. Mówię, niektóre kraje miały pewnie więcej stron przetestowanych i ta próba jest troszkę inna, no ale myślę, że jakiś obraz to nam daje, więc tak wygląda Norwegia. Na drugim miejscu jest Finlandia, czyli dalej siedzimy w Skandynawii. Tu 4670 stron zostało przetestowane i 88,05% nie spełnia wymogów. Na trzecim miejscu Szwecja. No tutaj również Skandynawia dalej. No i tu na przykład właśnie, tu już dużo więcej, bo 8361 stron, czyli dwa razy więcej mniej więcej. No może nie aż dokładnie, ale blisko. Dwa razy więcej stron zostało przetestowanych i no tu 89,28 nie zdało tych testów. Nie przeszło pomyślnie. Czwarte miejsce to Austria. Bardzo, bardzo się uśmiecham, że jesteśmy gdzieś w topce. Mówię jesteśmy, tak troszkę się rozpędzam, bo no, mieszkam tu i pracuję w dostępności cyfrowej, więc troszkę mam taki insiderski też wgląd w to, jak tutaj to poniekąd wygląda. I jako użytkownik, i też jako osoba zajmująca się tym zawodowo. Tutaj przetestowanych stron jest 7621 i tu już 92,36% nie spełnia wymogów, więc tu już próg 90% został przekroczony. Na piątym miejscu Holandia. Przetestowanych jest, no właśnie, 30392 strony. I tu 93,11% nie spełnia tych wymogów. Na miejscu szóstym są Niemcy. 60565, więc znowu kosmiczna ilość tych stron. I 93,97%. Na miejscu siódmym, w środku stawki, Belgia. I tutaj znowu wracamy do mikroskopijnych liczb. 7408 stron. I 94,24%. Na miejscu ósmym Francja. Tu 22,870 stron i 94,35% nie spełnia wymogów dostępności. Na miejscu dziewiątym Dania. I tu 10,088 stron i 94,7% nie spełnia wymogów. Miejsce dziesiąte, Słowacja,

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Ankieta Światowej Unii Niewidomych dotycząca pisma Braille'a. Nowe oprogramowanie dla notatników Braille Sense 6. Duże aktualizacje Paperbacka i Fedry. Elten 3 oficjalnie dostępny. Nowości w dodatkach do NVDA. ATube, rozbudowany klient do YouTube'a z audiodeskrypcją i innymi funkcjami. Sensor Readout dostaje zdalne monitorowanie kilku komputerów jednocześnie. AdGuard VPN z poprawkami dostępności. Brilliant Connect, łatwe przesyłanie plików na monitory Brilliant za pomocą Maca. Ghostwriter Markdown, prosty i dostępny edytor Markdown na iPhone'a. NASMeister, łatwe zarządzanie NASami od Synology z poziomu iPhone'a. AccessTerm, łatwy i dostępny terminal dla Maca. ToneTrace, inteligentny korektor stworzony z myślą o niewidomych użytkownikach. Nowa wersja Osary ulepsza widok parametrów. DropDeck, darmowa, prosta dżinglownica. Nowości w grach. Apple ujawniło procesor M6 i nowe stacjonarne Maci. Wrażenia z testowania najnowszego chińskiego AI. Znaczna podwyżka cen produktów Amazon. Nowości od OpenAI. Jedne pozytywne, inne mniej. LabKarta. Łatwe importowanie wyników do aplikacji Zdrowie na iPhone'ie. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
3: No i dzień dobry, mamy 346 audycję Tyflo Przeglądu. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, ja, czyli Tomek Bilecki. Także dzisiaj jest skład dość skromny, ale newsów to zdecydowanie nie tak skromnie. Jesteśmy już prawie wszędzie, jeszcze za chwilkę uruchomimy się na kontakt.tyflopodcast.net i w Tyflocentrum też za chwileczkę już będzie można
1: do nas pisać. Ja już tam nawet uruchomiłem, więc pisać można, a ty się jeszcze zalogujesz i będziesz wiedział, co do nas ludzie piszą.
3: Tak jest, zaraz się tam zaloguję i już będzie wszystko wiadomo. Tymczasem w takim razie zacznijmy sobie od rzeczy, które dla was przygotowaliśmy, tylko muszę tutaj znaleźć, gdzie ja to mam, ale już wiem, gdzie ja to mam. Dobrze, to pierwszy news od Piotrka na temat ankiety Światowej Unii Niewidomych dotycząca pisma Braille'a.
4: Tak, i to jest kolejna ankieta cyklu tych, które myślę, że warto wypełnić, bo ona dotyczy takiej globalnej kampanii dotyczącej właśnie świadomości w piśmie Braille'a i o tym, żeby to pismo było generalnie wszędzie bardziej dostępne. I w tym celu Światowa Unia Niewidomych chce po prostu wiedzieć, jak ludzie korzystają z tego Braille'a, czy korzystają, jaki mają dostęp do materiałów na całym świecie, jak tutaj to sugeruje nazwa Światowej Unii Niewidomych. Więc byłoby fajnie, żeby no właśnie ze wszystkich zakątków świata ta ankieta była wypełniona. Podobnie tak niedawno mówiłem o ankiecie WebAIM, która dotyczyła dostępności stron internetowych, która swoją drogą cały czas jeszcze do końca tego miesiąca przyjmuje wyniki do przyszłego wtorku, więc jak jeszcze ktoś tego nie wypełnił, nie pamiętam, w którym to w przeglądzie szczegółowo omawiałem, jakie tam są pytania, to myślę, że tą ankietę też warto sobie wypełnić, zwłaszcza jeśli korzystamy albo właśnie nie korzystamy z pisma Braille'a, bo tam też takie pytania się pojawiają, no to można tą ankietę wypełnić. Ona została stworzona przez przez Unię Niewidomych osób odpowiedzialnych za naukę, osoby z niepełnosprawnością wzroku i właśnie Światową Unię Niewidomych, tutaj są to dość skomplikowane skróty, i współpracujące z nimi organizacje. I tą ankietę generalnie mogą wypełniać osoby, które mają jakąś wadę wzroku od 18 roku wzwyż, rodzice lub opiekuni niewidomych dzieci lub słabowidzących, nauczyciele lub inne osoby uczące pisma Braille'a lub osoby, które transkrybują na pismo Braille'a, na przykład adaptując książki czy inne materiały. Ja myślę, że tradycyjnie troszkę tutaj przeczytamy, jakie pytania w tej ankiecie się pojawiły, bo ankieta jest dość długa, natomiast w większości tutaj to jest też ankieta typu wypełniamy oceny, z reguły tam zaznaczamy tak, nie, albo oceny 1 do 5, więc nawet z jakimś dodatkiem tłumaczącym nie powinno być problemu, żeby sobie tą ankietę wypełnić. Jest kilka takich pytań otwartych częściowo, gdzie trzeba jakąś odpowiedź uzasadnić 1-2 zdaniami, ale myślę, że dzisiaj w dobie dodatków tłumaczących to też nie powinien być problem. Akurat ta ankieta też w języku polskim dostępna nie jest, ale jest kilka języków podobnych do naszego, no bo na przykład jest czeski, jest słowacki, jest też język rosyjski i tam jeszcze kilka innych języków jest dostępne. Ankieta jest dostępna do końca września chyba. I jakie tutaj pytania mamy? Żeby teraz otworzyłem tą ankietę u siebie. Oczywiście wy znajdziecie link do niej w komentarzu pod audycją. I podstawowe pytanie, to które pierwsze musimy zaznaczyć, potwierdzamy, że mamy 18 lat skończone. I to jest pierwsza strona. Na stronie drugiej informacje o nas. I tutaj wybieramy po pierwsze nasz kraj, więc tutaj sobie po prostu z listy wyszukujemy Polskę. W następnym pytaniu zaznaczamy mniej więcej, gdzie mieszkamy, w sensie, że mieszkamy w mieście, na obrzeżach jakiegoś większego miasteczka lub miasta, lub na wsi, czy w takiej mniejszej miejscowości. Tutaj po prostu sobie coś wybieramy. Trzecie pytanie, w jakim głównie języku mówimy w naszym domu? I tutaj po prostu musimy język wpisać. W następnym polu wybieramy nasz wiek i mamy tutaj opcję 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-79 lub powyżej 80. I tutaj też po prostu sobie jedną z tych opcji wybieramy. W następnym polu wybieramy płeć i tutaj zarówno mamy dostępne odpowiedzi mężczyzna, kobieta, mamy też opcję niebinarny lub też nie chcę podawać i mamy też opcję, żeby wpisać coś innego. Następne, po prostu mamy pytanie, która z tych opcji najlepiej opisuje nas. I pierwsza pola, którą możemy zaznaczyć, jestem niewidoma. Mam niepełnosprawność wzroku, która nie jest korygowana okularami. Jestem głucho-niewidoma. Jestem rodzicem lub opiekunem osoby z wadą wzroku. Jestem nauczycielem, który wspiera osoby z wadami wzroku lub dokonuje transkrypcji na alfabet Braille'a. I tutaj dla tego osób, które właśnie takiej transkrypcji dokonują, jest osobna ankieta. My tej ankiety tutaj nie będziemy omawiać, bo przypuszczam, że większość osób, które nas tutaj słucha, akurat tego nie wykonuje. No tutaj też można sobie ewentualnie, jakby ktoś chciał tą ankietę wypełnić, sobie przejść ją z tłumaczem. I na podstawie odpowiedzi, które zaznaczyliśmy w poprzedniej stronie, czyli właśnie tam, gdzie te pola zaznaczaliśmy, no to tutaj zostanie nam wyświetlone, które ankiety możemy wypełnić i prawdopodobnie jedyna opcja, która będzie dla nas dostępna, to jest dla osób dorosłych, które są niewidome lub słabowidzące. Przypuszczam tutaj, że też dla rodziców w sumie może być inna ankieta i no tutaj też ewentualnie jakby ktoś chciał tą ankietę wypełnić, to też można sobie to też zrobić. Tam generalnie to są pola wyboru, więc jak ktoś chce zaznaczyć zarówno, że jest osobą niewidomą i rodzicem osoby niewidomej, no to taka opcja też jest dostępna. I ta ankieta dla osób niewidomych, dorosłych zaczyna się tak. Trochę o nas. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy pracujemy, czy jeszcze chodzimy do szkoły. I tutaj w pierwszym pytaniu właśnie możemy zaznaczyć, że jeszcze uczymy, chodzimy do szkoły lub do uniwersytetu, czy studiujemy. Pracujemy na samozatrudnieniu, tworzymy domu, jesteśmy na urlopie macierzyńskim lub medycznym związanym z naszym tak zwolnieniem lekarskim, lub jesteśmy bezrobotni i też a ostatnia opcja, jesteśmy bezrobotni, ale dostajemy rentę czy jakieś inne świadczenia. Ostatnia opcja to jesteśmy już po prostu na emeryturze. Czy kiedykolwiek uczyłeś się Braille'a nawet na poziomie takim wstępnym, początkującym? No to i prosta sprawa, tak, nie. Zaznaczamy sobie akurat tutaj na przykład tak. I następne pytanie, jakbyś opisał swój stopień czytania Braille'a? I tutaj mamy takie odpowiedzi jak czytam płynnie, czytam Braille'a, ale powoli i sprawia mi to trudność. Mogę czytać krótkie zdania lub fragmenty. Jeszcze uczę się Braille'a i to jest ostatnia odpowiedź w tym pytaniu. W którym momencie życia zacząłeś uczyć się Braille'a? Jako małe dziecko poniżej roku, szóstego roku życia, w wieku szkolnym, czyli tutaj 6 lat wzwyż, lub jako nastolatek, jako młoda osoba dorosła, jako osoba dorosła w średnim wieku, jako starsza osoba dorosła i to jest ostatnia dostępna opcja w tym pytaniu. Idziemy dalej. Tutaj mamy pytanie, do czego tak naprawdę ten Braille był nam potrzebny? Uczyłem się Braille'a zamiast czarnodruku. Zacząłem uczyć się Braille'a, zanim czytanie czarnodruku stało się dla mnie trudne. Zacząłem uczyć się Braille'a mniej więcej w tym samym czasie, kiedy czytanie czarnodruku stało się dla mnie trudne. Jakiś czas po tym, jak czytanie czarnodruku stało się trudne, zacząłem uczyć się Braille'a dopiero wtedy, kiedy czytanie czarnodruku było dla mnie niemożliwe i nie jestem pewna. To jest ostatnia opcja. Czy miałeś jakieś trudności podczas nauki Braille'a? I pierwsze pole, tutaj mamy pole wyboru, wcześniej mieliśmy jedną opcję do zaznaczenia. Pierwsze pole to po prostu nie mieliśmy żadnych problemów. Utrudniony dostęp do kwalifikowanych nauczycieli, brak materiałów, problem z czytaniem palcami, brak dostępu do mechanicznego sprzętu brajlowskiego, czyli na przykład tutaj chodzi o maszyny do pisania, brak dostępu do cyfrowej technologii brajlowskiej, czyli tutaj chodzi o linijki brajlowskie na przykład, brak motywacji, brak wsparcia od innych osób. Braille nie był dostępny w moim języku. Jeszcze mamy tutaj opcję bariery finansowe i opór w systemie, w szkole lub w systemie edukacji. I ostatnie pole, nie wiem, nie jestem pewny. I jeszcze mamy pole inne, gdybyśmy chcieli coś jeszcze od siebie dopisać. Jak w tym momencie korzystasz z pisanych materiałów? Tutaj głównie chodzi o takie treści papierowe, z tego co rozumiem, bo jeśli chodzi o treści cyfrowe, to one się pojawiają później. I tutaj mamy, ale też na przykład chodzi o książki. I pierwsza opcja to jest Braille, zarówno na kartce lub na linijce braille'owskiej, prosząc kogoś, żeby mi ktoś przeczytał, słuchając audiobooków, używając czytnika ekranu na komputerze lub smartfonie, używając aplikacji takich jak Seeing AI, żeby czytać znaki czy inne treści, czyli po prostu tak używając kamery telefonu, używając etykiet audio, na przykład PenFriend, używając powiększonego druku, używając zwykłego czarnodruku niepowiększonego, na przykład używając lupy, I mamy też pole inne i można coś jeszcze dopisać. Jakich materiałów, jakie materiały czytasz w Braille'u? Teksty do szkoły lub na studia? Książki dla przyjemności? Czasopisma, listy, gazety? Teksty religijne, materiały do pracy, czyli jakieś notatki, prezentacje i tak dalej. Wypukłe wykresy, zasoby takie do nauki, technologii, czy tutaj na przykład chodzi o, nie wiem, matematykę, fizykę i tak dalej, takie przedmioty ścisłe bardziej. Nuty muzyczne w Braille'u. Gry w Braille'u, czyli takie jakieś gry karciane, gry planszowe i tak dalej. Napisy w Braille'u to na przykład, nie wiem, w windach, na dworcach, tak w budynkach i tak dalej. Etykiety robione w domu na własną potrzebę. Na opakowaniach, na przykład na lekach. Zawartość na komputerze lub smartfonie i żadne z powyższych. To jest ostatnia opcja, którą możemy zaznaczyć. No, oprócz jeszcze opcji inne, gdyby ktoś jeszcze chciał coś na przykład dopisać. I następna grupa pytań dotyczy tych wszystkich pól, które zaznaczyliśmy wcześniej, w większości. Czyli jak łatwo było dla ciebie zdobyć te materiały? I tutaj wszystko możemy zaznaczyć w skali od 1 do 5. I na przykład tutaj mamy takie rzeczy jak książki, gazety, teksty religijne, teksty do szkoły, materiały do pracy, wykresy, materiały ścisłe, nuty, gry ubrajlowione i no tutaj na przykład jeśli chodzi o napisy gdzieś w budynkach czy na przykład na lekach, no tutaj nie mamy tego dostępu i we wszystkich tych zaznaczamy od 1 do 5 i mamy też opcję nie dotyczy, gdybyśmy chcieli jakieś pole w tej sekcji pominąć. Następna strona dotyczy między innymi sprawdzianów w szkole czy na studiach. Jak najczęściej właśnie przechodziliśmy różne takie testy, typu właśnie jakieś sprawdziany, jakąś maturę, egzaminy na studiach i tak dalej. Samodzielnie używają z Braille'a, czy to na maszynie, czy na linijce brajlowskiej, samodzielnie używając cyfrowych narzędzi, na przykład czytników ekranu, z pomocą osoby, która za nas wypełniała kartę, tak, czyli tak, ktoś taką pomoc poprosił, poprzez egzaminy ustne. Nie dostałem dostępnych sposobów na przejście takich egzaminów. Nie dotyczy i inne też możemy sobie zaznaczyć. I tutaj musimy jedną z tych opcji wybrać. W skali 1 do 5, jak twoim zdaniem ta metoda pozwoliła ci pokazać twoje umiejętności na tych egzaminach? No i tutaj po prostu 1 do 5 sobie możemy wybrać. I następna strona dotyczy na przykład błędów. Jak często w tych wybranych materiałach, które były zaznaczone wcześniej, napotykasz różne jakieś błędy w brajlowskim zapisie? I mamy tutaj takie opcje jak nigdy, rzadko, czasami, często lub bardzo często. I tutaj też po prostu możemy sobie coś zaznaczyć. I później mamy pytanie, jak często napotykasz następujące? I to też po prostu w skali od 1 do 5, gdzie no taki 5 to jest bardzo często, a 1 to jest bardzo rzadko. Napotykam takie rzeczy jak? I pierwsza rzecz, którą zaznaczamy, to są jakieś znaki w Braille'u, w windach, w budynkach i tak dalej. Etykiety, które gdzieś robimy sami, to też możemy sobie zaznaczyć, nie dotyczy, jakby ktoś chciał. Braille na opakowaniach, na przykład na lekach. I to jest cała strona. Następna strona, jak zazwyczaj czytasz Braille'a? I tutaj mamy pola wyboru, możemy sobie kilka opcji zaznaczyć. Pierwsze to nie czytam w ogóle Braille'a. Na kartkach, na przykład z biblioteki, na kartkach, które kupuję sam, na kartkach, które sam zapisuję, na przykład na maszynie, na kartkach materiały ze szkoły, Braille cyfrowy, pliki BRF, BRA. Na jednowierszowym i wielowierszowym monitorze braille'owskim to są jakby dwie osobne opcje. I mamy też opcje inne, Następne pytanie, jak piszesz Braille'a? I tutaj mamy takie pola jak na maszynie do pisania mechanicznej, używając dłutka i tabliczki, używając linijki brajlowskiej, używając notatnika brajlowskiego, więc tutaj mamy te dwie kwestie oddzielone, używając monitora brajlowskiego na smartfonie lub tablecie, używając wejścia ekranu Braille'a, no czyli jak ktoś ze smartfona korzysta, często na smartfonie piszecie w ten sposób i nigdy nie pisze w Braille'u. I tutaj też po prostu możemy sobie kilka opcji zaznaczyć i mamy też opcję inną. Co piszesz w Braille'u? Notatki dla użytku osobistego, listy zakupowe, opisywanie przedmiotów dla siebie, pisanie pocztówek listów, prace domowe do szkoły lub na studiach, materiały do pracy, tak, notatki, prezentacje i tak dalej, rzeczy związane z przedmiotami ścisłymi, muzykę i nigdy nie piszę w Braille'u i też mamy opcje inne, gdybyśmy pisali coś jeszcze. Następne pytanie. Które z tych narzędzi osobiście posiadasz? I tutaj mamy takie rzeczy jak tabliczka i dłutko, mechaniczna maszyna do pisania, jednowierszowa, taka tradycyjna linijka brajlowska, wielowierszowa linijka brajlowska, notatnik brajlowski, drukarka brajlowska, takie urządzenie do robienia etykiet w Braille'u, smartfon lub tablet z funkcjami związanymi z Braille'em, na przykład wejście ekranu Braille'a i inne. Następne pytanie, jaką trudność sprawia nam koszt w pozyskiwaniu narzędzi, które by nam pomogły w pracy z Braille'em? No i po prostu od 1 do 5 musimy w tym pytaniu to wskazać. Następne pytanie, podobnie w skali 1 do 5, jakim problemem jest dostępność lokalna? Czyli tutaj nie tyle chodzi o koszt, czy bardziej czy te produkty, które nas interesują, są dostępne w miejscu, gdzie mieszkamy. Następne pytanie, podobnie tutaj oceniamy, ale tym razem brak świadomości dostępności takich produktów, jaki to dla nas jest problem. Następnie, znów tutaj podobnie oceniamy, ale tym razem kwestię szkoleniową obsługi danego sprzętu. I to jest cała strona. Następnie pytania dotyczą naszych doświadczeń podczas nauki Braille'a. W skali 1 do 5, jakbyśmy, czy negatywnie, czy pozytywnie oceniamy nasze doświadczenia podczas nauki Braille'a. Następne pytanie, czy uczyliśmy się Braille'a dla przedmiotów ścisłych i możemy zaznaczyć tak, nie lub nie wiem. Dalej zostając w temacie przedmiotów ścisłych, czy dostaliśmy wsparcie w takich przedmiotach, tutaj chodzi o takie rzeczy jak jakieś wypukłe wykresy, podręczniki, inne materiały. I tutaj też po prostu można zaznaczyć tak, nie lub nie dotyczy. I teraz, jeśli odpowiedzieliśmy tak w poprzednim pytaniu dotyczącym właśnie takich materiałów, to jakie to były materiały? Tutaj ewentualnie możemy się rozpisać coś szerzej, jak na przykład by ktoś chciał napisać, że może jakieś były materiały, ale były niekompletne, było ich za mało, albo może właśnie byliśmy zadowoleni z tego, do czego mieliśmy dostęp. No to tutaj po prostu możemy to sobie wypełnić. Następna strona dotyczy innych treści cyfrowych typu audiobooki, które zaczynają się pojawiać coraz częściej. I pierwsze pytanie tutaj w skali 1 do 5. Jak bardzo dla ciebie zmieniło pojawienie się takich rzeczy jak audiobooki i innych cyfrowych treści? Jak bardzo tobie to zastąpiło czytanie w Braille'u? Tutaj też po prostu od 1 do 5 sobie możemy wybrać. Następne pytanie, podobnie tutaj w skali 1 do 5 oceniamy, jak bardzo monitory brajlowskie, linijki brajlowskie pomogły nam w częstszym korzystaniu z Braille'a. Tutaj też można sobie to zaznaczyć. I podobnie, jak bardzo spowodowało to, że częściej korzystamy z Braille'a, dodanie takich funkcji jak ekranowy Braille. Tutaj właśnie zarówno chodzi o wejście ekranu Braille'a, klawiaturę brajlowską TalkPack. Jeśli przez te funkcje częściej korzystamy z Braille'a, tutaj też to możemy sobie zaznaczyć. Następne pytanie jest pytaniem otwartym. Jakie inne technologie czy aplikacje pomagają ci bardziej efektywnie uczyć się, czy pracować bardziej efektywnie. Następna strona, w skali 1 do 5, jak bardzo twoim zdaniem korzystanie i nauka z Braille'a, jak bardzo po prostu Braille jest dzisiaj potrzebny twoim zdaniem? I też tutaj po prostu w skali 1 do 5 ustalamy. Następne pytanie, podobnie w skali 1 do 5, jak ważne jest twoim zdaniem, żeby niewidome dzieci uczyły się Braille'a? Tutaj też po prostu możemy sobie wybrać. Podobnie, jak twoim zdaniem ważne jest dla dorosłej osoby, która później straciła wzrok, żeby nauczyła się Braille'a. I ostatnie pytanie w całej ankiecie, już pytanie otwarte, czy chciałbyś się jeszcze podzielić z nami jakimiś uwagami? Także no tutaj też ta ankieta jest dość duża, ale wydaje mi się, że właśnie zwłaszcza jeśli ludzie z całego świata ją wypełnią, to może przynieść faktycznie bardzo istotne jakieś bardzo istotne dane. Może jeśli jakieś wyniki zostaną w przyszłości opublikowane, to do tego tematu wrócimy, bo też jestem ciekawy, jak to zostanie wypełnione. Myślę, że to też nam da taki obraz, jak to jest tak naprawdę z tą nauką Braille'a. Dużo osób mówi, że Braille przez to, że teraz mamy audiobooki i tak dalej, coś nam wymierać. Z drugiej strony, tak u siebie zauważyłem, że właśnie przez to, że mamy takie technologie bardzo łatwo dostępne, jak na przykład wyjście ekranu Braille'a, które dla wielu osób zastąpiło takie pisanie na takiej tradycyjnej klawiaturze na smartfonie i takie osoby piszą no bardzo dużo szybciej, no to jednak mam wrażenie, że ten Braille ma się dobrze mimo wszystko i ludzie chcą właśnie nawet do takich celów z niego korzystać. Także jeśli właśnie głowie korzystacie z Braille'a, warto usiąść sobie tą ankietę wypełnić i po prostu gdzieś sprawić, żeby te dane były jeszcze bardziej dokładne.
1: Tak, bo korzystanie z Braille'a może się zmieniać, ale no od tego pisma punktowego nie odejdziemy tak sobie myślę tak diametralnie, bo po prostu ono cały czas będzie nam w takim czy innym stopniu przydatne. I to niekoniecznie chodzi o to, żeby gdzieś tam za sobą zawsze targać jakieś papierowe tomy brajlowskich książek, jak to robiono kiedyś, ale na przykład właśnie tak jak powiedziałeś, chociażby kwestia związana z pisaniem, no to o wiele szybciej to robić niż na takiej klawiaturze QWERTY na smartfonie, tak po prostu. Tymczasem mamy telefon, kto jest z nami?
5: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Marcelu, coś cię słabo słychać, ale może teraz
5: słabo
1: będzie lepiej.
5: Słabo słychać w sensie po mojej stronie czy po stronie emisji?
1: Wiesz co, cicho cię było słychać, ale podgłośniłem, mam nadzieję, że już teraz będzie okej.
5: No cóż, ja dziś dzwonię w kwestii LT.

0: po prostu go przeczytać, a bardziej, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, żeby czegoś nie pominąć, co się wydarzyło. Przede wszystkim Elden 3.0 wprowadza bardzo dużo zmian pod maską, czyli takich zmian, których użytkownik końcowy może nie zauważać, ale bardzo duża część kodu została kompletnie przebudowana, przepisana od zera i tak dalej, przez co ten program, to jest najważniejsze względem wersji poprzednich, które, bo na pewno większość ludzi, która kiedyś testowała Eltena, borykała się z problemem gorszej stabilności, bardzo powolnego działania różnych elementów programu typu fora, wiadomości i tak dalej. I z tym były istotnie problemy, które w wersji 3.0 zostały wyeliminowane w bardzo dużej części, ponieważ Elten dorobił się nowego API, mówiąc takim prostym językiem. API to jest takie coś, co powoduje, że klient i serwer potrafią się ze sobą komunikować, czyli zainstalowany przez was program.
1: To sposób ogólnie komunikacji
0: między
1: z internetem, czy z różnymi jednego programu z drugim, czy coś tego typu. Ja potwierdzam, rzeczywiście działa to znacznie szybciej, z reguły oczywiście, bo to nie jest tak, że dokładnie w 100%, ale myślę, że w 98%.
0: I jak w każdej stronie internetowej mogą zdarzyć się przycięcia niezależnie od wszystkiego. Nawet takie wielkie korporacje czasami mają przycięcia na swoich witrynach i w swoich aplikacjach.
2: Tak, bo to zależy od bardzo wielu zmiennych. To nawet nie musi zależeć od wydajności serwera, od chociażby czasu dostępu do tego serwera, od naszego łącza, od różnych czynników. W każdym razie działa szybciej i ja to też potwierdzam. Rzeczywiście Elten teraz naprawdę zachowuje się stabilnie. Jeszcze pamiętam kilka dni wcześniej, chyba nawet jak wrzucałem teraz informacje o audycjach, a właściwie o audycji na ten tydzień, to już robiłem to, zdaje się, że z nowego Eltena, ale wcześniej jeszcze tam przeglądałem forum, no to była różnica między tym, co działo się wcześniej, a jak to responsywnie zadziałało teraz. I od czasu aktualizacji Eltena na trójkę nie zauważyłem, żeby coś mi się tam jakoś drastycznie przycinało, to prawda.
0: Znaczy na pewno drobne przycięcia, nawet nie drobne, większe przycięcia względem tego, co było, wypuśćmy, w marcu, w kwietniu, pojawiły się w stabilnej wersji jeszcze z gałęzi 2 i były obecne do wydania trójki, dlatego że nowe API zostało kompletnie, API zostało kompletnie przepisane. I to stare musiało jakoś komunikować się z nowym, z tego wynikały różne dziwne problemy w ostatnich 2-3 miesiącach. Tych problemów już nie ma, więc jeśli ktoś się zraził w tym czasie, to spokojnie może wrócić, powinien być zadowolony. Kolejna zmiana, taka też nie do końca uwzględniona w change logu, bo trudno byłoby to wszystko uwzględnić, ale którą na pewno zaobserwuje wielu użytkowników, to unifikowany w wielu miejscach interfejs. Miejscami było tak, że jedną rzecz robiło się w jeden sposób, drugą rzecz, która mogłaby robiona być dokładnie ten sam, robiło się w inny. Interfejs różnił się miejscami względem samego siebie. Teraz wiele z tych rzeczy zostało zunifikowanych i poprawionych. No i również pewne opcje, które kiedyś były strasznie toporne do wykonania, są, myślę, prostsze. Przechodząc jednak do changeloga, dodano: kompletny klient desktopowy jest teraz dostępny w systemach Windows, GNU Linux i macOS z natywnymi edycjami x64 i ARM64, tam, gdzie są obsługiwane. Czyli do tej pory Elten był głównie na Windowsie. Na Linuxa ktoś coś kiedyś próbował. Na Macu można to było obsłużyć przez Parallelsa. To się chyba tak nazywa, nie mam Maca. Ale tak, mi się kojarzy. Od teraz Eltena zainstalujecie zarówno na Macu, jak i na Windowsie, jak i na Linuxie i w 90% to wszystko będzie działać. Są jeszcze drobne niedoróbki, na przykład na Linuxie, o których beta testerzy i programiści wiedzą i są sukcesywnie poprawiane. Natomiast tego programu da się teraz stabilnie używać. Dodatkowo, jeśli nie posiadają Państwo

0: komputera można sobie wejść na stronę internetową Eltena, która w przeciągu ostatnich kilku lat została dość mocno zaktualizowana i w zasadzie można robić tam większość rzeczy.
1: No, ona tak naprawdę została stworzona w pewnym momencie od nowa.
0: Tak, ale w tym momencie jest już to produkt używalny przez interfejs webowy. Dodatkowo na tej stronie można sobie zajrzeć w zakładkę do pobrania i również są bety aplikacji mobilnych, zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Te bety mają swoje niedoróbki jak to bety, natomiast naprawdę da się ich używać komfortowo. No przynajmniej ja nie miałem problemu z pisaniem na forach, gdzieś tam w wiadomościach. To są głównie funkcje, których używam. Będąc na wyjeździe miesiąc temu na cały tydzień, większość czasu, kiedy pojawiałem się na Eltenie, to był czas, który spędzałem na telefonie. Po prostu z poziomu Androida mogłem obsłużyć wszystko to, co było mi potrzebne, w tym nawet moderację, gdyby ktoś miał jakąś grupę i chciał nią zarządzać. Idąc dalej. Kreator powitalny dla nowych instalacji i aktualizacji obejmujący ważne zmiany i ustawienia profilu i zabezpieczeń, wejście do społeczności i opcjonalną instalację programów. W wersji 3.0 pojawił się kreator powitalny. Działa to mniej więcej tak. Logujemy się na konto, które już mamy, bądź tworzymy nowe. Elten przedstawia nam wszystkie nowe funkcje w wersji 3.0. Wspomina o starszych funkcjach, których mogliśmy albo nie znać, albo po prostu chcielibyśmy je poznać, bo są ogólnie dostępne od zawsze. Pozwala również nam wypełnić wizytówkę, wypełnić dane w profilu, ustawić sobie dwuetapowe logowanie i podobne rzeczy. Po prostu przeprowadza nas przez wszystkie przydatne nam opcje na start, których nie musimy dzięki temu szukać w menu użytkowników, w menu zarządzania kontem, tylko na początek dostajemy taki kreator, gdzie możemy sobie skonfigurować podstawy w programie oraz podstawy dotyczące naszego konta użytkownika. Oczywiście mimo tego kreatora warto zajrzeć sobie później ręcznie w te wszystkie opcje, bo kreator pokazuje tylko te najważniejsze, poustawiać sobie resztę, natomiast względem poprzednich wersji, gdzie użytkownik mógł nie do końca wiedzieć, gdzie się go szukać i w sumie, że takie coś jest, jest to bardzo duży przełom. Idąc dalej, w changelogu dodano konfigurowalne okno główne z kartami powiadomienia, tablica i szybkie akcje. Nie tylko kontrolę nad ustawianiem, w tym kontrola nad wyświetlaniem i ustawianiem fokusu karty powiadomień. O co chodzi? Ludzie pamiętający Eltena z gałęzi 1, czyli tego pierwszego, początki od 2014 do 2018, na pewno pamiętają, że było to okno główne całkowicie puste. W Eltenie 2 i wersjach późniejszych do okna głównego doszły tak zwane szybkie akcje, dzięki czemu nie musimy otwierać już menu pod Altem. Możemy się bardzo szybko przemieścić do ulubionych miejsc typu wiadomości, blogi, fora, konferencje i tak dalej. A w wersji 3.0 finalnie zostało przepisane tak zwane co nowego. Kiedyś ta opcja nazywała się co nowego i z wersji na wersję, z roku na rok była coraz bardziej przeciążona, bo był to dość stary element programu. Do tej opcji wchodziło się F10. Ale na oknie głównym pojawiła się tablica. W wersji 3.0 co nowego zniknęło, pojawiły się za to powiadomienia. I są one stworzone inaczej niż dotychczasowe co nowego. Po prostu w oknie głównym mamy już teraz trzy zakładki. Szybkie akcje, tablica i powiadomienia. W powiadomieniach możemy sobie oznaczać powiadomienia jako przeczytane, co jest podstawową funkcją, której przez pewien czas, no z uwagi na starzałe co nowego, nie było możliwości dodania. Możemy również sobie wyświetlić historię powiadomień w menu, no ale wyjaśniając ten punkt o konfigurowalnym oknie głównym, w ustawieniach możemy sobie ustawić, czy po powrocie na okno główne z dowolnego miejsca w Eltenie, czy też po zalogowaniu się na konto, mamy automatycznie lądować na zakładce powiadomień, jeśli jest tam coś nowego, na liście powiadomień, przepraszam. Czy też powiadomienia mają po prostu sobie być, ale nam nie przeszkadzać. Czy też okno powiadomień, nawet mimo braku powiadomień, ma się wyświetlać cały czas lub znikać. I możemy sobie również w tej zakładce, w tych ustawieniach konfigurować, w jakiej konkretnie kolejności mają nam się wyświetlać powiadomienia. Przypuśćmy, dostaniemy nową wiadomość, nowy wpis na śledzonym blogu i nowy post na śledzonym wątku. I jeżeli bardziej interesuje nas na start nowy śledzony wątek, później wiadomości, później blogi, możemy sobie ustawić tak, by na górze listy powiadomień było wszystko, co dotyczy nowych postów w śledzonych wątkach, pod nimi śledzonych pod nimi nowych wiadomościach, a pod nimi na śledzonych blogach. Możemy zrobić zupełnie odwrotnie. Możemy dać sobie na górę wiadomości, pod nimi blogi, pod nimi śledzone wątki. Czyli można sobie ustawić kolejność zgodnie z tym, czego oczekujemy. Kolejna dodana funkcja to transkrypcja wiadomości głosowych w prywatnych rozmowach wraz z konfigurowalnym automatycznym odtwarzaniem treści audio. Treści audio mogą odtwarzać nam się automatycznie na żądanie i to są właściwie te dwie opcje. To już było we wcześniejszych wersjach, natomiast nowością jest transkrypcja wiadomości głosowych, ponieważ transkrypcja do tej pory w czasach LTE-a 2.0, czy 2+, tak będę może mówił, w czasach LTE-a z gałęzi 2 była wyłącznie na forach. Teraz jest również w wiadomościach, więc jeśli ktoś wyśle nam przydługą, kilkuminutową głosówkę, której nie chce nam się słuchać, jeśli odczekamy z pół minuty, minutę, do dwóch, serwer to przetworzy, przetranskrybuje i dostaniemy również wersję tekstową.
2: Jeśli i tu w ogóle słuchać, warto też przypomnieć o tym, bo to też oznacza, że serwer LTE-a ma bezpośredni dostęp do treści naszych wiadomości. To znaczy, to nie jest tak jak na WhatsAppie, gdzie WhatsApp chwali się, że nawet pracownicy WhatsAppa nie mają wglądu w treść naszych wiadomości. Tutaj ta treść, na jakimś etapie serwer ją zna i no
1: musi to nie być jest tak szyfrowane jak... Tak, musi
2: to
1: być.
2: Nie jest tak szyfrowane jak to, jakby, jak o tym mówią współczesne komunikatory, przynajmniej część.
0: Natomiast ja myślę, że nie tylko Elten ma coś takiego, no bo na Telegramie też mamy transkrypcje głosowe i tak dalej, więc...
1: To znaczy tak, oczywiście,
2: warto
1: ale...
2: powiedzieć...
0: No warto doprecyzować, po prostu, tak. Gdyby ktoś pytał o szyfrowanie wiadomości. Kolejna fajna opcja, która była proponowana przez wiele, wiele wersji, finalnie się pojawiła, jestem z niej bardzo szczęśliwy, w sensie jestem bardzo szczęśliwy, że to jest, bo brakowało mi tego szczególnie odkąd LTE mobilny zaczął się pojawiać. Ta opcja to załączniki audio do wpisów na tablicy jako opcja premium z możliwością odtwarzania bezpośrednio z tablicy. O co chodzi? Generalnie na LTE mamy feed, czyli taką tablicę, coś jak Twitter, coś jak Mastodon. Można tam sobie wpisywać to, co akurat chcemy wpisać. Bodajże do 240 czy 180 znaków musiałbym to zweryfikować i nawet jako, że mam to pod ręką, to zweryfikuję. A jednak nie mogę tego zweryfikować. Nie wiem, jak to się robiło. Zapomniałem. A, jest. 300 znaków możemy wprowadzić na tablicę. No i widzący mają rolki, widzący mają fotki, dorzucanie postów wideo do swoich postów, relacji na Instagramach, Facebookach. My od teraz, jeśli tylko posiadamy premium, możemy do postu na tablicy dorzucić audio. Audio może trwać maksymalnie do 1 minuty. Taki short jak na YouTubie. Kiedyś, teraz na YouTubie są 3 minuty. Tak by the way. I może to być nagrane z poziomu naszego komputera, bądź możemy wrzucić po prostu prenagrany plik. Jeśli plik jest dłuższy niż 1 minuta, LTE zaproponuje jego przycięcie i możemy sobie to uciąć w 1 minucie. Niestety nie mamy kontroli nad tym, w którym miejscu uciąć, co wyciąć, no jaki plik dostarczycie, taki będziecie mieli i tak ucięty. Tego jeszcze nie ma w wersjach mobilnych, nie można jeszcze nagrywać z telefonu na tablicę, ale jeśli to się pojawi, to myślę, że będzie to naprawdę bardzo fajna opcja, której mi osobiście brakowało przez wszystkie lata, kiedy byłem bardziej aktywny niż w tym momencie. W tym momencie też jestem, ale bardziej w kwestiach bet. Kolejna duża opcja, kolejne duże, jakby to nazwać, bo programem tego nie nazwę, subprogramem również, dużym elementem, którego nie było, jest kalendarz i zadania. Zadań, przyznam się, nie testowałem, więc nic o nich nie powiem, ale kalendarz już zdarzyło mi się przetestować. Możemy mieć prywatny kalendarz, w którym dodajemy sobie zdarzenia, w którym możemy sobie wszystko ładnie ogarnąć. I mamy też opcję współdzielenia kalendarzy. Przykładowo, teraz zbliża się recha for the blind. Chcemy sobie jechać ze znajomymi na taką rechę. Wszyscy ci znajomi mają Eltena. Chcemy sobie wyznaczyć, co, kiedy będzie, gdzie się kiedy zebrać i tak dalej. Możemy zrobić sobie kalendarz z naszymi datami, kiedy chcemy się gdzieś tam spotkać przed, kiedy po, którego dnia chcemy się spotkać z kimś tam jeszcze i sobie ten kalendarz współdzielić. Jeśli chcielibyśmy sobie rozłożyć na godziny bardziej, to chyba do tego są zadania, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić bądź zaprzeczyć, gdyż zwyczajnie nie miałem możliwości przetestowania, znaczy nawet nie możliwości, bardziej potrzeby. Trzecią subopcją w kalendarzu są takie jakby kalendarze publiczne. Kalendarze publiczne pozwalają nam na dołączenie do dowolnego kalendarza, który został opublikowany przez kogoś innego. I w ten sposób mamy na przykład pierwszy kalendarz, który opublikowała Paulina, która swego czasu prowadziła ten przegląd, którą większość słuchaczy raczej będzie kojarzyć. Stworzyła mianowicie kalendarz niedziel handlowych na lata 2026-2027. Możemy sobie go przejrzeć po dołączeniu. Możemy dostawać powiadomienia o tym, że hej, dzisiaj będzie niedziela handlowa, bo tak ci mówi kalendarz. Więc tyle chyba o kalendarzach. Kolejna rzecz, która miała zostać dodana już od dłuższego czasu, znaczy miała zostać, to też źle brzmi, bardziej była proponowana na dodanie, no to Elten przez wiele, wiele lat publikował statystyki dotyczące naszej aktywności. Były to statystyki roczne. Były one publikowane jako wiadomość tekstowa. Od wersji 3.0 wysyłane jako wiadomość tekstowa. Od wersji 3.0 wiadomości tego typu raczej nie będą wysyłane, gdyż mamy takie podsumowania aktywności rok do rok w menu. No i teraz nie wiem, w którym menu, bo to testowałem kilka tygodni temu i trochę trudno mi się odnieść.
1: W każdym razie w aplikacji to jest dostępne, tak, po prostu.
0: Już wiem. Zarządzanie kontem pod menu, znaczy na liście wybieramy opcje pozostałe i tam pod tabulatorem mamy statystyki aktywności. Możemy dzięki tym statystykom zobaczyć, tak jak wysyłane były w wiadomościach, tak i teraz. Ile w tym roku napisaliśmy postów na forum, ile wysłaliśmy i odebraliśmy wiadomości, ile napisaliśmy pisów na tablicy, na blogu, wysłaliśmy wzmianek, odebraliśmy wzmianek, ile polubiliśmy, ile nam polubiono chyba też. I możemy sobie to również porównywać rok do roku, bo taka informacja jest tam podana, że to, co zrobiliśmy teraz, jest większe lub mniejsze o konkretną wartość procentową względem roku poprzedniego. Dodano również prywatne fora, wyróżnione wątki i kosz na usunięte treści. Do tej pory, kasując jakiś wątek z danej grupy, którą moderujemy, wątek trafiał do nikąd. Po prostu znikał. Przez co, gdyby ktoś miał jakiś problem odnośnie naszej wykonanej akcji, nie mogliśmy tak naprawdę potwierdzić mu, jeśli sami nie robiliśmy notatek albo nie utworzyliśmy sobie innej grupy i miast usuwać wątku, go tam nie przenosiliśmy. Nie mogliśmy udowodnić mu, że panie, ale no jednak zrobił pan źle i trzeba to skasować był. Teraz mamy kosz, tam wszystko jest. Oczywiście z kosza również możemy coś permanentnie usunąć. To się przydaje, jeśli robiliśmy jakieś testy albo jeśli po prostu gdzieś tam cię komuś wysłał pusty post i tak dalej, żeby to nie wisiało. Prywatne fora, nazwa dość poważna. W praktyce chodzi o to, że jeśli mamy grupę publiczną, która jest indeksowana przez dowolną wyszukiwarkę typu Google, Bing i tak dalej, pewne fora, których nie chcielibyśmy, żeby jednak ludziom się w internetach poza LTN-em pokazywały, możemy sobie ukryć przed wyszukiwarkami. I oczywiście nie wszystkie pewnie będą to respektować, no bo tak działają wyszukiwarki, ale większość powinna. Kolejna rzecz, gdzie zbliżamy się powoli do końca, to lista postów napisanych przez dowolnego użytkownika. Tak jak na większości forów internetowych, możemy sobie wejść w menu danego użytkownika i wyświetlić wszystkie posty w grupach otwartych czy grupach tych samych, do których my również należymy, jeśli są prywatne, które napisał dany użytkownik. Kolejna funkcja, dodano rozszerzoną moderację forum o czasowe bany grupowe, tego wyjaśniać nie trzeba, operacje masowe i wątków, postów i wątków. Tutaj się zatrzymam i powiem, operacje masowe już były, natomiast teraz działa to zdecydowanie lepiej, gdyż mamy więcej możliwości w działaniach masowych, możemy po prostu więcej zrobić. Kilkanaście wpisów przenieść, kilkanaście usunąć, kilkanaście zablokować przed edycją bodajże i zrobić tego typu rzeczy. Ulepszono również raportowanie i bardziej przejrzyste informacje o aktywnych banach. O co chodzi z banami? Od teraz nie musimy już pamiętać, że w sumie to Jan Kowalski został przez nas zbanowany na miesiąc i za miesiąc musimy go odbanować ręcznie i o tym pamiętać. Teraz wybieramy sobie zbanuj na miesiąc i gotowe. A co do raportów, kiedyś raportowanie postów wyglądało tak, że do moderacji dochodziła wzmianka, że jakiś użytkownik zaraportował jakiś post i w sumie na tym się kończyło. W kwestii moderatora było wejście sobie w odpowiednie podmenu, rozpatrzenie lub odrzucenie raportu, ogarnięcie tematu i najlepiej napisanie do użytkownika jeszcze, że ten raport został przyjęty. Teraz wszystko można zautomatyzować. To się dzieje się półautomatycznie, bo możemy my jako użytkownik zgłaszający dany post wybrać, co byśmy chcieli, żeby ten moderator z tym postem zrobił. Jeśli on się na to zgodzi, to dostaniemy informację, że zgłoszenie przyjęte. Jeśli się nie zgodzi, odrzuci zgłoszenie, to że odrzucone. Jeśli się zgodzi, ale zrobi co innego, to na ten moment chyba nie dostaniemy informacji, co dokładnie zostało zrobione. Natomiast po kliknięciu Enter na tym powiadomieniu możemy spokojnie napisać do moderatora. Ten się sam pyta, czy chcesz napisać wiadomość do użytkownika takiego i takiego. I przy okazji też widzimy nazwę użytkownika, który naszym zgłoszeniem się zajął. Dodano również konfigurowane zatwierdzanie komentarzy na blogu, co jest trochę mylące, bo ta opcja już była. Mogliśmy sobie wybrać, czy chcemy komentarze od wszystkich użytkowników, czy chcemy je akceptować, czy chcemy, żeby po pierwszej akceptacji komentarza następne od tego użytkownika się akceptowały. Teraz doszła tylko dodatkowa opcja umożliwiająca wyłączenie automatycznego przychodzenia komentarzy od użytkowników LTN-a. To znaczy, do tej pory było tak, że jeśli nie zaakceptowaliśmy jakiegoś komentarza, jeżeli ustawiliśmy sobie opcję na nieakceptowanie komentarzy automatycznie, tylko ręcznie, że każdy komentarz musimy zatwierdzić, to komentarze od użytkowników LTN-a i tak przychodziły jako zaakceptowane. Teraz już można również zaznaczyć, żeby te komentarze trzeba było akceptować.
1: I czy coś jeszcze?
0: I tak sobie patrzę w notatkę, bo o dwóch rzeczach, które tu mam wynotowane, powiedziałem już wcześniej. Przebudowano system programów wokół nowego API. Tutaj bardzo krótko. Stare programy z LTN-a 2X nie będą działać, ale nowe programy są fajniejsze, mogą działać lepiej. Pojawiły się swoją drogą trzy gierki. Audio Memory, czyli coś a la piracka pamięć kiedyś, za czasów klangowych, tylko z różnymi możliwościami, z różnymi kompletami dźwięków. Konkretne komplety sobie odblokowujemy. Pur Posterous się pisze po polsku, Par Posterous mówi się najpewniej po angielsku. To coś, co zostało już kiedyś wrzucone przez Dawida jeszcze na stronie Eltena jako taka dodatkowa rzecz. Gra nazywająca się kiedyś Kocie. Naszym zadaniem jest po prostu dokarmianie kotów. Co jakiś czas dochodzą nam przeszkody na liście, musimy przechodzić, przeskakiwać przez nie, iść do kolejnego kota, dokarmiać go i gonić za tym, żeby jak najwięcej kotów nakarmić. Taki endless runner, można powiedzieć, językiem growym. No i stary, znany z Klango Kid, którego zasad, no, po prostu dysk leci od lewej do prawej, musimy ustrzelić go na środku i tak to wygląda. Więc gierki takie dość proste, ale dla zabicia czasu, myślę, mogą się ludziom spodobać. Ostatnia chyba rzecz, tak, ostatnia. Jeżeli kiedyś mieliście problem na zasadzie, w sumie to napisał do nas użytkownik, chcemy go dodać do kontaktów, więc musimy teraz wejść na całą listę użytkowników bądź szukajkę i go tam znaleźć, bo z poziomu wiadomości nie da się go dodać do kontaktów, teraz na dowolnej wiadomości od danego użytkownika możemy nacisnąć menu kontekstowe i poza opcjami wiadomości będziemy mieli tam również opcję dodania użytkownika do kontaktów i innych rzeczy, zrobienia z nim, wyświetlenia wizytówki i tak dalej. Po prostu możemy rozwinąć sobie w menu kontekstowym pod menu użytkownika. I to chyba tyle z takich najważniejszych zmian.
1: No ja bym jeszcze dodał z takich rzeczy, co prawda tego jeszcze nie testowałem, ale jest gdzieś tam na mojej liście do sprawdzenia, do przetestowania. Skoro wspomniałeś o aplikacjach, które teraz są w Eltenie 3, to myślę, że dla tych wszystkich, którzy pracują z agentami AI, to warto dodać serwer MCP. Serwer MCP, czyli taka, mówiąc najogólniej, wtyczka łącząca Eltena z naszym agentem AI, z którego korzystamy. Czy to jest Codex, czy Cloud Code. Mam nadzieję, że z Hermesem też zadziała, bo akurat ja z Hermesa korzystam, ale podejrzewam, że tak, bo Hermes bez problemu obsługuje serwery MCP i za pomocą właśnie takiego serwera możemy naszemu agentowi AI zlecać różne rzeczy w naszym imieniu na Eltenie.
0: Na przykład z takich testów, które zostały przeprowadzone pod koniec już beta testów, kiedy program MCP się pojawił, no to na przykład można AI podsumować jakąś grupę wątków, jakieś forum, coś z tych wątków wyciągnąć, tudzież wyciągnąć, zrobić podsumowanie i jeszcze kazać mu, żeby wrzucił to w wątek, który podsumowuje jako wpis.
1: Tak, ja sobie na przykład już wiem, że zautomatyzuję z użyciem serwera MCP na Eltenie publikację informacji o tym, co w Tyfloradiu chociażby. No.
0: Tak, i ja też myślę, żeby odnośnie swoich programów zrobić sobie jakąś automatyzację, bo również na Eltenie publikuję o nich informacje w konkretnej grupie, więc może to w końcu zrobię.
1: Tak, więc to są takie rzeczy, które naprawdę mogą ułatwić życie, zautomatyzować różne rzeczy. Oczywiście, no tu Dawid bardzo słusznie w wątku na forum Eltena też wspominał o tym, że no, AI może zachowywać się w różny sposób, więc lepiej z tym ostrożnie, no bo wszak dajemy mu dostęp do naszego konta za wszystko, co robimy na naszym koncie, no to jednak my odpowiadamy, to sztuczna inteligencja.
0: Tak, bo przyjdzie jakiś spamer i teraz będzie mówić, to nie ja, to tylko tak, mój kodeks.
1: Tak, to AI, dokładnie. No nie, tak się nie bawimy, ale rzeczywiście bardzo fajnie, że coś takiego się pojawiło i to myślę, że może dać całkiem ciekawe efekty.
0: Więc podsumowując już tak końcowo, bardziej statystycznie, bardziej programistycznie rzecz ujmując, od pierwszej bety, która wyszła w połowie maja, na forum beta testerów tworzono 339 wątków. Tworzono bądź po prostu się w nich wypowiedziano. To znaczy, że 339 błędów, propozycji, zmian, dyskusji zostało zrobionych, zostało przemielonych. Dodatkowo na GitHubie Eltena, co jest chyba dotychczasowym rekordem, pojawiło się około 70 commitów, z czego gdzieś około 60-50 paru zostało zaakceptowanych, czyli 50 parę fragmentów kodu napisanego przez dodatkowych programistów, czy to z użyciem AI, czy to ręcznie. Różni pisali różnie, ale AI bardzo ułatwiło. Chociażby ja jestem przykładem na to, że dzięki temu, że jest kodeks i trochę mi się chciało nad tym posiedzieć i coś tam programowanie rozumiem, pewne rzeczy zostały z mojej strony zrobione do LTN-a, co też przyspieszyło pracę, usprawniło ją i odciążyło dewelopera, dzięki czemu pewne drobniejsze rzeczy, bo dla AI najlepiej jest robić akurat drobnice w tym przypadku, bo kod jest naprawdę gigantyczny, zostały zrobione bardzo szybko i bardzo sprawnie. Dodatkowo wyszło w tym czasie 29 wersji beta oraz 6 wersji RC. I podsumowując, jeśli ktoś by chciał zobaczyć, co nowego na LTN-ie, jak to wszystko działa, no to strona projektu ltn.link. Tam można pobrać sobie klienty lub zalogować się bądź zarejestrować przez stronę i w ten sposób również z programu korzystać.
1: No to cóż, zachęcamy do testów. Jeżeli na przykład używaliście kiedyś LTN-a, a potem z niego zrezygnowaliście, bo coś wam się nie podobało, bo wolno działał i tak dalej, to myślę, że warto dać szansę, bo narzędzie rzeczywiście doczekało się nowej wersji i no, tak jak powiedziałem, z mojej perspektywy zdecydowanie działa to bardziej responsywnie. To, co się nie zmieniło pod Windowsem, to no... nie działa dalej to na customowych kontrol, na standardowych systemowych kontrolkach. Pytanie, jak to wizualnie teraz jest, to tak z perspektywy osób słabowidzących, to mnie zastanawiasz.
0: Wydaje mi się, że szczerze wizualnie się chyba nic nie zmieniło, bo nigdzie o tym nie widziałem wpisów w changelogach bet. Natomiast dla osób niewidomych, no kontrolki, myślę...
1: Nie, wiesz, ja mówię, dlatego mówię właśnie o osobach słabowidzących, no bo dla nich pytanie, jak ten interfejs w tym momencie wygląda.
0: Dla nich obstawiam, dalej jest czarny ekran, tak jak było. Natomiast osoby widzące mogą spokojnie skorzystać ze strony, faktycznie funkcjonalne. Jakby nie potrzeba w tym momencie klienta, żeby dołączyć do społeczności i sobie tam wszystko poogarniać.
1: Jasne, natomiast no tak jak, bo pamiętam, że kiedyś to właśnie głównie osoby słabowidzące się skarżyły na ten interfejs, więc tak wolałem dopytać, czy tu się coś może zmieniło, ale no skoro mówisz, że nie, to no ja nie mam tego w jaki sposób
0: nie zweryfikować. Nie wydaje mi się, trzeba by spytać dewelopera
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak, natomiast fajnie w ogóle, bo pamiętam, że lata temu Dawid właśnie prosił o pull requesty, czyli o to, żeby się inni też użytkownicy LTN-a zaangażowali w rozwój tej aplikacji. Nawet pamiętam, kiedyś takie podejście miał, że opisywał takie podstawy programowania, jak to wszystko działa i jak to zrobić.
0: Tak, to
1: chyba z Grześkiem Złotowiczem też tam mieli takie podejście. Bardzo to
0: się nazywało Zaprogramujmy LTN-a.
1: Tak, bardzo to było fajne. Bardzo takie interesujące podejście, natomiast no to jednak okazało się, że dla części użytkowników i tak było za dużo, było to za trudne. No a teraz pojawiła się sztuczna inteligencja i te propozycje zmian i poprawek zaczęły się pojawiać i rzeczywiście to w dobrą stronę poszło.
0: Tak, no już tak prywatnie myślę, że dużym problemem było to, że LTN jest napisany w Rabim. Ja nie mówię, że to jest niszowy język, tylko z moich obserwacji środowiska niewidomych większość z nas uczy się raczej Pythona, bo NVDA, bo inne rzeczy i tak dalej. I gdyby LTN był napisany w Pythonie na przykład, czy w jakimś C dowolnym, mogłoby być więcej aktywności, bo niekoniecznie, bo raczej niewidomi właśnie w tę stronę idą, nie?
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony to tak, prawda też jest taka, że jeżeli ktoś już się jakoś tam otrzaska z tym programowaniem, to potem dla niego ten język ma znaczenie drugorzędne. Kwestia jest załapania jakby tych samych podstaw i tej logiki programowania, a potem jaki to jest język, no każdy ma coś, tak?
0: Tak, ja się z tym zgadzam, tylko nieraz bariera dla ludzi nawet nie jest logiką, tylko gdzieś tam mentalem, że w sumie to nie znam tego języka, nie będę nawet próbował, nie?
1: No to też, ale nie wydaje mi się, żeby to dla osób, które już rzeczywiście jakoś tak w miarę biegłe są w tym. Bardziej wydaje mi się, że po prostu mało jest takich osób w naszym środowisku, które z programowaniem rzeczywiście sobie radzą. Bo, no umówmy się, napisanie jakiegoś tam Hello World albo podstawienie kilku rzeczy do jakichś konkretnych zmiennych i w ten sposób zmodyfikowanie jakiegoś gotowego programu, no to nie jest poza zasięgiem większości, ale też i małe efekty z tego mogą być potem.
0: Tak, no nie zapominajmy też o tym, jakim dużym programem jest Elten.
1: Oczywiście, że
0: ile
1: tak.
0: On ma różnych podfunkcji, ile jest tam realnie linii kodu, więc ktoś, kto zaczyna z programowaniem bądź zna jakiś inny język i trochę na przykład nie zna struktury i nie wie, gdzie czego szukać, może mieć faktycznie problem, bo tego jest naprawdę masa. Ten program posiada funkcji masakrycznie dużo.
1: Zgadza się i bez jakiegoś takiego już rzeczywiście środowiska programistycznego, które nam ułatwi zapanowanie nad takim monstrualnym kodem, no to już nie będzie to wszystko takie proste. No ale mamy właśnie AI, mamy możliwości nowych narzędzi, za pomocą których coś tu można dodać od siebie, więc teraz, no jeżeli ktoś będzie chciał, to myślę, że spokojnie znajdzie sposób na to, żeby jeszcze coś tam ulepszyć. Dobrze, Marcelu, dzięki za telefon i za podzielenie się tymi informacjami dotyczącymi Eltena.
0: To chyba moja najdłuższa wypowiedź w tytule przeglądzie ever.
1: No tak, nie mierzyłem, ale całkiem możliwe, że tak może być. Dzięki raz jeszcze. No i cóż, zachęcamy do testowania. Elten.link, tam pobierzecie nowe wersje i no, dajcie znać, jak wam się podobają.
2: Tymczasem przechodzimy, znaczy zanim przechodzimy do naszych kolejnych newsów, to mamy tutaj jeszcze wiadomości na naszym panelu kontakt.tyflopodcast.net i tutaj mamy na przykład wiadomości od Sylwestra, który przypomina, że wyszła wersja NVIDIA 2026.2 RC2, zdaje się, a w przyszłym tygodniu ma wyjść wersja 2026.2, no już taka stabilna. Mamy jeszcze wiadomość od Michała, jest jeszcze Eltenger, który na iOS zaczyna być całkiem użyteczny, choć wciąż ma dużo dziwnych bugów. Tak, jest rzeczywiście Eltenger na iOS, a jest też Eltenger na Androida i też działa i też ma kilka jeszcze takich błędów, które no, mają być naprawione. Z tego co wiem, tutaj autor Dawid Pieper na razie skupiał się głównie na wersji tej na PC-ty, ale miejmy nadzieję, że teraz też będzie się na tych wersjach mobilnych też coraz bardziej pochylał, zwłaszcza, że teraz też w związku z tym, że no te wszystkie sztuczne inteligencje naprawdę zaczynają sobie coraz lepiej radzić, no to kilka osób, w tym takie, które nie znają się za bardzo na programowaniu, pomagały właśnie przy rozwoju Eltena. Jestem też w grupie beta testerskiej Eltena i sobie obserwowałem, jak tutaj ludzie no wywajpkodowywali pewne funkcje Eltena i rzeczywiście ten rozwój Eltena w ostatnich miesiącach bardzo dzięki temu przyspieszył, bo kilka osób rzeczywiście tam dodawało różne swoje cegiełki. I to są właśnie osoby, które same z siebie nawet mało programują, ale dzięki tym wszystkim sztuczną inteligencją nieraz, oczywiście nie wszystkie, jest tam też kilka osób, które rzeczywiście z programowaniem mają znacznie więcej wspólnego niż przeciętny człowiek. No, niemniej rzeczywiście tutaj ta sztuczna inteligencja też przyczyniła się troszkę do rozwoju Eltena. I co jeszcze mamy? Jeszcze sprawdzę, czy na WhatsAppie mamy jakieś wiadomości. Nie mamy. Mamy jeszcze taką prośbę od Aleksandry, żeby opowiedzieć jak najszybciej o grach, najlepiej przed 22. No to Piotrze, co nowego w grach?
3: Co nowego w grach? No myślę, że się wyrobimy do 22, a tradycyjnie dzieje się bardzo dużo i to z różnych zakątków internetu tak naprawdę. zanim ktoś do mnie napisze, może zaczniemy od czegoś, tak zastanawiałem się, czy to umieści, czy nie. Dałem to do notatek, potem skasowałem z notatek, bo to przestanie o północy istnieć, ale wspomnę, że coś takiego się szykuje, bo od ostatniego tygodnia bodajże działało sobie demo gry Kirandur. I to jest taki naprawdę duży projekt gry MMORPG, czyli to jest taka wieloosobowa gra RPG w świecie fantasy, w którym może wiele osób grać coś na kształt gier typu Warcraft, typu Final Fantasy, ta 14 część, to też takie właśnie było MMO. No generalnie tego typu gry audio, to na przykład klawiszologia trochę przypomina Miss World, natomiast sama gra Miss World, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt mikropłatności, ma nie przypominać. I jest to projekt, który się już rozwija od 2 lat z takim naprawdę dużym rozmachem, bo nad nim pracuje dość duży, jak na takie warunki tworzenia gier audio zespół, w którym faktycznie każdy ma jakieś swoje konkretne zdanie, tam osoba, która tym zarządza, czyli to jest osoba, która na przykład na forum podpisuje się jako Sir Howard, ma plan na to, jak ta fabuła ma się rozwijać na cały świat i tam każdy po prostu odpowiada za swoją część tego świata. I to w tym demo nawet już trochę było widać, chociaż tam jakieś jeszcze drobne rzeczy się pojawiły. Natomiast demo, które zostanie wyłączone z północą, ale może jakby ktoś teraz chciał przerwać właśnie słuchanie tego przeglądu, żeby jeszcze sobie sprawdzić. Jeszcze kilka godzin to będzie działało na forum AudioGames.net. W części New Releases jest wątek, gdzie można sobie to pobrać, zalogować się i potestować. Jest dźwięk binauralny, gra jest dostępna zarówno na Windowsa i na Maca. I nie wiem, kiedy pełna wersja się pojawi. Myślę, że to mogą być miesiące na pewno, jak nie dłużej, bo jest to duży projekt i tutaj kontrola jakości też na takim dość dużym, na dość wysokim poziomie stoi. Nie wiem, czy nie będzie jakichś kolejnych wersji demo w przyszłości. Natomiast jak ktoś takie rzeczy lubi, to warto sobie sprawdzić, bo to może być jedna z ciekawszych gier tego typu, kiedy ona już się oficjalnie pojawi. Tak przy okazji mogę wspomnieć, że też mówię o tym przy okazji dlatego, że trochę pomagam też przy tym projekcie po stronie dźwiękowej, też z kilkoma innymi osobami, więc jak trochę opisując to, jak to wygląda w środku, to właśnie mniej więcej wiem, jak to ten projekt jest zorganizowany. I jest robione dużo, może nie wiem, czy dużo lepiej, ale lepiej niż w takim przeciętnym projekcie, gdzie jakaś gra audio przynajmniej jest tworzona. Też jakby ktoś przegapił to demo, to kilku streamerów też je demonstrowało, chyba na audio pubie kilka takich transmisji się pojawiło. Taki największy to chyba był Liam Erwin, który na swoim kanale na YouTubie też taką transmisję przeprowadził, tak żeby ktoś chciał usłyszeć, jak to wyglądało. Jest do tego kilka sposobów. A teraz przechodzimy do rzeczy, które nie znikną o północy, a trochę się działo i nawet nie tylko w świecie modów. I sobie właśnie zaczniemy od takich nietuzinkowych nowych gier, które się pojawiły w różnych zakątkach świata. Zaczynając od gier karcianych, które sobie można w przeglądarce pograć, autorstwa Kelly'ego Forda, czyli to jest osoba, która jest odpowiedzialna na przykład za aplikację Quick Mail, też tworzył aplikację tam do przeglądania wyników sportowych, tam zwłaszcza w baseballu, aplikację do sprawdzenia pogody na komputery i na iPhone'y. To jest też człowiek, który długi czas pracował w Microsoftie, więc też osoba, która generalnie wie, jak tworzyć aplikacje, teraz właśnie używając sztucznej inteligencji takiej aplikacji, teraz właśnie też gry zaczął tworzyć. I The Card Place, bo tak się nazywa jego najnowszy projekt, to jest taka internetowa platforma, w której można sobie pograć w kilka gier karcianych, jak na przykład Euchre, Euchre, tak się to pisze. Mamy też gierki. Mamy też grę, która w angielsku się pisze Spades. Nie wiem tutaj, czy ona, jak tutaj czy jest polski odpowiednik tej nazwy, szczerze mówiąc. I mamy też Kribidzia, czyli też taka dość popularna gra karciana. Można je grać zarówno z botami, jak i też przeciwko innym osobom przez internet. Tutaj też jakieś inne gry się pojawiły. Sheephead, czy jakaś gra w owce. I pewnie stopniowo kolejne gry będą dodawane, bo jak przygotowałem notatki, to gier było 4, a teraz już jest 5. Także no to są gry stworzone do dobrego działania z czytnikami ekranu. Wszystko jest wyświetlane jako czysty tekst. Wszystko jest dostępne z czytnikami ekranu. Można grać zarówno w trybie przeglądania, jak i też w trybie fokusa. Jeśli gramy w trybie fokusa, to mamy dużo skrótów klawiszowych, które nam łatwo pozwalają stan gry sprawdzić i wybrać karty. I oczywiście też przez to, że wszystko jest z przyciskami, to nie ma największego problemu, żeby też sobie ewentualnie pograć na urządzeniu mobilnym, no bo po prostu VoiceOver czy TalkBack czy jakiś inny screen reader na Androidzie poradzi sobie z tymi kontrolkami i po prostu też je będzie w stanie uaktywnić. Została też stworzona taka klasyczna przygodówka typu Interactive Fiction, którą możemy pograć sobie poprzez telnet. To też takie trochę nawiązanie do informatyki tu zostało zrobione. Gra nazywa się Namesly i właśnie co ciekawe, gdyby ktoś chciał w tą grę sobie pograć, no to lepiej to właśnie zrobić przez telneta, adres będzie podany na stronie, która będzie podlinkowana, bo wersja przeglądarka też się właśnie przez tego telneta łączy, ale no, tutaj nam czytnik ekranu nie czyta nic, więc no jakby ktoś chciał sobie pograć, no to trzeba się połączyć ręcznie, ale akurat to nie jest problem, bo telnet, jak ktoś nie wie, to jest też nic innego jak ten sam protokół, na którym działają inne moody. Także jak ktoś na przykład lubi VIP mooda, czy mórz klienta, to w tych aplikacjach też do tego można się połączyć. Jest też kilka aplikacji mobilnych. No i też właśnie można po prostu telneta sobie w pierwszym poleceń odpalić. Natomiast na Windowsie telnet od jakiegoś czasu dołączony systemem nie jest. Trzeba go sobie ściągnąć ręcznie. Na Macu chyba jest zresztą podobnie. Ale to dzisiaj też nie jest problem, żeby sobie takiego telneta dociągnąć. W Linuxie chyba cały czas jest. Także też ewentualnie można przez WSL jakiegoś sobie pogadać, albo właśnie przez takiego klienta tradycyjnego do moodów. A jeśli chodzi o samą grę, bo też jej fabuła jest bardzo ciekawa, aczkolwiek no przez to, że to są gry, gdzie fabuła tutaj gra dość kluczową kwestię, to też za dużo o tym, o tej grze nie wiemy. Wiemy tylko, że gramy człowieka, który nazywa się Namesly, czyli jakby, nie wiem jak to przetłumaczyć, imię imieński. Coś takiego, tak? Nie mamy imienia podanego takiego bezpośrednio. Czyli detektywa pracującego pod przykrywką jako programista w firmie SoftBank. Chyba tutaj nie ma nawiązania do prawdziwego SoftBanku, tak mi się wydaje. Tak, najmiększy bank na świecie. Ale co to za dźwięk, który ciągle słyszymy? Brzmi jak jakiś klakson, jakieś pisknięcie. I to jest tak naprawdę cała fabuła, którą dostajemy. W samej grze generalnie po prostu, jak taka typowa gra przygotowa, taki interactive fiction, po prostu wpisujemy polecenia, żeby naszą postacią poruszać, chodzić po różnych lokacjach i różne zagadki rozwiązywać. Jakby ktoś chciał się połączyć przez telnet, no to też tutaj jest adres podany. game.namesly.com game.namesly.com Pod ten adres można się połączyć, ewentualnie też na stronie, która będzie podlinkowana, można sobie też ten adres skopiować i po prostu sobie w taką przygotówkę pograć. Kolejna gra też działa w pewnym sensie właśnie trochę tak jak mood przez telneta, no ale tym razem mamy też dostępną wersję przeglądarkową, która tym razem też, to ciekawe, ma dźwięki. A autorem tej gry jest Sean Randall, czyli też osoba, którą możecie kojarzyć też ze społeczności osób niewidomych. Trochę ciekawych rzeczy w swoim czasie stworzył. Między innymi Jotera, czyli taki pierwszy niewidzialny interfejs, tak jak naprawdę skrypty do Jossa, do obsługi Twittera, od tego, że wszystko zaczęło. To właśnie on za tym stał. I tym razem też z pomocą AI zrobił współczesny port takiego klasycznego roguelike'a, Dungeon Crawlera z Windowsa 3.1 z roku 1994, który co ciekawe był w tamtym czasie dostępny dla czytników ekranu, a on to po prostu przerobił taką wersję przeglądarkową, której zarówno możemy grać też wpisując polecenia, albo używając skrótów klawiszowych. I jaka jest fabuła tej gry? Jesteśmy w świecie, gdzie magia istnieje i działa, i różne potwory, różne stworzenia z mitologii są prawdziwe. Z jego ukrytej fortecy, która ci znajduje się pod ziemią, zły czarodziej Quenzar, bo gra nazywa się Quenzar's Caverns, jeszcze nie wspomniałem, no to właśnie tak się ta gra nazywa, wysyła swoich podwładnych, żeby terroryzować okolice. Czy ty będziesz bohaterem, który w końcu go zniszczy? To jest tekstowy port do MU, czyli to jest taki też język programowania, czyli generalnie też właśnie to jakby przez Telnet gramy, albo w tej wersji przeglądarkowej, która tym razem łączy się automatycznie i tym razem wszystko jest jak najbardziej czytane. Dla czytników ekranu wygenerowany w sierpniu 2026 przez właśnie Shona Randola na bazie oryginalnej gry z roku 1994, napisany z pozwoleniem oryginalnego autora. I tutaj też właśnie można się zalogować. Gra zapisuje nasz postęp w chmurze, bo musimy założyć sobie konto. I mamy tutaj też link, żeby całą dokumentację przeczytać. No tutaj też po prostu chodzimy po takiej dość rozległej mapie i przez to, że jest roguelike, to wszystko jest generowane losowo i może być tak, jak ktoś takie gry grał, no, że no, może uda nam się dojść daleko od razu, a możemy praktycznie od razu zginąć. Tutaj też właśnie chodzimy po planszy, zdobywamy coraz to lepszy ekwipunek, musimy pokonywać różne potwory, zdobywając różne przedmioty, które albo nam pomogą, albo nas zabiją, bo też jakieś pułapki możemy napotkać. No i na tej podstawie też po prostu naszą postać sobie rozwijamy. To jest taki klasyczny roguelike. Następna gra tym razem jest grą na urządzenia mobilne, nazywa się Connect Them i jest to gra słowna dla tych, którzy chcieliby poćwiczyć swoją znajomość języka angielskiego. Autorem gry jest pan Adam Rogan, który między innymi też stworzył grę Pixel Bowling, czyli też grę, o której jakiś czas tam mówiliśmy, to były kręgle dostępne na iPhone'a, a tym razem mamy taką grę słowną, w której to mamy 1500 zagadek, codziennie nowa się pojawia, ale też da się grać kilka jednocześnie, jakby ktoś chciał szybciej więcej takich zagadek sobie rozwiązać, że taka możliwość też jest dostępna. I o co tutaj chodzi? Musimy znaleźć słowo, które kończy jedno słowo, ale zaczyna następne. O co chodzi? Mamy tutaj taki przykładowy podany, takie przykładowe zadanie. Zaczynamy zawsze od trzech słów i tutaj mamy tutaj sunflower i pot, czyli tak sunflower jak samo sobie to też łączy słonecznik i jedno słowo pomiędzy tymi, pomiędzy innymi słowami łączy te dwa słowa, czyli tutaj tak naprawdę byśmy chyba nie mieli tego słowa flower na środku, tylko musielibyśmy właśnie domyślać się, o co chodzi, jakie słowo tutaj by pasowało. I takich zagadek jest 1500. No ciekawa gra na myślenie, jak ktoś zna język angielski, albo chcielibyście się tego nauczyć, to można. Jest kilka też trybów do wyboru, możemy grać właśnie tak codziennie, że codziennie jest inna, kolejna łamie główka. Bez spoilerów tutaj też można wymieniać się znajomymi. Mamy też tryb blitz, tutaj gra na czas, ile zagadek możemy rozwiązać, zanim upłynie przeznaczony czas. I mamy też tryb nieskończony, gdzie po prostu no, gramy tyle, ile chcemy. 1500 takich zagadek jest do rozwiązania. Mamy też podpowiedzi. Z podpowiedzi zdobywamy grając dobrze. W podpowiedzi, co ciekawe, walutą, którą te podpowiedzi kupujemy, to jest kukurydza, więc tutaj musimy je zdobywać, no, grając coraz lepiej. I gra od początku była stworzona tak, żeby z voice-overem była dostępna, nie ma reklam, nie ma zakupów wewnątrz aplikacji. I tutaj od razu się nasuwa pytanie w takim razie, ile ta gra kosztuje? Kosztuje 2 funty, czyli po Polsce to pewnie będzie coś koło 10 zł za tą grę będziemy musieli zapłacić. To były gry mobilne, ale też pojawiło się kilka gier na komputery. I znów tutaj tak ostatnio mieliśmy dużo szczelanek, to w sumie no, tym razem stało się podobnie, bo na przykład pojawiła się gra Frontline. I to jest strzelanka w dość rozległym, otwartym światem, gdzie mamy 10 tysięcy pól, po których możemy sobie chodzić, jakieś lasy, góry, też jakieś rzeki. Gra symulująca pojedynek kilku takich sił militarnych, w którym to, co ciekawe, oprócz tego, że mamy dużo broni do dyspozycji, to też na przykład mamy pojazdy i to różne pojazdy, jakichś jeepów, pociągi, motocykle i też pojazdy latające i pływające, jakieś helikoptery, samoloty i helikoptery, łódki. I w tej grze generalnie też no, mamy kilka trybów do wyboru. Możemy albo grać przeciwko innym graczom, po prostu no, tak walcząc ze sobą nawzajem, ale możemy też na przykład dołączyć do drużyny i wtedy też mamy aspekt chronienia i rozbudowywania własnej bazy, bo też każda taka drużyna ma swoją bazę, a możemy też przejmować bazy okupowane przez żołnierzy sterowanych przez komputer. No i taka baza, jak uda nam się ją okupować, stanie się nasza, ale musimy uważać, no bo inni gracze i też ten komputer będzie wysyłał siły, które będą próbowały ją od nas odebrać. Więc też tutaj właśnie taki aspekt w tej grze znajdziemy. Gra cechuje się też tym, że mamy dźwięk binauralny, aczkolwiek tutaj generalnie gramy w 2D, więc nie mamy obracania się 360 stopni, tylko obracamy się naszą postacią w 4 kierunkach, tak północ, południe, wschód, zachód i tak, czy to właśnie poruszamy się pojazdami, czy strzelamy do innych, więc samo sterowanie nie powinno być jakoś bardzo trudne. Gra jest darmowa, dostępna na system Windows. A co jeśli ktoś Windowsa nie ma, bo szuka czegoś trochę innego, może inspirowanego grą Fortnite, no to może was zaciekawić następna propozycja, a mianowicie Blind Royale, który, jak pisze jego autor, jeśli mnie przepuści Cloudflare, no chyba akurat forum Audio Games spadło, no to ciekawie. Natomiast w międzyczasie, kiedy to forum, miejmy nadzieję, wstanie z powrotem, o chyba coś się dzieje, generalnie gra jest inspirowana właśnie Fortnite'em, zwłaszcza tym najbardziej popularnym trybem, o udało się, trybem Battle Royale, czyli po prostu no, walczymy na coraz to bardziej kurczącej się mapie do momentu, kiedy nie pozostanie tylko jeden gracz na tej mapie, który po prostu pokonał wszystkich i udało się przetrwać jak najdłużej. Gra też no, zapożycza bardzo dużo mechanik i też dźwięku z Fortnite'a, o czym otwarcie pisze autor, że to jest taka trochę audio wersja Fortnite'a w pewnym sensie. Wszystko, we wszystkim jesteśmy informowani dźwiękiem pozycyjnym i komunikami od czytnika ekranu. Co możemy zrobić? Na początku jedziemy sobie autobusem i decydujemy, gdzie zostaniemy wyrzuceni na tą mapie, czyli właśnie tak w Fortnite, bo tak samo się Fortnite zaczyna. Szukamy różnych przedmiotów na tej wyspie, czy tak w takiej typowej strzelance, tak bronie, amunicję, tarcze, granaty i jakieś inne skrzynie możemy znaleźć, które nam pomogą. Walczymy przeciwko 50 innym graczom, czy to ludziom, czy to botom, którzy też będą po prostu walczyć przeciwko nam, mogą robić wszystko. Mogą strzelać, ale też co ciekawe, i to też właśnie jest w Fortnite, mamy też taką mechanikę budowania, gdzie szybko możemy sobie jakieś barakady, jakąś ścianę postawić, rampy, żeby wspiąć się, żeby kogoś dostać. No to tutaj też tak, że możemy to robić. No właśnie tutaj mamy ten tryb budowania opisany. Możemy śledzić inne osoby, możemy grać też w trybie drużynowym. Jakby ktoś chciał sobie drużynę zrobić, to można. I mamy też tryb otwarty, jakby to chciał sobie po prostu pochodzić po świecie i porozmawiać z innymi graczami, to też jest taka możliwość. I co ciekawe, ta gra jest dostępna na wszystkie praktycznie platformy komputerowe, bo mamy wersję na Windowsa, na Maca oraz na Linuxa. I kontynuujemy wątek szczelanek, które są inspirowane innymi grami, które zaczynają się pojawiać w audio po raz pierwszy i to bardzo też cieszy, bo tak samo ktoś postanowił stworzyć grę typu MOBA. MOBA, czyli skrót Massively Online Battle Arena, to są gry typu LOLa, tak zwanego znanego, czyli League of Legends, to są generalnie gry, w których to grają dwie drużyny przeciwko sobie i każdy gracz w takiej jednej drużynie wybiera jedną z kilku klas, które mają ścisłą funkcję, czyli albo jesteśmy wsparciem trochę tak jak w takim typowym MMO w sumie, że no albo jesteśmy wsparciem i na przykład leczymy innych graczy, albo budujemy jakieś właśnie barykady, albo możemy dużo gdzieś obrażeń przyjąć, ale sami nie mamy jakichś mocnych ataków,

Graliście w przeszłości w Mist World, jak pisze deweloper, i pamiętacie ten tryb taktycznych pojedynków, no to ten koncept właśnie pochodzi z takich mainstreamowych gier MOBA. Układ klawiatury jest bardzo podobny, z niektórymi zmianami, żeby no, pokazać, że jest jednak inna gra i to są inne gry. Finalnie gra ma być za abonamentem, po prostu, żeby utrzymać serwery. Nie będzie tutaj jakichś mikrotransakcji, to od razu zaznacza deweloper, no znów patrząc na to, jak to było z Miss Worldem, jeśli chodzi o te mikropłatności, no to tutaj taki jest plan. Natomiast sama beta będzie otwarta za darmo i deweloper tutaj obiecuje, że nie będzie jakaś cena wygórowana. No i tutaj faktycznie, bo celuje na cenę pomiędzy 3 a 5 dolarów miesięcznie. Także jest link do Dropboxa, można po prostu się zarejestrować i gdyby ktoś chciał taką grę sobie potestować, a no myślę, że to może być no całkiem ciekawa gra, to no to myślę, że to może być no dość ciekawe. To były takie gry audio, ale jeszcze nie mówiliśmy nic o modach. Jak ktoś by się rozczarował, że dzisiaj nie ma modów, no nie, spokojnie, po prostu dużo się jak zwykle dzieje. I modów też zaczęło się pojawiać dużo. Między innymi pojawił się mod do gry Graveyard Keeper, który, jak opisuje jego deweloper, jest najbardziej realistycznym symulatorem zarządzania cmentarzem na świecie. Buduj i zarządzaj własnym cmentarzem, rozwijaj go też do innych jakichś rzeczy, czyli tutaj pewnie no, też inne rzeczy z tym związane. Ta gra swoją drogą ma w ogóle bardzo specyficzne poczucie humoru, jak mi się wydaje, że jest taki no, mroczny klimat. No, w pewnym sensie tak, ale fabuła nie bierze się jakoś bardzo poważnie, potem zaczyna się od tego, że fabuła się zaczyna od tego, że sobie idziemy chyba ulicą, próbujemy nawiązać kontakt ze swoją ukochaną i potrąca nas samochód i tak i po prostu jakby, żeby odpokutować, musimy przez jakiś czas właśnie być tym tytułowym graveyard keeperem, czyli właśnie zarządcą tego cmentarzyska, żeby do swojej ukochanej wrócić. To jest nasz taki finalny cel w tej grze. Ta gra właśnie pokazuje, jak to jest prowadzić biznes, ale to jest też historia o miłości, jak możemy wyczytać z opisów w Steamie. Z czego jeszcze możemy się spodziewać? Etycznych dylematów. Musimy zbierać różne materiały, które będą potrzebne w rozbudowie tego cmentarza, różne misje, które będziemy musieli przechodzić, ale też będziemy czasami musieli walczyć, będziemy musieli czasami wejść do lochu i coś z tego lochu wyciągnąć, więc to nie jest też taki typowy symulator, nie wiem, typu jakiś rollercoaster tycoon, gdzie tylko zarządzamy tak, tym cmentarzem, tam stawiamy nowe budynki, a też będziemy musieli rozmawiać z różnymi postaciami, właśnie chodzić na misje i no, też właśnie tego typu rzeczy robić. Sam mod już w 90% gry udostępnia. Autorem tego moda jest Svenja, o której często Paweł mówi. Zresztą Paweł też wysłał mi linka do tego moda, za co bardzo ci dziękuję. On też czasem zaczął się udostępniać też na forum Audio Games i innych miejscach. Florian Bayers też zrobił demonstrację tego moda na swoim kanale na Twitchu, czy też na Audiopubie, aczkolwiek to była starsza wersja tego moda. On od w międzyczasie też już kilka znaczących aktualizacji dostał, więc to jest też mod, który rozwija się dość dynamicznie. Podobnie jak następny mod, który nazywa się United Minecraft. I tutaj pewnie ktoś, pewnie się domyślicie, do jakiej gry jest ten mod i pewnie zaraz zapytacie, no ale przecież już był mod do Minecrafta, no tak, był. Ale ten mod jest po prostu lepszy i to znacznie, bo po prostu oferuje osobom takim całkowicie niewidomym więcej narzędzi, które pomagają nam po tym świecie minecraftowym się rozglądać i też różne rzeczy budować. No bo Minecraft, jak jakimś cudem ktoś może nie wie, o czym jest ta gra, no to jest taka gra, w której wszystko jest stworzone z takich klocków, więc w pewnym sensie trochę jak Lego, ale nie do końca. I każdy klocek jest stworzony z jakiegoś materiału, który możemy wydobywać, stąd tutaj tak Minecraft, mine to jest tak wydobywać tak z kopalni jakieś materiały z języka angielskiego i później możemy sobie różne rzeczy budować, różne narzędzia, bo też musimy przetrwać, walczyć z różnymi
stworzeniami, albo po prostu właśnie sobie

0: różne rzeczy budować, bo tak też często ludzie lubią w Minecrafta grać, też zresztą też można grać z innymi osobami w trybie wieloosobowym, dlatego też Minecraft jest mega popularny. I ten najnowszy mod po prostu, no, poza tym, że usprawnia udźwiękowienie, które w jakimś stopniu w samym Minecrafcie było, to też daje nam dużo narzędzi, które pomagają nam po pierwsze właśnie budować, mamy takie dedykowane narzędzie do budowania, które pozwala nam z klawiatury lepiej się rozejrzeć po tym, co budujemy i po prostu takim wirtualnym kursorem sobie jakąś budowę rozplanować, czego wcześniej nie było, a to się bardzo przydaje. Tutaj trochę chyba zostało zainspirowane tym, co zostało w Terrarii zrobione. Terraria była prostszą grą, bo to była gra 2D, a tutaj ktoś stwierdził, że w sumie dałoby się coś to do nawet takiego bardziej skomplikowanego świata 3D, jakim jest Minecraft, takie narzędzia przenieść, i to zostało zrobione. Oprócz tego mamy jakieś radary, które też pozwalają nam konkretne zasoby znajdować. Mamy też nawigację, więc możemy wskazać jakiś cel, do którego chcemy dotrzeć właśnie używając tych narzędzi, jak wybieramy sobie coś i później nam mod może podpowiedzieć, jaką stronę powinniśmy iść, żeby do tego miejsca dotrzeć. No i generalnie dużo tego typu usprawnień zostało do tego moda dodane. Także jakby ktoś chciał sobie w Minecrafta pograć i tak się zastanawiał, może czuliście jakiś niedosyt sprawdzającego poprzedniego moda, no to ten mod może być ciekawszy dla was. A jeśli graliście w tamtego, to też myślę, że warto sprawdzić, bo no bo wygląda na to, że jest to no bardzo ciekawy projekt. Idąc dalej, mamy kolejną grę z serii Pokémonów, która została udostępniona. No nie jest to jakaś gra najnowsza, bo tutaj cały czas mówimy o grach, które już mają ponad 20 lat, natomiast no jest to trochę inna seria od tych, które mieliśmy udostępnione do tej pory, no bo do tej pory, nie licząc Pokémon TCG, czyli tej karcianki, która też cały czas się rozwija i tam też aktualizacje się pojawiają tego moda, no to mieliśmy udostępnione gry na oryginalnego Game Boya, więc to są gry takie stosunkowo proste, jeśli na przykład chodzi też o ich oprawę dźwiękową i, no, i tak dalej. Swoją drogą też szykują się mody do kolejnych gier na Nintendo DS, czyli następną konsolę, która była po Game Boyach, więc to też niebawem się powinno pojawić. Natomiast w międzyczasie też powstał mod do gry Pokémon XD Gale of Darkness. Tutaj to XD nie chodzi o buźkę, jakby co. I to była gra stworzona na konsolę GameCube, czyli konkurenta PlayStation z tamtego czasu, z no, bardziej mrocznym klimatem takiej, no, takiej typowej gry Pokémon. O czym może świadczyć to, że w tej grze walczymy przeciwko organizacji, która łapała Pokémony od trenerów, tutaj nie łapała ich tak z dziczy, jak to na przykład inne zespoły w poprzednich grach próbowały robić. I wyciskała z nich jak największe możliwości do pojedynków, ale to też powodowało, że te Pokémony po prostu stawały się takie złe. Ich serca były jakby niszczone, stawały się takimi cieniami siebie, tak to się nazywa właśnie Pokémony cienie, Shadow Pokémon. I naszym zadaniem jest po prostu pokazać tym Pokémonom dobro. Jak to robimy? No po prostu używając ich w pojedynkach, walcząc przeciwko temu złemu zespołowi, co z czasem będzie powodowało, że będziemy mogli ich serca po prostu jakby naprawić, zrobić tak, żeby te Pokémony po prostu znów jakby były dobre. Wszystkie pojedynki w tej grze, w przeciwieństwie do głównej serii Pokémon, to są też pojedynki 2 na 2, więc też same bitwy są trochę bardziej skomplikowane. No i bardzo dużo osób ceni tą grę właśnie za jej fabułę i takie inne mechaniki. Też oprawa dźwiękowa jest trochę na wyższym poziomie niż taka typowa gra Pokémon, to też mogę od siebie powiedzieć. No i fajnie, że ktoś ją udostępnił, chociaż jeszcze jakieś drobne błędy w tym modzie są. Nie wszystkie lochy chyba jeszcze zostały udostępnione do końca. Natomiast to jest też kolejny mod, który rozwija się dość prężnie. Żeby tego moda postawić, oczywiście też musimy na własną rękę gdzieś znaleźć ROM do tej gry, tak? No bo ROM z modem samym nie przychodzi, ale generalnie takie rzeczy, no jeśli odpowiednio poszukamy, no to są następne w internecie. GameCube to są też gry na płytach, chyba są sposoby, żeby też taką płytę, jakby ktoś bardzo chciał, no można sobie kupić, po prostu czytać. I w ten sposób też Można sobie w ten sposób z tym poradzić. Co mamy dalej? Ostatnio mówiłem o modzie do drugiej części Darkest Dungeon. Tutaj dzwonił do nas Patryk, rozmawialiśmy o tym, że druga część jest według niektórych osób gorsza od części pierwszej. Na pewno niektóre aspekty rozgrywki są inne, no inne, takie system walki, no też dużo rzeczy pozostało mimo wszystko w drugiej części, ale jednak pierwsza część trochę się różni. I już wtedy rozmawialiśmy o tym, że powstaje mod, żeby ta pierwsza część też została udostępniona, tych, którzy właśnie pierwszą część wolą, albo po prostu no, chcieliby też do tej pierwszej części wrócić. I ten mod właśnie się pojawił już w takiej wersji publicznej, nazywa się Blindest Dungeon, jest dostępny na ten moment na Windowsa, ale autor już zapowiedział, że też inne platformy mają być z czasem udostępnione. Także tego możemy się lada chwila prawdopodobnie spodziewać. I no też tutaj generalnie wszystko jest udostępniane. Tam jedno DLC jeszcze w momencie, kiedy to nagrywamy, było niedostępne. Już teraz nie pamiętam, które, ale ono też ma lada chwila zostało udostępnione, więc 99% gry jest już udostępnione. Gry, która swoją drogą zarówno z drugą częścią jest na dość dużej obniżce na Steamie, zarówno właśnie ze wszystkimi DLC. Także jakby ktoś się zastanawiał, czy sobie sprawdzić, no to teraz może być właśnie dobry moment, no właśnie przez to, że to wszystko jest dostępne na promocji po prostu. Co mamy dalej? Jeszcze nie skończyliśmy dużo tego dzisiaj. Socratic Access, mod do gry, która w której to wsiadamy się właśnie w tę osobę, która nazywa się Socrates. Socrates Jones i jesteśmy jakimś finansjerem w Nowym Jorku, który jakimś cudem po prostu wdaje się w debatę z różnymi znanymi filozofami z całej historii, całej dziei ludzkości, czyli no Sokratesa, ale pewnie nie tylko. Sama gra zresztą nazywa się Socrates Jones, Pro Philosopher. I tutaj zarówno nazwą, jak i też z opisu możemy wyczytać, że ta gra jest bardzo inspirowana serią Phoenix Wright, o których też mówiliśmy z swojego czasu. To jest znów gra, w której jesteśmy adwokatem i musimy wygrywać coraz to trudniejsze sprawy sądowe i tutaj też musimy wygrywać, ale nie sprawy sądowe, a debaty z tymi filozofami. Podobnie tak jak w Phoenix Wright musimy szukać dziur w tym, co świadkowie mówią i im to wytykać, to tutaj właśnie to samo musimy robić przeciwko tym innym filozofom podczas tych debat, żeby po prostu je dla siebie wygrać. No i ten mod nam po prostu to wszystko udostępnia, także to też ciekawy pomysł na grę i też tutaj to wszystko powinno być dla nas jak najbardziej dostępne. Co mamy jeszcze? Ktoś stworzył, tutaj osoba, która podpisuje się jako TechMaster20 na forum Radio Games, dostępnościowego forka, nawet nie tyle moda, do gry Cataclysm Dark Days Ahead, chyba to jest całe rozwinięcie tego słowa, gra, wszyscy to skracają do Cataclysm. Nie jest to też taki roguelike, więc to jest też gra, w której wchodzimy sobie po mapie i musimy w takim systemie turowym naszą postać rozwijać. Mamy też różne klasy do wyboru, różne przedmioty, no roguelike'i słyną z tego, że no, są dość trudne. Natomiast tym razem tutaj mamy właśnie klimaty takie apokaliptyczne, klimaty zombie, więc są takie bardziej czasy współczesne, nie taka typowa fantastyka i przez to bardzo dużo osób tę grę sobie ceni, bo jest bardzo no też skomplikowana i dość trudna i ten mod nam to wszystko powinien udostępniać i w dużej mierze to robi, natomiast jeszcze tutaj ludzie zwracają uwagę na to, że jakieś drobne błędy są. Też ten mod na ten moment jest wyłącznie do wersji tylko dostępny na ten moment na system Windows. Może w przyszłości to się zmieni, no ale tam jeszcze jakieś drobne rzeczy z tym projektem muszą być naprawione. Ale a propos rzeczy, które były dostępne tylko na Windowsa, a już nie są, to komuś udało się przeportować kilka gier napisanych w silniku BGT na Maca, no bo one wcześniej były dostępne tylko na Windowsa. Jakie to są gry? No to są gry dość kultowe, bo jest to Paladin of the Sky i są to dwie części Manomonu, zarówno część pierwsza i druga. No właśnie przez to, że one zostały napisane w BGT, no to stosunkowo łatwo dało się je przeportować w taki sposób, że oryginalny silnik gry jakby pozostał, ale po prostu no teraz też komunikuje się z Maciem, a zamiast z Windowsem. I działa to tak samo jak taka typowa aplikacja na Macu. Możemy pobrać sobie plik z obrazem DMG, musimy sobie przenieść grę, która nas interesuje, do katalogu aplikacji, zezwolić na uruchomienie, bo chyba gry te nie są podpisane i później normalnie możemy sobie w je grać. Natomiast to, też przypominam, są gry płatne. I mimo to, że ta modyfikacja przenosi je na Maca i to jest modyfikacja nieoficjalna, taki port nieoficjalny, to wszystkie systemy, łącznie z systemami aktywacji, cały czas gdzieś dostępne są. Także jakby ktoś chciał sobie w to pograć, no to mimo wszystko musimy sobie te gry normalnie od dewelopera kupić. Ale kiedy już to zrobimy, to wszystko jest dostępne i wiem, że ta osoba też wszystkie te gry całkowicie udało jej się przejść, więc no jakby ktoś chciał sobie na Macu w Manamony pograć właśnie, czy Paladina, to można i też zapowiedział, że kolejne gry w przyszłości mają być też w ten sposób przeportowane. Zobaczymy, co jeszcze się w ten sposób uda przeportować. Dlaczego to zrobił? No między innymi dlatego, że takie staro 32-bitowe aplikacje ponoć bardzo wolno działają w środowisku Wine na przykład. No wirtualne maszyny to wiadomo, to wymagają jeszcze więcej zasobów, a tutaj dzięki temu te gry działają natywnie, używają makowych głosów, no i po prostu wszystko działa 1000 razy szybciej dzięki takiemu portowi. I na koniec tak jeszcze kilka krótkich aktualizacji. Talking Flight Monitor został zaktualizowany, czyli aplikacja dająca dostęp do niektórych samolotów w Microsoft Flight Simulatorze. Wersja 8 to jest bardzo duża aktualizacja, która dodała takiego drugiego pilota, takiego pierwszego oficera, który nam może pomagać w sterowaniu naszego samolotu. Takie listy wykonywać dla nas, to listy tak sprawdzamy, czy wszystko zostało odpowiednio ustawione. Możemy to też robić ręcznie, że nam pilot mówi, co mamy zrobić, albo możemy mu po prostu zlecić, żeby nam coś zrobił. Co zostało też w tej grze zrobione, tam niektóre zależności już nie są konieczne dla niektórych samolotów, tak narzędzie FSUIPC, które wcześniej było używane do komunikowania się z niektórymi samolotami, między innymi z Boeingiem 777 od PMDG, czyli to taki zewnętrzny samolot, który można sobie dokupić, no do tego FSUIPC już nie jest potrzebny. Oprócz tego mamy takie właśnie różne nowe listy, które są obsługiwane przez tego pierwszego wspierane. Oprócz tego mamy osobne głosy, które można sobie ustawić na czytanie różnych wskaźników, żeby wiedzieć zawsze co jest czytane. Możemy też skonfigurować to tak, żeby były używane głosy, online głosy Microsoftu. I oprócz tego, że mamy te wszystkie listy, które naprawdę wszystkie fazy lotu wspierają, od startu po samolot i lądowanie, mamy też pomoc w kołowaniu. Jakby ktoś nie chciał, żeby po prostu się teleportować do pasu, no to faktycznie używając dźwięków, komunikatów głosowych możemy ręcznie teraz nawet w Flight Simulatorze sobie te samoloty kołować. Mamy wsparcie dla planów lotu, które możemy sobie też zgrywać. Mamy też wdedykowane okno do wyboru samolotu, bo to oficjalne jest tak słabo dostępne, więc tutaj to TFM Talking Flight Monitor ma swoje, a w samej wersji 8.0 też inne rzeczy zostały dodane, tam też planują nad wsparciem na przykład samolotów różnego od Airbusa, więc to też jak ktoś nie lubi Boeingów, to też stopniowo takie rzeczy mają być wdrażane. Fajnie, że tam też w tym w dostępności tego Flight Simulatora się dzieje. Talking Flight Monitor to zresztą nie jest jedyne narzędzie, które taką dostępność daje, bo na przykład też powstaje darmowa alternatywa, która nazywa się Blind Pilot, bo Talking Flight Monitor jest płatny. Blind Pilot jest darmowy i właśnie on bardziej skupia się na Airbusach, aczkolwiek tam też jakieś wsparcie Boeingów jest i on też doczekał się niedawno jakiejś aktualizacji, także jakby ktoś chciał wejść do takiego bardzo realistycznego symulowania samolotów, no to tam też dzieje się dużo. No i to wszystko na ten tydzień, ale pewnie w przyszłym tygodniu nowości z gier będzie więcej. Cały czas nowe mody powstają, więc no na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wiele razy wracać.
1: No i się wyrobiliśmy na minutę przed 22 dosłownie. Słuchacz się, no się naczekał, ale się w końcu doczekał też, bo mamy kogoś po drugiej stronie. Kto jest z nami?
2: Tak, doczekał się DJ Graco z tej strony.
1: Cześć, Gracjanie, słuchamy.
2: No, ale tak dla odmiany to jest z bardzo krótkimi informacjami przychodzę, ale stwierdziłem, że lepiej będzie powiedzieć, bo tak czasem fajnie zrobić po prostu interakcję taką. Więc tak, to będą trzy rzeczy i wszystkie trzy będą związane z NVDA, z dodatkami, z projektami, na którymi troszkę też ja współpracuję. Więc tak, zacznijmy może od nowej rzeczy. To w ogóle powstał, właśnie nie wiem, czy wy o tym mówiliście, ale powstał syntezator, to jest w ogóle, to ciekawe, bo to jest Nokia TTS dla NVDA i to on opiera się na emulatorach prawdziwych Nokii. Tam jest kilka tych silników, dlatego że od Symbiana 9.1, 9.3, no to tam te głosy się troszkę zmieniały, brzmiały troszkę inaczej. No nie jest to taki jakiś syntezator najwyższych lotów, którego dało, no, by się używać tak ogólnie, chociaż czasem z konieczności się używało. No ja na przykład na Nokii TTS trochę pracowałem, bo no, nie miałem po prostu innego syntezatora, więc no chcąc nie chcąc to było. Więc ten, kto na przykład nie wie, jak te głosy brzmiały, no to mógłby się dowiedzieć. No one na przykład miały taki problem, że nie mówiły, no, w sensie nie mówiły liczb, tylko zamiast 51 mówiły 5.1. No, to takie, no, nie miały regulacji prędkości, nie miały regulacji wysokości, no strasznie wybrakowane to były głosy. Akurat ten dodatek, to on troszkę to naprawia, dlatego że no jest regulacja prędkości jest za pomocą oczywiście naszej ulubionej biblioteki Sonic. No i wysokość w sumie tak samo. Więc no jakoś to tam jest rozwiązane. I dodatek nie jest mój. W zasadzie to było tak, że oryginalnym autorem jest Gillev. Nie, kurczę, nie wiem, jak to się czyta. Pisze się Gillevi, nie wiem jak jego nick czytać, więc nie będę tutaj kaleczył języka, ale ja troszkę od niego ten projekt, może nie to, że przejąłem, bardziej po prostu, no ten dodatek on miał trochę takich parę błędów różnych i tak dalej, ja je trochę poprawiałem, odezwałem się do autora i on tutaj mi napisał, że no stworzył ten dodatek w sumie troszkę dla zabawy i nie zamierza go już utrzymywać, dlatego po prostu no stwierdził, że mogę po prostu tam go dalej rozwijać i tak dalej. Oczywiście podam, oczywiście na końcu wiadomo, że podam linki do tych wszystkich dodatków, także no, to jest taka bardziej ciekawostka. Myślę, że no raczej mało kto zdecyduje się używać tego na co dzień, zwłaszcza, że no też ma małą responsywność. To jest też prawda.
0: Ale żeby powspominać, to oryginalnie chyba też nie było jakoś na tych Nokiach bardzo responsywne. Z tego co pamiętam, zwłaszcza później chyba.
2: Tak, no, bo to jest też pewnie trochę związane z tym emulatorem troszkę i tak dalej, bo to w ogóle działa na tym, tak. Na Unicornie, także no, tak to mniej więcej działa. No i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to ten dodatek, o którym mówiłem jakiś miesiąc temu, Global Sonic Pitch, czyli ten do regulacji wysokości, już się pojawił w sklepie NVDA, także można już pobierać. To taka właśnie informacja, czyli jeżeli ktoś no, nie jest, że tak powiem, za pan pracy z GitHubem i tam się nawet nie umie albo coś, no to może sobie wejść w sklep NVDA, zakładka Odkrywaj dodatki i nawet w polu wyszukiwania wpisać global na przykład, bo to myślę, że takie słowo dosyć łatwe do zapamiętania i ten dodatek się nazywa Global Sonic Pitch i będzie można już go normalnie po prostu pobrać z menu kontekstowego. I ostatnia sprawa to sterownik dwukolizera Automotive doczekał się aktualizacji, to taki dosyć poważnej, dlatego że syntezator nie działał na ekranach zabezpieczonych, czyli na bezpiecznych pulpitach i no, błąd był w sumie taki dosyć prosty, bo tam konfiguracja była troszeczkę źle ładowana, także to wszystko zostało poprawione. Jest wersja 2.1.8, która działa, także no, oczywiście wiadomo, że no, dodatek tutaj wymaga licencji, także no, ten, kto ma po prostu kupioną, no to, no to będzie mógł jak najbardziej tutaj skorzystać z niego. Także to tyle ode mnie i wszystkiego dobrego życzę, miłego wieczorku.
1: Dzięki.
2: No i podeślę linki.
1: Jasne,
2: oczywiście.
1: Jasne. No to się zdecydowanie przyda, to wrzucimy potem w komentarz pod audycję. No. Dzięki Gracjanie za telefon. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: I to nie wszystkie wiadomości, które od was mamy, bo mamy jeszcze kilka wiadomości w naszym panelu kontaktowym. Mamy na przykład dwa pytania od Marcela. Pierwsze, czy znamy, albo ktoś ze słuchaczy, jakiś program do montażu filmów, no plików wideo? Ja wiem, że Reaper jakoś to robi, natomiast nigdy nie robiłem czegoś takiego.
1: Ostatnio coraz więcej widzę takich reklam, na ile jest to fajne i na ile jest to efektowne i efektywne, to nie wiem, ale coraz częściej mówi się o tym, że w sumie to AI jest dobre w montowaniu filmów różnego rodzaju, więc może by tu spróbować z jakimś agentem posiłkować się modelem wizji, i może by coś z tego było. Jakich narzędzi ten AI używa, to też szczerze powiedziawszy ciężko mi tu coś mądrego powiedzieć, z czym on się najlepiej integruje. Zapewne trzeba by było do tego jakiegoś serwera MCP, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No ale może to dla nas jest jakaś ścieżka.
3: Tak, chociaż no wiadomo, że tutaj na AI trzeba uważać, bo nie bardzo jesteśmy w stanie czasami skontrolować, co on zrobił, czego nie zrobił i tu może być jakiś problem. I w ogóle wydaje mi się, że no edycja wideo, no to jednak może być dla nas nadal
1: znaczy,
3: dość...
1: Wiesz, no, mam taką może mało popularną opinię, że chyba AI będzie to w stanie lepiej zrobić od nas, bo my nie mamy nad tym żadnej kontroli.
3: Tak, to prawda, tylko że no mimo wszystko, jeżeli AI się gdzieś pomyli, to my nadal bierzemy za to odpowiedzialność.
1: Ale oczywiście, że tak. Tylko po prostu jesteśmy w stanie to jakoś w miarę, na przykład można, nie wiem, zapytać kilka modeli, ewentualnie o jakiś ten finalny produkt, który zmontujemy.
3: To prawda.
1: Więc coś można próbować, wiadomo, zawsze to jest no, zaufanie jakiejś tam technologii, która może się mylić, natomiast no, jestem ciekaw, czy ktoś na przykład próbował czegoś takiego w ogóle z naszych słuchaczy. Jeżeli tak, to dajcie znać. Ja o tym coraz częściej słyszę, coraz częściej widzę takie reklamy. Sam nie próbowałem, bo nie mam takich potrzeb, ale może ktoś z was miał i się podzieli.
3: To prawda. Wrażeniami. I drugie pytanie, czy znam jakiś program dla DJ-ów dostępny? Wiem, że są, ale które dokładnie?
0: Na Macu DJ od Algorithm to na pewno DJ Pro chyba, tak? To się dokładnie nazywa.
3: W sensie to się chyba pisze DEJ, to nie
0: tak,
3: DJ.
0: Tak, DEJ. Tak, dokładnie. A na Windowsie ten
1: Virtual Mix? DJ.
0: A Virtual DJ.
1: Virtual
0: jeszcze,
1: DJ, no on jest co prawda płatny, natomiast tam jest dodatek do niego i pozwala na całkiem fajną współpracę. Jest jeszcze właśnie Mix, tam przez chyba 3X-y. I on jest bezpłatny, można z tego korzystać za darmo. Co prawda on jest taki chyba mniej responsywny przez to, że ma ten interfejs w QT zrobiony, więc on tam tak dość specyficznie działa, ale działa, można próbować też.
3: Tak. To są dwa pytania od Marcela. Mamy jeszcze pytanie od Sylwestra. Co się dzieje z Dawidem Pieperem? Ciężko z nim się skontaktować. Tak, to jest, się śmieję, trochę immanentna cecha Dawida Piepera. Rzeczywiście z nim się czasami trudno skontaktować, bo człowiek ma po prostu dużo pracy i no rzeczywiście ma co robić w życiu.
1: Ale Lutena nowego wydał.
3: Tak jest, tak jest. I bardzo dobrze. Mamy też wiadomość tekstową od Bartka. Dzisiaj chyba nie zajmę wam dużo czasu, ale chcę się podzielić z wami dla mnie dziwną rzeczą, z którą spotkałem się w poniedziałek rano. Mianowicie, w niedzielę wieczorem naładowałem iPhone'a do pełna po przebudzeniu rano w poniedziałek. Okazało się, że poziom naładowania wynosi 61%. Dla mnie było to dość dziwne, że po około 10 godzinach, kiedy iPhone leżał spokojnie zablokowany, zeszło tyle procent baterii. Zadzwonię na infolinię Apple'a i skonsultowałem to z nimi. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że po 4 minutach użytkowania aplikacji Biedronka zeszło 27% baterii. Dodam, że cały ten czas działam na załączonej kurtynie. Na infolinii zalecili mi wyłączyć telefon na około 2 minuty, a następnie włączyć go ponownie. Następnie poddać go obserwacji. Gdyby sytuacja się powtórzyła, mam wykonać tę kombinację z przyciskami głośności. Czy ktoś z was miał podobny przypadek, że telefon był naładowany na 100%, a po kilku godzinach nieużytkowania tak diametralnie spadła bateria?
1: Zdarza się.
0: Ja na przykład niedawno, tak trochę nawiązując do podcastu, który niedawno był w Cyfro Podcaście, odkryłem, że Tailscale to sobie lubi dużo baterii zjeść, bo ja do tej pory to Tailscale'a korzystałem na komputerach, a
1: zwłaszcza na danych mobilnych.
0: Tak, ja miałem potrzebę sobie to skonfigurować i myślałem, że sobie to zostaje włączone i zostawię sobie włączone, po czym właśnie zeszła mi cała bateria, a nic takiego nie robiłem. Patrzę sobie właśnie w ustawieniach, okej, YouTube 15% to jest normalne, Tailscale 10%. No, i tutaj właśnie tak się dowiedziałem, że on faktycznie trochę tej baterii potrzebuje.
1: Tak, bo to dane mobilne, to dodatkowy interfejs sieciowy, wtedy się uruchamia, jest ten narzut VPN-u, więc tak, to na to trzeba uważać z Tailscale'em. No, też wtedy po prostu te pakiety jednak przebywają dłuższą drogę, zwłaszcza jeżeli korzystamy z tych tak zwanych exit node'ów, no to wtedy trzeba na to dość mocno uważać. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy gdzieś, gdzie zasięg sieci komórkowej jest nie najlepszy.
3: Mamy jeszcze wiadomości od Lorda Killera. Cześć, co do nowego moda do Minecrafta? Czy ten mod jest na Maca? Z tego co kojarzę, to niestety nie, a szkoda, bo ten stary był.
0: Myślę, że tutaj warto po prostu napisać do autorów, ewentualnie nawet poprosić, żeby jakiś agent ewentualnie pomógł, żeby go przeportować, bo generalnie to nie powinien być jakiś duży problem. Nie wiem, jaka tam była użyta biblioteka do generowania mowy, natomiast sam Minecraft potrafi na Macu mówić, więc myślę, że dałoby się to stosunkowo łatwo zrobić.
3: I mamy jeszcze na sam koniec wiadomość od słuchacza, który już się dzisiaj u nas głosowo wypowiadał.
4: Odnośnie programu do montażu wideo, który swoją drogą pytał mój imiennik, no to na starszych Windowsach dało się coś tam zrobić w Windows Movie Makerze. Na nowych Windowsach nie wiem, czy w ogóle da się jeszcze Movie Makera zainstalować. Natomiast jeśli przez montowanie rozumiem po prostu scalenie dwóch plików, żeby nie było jakichś przeskoków i innych tego typu rzeczy, no to FFmpeg się poleca, można tam scalać pliki, łączyć, remuksować i tak dalej. A co do programu do miksowania, programu DJ-skiego, no to najlepiej w sumie, żeby wypowiedział się tutaj Gracjan, który już tutaj się wypowiadał, bo on z któregoś z tych programów korzysta. Kojarzę, że z Virtual DJ-a właśnie, ale zaraz mu nawet napiszę, że takie pytanie padło, może się wypowie.
3: I to tyle, jeżeli chodzi o wasze wiadomości. W związku z powyższym wracamy do tematów, które dla was przygotowaliśmy. Mieliśmy nowości w grach, no to może jak już tutaj jakieś miksowanie i inne takie rzeczy, to mamy nowości również w programach do szeroko rozumianej produkcji audio.
0: Tak, i tutaj a propos tematu rzeczy, które można zrobić między innymi za pomocą sztucznej inteligencji, jeśli posiadamy odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie, to Derek Lane zaczął własne wtyczki audio tworzyć niedawno. To jest osoba, którą mogą kojarzyć osoby, które no, między innymi gdzieś na przykład interesowały się nauką Reapera, zwłaszcza materiałami, które są po angielsku dostępne, bo Derek swojego czasu bardzo dużo ciekawych materiałów o samym Reaperze i nie tylko, ale też na przykład od restauracji tak, dźwięku, tak, oczyszczania i innych tego typu zagadnieniach opublikował swojego czasu i teraz też właśnie zaczął tworzyć własne wtyczki i jedną z takich wtyczek, którą stworzył jest Tone Trace, czyli taki dostępny, inteligentny korektor typu Match EQ. Nie wiem, czy jest jakieś bezpośrednie polskie tłumaczenie na to. Ja nie znalazłem. Może ty tam jak coś słyszałeś, czy jakoś to się nazywa. No nie, chyba nikt mądrej nazwy na to nie wymyślił, ale generalnie to jest taki korektor, który pozwala nam zrobić tak, żeby jeden dźwięk, barwa jednego dźwięku była bardziej podobna do barwy drugiego, czyli mamy jakiś materiał źródłowy, który brzmi na źle, tak? Nie, jego barwa nam nie pasuje tak częstotliwości, jakie tam są po prostu, tak, dźwięk jest, nie wiem, zbyt ciemny, to nie tyle chodzi o głośność, a o samą barwę, o pasma tego dźwięku, ale mamy takie nagranie, które właśnie, do którego chcemy ten dźwięk źródłowy dostosować, na przykład mamy tak kilka osób rozmawiających ze sobą na różnych mikrofonach, chcemy, żeby ten korektor był równomierny dla wszystkich tych osób, no to właśnie takim korektorem możemy sobie pomóc. On po prostu najpierw słucha tego dźwięku źródłowego, albo następnie słucha tego materiału, który chcemy dostosować i na tej podstawie nam może inteligentnie te pasma dostosować tak, żeby to brzmiało jak najbardziej podobnie, przynajmniej jeśli chodzi o kwestię korektora, bo inne rzeczy typu głośność, typu kompresja, no to o to cały czas musimy zadbać sami, a zresztą jeśli też jeszcze chodzi o samą korekcję, to też my możemy później dokonać w niej zmian, bo ta inteligentna korekta to jest tak naprawdę początek, a później możemy też sami sobie jeszcze to dostosować, tam mamy kilka trybów pracy do wyboru, tam możemy pracować, może być materiał interpretowany jako nagrania głosowe, jako taki pełen mix. Mamy też kilka presetów dla konkretnych instrumentów i to wszystko generalnie jest dla nas w pełni dostępne. Nawet też mamy kilka takich komunikatów, które są podawane dźwiękami, które nam pomagają po pasmach się rozglądać, żebyśmy wiedzieli, z czym dokładnie pracujemy i później możemy sobie takich zmian dokonać. Mimo wszystko jest to narzędzie, które na pewno wymaga pracy. Na pewno 5 minut nie wystarczy, żeby się jego nauczyć, chociaż no, niby sama idea działania nie jest jakaś bardzo trudna, bo klikamy słuchaj, on słucha tego materiału źródłowego, później klikamy tak naucz się materiału docelowego i w ten sposób możemy nad tym pracować. No i w ten sposób po prostu dokonujemy takiego pierwszego, takie wstępnej korekty, a później możemy sobie konkretne pasma dostosowywać. No tego typu narzędzia też często są bardzo wizualne, a tutaj właśnie przez to, że wszystko zostało zrobione dla nas, no to wszystko jest dostępne, zwłaszcza na Windowsie, gdzie jeszcze mamy dostępny interfejs do tego. Na innych platformach, no po pierwsze musimy na razie tą wtyczkę skompilować sami, a po drugie graficzny, no w cudzysłowie to nazwijmy edytor, no jest tylko na Windowsie, na innych platformach po prostu musimy korzystać z okna listy parametrów, którą mamy, no, na przykład właśnie w Reaperze. Z tego miejsca też wszystko mamy dostępne, no przez to też właśnie, że ta wtyczka została zrobiona przez osobę niewidomą, dla osób niewidomych, no to z tego miejsca możemy wszystkim zarządzać też, jakby ktoś właśnie wolał w ten sposób pracować. Tego typu wtyczki też często nie są tanie, więc to też fajnie, że takie darmowe narzędzie powstało, więc no myślę, że jeśli pracujecie z dźwiękiem, to może być coś, co warto sobie sprawdzić, zwłaszcza jeśli macie Windowsa. No ja po cichu też liczę na to, że pojawi się wersja na Maca. No kod źródłowy jest dostępny, więc pewnie sobie wersję na Maca skompiluję, a może w przyszłości takie bardziej pełne wydanie już z takim nawet pełnoprawnym interfejsem się pojawi. Wiem, że nie jestem jedyną osobą, która o to prosi. Derek jest świadomy, że jest zapotrzebowanie też na Maca, więc myślę, że to też lada chwila się pojawi. Generalnie wtyczka jest dostępna w formacie CLAP, czyli to jest taki nowy otwartościodłowa specyfikacja do tworzenia wtyczek audio. Ona generalnie jest wspierana przez coraz większą ilość aplikacji. No tutaj taką sztandarową najbardziej dla nas jest właśnie Reaper, Jak ktoś z Reapera korzysta, to w dokumentacji jest opisane, gdzie na Windowsie trzeba ten plik wkleić, żeby Reaper go zobaczył. Zresztą też w Reaperze można skonfigurować, gdzie mają być wtyczki wyszukiwane. No i później normalnie dodajemy sobie ją jako efekt na ścieżkę i po prostu możemy z nią pracować. Skoro mówimy o Reaperze, to narzędzie Osara, które nam Reapera udostępnia, zostało zaktualizowane. No, Osara jest aktualizowana co jakiś czas jakimiś mniej bardziej drobnymi zmianami, ale czasami jakaś zmiana, która się w Osarze pojawia, jest taka bardziej znacząca. I tym razem właśnie myślę, że mieliśmy do czynienia z taką bardzo znaczącą zmianą, która myślę, że w wielu sytuacjach może znacznie pomóc w pracy, zwłaszcza z bardzo skomplikowanymi projektami, czy z bardzo skomplikowanymi wtyczkami. Bo co się stało? Okienko parametrów, które możemy sobie wywołać, no czy to literą P, czy to Shift P, czy Alt P, jeśli na przykład zmieniamy parametry dla konkretnej ścieżki, czy konkretnego klipu na ścieżce, zostało lekko przeprojektowane. W jaki sposób? No bardzo często bardzo dużej różnicy nie zauważymy, ale no różnica jest i to znacząca. O tyle, że wcześniej ta lista parametrów była listą rozwijana, czy przyciskiem menu na Macu. A teraz jest drzewkiem. Dlaczego to zostało zrobione? No, po pierwsze, na Macu to drzewko jest jakieś 1000 razy bardziej responsywne. Jak mamy jakąś wtyczkę, która pokazuje dużo parametrów, 2-3 tysiące, a to się zdarza, no to to śmiga teraz. Wcześniej to lubiło
3: oj,
0: się
3: zdarza,
0: mówić.
3: Oj, zdarza, tak, wiem, tak.
0: No to teraz powinno działać bardziej responsywnie i też dzięki temu na obu systemach mamy rozbudowaną nawigację. Nie tylko już po pierwszej literze, a możemy kilka pierwszych liter danego parametru wpisać, który nas interesuje i nawet na Windowsie właśnie możemy do takiego parametru skoczyć, bo ta lista rozwijana wcześniej tego nie wspierała, tam trzeba było ją alt-ciałka w dół rozwijać. Teraz już nie trzeba. A dlaczego to w ogóle zostało zrobione, że teraz mamy drzewko? Ano dlatego, że niektóre wtyczki, to jest jeszcze rzadkość, ale miejmy nadzieję, że stopniowo tego będzie więcej, mogą swoje parametry kategoryzować. I dobrym przykładem takiej wtyczki jest Serge XT, który też no, sam ma w sobie dostępny interfejs, ale też fajnie pokazuje coś może, w czym nam to może pomóc, jeśli jakaś wtyczka nam te parametry skategoryzuje. No bo po prostu wtedy możemy sobie normalnie dane sekcje parametrów zwieść lub rozwijać. Jeśli na przykład nas coś nie interesuje, to możemy sobie taką gałąź zwinąć i przejść dalej. I tak mamy właśnie posortowane parametry dla oscylatorów, parametry dla efektów, parametry dla LFO i tak dalej. Akurat w przypadku Serge'a to jest syntezator, więc takie mamy typowo syntezatorowe parametry. A na przykład w jakimś korektorze, to nie wiem, jedno pasmo mogłoby być na przykład taką gałęzią w tym drzewku. I generalnie dlatego to zostało zrobione. Stopniowo więcej wtyczek, więcej funkcji będzie z tego korzystać. Jak jakaś wtyczka tego nie wspiera, to po prostu będziemy mieli jakby wszystkie pozycje tak na jednym poziomie, tak? I to będzie zachowało się podobnie jak ta lista. Ale generalnie stopniowo pewnie więcej funkcji będzie z tego korzystało. Oprócz tego na dole tego drzewka, jeśli chodzi o wtyczki, zawsze będziemy mieli sekcję wejść i wyjść. Tam możemy sobie skonfigurować, do jakiego kanału dane, właśnie możemy przekierowania kanałów sobie skonfigurować. A w miejscach, gdzie zarządzamy właśnie przekierowaniem dla kilku ścieżek, to pod Alt-P bodajże było takie osobne okno, gdzie zmienialiśmy parametry dla ścieżek i tam też właśnie można było zarządzać między innymi właśnie, gdzie sygnał jest przesyłany, gdzie jest odbierany, no to tam teraz też właśnie dzięki temu, że jest drzewko, teraz to też zostało zmienione w gałęzie, które można sobie zwinąć. Jakby jakaś ścieżka nas nie interesowała, jakieś aspekty tej ścieżki, no to po prostu można sobie je zwinąć i przejść dalej. Także stopniowo to będzie pozwalało na lepsze organizowanie parametrów i to jest bardzo fajna zmiana, która myślę, że nie tylko właśnie użytkowników na Macu powinna ucieszyć, a też przy okazji wartości na tym drzewku sobie wyświetlają. Wcześniej, żeby przeczytać wartość, trzeba było przejść sobie tabem i tam po prostu na suwaku tą wartość przeczytać. Teraz już nie trzeba, nawet na samej liście też mamy te wartości czytane, więc też taka drobna zmiana, ale bardzo fajna, która też myślę, że może to bardzo ucieszyć.
3: To chyba jest jeszcze jedna zmiana. Tutaj też sprawdzałem, nie wiem czy o tym mogłem akurat teraz przeoczyć. Jeżeli mamy wartość danego efektu, to do tej pory no, był taki suwak, który miał zawsze 1000 pozycji. On był oczywiście, te wartości były jakby w pewnym sensie nadpisywane. Czyli jeżeli powiedzmy była jakaś częstotliwość, no to ona była podawana w hercach, ale to tak naprawdę pod spodem to był suwak, który miał 1000 pozycji. Natomiast teraz jest troszkę inaczej, bo każdy jakby ten ta Osara próbuje sobie sczytać, ile tak naprawdę dany parametr ma, że tak powiem, zmian. Jeżeli na przykład coś jest tylko włączone, wyłączone, to w wersji VST3 to działało już wcześniej. Czyli jakby wtyczka mogła powiedzieć, słuchaj, tu są tylko dwa stany, włączony, wyłączony. W wersji VST2 to po prostu było zawsze od 0 do 1000 w Osarze, bo to tak naprawdę ten suwak jest, on może być jeszcze bardziej dokładny. Maksymalnie tam chyba może być w ogóle 60 parę tysięcy pozycji. Tak czy inaczej, teraz Osara stara się w tym interfejsie faktycznie poruszać po realnych wartościach i tak jak te faktyczne wartości się zmieniają. Czyli jeżeli coś jest, ma jakby w parametrze jest on-off, to nie będzie to suwak, który żeby do off, do on przejść trzeba tych strzałek czy page up, page down nacisnąć bardzo dużo, tylko strzałka góra-dół po prostu zmienia wartości tego suwaka na najbliższą jakby zmianę, że tak powiem. I to jest też bardzo fajna zmiana, bo to też powoduje, że bardzo praca z niektórymi wtyczkami się bardzo, bardzo, bardzo przyspiesza. Mnie jeszcze brakuje tylko jednej rzeczy. Mam akurat taki bardzo leciwy syntezator z 2012 roku, a tak naprawdę on zaczął być rozwijany jeszcze ileś lat wcześniej. Synth One to się nazywa. I on... tam jest jeden z parametrów, który... czy nawet trzy chyba parametry, których wartości są bardzo gęsto opakowane, czyli jakby jak tutaj jest 1000 tych wartości tego suwaka, to już na pierwszej pozycji ten parametr już się zmienia kilkadziesiąt wartości. I nie jestem w stanie w żaden sposób do niektórych wartości dojść. Próbowałem kiedyś to zgłaszać. Dostałem wtedy od Jamesa Teja wiadomość, że to jak chcesz, to sobie skompiluj własną wtyczkę, bo to chyba nikomu prawie niepotrzebne i to jest jakaś straszna w ogóle alternatywa i w sumie to jak to tylko tobie potrzebne, to tam łoj tam. No ale może spróbuję teraz jeszcze raz zgłosić ten błąd, bo jeżeli teraz wtyczki starają się te parametry jakoś inteligentnie mieć ten suwak, no to może teraz się to uda zrobić, także no zobaczymy. Ale jak widać, Osara się rozwija, no i zobaczymy, co tam jeszcze AI będzie robiło. Tu też widziałem, pewnie ty też widziałeś na liście Reaperowej, jakieś syntezatory się pojawiają. To, co wcześniej było jako wtyczka do Reapera, teraz jest ten cały LR, jak to L600 coś tam, to teraz jest jako wtyczka VST.
0: Tak, coś było.
3: Jakiś syntezator też perkusyjny, który tam też, no, rzeczywiście robi się tych instrumentów coraz więcej. To jest najczęściej wywajpkodowywane, no bo jednak większość muzyków programistami nie jest, a większość programistów nie jest muzykami. I rzeczywiście wiele osób chciałoby mieć jakiś instrument, natomiast no nie ma odpowiednich umiejętności do tego, żeby takowe stworzyć. Natomiast no w tym momencie rzeczywiście coś takiego się pojawia i można rzeczywiście tworzyć sobie instrumenty skrojone pod bardzo konkretne potrzeby, bez znajomości w zasadzie programowania i no to jest rzeczywiście bardzo, to są też ciekawe możliwości. Także tutaj też taka efektywność pracy w dźwięku się bardzo, bardzo poprawia.
1: Mamy słuchacza na linii, więc odbierzmy może, kto jest z nami.
5: Dobry wieczór, Paweł Podolski z tej strony się kłania.
1: Dobry wieczór, Pawle, słuchamy.
5: Może zacznę od tego, czy jest dostępny na iPhone'a klient Telegrama. Mietek coś swojego czasu pisał, no i właśnie nie wiem, czy napisał, no czy jest to
1: oficjalnie. W TestFlight'cie cały czas ten Accessible Gram jest, natomiast jeżeli chcesz bezpośrednio z App Store'a, to jest Agram, aczkolwiek jest on płatny.
0: I jeszcze jedna alternatywa się pojawiła, to dosłownie dzisiaj, mianowicie ZeroGram, który wcześniej też był w Slajcie, pojawił się w App Store jako też darmowa aplikacja.
5: ZeroGram, ale to przez zero pisane jako cyfra jako słowo. Zero?
0: Jako słowo ZeroGram.
5: No to sprawdzimy. Chciałem wam opowiedzieć w sumie o WinZapie, bo mówiliście, że to taki właśnie tutaj fajny program. Zdecydowałem się na jego przetestowanie. No i miałem pecha, bo u mnie się nie odtwarzały po prostu dźwięki, wiadomości z grup, jak i od osób prywatnych, audio no nie były odtwarzane. No więc postanowiłem posłużyć się sztuczną inteligencją. Najpierw kazała mi, czy mam wszystko poprawnie pokonfigurowane, no to jej dałem zrzuty ekranu, okazało się, że jak najbardziej wszystko mam poprawnie skonfigurowane, no to mi kazała przesłać logi z WinZapa, żeby dociec do tego, gdzie się pojawia błąd. No i okazało się, że błąd był w dekodowaniu dźwięku OGG, który no gdzieś tam było coś nie tak. No i teraz co z tym zrobić? Mogłem sobie to sam poprawić w kodeksie, no ale tak naprawdę nie wiadomo, czy tylko ten taki błąd jest u mnie, czy jeszcze na przykład u kogoś, kto na przykład mógł to zainstalować, mogło mu nie działać. No to pytam się sztucznej inteligencji, no jak się skontaktować z autorami, żeby to odniosło jakiś efekt. No to dostaję informację, że ja ci tu napiszę po portugalsku, co masz im napisać, gdzie jest błąd, co trzeba poprawić. I rzeczywiście, żeby nie popełnić błędu, przetłumaczyłem sobie jeszcze to przez Google, co mi tam wygenerowała sztuczna inteligencja. No i okazało się, że to miało sens. Wysłałem to autorom i tym sposobem udało się dwa błędy poprawić. Jeden dotyczył polskich liter w nazwach użytkownika w Windowsie, jak ktoś miał, to wtedy aktualizacje się nie robiły, a właśnie drugi dotyczył dekodowania właśnie wiadomości audio, no i teraz jest to już poprawione i dzięki temu mogę używać WinZapa i jestem zadowolony.
1: No widzisz, Paweł, no... a propos polskich liter, to ja poprawiłem inny błąd swego czasu, bo polskie litery nie wyświetlały się poprawnie w nazwach urządzeń audio. Na przykład mieliśmy gośniki, czy tam G, znak zapytania, ośniki. A z kolei tego, o czym ty mówisz, czyli w przypadku profilu użytkownika, to ja nie miałem okazji sprawdzić, bo u mnie w profilu użytkownika nie ma polskich znaków.
5: No, a mi tak akurat ktoś zrobił, no, no i właśnie, wyskoczył błąd.
1: To są takie różnice, gdzie po prostu warto to rzeczywiście.
5: Ale samo to, że sztuczna inteligencja jakby pozwala na komunikację z autorami programu w ich ojczystym języku, gdzie no jest im na pewno też łatwiej i tłumaczy to z sensem, no jak dla mnie, no jest to coś naprawdę fajnego.
1: A to się zgadza.
5: Co jeszcze chciałem się zapytać o program, który by umożliwił mi odtwarzanie właśnie na tym moim soundbarze, bo korzystałem z VLC i VLC w wersji najnowszej no nie widzi po Wi-Fi mojego soundbara, gdzieś tam ma jakiś błąd. Musiałem się cofnąć 3 wersje gdzieś tak do tyłu. I wszystko w miarę działa, tylko czasami po prostu zjada mi kawałki utworów i zastanawiam się, czy jakieś inne programy nie umożliwiałyby po Google Castie mi transmitowanie tak do soundbara, tak jak robi to na przykład Chrome z YouTube'a.
1: A próbowałeś po prostu otworzyć jakiś plik multimedialny w Chromie i tak go przerzucić?
5: A nie, bo ja bym chciał na przykład całą płytę w ten sposób zrobić.
1: No to. A to ciekawe, czym by to się dało. Może jakaś wtyczka do Fubara?
0: Może. Też, tutaj też rodzi się pytanie, czy na przykład ten soundbar nie wspiera DLNA. To może właśnie, bo Fubar ma na przykład wsparcie do DLNA natywne. Więc no właśnie,
5: chyba
0: może.
5: Wspiera, ale za małe mam doświadczenie, żeby to
0: No jeśli to jest włączone domyślnie, a jest to prawdopodobne, to fubar go powinien zobaczyć na przykład nawet w ustawieniach tam, gdzie się karty dźwiękowe wybiera.
5: Aha, no to można sprawdzić. Zerknę. Dobrze, to w takim razie wszystko, czym się chciałem podzielić. Trzymajcie się, hej.
1: Dzięki za telefon, Pawle. Dobrej nocy. O. Już mnie słychać. To tak. Tu mały,
3: ale już.
1: Tak, mały jeszcze, problem sprzętowy.
0: To jeszcze zanim przejdziemy dalej, tam jeszcze jedna rzecz była dotycząca dźwięku. To zanim przejdziemy dalej, to może szybko wspomnę. Tony Gebhardt, czyli ta sama osoba, która nam stworzyła pogłosy dostępne, tak a propos wtyczek, które ludzie piszą, też nam stworzył dostępną dżinglownicę, czyli coś, co może się przydać tym, którzy prowadzą jakieś podcasty, jakieś audycje w radiu i chcemy sobie jakieś dźwięki puszczać. Można sobie taki dość rozbudowaną tą dżinglownicę stworzyć, bo dźwięków może być takich podstawowych 20 i możemy mieć też 20 podkładów muzycznych, które mogą być automatycznie zapętlane, jeśli na przykład otworzymy jakiś dźwięk, ten dźwięk się będzie ściszał i 20 tak zwanych dialogów, czyli też pewnie jakichś takich nagrań głosu naszego, które też będą powodowały, że ta muzyka się będzie ściszała. Mamy 4 banki, które sobie tak można stworzyć, takie całe zestawy można sobie do pliku zapisywać, można zdecydować na jaką kartę to ma być wysyłane, no i też właśnie ktoś sobie podcast tego typu rzeczy tworzy, no to można sobie taką dżinglowicą pomóc. Ona jest dostępna na system Windows, ale też kod jest otwarto źródłowy, program jest w Pythonie napisany, więc żeby ktoś potrzebował sobie to na inny system przeportować, to też myślę, że stosunkowo łatwo dałoby się to zrobić. Program nazywa się DropTech i też będzie podlinkowany.
3: No to też rzeczywiście pewnie się komuś może przydać coś takiego i jeszcze mamy wiadomość od DJ-a, od DJ Graco. Ktoś tu pytał o programy do miksowania, więc DJ odpowiada. W zasadzie obecnie na system Windows to są dostępne 2 opcje. Pierwsza to program MixXX przez 3X na końcu. Jest to otwartośródłowy program w interfejsie QT. Dostępny jest dość dobrze, choć wiadomo jak QT to ma swoje niedoróbki, ale miksowałem z niego jak najbardziej się da. Kolejna opcja to Virtual DJ z nakładką VDJ Accessibility. Działa to troszkę jak wirtualny kontroler MIDI, który przekazuje mowę do NVDA czy innego czytnika. Każdy program ma swoje zalety i wady. Miksowałem z obu. Obecnie korzystam z VDJ, bo mój kontroler akurat jest przez ten program wspierany. A dla użytkowników Maca jest program DJAY. Ja nie mam Maca, ale z opinii niewidomych wiem, że DJ jest bardzo fajnie dostępny. Tyle, jeżeli chodzi o wiadomości od Was, to w takim razie wracamy sobie do naszych tutaj newsów. To może teraz coś a propos do notatników brajlowskich, bo mamy nowe oprogramowanie do notatników Braille Sense 6.
0: Tak, jest to oprogramowanie w wersji 3.2, które to przynosi kilka nowości, które chyba jakiś czas temu były zapowiadane, no i teraz pomału zaczynają się pojawiać. I co to na przykład jest? No jest to między innymi nowa aplikacja WebTV. Ona była pokazywana przy okazji notatników Braille Sense 7. Firma Zenovus Healthcare zapowiedziała zresztą, że ona też ma się pojawić w starszych notatnikach Braille Sense. No i właśnie to się stało. I co pisze o tej aplikacji producent? Wbudowana do oprogramowania głównego, czyli nie musimy jakoś instalować ekstra. Dostępna w katalogu media. Pod aplikacją Web Radio, czyli radio internetowego, zawiera taki sam interfejs jak radio, jak Web Radio, natomiast dla darmowych, dostępnych za darmo kanałów telewizyjnych, które nadają w internecie, używa otwartości źródłowej bazy danych, która jest aktualizowana na bieżąco. Więc tutaj producent zaleca, żeby sobie tą bazę danych często aktualizować. To się z menu bodajże robi w tych urządzeń, tam można wymusić aktualizację tej bazy. I tam, no cofając się do tej audycji o Braille Sense 7, tam było dużo krajów na liście, gdzie można było sobie stacje wyszukiwać. Tam była Polska, pewnie też by była, więc no jakby ktoś chciał tak sobie jakieś kanały, nie wiem, co tam będzie dostępne, coś obejrzeć, no to no teraz po prostu taka aplikacja się pojawiła. Można też oczywiście szukać, jakby ktoś chciał sobie posłuchać czegoś z innych krajów. Chyba nawet da się jakoś ręcznie pliki, tam stacje dodawać, no generalnie właśnie taka aplikacja do oglądania telewizji jest dostępna. BrailleSense teraz też wspiera Dot Pada X, czyli to jest wielowierszowy monitor brailleowski, też od koreańskiej firmy Dot, więc tutaj pewnie też można zrozumieć, skąd ta współpraca się wzięła. Zresztą też amerykańska odnoga Selvas jest oficjalnym dystrybutorem Dota spoza Koreą, tak właśnie przynajmniej na Amerykę Północną, więc no też trochę nie dziwi, jeżeli taka integracja została wdrożona. No, mało kto pewnie taki monitor będzie miał, natomiast jakby ktoś miał, no to generalnie wszystko tak naprawdę jest wspierane, bo można sobie na tym wielowierszowym monitorze czytać dokumenty tekstowe. Możemy albo mieć 10 linijek 6-punktowego Braille'a, albo 8 linijek 8-punktowego i 10-6-punktowego Braille'a, bo także takie sobie można dwa tryby wybrać i tak sobie czytać dokumenty, wyświetlać grafiki, menu może się też wyświetlać w takim widoku graficznym, jakbyśmy chcieli na jakąś konkretną opcję sobie szybciej w ten sposób klikać. Można też z menadżera plików sobie sobie właśnie dotknąć

A zwykłych śmiertelników, którzy do odpada nie posiadają. Z innych ciekawych nowości, na przykład mamy aplikację wyszukującą w sklepie Play, no bo sam sklep Play ma taki dość skomplikowany interfejs, a ta aplikacja nam po prostu pomoże w takim prostszym interfejsie, bardziej przypominającym taką aplikację Braille Sense, po prostu aplikację wyszukiwać. To jest opcjonalna aplikacja, którą musimy sobie pobrać z instalatora tych opcjonalnych dodatków. Instalowana do menu aplikacji Android pod samym sklepem Play. Ten program tworzy Braille Sense'owy interfejs do przeszukiwania aplikacji w sklepie Play. Natomiast, podobnie jak w przypadku wyszukiwania wideo i YouTube'a, strona sklepu Play jest otwierana do samej instalacji. Czyli ta aplikacja nam wyszuka aplikację, ale żeby ją później zainstalować, to się normalnie zwykły sklep Play otworzy. Kiedy otworzymy program, dostaniemy opcję wyszukiwania po słowie klucz lub kategorii. Słowo klucz, no, pozwala nam po prostu jakieś słowo wpisać, natomiast kategoria oferuje listę kategorii. Jak z innymi aplikacjami do wyszukiwania informacji, użyj klawisza tab, czyli to jest spacja 4-5 bodajże, żeby dojść do bardziej szczegółowych informacji, i shift tab, żeby powrócić do bardziej ogólnych, czyli po prostu mamy listę z wynikami. Jeśli przejdziemy tabem, no to mamy pole edycji, tam na przykład pewnie można opis danej aplikacji sprawdzić, też enter i na wyniku nam takie informacje może poprać. Naciśnięcie samego entera, czyli punktu 8, po prostu tworzy sklep Play ze szczegółami danej aplikacji, z tego miejsca można po prostu sobie daną aplikację zainstalować. Mamy też aplikację, czy właściwie grę Words with Hymns, i jest to ogólna taka gra, w której o słowach o różnych długościach i zagadkach. Instaluje się do menu dodatki. Można też własne słowa dodawać, tam po prostu można jakie słowa się po prostu w tej grze odgaduje. Mamy też różne poprawki. Menedżer plików na przykład wrócił dostęp do spółdzielonych dysków na dysku Google. No to pewnie bardzo ucieszy użytkowników, zwłaszcza jeśli ktoś z jakichś spółdzielonych folderów korzysta. Też można z powrotem zmieniać nazwy plików na dysku Google z menedżera plików. Naprawiono nieotwieranie się plików w dysku Google, w których nazwy zawierały ukośniki. Też naprawiono błędy zmiany nazwy plików w dysku Google, których nazwy zaczynały się od cyfr. Problem z wysyłaniem plików na dysk Google też został naprawiony, i to jest menadżer plików. Natomiast w notatniku i w takim tym bardziej rozbudowanym edytorze dokumentów zmieniono skrót ostatnich dokumentów na literę R. Zmieniono skrót do otwarcia listy dokumentów do L, ale tutaj brakuje, nie wiem, czy to jest jakiś kontrol albo spacja, no pewnie tak, ale to nie jest wymienione, co ciekawe. W edytorze tekstu też tam parę skrótów zostało zmienionych. Strona, przerwa akapitowa to jest Ctrl Alt P, teraz tabulator to jest Ctrl Alt I, zmiana czcionki to jest Ctrl Alt F, styl Ctrl Alt punkt 3-4. Punktory, lista, Ctrl, Alt, E. Mamy skrót, który nas przenosi do notatek mówcy w prezentacjach PowerPoint, i to jest Backspace N. I poprawiono responsywność wpisania w długich akapitach, w długich dokumentach. I też mamy poprawki, które z wysypywaniem się edytora dokumentów, jeśli były gdzieś w dokumencie przepisy. Naprawiono domyślny układ wydruku, wyszukiwanie niektórych działające w niektórych dokumentach i wyświetlanie równań matematycznych, które też nie zawsze działało, oraz zapisywanie nowych dokumentów do katalogów w chmurze. W notatniku też naprawiono źle wyświetlające się tabele, jeśli otworzyliśmy jakiś plik PDF, i tutaj też te skróty klawiszowe zostały pozmieniane do przerwy w akapitach i tabulatorów, takie samo jak w edytorze dokumentów tym pełnym. W przeglądarce plików Excel między innymi w menu idź do, teraz prawidłowo pojawiają się pozycje znajdź następny, znajdź poprzedni. Poprawiono eksport plików CSV, jeśli nasz dany arkusz miał kilka
Nany Pig miał kilka kursów.

0: czy one teraz będą prawidłowo eksportowane. W odtwarzaczu multimediów zmieni się skrót do przejść do zakładek. Teraz jest to J zamiast chyba M. W podcastach taki jakiś jeden konkretny podcast został naprawiony, który nie był, nie dało się go wcześniej strumieniować. City Confidential. W radiu internetowym, kiedy nawigujemy do następnego poprzedniego kanału, to są prawidłowo czytane. Baza danych została zaktualizowana. A propos aplikacji do baz danych, no to tutaj, kiedy modyfikujemy jakąś tabelę, to mamy opcję, żeby od razu przenieść jakąś pozycję do pierwszej lub ostatniej pozycji. Podczas dodawania nowego pola możemy stworzyć teraz listy rozwijane i wtedy możemy kilka wartości wpisać, między którymi później możemy wybrać. Też w przeglądarce internetowej, tej nowej, mamy kilka poprawek. Nie dało się czasami aktywować wybranego linku na liście linków, to już zostało naprawione. I naprawiono działanie niektórych stron i też to, że jak mieliśmy wyciszoną mowę, to czasami, kiedy przebijaliśmy linijkę, to ta mowa i tak mówiła, to też już zostało naprawione. W stoperze skrótem NDRS można wyłączyć dźwięk cykania i drobne też zmiany naprawiono niedziałające odtwarzanie filmów z YouTube'a, kiedy były otwierane z poziomu powiadomień. Poprawiono działanie przycisku przewijania, kiedy BrailleSense był podłączony jako linijka w TalkBacku. Aplikacje i urządzenia, i film trzecich i inne takie drobne rzeczy. Rejestratory Zoom teraz prawidłowo będą działały jako mikrofony z BrailleSense, jakby ktoś potrzebował. Enter G teraz działa, żeby uruchomić ciągłe czytanie w aplikacjach film trzecich. No to na przykład może być przydatne, no na przykład w Kindlu, tak, aplikacjach do czytania, ale też jakichś, nie wiem, czytnikach RSS, no generalnie gdzieś, gdzie chcielibyśmy takie ciągłe czytanie sobie włączyć, no to po prostu można. I to jest BrailleSense, oprogramowanie do BrailleSense 6 w wersji 3.2. Ono pewnie w Polsce też za jakiś czas powinno zostać udostępnione. Przed aktualizacją też producent prosi, żeby wyłączyć tymczasowo Play Protect, czyli tą opcję skanowania plików, które są instalowane przez sklep Play, no bo ona tutaj proces aktualizacji widocznie musi jakoś zakłócać, więc musimy to tymczasowo wyłączyć. Po aktualizacji możemy sobie Play Protect włączyć z powrotem. No i poza tym po prostu, no możemy, czy to BrailleSense 6, czy 6 mini, po prostu z ustawień sobie zaktualizować, jak ktoś korzysta.
1: A tymczasem mamy aktualizację, to też newsy od siebie, Paperbacka i Fedry, czyli no programów do Paperback do czytania książek różnego rodzaju, nie tylko tekstowych, a Fedra... Już nie pamiętam.
0: Do Mastodona.
1: Do Mastodona, właśnie.
0: Tak. Ale zacznijmy sobie, myślę, od Paperbacka, bo myślę, że to jest aplikacja, która pewnie będzie ekscytowała więcej osób, a jest czym się ekscytować, bo Paperback doczekał się wersji 0.9.0. No ta wersja już trochę była w przygotowaniu. Mówiliśmy o niektórych takich drobnych rzeczach, które wchodziły podczas fazy beta, ale tutaj już mamy wersję stabilną i no w tej wersji stabilnej bardzo dużo zostało zrobione. I jakie tutaj rzeczy są wymieniane, jeśli chodzi o takie ogólne zmiany, no to zostało dodane nowe narzędzie na wiersz poleceń PBCLI i ono po prostu pozwala nam w łatwy sposób sobie na przykład konwertować wszystkie pliki, które Paperback wspiera, czy to są PDF-y, pliki Word, Markdown i wiele innych, do plików HTML, do plików TXT i oraz właśnie do plików Markdown, więc aby ktoś chciał sobie łatwo jakieś pliki PDF przerobić, taki bardziej przyjemny do czytania format, no to tym narzędziem można sobie to zrobić. Nowa opcja została dodana, która automatycznie nam będzie przeładowywała dokumenty, jeśli zostały zmodyfikowane na dysku, więc możemy mieć jakiś plik, nad nim pracować i sobie do Paperbacka wracać i na przykład sobie zobaczyć podgląd. Nowe polecenie pokaż źródło zostało dodane i to możecie przeczytać, jak na przykład czytamy, nie wiem, pliki Markdown, pliki HTML, gdzie chcielibyśmy zobaczyć, jakie znaczniki zostały użyte, żeby dokument w jakiś sposób sformatować. I też zmiana, której my nie zauważymy, ale pod maską tam się dużo zmieniło. Dokument jest ładowany w częściach, więc nawet możemy ładować książki, które mają dziesiątki milionów słów, W kilku sekundach. I tutaj Queen, czyli autorka tej aplikacji, prosi, żeby wszelkie błędy z tym związane zgłaszać. Widziałem na Mastodonie postać, że tam była ładowana jakaś książka, która miała 75 megabajtów czystego tekstu. Więc jakby ktoś chciał jakieś bardzo duże, jakieś, nie wiem, logi, jakieś dzienniki, jakieś gigantyczne pliki tekstowe czytać, to ponoć paperback teraz może sobie z tym naprawdę pięknie radzić. Ja załadowałem na próbę taki duży plik HTML, który tam też trochę tekstu miał i faktycznie paperback sobie z nim całkiem fajnie poradził. A my nie odczuwaliśmy tego, że tam w tle coś jest ładowane na bieżąco. Wsparcie platform. Jest wspierany Windows ARM64, więc jak ktoś ma na przykład komputer właśnie z procesorem ARM, z Windowsem, no to teraz Paperback ma wersję natywną. Jest też wspierany Mac i to jest, myślę, też rzecz, która bardzo dużo osób ucieszy. O tym już mówiliśmy, to było w wersji beta od jakiegoś czasu już dostępne, ale teraz to już zostało oficjalnie tak jakby ukończone, jak wejdziemy sobie na stronę Paperbacka, nawet jak nie chcemy wersji beta, chcemy wersję stabilną, no to teraz ta wersja stabilna też na Macu jest dostępna i po prostu można ją sobie pobrać. Aplikacja też jest podpisana, więc nie musimy się bawić w jakieś wyłączanie zabezpieczeń, przechodzenie do ustawień prywatności, tylko po prostu możemy sobie go pobrać i od razu uruchomić. I została dodana opcja pełny ekran. Jakbyśmy chcieli tak sobie książkę na pełnym ekranie wyświetlić, to można. Okno wszystkich dokumentów, przycisk lokalizuj, jakbyśmy jakiś dokument został przeniesiony, można go sobie znów zlokalizować. Pasek statusu i pole do filtrowania, więc można sobie zobaczyć, ile dokumentów gdzieś zostało wyświetlane z tej listy. Opcje i czytelność. Do ustawień została dodana właśnie nowa zakładka i tam możemy sobie dostosować takie wizualne aspekty tekstu i nie tylko zresztą, bo tam na przykład też znaleźliśmy pole zawijanie wierszy. Tam to zostało przeniesione na zakładki ogólne. Wyświetlaj tabelę w dokumencie, to jest nowość, bo do tej pory to było tak, że mieliśmy tylko informację, że była tabela, musieliśmy na niej nacisnąć Enter i wtedy nam się wyświetlał taki widok strony internetowej, tamtą tabelkę sobie mogliśmy poleceniami naszego czytnika ekranu czytać. A teraz po prostu ona się w takiej wersji tekstowej może po prostu wewnątrz dokumentu wyświetlać. No i też cały czas możemy sobie wyświetlić ten widok taki prawdziwej tabelki, jakbyśmy tego potrzebowali, ale jeśli nie, no to teraz po prostu możemy w samym tekście sobie takie tabelki czytać. No i oprócz tego mamy różne aspekty wizualne, możemy sobie zmienić czcionkę, kolor tła, odstępy między liniami, między akapitami, między literami pojedynczymi, zawijanie wierszy też ma skrót klawiszowy, bo to można sobie szybko z menu przełączyć. No i właśnie o tym, jak są te tabele teraz wyświetlane, to już wspominaliśmy. Nawigacja, no właśnie, mamy nawigację po tabelach, ta i shifta, po prostu można tak w internecie sobie po tabelach skakać. Nowa opcja została dodana, która zawsze nas przenosi nasz kursor na początek wiersza, kiedy nawigujemy po liniach góra-dół strzałkami. I to działa tak jak na przykład czytniki ekranu w trybie przeglądania, bo normalnie w notatniku na przykład kursor nam nie przenosi się do początku wiersza, kiedy chodzimy po liniach. Niektóre osoby właśnie chciały, żeby tak było, żeby to się zachowywało tak jak czytnik ekranu w internecie. No i teraz właśnie stosowna opcja do tego została dodana, można sobie to włączyć i wtedy zawsze, kiedy przeniesiemy się do następnej poprzedniej linii, strzałkami góra-dół, to zawsze będziemy wiedzieć, że kursor jest na początku danej linii. Został też dodany nowy skrót klawiszowy, znak równa się, który podaje nam pozycję w procentach w bieżącym dokumencie. Zakładki. Możemy sobie zostawić taką tymczasową zakładkę, tylko jedna w każdym dokumencie. I ona też się zapisuje z historią. Ukośnikiem taką zakładkę sobie wstawiamy, a później backslashem, czyli ukośnikiem wstecznym, możemy do takiej tymczasowej zakładki sobie wrócić. Liczba słów, czyli Ctrl-Shift-W, tam gdzie mamy wymienione ile słów i znaków tak dalej ma dana książka, tam też będzie się wyświetlał szacowany czas na przeczytanie całej książki i tam też w ustawieniach możemy wpisać taką średnią szybkość czytania, jak szybko czytamy sobie, żeby to czytanie, żeby ta informacja była w miarę dokładna i jeśli zaznaczymy jakiś fragment, no to też to okno będzie wyświetlało liczbę słów w tym fragmencie, który sobie zaznaczyliśmy. Oprócz tego wszystkie skróty klawiszowe można sobie w menu narzędzia zmienić, jakby ktoś potrzebował. I nowy skrót został dodany, żeby przywrócić paperbacka z zasobnika systemowego, no bo paperback, jakby ktoś chciał, może też działać w tle. Języki. Nowe języki, wspierane języki są trzy. Holenderski, fiński i polski. O tym też mówiliśmy tutaj. Michał pracował nad spolszczeniem i ono też już oficjalnie w tej wersji zostało dodane, więc też po prostu paperback do nas po polsku przemówi. Też po instalacji powinien wykryć język systemu, jak ktoś wcześniej paperbacka nie miał, no to on powinien od razu się po polsku otworzyć. Gdyby się nie otworzył, bo jak mieliście wersję starszą, no to w ustawieniach też można sobie język aplikacji, w ustawieniach ogólnych chyba to jest zmienić. Menu eksport zostało rozszerzone o funkcję eksportu do Markdown i HTML oprócz zwykłego tekstu. To jest też fajne, no bo jak wczytujemy jakiś plik, który jednak jakieś formatowanie ma, jakiś PDF z nagłówkami, jakieś pliki Word, no teraz też można je sobie tak wyeksportować do HTML-a na przykład. Program sprawdzania aktualizacji można teraz anulować, tam się przycisk anuluj pojawił. To też jest, myślę, fajne. Widok webowy, tam można sobie w takim widoku HTML książkę wyświetlić i on zawsze będzie się otwierał w tym samym miejscu, gdzie mamy akurat kursor. Wsparcie dla książek DAISY, to jest też taka duża nowość. Wsparcie dla książek DAISY 2.0 łącznie z odtwarzaniem audio w książkach DAISY 2.0, czyli teraz też możemy sobie plik zip zawierający taką książkę DAISY z warstwą audio do paperbacka załadować i on wtedy nam nie robi, że wyświetli tekst, ten tekst będzie synchronizowany. Jeśli uruchomimy sobie odtwarzanie audio, no to kursor będzie z tym audio za nami podążał, to czytanie będzie wtedy synchronizowane. Możemy też sobie załadować książki audio. I to wygląda tak, że możemy sobie załadować książki DAISY, takie typowe audiobooki bez tekstu, DAISY z tekstem i audio oraz po prostu pliki zip zawierające pliki audio. Czyli jak na przykład sobie pobierzemy książkę nie wiem, z audioteki na przykład, czy z ZDN-u, po prostu mamy plik zip, to możemy taki plik zip sobie na surowo do paperbacka załadować i on nam po prostu powinien zadziałać. I mamy skróty klawiszowej pozycji w menu, które nam pozwolą zrobić play pauza. Przewijać do przodu, do tyłu i wybrać, o ile przewijamy do przodu i do tyłu. Na ten moment na przykład nie ma zmiany prędkości, ale pewnie prędzej czy później ta opcja się pojawi, no bo myślę, że wiele osób będzie o to prosiło. No i wtedy paperback stanie się całkiem sensownym narzędziem do słuchania audiobooków. No jeszcze by się przydało otwieranie takich folderów, które nie są w zipach, ale pewnie to też może być stosunkowo łatwo dodane, myślę. Mamy nowe opcje, żeby kursor synchronizował się z odtwarzaniem audio i ustawić właśnie, jak daleko mają być, mają te skróty przewijać nas po książce oraz czy przewijanie powinno przeskakiwać do następnego rozdziału, jeśli dojdziemy do końca rozdziału, który już jest odtwarzany. W plikach CHM, czyli to są skompilowane pliki pomocy w Windowsie, mamy wsparcie dla list, też dla grafik. W PowerPoincie są wspierane tabele i jeszcze mamy bardzo dużo poprawek dla różnych formatów, między innymi dokumenty ze starszymi kodowaniami japońskimi są też prawidłowo wspierane i generalnie tutaj takich drobnych poprawek jest bardzo dużo, więc myślę, że tego już czytać nie będziemy, ale generalnie każdy wspierany format, jakieś mniejsze lub większe poprawki dostał, także no, ta aplikacja już wcześniej była moim ulubionym programem do czytania książek i no i tutaj cały czas jakby myślę, że to się nie zmieniło, a przydatnych funkcji po prostu tylko przybiera więcej, co też myślę, że bardzo cieszy. Tutaj zwłaszcza polecam użytkownikom Maca Paperbacka sobie pobrać, bo to jest świetne narzędzie, no, na przykład do czytania plików PDF i nie tylko, jest po prostu szybki. Zresztą na Windowsie też, jak ktoś Curita mówi, bardzo lubił kiedyś, no Curie to jakiegoś czasu nie działa, tam więc tego z serwerami aktywacji są zwłaszcza problemy. No to Paperback świetnie go zastępuje z bardzo podobnym interfejsem, tylko że z większą ilością funkcji, no i też podobnie jak Curie od teraz właśnie też jest ze mną po polsku, a następny plan na wersję 1.0, która ma się pojawić za jakiś czas, to będą wersje mobilne, zarówno na iOS-a i Androida. One miały zresztą pojawić równolegle z tą aktualizacją, natomiast to się tam opóźniło, dlatego Queen stwierdziła, że po prostu jednak najpierw wyjdzie ta wersja na komputery, czy to Windowsy i Maci, a wersja mobilna po prostu za jakiś czas zostanie udostępniona. Natomiast Fedra to jest klient do Mastodona na system Windows, doczekał się wersji 0.5.0, I tutaj mamy poprawki w tym, jak nazwy użytkownika są wyświetlane podczas odpowiadania. Też tutaj można wszystkie skróty klawiszowe pozmieniać, jakby ktoś chciał, to też jest bardzo fajne. Można sobie wyświetlić oś czasu naszych wysłanych postów. Do okienka wyszukiwania hashtagów mamy dodany przycisk wyświetl oś czasu, tutaj łatwo można jakiś hashtag wyświetlić. Z okna wyświetlającego profil użytkownika można łatwo kogoś dodać do konkretnej listy. Dodano skrót Ctrl-C, żeby skopiować link do danego postu. Page up, page down przeskakują na 120 postów. Wszystkie przyciski na ekranie pisania nowego postu też doczekały się skrótów klawiszowych. Podobnie w odtwarzaczu multimediów. ERT mogą nam przeczytać pozostały czas upłynięty, pozostały całkowity w multimediach, które odtwarzamy. Tytuł okna można sobie zmodyfikować różnymi szablonami. Poprawione kopiowanie z osi czasów użytkowników. Jeśli napisaliśmy plik po Markdownie, to możemy go edytować. Tutaj generalnie mamy różne takie drobne poprawki. Czy to jeszcze jakieś takie duże nowości się pojawiły? Generalnie to jakieś jeszcze też drobne poprawki błędów. Także ta aplikacja też została zaktualizowana. Linki zarówno do Paperbacka, jak i do Fedry znajdziecie w komentarzu. Fedra generalnie jest dostępna na GitHubie Queena, natomiast Paperbacka można łatwo pobrać ze strony paperback.dev. Zarówno na Windowsa i na Maca z tamtej strony po prostu można go łatwo sobie pobrać. Na Windowsa zresztą jest dostępna zarówno wersja instalacyjna, jak i przenośna, jak to woli, można sobie jedną albo drugą poprać.
1: No to w takim razie zostały nam jeszcze na przykład nowości we wtyczkach do NVDA, a tu też kilka takich dużych projektów chyba się pojawiało.
0: Tak, no tutaj społeczność NVDA nie próżnuje i cały czas bardzo ciekawe nowe dodatki nam prezentuje. I sobie zaczniemy może od dodatków od Lolo, tak, użytkownik, który podpisuje się jako Lolo78 w różnych miejscach. To jest między innymi osoba, która jest odpowiedzialna za te syntezatory do Reapera, o których mówiliśmy wcześniej. No i teraz też Lolo postanowił zainteresować się tworzeniem dodatków do NVDA i stworzył dwa takie bardzo ciekawe dodatki, które myślę, że mogą wiele osób zainteresować. Jest to Audio EQ i Custom Actions. Może zaczniemy od Audio EQ, bo to jest jednak trochę prostszy dodatek do opisania. Czy teraz właściwie on, no nazywa się Audio EQ albo Audio Processor, tak? Tutaj on widzę występuje w dwóch nazwach trochę naprzemiennie. Niedawno mówiliśmy o dodatku, które pozwala nam podkręcić głośność danego głosu albo go ściszyć. Tutaj po prostu Lolo poszedł o krok dalej, bo ten dodatek też nam pozwala zmieniać głośność głosu, ale też dużo innych parametrów związanych z dźwiękiem, które nam NVDA odgrywa. Ja myślę, że tutaj w sumie możemy zrobić sobie taką demonstrację. Ja tutaj jeszcze sobie przełączę jeden dodatek, żeby tutaj NVDA nam nie odgrywał jakichś dodatkowych dźwięków, bo tutaj też miałem Unspokena włączonego, jak sobie tymczasowo wyłączę i teraz sobie zrobimy tak i powinno RH Voice zabrać teraz słychać.
2: Ratę 50, ratę, ratę 45, ratę 40.
3: Jak najbardziej słychać.
0: No i super. Dodatek audio procesor otwieramy sobie skrótem NVDA Alt-E.
2: Audio procesor dialog, audio procesor synth na black box headset.
0: I on domyślnie jest włączony, to mamy pole wyboru, którego włącza.
2: Proces, są po boxalen VD audio for headset.
0: I możemy zdecydować, co ma być właściwie przetwarzane. Wszystko,
2: Spechony.
0: Tylko mowa,
2: Sony.
0: Lub tylko dźwięki. Ja sobie ustawię z powrotem na wszystko. I co możemy zrobić?
2: Drop pass headset, są po box all upset, edit selected 20 tysięcy. A to notatesa available dialog.
0: To jeszcze jakieś aktualizacje mi się wyświetlają, to sobie na razie zamkniemy. A po pierwsze mamy takie półki, mamy low pass i mamy high pass, czyli możemy jakby od razu odciąć wszystkie niskie i wysokie częstotliwości, ale oprócz
2: tego...
0: mamy pięciopasmowy konektor i nawet możemy sobie bardzo precyzyjnie dostosować, jak te pasma mają wyglądać. Domyślnie tutaj pierwsze pasmo to jest 100
2: Hz.
0: Mamy właśnie pola do tak, poziomu danego pasma i jego
2: częstotliwości
0: i jego szerokości. I na przykład tutaj to są takie dość niskie częstotliwości, więc jak ja to będę zmniejszał, to są pola edycji, których można wpisywać, ale też możemy strzałkami po prostu je sobie zmieniać. Więc ja tutaj zacznę to zmniejszać.
2: -2, -5.
0: I słychać,
2: -12, -12, -18.0.
0: Że już tutaj ten dół w Damwerha Voice'owi uciąłem. Mógłbym pójść teraz w drugą stronę.
2: -4, -0.3, -4, -9.0.
0: Ja bym dla kogoś Damwerha Voice miał za mało pasów, akurat ten konkretny głos, no to można sobie też po
2: 8.5, 4.4, 3.2, 2.1, 1.0.5, 0.0.
0: Można sobie tutaj to dość precyzyjnie zmienić. Mamy inne częstotliwości, tutaj bardziej takie tony średnie. No jest taki za jasny ten głos, no to też tutaj mogę właśnie to dostosować. Trochę podobnie jak to mieliśmy w iOS-ie, nawet tutaj więcej mamy opcji. Co możemy zrobić jeszcze? Tutaj mamy takie ogólne podkręcenie właśnie głośności. Co ciekawe, tutaj też jest limiter, więc nawet jakbym tutaj to podkręcał, nie wiem właśnie, czy limiter jest przed tym, czy po. Mam nadzieję, że po, ale to jest mój zaraz.
2: 0.1.0, 5.5, 6.0, 8.5, 9.0.
0: No właśnie, zrobiło się głośno.
2: 8.5, 0.5,
0: 0.0. Także jak głos był za cichy nawet na maksymalnej głośności, tutaj można go sobie podkręcić albo zmniejszyć właśnie odwrotnie.
2: 1176 kompresory na Blackhead Box Not Headset.
0: Mamy też kompresory, bo ktoś chciał.
2: Headset, 1176 input dB, Combo Box Sol Lapset, Edit Selected 0.0.
0: No i słuchaj, że ten kompresor działa w ogóle tutaj też na naszym, w naszej transmisji jest też kompresja, no ale tutaj generalnie słychać, że to jest efekt i też można sobie 1100, ten kompresor dostosować.
2: 1176 output dB, Combo 1176 Attack Micro Sessions, 1176 Relay SMS, Combo Box Sol Lapset, 1176 Radio, Combo Box,
0: których byśmy się spodziewali w kompresorze są. Mamy też panoramę, więc możemy sobie NVDA przesunąć w lewo albo w prawo i ktoś by zapytał, no ale po co, ale to jest w sumie fajne. No bo jeśli na przykład dużo się dzieje na naszym komputerze, tak nam może być lepiej NVDA usłyszeć na przykład.
2: Minus 5,
0: możemy
2: selekcją,
0: sobie
2: minus 30, minus 45.
0: W lewo, ja teraz go przesunąłem sobie trochę w lewo 40, albo w prawo.
2: 50, 15, 20, 30.
0: No i po prostu słyszę teraz głos bardziej w jednym uchu. I to może mieć zastosowanie, nawet dlatego dla jednej funkcji to ja chyba sobie ten dodatek zostawię. Często mam kilka komputerów w słuchawkach, często mam jeden syntezator na obu i to może być nawet fajne właśnie, żeby te komputery odróżnić od ciebie, bo akurat moja konsola nie pozwala mi zmieniać tego panoramy dla kanałów. Nawet jakby ktoś bardzo chciał, to w ogóle tutaj można sobie zrobić tak, żeby ten głos pływał sobie z lewego
2: pan
0: do prawego kanału. Nie wiem, jak bardzo to może być przydatne, ale by ktoś bardzo chciał. Można kogoś żart zrobić, że mu słuchawki się dają w sumie, no nie wiem. No to może mało praktyczne, ale taka opcja też jest. Oprócz tego mamy taki efekt stereo. Mamy taki chorus, tutaj mamy kilka trybów. No może też dla kogoś byłoby tak lepiej zasłyszeć. Mamy tutaj też pogłosy różne. Tylko tutaj są te bufory ucinane, właśnie mamy taki typowy delay, mamy też taki typowy pogłos. Jakby ktoś bardzo chciał, też można sobie ten pogłos zastosować i mamy też limiter, o którym wspomniałem. Można sobie
2: audio format
0: go skonfigurować i nawet tutaj mamy nagrywanie. To jest raportowanie formatu przechwyconego
2: set,
0: audio.
2: Last stream, spech, 24000 Hz, 16 bit, 1 handel, status, proces set, hux, 2205.
0: No, mam informację, po jaką częstotliwością ma akurat ten syntezator i no właśnie na tej podstawie możemy sobie też to sprawdzić. No, bardzo fajny dodatek. Myślę, że pomysł dodania korektora do czytnika ekranu jest naprawdę niegłupi, no bo tutaj chińskie czytniki ekranu mają to od jakiegoś czasu, VoiceOver też niedawno doczekał się przynajmniej na iPhone'ie korektora, więc myślę, że jak najbardziej w MVLE to jest naprawdę niegłupi pomysł. Też oprócz tego skrótu, który pokazałem, można NVDA Alt Q
2: audioprocesor disablet, audioprocesor enablet.
0: Jednym skrótem, jak mamy jakiś konkretny, to akurat nie mam jakichś bardzo dużych zmian wprowadzonych, można ten dodatek sobie też wyłączyć, co też myślę, że może być całkiem przydatne. Ja teraz sobie na chwilę wyciszę mowę i poczytamy o kolejnym dodatku, który napisał Lolo, czyli Custom Actions. I tutaj a propos nawiązań do Reapera. No to jest dodatek właśnie Reaperem inspirowany, bo w Reaperze można sobie tworzyć takie makra, czyli takie łańcuchy poleceń, które możemy jednym skrótem wywołać, na przykład, żeby szybko coś, nie wiem, wkleić w odpowiednie miejsce, jakieś coś zrobić. No i generalnie ten dodatek robi coś podobnego w NVDA. Wywołujemy go skrótem NVDA F4 i no tutaj już naprawdę można się bawić, bo takiej akcji możemy dodać symulowanie skrótów klawiszowych, wykonanie konkretnych poleceń NVDA, odgranie dźwięku, tam jest jakiś wbudowany syntezator, wypowiedzenie jakiegoś tekstu i wiele, wiele więcej. I takie czynności możemy przypisać czy to do skrótów klawiszowych, czy to wywołać z tego okna, czy na przykład też spowodować tak, żeby one były wywoływane na konkretne zdarzenia, na przykład otwarcie danej aplikacji, czy jak jakiś konkretny element przyjmuje fokus i dużo takich wyzwalaczy w tym dodatku znajdziemy, więc jakby ktoś bardzo chciał sobie oskryptować, na przykład, nie wiem, kiedy otwieramy jakiś konkretny program, żeby jakiś dany skrót klawiszowy był naciśnięty, żeby włączyć jakąś daną funkcję, której zawsze korzystamy, żebyśmy zawsze wiedzieli, że od razu tak wejdziemy do tego miejsca, z którego chcemy zaczynać, albo dana opcja, którą zawsze przełączamy, będzie przełączona, albo żeby NVDA nam coś konkretnego w tej aplikacji przeczytał. No tutaj pomysłów na zastosowanie tego dodatku też może być bardzo dużo. Jakby ktoś chciał tak bardzo sobie pracę automatyzować, no to, no to można. I to też myślę, że może być...
1: To
0: no.
1: mi się trochę skojarzyło, ale tylko troszkę, z Windows'em, który miał swoje pliki konfiguracyjne. To nie do końca jest to, bo w Windows'u chyba tych rzeczy tam było jeszcze więcej do zrobienia. Swoją drogą kuś mnie, żeby kiedyś spróbować wywipe kodować. Ciekawe, czy by się udało. Właśnie takie konfiguracje jakby w Windows'u, że w zależności od tego, na przykład od atrybutów tekstu na ekranie, czegoś takiego, żeby to wszystko dało się też z jakiegoś menu, z jakichś takich kreatorków zrobić, żeby to nie tylko było na zasadzie pisania skryptów, ale czasami są takie rzeczy, które teoretycznie są dostępne, które teoretycznie są dobre do czytania, ale z jakiegoś powodu, no nie wiem, coś nie jest automatycznie czytane, a mogłoby być, to być może dałoby się też coś takiego wywajfkodować, bo ten dodatek tutaj też jest bardzo fajny i pewnie by się coś takiego udało, takie mam wrażenie, ale zobaczymy.
0: No i myślę, że to faktycznie nie gubi pomysł, no bo mam wrażenie faktycznie, że trochę rzeczy gdzieś straciliśmy po drodze, no bo faktycznie, że Windows na takie rzeczy pozwalał, a teraz jednak tutaj no więcej ufamy deweloperom aplikacji, a my mamy trochę mniejszą ingerencję w to, co jakaś aplikacja może zrobić, więc no tutaj ZSR trochę...
1: W ogóle gdzieś, no? Nie wiem, czy czytałeś, znaczy pewnie czytałeś opis tej wtyczki, który został napisany, że goś jakby mówi, słuchajcie, ona oczywiście pozwala na dużo, ale w zasadzie ja to nie wiem nawet do końca, na co ona pozwala. To jest narzędzie bardzo kreatywne. Do jakichś scenariuszy to można wykorzystać? Sam do końca jeszcze nie wiem, bo pewnie goś ma jakieś pomysły, znaczy deweloper, ale mówi, że to jest jakby na tyle duża wtyczka, że naprawdę może się okazać, że ktoś z nią zrobi bardzo ciekawe rzeczy, które jakby ten opis, który tutaj został przedstawiony, no jakby nie wskazuje na to, jakie tak naprawdę ta wtyczka może mieć możliwości, jeżeli będzie w jakiś taki kreatywny sposób wykorzystana.
0: No właśnie, bo to jest no dodatek tego typu, że no pozwala na dużo i tutaj no tylko chyba nasze wyobraźnie jest jakby granicą. Bo wszystkie polecenia, jakie ma NVDA, łącznie z tymi, które dają inne dodatki, na co też zresztą Lola odwraca uwagę, tutaj się wyświetlają. Więc na przykład jakby ktoś chciał sobie włączyć ten korektor na jakieś konkretne ustawienie w danej aplikacji, no to dałoby się to zrobić.
1: No mi na przykład pierwsze, co przychodzi do głowy, no to na przykład ktoś nie zna języka jakiejś gry. Włącza grę i razem z grą włącza mu się jakaś wtyczka, która tłumaczy na bieżąco.
0: Tak, wychodzi z gry, synteza, tak.
1: Tak, i wtyczka zostaje jakby wyłączona, więc no, różne tu mogą być rzeczy. Właśnie jeden skrót klawiszowy, który naciska tych skrótów kilka na raz i coś tam się dzieje, więc no dużo tu może się dziać.
0: No właśnie. Następna wtyczka już jest dużo prostsza, bo nazywa się Notepad Markdown Browse Mode, chyba też jeszcze sobie tutaj zobaczę. Notepad Browse Mode, po prostu. I o co tutaj chodzi? No chodzi tutaj o to, że ten najnowszy notatnik w Windows 11 pozwala na takie proste formatowanie dokumentów, zwłaszcza jeśli są to pliki Markdown. I później możemy go przełączyć w taki plik podglądu, gdzie kiedy chodzimy po tym dokumencie, to normalnie mamy formatowanie wyświetlane. I NVDA nas o tym formatowaniu informuje, gdzieś mamy jakieś linki, nagłówki i tak dalej. No to o nich wiemy. Natomiast czego nie możemy zrobić, no to nawigować pod na przykład właśnie nagłówkach, linkach i tak dalej, no bo w przeciwieństwie do, no nie wiem, takiego Worda czy przeglądarki internetowej, nie możemy sobie włączyć po prostu trybu przeglądania i używać skrótów szybkiej nawigacji. No i właśnie to jest to, na co nam ten dodatek pozwala, po jego instalacji po prostu w notatniku możemy sobie ten tryb przeglądania włączyć i w ten sposób sobie po takich dokumentach nawigować w bardzo łatwy sposób. I ostatnie dwa dodatki, które też znów będziemy mogli pokazać, to są syntezatory mowy, które nam znów zaprezentował André Louis. I oba te syntezatory mają coś wspólnego z firmą Samsung. Bo no, są to właśnie syntezatory, które właśnie stworzył Samsung. I tutaj też jest dodatek, który sam z danych głosowych ze sobą nie przynosi, ale po prostu pozwala je pobrać po instalacji, trochę tak jak ten dodatek z głosami Google, gdzie one są po prostu oficjalnie z serwera producenta pobierane. Pierwszy dodatek, który pokażemy akurat po takiej kolejności mi się to pojawiło, to jest dodatek Samsung Galaxy Voices. Więc ja sobie teraz na ten dodatek przełączę. Nie wiem, jak tutaj mam głos ustawiony. Akurat widzę, że mam jeden z głosów angielskich, więc ja sobie teraz przejdę na jakąś polską stronę. Niech to będzie typo podcast. I to są po prostu uruchamiane neuronowe głosy, neuronowe od Samsunga, które są dostępne właśnie na ich telefonach z serii Galaxy. Niektóre głosy są takimi głosami bardziej premium, głównie są to głosy angielskie i brytyjskie, natomiast pozostałe głosy nadal są to głosy neuronowe, są oznaczone jako głosy kompaktowe, co to by nie miało znaczyć, bo i tak trochę, no średnio responsywne to jest, ale tam jest jakaś emulacja uruchomiona, więc pewnie to jest też z tym związane. Natomiast głos polski jak najbardziej jest.
3: Samsung TTS Australian.
0: Tylko musimy...
2: Samsung TTS Australian.
3: Samsung TTS.
0: Musimy sobie go znaleźć. O, jest.
3: Samsung TTS Polish Voice 1. Tyflo podcast, audycje dla niewidomych i niedowidzących, oryginal profile, Mozilla Firefox. Tyflo podcast, audycje dla niewidomych.
0: No i tutaj sobie możemy...
3: Mainlandmark, Tyflo podcast, ankieta Heading, najnowsze podcasty Heading, level 2. Tyflo przegląd, odcinek NR345, visited link, dodany, visited link 3, komentarze.
0: No i tutaj sobie możemy przeczytać.
3: W tym odcinku przyglądamy się zmianom, jakie Android 17 przynosi użytkownikom pikseli oraz zastanawiamy się, czy wszystkie idą w dobrym kierunku. Omawiamy również sierpniową aktualizację JAWS, a także dostosowanie systemu Sodir przez Pfron do pracy z przeglądarkami na Mac OS. Wśród dostępnościowych nowości pojawia się kolejna wersja ATSI Capture, sterowanie urządzeniami. Automatyki domowej bezpośrednio z NVDA oraz ARSP, kolejny odtwarzacz internetowych strumieni.
0: Ja tutaj czytałem ręcznie, tak to nie było czytanie wszystko, chociaż zobaczymy, jak to będzie responsywne, jak włączymy czytaj wszystko.
3: Radiowych. Mówimy też o ankiecie Uniwersytetu Adama Mickiewicza dotyczącej dostępności chodników i przejść dla pieszych. Poruszamy również kwestie związane z profilem zaufanym i zamawianiem asysty na stronie Intercity. Jak zwykle sporo miejsca zajmują komentarze słuchaczy, tym razem dotyczą m.in. WinZappa, runa TTS, Braille w narratorze, zakupu biletów PKP, Saying Assistant Go, Texa, systemów CRM i słuchawek bezprzewodowych. Całość uzupełniają tech drobinki oraz pozostałe wiadomości ze świata technologii. Heading level 4, pliki do pobrania. Link, pobierz plik.
0: No i generalnie to są te głosy. No one ponoć wymagają dość mocnego sprzętu, żeby nie zrywać. To, nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale też widziałem komentarze, niektórym osobom to zrywa. Nawet na moim komputerze nie powiedziałbym, że to jest responsywne na tyle, że no mieć ta responsywność...
3: Pliki do... Bez... Braille, jak zwykle porusza, przejść dla radiowy.
0: Trochę by irytowała, ale jak ktoś bardzo lubi takie głosy naturalne, to może wam się to spodobać.
3: D-I-O-W-E-C-K-Spacja.
0: No to czytanie pojedynczych znaków na pewno jest to bardziej responsywne. Sam głos jest nawet całkiem przyjemny. Nie powiem, że całkiem miło się tego słucha. Więc jakby ktoś lubi, może korzystać z tych głosów na telefonie swoim. I chcielibyście je mieć też na komputerze, no to taka opcja po prostu się pojawiła, można z tych głosów korzystać. Ale to nie jest jedyny dodatek, który zrobił Andrzej. A może jeszcze pokażę, zanim tutaj przełączymy się z powrotem.
3: Voice Samsung TTS Rate 75.
0: Jak szybko to może mówić?
3: Rate 100. Przejść dla pieszych. Radiowych. Mówię też o antyku uniwersytetu Adama Mickiewicza dotyczącego dostępności komputerów. Przejść dla pieszych.
0: No całkiem szybko, aczkolwiek te pauzy między zdaniami są cały czas też bardzo...
3: Rate 90. Rate 75.
0: No i jeszcze jeden dodatek od Andrego.
3: Select Synthesis Samsung TV Voices.
0: Samsung TV Voices. I tutaj możecie trochę domyślać się, o co chodzi. Zobaczymy, czy tutaj mam wybrany głos polski. Też nie musi załadować.
3: Title podcast audio.
0: A widzę, że nie, ale to sobie przełączymy szybko. O właśnie, proszę bardzo. Myślę, że ten głos też wielu z was może kojarzyć, i zwłaszcza jeśli macie telewizory Samsung, to trochę starsze, bo wiem, że teraz te telewizory Samsunga też przełączyły się na jakieś neuronowe głosy, natomiast te starsze modele, no między innymi model, który my posiadamy, no został na tym właśnie głosie, który tutaj słychać.
3: Tyflopodcast audycje dla niewidomych i niedowidzących oryginal profile Mozilla Firefox. Tyflopodcast audycje dla niewidomych i niedowidzących dokument. Przejść dla pieszych. Poruszamy również kwestie związane z profile. Zaufanym i zamawianiem asysty na stronie Intercity. Jak zwykle sporo miejsca zajmują. Komentarze słuchaczy tym razem dotyczą m.in. Winzap.pl na TTS.
0: No i tutaj mamy takie też dziwne pauzy, ale co ciekawe, tak słuchając tego, jak ten głos czyta na telewizorze, zresztą te pauzy też się czasami pojawiają. Tutaj mamy specyfikę chyba akurat tego syntezatora. Natomiast no właśnie, to jest ten głos, który użytkownicy telewizorów Samsung na pewno możecie kojarzyć, tutaj też można
3: 50.
0: Dostosować jego szybkość. No on na samym telewizorze też nie mówi, Bóg wie jak szybko, więc no tutaj mamy prędkość maksymalną, ja może go trochę zwolnię.
3: Ratę 70. Tyflo przegląd odcinek NR345. Visited link heading level 3 article.
0: No i co jest...
3: W tym zastanawiamy
0: się. Też średnio responsywne, no tutaj pewnie jest spowodowane to tym, że no to jest też jest jakaś emulacja uruchomiona, ale no po nawigacji na przykład po literach to działa to w miarę żwawo. Jak ktoś bardzo ten głos lubi, to można korzystać, też można sobie zmienić
3: 50.
0: Wysokość tego głosu.
3: Volume 100. Za 50.
0: Parametr, który jest na telewizorze niewyświetlany.
3: Za 45.
0: Można sobie coś ten head size dostosować.
3: Za 55.
0: Więc tutaj też opcji jest 50. Dużo. Coś, czego nie da się włączyć na telewizorze, to jest też ciekawe. Okazuje się, że...
3: Wojce Polis Chmale.
0: Mamy też głos męski.
4: Wojce Polis Chmale. Tyflo przegląd odcinek NR345. Visited link heading level 3 article.
0: Ja mam wrażenie w ogóle, że to jest głos jakiegoś znanego lektora, tylko nie pamiętam, jak ten pan się nazywa. Ale znajomy głos. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie.
4: Dodany 25 sierpnia 2026 roku.
5: Też to mi się z kimś
0: bardzo
5: kojarzy.
0: Kompaktowej tak, wersji, tak.
5: Tak.
0: Natomiast no właśnie też mamy tutaj taki męski głos do wyboru.
4: Visited link 3 komentarze. W tym odcinku przyglądamy się zmianom. Jakie Android 17 przynosi użytkownikom pikseli oraz zastanawiamy się, czy wszystkie idą w dobrym kierunku. Omawiamy również sierpniową aktualizację JAWS, a także dostosowanie systemu z Zodiac.
0: Tutaj też sobie można korzystać. Tutaj też po prostu musimy sobie pobrać te głosy. W ogóle to wygląda tak, że w ustawieniach tego dodatku mamy dwa obrazy systemu telewizorów pobierane. Mamy obraz na Europę, mamy obraz na Amerykę Północną. Sami wybieramy, który chcemy pobrać. Obraz jest pobierany, głosy są wydobywane z tego obrazu, później sam obraz skasowany, same głosy zostają, one mają jakieś 20 megabajtów, coś koło tego. No i ten obraz europejski, no to nam daje właśnie między innymi głos polski, głos angielski, Wielka Brytania, tam parę innych europejskich języków. Natomiast obraz na Ameryki, no to nam daje głos angielski, amerykański i też języki wschodnie, tam chiński, japoński, koreański, jakby ktoś chciał. No to one są właśnie w tym obrazie. Także to też ciekawy pomysł na dodatek. On również będzie podlinkowany. Można sobie właśnie też z tych głosów Samsung, jakby ktoś chciał, pokorzystać.
1: I teraz znowu mnie słychać. To zostały nam jeszcze nowości w aplikacjach.
0: Tak, ja tylko tutaj sobie upewnię się, że już nie słychać. Mam nadzieję, że już nie słychać tej syntezy.
1: Nie, już nie słychać.
0: Okej, nowości w aplikacjach. Tutaj będzie dużo nowości związanych z aplikacjami na urządzenia Apple, ale nie tylko. Tylko ja sobie to jeszcze muszę znaleźć. O, dobra, newsy w aplikacjach. Zaczynamy od aplikacji z Polski. Aplikacji, którą stworzyła Ania Hojnacka. Tutaj też informacja ze skrótu dostępności. Tutaj też dziękuję za przekazanie tej nowości. Mianowicie YouTube, czyli kolejny klient do YouTube'a. Natomiast klient o tyle ciekawy, że jest to aplikacja dość rozbudowana. No bo oprócz tego, że możemy sobie oglądać filmy i je wyszukiwać, no to też możemy się do naszego konta YouTube'a zalogować i jeśli to zrobimy, no to na przykład też w bardzo łatwy sposób możemy zarządzać playlistami, jakie mamy na koncie. Co jest o tyle fajne, że interfejs zarządzania playlistami na YouTubie jest słaby. Ostatnio też, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, trochę mam wrażenie, że się pogorszył. A tutaj po prostu możemy sobie normalnie z listy te playlisty zarządzać, tak kopiować, wycinać, wklejać filmy i tak łatwiej tym zarządzać. Oprócz tego, jakby ktoś logować się nie chciał, a chciałby sobie kanały subskrybować, no to też w tej aplikacji można mieć osobną listę subskrypcji. Trochę tak, jak to na przykład było w aplikacji Unwatched na iPhone'a, tam też takie jakby zdalne subskrybowanie było dostępne, tutaj mamy jakąś podobną zasadę, łącznie z powiadomieniami, więc też aplikacja pilnuje stanu, czy jakiś film został obejrzany, czy nie, między innymi. No i też właśnie można tak sobie kanały subskrybować, natomiast jeśli się zalogowaliśmy i chcielibyśmy nasze istniejące subskrypcje zaimportować, to taka opcja też jest dostępna, jakby ktoś chciał sobie łatwo te subskrypcje przenieść, no to taka opcja po prostu też jest stosunkowo łatwo dostępna. Co jeszcze na co jeszcze ta aplikacja nawet, było dużo dodatków, pozwala? Oczywiście możemy same filmy oglądać, możemy je pobierać, zarówno z wideo, jak i pliki MP3, jak i tylko audio, to wtedy pliki MP3, wideo to pliki MP4. Jeśli film ma napisy, no to możemy też zrobić tak, żeby nam czytnik ekranu te napisy czytał. To jest też bardzo fajne, bo też z tymi napisami na samej stronie YouTube'a, czy w aplikacjach mobilnych niestety jest słabo. Generalnie czytane nie są. Często, no tutaj chodzi o napisy, które są dodane do samego YouTube'a, tak? Tutaj nie mówimy o tym, jak na przykład jakiś napis jest w samym filmie, natomiast na to też poniekąd jest rozwiązanie, a to przez to, że aplikacja też wspiera audiodeskrypcję. Warto wiedzieć, jak ta audiodeskrypcja działa, bo to też nie jest tak, to nie jest taka typowa audiodeskrypcja, jak to mamy na przykład na Netflixie, bo mamy dwa sposoby, na jakie ta audiodeskrypcja może działać. Możemy po prostu ją sobie wywołać ręcznie na danej klatce. No i tutaj tak tradycyjnie w ustawieniach, jeśli damy sobie własny klucz API, czy to do GPT, czy to do Gemini'a, czy do Claude'a na przykład, no to po prostu nam AI może daną klatkę opisać. Ale gdybyśmy chcieli taki bardziej szczegółowy opis, faktycznie wygenerowany, no to taka opcja też istnieje i to wygląda tak, że sobie film pobieramy, on jest wysyłany w całości do danej usługi, ona jest opisywana i wtedy ten opis dodawany do napisów jakby tego filmu jest tworzony plik SRT i wtedy aplikacja nam może w czasie rzeczywistym ten film z audiodeskrypcją w ten sposób odtworzyć. Ewentualnie też możemy sobie taki film ze ścieżką audiodeskrypcji wyeksportować do też czy to pliku wideo lub pliku audio i w ten sposób oglądać. Aplikacja rozwija się bardzo dynamicznie, tak naprawdę co kilka dni jakaś nowa wersja się pojawia, więc to jest też projekt, który myślę warto śledzić, bo dzieje się w nim, z tego co widzę, tutaj bardzo dużo. No i też, co myślę, że wiele osób cieszy, też aplikacja po prostu jest dostępna po polsku, to też myślę, że jest bardzo kwestią fajną dla wielu osób. Co jeszcze się zaktualizowało, jeśli chodzi o aplikacje na komputery? Na przykład sensor readout od Andrego Louiego się zaktualizował do wersji 6.0 i taką sztandarową nowością w tej aktualizacji jest coś, co ucieszy osoby, które mają kilka komputerów, ewentualnie też mają jakieś serwery. No bo sensor readout też właśnie doczekał się takiego swojego serwerka i to nie tylko na Windowsa. No i dzięki temu z poziomu jednej aplikacji, jednego drzewka możemy monitorować sobie kilka komputerów i to niekoniecznie muszą być Windowsy, bo ten serwer też jest dostępny w wersji na Linuxa. Na razie wersji na Maca nie ma, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Natomiast no właśnie, ktoś ma jakiś serwer, jakiś nawet wirtualny, jakiegoś VPS-a, czy to gdzieś w domu z Linuxem, no to też taki serwer teraz do sensor readouta można sobie dodać i wtedy wszystkie funkcje, czy to skróty klawiszowe, czy to alerty, mogą też właśnie działać na takim komputerze, który jest monitorowany zdalnie. No i też możemy monitorować własny komputer, który ma Windowsa, no to też to po prostu wszystko powinno działać. Teraz kilka aplikacji mobilnych i też na urządzenia Apple, ale nie tylko, między innymi AdGuard VPN. To jest usługa VPN, która nam pozwala też serwować internet z innej lokalizacji na przykład, ale też z kilkoma dodatkowymi funkcjami, tutaj blokowanie reklam, między innymi z tego AdGuard słynie, została zaktualizowana o znacznie poprawioną dostępność, którą tutaj deweloperzy chwalą się na własnym blogu. To głównie dotyczy wersji na Windowsa, natomiast pewnie też stopniowo na innych platformach to też będzie się pojawiało. W wersji 2.8 praca nad dostępnością się rozpoczęła, a teraz wersją 2.10 to zostało dostępne, uzasadnione ostatnie sekcje, które były niedostępne, czyli sekcja wykluczania aplikacji, bo też ta usługa jest o tyle fajna, że możemy konkretne aplikacje z tego VPN-a wykluczyć, ekran statystyk oraz zaawansowane ustawienia stały się dostępne. I dzięki temu wszystkie kluczowe obszary aplikacji są doczytane przez czytniki ekranu i mogą być nawigowane w pełni przez czytniki ekranu. Generalnie wszędzie po prostu możemy fokusem dojść, fokus tam nie będzie skakał. Oprócz tego czytniki ekranu, wszystkie kontrolki będą czytały prawidłowo zarówno typy kontrolek, jak i etykiety zostały poprawione. No ale przy okazji też ta aktualizacja poprawia stabilność i też tutaj deweloperzy proszą o informację, jeśli ktoś korzysta z czytnika ekranu, no to czy to przez media społecznościowe, czy przez GitHub, albo też sam AdGuard VPN to jest też otwarta usługa. Jakby ktoś chciał, można sobie takiego AdGuarda postawić na własnym serwerze i na przykład też właśnie korzystać z tego blokowania reklam, tą listę sobie wczytać jak AdBlock i też tak statystyki monitorować, właśnie w ten sposób można z tej usługi korzystać i tam też te poprawki dostępności powinny być dostępne. Co mamy jeszcze? Dla użytkowników nowszych monitorów Brilliant pojawiła się aplikacja na Maca Brilliant Connect, która po prostu pozwala na łatwe przesyłanie plików na te urządzenia. O co chodzi? No, te urządzenia też mają funkcję notatników, niedawno o nich się pojawił podcast. No i pozwalają na transfer plików między linijką a komputerem. Jak to się odbywa? No odbywa się to poprzez protokół NTP, czyli jak podłączamy taką linijkę do Windowsa, no to ładnie się w eksploratorze w sekcji ten komputer linijka wyświetla i możemy sobie kopiować, wklejać. Na innych systemach, na przykład na Macu, nie jestem tak różowo, bo macOS nigdy NTP nie wspierał. Google przez jakiś czas miało aplikację do tego Android File Transfer, ale ona nigdy nie była jakoś bardzo dostępna, a teraz w ogóle od jakiegoś czasu została porzucona. Więc użytkownicy muszą radzić sobie na własną rękę. Rozwiązań jest kilka, i one też generalnie to są z reguły osobne aplikacje, które mają swój interfejs, często są to też aplikacje płatne, no i między innymi dlatego właśnie powstało to rozwiązanie, o którym chcę powiedzieć, które działa zdecydowanie prościej dla użytkownika końcowego, bo wygląda to tak, że po zainstalowaniu Brilliant Connecta on sobie siedzi na pasku menu i kiedy naszą linijkę podłączymy, no to po prostu w katalogu naszym głównym pod Command Shift H wyświetli się nowy katalog Brilliant, w którym to po prostu możemy pliki kopiować, czy to w jedną, czy w drugą stronę. I to wszystko. Kiedy skończymy, po prostu odłączamy linijkę, ten katalog wtedy automatycznie znika, wszystko się synchronizuje i to po prostu powinno tak działać. To jest o tyle ciekawy projekt, jestem też ciekawy, czy to też będzie działało z innymi urządzeniami opartymi o MDP, no tutaj na przykład, czy to Braille Motion też przez MDP działa, czy nawet telefony z Androidem teoretycznie też mogłyby z tym zadziałać, nie wiem, czy to zostało tylko do Braillantów ograniczone. Użytkownicy na Apple na przykład zgłaszają problemy z Mantisami, ale wiem, że deweloper to jest stopniowo, pewnie będzie to na pewno, są bardzo podobne linijki. No więc fajnie, że takie aplikacje powstają. Jak ktoś ma Brilianta, zastanawiajcie się, jak łatwo na Maca czy z Maca pliki z tego urządzenia kopiować. No to może właśnie w ten sposób można sobie na przykład pomóc. Co jeszcze? Zostając w tematach urządzeń Apple, teraz kilka aplikacji na iPhone'a tym razem. Od Marco Solcici, czyli osoby, która co jakiś czas się u nas pojawia. Mamy aplikację Ghostwriter Markdown. To jest aplikacja darmowa na iPhone'a i jest to taki całkiem rozbudowany edytor Markdown, też z podglądem, z takimi funkcjami, których moglibyśmy się spodziewać. Możemy łatwo różne znaczniki formatowania, tutaj nagłówki, listy i tak dalej wstawiać. No i oczywiście wszystko ma być bardzo fajnie dostępne. Z VoiceOverem łatwo można też pliki zapisywać, otwierać, podglądać i tak dalej. I też mamy kilka takich fajnych funkcji. Między innymi tutaj Marco postanowił wykorzystać gesty nawigacji trzema palcami w bardzo fajny sposób. I to nawet z tego powodu myślę, że jak ktoś dużo pracuje z plikami Markdown, to może być aplikacja warta sprawdzenia. Mianowicie nawet podczas edycji samego dokumentu, kiedy mamy otwartą klawiaturę, to przesuwając trzema palcami w górę, w dół, możemy skakać między nagłówkami. I to jest bardzo fajne. Też po prostu nam od razu kursor jest przeskakiwany i później możemy łatwo sobie przejść do miejsca, w którym chcemy zacząć dokonywać jakichś zmian. No i po prostu coś w danym dokumencie po prostu sobie zmieniać. Co jeszcze się pojawiło ciekawego? Dla tych, którzy posiadają urządzenia sieciowe firmy Synology, NAS od Synology, pojawiła się aplikacja NASmeister, znów na iPhone'a, która pozwala nam w łatwy, dostępny sposób nimi zarządzać. No mamy taką deskę rozdzielczą, taki dashboard, tak zwany pulpit, na którym możemy różne kafelki, tam, które różne aspekty tego urządzenia wyświetla. Możemy sobie powiadomienia skonfigurować, które nas będą oszczekały. I gdyby coś na przykład z naszym urządzeniem działo się nie tak, między innymi. I to wszystko też jest dostępne z VoiceOverem. Osoba, która wrzuciła tą aplikację na Apple, mówi, że od początku była w kontakcie z deweloperem, który od razu wszelkie problemy z dostępnością naprawiał. Więc bardzo fajnie się z tego narzędzia korzysta. Ogólnie aplikacja jest płatna, ale mamy taki tryb demo darmowy, który możemy sobie zobaczyć, jak ten interfejs wygląda, coś potestować. Gdyby nam się to podobało, no to po prostu sobie możemy pełną wersję wykupić. Może aplikacja wspiera NASy działające na oprogramowaniu DSM-6 oraz 7. I ostatnia taka drobna aplikacja, tym razem na Maca, to Access Term. To jest aplikacja, która jest alternatywnym, dostępnym terminalem na Maca. No bo z dostępnością terminala na Maca to było, jest tak naprawdę różnie. No i dlatego właśnie między innymi ta aplikacja powstała. Powstała od tej samej osoby, która niedawno nam też stworzyła dostępną aplikację do tworzenia wirtualnych maszyn na Windowsa. I generalnie upraszcza nam znacznie pracę z terminalem, bo domyślnie pracujemy z nim trochę tak jak z grami na przykład, że mamy dwa takimi z modami typowymi. Mamy jedno pole edycji, w którym wpisujemy nasze polecenia i drugie pole edycji, którego możemy dotrzeć tabem, gdzie się historia naszych poleceń wyświetla. Ponadto VoiceOver nam będzie wszystko tak inteligentnie czytał, nam mowa się nie będzie zrywała. Mamy też skróty, które pozwalają nam przeskakiwać do poprzedniego, następnego polecenia i to jest też bardzo fajne, czyli jak na przykład mamy jakieś polecenie, które wyrzuciło dużo informacji na ekran, No to możemy przeskoczyć od razu do początku lub do końca, czy po prostu takie polecenie przeskoczyć. To też działa w innych narzędziach, jeśli na przykład mamy otwartego jakiegoś agenta AI, czy to jest Codex, czy Claude, czy coś innego, no to tam też te polecenia są wykrywane, możemy przeszukiwać w tym terminalu i też mamy tryb przesyłania wszystkich klawiszy, które ma być dodane, no bo tutaj ktoś pomyśli, ok, jeśli tabem przeskakujemy do pola, między polami, no to ja bym chciał autouzupełnianie włączyć w mojej powłoce na przykład, to będzie zaimplementowane, będzie skrót, który pozwoli nam na wszystkie, żeby wszystkie klawisze były przesyłane do terminala łącznie z tabem, a na ten moment takie wszystkie najczęściej używane, czyli kombinacje z klawiszem control będą już w tym momencie działać, także większość narzędzi będziemy w stanie z tym narzędziem obsłużyć, aczkolwiek jest to pierwsza wersja, jeszcze jakieś błędy są, tam mamy listę znanych błędów, między innymi też na przykład terminal może maksymalnie 100 tysięcy linii wyświetlać, a jeśli chcemy zobaczyć więcej, no to rozwiązanie to moment, co po prostu musimy go zrestartować, ale pewnie z czasem te rzeczy będą naprawiane. No, na pewno dostępność terminala to jest coś, nad czym Apple mogłoby popracować. No, jest kilka sposobów, jak sobie z tym radzić. Jeden to są alternatywne czynniki ekranu z TDSR-em na czele, natomiast to konfiguracja tego narzędzia też jest, no, wymaga trochę cierpliwości, musimy odpowiednio Pythona skonfigurować i to narzędzie zainstalować, a tutaj mamy taki bardziej łatwiejszy w konfiguracji interfejs, który też przy okazji ma więcej skrótów klawiszowych i po prostu mówi nam bezpośrednio voiceoverem, co myślę, że dla wielu osób będzie lepsze, zwłaszcza jeśli te błędy tej pierwszej wersji zostaną naprawione, no to myślę, że to może być naprawdę ciekawe narzędzie do komunikacji, czy to z narzędziami z AI, czy to po prostu w pracy z terminalem. No i to są wszystkie takie drobne newsy na dziś.
5: No to teraz odbieramy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem?
6: Dobry wieczór, Rafał.
5: Cześć, Rafale, słuchamy.
6: Mam takie do was pytanie.

0: spowodowane to, że kontrola konta użytkownika jest włączona, czy nie, no bo wtedy nie miałem włączoną, a teraz mam, czy to ma jakieś to znaczenie, czy nie, no więc właśnie jest takie pytanie, czy może macie jakiś pomysł, może coś podpowiecie.
1: Bo jak rozumiem, żadnych komunikatów o błędzie nie dostajesz.
0: No nie, po prostu jak tam ściskam skrót klawiszowy, żeby tam, żeby ona tam, wiadomo, ten na przykład K, żeby tam wstrzymać czy coś, no nie, no to po prostu nie reaguje, no nie, zero reakcji.
1: Ja tej wtyczki nie używam, więc ciężko mi tu coś
0: powiedzieć. No właśnie, pana mam, panie Michale, tą wtyczkę.
1: Ale ja z niej nie korzystam. To zdaje się, że Piotrek, ty podrzucałeś ją kiedyś.
2: A która to była wtyczka jeszcze raz? Bo nie słyszałem.
0: To chyba Universet czy coś takiego. To skrótów klawiszowych od YouTube'a, żeby działały na innych odtwarzaczach, na innych stronach internetowych.
2: A to nie było rozszerzenie do Firefoxa?
0: Do Chroma. Do Chroma.
2: Może tam po prostu jakaś aktualizacja coś zepsuła. Ja akurat dawno z Chroma nie korzystałem, więc coś na bieżąco wiem, co tam się mogło stać.
0: Znaczy, dziewczyna korzysta z tej wtyczki, no i działa jej, to działa, no bo akurat ja robiłem format komputera, no i po tym formacie przestało działać.
2: A czy ona jest zainstalowana? Sprawdziłeś w rozszerzeniach?
0: No jest. No wszystko jest włączone, jest właśnie wszystko włączone.
1: I uprawnienia wszystkie ma.
0: No właśnie uprawnienia mam, tylko mówię, że kontrola konta użytkownika wtedy nie miała włączoną, a teraz mam, czy nie wiem, czy to ma jakieś to ma znaczenie, nie wiem, czy to, bo mamy na przykład ustawione na 66%, może, nie wiem, może trzeba zwiększyć, nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Ja bym nie stawiał na kontrolę konta użytkownika, no ale możesz spróbować ją na chwilę wyłączyć, zainstalować jeszcze raz tę wtyczkę, sprawdzić.
2: Ja też, ale no, tak sprawdzić można.
0: No właśnie, to no nie wiem, czy to antywirus się jakoś blokuje, no bo posiadam GTAC.
1: Nie no, ale to powinieneś dostać jakiś komunikat, a to wygląda tak bardzo enigmatycznie, bym powiedział.
0: No właśnie. Zero reakcji, nic, nie ma nic, no, po prostu z rana zwrotu, nie ma, że oczy coś, że nie działa, czy coś, nic. Ale taki przyciskał klawisz i nic nie ma.
1: Obawiam się,
0: racji.
1: Że no tu nie będziemy w stanie wiele więcej podpowiedzieć. Jeżeli masz podejrzenia, że może to być związane z kontrolą konta użytkownika, spróbuj. Tylko pamiętaj, żeby ją sobie jednak mimo wszystko potem włączyć, bo no, zawsze to bezpieczniej.
0: No właśnie. A jeszcze takie mam pytanie, bo jeszcze mam aplikację do usuwania aplikacji, odinstalowania aplikacji, to się na Hibit Uninstaller. No i jak wchodzę, to on się, ta kontrolera konta użytkownika się pojawia, bo chcę mieć tam dostęp do dysku i tak dalej. Czy to ma się pojawiać, czy to ma się nie pojawiać, czy jak to tam ma to działać?
1: No, kontrola konta użytkownika działa jakby globalnie, więc jeżeli aplikacja dotyka takich obszarów systemu, gdzie ta kontrola może być podejrzliwa, no to nic dziwnego, że dostajesz ten alert.
0: Bo nie wiem, czy to mam jakąś tam tą kontrolę konta użytkownika, jakąś tam ustawiać, żeby ten program się uruchamiał bez jakby właśnie, bez tego zapytania.
1: Nie,
0: tak
1: no
0: powiem.
1: Po prostu niektóre aplikacje będą tego wymagały.
0: Aha, no bo mi się to po prostu się pyta przy otwieraniu jakby uruchamiania tego aplikacji, no nie?
1: Tak, no ta aplikacja ma dość duże uprawnienia, więc to dlatego.
0: Więc czyli zostawić to tak, jak jest.
1: Tak.
0: W zasadzie. No dobra. To dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pytania.
1: Dzięki, Rafale. W takim razie do usłyszenia. No niewiele byliśmy w stanie pomóc, ale też i te objawy są jakieś takie bardzo, bardzo enigmatyczne, więc no spróbuj z tą kontrolą. Może to coś pomoże.
3: Tak jest. Sprawdzam, czy mamy

0: jakieś jeszcze wiadomości na naszym panelu kontaktowym oraz na WhatsAppie. I nie widzę na razie nic chyba. Chociaż tutaj widzę, że WhatsApp się troszeczkę zrobił odrobinkę niedostępny, więc, ale chyba jest okej. Dobrze, to w takim razie mamy już tutaj cały nasz dział Tyflo aktualności za nami. Pozostały nam technikalia i może zacznijmy sobie od nowości od Apple, dlatego że Apple wprowadza, czy na razie ujawnia, bo wprowadzone to dopiero będzie za jakiś czas, choć już stosunkowo niedaleko.
1: Czy chyba zamawiać można, tak mi się wydaje.
0: Okay. To jeszcze, myślę, że to jeszcze, bo to chyba ma być pokazane na tej konferencji teraz, co ma
1: być? Na konferencji to 9 września mają być nowe iPhony pokazane. Nowe iPhony, może jakiś nowy Apple TV. O tym jeszcze będziemy mówić. Natomiast teraz przyszedł czas na Maci. Tutaj Apple trochę zaskoczyło wszystkich i zaprezentowało właśnie nowe Maci stacjonarne ogólnie, oparte o nowe procesory. I tutaj myślę, że właśnie od tych nowych procesorów zaczniemy, zanim zaczniemy mówić o konkretnych Macach. Generalnie w końcu mamy procesor M6 i co ciekawe, mówiło się o tym, że prawdopodobnie Apple może nie zaprezentować nowych MacBooków opartych o ten procesor i jak na razie to coś się stało, aczkolwiek no jeszcze trochę czasu zostało. Mówi się o tym, że może jakieś MacBooki z ekranami dodatkowymi się w końcu pojawią. Na razie zostajemy przy Macach stacjonarnych i procesorze M6, który został zaprezentowany. I właśnie, te urządzenia już można kupić w sprzedaży, natomiast one zaczną być wysyłane 22 września, więc no poniekąd miałeś rację, że to jeszcze za jakiś czas się pojawi, ale już generalnie można zamówienia składać, jakby ktoś chciał. Procesor M6 jest pierwszym chipem od Apple stworzonym w 2-nanometrowej architekturze, czyli po prostu ten chip jest jeszcze bardziej, jest mniejszy, tam tranzystory są jeszcze lepiej upakowane, czyli on jest jeszcze bardziej energooszczędny, jednocześnie będąc szybszy. Jest to też pierwszy 12-rdzeniowy procesor Apple z serii M w tej podstawowej wersji, no bo generalnie procesory te bez Pro czy bez Maxa do tej pory to nie miały 12 rdzeni. M4 miał rdzeni 10, M5 zresztą też tak, to podstawowe wersje właśnie miały 10 rdzeni. I konfiguracja tych rdzeni jest też bardzo ciekawa, bo M6 jest pierwszym procesorem, który łączy trzy rodzaje rdzeni, które Apple teraz w swoich procesorach instaluje, bo mamy sześć rdzeni w takich energooszczędnych, one generalnie są używane do uruchamiania rzeczy, które dziś działają nam po prostu sobie w tle. Cztery rdzenie wydajnościowe, one już no, są trochę szybsze, one są generalnie wykorzystywane w takim zadaniach, gdzie na przykład jakieś wielowątkowe obliczenia są wykonywane, jakaś konwersja plików, no wiele, coś co wymaga wielu obliczeń jednocześnie generalnie, tak jakieś większe zadania są wykonywane, oraz dwa super rdzenie. No to są takie najbardziej wydajnościowe rdzenie, jakie są, które oferują jak najwyższe jednowątkową wydajność. I to na przykład może być bardzo istotne na przykład w audio, gdzie no bardzo często jakaś wtyczka działa na jednym wątku, jak jest na przykład coś przetwarzane, no to myślę, że tutaj akurat właśnie przy pracy z dźwiękiem, no to takie super rdzenie mogą mieć dość kluczowe między innymi znaczenie. Nie wiem, na jakich rdzeniach synteza jest uruchamiana, ale myślę, że tutaj też w sumie to mogłoby jakieś znaczenie mieć. Każdy rdzeń właśnie ma inne zadanie, to o czym właśnie wspominałem. Te rdzenie energooszczędne to właśnie mają jak najmniej energii zużywać, wykonując zadania, które są w tle. Natomiast no właśnie te rdzenie super, no to właśnie jednowątkową wydajność mają największe. Co to dokładnie znaczy? Nie wiem, to nie mam przed sobą wyników jakichś testów, natomiast też nie wiem, na ile by was interesowały jakieś surowe liczby. Natomiast co może być bardziej ciekawe, że ten design oferuje imponujące poprawę w wydajności na jednym rdzeniu, na przykład do 1,2 razy szybciej niż M5, czyli no to jest jakieś 20% szybciej. No takie dość typowe zmiany w sumie, ale M6 też oferuje podwójny 16-rdzeniowy silnik neuronowy. Tutaj przechodzimy do aspektów AI, które, jak możecie się domyślić, będą tutaj kwestią kluczową. Przepustowość pamięci to jest 170 GB na sekundę, 10% szybciej niż M5. I oprócz tego też został wypuszczony chip M5 Ultra. No to już jest z takich komputerów bardzo high-endowych, czy takich topowych najbardziej, czyli konkretnie do Maców Studio, bo właśnie Maców Studio ten procesor będzie użyty. Ultra Fusion łączy dwa rdzenie M5 Max ze sobą i to nam daje maksymalnie 36 rdzeni i tutaj mamy układ 12 rdzeni super i 24 rdzenie wydajnościowe, tu nie mamy tych rdzeni energooszczędnych w ogóle. I to też jest znacznie szybsze niż M3 Ultra, też jakiś niż M3 Ultra, który był poprzednim chipem tej pory. I tutaj dochodzimy do nowych komputerów, które zostały dodane. Jakie tutaj zostały wydane nowe Maci Mini z tymi procesorami M6 oraz M5 Pro. I co ciekawe, tutaj też trochę pokazuje czasy, kiedy to Apple zwraca uwagę właśnie między innymi na kwestie związane z AI, jeśli chodzi o wydajność tych komputerów. Ja tutaj sobie wyświetlę wszystkie takie najbardziej istotne kwestie, jeśli chodzi o te Maci
0: Mini. Tak, ja to też sobie czytałem, tak. I rzeczywiście, bo w ogóle też... Przynajmniej dla mnie troszkę taką znamienną opcją jest to, że Apple nie odwołuje się już tylko do M1, tak. Bo do tej pory to takim dość częstym zabiegiem u Apple'a było to, że jakiś procesor jest 1,5 raza szybszy niż M1, 2 razy szybszy w jakichś zadaniach niż M1. Tutaj rzeczywiście zarówno w M6 i w tych M5 tam Pro, czy które tam teraz też wychodzą, Apple potrafi się dość często też odwoływać do tych M4 i rzeczywiście te różnice potrafią być bardzo duże.
1: Dokładnie, ja już tutaj w międzyczasie znalazłem to, co chciałem wam przytoczyć. Właśnie tutaj porównując do generacji poprzedniej z M4 Pro. Czym się tutaj Apple chwali? Kiedyś się chwaliło grafiką i takim ogólnym działaniem na komputerze, a tutaj pierwsze, co tutaj nam Apple mówi, nawet 4-krotne szybsze przetwarzanie promptów dla modeli językowych niż M4 Pro, między innymi. No i tutaj też kwestie graficzne też były przytoczone, bo do 1,4 razy szybsze renderowanie grafik w Blenderze, czyli modelowanie 3D i w 1,5 razy szybsze przetwarzanie zdjęć w Affinity Photo, czyli tutaj też aplikacja do obróbki zdjęć. Ale tutaj zwracają uwagę na te aspekty AI i czterokrotnie szybsze przetwarzanie prądów, to jest duża różnica.
0: Też warto powiedzieć, że te modele, które już możemy sobie pobrać na urządzenie, to już stają się naprawdę coraz lepsze. To niedawno razem z Michałem, i Michał i ja oglądaliśmy prawdopodobnie to samo, film, w którym człowiek uruchamiał właśnie lokalne modele akurat na jakimś laptopie z Windowsem uruchamiał te modele i tam kilka zadań im zlecał, żeby jakieś paragony ze zdjęć czytywały, akurat sobie kiepsko jeszcze radziły. Natomiast między innymi dał takie zadanie, że dał im coś w rodzaju takiego jakby transkryptu z jakiegoś spotkania, gdzie po prostu ludzie...
2: Taki strumień świadomości mówią, to był.
0: Dokładnie. Co, gdzie zrobić, jak, kiedy, ale takim zwykłym językiem, tak jak my teraz mówimy. I zadaniem tych modeli lokalnych miało być stworzenie z tego strumienia myśli, z tego po prostu, z tej rozmowy takiej zwykłej, luźnej, jakichś konkretnych zadań do kalendarza, jakichś tam raportów, czegoś. I to zrobił. Taki zupełnie lokalny model, w związku z czym, jeżeli ktoś się obawia o jakąś prywatność, jeżeli ktoś się zastanawia, czy no, te limity, które te wszystkie czaty GPT, czy Cloudy, czy inne takie mają, wystarczą, no to jest szansa, że taki Mac najnowszy, który ma jakąś sensowną ilość RAMu, powiedzmy 16 giga w górę, a jak 32 to już w ogóle super, to myślę, że taki model w miarę duży, to sobie bez większego problemu poradzi z takimi zadaniami.
2: Tak, bo tu, no może jest tutaj ważna, mało kto... bo tu jest ważna rzecz, w odróżnieniu od pecetów, że w przypadku Maca to jest ważne to, ile ten komputer ma RAMu, po prostu. Ile Mac ma RAMu. W przypadku...
1: Tutaj ta pamięć jest zunifikowana.
2: Tak, dokładnie.
0: Bo teraz może jeszcze nie każdy wie. Tak. W przypadku Windowsa mamy zwykłą pamięć RAM, no i tutaj z reguły każdy sobie ma tej pamięci, kupuje, ile tam sobie uważa. 8 giga, 16 najczęściej, czasem 32. Ale karta graficzna, o ile jest kartą graficzną niewbudowaną w płytę, ma swoją oddzielną pamięć karty graficznej, której się nie da ani zwiększyć, ani zmniejszyć, no nie da się tego zmienić. Kupujemy kartę graficzną i ona ma jakiś tam swoją pamięć o konkretnej wielkości, przepustowości, szybkości itd., itd. I no, tej pamięci jest z reguły znacznie mniej niż w no, takiej pamięci RAM. No dość powiedzieć, że te najmocniejsze karty, takie konsumenckie, nie mówię o kartach takich, które są dedykowane do jakiegoś uczenia maszynowego, ale taką kartę, którą po prostu można, dzień dobry, poproszę kartę graficzną dla graczy, no to mają powiedzmy 24 giga, może teraz 32. I to są karty za 15 tysięcy złotych, powiedzmy. Tymczasem Maci mają jedną wspólną pamięć i ta pamięć jest zarówno do tej karty graficznej, jak i komputera. I dlaczego w ogóle mówię o karcie, co ma wspólnego karta graficzna z jakimś AI-em? Pewnie już część słuchaczy to wie, ale być może jeszcze nie wszyscy. Wszelkie AI-e i w ogóle sztuczna inteligencja dużo lepiej radzi sobie na tej pamięci karty graficznej niż na tej pamięci takiej standardowej komputerowej. Dużo lepiej, to mam na myśli, że to może być na przykład 20 razy szybciej.
1: No i tutaj ten Mac Mini, wracając do sedna, to taka, myślę, że najważniejsza zmiana w porównaniu do tej generacji poprzedniej. Poprzednie Maci miały taki procesor 16-rdzeniowy dedykowany do AI, neuronowy, a te nowe mają dwa takie procesory, czyli mamy 32 rdzenie. No i stąd mamy takie kosmiczne liczby, które tutaj były podawane. No i oprócz tego sam procesor jest ogólnie do 40% szybszy w porównaniu do M4 Pro. No tutaj mamy taki przeskok o jakby dwie konfiguracje. Maca Mini z procesorem M5 Pro można skonfigurować maksymalnie do 64 GB RAMu, M6 do 36. I dlaczego te Maci ostatnio stały się takie popularne dla AI? Bo one od jakiegoś czasu można je łączyć ze sobą kablem Thunderbolt i one bardzo szybko między sobą mogą się danymi wymieniać. Więc można, jakby ktoś chciał sobie rozbudować takie lokalne AI, ale no, w Macach nie da się dobudować pamięci czy dysku, to jest wszystko na jednym chipie, no to po prostu dokładamy Maci. I ponoć to się ostatnio stało popularne, dlatego teraz były coraz większe problemy z dostępnością też tych komputerów, no bo po prostu ludzie tak zaczęli to masowo robić. I Apple to wyczuło i tak coraz bardziej mówi się o tym, tak jak wcześniej Mac Mini był sprzętem, takim dobrym sprzętem wstępowym do Maca, do ekosystemu macOS-a, no bo nawet ta wersja z M4 podstawowym chyba zaczynała się od jakichś 3000 zł, chyba $600 to było. No to tutaj niestety mamy do czynienia z podwyżkami cen. Jakie dokładnie to są podwyżki, to już wam mówię, tylko muszę tutaj sobie otworzyć kartę. Model podstawowy, który właśnie kosztował 16 GB RAMu 200 i dysk 256 giga. Z niego Apple w ogóle potem zrezygnowało. Był tylko dostępny model z 512 GB. On kosztował 3000 zł. Natomiast nowy model, który jest wyposażony w procesor M6 w tym momencie i też cały czas dysk 256 GB, to już jest koszt o 1500 zł droższy. Podstawowy model teraz Maca Mini z procesorem M6 to jest właśnie 4,5 tysiąca zł.
0: A ile tam jest pamięci?
1: 16 GB RAM.
0: 16.
1: I dysk 256. Gdyby ktoś chciał M5 Pro i 24 GB RAMu i dysk 512, w poprzedni model z M4 Pro to był koszt 7,5 tysiąca. Natomiast i to było po tej, to 7,5 tysiąca to było przed tą podwyżką, którą mieliśmy niedawno na początku roku. Natomiast teraz ten najnowszy model kosztuje 8,5 tysiąca, więc tutaj generalnie mamy cały czas podwyżkę, no jakieś 13%. Więc to jest Mac Mini, też pojawiły się nowe Maci Studio z tym procesorem M5 Ultra, natomiast no tutaj generalnie te ceny też są wyższe, ale myślę, że tutaj w te ceny nie będziemy się wczytywać, bo przypuszczam, że jeśli kogoś jakieś Maci będą interesować, to pewnie raczej właśnie będą Maci Mini. No jest to na pewno kusząca propozycja, natomiast tutaj Apple ewidentnie już nie celuje w takiego użytkownika, który chce wejść z tego ekosystemu macOS-a. Dla tych osób pewnie teraz będzie bardziej MacBook Neo, natomiast tutaj coraz bardziej jawnie mówi się o tym i też coś widać właśnie patrząc do jak ten marketing wyglądał, że to jest taka właśnie bardziej stacja robocza do lokalnego AI, ewentualnie do jakiejś grafiki, więc no tutaj trochę chyba już mam wrażenie, że te nowe Maci celują w innych klientów, ale faktycznie też zmiany, które w nich zostały wprowadzone, faktycznie dla tych osób myślę, że będą całkiem istotne poprawy wydajności dawać.
0: A myślę, że to też dla tych ludzi, którzy się teraz na przykład zastanawiają, bo co prawda aktywny samorząd w tym roku to już się kończy, ale może jeszcze ktoś, nie wiem, jak w przyszłym roku by się zastanawiał, to jest realna szansa, że takie modele sztucznej inteligencji, takie nasze, lokalne, już zaczynają umieć, a podejrzewam, że za rok no, będzie też no taki widoczny skok, przynajmniej na to się zapowiada, oczywiście zobaczymy jak to będzie, że one będą umiały chociażby robić audiodeskrypcję sensowną w miarę do filmów. Oczywiście to nie będzie taka audiodeskrypcja, jak zrobi człowiek, jakaś super przemyślana. To będzie pewnie jak z pierwszymi tłumaczeniami maszynowymi, które tu się pomyliło, tu przetłumaczyło trochę pokracznie, no ale z drugiej strony alternatywy często nie mamy w ogóle, no bo jednak, no nie wiem, chociaż my jakieś filmiki na YouTubie najczęściej audiodeskrypcji nie mają w ogóle. Większość jednak filmów, które oglądamy, no też niestety lub niestety tej audiodeskrypcji jednak jeszcze nie ma. A że czasami w takich filmach występują sceny, których no takie duże modele, które gdzieś tam są stawiane na serwerach, czyli wszystkie GPT czy inne klody, nie zawsze chcą się tykać na przykład jakichś scen, no, które wyglądają jakoś nieładnie. Tak? No,
2: krótko mówiąc, przemoc albo nagość po prostu.
0: Dokładnie. A w filmach no, takie rzeczy jednak występują, nawet w takich standardowych filmach, które po prostu lecą sobie gdzieś tam w telewizji. I pojawia się szansa, że tego typu modele lokalne, bo one nieraz występują z jakimiś właśnie w wersjach, z jakimiś zdjętymi tymi ograniczeniami, no bo no, z różnych przyczyn, jest szansa, że jakby będziemy mogli, czy już powoli zaczynamy móc używać właśnie, nie wiem, komputera typu właśnie taki Mac, nawet nie ten najmocniejszy, do tego, żeby lokalny model sztucznej inteligencji zrobił jakąś, ale audiodeskrypcję na życzenie dla nas zupełnie lokalnie, bez internetu, w jakiś taki sposób, że przynajmniej jakoś, ale dowiemy się, co w tym filmie w ogóle się dzieje.
2: A tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami? Albo kto był? Się chyba już ktoś rozmyślił.
0: Zapewne. Ja sprawdzam tutaj jeszcze, czy mamy jakieś wiadomości. No, mamy wiadomość od Bartka. Wina ponownie. Nie dziwię się, że ten głos Samsunga jest wam znany. Wydaje mi się, że ten lektor to Paweł Buklewicz. Prowadził on kiedyś Teleekspres oraz czytał treść tematów właśnie w Teleekspresie. Można go było także usłyszeć w serialu komediowym Teoria Wielkiego Podrywu. Taką mamy wiadomość od Bartka. No a teraz już przechodzimy do kolejnych nowości, no takich technikaliowych bardziej. Tu zostajemy w AI. Michale, testowałeś, no właśnie, kolejny model, otwarty zresztą, chiński.
2: Chiński, tak. I stali słuchacze Tyflo Przeglądów to być może pamiętają, jak jakiś czas temu mówiłem, no to było kilka miesięcy temu, to jeszcze w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, że te chińskie modele, no niby fajnie, że one są, ale tak w sumie to na razie nie ma się czym zanadto ekscytować. No i bardzo miło jest mi oznajmić, że ta sprawa zaczyna się diametralnie zmieniać. Otóż ostatnio było dość głośno o takim modelu, który nie wiadomo w ogóle skąd się wziął, nie wiadomo czyje to jest i nic o tym modelu nie wiadomo, poza jednym, że naprawdę, jeżeli chodzi o taką agentyczną pracę i o kodowanie, to radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Porównywano to chociażby jego osiągi do Claude'a Opusa 4.8, niektórzy tam nawet do piątki, do GPT. No i tu od razu myślę, że warto wspomnieć o takich dwóch serwisach i dwóch miejscach, gdzie tego typu modele bardzo często się pojawiają. Otóż jest to OpenRouter i NoUS Research. To są takie dwie platformy. W zasadzie tam NoUS Research jest klientem OpenRoutera, natomiast oni po prostu też ze względu na to, że są takim dość dużym klientem, to mają lepsze możliwości. I dzięki temu, jak mamy tam konto na jednym tudzież drugim, na jednej lub drugiej platformie, to możemy sobie takie modele różnego rodzaju testować za darmo. Trzeba tam swoje konto doładować jakąś tam kwotą 5 albo 10 dolarów. Natomiast jeżeli korzystamy z darmowych modeli, to te środki z naszego konta nie są pobierane. A czasem, jak mamy potrzebę, to zawsze można skorzystać z jakiegoś modelu płatnego tak przy okazji, żeby coś zrobić, czego te modele darmowe nie potrafią. No i ostatnio właśnie ten OX Alpha był udostępniony za darmo przez kilka dni. No to stwierdziłem, że się pobawię. Model zapiąłem sobie do agenta, którego używam na co dzień. Ostatnio o tym narzędziu jest coraz to głośniej i coraz więcej się dobrego o tym mówi. I ja podzielam te dobre słowa, jakie mówi się o Hermesie. To jest taki program, który no, o na przykład Cloud Code czy o kodeksie, to już myślę, że wiele osób wie, ale Hermes to jest coś, ja bym powiedział, oczko wyżej. To jest program działający na podobnej zasadzie, aczkolwiek mający zdecydowanie więcej możliwości. No ale to może o tym kiedy indziej. Co do samego modelu. Jeżeli chodzi o kodowanie, dałem mu proste zadanie, żeby wpiął się do jednego z moich projektów i zakodował kilka rzeczy. Poradził sobie z tym naprawdę dobrze, bo te rozwiązania, które on zaproponował, też dałem później pod ocenę innym modelom, tym zamkniętym, do których też mam dostęp, czyli chociażby Anthropic albo GPT. I one tam za bardzo nie miały się czego przyczepić. Parę rzeczy wypunktowały, ale to była jakby taka raczej drobnica, nic bardzo złego. Model poradził sobie z tym naprawdę szybko. Z mojego takiego odczucia i wrażenia ja naprawdę nie miałem takiego wrażenia, jakbym pracował z modelem mniej rozumnym, z modelem, który trzeba jakoś bardzo naprowadzać, który sobie z czymś nie radzi. Nie, on sobie radził naprawdę dobrze i jedyną taką zauważalną rzeczą, która się pojawiła, to była minimalnie gorsza komunikacja w języku polskim, ale naprawdę minimalnie. To znaczy, on tam czasem coś niegramatycznie powiedział. To były tego typu rzeczy. To nie były jakieś duże potknięcia, a tu muszę na obronę tego modelu powiedzieć, że Anthropic na przykład, modele od Anthropica, też zdarza się, że się jakoś niegramatycznie wypowiedzą, zrobią jakąś literówkę, jakieś słowo przekręcą. No nie jest tak, że to te duże modele, to one zawsze idealnie sobie z czymś tam poradzą. Natomiast no model rzeczywiście zachowywał się poprawnie, działało to wszystko bardzo fajnie i teraz po kilku dniach od tych darmowych testów, no darmowe testy się już skończyły, teraz już wiadomo, kto za tym stoi. No jedni przewidywali, że to Google coś nowego ma, inni mówili, że to raczej GLM. Czyli taka chińska firma Z.AI ma swoje modele GLM i to jest właśnie najnowszy model z tej rodziny. Otóż jest to model GLM 5.3 Flash i jak na taki model, no to naprawdę bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Jeżeli o to chodzi, gdyby ktoś chciał korzystać w ogóle z tego modelu, to też jeżeli chodzi o jakieś tam powiedzmy stawki, to w porównaniu do konkurencji to kosztuje ułamek ceny. To jest obecnie naprawdę model, który zapowiadany jest jako jedna z tych takich rewolucji do pracy agentowej. I powiem szczerze, gdybym nie miał innych kanałów dostępu do modeli, które pozwalają mi na w zasadzie nieograniczoną pracę, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to ja bym się wiele nie zastanawiał, a po prostu skorzystał z tej oferty Z.AI, czyli z tego GLM-a, bo to już naprawdę jest jakość, którą spokojnie mogę porównać z modelami zachodnimi. To nie jest tak, że tam chińskie to gorsze, że chińskie to słabsze. To już z moich takich testów to się zrównuje. Może gdzieś, ewentualnie w jakichś konkretnych przypadkach ten model radziłby sobie gorzej. No nie przeczę, to nie miałem aż tak okazji, żeby gruntownie go przetestować, ale z tego, co go przetestowałem, z tego, co go sprawdziłem, to naprawdę poradził sobie bardzo dobrze. I jeżeli ktoś szuka właśnie taniego AI, jeżeli korzysta z agentów, to ja naprawdę polecam zapoznać się z tym GLM-em 5.3 Flash i sprawdzić sobie. Szczególnie, że Z.AI też ma takie plany abonamentowe. Jeżeli ktoś nie chce na przykład doładowywać konta na Open Routerze czy tam no US Researchu, tylko chce sobie po prostu opłacić jakiś tam abonament i z tego korzystać, to tam od $18 zdaje się, zaczyna się ten abonament i można sobie sprawdzić tak na przykład przez miesiąc i zobaczyć, czy to się w ogóle wam opłaca, czy często wpadacie w limity, czy nie. Ja podejrzewam, że na tym modelu flashowym GLM 5.3 Flash nie będzie to jakieś takie bardzo częste. Oczywiście też wszystko zależne jest od tego, ile gdzie tam i kto koduje. Także no, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. I ten model jest z tak zwanymi otwartymi wagami, więc każdy może sobie go pobrać, no ale tu już wchodzimy w temat sprzętu, który no nie jest najtańszy, jeżeli chcielibyśmy taki model zahostować sobie lokalnie. To właśnie gdzieś dziś czytałem, że te Maki Studio z jakąś tam największą ilością RAMu dostępną, to one taki model byłyby w stanie udźwignąć, ale nic mniej. Więc no, nie na przeciętną kieszeń, ale kiedyś mówiło się o takich komputerach, które są w stanie udźwignąć te otwarte modele pokroju, no nie wiem, Kimika 3, którym się ostatnio wszyscy zachwycali, że to się liczy w milionach dolarów. A no taki Mac, nawet Mac Studio, no to się już nie liczy w milionach dolarów, to się liczy tam powiedzmy w dziesiątkach tysięcy dolarów. To już jak ktoś bardzo by chciał i bardzo potrzebował, to nie jest cena zaporowa. Jeżeli ktoś używa AI jako takiego narzędzia hobbystycznego, no to wiadomo, że sobie tego nie kupi. Ale gdyby miał pomysł na biznes i chciał wykorzystywać sztuczną inteligencję do tego, to już jest w zasięgu.
0: Wiecie, bo ja się zastanawiam, no bo myślę, że to jest być może pomysł nawet na jakiś projekt, nawet Udiny, właśnie coś w rodzaju, dobra, słuchajcie, robimy jakieś audiodeskrypcje, robimy coś w rodzaju, tak jak jest Be My AI, tylko że no, zupełnie lokalnie, zupełnie u nas, że to wszystko mamy pod kontrolą i tak dalej, i tak dalej. Bierze to jakaś, powiedzmy, fundacja, czy jakaś firma, czy jakieś coś, jakiś podmiot, jakieś stowarzyszenie, nieważne, no to ja sobie wyobrażam scenariusz, w którym miało prawo by to przejść i dałoby się to zrobić. I to był już na tyle jakby sensowny model, że dałoby się tego używać, jakby no da się, tak?
2: Tak. Chyba. To znaczy, wiesz, tu jest jeszcze też inna kwestia i jak ludzie piszą o tym, że taki na przykład Mac Studio to jest coś, co pozwoli nam na pracę na takim lokalnym modelu, to na przykład jeżeli chcielibyśmy to finansować w ramach jakiegoś projektu, no zakładam, że taki projekt na przykład to byłoby coś, co byłoby udostępnione ludziom. I tu zachodzi moja pewna obawa, jak na przykład to by działało z jakimś tam przetwarzaniem równoległym. Tu się obawiam, że mógłby być problem, że na przykład dla naszych własnych
0: potrzeb... Znaczy, ja nie mówię, że to ma pomysł Mac Studio, bo wiesz... Podejrzewam, że gdyby kupić jakiś sprzęt z dedykowanymi tymi kartami serwerowymi graficznymi, są to takie stacje. I wiesz, i to nawet jakby to kosztowało, nie wiem, 80 tysięcy złotych, ale to jest coś, na co wyobrażam sobie, że nawet Unia dałaby być może pieniądze, gdyby się to sensownie jakoś uzasadniło właśnie, że to wszystko się odbywa w Europie, że tu nie ma jakiegoś danych, które sobie podróżują między kontynentami, coś tam, coś tam, coś tam, że to jest wszystko wspieranie jakieś tam i tak dalej, i tak dalej. No wyobrażam sobie, że ktoś mógłby coś takiego zrobić, choć nie jest to najłatwiejszy sposób, ale to już nie jest tylko tak, że albo trzej najwięksi gracze, którzy są w jednym kraju, no tylko być może da się coś gdzieś jakoś. Na razie to jest coś gdzieś jakoś, ale no... Coraz bardziej.
2: Tak, i też ja naprawdę polecam wszystkim tym, którzy interesują się sztuczną inteligencją, żeby zainteresowali się tymi otwartymi modelami, bo taki na przykład właśnie OpenRouter pozwala na korzystanie z różnych modeli za darmo. Jest ten tak zwany tryb stealth, na którym właśnie działało to OX Alpha. Czyli to jest taki tryb, w którym co jakiś czas pojawia się jakiś model, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kto, nie wiadomo gdzie, co i jak, po prostu wypuszczają nowy model na kilka dni, macie, potestujcie, pobawcie się, ale my uprzedzamy, że my na przykład będziemy wykorzystywać te dane do treningu naszego modelu, albo do jakiejś diagnostyki i tak dalej, i tak dalej. Każdy dostawca tej sztucznej inteligencji, na przykład właśnie, który puszcza ruch przez OpenRouter, no to po prostu daje taką informację. Co on z tymi danymi robi? Czy tam, jaka jest polityka zbierania tych danych? Czy zbiera, czy nie zbiera, a jeżeli zbiera, to do czego? Więc no, w takim prywatnym użytku to naprawdę czasem można trafić na bardzo fajne promocje, a nawet jeżeli ktoś chciałby korzystać tylko z tych darmowych modeli, to one wiadomo, że będą ileś generacji wstecz, to co oferuje OpenRouter w tym momencie za darmo, ale może i to da się do czegoś wykorzystać. Ja dziś na przykład testowałem taki otwarty model. On się nazywa bodajże coś z kotem, to było Long Cat? Chyba Long Cat. On ma generalnie okno kontekstu 1000 tokenów. I to jest model, który wykorzystuje się do kodowania. No po polsku to on mówił i odpowiadał tragicznie. To rzeczywiście jak taki typowy przedstawiciel właśnie państwa środka, który przyjeżdża do Polski i próbuje coś do nas mówić. To bardzo mi się to z tym skojarzyło. Ale próbował. To, co go poprosiłem, jakoś zrobił. Bo też trzeba pamiętać o jednym. Te wszystkie modele, których używamy z naszymi agentami, to wcale też nie do końca musi chodzić o to, żeby one były bardzo mądre. Lepiej, żeby one były sprytne i potrafiły kojarzyć różne fakty, bo też wcale nie chodzi o to, żeby one były specjalistami w każdej dziedzinie. Bo przecież człowiek to też tak nie działa. Jeżeli na przykład ja każę modelowi pisać kod, to czy on musi wiedzieć już w sobie, jak się programuje? Nie. Ja mu mogę podpiąć serwer MCP na przykład do Context 7 i tam on dostanie dokumentację danego języka programowania. On musi mieć jakby tę ogólną wiedzę, jak się w danym języku programuje, że na przykład w Pythonie są wcięcia, że gdzieś tam powiedzmy są takie i takie metody, jakie mogą być pułapki korzystania z różnych rozwiązań, tego typu rzeczy. A czy on musi wiedzieć, że na przykład, nie wiem, w najnowszym Pythonie to zmieniło się to, to i to? Ja podejrzewam, że wielu programistów to nawet tego nie wie. Zerkną sobie do dokumentacji i wtedy wiedzą, jak ich coś zaskoczy. Więc to też nie chodzi o to, że te modele muszą mieć bardzo rozległą wiedzę zawsze. To jest też nasza rzecz w tym, żeby im podać odpowiednie dokumenty, żeby podać im odpowiednią wiedzę, z jakiej oni mają czerpać. No i kiedy taką wiedzę im podamy, to spokojnie jakiś mniejszy model jest w stanie też nam zrealizować jakieś zadanie. Tu bardziej mam wrażenie, że chodzi też o ten poziom rozumowania, żeby z tym sobie te modele radziły lepiej i żeby kojarzyły fakty. Także dla tych wszystkich, którzy narzekają, że się im bardzo szybko wyczerpują limity gdzieś tam na GPT czy na Cloud Code, no ja proponuję się pobawić, potestować przynajmniej. Nie spodoba wam się, to zawsze możecie sobie wrócić do tych marek zachodnich, już sprawdzonych w boju, jakoś tam, ale przynajmniej, żeby się zainteresować i potestować, co to jest w ogóle warte, bo tu się naprawdę zaczyna dziać ciekawie.
0: No to kontynuujmy jeszcze tematy około sztuczno-inteligencyjne, tym razem no ten słynny, najsłynniejszy model i najsłynniejsza firma, która się zajmuje modelami językowymi. OpenAI przywraca 5-godzinne limity, czyli no właśnie, może niektórzy nie wiedzieli, że w ogóle zostały zdjęte, ale znowu się pojawiają.
1: Tak, tutaj dwie nowości dotyczące chata GPT. To będzie króciutko. No właśnie pierwsza informacja jest taka, że dla planu chat GPT Plus, czy to jest ten za około 100 zł, powróciły 5-godzinne limity, które od jakiegoś czasu były zdjęte, ale niestety zostały one przywrócone. Czyli no mamy w ramach takiego abonamentu dwa takie limity, które możemy przekroczyć. Pierwszy, no to jest właśnie ten limit 5-godzinny. On się recytuje co 5 godzin, jak wskazuje jego nazwa. Jeszcze nie miałem takiej dłuższej sesji kodowania po tym, jak ten limit został przywrócony, więc nie wiem, jak łatwo można ten limit przekroczyć. A drugi limit to jest limit tygodniowy, który, no właśnie jak wskazuje nazwa, resetuje się co 7 dni. No, OpenAI co jakiś czas też rozdaje takie resety, które możemy wykorzystać, kiedy ich potrzebujemy. One są jakieś z reguły około miesiąca ważne i takich limitów chipów takie resety też można wykorzystać. Ewentualnie też możemy sobie dokupić, jeśli bardzo byśmy potrzebowali, a taki limit przekroczymy, kredyty. Natomiast no wtedy płacimy jakby za użycie i no i taki cennik już na pewno nie jest aż tak atrakcyjny. Dlaczego to zostało zrobione? No po pierwsze po prostu, żeby rozłożyć obciążenie na serwerach OpenAI, no bo tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, takie modele no jednak wymagają dużej mocy obliczeniowej, żeby je uruchamiać. I jednak no po prostu dlatego też to zostało zrobione. A drugi powód, jaki podała firma, to jest troska o użytkowników. Chodzi o to, że po prostu no, bardzo często osoby, które korzystają z tego ChatGPT Plus, to nie są użytkownicy bardzo zaawansowani i oni po prostu bardzo często mieli taką sytuację, że po prostu bardzo szybko wykorzystywali taki cały tygodniowy limit w ciągu jednej sesji, co no, da się zrobić, ale to też no, na pewno kilka godzin trzeba byłoby tak bardzo, bardzo intensywnie non-stop pracować w tych modelach, żeby mam wrażenie ten limit wykorzystać. No ale na tyle dużo osób to robiło, że po prostu OpenAI stwierdziło, że to też jest dobry powód, żeby to zrobić. Czy tak, no, bardzo dużo osób tak faktycznie im później narzekało na suporcie, tego się pewnie nigdy nie dowiemy.
2: Ja stawiam na to, że ta druga opcja i to drugie tak. tłumaczenie to jest po prostu tak. no, powiedzenie w inny sposób, że ci użytkownicy za bardzo właśnie obciążali infrastrukturę.
1: Zwłaszcza, no. Zwłaszcza, że na planach wyższych, tych za $100 i 200, to zdjęcie tych 5-godzinnych limitów na najbliższe kilka miesięcy pozostanie. Bo tamte limity też były i one też będą, na pewno będą wyższe niż w tym planie Plus. Natomiast tutaj, no, nie wiemy, kiedy one wrócą, ale jak obiecało OpenAI, no to przez najbliższe kilka miesięcy na tych wyższych planach tych limitów nie będzie, więc jak ktoś bardzo często będzie je napotykał, no to jest zawsze druga opcja, dać im więcej pieniędzy. No więc właśnie. No właśnie, pewnie o to chodzi. Natomiast druga rzecz dotyczy aplikacji ChatGPT na Maca i to jest informacja, którą nam dzisiaj podesłał Maciek jeszcze. Mianowicie, gdyby ktoś chciał Godexowi dać dostęp do swoich wiadomości, to pojawiła się oficjalna wtyczka od OpenAI, która nam to zrobi. Natomiast jak to jest zrobione, to jest też ciekawe. No tutaj w ogóle nie OpenAI to ostatnio walczy w sądzie z Applem, tam no między innymi przez to, że no Apple jednak zdecydowało się nie skorzystać z ich modeli, żeby uruchomić tą swoją nową Siri, no tam generalnie trwa batalia. No generalnie zewnętrzne aplikacje nie mają takiego łatwego dostępu do wiadomości na Macu. Tutaj mówimy o wiadomościach SMS, RCS i tak dalej, czyli no tutaj przez to, że Maci pewnie mamy na 90% spięte z iPhone'em do wszystkich wiadomości, no aplikacje normalnie do nich dostępu nie mają, no chyba, że mają po prostu nieograniczony dostęp do dysku. I właśnie tak ta wtyczka działa. Gdyby ktoś zdecydował się dać Godexowi dostęp do wiadomości i zainstalujemy sobie tą wtyczkę, no to wtedy musimy przyznać Godexowi pełny dostęp do dysku i jeszcze dodatkowo uprawnienia do dostępności. I wtedy możemy sobie normalnie, Godex może z wiadomości korzystać, natomiast każde takie zapytanie tej wtyczki będzie wiązało się z przyznaniem uprawnienia przez użytkownika. OpenAI stwierdziło, że to jest na tyle wrażliwe uprawnienie, że po prostu no, tak to będzie wyglądało. I zresztą słusznie, natomiast no, ja myślę właśnie też przez to, jakie uprawnienie musimy dać, no to no, bardzo bym się zastanowił, czy aż tak bardzo chcemy właśnie dać tutaj dostęp do wiadomości. Swoją drogą Apple też jest świadome, że taki pełny dostęp do dysku i do ułatwień dostępu jest bardzo, może dać dostęp do bardzo wrażliwych informacji, bo w macOS 27 to jest taka trochę dygresja, ale ja się z tym napotkałem i pewnie prędzej czy później kto też napotka, więc myślę, że już teraz warto o tym wspomnieć. To uprawnienie ma inną nazwę. Kiedyś się właśnie mówiło, że to jest po prostu dostępność, tak się to nazywało. Natomiast teraz to uprawnienie i to też jak właśnie jakaś aplikacja poprosi o niedostęp, to ostrzeżenie wygląda no, bardziej tak poważnie i no, nie chcę powiedzieć przerażająco, ale daje do myślenia, bo teraz to uprawnienie nazywa się jak oni to nazwali? A chyba tutaj po prostu coś cały czas nazywa automatyzacją, natomiast przy pierwszym przyznaniu tego uprawnienia dostępności, no to jakby to ostrzeżenie, które dostajemy, mówi nam, że taka aplikacja będzie miała praktycznie nieograniczony dostęp do naszego komputera, w tym będzie w stanie wysyłać wiadomości, mieć pełen dostęp do dysku i tak dalej, więc tutaj Apple też wie, że no te uprawnienia są no, dość potężne i gdzieś te monity w macOSie 27 zostały zmienione, żeby gdzieś to użytkownikom nakreślić. No mniej więcej jeśli ktoś z GPT korzysta, no to taką wtyczkę można sobie zainstalować, no i też musicie pilnować tego, że możecie, jeśli korzystacie z tego planu plus, tutaj głównie chodzi o aplikację, bo strona ma osobne limity, a możecie ten 5-godzinny limit teraz napotkać.
0: I teraz jeszcze jedna taka wiadomość dotycząca też dużej firmy, czyli Amazon, który no cóż, też podwyższa ceny.
1: Tak, i tutaj też będzie stosunkowo krótka informacja, też co jest w pewnym sensie związane ze sztuczną inteligencją w sumie, bo jest to związane z rosnącą ceną głównie pamięci, dysków, RAM i tak dalej. Amazon po prostu podniósł ceny praktycznie wszystkich swoich elektronicznych produktów. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że my w Polsce nie odczujemy tych podwyżek tak bardzo, jak osoby na przykład w Stanach Zjednoczonych, niemniej jednak w Polsce te podwyżki też po cichu zostały wprowadzone. Ja tutaj podlinkowałem artykuł na portalu The Verge, gdzie mamy te podwyżki wymienione, natomiast też posprawdzałem te ceny w Polsce i teraz wam po prostu przeczytam, jakie te polskie ceny są dostępne. Zaczynając od produktów, które myślę, że was będą interesowały najbardziej, czyli są to głośniki Echo, które no, w Stanach bardzo podrożały, dużo bardziej niż w Polsce, bo tam podrożały o prawie 40%. Natomiast w Polsce kiedyś głośnik Echo od piątej generacji tak bez promocji kosztował 329,99 zł, a teraz kosztuje 409,99, więc tutaj podwyżka jak najbardziej jest, natomiast te głośniki bardzo często są dostępne na promocji, więc ja bym generalnie nawet przed tymi podwyżkami na promocję poczekał pewnie na czarny piątek, prawdopodobnie no, te głośniki będą znacznie przecenione. No w Stanach ten głośnik podrożał z $50 do prawie 80, więc tam ta podwyżka jest dużo bardziej tkliwa. Podobnie zresztą jak podstawka do telewizora Fire Stick TV 4K, który to też właśnie podrożał z $40 do prawie 80, więc ta podwyżka no, tam jest no, też znacząca. Natomiast w Polsce ten Fire Stick kiedyś kosztował 380 zł, więc też już wcześniej kosztował w sumie wyżej. Drożej, a teraz będzie kosztował $500, więc to już jest podwyżka 120 zł, całkiem dużo, ponad 30%. Podrożały też wszystkie czytniki Kindle, no one akurat udźwiękowione dla nas nie są, więc to może nie jest tak istotna kwestia, natomiast jakby ktoś, może dla kogoś chciał kupić, zastanawialiście, no to tutaj te podwyżki są też tkliwe, to trzeba sobie powiedzieć, bo na przykład taki podstawowy 16-gigabajtowy Kindle, który kiedyś kosztował 520 zł, kosztuje teraz 739. Kindle Paperwhite 16 GB ma taki lepszy wyświetlacz, wcześniej kosztował 800 zł, teraz kosztuje 970. Edycja Signature Edition to chyba ma po prostu jeszcze lepszą specyfikację, no to tutaj podwyżka mamy podwyżka o 250 zł z 80 zł do prawie 1200. Generalnie te wszystkie Kindle podrożały. To no właśnie największe podwyżki dotyczyły Fire Sticka i Kindle, natomiast no Echo Dot od jakichś 25% też podrożał. Także no tutaj też mamy taką, jak to ładnie teraz firmy lubią co nazywać, po prostu mamy fajną taką korektę cen. I to pewnie nie jest koniec, też na przykład ze świata gier Nintendo w przyszłym tygodniu też o $50 podnosi ceny konsoli Switch 2 między innymi, więc no niestety po prostu wszystko drożej, pomału.
0: No i otwieraliśmy technikalia newsem na temat Apple. Zamkniemy technikalia i prawdopodobnie cały tyfloprzegląd. Również newsem na temat Apple, natomiast już z nieco innej dziedziny, bo chodzi o aplikację zdrowie i wyniki badań, które tam będzie można przenieść, niektóre łatwiej importować.
1: Ale to jest bardzo fajna rzecz, no bo aplikacja zdrowie to nie tylko miejsce, gdzie sprawdzamy sobie na przykład ile kroków zrobiliśmy, bo tam też właśnie możemy różne wyniki badań sobie monitorować, jeśli mamy na przykład sprzęty, tam można też różne parametry, tak typu wagę, nasze tętno, ciśnienie monitorować. I też jeśli nasze przychodnie, nasze laboratoria odpowiednio te wyniki udostępniają, no to powinniśmy być w stanie je też do aplikacji zdrowie zaimportować. Niestety w Polsce no, z tych standardów przestrzegane nie są i rezultat jest taki, że tak łatwo tych wyników sobie zaimportować nie możemy, no i co za tym idzie na przykład też one dla nas mogą być mniej dostępne. Na szczęście istnieją sposoby, żeby sobie z tym poradzić i tutaj pozwolę sobie po prostu zacytować to, co zostało niedawno opublikowane w skrócie dostępności, bo myślę, że to może być bardzo przydatna informacja o portalu labkarta.pl, który niedawno wystartował. Jest to generalnie darmowy portal, który właśnie nam pozwala jakiekolwiek wyniki badań, które sobie pobraliśmy, skonwertować w taki sposób, żeby one do aplikacji zdrowie się zaimportowały. A jak to dokładnie działa, no to teraz możemy się właśnie dowiedzieć z tego tekstu. Apple Zdrowie potrafi przyjmować wyniki laboratoryjne w formacie Smart Health Card, ale polskie laboratoria nie przekazują ich w ten sposób. Standardem pozostaje plik PDF pobierany z konta pacjenta. Smart Health Card jest jednak standardem otwartym, więc kartę można wygenerować samodzielnie, co robi bezpłatna labkarta.pl. I to jest też zresztą adres tej strony. Pisze się dokładnie tak, jak to przeczytałem, właśnie labkarta.pl. Jest to hobbystyczny projekt Jakuba Misiury. Narzędzie działa jako strona internetowa bez konta i logowania na iOS, iPadOS, Windowsie i Macu. Dostępna jest też wersja angielska. Przetwarzanie odbywa się lokalnie w przeglądarce. To jest też, myślę, kwestia kluczowa, no bo generalnie dane zdrowotne są danymi wrażliwymi. Ale dokładniejszy Paddle OCR przy pierwszym użyciu pobiera około 15 MB modelu. To jest dobry silnik, to ZDSR na przykład też z niego korzystając, generalnie silnikiem chwalonym. Po załadowaniu strony i modelu internet można odłączyć, natomiast sieci wymaga podpis dający zielony znacznik weryfikacji. Apple Zdrowie przejmuje również kartę bez tego podpisu. Tego pewnie tam się jakoś inaczej będzie wyświetlała. Wyniki można odczytać z pliku PDF lub zdjęcia za pomocą Tesseracta albo Paddle OCR. To są właśnie silniki do rozpoznawania tekstu. Wybrać badania z listy i wpisać wartości ręcznie lub skorzystać z polecenia przygotowanego dla wybranego czatu AI. Czyli jakby też ktoś chciał skorzystać z modelu językowego, no natomiast tutaj to nie wiem, jak to będzie z dokładnością, bo ponoć dobrze właśnie. Bo czytając dalej, pierwsza ścieżka działa najlepiej z czystymi plikami PDF z diagnostyki lub Alabu. Czyli to jest po prostu ta metoda OCR, gdzie wyładujemy plik PDF, a trzecia zwykle najskuteczniej odczytuje dane, lecz wymaga powierzenia pliku zewnętrznej usłudze. Tutaj chodzi o usługi AI. Lista obejmuje 154 badania w 17 kategoriach, od morfologii, lipidogramu, po witaminy oraz markery nowotworowe. Po wygenerowaniu karta otwiera się na iPhone'ie, a aplikacja Zdrowie proponuje dodanie każdego parametru jako osobnego pomiaru z datą, normą i wykresem trendu. I to jest właśnie o tyle fajne, że później takie wykresy na przykład możemy sobie z voiceoverem odczytać, czy to w wersji audio, czy po prostu one mogą być nam podsumowane. Dane z różnych lat tworzą wspólną historię, ale pojedynczego parametru nie można później usunąć bez skasowania całej karty z danego dnia, o czym też myślę, że warto pamiętać. Dla użytkowników VoiceOver oznacza to przejście od osobnego pliku PDF z dostępnością, których wiadomo jak to jest, do uporządkowanych danych w systemowej aplikacji Zdrowie z historią i porównaniami, no bo też nam Zdrowie bardzo fajnie później może trendy pokazywać. Autor nie deklaruje dostępności strony, dlatego sprawdziliśmy ją samodzielnie z NVDA. Wprowadzenie, wyszukiwanie i opisane pola działają z czytnikiem ekranu. Lecz nie sprawdzaliśmy postępu automatycznego OCR ani całej drogi do do pobrania gotowej karty. Więc jakby ktoś chciał sprawdzić, no to myślę, że może być warto. Problemem pozostaje napis wybierz plik, który uruchamia wybór pliku, ale w kodzie jest zwykłym tekstem bez roli i nazwy. Czyli po prostu no, mamy taki tekst, na który musimy nacisnąć Enter i jak na niego naciśniemy, to się otworzy po prostu okienko wybierania plików. Normalnie możemy ten plik PDF wskazać. A opisy trzech sposobów wprowadzania danych nie znajdują się pod nagłówkami, mimo tych niedogodności. Może to być ciekawa propozycja, szczególnie dla osób już korzystających z Apple Zdrowie. I właśnie pod tym chciałbym się podpisać, no bo faktycznie wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawa opcja, zwłaszcza, że no z dostępnością tego typu usług jest różnie, a tutaj faktycznie dostajemy te dane później w takim bardzo fajnym, rozdębnym interfejsie, który nam też będzie w stanie później takie dane łatwo porównać, co też możecie przydać w późniejszych wizytach lekarskich. Tak, możemy później z aplikacji Zdrowie taki raport wygenerować, który będzie brał pod uwagę poprzednie badania i to też myślę, że może być bardzo przydatne.
0: No i to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym

0: tak, normalnie we wtorek, także za troszkę mniej niż tydzień prawdopodobnie.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: Wita Janusz Rutkiewicz. Dzisiaj zajmę się pakietem oprogramowania pod wspólną nazwą GoodFuel. Pakiet ten przeznaczony jest do tego, iżby niewidoma osoba mogła korzystać w pełni z zapisu nutowego przeznaczonego dla osób widzących po przetworzeniu tegoż na Braille'a. W skład tegoż pakietu wchodzi oprogramowanie do skanowania zapisu nutowego, a także nutowego wraz z tekstem, na przykład dla śpiewaków, lub samego zapisu nutowego. Drugi program jest przeznaczony raczej dla osób słabowidzących lub widzących i ten służy do poprawiania pozyskanego materiału w procesie skaningu. Trzeci program to jest już przeznaczony dla osób niewidzących i akurat tą wersję, którą ja w tej chwili na dysku posiadam, wyposażono tylko w nakładkę tegoż, a jest to program do edycji zapisu dźwiękowego w postaci tymczasowego zbioru MIDI, gdzie można spokojnie poprzez użycie nakładki dołożonej do oprogramowania GoodFuel korzystać w pełni ze skrótów klawiszowych i obrabiać materiał dźwiękowy w postaci nut, przetwarzając jakieś niedoskonałości, błędy itd., itd. Kolejny program to jest już bazowy. Ten nosi nazwę wprost GoodFuel i on służy do tego, byśmy mogli przetworzyć to na zapis taki, jak będzie później wynikowym zapisem brajlowskim. Przetransportowujemy materiał rozpoznany na skanerze po poprawkach do programu GoodFuel i następnie przy użyciu następnegoż programu dołączonego też do pakietu, który jest identyczny do tych,

0: używane są przy drukarkach brajlowskich, dołączanych zresztą, producenci powinni to dostarczyć, żeby można było zaimportować materiał czarnodrukowy, patch Word, Excel i tak dalej, i tak dalej. Tam to przetransplantować na Braille'a i wypuścić na drukarkę, żeby mieć wytłoczone to w postaci zapisu brajlowskiego. Ten tutaj program dołączony do tegoż pakietu jest właśnie przygotowany do tego, iżby potrafił przetworzyć zapis nutowy na postać brajlowską. Do tegoż programu, żeby niewidomy mógł robić poprawki już na gotowym materiale rozpoznanym, potrzebny jest program, który jest obsługiwany poprzez właśnie dołożoną nakładkę do niego, czyli Cakewalk. I wtedy materiał nutowy wyeksportowany do zapisu MIDI możemy sobie spokojnie, nie widząc, obsłużyć, dlatego że wszystkie ścieżki zapisu nutowego będą nam dostępne, skróty klawiszowe do wszystkiego działają. Jak to działa, postaram się przedstawić. No i teraz zaczynamy zabawę. Pierwsze, najistotniejsze z tego wszystkiego pakietu to jest program pod nazwą Sharp Eye. Na polski tłumacząc byłoby to ostre oko, tak to jakoś dziwnie nazwano, no ale tak się to nazywa. I teraz, co ten program może? On może właśnie rozpoznawać nam czarnodrukowy zapis ze skanera, przetwarzać na postać taką, którą w następstwie po odpowiednim przygotowaniu możemy jako wynik finalny wysłać na drukarkę brajlowską w postaci notacji muzycznej. No i przejdźmy teraz na pulpit. Jestem teraz Sharp Eye 2. Stoję na tejże nazwie, naciskam Enter. No i teraz jesteśmy już na otwartym oknie tegoż programu do skanowania. Jak teraz staniemy na tym okienku po otwarciu, to żaden skrót klawiszowy nie działa. Żaden, dlatego że stoimy na oknie takim, które jest przeznaczone do tego, iżby na nim robić poprawki. Tutaj się na tym oknie po starcie programu pojawi nam zapis nutowy w postaci obrazu, ewentualnie zapis nutowy z tekstem. Żeby teraz można było używać skrótów klawiszowych, to musimy nacisnąć sobie Ctrl i tabulator. Teraz po raz naciśniętym takim skrócie klawiszowym jesteśmy na oknie, przeszliśmy do okna tam, gdzie będziemy mogli używać skrótów klawiszowych. No i teraz zajmijmy się menu tego programu. Żeby się dostać do menu, no to zaczniemy od przycisku Alt i dociśniemy literę F. Pierwsze jest File menu i otwórz obraz. Dokładnie. Po co to jest? Ano jest to po to, że możemy sobie materiał nutowy zeskanować na dowolnym OCR-ze. Warunkiem jest tylko to, iżby był on skanowany w postaci czarno-białej, powtarzam, i do tego ustawiona rozdzielczość 300 dpi. Jeżeli ktoś nam by taki materiał chciał skanować, no to jeszcze musi wziąć poprawkę na to, iżby ustawić prawidłowo jasność. Automatyczna jest dobra, ale przy zapisie nutowym w czarnym druku, ponieważ zapisuje się na pięciolinii to, no to odstępy między liniami, ich grubość, te linie, które są właśnie w pięciolinii, nazywamy belkami. i one są różne, różnie mogą być przedstawione na wydruku. Nieraz są grubsze, nieraz cieńsze i tak dalej, i tak dalej. Przerwa między nimi powinna być na 20 pikseli. Jeżeli jest mniejsza albo jest większa, no to możemy mieć problem z prawidłowym rozpoznaniem różnego rodzaju parametrów. W związku z powyższym, ten, kto by nam skanował to na przykład w FineReaderze, bo można partyturę jakąś zeskanować w postaci czarno-białej, a nie w postaci odcieni szarości, dlatego że później musimy to przetworzyć na taką postać, iżby można było skorzystać z transpozycji tego do Braille'a lub też wprost do zapisu MIDI. W związku z powyższym trzeba będzie użyć tego programu, żeby to zrobić, a ten program innych barw nie rozpoznaje, tylko zapisy czarno-białe. Zresztą w nutach do czego nam są potrzebne inne kolory? Do niczego. Dlatego takie są zalecenia. I ta pierwsza opcja, image, żeby otworzyć, czyli otworzyć obraz, pozwala nam na to, iżby otworzyć jakiś obraz zeskanowany przez kogoś, zapisany do formatu TIFF, jeszcze raz powtórzę, TIFF lub BMP, czyli bitmapy. Tylko te dwa formaty mogą być przetransponowane później tutaj, w tymże programie, które i tak musimy tu w nim rozpoznać, dlatego że on potrafi właśnie nuty nam pokazać, inne nie, po prostu zrobią z tego sieczkę. No i tutaj możemy teraz otworzyć jakiś obraz, czyli pierwsza pozycja to jest otwórz obraz. Druga pozycja, którą teraz usłyszeliśmy, służy do tego, iżby otworzyć nasz skaner. Nasz skaner, i to się naciska literą Q. Jeżeli naciśniemy Alt F, do file wejdziemy i naciśniemy Q, no to otworzymy nasz skaner. Jakbyśmy tutaj teraz zrobili Q, no to jeżeli skanera nie mamy jeszcze przypisanego, to wejdziemy do tego, co za chwilę będę opowiadał, czyli do możliwości wyboru skanera, czyli źródła Twain. I tutaj, jeżeli mam już gotowy skaner, a w tej chwili tak zrobiłem, że mam swój hapek, jeżeli bym nacisnął, wchodząc Alt F i od razu Q, to od razu wchodzę do skanowania. Do skanowania. Za chwilę o tym opowiem, co tam należy porobić. Teraz schodzimy w dół do tego momentu, gdzie będziemy mieli pozycję do wyboru skanera. I tu jest Select Twain, czyli Alt F i litera T prowadzi nas wprost do tego, iżby wybrać sobie źródło, z którego będziemy korzystali, jaki skaner będziemy używać. I raz wskazany, już jest zapamiętany. Tu się nie robi tak, że trzeba to zapisać, żeby on to zapamiętał. Raz przypisany, już będzie działał. Czyli tu w tej pozycji robimy wybór skanera. Kolejna pozycja w dół. Save image, czyli zapis obrazu. Po zeskanowaniu możemy tego nie rozpoznawać i zapisać. On tam nada swoje rozszerzenie. Znowu jest zapis obrazu. Następne jest otwarcie muzyki. Czyli po rozpoznaniu możemy sobie muzyczkę zapisać. I zapisać ją można właśnie z rozszerzeniem LIME. LIM się pisze, rozszerzenie takie. I to jest do tego, iżby można było później robić poprawki przed wysłaniem tego do translacji przez Godwill, na drukarkę. Tam osoba słabowidząca lub widząca będzie mogła jeszcze dokonywać poprawek na partyturze. Czyli do tego to służy. I to jest, pierwsze to jest otwórz muzykę, jeżeli mamy jakiś zapis właśnie, to do otwierania. Tu jest pozycja zapisz muzykę i jeżeli wybierzemy to, save music, to doda rozszerzenie takie jak ten skaner ma nasz, czyli z rozszerzeniem i. I takie rozszerzenie będziemy mieli. I teraz jest zapis muzyki jako. Czyli można wskazać, jak tą muzykę chcemy zapisać. Z jakim rozszerzeniem. A rozszerzenia mamy Lime. Rozszerzenie mamy NIV. NIV, tak się pisze. Oba formaty są możliwe do przetwarzania później w programie, który jest w pakiecie pod nazwą Lime właśnie. I tam można je obrabiać. Następna sytuacja jest zapis wyniku rozpoznanego nutowego zapisu do formatu MIDI. I pierwsza to jest zapis. Normalnie zapisujemy, to się zapisze. Zapisz jako, kolejna pozycja. No i to jest znowu. On i tak nada takie rozszerzenie. W każdym razie jest zapisz i zapisz jako. I teraz jest zapisz i otwórz. Jeżeli to wybrałbym, to wtedy od razu będę mógł to otworzyć we wskazanym programie. W jakim? Jaki sobie z tym skanerem stowarzyszę do poprawiania. Domyślnie w tej chwili jest wybrany Lime. No i tutaj ruszyłem strzałką jeszcze raz i mamy znowu, wróciliśmy, czyli trzy pozycje są. Zamykamy to pod menu. I tu jest z kolei znowu kolejny format, o których mówiłem. Format NIV. I tak samo jest. Zapisz jako. I zapisz i otwórz. Czyli zapisuje tymczasowo i otwiera w programie, który do tego stowarzyszymy. No i po prostu tutaj dokonujemy zapisu jako NIV i otwiera się natychmiast edytor, w którym będziemy mogli to poprawiać. I teraz jest kolejna pozycja muzyk XML. Czyli zapisać można tutaj to do pliku XML w Wordzie, na przykład można to później otworzyć. Pierwsza pozycja jest zapisz. Zapisz jako. I teraz ta pozycja, którą tutaj w tej chwili trafiłem, to jest play. No i co to nam daje? Ano daje nam to, że jak rozpoznamy materiał dźwiękowy, czyli zeskanowaliśmy sobie, zrobiliśmy polecenie Alt i literę R do Read, klapniemy na tym Enter, bo to z automatu się nie uruchamia, no to zaczyna się proces rozpoznawania zapisu nutowego i tekstowego jednocześnie. Oczywiście tekstowy tutaj gadacz nam nie przeczyta, ale zapis nutowy możemy natychmiast odsłuchać, wykorzystując skrót klawiszowy Alt F i nacisnąć literę L. Jeżeli mamy syntezator MIDI sprzętowy w komputerze niewyciszony, poza tym w zapisie samym nie ma błędów po rozpoznaniu, i siła głosu jest nie niższa niż 64, to powinniśmy taką partię móc odsłuchać. I od razu będziemy wiedzieli, czy mamy błędy, czy nie. Do tego to służy. No i teraz to by było praktycznie rzecz biorąc z tej pozycji tyle, bo następna pozycja to jest exit, czyli wyjście. I znowu, jak będziemy szli strzałką dalej, to znowu jedziemy w kółeczko. Czyli to jest pierwsza zakładka pod menu File. Teraz przeszedłem z kursorkiem w prawo i jest następna zakładka do podglądu. I jest odwracanie w lewo o 90 stopni. W prawo, w lewo o 90 stopni. O 180 stopni można odwrócić obraz. Inwersja. Kasowanie miejsc. No i powtarzamy, czyli kasowanie i zaznaczanie. I teraz jest następna zakładka, przeszedłem już w prawo, bo to się będzie powtarzało. Teraz jesteśmy na pozycji, o której mówiłem, do rozpoznawania. Pierwsza to jest read. No i tutaj służy nam to do rozpoznania zeskanowanego materiału nutowego z czarnego druku. To tutaj, tak jak powiedziałem, stojąc na tym miejscu, gdzie można używać już skrótów klawiszowych po otwarciu programu, czyli Control Tabulator, przypomnę. I jeżeli już mamy materiał zeskanowany, to jak naciśniemy skrót klawiszowy Alt F i dociśniemy literę R, czy nawet Alt R można nacisnąć od razu też, Alt R, staniemy na pozycji Read i klapniemy Enter i zaczyna się proces rozpoznawania. Oczywiście pojawi nam się okienko. Okienko nam się pojawia natychmiast w czasie zatwierdzenia tegoż, które nas informuje, czy przyjacielu jesteś pewien, że chcesz rozpoznać obraz i porzucić ten, który jest w oryginale. Możemy to zrobić anuluj i proces rozpoznawania i tak będzie trwał. Celem tego, iżby można było rozpoznawać to powtórnie lub też, co dla niewidomych jest bardziej wygodne, zatwierdzamy to OK i tamten obraz zostaje usunięty, a tylko zostaje nam tekst wynikowy. Tekst wynikowy, jeżeli teraz używamy JOS-a, w JOS-ie, jeżeli zrobimy sobie sposób oznajmiania na wszystko, czyli insert i S, ustawimy tak, żebyśmy mieli wszystko, to wtedy będziemy mieli informację o tym, jaki procent został już rozpoznany. To jest pierwsza informacja, którą dostaniemy. I jeżeli pojawią się błędy, na przykład w rytmie, na przykład w kluczach, czyli basowy, wiolinowy i tak dalej, te klucze, które są w muzyce używane, następnie w czasie i oni tutaj nazywają to systemy, a chodzi o, ja to nazwę tak potocznie, ścieżkami, belkami, jak kto chce, niech to tak sobie nazwie, to te informacje dostaniemy od razu, jeżeli tam błędy były podczas rozpoznawania, to od razu dostajemy informacje, które miejsca należy szukać i poprawiać. Po skończonym procesie skanowania możemy sobie przystąpić do odsłuchania. Jeżeli błędów nie było, załóżmy, bo może być tak, że proces skanowania przebiegł poprawnie, żadnych błędów tam nie znalazł. Jeżeli były, to może były tylko w zapisie nutowym, że tam gdzieś sfałszowana nutka trochę jest czy coś, to później będziemy mogli sobie poprawić już inaczej, ale nie są tak znaczące one, żeby nie można było tego wynikowego efektu gdzieś zapisać już w postaci, no na przykład, zbioru MIDI. Batch process to jest przenoszenie tego pliku wynikowego. No i to są te dwie opcje tylko. jeżeli chodzi o rozpoznawanie. Teraz idziemy do opcji. Czyli tutaj mamy edycja muzyki. Edycja muzyki i to już wszystko, nie będę tego opowiadał nawet, tylko zademonstruję, jakie tu są możliwości. Dlatego, że tutaj niewidomy z tego nie skorzysta. Po prostu można tutaj pyknąć na coś, no ale są różnego rodzaju symbole, a to klucze, a to tak zwane belki, czyli te linie, na których nuty są, albo pomiędzy którymi są, i one mogą być źle tam skojarzone, nierówne i tak dalej, i tak dalej. I tutaj można wybierać różne rzeczy, gdzie się zabarwiają na odpowiedni kolor. Osoba widząca łatwo sobie z tym poradzi, bo jak coś jest nie tak, to jest czerwony kolor, a to przekręcony w lewo, a to coś tam i tak dalej, i tak dalej. To wszystko służy do właśnie edycji, że jeżeli coś tam zaznaczymy, możemy tu kopiować. Kopiowanie dalej, też jakbym to rozszerzył i tak dalej, to jest wszystko do poprawiania muzyki. Rekalkulacja tripletów, kasowanie ścieżek i tutaj można albo wszystkie, albo pojedyncze. Później łączenie ścieżek. No i wracamy z powrotem do tego, co już było. Następna zakładka, idziemy teraz z tej pozycji w prawo. Teraz idziemy na przeglądanie. Display. Zoom, czyli miejsce, jakie możemy oglądać. I tutaj możemy powiększyć to 50 razy, 100 razy. Small 25, medium 50%, large 100%. 100 razy, 50 razy, albo taka domyślna. Small 25, zoom image, simple editing, tutaj, jeżeli to na tym stoimy, to służy nam do tego, żeby wstawiać symbole, które są używane w muzyce, klucze, jakieś znaki synkopy i tak dalej, i tak dalej. Do tego to służy. Display image, czyli obrazy możemy sobie tutaj też edytować. No i to jest to powtarzane. I tutaj teraz jesteśmy już w opcjach. W jaki sposób ma być rozpoznawana muzyka? I opcje rozpoznawania tekstu. Dlatego też powiedziałem na początku, że ten program rozpoznaje zapis nutowy, ale także zapis nutowy w tekście. Jeżeli jest pięciolinia i jest tekst do tego, na przykład kolędy, jakieś tam partytury wokalistów, też potrafi to rozpoznać. Tutaj możemy poustawiać różnego rodzaju parametry, jak się ma to zachowywać. Jaki język będziemy używali? No, nie używa to języka polskiego. Jeżeli język polski ma być używany, a będziemy to później tłumaczyli na Braille'a, no to będziemy musieli używać kodu ASCII. Będziemy musieli używać kodu ASCII, żeby uzyskać polskie litery. Czyli tu są tylko te dwie opcje do rozpoznawania. I teraz jest pomoc. Mamy opcję MIDI, jak ma to być zapisywane. Jakie opcje tego zapisu NIF mają być? Jakie opcje do zapisu muzyki XML w XML-u? Co potrzebujemy, to musimy się nad tym zastanowić i tam pozaznaczać odpowiednie pola wyboru, bo to normalne pola wyboru się pojawią. Pozaznaczamy to i wtedy uzyskamy tam odpowiednie warunki, jakie sobie założyliśmy. Same window positions key. zapis okna. No i jesteśmy w tym początkowym miejscu. I czyli to już jesteśmy, poopowiadałem o tymże programie. To, co tutaj niewidomego interesuje, to powiedziałem. Pierwsze, odpalamy program. Na pulpicie ikona lub z menu start odszukujemy w podmenu Good View taki program, który się nazywa Sharp Eye. Odpalamy to. Po odpaleniu okna przechodzimy Control Tabulator na okno, gdzie będziemy mogli używać skrótów klawiszowych, dlatego że to jest program dwuokienkowy, a jak potrzeba, to i więcej można zrobić. No i na tym oknie, który po otwarciu się pojawia, to jest właśnie tu wyświetlany nam wynik skanowania w postaci obrazu. Natomiast musimy się przedostać na okno główne programu, gdzie mamy dostęp do skrótów klawiszowych. I wtedy niewidomego interesuje tyle. Alt F, wejście do menu plik. Jeżeli potrzebujemy wybrać po raz pierwszy skaner, litera T. Klapniemy Enter, wybieramy nasze źródło skanera. Wszystko dostępne, wszystko gada. Wybieramy źródło skanera, jakiego używamy. Z reguły jest tak, że można użyć tego sterownika Twain, gdyż będzie opowiadany. Patrz, plustek, hapek i tak dalej. Po prostu da się to obsłużyć. Ustawiamy tam nasz skanerek. Jeżeli potrzebujemy skanować już, mając już ten skaner i potrzebujemy skanować, to po naciśnięciu kombinacji Alt-F naciskamy literę Q i natychmiast wchodzimy, już bez potrzeby naciskania Entera, do skanuj. Skaner jest wybrany i teraz musimy tylko zdecydować, że potrzebujemy rozdzielczość czarno-biały obraz. Czarno-biały obraz ma być, rozdzielczość 300 dpi. Ustawiamy sobie zgodnie z zaleceniami tutaj przedłożonymi przez producentów, że w takiej jakości powinniśmy to skanować. Naciskamy następnie w wielu przypadkach skrót klawiszowy Alt-S działa i pozwoli nam uruchomić proces skanowania. Po zeskanowaniu nadal jesteśmy na oknie, gdzie były dostępne skróty klawiszowe, a tam, gdzie po wystartowaniu kursor nam stanął, pojawi się właśnie zeskanowany obraz tego, co było na szybie. No i teraz potrzebujemy rozpoznać, Alt-R naciskamy. Tutaj musimy potwierdzić Enterem i zaczyna się proces skanowania dokumentu już przez sam program w celu rozpoznania go. Rozpoznaje go i możemy sprawdzić sobie procent postępu w przypadku JOS-a, przełączając się na oznajmianie wszystko i wtedy będziemy słyszeli, ile procent rozpoznał, jaki to jest procent, ile mamy błędów, czyli w ilu pozycjach. Maksymalnie 4 są. 4 takie możliwości są, gdzie błędy mogą się pojawić, czyli w rytmie, rozpiętości ścieżek, że nie są równe, w kluczach. No i to już zresztą wcześniej mówiłem o tym. I po rozpoznaniu, jak mamy już wynik gotowy, zdarzyło się tak nam, że wynikowy efekt jest taki, iż nie usłyszeliśmy nic o błędach, no to możemy się zapoznać teraz z wynikiem tej naszej pracy, naciskając skrót klawiszowy Alt-F, naciskając literę L i jeżeli mamy syntezator w komputerze do odtwarzania dźwięku MIDI nie wyciszony do zera, tylko jest podniesiony odpowiednio, w głośnikach powinniśmy usłyszeć wynik naszej pracy, oczywiście jeżeli by to były zapisy partytury, skrzypiec, organ i tak dalej, nie liczmy na to, że takie coś usłyszymy. Usłyszymy po prostu normalne, syntetyczne piano. Ale słychać będzie. Za chwilę będzie demonstracja dwóch materiałów. Pierwszy dotyczył będzie zeskanowanego króciutkiego materiału nutowego z jakiejś tam dziecięcej książeczki, a drugi pozyskany ze strony internetowej, tylko rozpoznany fragment tego. Za chwilę to usłyszycie.
1: Spectre. Old tab, menu, Samicom menu, FP3, old tab, shot by tone, shot by old tab, FP3.

Pierwszy fragment, odsłuchany przed chwilą, pochodził wprost ze skanera, rozpoznany i odtworzony za pomocą skrótu klawiszowego Alt F i litera L. Teraz drugi fragment, rozpoznany z obrazu w postaci PDF. Przetworzone to zostało na format TIFF w innym OCR-ze, tylko tyle, żeby obraz czarno-biały uzyskać, i właśnie format TIFF lub BMP, następnie rozpoznany, a efekt za chwilę.

0: Teraz kolejny program, czyli Lime, wchodzący w skład tego pakietu. I tak jak już wcześniej powiedziałem, jest to program skierowany raczej dla osób słabowidzących lub zupełnie widzących, dlatego że to służy wprost do edycji zeskanowanego materiału w poprzednim programie. Więc teraz przejdę sobie na to okno, które już otworzyłem wcześniej, żeby nie było zbyt dużego gadania, i stoję już stoję na programie w tej chwili. No i pierwsza to jest pozycja file, czyli zbiór. Pierwszy jest nowy. Otwórz. Import z NIF, to co mówiłem wcześniej, że można tam zapisać w postaci NIF i później, żeby to tutaj można było edytować, to trzeba najpierw to zaimportować, bo samo kliknięcie w zbiór z takim rozszerzeniem nic to nie daje, po prostu on musi to przetransponować na format zjadliwy dla tego oprogramowania i wtedy będzie można go poprawiać. Import MIDI, jeżeli coś zapisaliśmy w postaci MIDI, dokładnie to samo, musimy to najpierw zaimportować, dopiero będziemy mogli to poprawiać. Zapisz. Zapisz jako. Eksportuj NIF. Eksportuj MIDI. Remove. Tutaj ustawiamy drukarkę. Jeżeli mamy brajlowską, dałoby się to od razu stąd wydrukować w brajlu. Tutaj jest już wprost, jak to pyknę, to bym drukować mógł. I tutaj jest otwarcie wprost z tego programu. Jeżeli jesteśmy w tym oprogramowaniu, dokonywaliśmy edycji materiału, poprawiając to. Tutaj naciśniemy, żeby się otworzył program Goodfill, gdzie wprost nam przełoży to na alfabet brajlowski i w zapisie brajlowskim później będzie można to wysłać do druku. No i open line i exit. Tutaj jest notacja. Następna notacja, czyli można po ścieżkach chodzić. Zaznaczanie jakiejś partii, czyli strony, ścieżki, czyli belki, i można tutaj to usunąć. Previous. I następnie jest przeglądanie stron już. Po stronach chodzimy. Pierwsza strona z notacją. Następna strona. I po stronach tu można chodzić sobie i edytować to. Następnie wszystkie parametry dotyczące z ustawieniem głosu. Dynamika, siła, i tak skala, i tak dalej, i tak dalej. Następne menu. Tutaj już wprost wprowadzamy różnego rodzaju symbole muzyczne, notacje. Tempo, rytm i tak dalej. To samo dotyczy wstawiania różnego rodzaju symboli muzycznych. Tutaj dotyczy to wprowadzania parametrów dotyczących klawiatury. Tutaj dotyczy to wprowadzania symboli różnego rodzaju. W tym miejscu, tak jak i w Wordzie, jak tu się wejdzie, przytyknie się, można wybrać symbol klucza wiolinowego, klucza basowego, tenorowego i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest Jakie punkty możemy wstawiać? Tutaj jest czcionki, jakie mają być zastosowane w tekstach. I tutaj jest tradycyjne okno, takie jak to w edytorach muzycznych jest, czyli okno, co ma być widoczne, czy ikona z aranżacjami, czyli możliwości wyboru z paska narzędziowego instrumentów. No i zamknięcie tego. I to jest tyle, jeżeli chodzi o to oprogramowanie. To by było tyle, co do tego oprogramowania Lime. Na tym ten program zamkniemy. Kolejny program, najistotniejszy tutaj dla nas, do tego, żeby można było przełożyć to na brajlowski tekst, cały ten materiał nutowy i tekstowy, to jest właśnie Goodfield. I od tegoż programu cały pakiet nosi nazwę. Jesteśmy teraz w programie Goodfield. No i pierwsze jest file. Pierwsze jest otwórz. Jeżeli bym teraz coś chciał otworzyć, no to mogę wybrać sobie z dostępnych formatów, wskazać mu i na przykład mogę tu otworzyć zapis MIDI, mogę otworzyć jakiś zapis już przetworzony w Lime'ie lub w Cakewalku i w tym programie mógłbym to otworzyć. No i wtedy jest już to praktycznie rzecz biorąc prawie że przygotowane do wysłania na drukarkę brajlowską. Edycja moich ustawień drukarki brajlowskiej, jeśli bym taką posiadał. Tu jest możliwość wybrania drukarek. Dosyć dużo tego jest. Nawet taka maszyna, która może służyć jako maszyna brajlowska, Braille Pen, też tam widnieje w spisie. Czyli, że nawet takie coś można do tego, do komputera podpiąć i na tym materiał nutowy wydrukować. I tu jest ostatnia pozycja, autoryzacja. Jeżeli byśmy mieli kod licencyjny, to tutaj po wpisaniu serii tegoż oprogramowania, następnie wpiszemy kod licencyjny, zautoryzujemy i mamy program legalny już do działania. Przechodzimy na drugą zakładkę i tylko to będzie druga. Pierwsza to jest opcja transkrypcji. I tutaj można powybierać różne parametry dotyczące przełożenia na Braille'a tekstu czarnodrukowego pozyskanego ze skanowania zapisu nutowego i tekstowego jednocześnie na przykład. No, nie ma niestety w tym oprogramowaniu języka polskiego. Jest angielski, włoski i francuski. Pozostałe języki, żeby można było wydrukować w nich, to trzeba wybrać w opcjach ustawień, tu w tym miejscu, takie parametry, bo tam trzeba szereg rzeczy pozaznaczać, które by nam odpowiadały, czyli tutaj to w opcjach translacji sobie wybieram, to jest jedno. Druga pozycja to jest automatyczna translacja. Jeżeli wszystko mi pasuje i nic tu nie chcę zmieniać, to robię automatyczną translację i po prostu tylko poustawiam raz i wtedy już nic tu nie będę zmieniał. Jeżeli błędów nie było, wybrałem wszystko wcześniej tak jak potrzebuję, wybrałem, że będę używał kodu ASCII wtedy, kiedy w tekstach nad nutami by mi się pojawiały polskie diakrytyki, to będą tutaj w programie przetłumaczone z kodu ASCII na polskie znaki i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj to sobie poustawiam i więcej już nic robić tu nie będę. I mamy znowu to samo, co było w pozycji file, czyli znowu jest ustawienie drukarki brajlowskiej. Line options, dot, dot, dot, L. Title page, line options, dot, dot, dot, L. opcje dla Lime. No i tu jest jeszcze jedna opcja, która jest dotycząca rozmiaru stron, jak na stronie ma się to zachowywać, jakie marginesy i tak dalej, i tak dalej. I to jest, jeżeli chodzi o to, o ten program, wszystko, co tutaj można poustawiać. I dalej już jest help, bardzo bogaty. To od razu mówię, że jeżeli ktoś by się chciał za to oprogramowanie wziąć, a zna jako tako język angielski, to naprawdę jest z czego tutaj czytać. Po angielsku jest tutaj tekstów bardzo dużo. Bardzo dokładnie ten program jest opisany i te poprzednie prezentowane także. Szereg przykładów i tak dalej, i tak dalej. I to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o to oprogramowanie. No i tradycyjny jest tutaj jeszcze program dodany, DaxBear. Za chwilę do niego wejdziemy. I ostatni składnik tego programu to jest właśnie DaxBear. Przechodzimy teraz na to okno, już tam program otwarty. I tutaj są normalne rzeczy do ustawiania do translacji jakiegokolwiek dokumentu. Jaki by on nie był, to może być i zwykły tekst też. Działa to tak, jak są WinBraille przy zakupowanych drukarkach brajlowskich, na przykład Tigerach i tak dalej, i tak dalej. Działa dokładnie to tak samo. No z tym tylko, że tutaj to potrafi współpracować z Goodwillem i od razu bez potrzeby ustawiania czegokolwiek tutaj przetransponować nam ten materiał tam obrobiony na zapis brajlowski, wysłać do drukarki już. No i tu są opcje takie, na przykład. Nowy. Otwórz. Możemy wskazać jakiś dokument tekstowy, obojętnie jaki, i otworzyć sobie. I następnie zamknąć ten dokument, zapisać ten dokument. Zapisz jako translacja, czyli jeżeli gdzieś wchodzimy, tam pod menu jest z szeregu edytorów tekstu, bo tam z Worda, z WordPerfecta jeszcze, ponieważ jest to stary program, w związku z powyższym jeszcze pod Windows 3.1 nawet chodzący był, gdzie używano WordPerfecta jeszcze i tak dalej, czyli z tych edytorów można to pobierać teksty i tutaj za pomocą odpowiedniego sformatowania tekstu już później wysłać na drukarkę i dostać tekst brajlowski. Drukuj. Wybór drukarki i zamknij. I teraz jest wszystko dotyczące edycji. Tam można zaznaczyć, skopiować i tak dalej, i tak dalej. Dokument. Znowu jest wybór drukarki, gdzie możemy wskazać drukarkę brajlowską, sobie ją poustawiać. Tu jest rodzaj drukowania, jak to tam poustawiać by należało. Wszystko z drukarką związane. Default. I tu jest do ustawień międzynarodowych. Jeżeli na przykład jesteśmy w Polsce, no to tam trzeba te kody ASCII powybierać odpowiednie, żeby to nam polskie znaki drukowały. No i tu mamy edytory wymienione, jakie są. Formatowanie Braille'a na przykład mamy, jak on ma tam wyglądać na wydruku. No i ostatnia jest pozycja Help. I na dobrą sprawę tak wygląda cały pakiet poza jednym cakewalkiem. Mogę powiedzieć tyle. Zeskanować nuty się daje. To raz. Obrobić je się daje, jeżeli mamy cakewalka, czyli jeżeli chodzi o zapis nutowy, poprawić, nawet z tekstami. Następnie można to wydrukować sobie w postaci zapisu brajlowskiego na papierze poprzez drukarkę.
1: Tyflo Podcast.
0: Najnowsza wersja Goodwill, którą w tej chwili posiadam na dysku, to jest wersja 3.1. Program Lime do tego dołożony jako składnik pakietu, to jest wersja 9.0, opatrzony literką B, czyli beta. No i program skanujący taki jak był, czyli Sharp A2. No i zapowiada się, że ma być Smart Core używany też do tego, ale na dzień dzisiejszy Sharp A2 jest po prostu lepiej przystosowany dla osób niedowidzących i niewidomych, dlatego że poza tym, że ma skróty klawiszowe przydatne do operacji skanowania, dla osób słabowidzących pozwala uzyskać powiększenie obrazu i mogą ewentualnie te osoby samodzielnie dokonać poprawek na skanowanym materiale przed wysłaniem tegoż do programu Lime, gdzie następuje dalsza edycja obrabianego materiału. Teraz wróćmy do programu Lime, dlatego że to jest istotne. W tym programie po zeskanowaniu materiału dokonujemy obróbki do takiej postaci, żeby to później można było przesłać do Goodwill celem przetłumaczenia tego na Braille'a. Co musimy zrobić? Zrobić musimy tylko tyle, że powstawiać, jeżeli by się okazało, że są błędy, powstawiać prawidłowo w odpowiednie miejsca symbole odpowiadające za na przykład klucze używane w zapisie nutowym. Przede wszystkim na początku każdej partii musimy wpisać nazwy instrumentów, jeżeli nie przerabiamy tego w zapisie MIDI, gdyż może być tak, że nie będzie tych nazw i wtedy Goodwill podczas tłumaczenia tego na Braille'a nie będzie wiedział, jak to nazwać i mogą wynikać nam niespodzianki, czyli błędy i wynik końcowy będzie marny. Jeżeli ktoś używa edytora MIDI, patch Cakewalk, Sonar, akurat wersja Goodwill proponuje właśnie Sonar z numerkiem 8.1, to możemy to od razu z programu skanującego wysłać do tegoż programu jako zapis tymczasowy do foldera tymczasowego i otworzyć to w tamtym edytorze. No i dokonywać edycji już samodzielnie. Nie będzie potrzebna nam wtedy żadna pomoc osoby widzącej, dlatego że wszystko będziemy słyszeć z klawiatury, jeżeli jest taka możliwość komputerowej, bądź to podłączonej zewnętrznej jakiegoś keyboarda, syntezatora, możemy poprawiać zapis nutowy. Nowość, czego w wersji omawianej wcześniej nie było, to jest to, że cały ten pakiet będzie można używać także samo na Macintoshu. Jest tam instrukcja, jak należy to skonfigurować, żeby poprawnie było to później nam przez system interpretowane, jeżeli chodzi o zapisy tekstowe. Czy będziemy mogli uzyskać tekst i zapis nutowy? W tej wersji, którą w tej chwili mam na dysku, jest taka możliwość, ale nie będzie to wynik taki, jak można byłoby spotkać w magazynie muzycznym, gdzie mamy podział na plik tekstowy, czyli w zasadzie fragment tekstu opatrzony, załóżmy, cyferką 1 i pod tym odnośnik z cyfrą 1 zapis nutowy. Tutaj będziemy mieli tak, jak mają osoby widzące na partyturze, czyli linia tekstu, jeżeli jakiś zapis nutowy odpowiada sylabom nawet, to też to tak będzie zrobione. Z tym tylko, że właśnie w tym programie Lime musimy to precyzyjnie wszystko poustawiać. używając do tego tabulatora, no i po prostu tu niewidomy, żeby to przygotował, sam sobie nie poradzi. W związku z powyższym, żeby można było w pełni skorzystać z takiego przetworzenia materiału, to musimy skorzystać z pomocy osoby widzącej lub słabowidząca osoba jest w stanie to zrobić samodzielnie, ale niewidomy nie da rady. Dalej. W wersji omawianej wcześniej niestety po przesłaniu wyniku do programu LIME, tego starszego, gdzie mówiłem, że to jest najwyższa wersja systemu operacyjnego, to było Windows 2000. Po wysłaniu tego do programu LIME, jeżeli otworzyliśmy taki materiał, zaimportowaliśmy to z pliku z rozszerzeniem NIF, no to niestety przy podłączonym brajlowskim monitorze nie było widać nic. On był pusty. W tej wersji, którą w tej chwili mam, czyli mam wersję beta programu LIME 9.1, cała partia pojawia mi się na monitorze brajlowskim. Czyli zapis nutowy, który mi się tu pojawił, obejrzeć mogę. Edytować nie bardzo. Edytować nie bardzo z prostego powodu. Nie mamy pokazane, gdzie jest ustawiony znacznik. Z reguły to jest tak, że jak wysłałem dokument do programu LIME, zapisując go z formatem NIF, później go zaimportowałem tam, no to na początku ścieżki stoi mi kursor, miga mi cały znak nuty jakiejś, w zależności od tego, jaka to tam jest, albo znak oktawy, albo i tak dalej. Migający znak jest po pokazaniu, czy to jest lewa ręka, czy prawa, bo taki symbol się pojawił. Natomiast w przetworzonym materiale właśnie jest to, o czym mówię, że nie ma nazwy instrumentu. Jeżeli to jest zapis na orkiestrę, to tutaj musimy niestety ręcznie wszystko powprowadzać, precyzyjnie nazwę instrumentu, iżby Goodwill później wiedział, jak opatrzeć to w Braille'u, że piano to piano, obój to obój i tak dalej, i tak dalej. Czy można między sobą wymieniać się takimi plikami? Jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby niewidzące, no to jak one korzystają z zapisu nutowego? Albo czytają to w Braille'u i uczą się nut na pamięć, bo inaczej się nie da, albo też odsłuchują. Czyli, że

0: to sobie, nawet nie używając już podpiętego syntezatora, ważne, żeby był jakiś odtwarzacz, który to potrafi odtworzyć, i ze stosownym materiałem się zapozna. Jeżeli plik będzie przygotowany poprawnie, to będziemy mieli nawet odsłuch poszczególnych instrumentów w tym zbiorze MIDI. No i jeżeli osoba, która wysłać by miała materiał taki już przetworzony jako wynik brajlowski, chciałaby kogoś obdarować przygotowanym materiałem, iżby druga osoba mogła to wydrukować, no to ta druga osoba raczej powinna posiadać Goodwill u siebie i wtedy po zapisaniu z nazwą jakąś tam, taki pliczek można wysłać, ta osoba to wklei tam, gdzie trzyma zawsze dokumenty z Goodwilla, otworzy, wydrukuje i ma materiał brajlowski. Program jest cały czas w rozwoju. Cały czas w rozwoju. Zapowiada się, tak jak powiedziałem, że w perspektywie będzie można rozdzielać tekst jako jeden taki zbiorek i później dopiero pod tym do tego tekstu nuty, ale to jest perspektywa jeszcze prawdopodobnie jakaś, nie podano kiedy. No tak jak mówiłem, do Macintosha już to jest, w związku z powyższym użytkownicy Maców powinni być zadowoleni, że coś takiego mają, a jeżeli ten program się pozwala używać na Macintoshu, to na 100 Sonar także na Macu chodzi. W związku z powyższym, kto posiada Sonara i Goodwilla, może spokojnie tworzyć muzykę na Macintoshu, nie musi używać peceta. No i to w zasadzie podsumowanie tego, co było wcześniej. Dziękuję.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Witam wszystkich. Jestem Tomek Bilecki. No i dzisiaj zaprezentuję Wam Kajetka firmy ECE. To jest chyba najtańszy notatnik brajlowski, kajetek. Jeżeli chodzi o wygląd, to ma tak, 8 klawiszy, takich jak, znaczy w ogóle, no może od początku. Wielkość to jest powiedzmy jakieś 16 cm na, nie wiem, 7-8 na jakieś 3, powiedzmy w ten sposób. No i to jest taki trochę prostokąt, ale te jakby dłuższe krawędzie on ma takie bardziej zaokrąglone i na górze z tego prostokątu wystaje 8 klawiszy, takich jak w klawiaturach komputerowych, one są takie mniej więcej na wielkość i w ogóle, i one są ułożone podobnie jak są 3, jest przerwa i znowu 3, to jest wszystko w poziomie. I pod nimi są jeszcze 2 takie same klawisze, tak mniej więcej na środku całego urządzenia. Po lewej stronie, ale jeszcze nie w rogu, jest jakby przestrzeń, znaczy powierzchnia jest taka troszeczkę jakby wykratkowana. To jest takie ledwo odczuwalne i to jest głośniczek. Teraz po lewej stronie jest wejście na kartę MMC, bo kajetek ma wejście na kartę MMC i nad tym wejściem, nad kartą, to jest wszystko na bocznej ściance, nad wejściem na kartą jest taki malutki przycisk, włącznik. Przednia i tylna ścianka to w zasadzie jest, no, tam nic nie ma, bo ona jest zakrąglona, to są, tak na dobrą sprawę, obudowa to są 2 tak naprawdę, nie tak jakby nie 4 ścianki, tylko takie jakby jest góra zaokrąglona i dół zaokrąglony i one się stykają właśnie na tych ściankach tych bocznych, znaczy tych dłuższych. Teraz po prawej stronie od dołu jest gniazdo, na tej prawej

0: ściance na dole jest gniazdo zasilające, takie trochę podobne jak jackowe. Potem po przerwie jest gniazdo jackowe, słuchawkowe, stereo. I nad nim jest dokładnie takie samo gniazdo jackowe, które służy do połączenia kajetka z komputerem. Teraz do kajetka jest dołączone taki pokrowiec, można powiedzieć, z takiego czegoś trochę a la skóra, ale coś takiego. Ona ma i tam w tym pokrowcu są otwory, jest taki duży otwór na górze, z którego wystają wszystkie klawisze. Na bocznej ściance tej, na której są te przyciski, znaczy te wejścia, też są takie dziurki na te wejścia. I po lewej stronie jest też taka dziurka, że tam można włożyć kartę i on jest zapinany na rzep. Chociaż akurat w tej mojej wersji coś jest nie tak i ten i no coś się nie dobrze zapina. Ten rzep jest chyba troszeczkę za nisko i generalnie nie wiem, czy to jest tylko tak w mojej wersji, czy we wszystkich tak jest. Ale to się praktycznie zapina. Znaczy, bo jakby ma właśnie taką jakby klapę, że można od góry ten cały pokrowiec zapiąć, ale właśnie u mnie to jakoś nie bardzo działa. Aha, jeszcze dolna część. No, dolna część to jest w zasadzie jest po lewej stronie jest tylko taki jakby ta lewa część skrajnie po lewej jest napis, z tym, że to jest napis taki, że go trzeba kajetka obrócić o 90 stopni, wtedy można przeczytać, że to jest ECE. Jest podany telefon do nich, do firmy, ale ten napis, jak mam już kajetka, nie wiem ile, 2 lata z kawałkiem chyba, no to ten napis się dosyć mocno już się starł i te litery już są takie, no, nie bardzo dające się odczytać, ale telefon, no, telefon właśnie też się nie bardzo da odczytać. Część liter się zatarła tak, że jest to prawie nie do odczytania. Na razie kajetka mam bez pudełka i teraz na początku musiał porównać, jaki jest dźwięk kajetka, jeżeli on jest bez tego pokrowca. Potem go włożę do pokrowca i zobaczymy, jaka będzie różnica. Różnica jest niewielka, ale no, dla kogoś to się upiera, może być słyszalne. Włączam kajetka. Tak, to jest właśnie tak gada kajetek, jak jest bez pokrowca. Tylko położę na biurku, żeby on był. Teraz go wkładam do pokrowca i za chwilę posłucham, jak kajetek będzie w tej samej pozycji, w tym samym miejscu gadał wtedy, kiedy jest włożony do pokrowca. Już go włożyłem. Tak on. I na dobrą sprawę ja go przez cały czas trzymam w pokrowcu. W zasadzie nigdy nie wyjmowałem go z tego pokrowca, bo nie było takiej potrzeby. W zasadzie wyjmuję się go z pokrowca w zasadzie tylko w naprawie, ewentualnie jeżeli ktoś by chciał wymienić akumulator, ale to jest większa sprawa, bo tam nie ma. No właśnie, jeżeli chodzi o kompatybilność, nie wiem, z zasilaczami, z akumulatorami, z komputerami, to zaraz jeszcze wszystko opowiem. W każdym razie tak. Nie ma tam zwykłego akumulatora. Kajetek ma jakiś własny akumulator, który można kupić w ECE i wtedy trzeba otworzyć taką klapkę. Ona tam jest całkiem solidnie zamknięta. On jest na takim dosyć tam nie tylko trzeba wyjąć akumulator, tam trzeba jeszcze go odłączyć od tego kabelka. No jest generalnie nie jest no taka sprawa jak wymiana, nie wiem, baterii w jakimś tam Walkmanie czy tam czymś innym. czy teraz MP3-kach, przynajmniej tym, co są baterie AA na przykład. I teraz tak, tu możesz przejść do samych funkcji kajetka, obsługi i tak dalej. Po włączeniu kajetka trzeba przycisnąć dłużej ten przycisk, aż pyknie ten kajetek. To znaczy w momencie, kiedy wciskam przycisk, on pyka raz. I kiedy on jakby pyknie tak troszeczkę inaczej, trzeba ten przycisk znowu już puścić. To działa tak, że pyka, wciskam, pyka raz i już można odpuścić, bo pyknęło drugi raz. No i powiedział, że kajetek gotów, czyli już można na nim pracować. No właśnie, jeszcze może pokażę, jak kajetek działa, jak jest na, powiedzmy, słuchawkach. Generalnie jak jest podłączony do jakiegoś sprzętu, jak on mówi, nie przez głośniczek, tylko przez bezpośrednio. Bezpośrednio kajetek gada w ten sposób.
1: Formy. Janutra, wójcik, apps, form muzycznych.
0: Zaraz jako może przygłosić.
1: Formy muzyczne. Formy. Janutra, wójcik, apps, form muzycznych. Marek, Ford, Hacks, hit, formy muzyczne. Nie ma formy, sonat, hit, smooth.
0: Tak, więc tak mówi kajetek, kiedy on jest wpięty bezpośrednio do... Tak go będzie potem słychać, jakby się go wpięli do jakichś słuchawek, czy do jakichś głośników, do zewnętrznego sprzętu. No więc może zacznijmy od podstawowych funkcji, czyli kajetek jako narzędzie do tworzenia notatek. Do wersji oprogramowania 3.0, w tej chwili już jest wersja 3.9, tam z kawałkiem można to sprawdzić, jeżeli się wpisze brajlowskie V. Kajetek MMC wersja 3.9.8.1. No czyli tak. No właśnie, to też będzie ważne, że bo kajetek się aktualizuje i te wersje wychodzą, no co jakiś czas wychodzi nowa wersja i tam coś pewnie się zmienia, więc pewnie to, co dzisiaj mogę mówić o jakichś problemach albo że jakiejś funkcji nie ma, to się może zmieniać. Ja dzisiaj to nagrywam, dzisiaj jest który? 6? 7? tak, 7 marca 2008 roku. Dobra. Tworzyć notatki, to znaczy kajetek generalnie można korzystać albo ze skrótów klawiszowych i to są chyba wszystkie funkcje kajetka mają swoje skróty klawiszowe. Natomiast można jeszcze korzystać z menu. Właśnie menu jest od wersji 3.0 kajetka. Te dwa klawisze pod tym jakby tym sześciopunktem to są takie klawisze funkcyjne. One w jakichś notatkach, w plikach służą do przemieszczania się w lewo, w prawo, w górę, w dół. No to są takie właśnie klawisze, które są, powiedzmy, te klawisze wtedy, kiedy jeżeli się naciśnie z jakąś taką literą brajlowską, to one coś oznaczają. No takie właśnie funkcyjne klawisze i do przemieszczania się po plikach. Do menu wchodzi się naciskając równocześnie ten prawy klawisz dolny i literę M. Menu główne, notatki. I teraz możemy się jakby po tych głównych elementach menu poruszamy się tymi klawiszami lewo-prawo. Teraz ja go może zwolnię, bo dla tych, którzy... Nie są przyzwyczajeni, to może gadać troszeczkę za...
1: Wolniej, szybciej.
0: No, chyba tak może być.
1: Menu główne, notatki.
0: Notatki. I teraz, jeżeli chcę się dostać do tego menu, albo naciskam...
1: Poprzednia notatka, a w lewym narzędzia, notatki.
0: Tak. To jeżeli chcę się to naciskać, to po tych jakby elementach tych jakby tego dalszego rzędu poruszam się jakby tym punktem trzecim i szóstym punktem.
1: No,
0: czyli klawisze to są ten skrajny z lewej i skrajny z prawej z tych sześciu. Te skróty to mój poprzednia notatka, a z lewym. Czyli jeżeli jesteśmy na liście notatek, można się albo po notatkach poruszać, generalnie poruszać się po notatkach można albo po prostu lewym i prawym, ale można tak jak on mówi, czyli a z lewym, czyli prawda, ten jakby ten środkowy po lewej z tym lewym funkcyjnym. On przy każdej funkcji będzie mówił, jaki skrót klawiszowy można nacisnąć bez wchodzenia do menu, żeby się do tej opcji dostać. No taki gorący klawisz taki.
1: Narzędzia notatek.
0: notatki.
1: Poprzednia notatka, ad lewym, następna notatka, nowa notatka, N.
0: Nowa notatka.
1: Edytuj notatkę.
0: Edytuj notatkę.
1: Skasuj notatkę. Czytaj nazwę notatki, N. Czytaj notatkę, T, z lewym. Przeglądaj notatkę, B.
0: No właśnie, tu mamy takie trzy funkcje. Nowa notatka, edytuj notatkę i przeglądaj notatkę. Nowa notatka, no to jest po prostu utworzenie... utworzenie nowej notatki, nadanie jej nazwy, no, nowa notatka, edycja notatki, czyli edycja istniejącej notatki i przeglądanie notatki, czyli jakby samo poruszanie się po treści bez, no, bez edycji, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Kajetek generalnie, jeżeli korzystamy z tego, bo później będą jeszcze inne programy. Jeżeli korzystamy z tych jego pierwotnych notatek, z tego pierwotnego systemu tworzenia notatek, czyli właśnie tych funkcji nowa notatka, edytuj notatkę, on w tym momencie jego pamięć to jest pamięć liniowa. W ogóle tej pamięci jakby w środku bez karty on ma dosyć mało, bo to jest coś rzędu 500 kilobajtów. Ale to ma o tyle znaczenie, że jeżeli chcemy jeżeli nam się powiedzmy rozwali jakaś notatka, która jest na początku, to nie zawsze ma to wpływ na inne notatki, czasami jest jakiś, bo notatka, którą edytujemy, o ile wiem, musi być jakby na końcu pamięci. To nie jest tak jak na jakichś dyskach komputerowych, że to jest po prostu gdzieś na tym dysku, w jakichś folderach ułożone, tylko to jest, można to porównać trochę jak do kasety magnetofonowej. Kończy się poprzednia, zaczyna się następna, jakby te notatki w tym kajetku też mają swoją kolejność. To nie jest tak jak na dysku, że my możemy jakby sobie przestawiać tą kolejność notatek, tylko tyle, że jakby wyświetlana jest jakby inna kolejność, on ma to w siebie gdzieś jakoś tam ustawione, tylko tak jak on ma tam kolejność, tak my to mamy w takiej sobie kolejności. O ile wiem, to jest tak, że jeżeli my edytujemy jakąś notatkę, ona zawsze musi się znaleźć na końcu, więc jeżeli my mamy część pamięci zajętą, jeżeli my chcemy edytować notatkę, która jest na początku jakby całej listy notatek, on ją musi, o ile wiem, przenieść na koniec, co mu czasem trochę czasu zajmuje. Zwłaszcza właśnie, jeżeli jest dosyć dużo notatek w pamięci. No ale dobra. Przeglądaj notatkę. Znajdź tekst. No czyli znajdź, no wiadomo jaka funkcja. Znajdź następny, czyli jeżeli wpisujemy jakiś tekst i chcemy znaleźć to samo jakby dalej, no to wpisujemy to.
1: Szukaj nazwę
0: notatki.
1: Poprzednia notatka, ad lewym.
0: I tu już byliśmy, menu, tu jest takie, że jeżeli dojdziemy do końca, wciśniemy jeszcze raz ten klawisz, znajdziemy się na początku.
1: Narzędzia notatek. Załóż zakładkę, ad lewym i prawym.
0: Zakładki w notatkach, no to są po prostu zakładki. Czytamy notatkę, chcemy wyjść, nie wiem, coś musimy zrobić, musimy odłożyć kajetka albo gdzieś coś w kajetku innego zrobić, więc żeby nie potem nie szukać tej całej nazwy, na którym skończyliśmy zapamiętywać, zakładamy zakładkę klawiszem O, właśnie, znaczy klawiszem, kombinacją O, brajlowskie, naciskając też właśnie lewy i prawy przycisk kajetka i on w tym momencie nam zakłada, no, zakładkę.
1: Akcesoria.
0: Zmień kierunek przeszukiwania. No to można szukać albo do przodu, albo wstecz.
1: Zapisz notatkę na karcie MCC.
0: Zapisz... No właśnie, bo generalnie kajetek zapisuje standardowo notatki w tej jego pamięci EEPROM wewnętrznej. Natomiast można oczywiście notatki zapisać na karcie i on to zapisuje w TXT, więc można potem tą kartę wsadzić do komputera i te notatki będą potem widoczne na komputerze.
1: Importuj notatkę. Eksportuj notatki X.
0: Importuj i eksportuj notatki, to czyli chodzi o importowanie i eksportowanie do komputera. Wtedy kajetek musi być połączony z komputerem przez kabel.